To jest jeden kwadrat, a drugi kwadrat to jest, cały czas przesuwając się od lewej do prawej, start do strony drugiej i na końcu start do strony pierwszej. Teraz wcisnę start do strony drugiej, zobaczymy w jakiej pozycji jest autorewers. Stop. Był ustawiony na odtwarzanie na okrągło. Więc teraz wyłączę. Czyli wybrałem drugą opcję, żeby go wyłączyć, bo są tylko dwie, czyli albo granie w kółko, albo w ogóle niefunkcjonalny. Wciskam drugi start, zobaczymy jak będzie. Powinien się wyłączyć całkiem. Tak, wyłączył się proszę Państwa, a teraz wciskam już start do strony prawej i słuchamy po kolei wszystkich próbach.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją na żywo na antenie Tyflo Radia, czyli radia funkcjonującego przy serwisie Tyflo Podcast, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących. www.tyflopodcast.net. Tam jesteśmy i tam publikujemy co tydzień kolejne świeże audycje, których możecie słuchać zupełnie za darmo, pobierając je ze strony oraz w Tyflo Radiu, wtedy kiedy w Tyflo Radiu nie ma audycji na żywo. Więc tak się po prostu uzupełniamy. A dziś w piątek 30 sierpnia po godzinie 19 przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, ale nie jestem tu sam. Witam mojego dzisiejszego gościa, czyli Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
3: Kłaniam się uprzejmie.
2: Dziś... Dobry wieczór Państwu. Tak, dziś będziemy... O, nawet jeszcze godzina się odezwała. Dziś będziemy rozmawiać...
3: Ta godzina jest spóźniona.
2: Tak, godzina spóźniona.
3: Proszę nie przejmować.
2: Ale i tak to nasi słuchacze w dużej mierze zapewne będą tego słuchać później gdzieś tam z pliku MP3, więc ta godzina zupełnie nie będzie aktualna. W każdym razie, dziś rozmawiać będziemy na temat wypalania płyt, a konkretnie na temat jednej aplikacji, całkiem dostępnej trzeba przyznać, która nam te wypalanie umożliwi.
3: Powiem tak, stosunkowo dostępne i tak jak napisałem, może całkiem to bym tak nie powiedział, ale jest rzeczywiście darmowa i da się wypalić płytę, nawet nie jedną, kilka. No, atutem tej aplikacji rzeczywiście jest to, że jest darmowa, jest obecnie w dwóch wersjach i na systemy 32-bitowe i 64-bitowe. Co nie jest takie częste, bo te 64-bitowe systemy tak powoli się przedzierają do nas. Natomiast ta jest w dwóch wersjach i to nas ratuje.
2: A ta aplikacja to?
3: Infrarekorder oczywiście, autorstwa niejakiego Christiana Kindala, albo Kindela, nie wiem jak tu się czyta. Zaraz mi ktoś zarzuci, że Kindachl się pisze, ale to Kindal myślę. Kindle albo Kindle. Christian Kindle tą aplikację stworzył. Strona, z której można pobrać aplikację, to infrarekorder.org.
2: To jeszcze może właśnie...
3: Recorder.org. Tak się to pisze. O właśnie, tak się to pisze. Recorder, bo ktoś napisze recorder i potem powie, że nie ma. Nie, to jest recorder. I tam można to pobrać. Wersja... Tak samo infrarekorder ma jeszcze wersję portable, tak zwaną. O to, żeby to też jest ważne.
2: Czyli wersja przenośna.
3: Przenośna, dokładnie. Nie jest ona tak bardzo rozwinięta jak wersje instalacyjne, ale też umie dużo. Też umie sporo. O różnicach można na stronie przeczytać w wersji angielskiej. Do wersji portable trzeba specjalny plik pobrać ze strony jeszcze dodatkowy.
2: A propos pobierania tych dodatkowych plików, to zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji infrarekordera, to również i do wersji stacjonarnej warto pobrać jeszcze jeden dodatkowy plik ze strony, prawda?
3: Tak, do wersji stacjonarnej się pobiera tak zwany plugin MP3 z powodów licencyjnych, tak autor twierdzi. Trzeba to pobierać osobno. Kodek jest zrobiony jest oparty na Lejmie i po prostu służy do tego, żeśmy mogli wypalać płyty audio z plików MP3.
2: Więc całkiem przydatne narzędzie.
3: Tak, całkiem przydatne narzędzie. Natomiast chciałem powiedzieć, że wersja infrarekordera 32-bitowa jest w pliku .exe, natomiast 64-bitowa w pliku MSI, z rozszerzeniem MSI. Coraz więcej ostatnio programów 64-bitowych spotykam z rozszerzeniem tych instalatorów z rozszerzeniem MSI, więc może jakiś trend, albo ja się nie znam. W każdym razie możemy sobie pobrać infrarekordera. Infrarekorder nam się niestety zainstaluje w wersji angielskiej. Trzeba z menu Options settings.
4: Przesuniemy się jeden.
3: Wybrać język i potem zakładki languages albo languages. Wybrać opcję, wybrać język polski. Zastosować przycisk OK i jeszcze raz uruchomić aplikację. Wtedy będziemy mieli już po polsku program. Powiem tak, program umie dość dużo. Nie umie tyle, co najpopularniejszy pakiet, moim zdaniem, czyli Nero. Natomiast za Nero musimy zapłacić. I to zapłacić trochę. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, no, że są, że tak powiem, wersje alternatywne. No, ale my tu o takich opowiadać... coś się dzieje. My tu o takich nie będziemy wersjach opowiadać, prawda? Alternatywnych.
2: Oczywiście, to znaczy są jeszcze wersje dodawane pakietu Nero do różnego rodzaju urządzeń. Czasem z komputerem możemy dostać jakieś okrojone nawet wersje programu Nero, ale to też nie o to chodzi, bo
3: ale
2: one są gorsze.
3: Właśnie o to chodzi. I tu już zaczynają się problemy, bo na przykład takim Nero Essential, załóżmy, nie możemy tak wszystkiego ładnie poustawiać, jakby nam się chciało w projekcie. Płyty. Tak ustawić opcji ISO, albo czy to z powodów dostępnościowych, czy to z innych powodów, nie wiem, różnych. Po prostu najlepiej się pracuje z Nero Burning ROM, a Nero Burning ROM jest bodaj w wersji, o ile się nie mylę, pełnej i chyba w wersji light, ale... Nie pomnę w tej chwili do końca. Ja nie chcę jakoś tam wprowadzać w błąd.
2: Natomiast ale... z Nero jest jeszcze jeden taki problem, że rzeczywiście ta aplikacja jest całkiem sympatyczna, ale ona jest przeładowana. Nero strasznie. To jest kilkaset megabajtów do pobrania z internetu. Więcej?
3: Tak, z internetu. Tak, kilkaset megabajtów, tak, z internetu, tak. Ale po instalacji to już jest ponad gigabajt.
2: A infrarekorder to jest malutki pliczek instalacyjny kilkumegabajtowy.
3: Dokładnie, 3 megabajtowy, po zainstalowaniu to tam jest troszkę więcej niż 3 megabajty, nawet nie sprawdziłem w tej, bo akurat na tym się nie skupiłem, ale to jest naprawdę niewielkie coś i to niewielkie coś w tej chwili jest w wersji 0.53, tak, 0.53 i rozwija się cały czas. Mniej więcej raz na rok ukazuje się kolejna wersja i naprawdę... Muszę powiedzieć, że aplikacja robi wrażenie.
2: To właśnie w tym jeszcze momencie sprawdziłem, Robercie, od razu jeszcze powiem, na jednym z komputerów naszych redakcyjnych pod Windowsem XP ta aplikacja liczy sobie po zainstalowaniu 13,4 MB. Także no, naprawdę niewielki program.
3: Dokładnie, w porównaniu z 1 GB Nero i różnych jego podkomponentów. Poza tym nie ingeruje w system, tak jak aplikacja Nero. No może ktoś powie, no ale Nero naprawdę nam to umożliwia i jest dopracowane. I też trochę w tym racji, no ale tutaj nie płacimy. Tu nie płacimy i jesteśmy legalni i mamy coś do wypalania płyt. Ja jeszcze wspomnę o jednej aplikacji, o której ktoś kiedyś wspomniał na liście dyskusyjnej, tak zwanym Deep Burnerze. Deep Burner póki co, bo też go testowałem przed infrarekorderem, wygląda trochę inaczej, ale ma pewne mankamenty, przynajmniej dla Windowsów 64-bitowych. U mnie na przykład nie udało mi się zmusić Deep Burnera do tego, żeby wypalił mi płytę w takiej prędkości, jakiej ja chcę. Była prędkość tylko widoczna, 48 i prędkość maksymalna. Takie dwie, to raz, a po drugie nie mogłem ustawić projektu tak, jak ja tego chcę. Czyli nie mogłem ustawić, o tym będę mówił, co można zrobić właśnie w infrarekorderze. Nie mogłem ustawić na przykład tego, żeby mi wypaliło, żeby mógł wypalić wszystkie pliki z takimi nazwami, jakie są oryginalne. Ponieważ normalne ISO ma pewne ograniczenia w nazwach i w Nero się dodaje, się zaznacza pewne ptaszki, żeby te ograniczenia pominąć i w infrarekorderze tak samo te ograniczenia można spokojnie pominąć i w tym momencie płytę normalnie wypalamy, natomiast Deep Burner nam każe po prostu skracać nazwy i nie mogłem nigdzie znaleźć po prostu możliwości aby ustawić projekt na przykład. No to tak, i dlatego, że tak powiem, porzuciłem ten program, ale mam nadzieję i życzę twórcom, żeby, bo też jest to program za darmo, żeby rozwijali i może rzeczywiście dopracują i też jest mały.
2: Bo infrarekorder, to też powiedzmy, ja z tym programem gdzieś tam zmierzałem się już od kilku ładnych lat i muszę powiedzieć, że ten program początkowo też nie był zbyt dobrze dostępny. Były problemy, chociażby były problemy z dodawaniem plików do projektu. Teraz już działa to lepiej i możemy w końcu z tego korzystać. Może nie jest to tak wygodne jak w Nero, ale też się da, więc nie jest źle. Właśnie widzę tutaj jakąś wiadomość od słuchacza Sebastiana. Sebastian zapytał, z jakiej strony można pobrać te aplikacje. Infrarecorder.org,
3: tak. Mówiliśmy już o tym prawie na samym początku audycji. Można sobie to pobrać, jest to za darmo i to jest właśnie chyba największym atutem tej aplikacji, bo powiem tak, ale to może, nie wiem, czy teraz, czy później po prezentacji, program jednak jest troszkę niebezpieczny. Brakuje mi ostrzeżeń pewnych, które na przykład ma Nero, a które by się przydały. Ja sobie tak zrobiłem niechcąc, żeby powiedzieć, bo niektóre po prostu sposoby wypalania płyt są niedozwolone przy pewnych prędkościach, a infrarekorder umożliwia wszystko, że tak powiem, i on nie protestuje.
2: Infrarekorder zakłada, że ma do czynienia z użytkownikiem, który zna się na wypalaniu płyt, wie co i jak. Dokładnie. I wie, jakich opcji używać. Ale Dokładnie. Tak prawdę mówiąc...
3: Ma zresztą helpa nawet niezłego, tak. Takiego normalnie, którego można sobie przeczytać, gdzie przez F7 go włączamy tryb przeglądania i normalnie sobie...
2: Ale tak prawdę mówiąc, Robercie, to jeszcze a propos tego, o czym mówisz, wydaje mi się, że taki zwykły użytkownik, który rzeczywiście się nie zna na wypalaniu płyt i on po prostu chce dokonać prostej operacji w postaci wypalania płyty, to on nie będzie zmieniał tych opcji, o których ty mówisz, tylko po prostu on zaakceptuje domyślne ustawienia, zazwyczaj ewentualnie zmniejszy prędkość i też tę płytę wypali i nic się nie stanie złego.
3: No tak, jeżeli nie będzie ruszał, to się nic... Tak, to masz rację, to się nic złego nie stanie, natomiast ja sobie poruszałem przy okazji testowania programu i sobie poruszyłem. Płyta się nadawała do kosza, pomimo tego, że została wypalona poprawnie. Ja będę mówił w czym rzecz, bo naprawdę infrarekorder umożliwia troszkę różnych rzeczy interesujących. Takich na przykład jak zapis warirek dla posiadaczy nagrywarek firmy Plextor. Tylko że zapis warirek, to już o tym mówię, używa się go tylko przy prędkości razy 4. Infrarekorder używa to przy prędkości razy nawet 24 i większej. A co się potem dzieje, no to właśnie to, że można...
2: Po prostu niszczy się płyta.
3: Płytkę wyrzucić do kosza. Tak.
2: Dobrze, Robercie, to
3: no,
2: ja myślę...
3: Troszeczkę brakuje jeszcze, ale naprawdę warto się tym zainteresować programem, bo jak się niewiele rusza, można wiele zdziałać, można wiele zrobić. Można też zrobić z łatwością płytę tak zwaną hybrydową, CD Extra, płytę z danymi i z audio jednocześnie. Też to nie jest wielki problem w przypadku infrarekordera.
2: Dobrze, Robercie, to ja myślę, że czas by przejść do prezentacji tego narzędzia, do którego już tak zachęcamy. Właśnie. A ja jeszcze, zanim rozpoczniesz prezentację, przypomnę, że można do nas dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące infrarekordera. I podkreślam, bardzo proszę o pytania dotyczące dokładnie tej aplikacji. Zapraszam, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. A dla tych wszystkich, którzy nie chcą Skype'a, wolą skorzystać z tradycyjnego telefonu bądź też komórkowego, jest nasz numer. numer telefonu 123 834 835. Przypominam, że to jest numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Tyle mojego, Robercie.
3: 12 383 48 35, jak ktoś woli.
2: Jak ktoś woli, ale chyba łatwiej jest zapamiętać tą podaną przeze mnie formę. A że ona nie jest może do końca poprawna, z zapisem numerów telefonów obowiązującym chociażby w naszym kraju. A to już zupełnie inna historia. Dobrze, Robercie, ja teraz oddaję Ci głos.
3: Więc ja najpierw powiem jeszcze jedną rzecz. Po zainstalowaniu programu, bo nie będziemy go w tej chwili instalować, bo on już jest zainstalowany, ale instalacja jest dosyć prosta, jeszcze pobieramy tak zwany plugin MP3, który sobie wypakowujemy w zależności. Wersja 64-bitowa C Program Files, Infrarecorder Codex, wersja 32-bitowa też, ale na przykład można jeszcze zrobić taki myk, że ktoś może lubić programy 32-bitowe i na 64 zainstalować, no to C Program Files, x86 i tak dalej, tak? Infrarecorder Codex. Do katalogu Codex wypakujemy pliki pluginu, który pobieramy ze strony. To jedno. Jeszcze druga rzecz, która mi właśnie wyszła z głowy. Aha. Infrarecorder w wersji 64-bitowej ma problem z tak zwanymi powłokami Explorera. To znaczy, tam jest napisany, i podejrzewam, że to działa w 32-bitach, ponieważ tutaj komputer, którego ja używam, jest 64-bitowy, to znaczy tu jest Windows 7 64-bit. Pomimo tego, że zaznaczyłem w wersji, żeby dodawał do eksploratora, do menu kontekstowego swoje różne rozszerzenia typu wypal płytę, dodaj do projektu i tak dalej, katalog, niestety tego nie robi. Nie wiem, prawdopodobnie jest to jakiś błąd. No i jeszcze jedną rzecz, którą warto wiedzieć, którą wychwyciliśmy, Michale, to jest sposób wyświetlania, o czym zaraz będziemy mówić, sposób wyświetlania sposób wyświetlania programu. Może tak najprościej, ponieważ jak włączymy program, co za chwilę zrobię, i wybierzemy projekt, pojawi nam się z jednej strony drzewo z katalogami, podkatalogami, lista. No pojawiło nam się coś takiego, coś w rodzaju eksploratora i analogicznie coś podobnego z drugiej strony, tylko że to oznaczone datą kreowania projektu. Przy czym, trzeba powiedzieć sobie też jedno, że niekoniecznie musimy wybierać nowy projekt. Bo domyślnie infrarekorder włączy się nam z projektem. Po prostu z takim projektem domyślnym, który mamy. I teraz wersja 32-bitowa od 64-bitowej różni się tym, że w 64-bitowej czytniki widzą jakby taką więcej rzeczy niepotrzebnych, tak bym powiedział. Widzi coś takiego jak format nagłówka i to nie jest lista, to jest jakby coś dodatkowego i to trochę przeszkadza.
2: To jest taki element w Windowsie 7, w Windowsie 8 umożliwiający sortowanie różnych rzeczy i wyświetlanie
3: po nazwie,
2: tak, po kolejnych literach alfabetu. Jest coś takiego, ale to nie jest to jakoś bardzo mocno uciążliwe, da się z tym pracować, co zresztą zaraz pokażesz.
3: Zaraz właśnie pokażę. Do prezentacji użyję programu Non-Visual Desktop Access, ponieważ jest to program darmowy, można go zawsze ściągnąć. NVDA, jak ktoś nie wie, z internetu, jak ktoś nie ma, zawsze może zainstalować, jest spolszczony, że tak powiem, ten program darmowy. Nie będę używał żadnych ani JAWS-ów, ani WindowEye, ponieważ to są programy płatne. Chociaż powiem tylko tutaj taką dygresję, bo to jestem w stanie sprawdzić, że troszeczkę przy pomocy Window Eye'a jest łatwiej ten program obsłużyć, ponieważ mówi, ile w danym czasie zostało bez wchodzenia w ustawienia, jakby ile zostało zajęte.
2: Ale zanim, Robercie, rozpoczniesz prezentację, to mamy telefon od pierwszego słuchacza. Oj, już nie mamy. Próbował się do nas dodzwonić Kamil, ale chyba zrezygnował, bo musiał chwileczkę poczekać, bo nie chciałem ci przerywać. Dobrze, zatem rozpocznij proszę prezentację.
3: Więc, ja posłużę się po konsultacjach redakcyjnych syntezatorem SMP, który będzie sobie tutaj mówił, ponieważ tak wybrano w drodze głosowania, więc ja tylko spełniam, że tak powiem, żądanie. Więc dostajemy się do infrarekordera, wiadomo jak. Niestety infrarekorder nie instaluje się na pulpicie sam, przynajmniej mi się nie zainstalował, ale ja go też nie chcę na pulpicie, więc z niego się dostać.
4: Menu pusta, wszystko, przywinec CD, zwinie i infrarecorder, rozwinięte, rozwijamy. Dwa, poziom 2, infrarecorder, help 1,
3: najpierw
4: z,
3: mamy
4: dwa,
3: help,
4: infrarecorder 2, z, 2, poziom 2.
3: I potem mamy infrarekorder, czyli ikonkę, którą uruchamiamy program.
4: Tak, infrarecorder, widok, folder, lista.
3: I mamy włączony właśnie program InfraRecorder. I tak naprawdę on już jest z projektem. Z pewnym domyślnym projektem, który on ma tam po prostu od początku zapisany. Ten projekt nazywa się...
4: Formant na głód, widok drzewa, nowy lista. Widok drzewa 130 830 922.
3: Tak się to nazywa. To jest data, czas kreowania projektu. Tak to twórca zrobił. To się nazywa 130. To można zmienić klawiszem F2 i przypisać sobie własną nazwę. Ale żeby było już tak poprawnie, to ja przejdę może po menu tego programu. Może najpierw po tym menu takim bocznym, gdzie mamy naciskając lewy alt, mamy
4: pasek narzędzi, plik alt p,
3: plik,
4: edytuj alt e,
3: edycja,
4: akcja alt a,
3: akcja,
4: widok alt,
3: widok,
4: u, opcje alt o,
3: opcje,
4: pomoc alt p,
3: pomoc,
4: plik alt p.
3: I teraz w menu plik mamy
4: nowy projekt, rozwijamy
3: nowy projekt,
4: otwórz projekt, ctrl,
3: zapisz projekt,
4: zapisz projekt jako j,
3: zapisz projekt jako
4: ustawienia projektu,
3: ustawienia
4: wyjście, nowy projekt, rozwijamy
3: nowy projekt, jak rozwiniemy, mamy
4: dysk z danymi n, dysk z danymi multisesja M.
3: Dysk z danymi multisesja.
4: DVD z danymi D. Dysk audio A.
3: DVD.
2: Może Robercie, DVD skoro już tu jesteśmy, to powiedzmy A. od razu, czym różni się dysk z danymi, a dysk z danymi multisesja, bo to może dla niektórych słuchaczy być niejasne.
3: Dobrze, dobrze. Więc dysk z danymi to jest dysk, na który nagrywamy dane i który jest od razu zamknięty. Nie można już do niego nic więcej dodać. Natomiast dysk z danymi multisesja jest to taki dysk, który możemy sobie jakby nagrać i potem do niego dodać jeszcze coś w późniejszym terminie. Ja generalnie lubię te dyski, które są bezmultisesyjne, bez multisesji, dlatego że one się lepiej jakoś czytają, no ale może w dobie teraźniejszych nagrywarek nie ma to większego znaczenia. W każdym razie często też jak dostaję od kogoś Windows najczęściej tak robi, że robi właśnie ten dysk multisesyjny. Czyli coś nagramy, nie zajmuje całej płyty, to możemy w późniejszym terminie do tego jeszcze coś tam dodać. No, żeby zająć tą płytę bardziej. Nie wiem, czy jeszcze powinienem bardziej klarownie to wytłumaczyć. Natomiast dysk z danymi taki jest dyskiem tylkoż do odczytu, do którego nic nie możemy już dopisać. Tak? Tak.
2: Dokładnie.
3: Więc potem mamy DVD z danymi, dysk z audio i danymi, czyli tak zwane CD Extra, bo ja to nazywam jeszcze hybrydowe CD, ale może to się mylę.
4: Dysk DVD wideo,
3: dysk DVD wideo,
4: dysk z danymi N,
3: dysk z danymi,
4: dysk z danymi multisesja N.
3: No i potem już mamy dysk z danymi multisesja i tak dalej.
4: Nowy otwórz projekt, CTRL.
3: Otwórz projekt, tutaj możemy otworzyć sobie...
4: Otwieranie dialog, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, alt n, put pliki typu, lista rozwijana, projekt, files, zwinięte, alt p,
3: IP, InfraRecorder Project, ale nie
4: rozwinięte.
3: Tylko.
4: Możemy... Zwinij pliki typu lista rozwijana projekt files i zwinięte alt p. Roz...
3: Nie, tu nie możemy więcej.
4: Zwinięte. InfraRecorder Pusta Pace nowy projekt. Zapisz projekt.
3: Jako... Zapisujemy projekt albo jako IP, albo jako coś innego.
4: Ustawienia projektu.
3: Ustawienia projektu. Tutaj z tego, tutaj będziemy ustawiać sobie projekt. Ja zaraz powiem, o co chodzi, ale tutaj też dowiemy się, ile projekt tak naprawdę nam zajmuje. Dana płyta. Ile w megabajtach, ile w bajtach i tak dalej. To się nam wyświetla na dole w takim miejscu, na dole ekranu przynajmniej. I Windows, bo to jestem w stanie sprawdzić, mówi, że używane tyle i tyle. Niestety nie udało mi się NVDA zmusić do tego, żeby to nam powiedział. Potem mamy menu edytu i tutaj mamy...
4: Nowy folder.
3: Nowy folder kreujemy sobie na przykład na płycie, jak chcemy. W projekcie.
4: Zmień nazwę F2N.
3: Zmieniamy nazwę F2, czyli mówiłem o tej dacie takiej, która tam jest, tam 130, coś tam. I mogę nacisnąć F2 i tutaj zmienię sobie nazwę.
4: Usuń der niedostępne U.
3: Usuń, tu wiadomo, że niedostępne, bo nic nie dodaliśmy do projektu.
4: Dodaj rozwijane D.
3: Dodaj. I tutaj mamy rozwijane.
4: Zaznaczone Z.
3: Zaznaczone albo...
4: Wszystko U.
3: Wszystko. To się nam przyda wtedy, kiedy będziemy coś dodawać do projektu.
4: Zaznaczony shift do import P.
3: Import. Możemy tutaj coś sobie zaimportować.
4: Zaznacz wszystko CTRL AW.
3: Zaznacz wszystko.
4: Odwróć zaznacz nowy folder N. Od za import P.
3: Ja jeszcze wrócę do importu.
4: Otwieranie dialog nazwa pliku. Nazwa pliku. Lista pliki typu. Lista rozwijana file list. N3U. Zwinięte alt P. Rozwinięte.
3: I M3U, TXT i M3U to jest na przykład plik playlisty. No to tutaj możemy sobie tak, no mamy tutaj taki import. Ja tego akurat nie do końca używałem, więc nie do końca wiem, na czym ten import polega, ale tu można to wstawić szczególnie.
2: Najprawdopodobniej polega to na tym, że jeżeli mamy jakąś listę powiedzmy plików w jakimś pliku TXT albo w pliku playlisty, to jeżeli to zaimportujemy, to wczytają nam się do projektu wszystkie pliki z tej playlisty.
3: O właśnie. Prawdopodobnie tak to jest.
4: Edytuj akcja alt.
3: Potem mamy akcję po menu edytuj.
4: Wypal kompilację.
3: Wypal kompilację. Ja powtarzam po tym syntezatorze, bo nie dla każdego ten SMP jest... jest chyba taki dobry, nie wiem. Rozwijamy menu podmenu wypal kompilację
4: na
3: i mamy na CD DVD
4: do pliku obrazu
3: lub do pliku obrazu. I tu możemy stworzyć plik ISO albo plik projektu IRP.
4: Na CD slash C.
3: I tak samo mam na CD
4: do pliku albo obrazu, czyli wypal obraz. O.
3: Wypal obraz, czyli tu możemy wypalić sobie obraz ISO bądź jakiś inny, który jest strawny dla infrarekordera.
4: Kopiuj dysk rozwijany i...
3: Kopiuj dysk.
4: Na CD slash C.
3: Na CD.
4: Do pliku obrazu P.
3: Do pliku obrazu.
4: Na CD slash
3: tak
4: kopiuj zarządzanie ścieżkami Z.
3: Zarządzanie ścieżkami. Tutaj możemy zgrać sobie z pliku... Płyty audio, ścieżki i tak je na przykład nagrać na inną płytę. Podają w helpie od infrarekordera, jak kopiować dyski audio. Tą metodą ja nie polecam, bo dyski audio to jest jeszcze co innego w ogóle. Ale taką metodą, czyli można sobie zgrać poszczególne traki do Wave'a i potem sobie tam poustawiać we własnym projekcie.
4: Kasowanie nośnika wielokrotnego zapisu.
3: Nośnika wielokrotnego zapisu. Tutaj mamy też parę metod tego kasowania. To przejdę.
4: Zamknij dysk Z.
3: Zamknij dysk, czyli możemy zamknąć dysk multisesyjny. Czyli jeżeli chcemy, żeby dysk multisesyjny przestał być multisesyjny i stał się dyskiem tylko do odczytu, bo wiemy, że już nic nie będziemy tam dokładać, i chcemy, żeby on był bardziej kompatybilny ze starszymi CD-ROMami, tudzież odtwarzaczami i tak dalej, to możemy taki dysk zamknąć przy pomocy tej komendy.
4: Informacja o dysku.
3: Informacja o dysku.
4: Plex Store DVD-RX.
3: Tutaj mówi mi Plex Store, to jest tutaj nagrywarka nasza, moja.
4: Wczytaj sesję.
3: Wczytaj sesję. Można zaimportować tutaj sesję z płyty. To umożliwia właśnie InfraRecorder.
4: Wysuń dysk
3: rozwijany.
4: Wypal kompilację rozwijane.
3: I potem mamy wypal kompilację.
4: Wypal obraz o kodzie.
3: Jeszcze
4: dysk zarządzanie ściekacowanie nośnika wielokrotnego zapisu.
3: Nośnika wielokrotnego zapisu.
4: Dysku wielokrotnego zapisu. Dialog anuluj przycisk nagrywak. Proszę włożyć płytę. Lista rozwijana w plec. Ignoruj niewłaściwą to cymuś. Kacowanie pole wyboru. Wysuń dysk po zakończeniu kacowania pole wyboru. Oznacz symulację. Ja pole wybo- pomoc przycisk, anuluj przycisk.
3: On prosi mnie o dysk, żeby mu włożyć, ale już mówię, o co chodzi. Chodzi tu o dyski tak zwane wielokrotnego zapisu, tak zwane CDRW, CD Rewritable Discs. I InfraRecorder używa czterech metod kasowania według pomocy. I są to pierwszy rodzaj, kasowanie szybkie. Drugi rodzaj, kasowanie pełne, które trwa długo, długo. Trzeci rodzaj według Helpa, otwieranie ostatnio otwartej sesji. Czyli jeżeli taki dysk wielokrotnego zapisu jest zamknięty, to może go on otworzyć. I czwarty jeszcze jest czwarty rodzaj kasowania, kasowanie obrazu TOC czy coś w tym stylu. I tutaj powiem, nie będę się wypowiadał, bo tu nie bardzo się na tym znam. O, ale według Helpa jest, chociaż zaraz może spróbuję zignorować mu ten.
4: Pac, edy, akt, widok, a, akcji, kom, wypalo, kopiuj, dysk, zarządzanie, ścieżka, cowanie, nośnika, wielokropka, co, nagrywak, proszę, włoż, ignoruj, niewłaściwą, to, cymuś, kacowanie, pole wyboru, nie, odstacja, ozna, wysuń, dysk, po, zakon, symulacja, pole wyboru, nie, pomoc, przycisk, anuluj, nagrywak, proszę, ignoruj, niewłaściwą, wysuń, dysk, po, zakończeniu, symulacja, pole, pomoc, przycisk, anuluj,
3: żąda dysku, ja w tej chwili nie mam tutaj żadnego dysku wielokrotnego zapisu niestety, więc nie bardzo mogłem tę komendę przetestować. To mamy już menu akcja. Teraz menu widok. I tutaj przyznam szczerze, pomimo przestawiania różnych opcji, ja nie odczułem jakichś większych zmian. Ale prześledźmy to menu.
4: Paski narzędzi rozwijane.
3: Rozwijamy paski przyciski narzędzi, mamy przyciski standardowe oznaczone. Dostosuj.
4: Przyciski standard, pasek stanu oznaczony.
3: Pasek stanu oznaczony.
4: Dziennik programu.
3: Dziennik programu.
4: Duże ikony.
3: Duże ikony.
4: Małe ikony.
3: Małe ikony. Lista.
4: Szczegóły.
3: Szczegóły.
4: Paski narzędzi rozwijane.
3: I tak dalej. I to jest cały widok.
4: Ustawienia u urządzenia u
3: urządzenia
4: ustawienia u
3: ustawienie i urządzenie. W menu ustawienia ustawiamy sobie opcję InfraRecordera, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast menu ustawienie, menu urządzenia, to znaczy to jest takie pole ustawienie urządzenia. Tam sprawdzamy sobie właściwości nagrywarki. Mało tego, możemy zrobić tak zwane zeskanowanie nagrywarki, albo na przykład jak zainstalowaliśmy dodatkowe urządzenie jakieś, to tam możemy sobie zeskanować, bo nie zawsze InfraRecorder zobaczy, że mamy na przykład kolejną nagrywarkę w systemie, albo że zmieniliśmy, więc tam robimy tak zwany reskan. I tam możemy zobaczyć, jakie nagrywarka ma właściwości.
4: Urządzenia, ustawienia, urządzenia,
3: urządzenia,
4: urządzenia, dialog w celu uzyskania szczegółowych informacji, dwukrotnie kliknij na urządzeniu,
3: dwukrotnie kliknij na urządzenie.
4: Poczpusta, 1, Wyszukaj lista 120 w Play Store DVD-RPX 890-1-6-1-Z1.
3: I teraz no ja tutaj nie bardzo mogę, chociaż
4: przejdź do uwagi 120 lewy.
3: Może inaczej.
4: Przejdź do punkt. Właściwości w Play Store DVD-RPX 890-1-6 dialog general karta właściwości w Play Store DVD-RPX 890-1-6 typ lokalizacja nagrywarka CD/DVD-3/1-2NR jednostki logicznej 0 rozmiaru fora 1536 KB maksymalna prędkość odczytu 8468/641X prędkość zapisu 8468/648X odczyt zapis CDR pole wyboru częściowo oznaczone.
3: Zapis CDR mamy.
4: DVD RAM pole wyboru częściowo oznaczone.
3: DVD RAM tak samo mamy obsługiwane.
4: CDR pole wyboru częściowo oznaczone.
3: CDRW też mamy. Nie wiem dlaczego mówić, że częściowo oznaczone. Ale obsługuje
4: DVD-ROM pole wyboru częściowo
3: DVD-ROM
4: pole wyboru częściowo CDR pole wyboru częściowo oznaczone
3: CDR
4: pole wyboru częściowo oznaczone.
3: Nie wiem dlaczego syntezator mówi częściowo oznaczone, ale CDR i CDRW ta nagrywarka obsługuje w zupełności.
4: DVD-ROM pole wyboru częściowo oznaczone DVD-ROM pole wyboru częściowo DVD-ROM pole wyboru
2: częściowo DVD-ROM pole wyboru
3: częściowo.
2: I to już chyba się cofamy w tym momencie.
3: Nie mamy DVD-ROM. RDL?
2: A, okej.
3: Okay. DVD-RDL?
4: DVD-RWDL pole wyboru
3: DVD-RWDL?
4: BD pole wyboru nieoznaczone.
2: O tego chyba nie obsługuje.
3: Blu-ray disk, tak, Blu-ray disk nie obsługuje.
4: HD DVD pole wyboru nieoznaczone.
3: HD DVD chyba też tu nie obsługuje.
4: DVD-R pole wyboru częściowo oznaczone. DVD-RW pole wyboru.
3: I tu już rzeczywiście, już się... A nie.
4: General karta właśnie. BD pole wyboru nieoznaczone. HD OK przycisk z urządzenia dialog w C wyszukiwanie przycisk.
3: Tutaj mogę zrobić wyszukiwanie, czyli jeszcze raz zreskanuję urządzenie.
4: Pomoc przycisk, OK przycisk, infrared.
3: To mamy w tym dialogu ustawienia, natomiast...
2: To zanim, Robercie, przejdziesz do opcji, to jeszcze jedno pytanie od naszej słuchaczki Eweliny. Ewelina napisała tak. Witam serdecznie, czy ten program może nam zawirusować komputer? Czyli możemy przez przypadek wraz z programem ściągnąć wirusa, który nam zainfekuje komputer? No jeżeli znaczy będziemy tylko... pobierać z oficjalnej strony, to nie.
3: Raczej z oficjalnej strony nie, aczkolwiek powiem tak, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach to wszystko się może zdarzyć i nawet na oficjalnych stronach, które jakiś haker zaatakuje, chociaż nie widzę powodu, żeby ktoś miał atakować stronę akurat infrarekordera, ale jak zaatakuje ktoś oficjalną stronę programu, no to można, tak? No wszystko można. Natomiast myślę, że infrarekorder jest takim dobrodziejstwem, że nie powinno się go atakować i hakerzy raczej nie mają powodu, żeby w ten program jakoś... żeby w ten program celować, atakować.
2: Zatem no. Ewelino, myślisz, jeżeli będziesz pobierała z oficjalnej strony, przypomnijmy adres?
3: infrarecorder.org.
2: To nie masz się czego obawiać. Możesz z dużym prawdopodobieństwem założyć, że tam wirusa nie będzie. Oczywiście warunek jest jeden i to zawsze zalecamy. Oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą. Niech będzie chociażby darmowe jakieś oprogramowanie, ale komputer powinien być chroniony przez oprogramowanie antywirusowe. Zawsze i wszędzie.
3: Dokładnie, raczej tak. I jeszcze jedna rzecz. Chciałem to a propos już Eweliny. Bo sobie przypomniałem, nie musicie się obawiać, przynajmniej teraz, nie wiem jak było tak też wcześniej, mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale często jest tak, że z darmowym oprogramowaniem instalują nam się, a to jakiś Google Toolbar, a to jakieś coś tam, a to jakieś inne takie różne niechciane rzeczy. Z infrarekorderem instaluje nam się infrarekorder. I nic więcej. I nie musicie się tego obawiać, że doinstaluje wam się jakieś niechciane coś. Tak, przynajmniej tak z moich doświadczeń. Instalowałem wersję tutaj 64-bitową, żeby nie było. nie 32-bitową, z racji, że system jest 64-bitowy. Przejdę teraz do menu ustawień.
4: Pac, pomoc, opcje, alt, kontekst, urządzenia, ustawienia, konfiguracja, dialog, dialog z zakładkami, główny tab zaznaczony.
3: Konfiguracja składa się z czterech zakładek.
4: Zaawansowany język, tab rozszerzenie.
3: Tak. Główne zaawansowane język rozszerzenie
4: zaznaczony.
3: Główne.
4: General karta właściwości. Zapamiętaj ostatni folder oznaczony.
3: Tutaj mam oznaczony. Infrarekorder pamięta, gdzie ostatnio, z czego ostatnio. Z czego ostatnio żeśmy korzystali. Czyli załóżmy, jak robiłem projekt i byłem w jakimś tam folderze, to jak otworzę infrarekordera, to zobaczysz, a to ostatnio nagrywałem taki i taki folder. Ale nie projekt, tylko folder. To żeby nie było.
4: Skojarz infrarekorder z plikami projekt, infrarekorder, pole wyboru nieoznaczone.
3: To jest nieoznaczone. Można zaznaczyć, jak kto chce.
4: Folder tymczasowy, grupa poniższy folder będzie folder używany, tymczasowy, gdy dane będą musiały być tymczasowo zapisywane na twardym dysku, pole edycji zaznaczone,
3: zapisywane na twardym dysku. Tu jest folder.
4: Przycisk.
3: Można, tu jest przycisk do zmiany tego folderu.
4: Powiąż infrarekorder z obrazami dysku ISO, ING oraz CUE, pole wyboru nieoznaczone.
3: Obrazami dysku ISO, ING i Q. Można to zaznaczyć albo nie.
4: Wyświetlaj ekran powitalny podczas uruchomienia programu, pole wyboru
3: nieoznaczone. Ja odznaczyłem, bo nie lubię ekranów powitalnych.
4: Ok, przycisk, panu okay. Pomoc, przycisk, jest... dialog z zakładkami, główny tab.
3: I to jest zakładka głównego menu.
4: Zaawansowany
3: potem
4: tab zaznaczony.
3: Zakładkę menu zaawansowanego.
4: Advanced karta właściwości, mi będło dziennik programu niezalecany dla codziennego użycia, pole wyboru nieoznaczone.
3: Niezalecane dla codziennego użycia. Można włączyć i wtedy nam się zapisuje w odpowiednim katalogu, co ten program robił. Zajmuje nam to oczywiście troszkę dysk za każdym użyciem, więc domyślnie się to raczej odznacza, bo po co?
4: Rozmiar bufora FIFO, ta opcja pozwala zmienić ilość pamięci RAM, jaka będzie używana w roli bufora. To będzie bufor dodatkowy w stosunku do fizycznego bufora nagrywarki. Pole edycji zaznaczone 4.
3: W stosunku do fizycznego bufora nagrywarki. Tutaj jest zaznaczone 4 akurat. Ale można to zmienić, 5, 6, nie wiem ile tam się chce. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli nagrywamy, o tym będę mówił, jeżeli wypalamy płytę i wypalamy ją jakby z dysku, nie wypalamy tego w locie, bo infrarekorder jeszcze może wypalić nam w locie płytę. Ale generalnie lepiej stosować coś takiego, że jakby projekt jest obsługiwany przez tak zwaną wirtualną nagrywarkę i potem z dysku już bezpośrednio przygotowany projekt jest wypalany, co po prostu powoduje, że wypalanie płyty jest bardzo stabilne i że nic się z tym nie stanie. To chyba taka jeszcze naleciałość z dawniejszych czasów, ponieważ teraz już te nagrywarki mają te technologie buffer underrun i tak dalej, tak zwane przeciwkobuforowe i teraz już to jest to inaczej, no ale tu jest jeszcze to zrobione. Ja jeszcze chcę dodać, że infrarekorder obsługuje tak zwane napędy SCSI, potrafi obsługiwać kontrolery SCSI, czyli zresztą ja potem powiem, by ten program jest napisany w oparciu o pewne oprogramowanie jeszcze z lat 80. Oni zresztą o tym piszą. I oni po prostu autor zmodyfikował to wszystko tak, żeby to pasowało na dzisiejsze czasy.
4: Włącz efekt dymu wymaga Windows
3: Vista i trzeba włączyć jeszcze Aero. Efekty, więc dla nas w ogóle totalnie rzecz, że tak powiem, niedostępna.
4: Język tab zaznaczony.
3: Kolejna zakładka to jest język.
4: Language karta właściwości infrarecorder musi zostać ponownie uruchomiony, żeby nowy język został uaktywniony. Język lista rozwijana polic zwinięte.
3: Polski ja mam akurat, ale jest tych języków naprawdę dużo. Jest
4: Norwegian,
3: Norwegian, Macedonia, litewski Latian, jest, łotewski, koreański,
4: Italian,
3: i tak dalej.
4: Głos. Polic, portugalce, brazylian.
3: Jest portugalski, brazylijski, portugalski, rumuński, angielski.
4: Odczyć, anuluj, przycisk, pomoc, dialog, zakładka, rozszerzenie,
3: potem mamy
4: zaznaczony.
3: Zakładkę już ostatnio rozszerzenia.
4: Herb extension, karta właściwości, zarejestruj rozszerzenie powłoki dla następujących rozszerzeń plików, włącz rozszerzenie powłoki infrarecorder, pole wyboru oznaczone.
3: To jest...
4: Wyświetlaj elementy menu kontekstowego w podmenu pole wyboru oznaczone. Wyświetlaj ikony elementu w menu pole wyboru oznaczone. Lista. Dita imagec pole wyboru zaznacz. Dits imagec pole wyboru zaznacz.
3: Ja tu mam wszystko.
4: Raf imagec infrarecorder projekt pole wyboru zaznacz.
3: Wszystko mam tu pozaznaczane.
4: Dits i ok przycisk. Anu pomoc przycisk.
3: I powiem tak, jeśli chodzi o ten shell extension, czyli te wyświetlania, to w 64-bitowej wersji u mnie nie chciało zadziałać. Nie wiem dlaczego, nie chce zadziałać, nie mam zielonego pojęcia. Być może to w 32-bitowej wersji działa poprawnie. Ja przetestowałem to w wersji 64-bitowej dla Windows 7 i to nie chce działać. A szkoda, bo fajna opcja, można by było normalnie do projektu dodać katalog z eksploratora Windows, nie będąc w programie, i po dodaniu go z eksploratora program by się nam uruchomił już z dodaną zawartością i z dodanym projektem. No i jeszcze mamy menu pomoc. To już ostatnie z menu.
4: Tematy pomocy.
3: O programie.
4: Tematy pomocy. O programie.
3: Infrarekordy.
4: Nieznane.
3: Nieznane. Nie wiem, dlaczego nie chce nam czytać.
2: No i coś nam się podziało w tym momencie.
4: Nieznane.
2: Niefajnego.
4: Uwagi.
3: Nie, po prostu...
4: Audycja tam.
3: O,
4: audycji.
3: Nawet...
2: Chyba się po prostu zamknął.
3: Tak, się zamknął, za chwilę go...
2: To skoro ty będziesz uruchamiał, to ja przypomnę jeszcze namiary kontaktowe do nas, jeżeli ktoś miałby ochotę

0: od opisu programu.
1: Dobrze, zatem teraz zgodnie z twoją
0: projekt.
1: Zgodnie z twoją, Robercie, sugestią
0: krótka
1: odrobina
0: przerwa muzyczna,
1: muzyki.
0: Ja, tak. Tak powiem, napiję się trochę wody.
1: Dobrze, bo w gardle zaschło rzeczywiście. Dziś musisz się całkiem sporo nagadać, żeby te aplikacje no dobrze przedstawić, bo ona wydaje się, no tak, że jest taka prosta, ale jednak tych opcji konfiguracyjnych trochę ma i trochę się trzeba tu zagłębić. Ja też myślę, że nasi słuchacze części tych rzeczy nie będą potrzebować, no ale gdyby potrzebowali, to warto to oczywiście wszystko wyjaśnić. Tyle o menu aplikacji i o jej opcjach, ale to oczywiście nie wszystkie parametry infrarekordera. O kolejnych już za kilka minut.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której Robert Łabęcki prezentuje program InfraRekorder. O, jeszcze chyba z nim walczy. Ale zanim, Robercie, przejdziesz dalej, to odbierzmy telefon, bo zdaje się, że mamy jakiegoś słuchacza na linii. Halo? Halo? Oj, chyba jednak nie mamy nikogo na łączu już tym razem. No dobrze, to ja przypomnę tylko nasze namiary. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. O, może teraz? Halo?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
3: Mam kilka pytań dzisiaj, bo kilka rzeczy jest tutaj dla mnie niejasnych odnośnie tego programu.
1: Słuchamy.
3: Pierwsze to mówiliście o wypalaniu płyt i o nagrywaniu płyt, więc...
1: To jest to samo.
3: Chciałem zapytać, jak to rozumieć? Czy
1: wypalanie i nagrywanie płyt to jest to samo. To jest to samo.
0: Aha, już mówię, ponieważ dobrze. Myśmy się zagalopowali w swoim slangu takim informatycznym. Dlaczego się mówi, że jest to wypalanie? Dobrze. Po prostu laser tą płytę po prostu prześwietla i dlatego się mówi, że jest to wypalanie, ale to jest nagrywanie i to jest to samo, że tak powiem.
3: Dobrze. Druga rzecz. Mówiliście, że na płycie można sobie zrobić folder. No to folder można zrobić, ale jak rozumiem, jest to trochę niejasna sprawa, bo jeżeli włożymy, nagramy taką płytę i włożymy sobie do radia, no to wiadomo, że w radiu już ten folder nie wejdziemy, prawda?
0: Nie wejdziemy, natomiast też jest ważne, że bo tu chodzi o tak zwane dyski multisesyjne. Wtedy, bo trzeba, foldery robimy tylko na płytach z danymi. Nie robimy na płytach audio. Do radia wkładamy generalnie płytę audio.
1: I także jeszcze jedna rzecz. I także jeszcze jedna rzecz, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, bo teraz mamy już coraz więcej do czynienia z coraz większą ilością różnych takich odtwarzaczy, które czytają pliki MP3, które możemy sobie nagrać na płytę. I to są właśnie też właśnie na przykład radia, do którego po prostu do takiego radia z kompaktem albo do takiej wieży wkładamy płytę. To też lepiej te pliki MP3 wypalić bezpośrednio na tej płycie. Nie wkładać ich do jakiegoś foldera, tylko po prostu luzem na tej płycie.
0: Tak, aczkolwiek niektóre wieże potrafią po folderach.
1: Tak, niektóre wieże, Robercie, potrafią, tylko ja mówię o tym tak trochę z perspektywy dostępności. Łatwiej myślę, że osobie niewidomej będzie to uruchomić, gdy nie będzie ta osoba musiała gdzieś tam po folderach jeszcze wchodzić i się zagłębiać i gdzieś dalej tego szukać.
0: Tak, to też prawda. Natomiast widzący sobie spokojnie z
1: tak,
0: tym
1: tak,
0: poradzi,
1: tak, oczywiście.
0: Bo on ma strzałki w górę, w dół, lewo i prawo i widzi te foldery.
1: Słuchamy.
3: Płyty z danymi to są na przykład płyty, gdzie nie mam nagrane, tylko mam zapisane pliki TXT. Jak mam na przykład jakąś, powiedzmy, lekcję sobie mogę zapisać i to są tylko płyty do komputera, prawda? Plik na przykład notatnika, prawda?
1: Tak, można tam nagrać po prostu różne dane, czyli różne pliki komputerowe. To mogą być pliki tekstowe,

0: graficzne, muzyczne, jakiekolwiek.
1: Jakiekolwiek, dobrze, gry też tam można.
2: A wersja tego programu, bo mówiliście, że jest wersja 32-bitowa i 64-bitowa. I to działa Windows XP, Windows 7 i Windows 8 i mam rozumieć, że każda wersja, na przykład jak mam Windows 32-bitowy, to najlepiej instalować tylko wersję 32-bitową.
0: Ja powiem więcej, wersja 64-bitowa nie pójdzie na 32-bitowym, na 64-bitowym pójdzie wersja 32- i 64-bitowa.
1: Tak, ale wersja 32-bitowa nie będzie miała pewnych rzeczy.
2: Jeszcze mam dwa pytania, bo mówiliście coś o kasowaniu, że można coś kasować i nagrać jeszcze raz, ale to dotyczy tylko płyty
1: dysków
2: z danymi, czy
1: nie,
2: czy
1: to dotyczy płyt wielokrotnego zapisu. Są na rynku płyty wielokrotnego zapisu, które można kasować i je można nagrywać i kasować, tak jak taśmy magnetofonowe.
0: Tak zwane płyty RW.
1: Coś w rodzaju. RW. One tak, mają inne warstwy do wypalania, że tak powiem, troszeczkę. I one są dużo droższe od płyt tradycyjnych. Nie wiem, ile to teraz kosztuje. I to dotyczy tych płyt.
2: Tylko płyt danymi, a nie dotyczy płyt audio, tak?
0: To znaczy, o ile ja wiem, to płytę audio także można zapisać na dysku RW, natomiast może być problem z odczytem tej płyty. Niektóre odtwarzacze odczytają ją, a niektóre nie. Także to jest po prostu takie ryzyko.
2: Dobrze, i to jest bezpłatna opcja?
0: Jaka opcja?
2: Jak kasuje albo kasowanie na przykład, to nie muszę nic płacić.
0: Nie, absolutnie tak, nie.
2: Dobrze.
1: Program jest w ogóle za darmo. Tak, program jest darmowy, dlatego o nim mówimy.
2: Jeszcze jedna chwileczka, jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli ja bym na przykład zmienił język, to wtedy będzie taka różnica, że syntezator będzie czytał syntezator w takim języku, jaki ustawię, prawda?
0: Nie. Syntezator będzie czytał w takim języku, w jakim mamy głos syntezy. Ten język, który był zmieniany w infrarekorderze, dotyczy tylko i wyłącznie języka tego programu. Więc na przykład, jeżeli przełączymy na język angielski, to w tym momencie, mając polską syntezę, nie zmieniając tej polskiej syntezy, będziemy mieli coś w rodzaju, na przykład mamy menu plik.
1: Nie
0: tak?
1: Plik edycja, to mamy tylko file edit.
0: Dokładnie. Nie będziemy mieli file taki edit action. Trzeba by było wtedy zmienić jeszcze syntezę.
1: Dokładnie, będziemy mieli file edit
2: to
1: action.
2: To będzie po angielsku napisane po prostu.
0: Tak.
1: Tak, tak.
2: Dobrze, a gdzie mogę znaleźć podstawowe skróty do tego programu, klawiszowe i całą obsługę? Będzie na tej stronie?
0: To znaczy, my będziemy się starali w dzisiejszej audycji zaprezentować te aplikacje w miarę naszych możliwości, więc prosimy nas po prostu słuchać i wtedy, miejmy nadzieję, wszystko okaże się jasne. Jest także pomoc,
1: tak.
0: jest pomoc, ale czy tam są skróty klawiszowe?
1: Nie ma skrótów klawiszowych, nie ma. Ja przeczytałem całą tę pomoc od deski do deski.
0: A poza tym ta pomoc jest w języku angielskim.
1: Pomoc jest w języku angielskim, dlatego też my...
2: Nie ma jej w języku polskim.
0: Nie ma jej w języku polskim.
1: Nie ma jej w języku polskim, jest w języku francuskim, jak coś pomoże, albo w hiszpańskim.
2: Wszystko w języku angielskim, albo w hiszpańskim, tak?
0: Tak, albo francuskim.
1: Albo we francuskim. Z tym, że...
0: Interfejs jest w języku polskim.
1: Interfejs, tak. Cały jakby program z wyjątkiem podręcznika. Natomiast no, my po to to prezentujemy, żebyście Państwo mogli sobie to wysłuchać tej audycji na przykład później i na podstawie, bo ja za chwilę będę pokazywał, jak wypalić projekt od początku, czego użyć, jak użyć, żeby to wszystko było w miarę, że tak powiem, zrozumiałe i wtedy, bo na razie żeśmy omówili po prostu menu programu i te ustawienia, a teraz będziemy wypalać po prostu projekt. Jak przygotować płytę kiedyś, z danymi.
2: To będzie to kiedyś to tam na Białoruku Polskim?
0: No ale tak. to nie jest pytanie do nas. To trzeba nie zapytać się autora. Dokładnie, my nie jesteśmy
1: Christiana
0: twórcami.
1: Kindala.
0: My nie jesteśmy Kindal twórcami, jest, więc ciężko nam powiedzieć.
1: Twórcą aplikacji. My tylko ją prezentujemy. Jest ona darmowa, po prostu nic za nią nie trzeba zapłacić. Nic nie trzeba za to płacić. Można sobie to zainstalować.
2: A na stronie mogę znaleźć kontakt do autora?
0: Tak, tak. Na stronie
1: oczywiście, wszystko
0: tylko
1: jest.
0: Tylko znając życie, autor będzie raczej rozumiał język angielski. Trzeba do niego
1: dokładnie
0: napisać po angielsku.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i myślę, Robercie, że czas już najwyższy, żeby przejść do prezentacji tworzenia projektu. Tak.
1: Powiem tak, nie wiem, nie udało mi się z moimi umiejętnościami NVDA przeczytać informacji o programie. Chyba mam je za słabe, no ale NVDA nie jest moim jakby natywnym programem odczytu ekranu, więc wybaczcie. Ale oto będziemy robić projekt. Najprościej z menu plik.
3: Nowy
1: projekt. Wybieramy Alt, potem strzałka w dół, nowy projekt, klawisz w lewo.
3: Dysk z danymi.
1: Dysk z danymi. Naciskam Enter.
3: Pusta, widok drzewa 130 832 006.
1: 130 800 2006. Ja nie wiem, dlaczego on tak to nazywa, ale on tak to robi niestety. Ja nie mam na to siły, że tak powiem. Zaraz będziemy to wszystko zmieniać. Ale to jest nazwa naszego projektu. W ogóle tabem przemieśćmy między... Jak wygląda ten cały...
0: Interfejs.
1: Ten cały interfejs tego dodawania do projektu. Osoba widząca przeniesie sobie myszką odpowiednie pliki i foldery do projektu. Musimy to robić inaczej.
3: Widok folderu lista awaryjny 2000 Big Dropbox Dunder.
1: To jest lista u mnie w katalogu rzeczy, które będziemy dodawać do projektu. Następny tabulator.
3: Formant, nagłówka, lista, nazwa nagłówek, kolumny.
1: To jest właśnie to, co jest wyświetlane w systemach 64-bitowych, czego nie ma w systemach 32-bitowych. To możemy pominąć, bo to jest... Ja nie wiem, jak się to nazywa, ale to jest jakiś format nagłówka, coś takiego. Mi to raczej bardziej przeszkadza niż pomaga, ale to jest.
3: Widok drzewa, nowy rozwinik.
1: I teraz tak, tu są katalogi. Tu są katalogi, ale już od dysku, czyli to, co chcemy dodać do projektu.
3: Lista.
0: To ja może, Robercie, tak uściśle troszeczkę.
1: Nieczytana.
0: Robercie, ja poczekaj sekundkę.
1: I 130, nie, już mówię, 130, dobrze. Z powrotem wracamy do menu projektu. Dobra, uściśle.
0: Ja bym chciał uściślić a propos tych katalogów. Jeżeli w tym drzewku, które pokazał przed momentem Robert, ustaniemy na jakimś katalogu, podświetlimy go strzałką, to na tej liście, którą Robert pokazywał wcześniej, będzie widoczne to wszystko, co znajduje się wewnątrz tego katalogu. Zarówno pliki, dokładnie, jak i foldery. To chciałem jeszcze dodać, żeby, dokładnie, nie było niejasności. To jest, proszę Państwa, tak jak mamy na przykład w eksploratorze Windows. Mamy też drzewko, na którym mamy no, na przykład dyski i możemy to rozwijać strzałką i możemy przechodzić głębiej, głębiej, głębiej, a na liście obok mamy po prostu różnego rodzaju pliki i foldery, które znajdują się wewnątrz tego, co podświetliliśmy na drzewku. Tyle miałem do dodania.
1: Dokładnie. I tak to jest. I teraz po czym właśnie możemy się zorientować, gdzie jesteśmy? Właśnie po tym, jak natrafimy na te takie dziwne numerki. Widok drzewa.
3: Lista, widok drzewa 130 832 006.
1: To jest właśnie nasz projekt płyty. Ja się cofnę teraz.
3: Lista.
1: tabulatora.
3: Nowy rozwinięte poziom bit zwin Dropbox bit awaryjny z poziom poziom 3 bit zwin poziom poziom 3 awaryjny zwin zwinięte. Dysk lokalny nowy zwinięte 2.
1: Będziemy nagrywać do naszego projektu. Ja mam tutaj dysk, dysk C, nowy, dysk roboczy. Tych dysków jest tu kilka i chcę nagrać sobie rzeczy z dysku nowy. I nie wszystkie, tylko jakieś wybrane. I teraz co robię? Sposoby są dwa. Albo rozwijam to drzewko i dodaję, załóżmy, jakiś katalog.
3: Rozwij poziom 3 awaryjny.
1: Załóżmy awaryjny. I teraz naciskam spację na katalogu awaryjny. On mi mówi awaryjny zwinięte.
3: Spacja.
1: Nacisnąłem i teraz z menu
3: pacet na że edytuj, ale
1: edytuj.
3: Nowy folder, zmień nazwę, usuń D, dodaj rozwijane D.
1: Dodaj
3: zaznaczone,
1: zaznaczone. Robię dodaj zaznaczone.
3: Infra recorder pusta. Widok folderu lista w ksy format nagłówka. Widok drzewa awaryjny zwinięt lista. Widok drzewa 130. To,
1: patrzę.
3: Nieznane. Widok drzewa 130.
1: Nie znane. Chciało
3: widok
1: mi się
3: folderu lista w ksy i podklad zaznaczony. 4 kwiecień w ksy. Format na głów widok drzewa awaryjny zwinięte je rozwinięte 7 op.
1: Czasami się może zdarzyć tak, że się nie doda nam ten z drzewka. I pewniejszą metodą jest dodanie tego folderu, czy czego chcemy, z listy. Z tej listy, o której mówił Michał. Czyli jeżeli jesteśmy na tym nowym zwinięte.
3: Poziom 3 awaryjny, poziom zwinięte. Nowy zwinięte 2.
1: Nowy D. Mamy zwinięte. Cofamy się shift tabulator.
3: Widok folderu lista format nagłówka list widok drzewa. Widok folderu lista format SZ5Z0.
1: Ojoj.
3: Infrared. Audyt i in widok folder nieznane. Widok drzewa 130 tysięcy.
1: O właśnie mamy.
3: Nieznane. Widok folderu lista awaryjny 2000 zaznaczony. Bit 2000 awaryjny.
1: Tutaj mamy
3: format nagłówka i widok drzewa poziom 2.
0: Tak, w tym momencie jesteś na tej liście.
1: Tak. Mhm. Tylko właśnie ten format nagłówka.
3: Widok folderu lista format nagłówka nieznane. Widok folderu list nieznane.
1: On
3: widok
1: trochę
3: drzewa nieznane.
1: On przeszkadza.
3: Widok folder format nagłówka lista nazwana nieznane.
1: Widok
3: format nagłówka lista widok drzewa nowy zwinięt widok folderu lista format nagłówka lista nazwana nagłówek kolumny zaznaczony.
0: Bo Robercie, bo rozwijane. Trzeba, jak dobrze pamiętam, po prostu shift tabem przechodzić, nie tabem,
1: tak,
0: tylko shift tabem.
1: Tak, widok, ale to nie
3: format,
1: zawsze. Tutaj
3: lista nazwana nagłówek kolumny zaznaczony rozwij widok drzewa nowy zwini widok folderu lista format
1: o,
3: nagłówka
1: właśnie.
3: Lista SNR 4 HM AZNHAG 0.
0: A naciśnij escape.
1: Niestety.
3: I o. Nieznane. Widok drzewa 130 tysięcy. Nieznane. Widok folderu lista awaryjny 2000 Dropbox.
0: Jeżeli coś takiego i od razu informacja dla naszych słuchaczy, jeżeli coś takiego się pokaże, czyli pokaże się ten format nagłówka, co czasem może się zdarzyć, po prostu trzeba nacisnąć
1: escape. Tylko w 64-bitowych systemach tak jest. Tego nie ma w 32-bitowych, nie ma tego kłopotu. To już mówię od razu, że tego, ale załóżmy, że chcemy
3: Dropbox 2000 Dunder 2000 N 2000 Dunder N granie Huawei 3200
1: na przykład nagrać ten folder Huawei. Naciskamy tutaj spację.
3: Edytuj nowy zmi usuń dodaj rozwijane D.
1: Dodaj
3: zaznaczone
1: Z. Zaznaczone Z.
3: Infra recorder pusta. Widok folderu lista Huawei 3002 granie N Doom Dropbox.
1: Jeszcze chcę
3: 2 awaryjny.
1: Awaryjny dodać folder awaryjny.
3: Spację
1: zaznaczam. Cały czas jestem na tej liście, jednak to jest pewniejsza ta lista niż to drzewko. W drzewku czasami się nie chce nam do to dawać. Nie wiem dlaczego, ale czasami tak właśnie jest. Pewniejsza jest lista, z listy się zawsze dodaje.
3: Edyt nowy folder zmieni na usuń. Dodaj zaznaczone.
1: Dodaj zaznaczone.
3: Infra recorder pusta.
1: I teraz patrzymy, czy nam się
3: folderu lista awaryjny format na widok drzewa nowy zwin lista. widok drzewa 130
1: i patrzymy, czy nam się to dodało. Są te dwie rzeczy. Czyli jak rozwiniemy ten 130 coś tam, to mamy Huawei i awaryjny. No i teraz chcemy zobaczyć, ile nam to zajmuje. No bo nie wiemy, więc robimy coś takiego.
3: Alt lewy. Ustawienia projektu. Właściwości projektu, dialog, general, karta właściwości, rozmiar, zawartość, projekt płyty z danymi 6,13 GB, 6 miliardów 583 miliony 799 910 bytec 1941 plików 196 folderów 0 ścieżek typ pole edycji zaznacz.
1: To nam zajmuje 6,3 GB.
0: Czyli już trochę przekracza teraz rozmiar płyty DVD, więc musielibyśmy po prostu coś usunąć.
1: Przekracza rozmiar płyty DVD pojedynczej.
0: Dokładnie, jeżeli mamy podwójną, tak, dziewiątkę, jeżeli mamy nie. podwójną, to nie, oczywiście.
1: A że spróbujemy tutaj akurat zasymulować tylko wypalenie projektu, to nie będę tego na razie usuwał, ale nam to powiedziało, że ma to 6,13 GB. Ja już więcej nie będę tam dodawał.
0: To ja jeszcze tylko chciałbym króciutko powiedzieć, a propos, chyba że będziesz pokazywał funkcję, o co chodzi z dodaj wszystko. Że nie tylko zaznaczone, a dodaj wszystko.
1: Nie, możesz powiedzieć.
0: Dobrze, to powiem. Jeżeli, i tu się nam przydaje to drzewko. Bo to drzewko, z którym Robert miał przed momentem problem z dodawaniem, to się bardzo przydaje w momencie funkcji dodaj wszystko. Kiedy sobie staniemy na jakimś elemencie tego drzewka, dajmy na to, jesteśmy na jakimś folderze w tym drzewku i chcielibyśmy dodać wszystko, co znajduje się wewnątrz tego foldera, to już nie musimy go podświetlać na liście, tylko po prostu podświetlamy go na drzewku, zwyczajnie za pomocą strzałek kursora i za pomocą menu edycja wybieramy dodaj wszystko i powinno nam się to wszystko dodać. A dodaj zaznaczone, korzystamy z listy, aby dodać te zaznaczone konkretne rzeczy, które nas interesują. To jest taka różnica.
1: Chociaż mówię, czasami mi działało to też z drzewka, ale właśnie z listy jest bardziej pewne. Z listy to zawsze zadziała, a tutaj to tak różnie.
0: Mamy telefon, Michał jeszcze... się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie.
1: O. Halo.
0: Halo, czy się słyszymy? Oj, chyba się już nie słyszymy niestety. Więc dobrze, wróćmy do prezentacji.
1: I teraz tak. Jestem w zakładce General, ustawienia projektu. Wiem, że to zajmuje 6,13 GB. Ale to się nazywa 130 coś tam. Ja nie chcę, żeby się to tak nazywało, więc robię sobie backspace. I nazywam sobie to Moje dane awaryjne.
3: Moje dane awaryjne.
1: Tak sobie to zrobiłem. I teraz tak się będzie nazywała moja płyta. Po wypaleniu. Tu możemy to spokojnie zmienić.
3: Przycisk.
1: Potem mamy OK.
3: Anuluj przy pomoc przy dialog z zakładkami. Główny tab zaznacz system plików.
1: Teraz mamy zakładkę system plików, bo jesteśmy tutaj w ustawieniu projektu. I teraz idziemy tabulatorem.
3: Ile system karta właściwości, system plików, lista rozwijana ISO 9660, zwinięte.
1: ISO 9660, najczęściej używany system plików, ale mamy tu także
3: ISO 9660, UTF.
1: Mamy tu także UTF w stanie alfa, nie polecam.
3: ISO 9660, UTF DVD video.
1: UTF DVD wideo też nie bardzo polecam. Znaczy w helpie jest, w pomocy jest napisane, żeby to jest na razie w stanie alfa, ten wypalanie w UTF-ie i oni raczej nie zalecają, żeby tego używać, natomiast można. I jeszcze można samo UDF wypalić. Ale ja polecam najbezpieczniejsze ISO 9660. Wiadomo, że wtedy ta płyta będzie czytana wszędzie. Tabulator.
3: Przycisk.
1: Mamy OK.
3: Dialog z zakładka ISO tab zaznaczony.
1: Kolejna zakładka ISO.
3: ISO karta właściwości charakter set poziom lista rozwijana poziom 3 bez ograniczeń długości nazw pliku zwinięte.
1: I tutaj mogę powiedzieć, InfraRecorder kolejny, kolejny raz oferuje 4 poziomy nagrania, z tym, że ten 4. poziom nie jest rekomendowany. Tak samo jak w przypadku właśnie tego UDF-u. Można, ale oni nie rekomendują. Tu jest ustawiony 3. poziom bez ograniczeń. Jeszcze są poziomy tak zwane bez ograniczeń dla nazwy plików. Bo o czym ja mówiłem w przypadku tej aplikacji DeepBurner? O tym, że tam od razu mi wyskakiwało, że pliki mają zbyt długą nazwę, muszą być skrócone, bo, co, bo to, to, to, to. I nie mogłem nazwać plików tak, jak chciałem. InfraRecorder ma tę przewagę, że on nam on nam nagra tak, jak my chcemy ten plik. W takiej nazwie, jakiej my chcemy. Przynajmniej ja na razie się nie spotkałem, żeby mi coś odrzucił. Jakąś nazwę. A czasami niektóre nazwy no, mają ponad 200 znaków, szczególnie w jakichś remiksach albo innych takich. I teraz mamy bez ograniczeń.
3: Poziom 4 ISO 9660 wersja 2.
1: ISO 9660 wersja 2.
3: Poziom 2. 31 znaków.
1: 31 znaków.
3: Poziom 1. Poziom 11 1. znaków.
1: 11 znaków.
3: Poziom 3 bez ograniczeń długości nazw plików.
1: Ja daję bez ograniczeń długości nazw plików. Następnie tabulator.
3: Używaj rozszerzonych nazw plików WIOJET, pole wyboru oznaczone.
1: Używaj rozszerzonych nazw plików WIOJET albo JOIT. Używaj rozszerzonych nazw plików. To też zaznaczamy.
3: Udostępnij więcej niż 64 znaki dla nazw WIOJET, pole wyboru oznaczone.
1: Udostępnij więcej niż 64 znaki dla nazw JOIT. To też zaznaczamy.
3: Format lista rozwijana typ 1 zwinięte.
1: I teraz tak. Tryb 1 oznacza, że to będzie płyta DVD albo CD, ale nie będzie to płyta CD Extra albo nie będzie to płyta hybrydowa. Bo jeszcze jest tryb 2, CDXA, tak zwany CD Extra, ale tym się nie będziemy zajmować, bo to już tak bardziej zaawansowana funkcja, ale tu zostawiamy na formacie 1.
3: Pomiń numery wersji w nazwach plików standardu ISO 9660, pole wyboru, użyj rozszerzenia Rockridge, pole wyboru oznaczone.
1: Użyj rozszerzenia Rockridge. Ja przyznam szczerze, że bardzo z różnymi rzeczami się spotykałem na internecie z tym. W ogóle Rockridge to jest jakaś tam wyspa czy miejsce na świecie, bodajże chyba w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, coś w Auckland, to jest chyba w Stanach Zjednoczonych, ale spotkałem się, że to jest rozszerzenie dla standardu Romeo czy Romeo. Powiem, że te informacje nie są sprawdzone do końca. W każdym razie help podaje, że Rockridge'a zaznaczamy po to, żeby mieć, żeby te nazwy na płycie były w ogóle nieograniczone niczym i nikim i żeby nam się to wszystko ładnie ponagrywało. I to wszystko rzeczywiście się ładnie nagrywa, bo to już zdążyłem sprawdzić, więc ja mam zaznaczone, użyj rozszerzenie Rockridge.
3: Lista rozwijana ISO 9660 standard winięte.
1: ISO 9660 standard, ale możemy jeszcze.
3: DOS.
1: ASCII.
3: Do ISO 9.
1: Ale bierzemy standard.
3: Ok, przycisk anul pom dialog z zakładkami ISO tab pola tab zaznaczony.
1: Pola.
3: Fields karta właściwości system przygotował etykieta streszczenie opis bibliograficzny pole edycji pusta.
1: Tutaj wpisujemy sobie różne rzeczy, kto przygotował, do czego i tak dalej.
3: Wydawca pole edycji, wydawca. Pole edycji pusta.
1: Tutaj mamy etykietę. Możemy sobie wpisać tak samo tutaj tą etykietę moje dane awaryjne.
3: Wydawca pole edycji pusta.
1: Wydawca to mogę sobie wpisać na przykład, że Rolab.
3: Pole edycji pusta.
1: Tutaj mamy
3: pole edycji pusta.
0: I jak dobrze pamiętam, Robercie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale Windows chyba lepiej czyta te etykiety.
1: Oczywiście.
0: Bo tu nie każde, tak, bo nie w każdym polu czytana jest tu etykieta, więc tak, to użytkownicy NVDA dlatego mają z tym trochę problemu.
1: Ja dlatego nie chciałem, znaczy myśmy się zdecydowali na prezentację przy pomocy NVDA, dlatego że każdy może NVDA ściągnąć. Natomiast ja nie ukrywam, pewne ułatwienia będą mieli tutaj użytkownicy Windowsa na przykład. Ja JOSa nie posiadam i nie jestem w stanie powiedzieć.
0: O ile o pamiętam, to z JOSem jest tak samo.
1: Bo na przykład w Windowsie w momencie nie musimy wchodzić w ustawienia pliku, żeby sprawdzić, ile zajmuje. Jak zejdziemy myszką prawo dół na sam dół, to nam wtedy mówi, że użyto tyle i tyle. Użyto tyle i tyle. I w tym momencie nie musimy jakby wchodzić do ustawienia pliku, żeby sprawdzić, ile zajmuje nam projekt. A tutaj musimy wejść, żeby to przeczytać. No ale i tak suma summarum w te ustawienia trzeba wejść, żeby potem sobie poustawiać te wszystkie pola.
3: Hierc, karta właściwości, system przygotował, etyk, wydawca, pole, diapomoc, przycisk, anulacz, ok, przycisk, hierc, karta właściwości, pusta. Pusta.
1: I potem
3: pusta,
1: mamy...
3: Ok, przycisk, anul, pomoc, przycisk, dialog z zakładkami, pola, tak zaznaczony. Płyta startowa, tak.
1: Coś takiego, co się nazywa płyta startowa.
3: No, od karta właściwości, obrazy startowe, lista.
1: I tu ok, do tego są potrzebne jakieś obrazy startowe.
3: Anuluj,
1: i powiem ok, szczerze, jest to jakoś wytłumaczone w helpie, ale ja nie pojąłem.
0: Z tego, co ja czytałem w Helpie i próbowałem z tego skorzystać, to moje wnioski są dosyć przykre, bo mam wrażenie, że jest to po prostu niedostępne.
1: Możliwe, że jest to niedostępne, w każdym razie...
0: Bo tam
1: razie,
0: powinniśmy mieć dostęp do jeszcze kilku opcji, przynajmniej z tego, co zrozumiałem w Helpie, w którym jest to dosyć klarownie wytłumaczone, niestety...
1: Tak, że tam można dodać coś...
0: Tak, a tu niestety się tego nie da zrobić. Być może można to jakoś myszką przeciągać albo robić podobne rzeczy, ale...
1: Może niestety. Tak, ale być może jest też sytuacja taka, że dla 64-bitowych systemów jest to niedostępne, a
0: dla 32-bitowych jest to... Tak samo, dla 32
1: też
0: samo.
1: Sprawdzałeś, tak. bo ja nie mam te 32, nie byłem w stanie sprawdzić. No, zajmijmy się może zwykłą płytą, a nie płytami jakimiś startowymi, zaawansowanymi, bo...
3: Widok folderu, lista awaryjny, dwa typy...
1: Ale teraz mamy, już ustawiłem projekt.
3: Nowy, zwinięte, dwa, lista. Widok drzewa, moje dane awaryjne, zwinięte.
1: Moje dane awaryjne. Mam wszystko. Rozwijam te moje dane awaryjne.
3: Rozwinięte. Huawei 3000, awaryjny, zwinięte.
1: Mam katalog awaryjny, no wszystko jest. No to co? To trzeba nagrać, prawda? Trzeba nagrać, no więc
3: narzędzi,
1: bierzemy
3: klik,
1: lewy
3: edyt,
1: akcji, widok, idziemy do akcji.
3: Wybal kompilację, rozwijam na CD, slash, na C. CD. Wybal kompilację, proszę włożyć, wysuń dysk, symulacja, po lewy, włącz system ochrony, zapisu, po lewy, bordu oznaczone.
1: Tutaj mamy oczywiście włącz system ochrony zapisu. Pole, wiadomo, zaznaczamy, mamy pole symulacja, bo możemy sobie to nagrać najpierw na dysk i potem, jak to się wszystko nagra na dysk, to potem nagra nam na płytę.
3: Przesuń ścieżki z danymi, pole wyboru nieoznaczone.
1: Przesuń ścieżki z danymi, to też tego nie zaznaczamy, bo to się to jest potrzebne w przypadku płyt CDXA.
3: Zamknij dysk po zakończeniu,
1: zamknij dysk po zakończeniu zapisu. Ja to zaznaczam, ale można to odznaczyć i wtedy będziemy mieli dysk otwarty.
3: W locie pole wyboru nieoznaczone.
1: W locie. O tym, co mówiłem, że może od razu zacząć nagrywać, ale ja nie zaznaczam tej opcji. Wolę stabilniejsze nagrywanie i wolę sobie nagrać tak bezpiecznie po prostu i stabilnie.
0: Potrwa to trochę dłużej.
3: Po zakończeniu zapisu pole wyboru nieoznaczone.
1: Ale jest pewniejsze. Weryfikuj dysk po zakończeniu zapisu, można to zaznaczyć, wtedy od razu program nam sprawdzi, czy poprawnie się wszystko nagrało po zakończeniu zapisu. Ja nie polecam zaznaczać tej opcji, wolę sprawdzić to troszkę inaczej, mianowicie jak mi się skończy nagrywać płyta, zamknę infrarekordera, po prostu skopiuję całą zawartość płyty na inny, gdzieś tam w jakieś tam swoje miejsce. Jeżeli się wszystko dobrze skopiuje, to znaczy płyta jest dobrze nagrana i wtedy mogę te skopiowane spokojnie skasować, a płytę schować w jakieś miejsce.
0: I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć. Czasem może zdarzyć się tak, że zakończymy nagrywanie płyty, i będziemy chcieli to sprawdzić, czy nam ta płyta się nagrała i płyta się nie będzie odtwarzać. I tu jest ważne, i to bardzo ważne o tym, co jest ważne to, co powiedział Robert przed momentem. Trzeba zamknąć infrarekordera. Może zdarzyć się tak, że po prostu system nie będzie miał dostępu do naszego napędu, jeżeli infrarekorder będzie uruchomiony. Więc w tym momencie dostaniemy komunikat, że w stacji nie ma dysku, więc moglibyśmy uznać, że płyta jest uszkodzona. A kiedy zamkniemy infrarekordera...
1: Zapętlimy się w ogóle.
0: Dokładnie.
1: Możemy się też zapętlić. Dlaczego tak się dzieje? W suporcie jest napisane w Frequently Asked Questions, jest napisane, że jest to spowodowane plikiem cygwin.dll, który powoduje jakieś tam zamieszanie, które autor zamierza poprawić w następnych wersjach programu. No w każdym razie na dzień dzisiejszy to jest w trouble w tak zwanej sekcji programowej. Tak jak ja mówię, infrarekorder nie jest programem, nie wiem, może super, hiper dopracowanym, ale jest przede wszystkim darmowy i można na nim dużo. Natomiast nie jest pozbawiony wad. O, nie jest pozbawiony wad.
0: Mamy telefon. To może spróbujmy odebrać telefon. Halo?
2: Halo, jeszcze chciałem dwie rzeczy dodać.
0: Słuchamy.
2: Chciałem jeszcze powiedzieć pierwsza rzecz zapytać o tą opcję nagrywania, bo mówiliście, że można od razu zacząć nagrywać. Po włączeniu to nie wiem, czy po włączeniu programu, czy...
1: Nie, chodzi tu o to, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że przygotowujemy projekt i nie mamy miejsca, załóżmy, jest taka sytuacja, że nie mamy w ogóle miejsca na jednym ani na drugim dysku i chcemy zwolnić miejsce na którymś z dysków. I teraz przygotowujemy projekt po to, żeby go nagrać na płytę. I żeby go nagrać nie w locie, potrzebujemy mieć miejsce na dysku, gdzie jakby zrobi nagrywarka tak zwaną wirtualną nagrywarkę, wirtualny swój bufor i jakby tą płytę złoży i dopiero zacznie nagrywać. Natomiast w locie ona to będzie robić w pamięci RAM. Czym się to objawi? Znaczy, może się to objawić tym, że możemy mieć kłopot z nagraniem takiej płyty, acz nie musimy. To nie jest powiedziane, że to nie zadziała. Natomiast stabilniejsze jest nagrywanie po prostu z dysku.
0: To szczególnie natomiast było istotne opcja... wtedy, kiedy mieliśmy słabe procesory, małą ilość pamięci operacyjnej. No i wiadomo, na przykład mogło być tak, że powiedzmy jakiś proces w tym momencie musiał skorzystać nagle z pamięci i nam tej pamięci sporo zabrał, a w danym momencie jakieś informacje z tej płyty były przechowywane w pamięci i jeszcze one nie trafiły do bufora nagrywarki. I w tym momencie mógł być problem z zapisem, no i w efekcie czego płyta mogła okazać się do wyrzucenia. Teraz już mamy no takie pojemności pamięci operacyjnej, że nie powinno to mieć znaczenia. Niemniej jednak lepiej ostrożnie do sprawy podchodzić.
1: To znaczy ja mówiłem o tym, że infrarekorder jest zrobiony z myślą też o starszych napędach i o napędach z Kazi, a tam, że tak powiem, to było i tą opcję po prostu zostawiono. Natomiast fakt jest faktem, że jeżeli nie mamy miejsca na dysku, na żadnym z dysków i chcemy szybko zwolnić miejsce na dysku, uzyskać te 700 mega czy te 9 giga wypalając DVD, to właśnie robimy wypalanie w locie, bo wtedy nie zużywamy tego miejsca na dysku w ogóle, tylko on po prostu to wszystko jest robione w pamięci RAM. I że tak powiem, po wypaleniu mamy zwolnionego część miejsca na dysku, po prostu uda się nam tą płytę wypalić, tak? Na tej zasadzie. I tym się różni opcja w locie, a nie w locie.
0: I słuchamy, czy jeszcze jakieś pytanie?
2: No, ja jeszcze na koniec chciałem o jedną rzecz poprosić, bo wiecie, tam mówicie o różnych opcjach programu i pokazujecie to na komputerze i wtedy jest trudno zrozumieć, więc ja bym bardzo prosił, jeżeli można, że jeżeli po prostu komputer mówi, żebyście po prostu poczekali następną opcją, zanim powiecie o następnej opcji.
0: Dobrze, to w takim razie, Robercie, to już kwestia w twoją stronę, uwaga od naszego słuchacza. Postarasz się?
1: Tak, bo staramy się, oczywiście, słuchacz nasz pan, prawda? No. Czy są jeszcze jakieś pytania?
2: Nie, dziękuję za telefon, życzę jako rzeczą.
0: Dziękujemy za telefon, wzajemnie pozdrawiamy i do usłyszenia. Przypominam jeszcze namiary kontaktowe do nas 123 834 835 oraz tyflopodcast.net. To pierwsze to był nasz numer telefonu, a to drugie to był nasz Skype.
1: To jeszcze, bo już prawie kończymy nagrywanie naszego projektu, przygotowywanie naszego projektu, więc może ja jeszcze zobaczę, co tu możemy zrobić.
3: Przycisk.
1: Aha, tu mamy przycisk.
0: Nieopisany.
1: Nieopisany, ale przycisk oznacza bardzo ciekawą rzecz. Ustaw domyślny. Czyli powróci nam do ustawień domyślnych. Może nam zaszkodzić, a może nie. To zależy. Jak się pogubimy w ustawieniach, to ten przycisk nam powróci do ustawień domyślnych. Bo tutaj mamy jeszcze...
3: Kopii, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, zaznaczone, 1.
1: Ile kopii chcemy mieć projektu? Wydział kopii, zaznaczone, zwinięte, 1.
3: Anuluj przycisk. Pomoc przycisk, dialog z zakładkami, główny tab zaznaczony. General karta właściwości, lista rozwijana w Play Store DV, wysuń dysk po symulacja pole wyboru, nie włącz system ochrony zapisu pole wyboru.
1: No, bo tu jeszcze mamy tak zwane ustawienie prędkości. I teraz to ustawienie prędkości może być bardzo różne. W zależności od płyty, jaką dostaniemy, takie ustawienia prędkości będzie nam sugerował nasz napęd. Tak to sobie wymyślili w infrarekorderze. Można nagrywać w moim przypadku od 1 do 48 szybkości. No ale na przykład ostatnio znalazłem płytę, znaczy nagrywałem płytę, która mi się nagrywała z mniejszą prędkością niż 16. Dlaczego? Bo tak. Także tu i potem mamy przycisk OK. Jak naciśniemy OK, zacznie nam się nagrywać płyta, ale...
3: Symulacja pole wyboru, nie włącz, wysuń, lista rozwijana w Play Store, dialog z zakładkami, główne, zaawansowane...
1: Ja jeszcze przejdę do zakładki zaawansowane, bo tam może być troszkę fajnych rzeczy. I tak...
3: Advanced karta właściwości 0. Dopuszczaj nadpalanie pole wyboru oznaczone.
1: Dopuszczaj nadpalanie. Ja mam to zaznaczone, bo ja czasami takie płyty robię. Załóżmy, mamy płytę, która ma 700 MB, a ja mam zawartości w katalogu do nagrania 706 MB. Albo 704 MB. I gdy nie włączę tej opcji, to infrarekorder wyświetli monitor, że no, nie nagram. Musisz włożyć większą płytę. Co wcale nie znaczy, że się nie da tych 4 mega tak naprawdę nagrać. Da się nagrać właśnie przez włączenie opcji tak zwanego nadpalania, czyli overburningu. Ja mam to włączone.
3: Odwróć kolejność bitu, audio pole wyboru nieoznaczone.
1: Odwróć kolejność bitu audio, to mam nieoznaczone, ale to się tyczy płyt audio i to w ogóle jest jakiś starszych napędów.
3: Ignoruj rozmiar nośnika nadpalanie, pole wyboru oznaczone.
1: Ignoruj rozmiar nośnika nadpalanie, to też mam zaznaczone, to się tyczy właśnie tej samej opcji, co było poprzednio. Tylko, że tam dopuszczaj nadpalanie było, a tu jeszcze ignoruj rozmiar nośnika. Kolejna taka opcja.
3: Ustaw flagę CIMMET, pole wyboru nieoznaczone.
1: Ustaw flagę CIMMET. To się tyczy do napędów SCSI starszych albo SCSIowych nowszych. Nie jest istotne.
3: Yamaha Audio Master Q, pole wyboru oznaczone.
1: Yamaha Audio Master QR przy płycie audio opcja dość pożądana, tutaj nie jest istotna.
3: Tryb zapisu Plex Store Valirec, pole wyboru nieoznaczone.
1: Plex Store Valirec, o czym mówiliśmy, to jest tryb taki wymyślony przez firmę Plex Store, tryb zapisu, który zezwala na regulację mocy laserowej podczas zapisu i ten tryb jest obsługiwany tylko przy prędkości 4x, nie wyższej. On jest stworzony generalnie po to, żeby stare napędy, stare odtwarzacze mogły czytać płyty audio nagrane, właśnie wypalone. Jak to działa, nie wiem, ale infrarekorder to obsługuje, więc można sobie. Ja na początku chyba tego programu wiem, że zrobiłem, że infrarekorder jest pozbawiony wad i jest programem trochę niebezpiecznym i można mu zaznaczyć ten tryb walirek, a jednocześnie dać prędkość na 48 albo tam 24 albo 16 i on nie wyświetli żadnego monitu, że płyta będzie nieczytelna, a tylko po prostu ją wypali. A że płyta będzie nieczytelna, to już inny problem, że będziemy musieli ją wyrzucić do kosza.
0: A Nero, z drugiej strony, no, ja pamiętam, że kiedyś popadał aż w taką skrajność, że ostrzegał przed nadpalaniem. Był taki komunikat. Nie wiem, czy później jeszcze on również
1: Nero
0: się pojawiał.
1: Cały czas ostrzegał cały przed
0: czas tak, że można uszkodzić płytę lub nagrywarkę.
1: I płytę i nagrywarkę.
0: Ryzykujesz
1: tak.
0: Sam.
1: I cały czas tak. Ryzykujesz sam i Nero cały czas ten komunikat wyświetla, żeby nie było. Cały czas to jest wyświetlane i cały czas tak jest, także... Znaczy ja uważam, że to nie jest złe, no po prostu... Natomiast infrarekorder po prostu jak ustawisz, tak działa i tam nie patrzy, to leci wszystko po prostu jak tam to.
3: Suwak 50.
1: To mamy regulację tego trybu walirek, bo to jest też, ten suwak jest po to, żeby określić ile, ponieważ ten tryb operuje pewną zmienną mocy lasera, coś w rodzaju MIDI VBR-u w MP3 i tym suwakiem się zmienia tą skalę dla tego walireka. No suwak jest widoczny, obojętnie czy pole jest zaznaczone, czy nie. No tak już to zrobimy.
3: Pole edycji tylko do odczytu zaznaczone 0.
1: Podejrzewam, że to jest dalej do trybu walirek. Czyli to jest chyba jakaś regulacja związana z tym trybem. No bo... Albo jeszcze to jest co innego. W każdym razie
3: suwak 100.
1: Ten suwak reguluje to pole edycji.
3: Tryb zapisu Plex Store Valirec, pole wyboru nieoznaczone.
1: Ale mogę to zaznaczyć.
3: Suwak 50.
1: Nie, i ten suwak dalej jest, więc...
3: Tryb zapisu Plex Store Valirec, stacja nieoznaczone.
0: No to 50. Już są takie dosyć zaawansowane rzeczy. Już wchodzimy naprawdę w szczegóły, których podejrzewam, że większość naszych użytkowników nie będzie zazwyczaj wykorzystywała w infrarekorderze. Niemniej jednak, no warto będzie gdzieś tam to sprawdzić. Także, Robercie, w tym momencie pytanie, jeżeli sprawdzisz, po co to jest... Możemy liczyć na komentarz pod audycją?
1: Możemy liczyć, natomiast powiem tak, no mógłbym się przełączyć na inny syntezator i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś napisu, ale obawiam się, że nie, natomiast też w helpie nie oznaczono tego jakoś. Może to coś, że tak powiem, przedstawia innego. Trzeba to jeszcze, że tak powiem, dopracować
3: albo
1: zobaczyć, o co chodzi.
3: Advanced karta właściwości 0, dopuszczaj nadpalanie, pole wyboru, nieoznaczona, oznacz, odwróć kolejność, bit, do, dia, pomoc, przycisk, anuluj, ok, przycisk.
1: Mamy już OK.
3: Advanced karta właściwości 0, odznaczanie 0. Ok, przycisk, advanced karta 0, odznacz, suwak 50, pole, ok, przycisk, anul, pomoc, przycisk, dialog, zakład, główny, tak, zaznacz.
1: Jeszcze wrócę do głównych. Tak, ja postaram się napisać, do czego to służy, aczkolwiek chyba nie będę wiedział, bo no w helpie nie ma, że tak powiem, za dużo na ten temat, ale może coś mi się uda, nie wiem,
0: Dobrze, to przejdźmy póki co do tego, co wiemy.
1: To co, to chyba właśnie. Bo tutaj nie, już, skoro już mamy tę płytę, to może pokażę.
3: General Carter, prędkość zapisu.
1: O właśnie.
3: Rozwijana maksymalna, prędkość. Zwinięte.
1: Prędkość zapisu. Mamy od razu, czego nie mieliśmy.
3: 48.
1: Potem mamy 48x.
3: 40x.
1: 40.
3: 32.
1: 32.
3: 24.
1: 24.
3: 16.
1: 16. I mamy 16. Tak tutaj mi to on pokazuje, ten program.
3: Metoda zapisu. Lista rozwijana.
1: Metoda zapisu.
3: At on, CSO, zwinięte.
1: Session at once, SAO.
3: Task at on, CTO.
1: TAO, czyli Track at Once.
3: TAO bez przerw między utworami.
1: TAO bez przerw między utworami, podejrzewam, że do płyty audio.
3: Zapis w trybie RAW 96.
1: Zapis w trybie RAW 96.
3: Zapis w trybie RAW 16.
1: Zapis w trybie RAW 16.
3: Zapis w trybie RAW 96.
1: Zapis w trybie RAW 96P coś tam. I to.
3: Zapis w trybie RAW 96.
1: PM chyba to jest. Albo ty może wiesz, Michale, co to mówi? PW czy PW?
0: Szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast mamy pytanie jeszcze. Mamy jeszcze pytanie kolejne od Nuno 69. A? Taki nick ma nasz słuchacz. Jak to pobrać ze strony? Bo daje download i nic. W momencie, o ile dobrze pamiętam, w momencie wejścia do download, to tam mamy jeszcze kolejne
1: wersje,
0: jakby kolejne wersje do pobrania. Tam nie wystarczy tak, wejść w download, trzeba jeszcze wybrać wersję. I to się pobiera, popraw mnie Robercie, jeżeli się mylę, ale z SourceForge'a, tak? Z tego takiego portalu.
1: Tak, tylko że tam jest bezpośredni jakby link, to się zaczyna pobierać.
0: Tak,
1: tylko
0: ale trzeba wybrać
1: albo
0: jeszcze wersję.
1: 64, albo portable. I jeszcze tam są chyba nawet starsze wersje, o ile się nie mylę, ale tak, tak. I teraz tak, ja polecam zapis.
3: Metoda zapisu, lista rozwijana, session, add-on, CSO.
1: Metodę SAO po prostu. To się dobrze zapisuje i wtedy jest najmniej problemów z tym.
3: Wysuń dysk po zakończeniu zapisu, pole wyboru nieoznaczone.
1: To można sobie zaznaczyć.
3: Symulacja pole wyboru.
1: I dalej mamy.
3: Lista dialog za pomoc przycisk anuluj ok przycisk general karta.
1: I dalej mamy tak jak tutaj opisałem. Jeszcze mi przyszła na myśl jedna rzecz.
3: Pusta.
1: Jeszcze przycisk przejdę do tej.
3: Kopii, lista rozwijana, zwinięte ok anul pomoc dialog z zakładkami główny tab zaawansowany tab za pomoc.
1: Do tego suwaka.
3: Anuluj ok przycisk advanced karta w suwak 5000. Pole ok, anuluj pomoc przy dialog z zakładkami zaawansowany główny tab general karta prędkość zapisu lista rozwijana maksymalna zwinie 4 3 2 3 na.
1: Nie, to nie od tego. Myślałem, że tym suwakiem się reguluje prędkość, może jakoś moc, ale nie, to nie jest do tego. Suwak pozostaje jednak chyba zagadką. Ja myślałem, że on jest jednak do nadpalania. Dobrze, że ktoś zwrócił uwagę, że czasami się ja tutaj, że tak powiem, zagalopuję. Chociaż mówię, spróbuję to zbadać. Dlaczego? Do czego to jest ten suwak.
0: Ja, Robercie, mam jeszcze taką sugestię, bo teraz tak naprawdę.
1: I potem mamy OK. I jak zrobimy OK, zacznie nam się wszystko wypalać.
0: I będziemy mieli taki lock, godzina, minuta, sekunda, jak dobrze pamiętam,
1: tak,
0: z informacjami, co tam się dzieje. Najpierw, jeżeli nie nagrywamy w locie, to zostanie stworzony wirtualny obraz tej płyty, a później zostanie wypalony. Tam nawet jeszcze jest taki komunikat specyficzny, że pozostało jeszcze tylko tam 2 sekundy, 1 sekunda na anulowanie operacji.
1: Tak, ale to jest
0: operacji.
1: Też taki pasek postępu, który tam się...
0: Ja Robercie jeszcze proponuję, żebyśmy pokazali może naszym słuchaczom, jak tworzy się płytę audio, bo jeżeli masz to jakoś tam przećwiczone, albo płytę audio z danymi, bo to jak bawiłem się infrarekorderem, też jest dosyć dostępne i dosyć fajnie się to można zrobić.
1: Ja powiem tak, ja nie robiłem płyty audio z danymi, audio i danych, ale można. Płytę audio i dane robi się od tyle łatwiej, że jest to drzewko, ale jest też... Znaczy, to ty robiłeś.
0: Tak, ja robiłem. Ja testowałem to, jak zrobić płytę audio z danymi. Także może nawet bym teraz spróbował to pokazać, tylko muszę przełączyć sobie syntezator.
1: I znaczy, to... różnice są niewielkie, bo tak, format wybieramy ten, nie format jeden, tylko format drugi, CDXA, przy ustawieniach projektu, tylko różnica jest w tym drzewku i w tym...
0: No właśnie, o to mi chodzi. O to mi chodzi.
1: To tu możesz pokazać, ponieważ ja robiłem płyty z danymi tutaj tą aplikacją. Akurat ostatnio nic mi z audio nie było potrzebne do zrobienia.
0: Więc ja teraz spróbuję. Niestety ty tego nie będziesz słyszał ze względu na konfigurację kart, ale ja spróbuję to teraz pokazać. Przełączę właśnie sobie syntezę na SPK. O, właśnie, mamy. Więc otwieramy infrarekorder. Mamy infrarekorder. I teraz, skoro mam już otwarty program Infrarekorder, to mogę przejść do tego pierwszego zadania, o którym mówiłem, czyli do nagrania płyty audio. Na dobry początek naciskam Alt, przechodzę do menu plik, wybieram nowy projekt i dysk audio. No i teraz już interfejs doskonale znamy, więc tylko szybciutko pokażę, jak to zrobić. Mamy widok drzewa, czyli jestem w tym momencie na pulpicie. I teraz jedna ważna rzecz. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z ikony komputer, czyli de facto dostać się do naszych dysków twardych, to musimy mieć włożoną płytę. Ja zaraz może pokażę, o co chodzi. Mam otwarte to drzewko i teraz szukam ikony komputer. Czyli muszę najpierw zwinąć w ogóle to drzewko całkiem. Teraz komputer, naciskam literę K i rozwijam to prawą strzałką. I jest jedna ważna rzecz. Kiedy naciśniemy tą prawą strzałkę na ikonie komputer, musimy bardzo szybko wejść dalej. Czyli po prostu naciskamy wtedy prawą strzałkę i bardzo szybko strzałkę w dół. Nie wiem, dlaczego tak jest, niestety tak jest. Najlepiej, kiedy mamy włożoną płytę, trochę to dłużej trwa. Bo w przeciwnym wypadku po prostu najzwyczajniej w świecie nam się to zamknie i znowu będziemy musieli rozwijać to okno komputer i tak dalej, i tak dalej. Bardzo nieprzyjemna rzecz, mam nadzieję, że kiedyś zostanie to poprawione. Mam, powiedzmy sobie, teraz folder, a właściwie dysk twardy E, dysk nowy, więc teraz sobie to rozwijam, szukam jakiegoś folderu, o, na przykład mam N, teraz mam jakiś folder o nazwie HAC, no i teraz przechodzę sobie tabem, żeby coś tu dodać. Szukam, o właśnie, to musiałem kilka razy przejść tym tabem, żeby znaleźć listę plików. No i teraz powiedzmy, na przykład jakiś tam Andy, nic z tego nie będzie, radio version, o, to będzie, tu jest MP3, tam niżej miałem specjalny plik do programów emisyjnych używany, czyli plik MMD. Wchodzimy sobie do edytuj i teraz dodaj zaznaczone. Teraz na przykład dodamy sobie jeszcze jakiś inny plik. Powiedzmy Black Eyed Peas, let's get it started. Też bym chciał dodać. Edytuj, dodaj i zaznaczone. I teraz zobaczmy, gdzie mi się to podziało. Przechodzę sobie tabem, tu mam nieznane, więc to ignoruję. Przechodzimy dalej.
4: Jeden tytuł, Andy nic z tego nie będzie, radio version MP3, długość 0,256, dwa tytuł, Blackskate PSS, get it started MP3, długość 0,336, lo.
0: Proszę bardzo, mamy naszą płytę audio. Co prawda tylko dwa utwory, niemniej jednak moglibyśmy tu dodawać i dodawać jeszcze, jeżeli mamy tylko taką ochotę i chcemy dodać nieco więcej materiału audio. Więc to tyle, a teraz jeszcze pokażę jak dodać, a właściwie jak stworzyć dysk audio i z danymi jednocześnie.
4: Dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk DVD, dysk D
0: czekamy. Dysk z audio i z danymi. I to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie, nie chcę zapisywać. Wychodzę z tego. Więc teraz właściwie po prostu naciskam literę N. Więc teraz mamy rzecz następującą. Szukam teraz tego na drzewku. Tu jest to, o czym mówił Robert, czyli 130 i tak dalej, jakieś tam cyferki. Ale teraz, to są nasze dane. Kiedy nacisnę strzałkę w dół,
4: projekt płyty audio.
0: Mamy projekt płyty audio. Teraz załóżmy, że chcę dodać jakieś dane,
4: 130.
0: Więc sobie tutaj zaznaczam te 130 i tak dalej, i tak dalej. Teraz szukam sobie jakichś danych, gdzie tu mam te pliki. Tu mam te pliki, więc załóżmy, no tu mam samą muzykę, więc się może wycofam z tego. Widok drzewa, wycofamy się z tego.

0: z dyskiem CD, a właściwie CD lub DVD, to są dane. Teraz Shift Tab, przechodzę do listy plików.
1: Lista Win8TXT.
0: I mamy Win8TXT. Więc teraz załóżmy, że chcę dodać jeszcze oprócz tego Win8TXT jakieś pliki muzyczne.
1: Projekt płyty audio.
0: Projekt płyty audio. No i teraz znowu przejdziemy sobie do
1: rozwinięte 3 poziom 3 rozwinięte rozwinięte.
0: Wchodzimy sobie do HATS. Rozwijam. No i znowu powiedzmy, poszukamy teraz jakiegoś materiału audio. Dokładnie, na przykład Zio magiczne słowa MP3. To MMD akurat, ale tu mam MP3. Więc edytuj, dodaj i zaznaczone.
1: Błąd dialog, dodawany plik jest nieobsługiwany, OK, przycisk.
0: No to jakiś akurat komunikat, że dodawany plik jest nieobsługiwany, być może jakiś błąd dekodowania. No spróbujmy dodać jakiś inny. Urszula, niebo dla ciebie, na przykład o. I spróbujemy to dodać. Import nie, dodaj zaznaczony. O, i tym razem się udało. Widocznie tamten plik był w jakiś sposób uszkodzony, że infrarekorder nie był w stanie go dodać. No to teraz sprawdźmy. Przechodzimy sobie do...
1: Jeden tytuł. Urszula, niebo dla ciebie, 1996 MP3. Długość 0438. Lokalizacja NHC Urszula.
0: No i pięknie, mamy dodane. Teraz
1: projekt płyty audio.
0: To jest projekt płyty audio. Jak sami państwo słyszycie, naciskam sobie strzałki w górę i w dół i nie słychać żadnych innych plików, a przecież mam dodany plik jeszcze Win8TXT. Gdzie on jest? Naciskam tab. Strzałka w górę.
1: Lista. Win8TXT rozmiar.
0: I Win8TXT. I tu się schował ten plik, bo to jest po prostu plik z danymi. I tak to wygląda, tak wygląda tworzenie zarówno dysków audio, jak i dysków audio oraz z danymi jednocześnie w programie InfraRecorder. No i cóż, i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację dzisiejszą InfraRecordera.
2: InfraRecordera.
0: Co możemy na tak koniec powiedzieć o tym narzędziu?
2: Aplikacja nie jest pozbawiona wad, żeby nie było, to nie mówcie. Nie jest tak idealnie dopracowana jak Nero, to też trzeba sobie powiedzieć. Natomiast jest za darmo. Jest mała, jest za darmo, jest nieprzeładowana. I ja powiem tak, ja tego używam, bo się da. Myślałem, że się nie dało, bo kiedyś się nie dało, nie można było dodać folderu. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Teraz już dzięki tej opcji dodaj zaznaczona, ale co najważniejsze, aplikacja się rozwija i z każdym rokiem będą kolejne wersje, mam nadzieję, że kolejne wersje darmowe i mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do takiego poziomu, że aplikacja będzie naprawdę, że tak powiem,
0: naprawdę wyniatać. Dobra, dobrze, mamy jeszcze telefon, mamy jeszcze telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy? Halo? No niestety, okazało się, że tu ktoś się po prostu nie zdecydował jednak na to, żeby z nami porozmawiać, a szkoda. Więc w takim razie myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję.
2: No, znaczy nie chciałbym potem komentarzy z takiej serii, że no wypaliłem tym i płyta się popsuła, bo tą aplikacją łatwo jest płytę popsuć. Jak się człowiek nie zna, to trzeba sobie to powiedzieć. Łatwo jest to zrobić. Natomiast jak nie będziemy tam za dużo grzebać, nie powinniśmy być, że tak powiem, zawiedzeni.
0: Więc w takim razie nasza rada taka, mimo że sporo czasu poświęciliśmy na pokazanie różnego rodzaju opcji, to jeżeli chcecie po prostu, drodzy państwo, nagrać płytę za pomocą infrarekordera, najprościej nie zmieniać ustawień tej aplikacji.
2: Za dużo.
0: Za dużo,
2: nie,
0: dokładnie.
2: Nie za dużo.
0: Dokładnie. Najlepiej skorzystać z ustawień domyślnych, bo one są dobre. Co najwyżej, warto zmienić prędkość.
2: Ewentualnie jeszcze można zmienić tam, gdzie jest bez ograniczeń, bo tam, gdzie można sobie zmienić, że bez ograniczeń w nazwach, tak? Tam, gdzie jest ISO, czyli że tam nazwy bez ograniczeń, żeby były, to można spokojnie zmienić, bo to nie spowoduje żadnych perturbacji. Natomiast

0: nie polecam włączać żadnych varireków, VQF-ów i innych tego typu rzeczy i zapisów z różnymi takimi rafami czy innymi, bo można się, no można nagle zobaczyć, że o, coś tu nagle, niby wszystko się dobrze zapisało, a nie można nic odczytać. A ja tak miałem 2 dni temu dosłownie.
1: Eksperymentowałeś troszeczkę, tak.
0: Tak, trochę z właśnie z tym varirekiem eksperymentowałem, ponieważ infrarekorder w momencie, gdy zaznaczę to pole, powinien mi ograniczyć prędkość automatycznie do 4, no ale niestety nie, on tego nie zrobi. On pozwoli, żeby wypalić sobie, nie wiem, na przykład w prędkości 16 albo 20, a że płyta będzie potem nie do odczytu, no cóż.
1: To już jest po prostu inna
0: historia. Tak jest właśnie infrarekorder.
1: Niemniej jednak aplikację polecamy jako darmową alternatywę dla Nero do wypalania płyt. Miejmy nadzieję, że będzie Wam służyć i że będziecie z aplikacji zadowoleni. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję, za wysłuchanie. Robercie, dziękuję Ci za poświęcony czas, za demonstrację tej aplikacji.
0: Uprzejmie.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Na pewno jeszcze się niejednokrotnie usłyszymy i jeszcze na pewno nieraz o czymś nam opowiesz.
0: Mam nadzieję.
1: Ja również dziękuję za uwagę. My słyszymy się w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyflo Radia. Spotkamy się już w poniedziałek. Porozmawiamy sobie wtedy z Mikołajem Rotnickim o ekosystemie Apple, o tym, co to jest Apple ID, do czego nam się może przydać i ogólnie o tym, co tak naprawdę ten ekosystem Apple dla nas jako użytkowników chociażby urządzenia z systemem iOS oznacza. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o konferencji Apple WWDC, która się odbywa od poniedziałku do piątku. Moim gościem jest Mikołaj Rotnicki i Paweł Masarczyk.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Za około 15 minut uaktywnimy komunikator Skype, tyflopodcast.net i numer telefonu, który podam później. Proponuję, żebyśmy przeszli do tematu od razu. Konferencja, jak powiedziałem, trwa 5 dni. Najważniejsza była poniedziałkowy tak zwany keynote, poniedziałkowa prezentacja, na której co roku w czerwcu prezentowane są rozmaite nowości sprzętowe i programowe, choć programowe przede wszystkim. Od czego byśmy zaczęli? Jak w ogóle, bo oglądaliście, słuchaliście, oglądaliście, bo to dobrze, Paweł jest niewidomy, Mikołaj jest słabowidzący i ty mieliście okazję oglądać i słuchać dzięki internetowi tej konferencji.
5: Tak, ja miałem okazję jeszcze tego sobie też oglądać, w sumie pierwszy raz transmisję na żywo, która była dostępna na Apple TV. Co prawda troszeczkę ze względu na duże zainteresowanie konferencją to się jednak troszeczkę przycinało i to nie było spowodowane tutaj moim łączem, ale naprawdę na dużym ekranie w rozdzielczości Full HD to naprawdę robiło niesamowite wrażenie, to z takich powiedzmy aspektów.
3: A tak z ciekawości zapytamy, twoim łączem? No przecież masz szybkie łącze, dlaczego się przycinie?
5: Ja mam 100 megabitowe łącze, natomiast transmisja się przycinała, można by powiedzieć, chyba ze względu po prostu na duże obciążenie serwerów w tym czasie. Tak?
3: No, tak,
5: ten
3: tak,
5: stream
3: myślałem.
5: Jednak był naprawdę na ogromną liczbę ludzi. Ludzie to przecież oglądali i online przez przeglądarki, i na urządzeniach mobilnych, no i pewnie na Apple TV też. No zaczęło się tak klasycznie, jak to Apple. Apple bardzo duże znaczenie przywiązuje do designu i ta konferencja w ogóle zaczęła się od takiego, no nie wiem, czy to można traktować jako takie nowe hasło promocyjne Apple. Oni się obecnie promują pod takim hasłem Design by Apple in California. Tak na marginesie ten napis jest w obudowach od wewnętrznej strony i na zewnętrznej stronie prawie na wszystkich urządzeniach Apple'owskich jako takich już od lat. Ale teraz tak podeszli do tego bardziej, że to jest ich po prostu taka misja, taka wizja i taki, można by powiedzieć, lokalny patriotyzm kalifornijski. Także od strony takiej, mówię, wizualnej, no klasycznie taka oprawa z jednej strony fajnego show, ale takiego, w którym wszystko naprawdę było dopięte na ostatni guzik, dosłownie tak jak za czasów Steve'a Jobsa. Bo tak może wizualnie, a ty może...
3: A powiedzmy może, a to show, bo ono gdzie się odbywa? To jest jakaś sala? Co to
5: ono jest? Się odbywa w takiej hali Moscone Center, to jest w San Francisco. To jest taka hala wystawiennicza, która ma po prostu ileś tam poziomów, ma ileś możliwości konfiguracji, w sensie wielkości pomieszczeń, które można tam po prostu zaaranżować. No w tej samej hali na początku tego roku odbywała się ta konferencja Apple World, gdzie tam ten sprzęt i akcesoria, który też było dosyć głośno na różnych portalach tutaj Apple'owskich.
3: Tak, oczywiście. A ile osób, bo kto stanowi publiczność? Rozumiem, te osoby, które się zapisały na
5: tak,
3: WWDC,
5: publiczność,
3: tak? No
5: właśnie, co ciekawe, publiczność stanowią przede wszystkim deweloperzy, bo to jest tam, pierwszy warunek to jest taki, że trzeba być deweloperem i udział w tym kosztuje chyba z $1500, jeżeli dobrze pamiętam. I tak jak w zeszłym roku, czy powiedzmy dwa lata temu, bilety rozchodziły się tam w kilka dni. W zeszłym roku to było 8 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, czy może trochę więcej niż parę godzin. A w tym roku w ciągu 71 sekund się rozeszły wszystkie bilety, wszystkie 5000 biletów. Więc to trochę pokazuje, jakie jest olbrzymie zainteresowanie po prostu tą konferencją. Tak, mówię, jeżeli dobrze pamiętam, około 5000 uczestników. Sama konferencja to jest około 100 sesji merytorycznych, warsztatów, laboratoriów i prezentacji, na których po prostu deweloperzy iOS-owi i macOS-owi mogą sobie po prostu swoje pomysły przedstawić, doszlifowywać kod i pytać twórców, czy właściwie inżynierów z Apple'a, jak po prostu go najlepiej dostosować, żeby to wszystko najlepiej chodziło. Tak to wygląda od strony takich liczb, że tak powiem.
3: I jak przebiegała ta prezentacja? Od czego zaczęto? Co najpierw zostało zaprezentowane? I od czego zaczniemy tym samym my naszą dyskusję?
6: Apple zazwyczaj zaczyna od danych liczbowych. I najczęściej pojawiają się liczby aplikacji pobranych w App Store, liczby założonych Apple ID, procentowe wskaźniki użycia systemów operacyjnych Apple, czyli macOS X oraz iOS-a, przeglądarki Safari i wszelkie możliwe dane statystyczne Apple.
3: Ja myślę, że tych danych nie będziemy przytaczać, one są dostępne, będą pewnie niedługo na polskiej stronie Apple, na angielskiej stronie już są na pewno, a też na różnych portalach Apple'owych są, także jak choćby iMagazine.pl albo mój Mac.pl, także kto będzie zainteresowany, to sobie znajdzie. Myślę, że tutaj nie będziemy tymi danymi jakoś szafować, chyba że macie jakieś przygotowane szczególnie ciekawe dane.
5: Apple jako takie zawsze pokazuje się troszeczkę tak na tle konkurencji, tak? Zawsze troszeczkę chcę tak pokazać, że jednak w tej mniejszości nie jest, jednak że ten Android jest tam gdzieś pofragmentowany w przeciwieństwie do iOS-a, że ten macOS jednak, powiedzmy ten wzrost jest jednak większy niż w przypadku najnowszej wersji Windowsa. Zawsze gdzieś to jest jakieś odwołanie się do konkurencji, ale tyle może o tych liczbach, ale taką ciekawostką, która była zaraz po tych liczbach, a przed jeszcze zaprezentowaniem nowych systemów operacyjnych, była zaproszona firma o nazwie Anki, A-N-K-I, która zaprezentowała dosyć ciekawe takie, powiedzmy, zastosowanie technologii Apple'owej, mianowicie sterowania iPhone'em takich małych samochodzików jeżdżących po pokoju dziecięcych. I te samochodziki po prostu miały jakąś taką sztuczną inteligencję. One same tam znajdowały sobie po prostu drogę na takim torze, wyprzedzały się, mogli je tam różnie zaprogramować. I to było właściwie pokazanie, w jaki sposób system iOS może kontrolować naprawdę w bardzo inteligentny sposób jakieś automatycznie poruszające się urządzenia. No wiadomo, w tym przypadku miniaturowe samochody, ale kto wie, czy niedługo za pomocą telefonu nie będziemy po prostu sterować własnym samochodem po prostu. Kto wie.
6: Pamiętam, w tej prezentacji coś tam im nie wyszło nawet.
5: Tak, tam była takie, taka mała obsuwa, troszeczkę te samochody coś nie chciały jechać, w pewnym momencie musieli, bo to polegało na tym, że tam były trzy samochody puszczone, które jechały po takim owalnym torze i musieli dostawić jeszcze jeden, który tam w pierwszej kolejności miał za zadanie je tam powyprzedzać, a potem jakoś zaprogramowali, że miał powystrzeliwać te pozostałe samochody, jak w grze komputerowej. No ale taka demonstracja po prostu, co potrafią, mówię, programiści, a z drugiej strony, co potrafi taki mały iPhone sterujący czterema samochodami na raz. To chyba tyle takiego wstępu, można by powiedzieć.
6: Ciekawe, czy taka aplikacja do sterowania tymi samochodami byłaby dostępna? Albo czy dałoby się zrobić, czy była dostępna?
3: Znaczy no, pewnie tak, grunt, żeby gdzieś tam, no byśmy pewnie nie widzieli tych takich danych stricte graficznych, natomiast jakieś takie przyciski do sterowania, tak, to może być jak najbardziej dostępne, natomiast gdzieś tam, no to by się klawiatura jednak przydała pewnie do szybszego sterowania, ale to temat może na kiedy indziej jeszcze czegoś takiego. No chociaż są już takie różne na Bluetoothie, tak? Takie urządzonka kiedyś, jakieś takie samolociki, coś tam, różne takie rzeczy, którymi już sterowano właśnie z iPhone'a, jakimiś tam takie gadżety, więc te jakieś takie rzeczy się już kiedyś pojawiały. I co? I pierwszą rzeczą, którą zaprezentowano,
5: tak,
3: były...
5: Po Timie Cooku, prezesie Apple'a, wszedł na scenę Craig Federighi, szef od, można powiedzieć, całego zespołu programistycznego obu systemów i iOS, i macOS. No i powiedział, że wiadomo, no do tej pory mamy te wszystkie nazwy systemów oparte o nazwy kotów, ale stwierdzili, że nie chcieliby być pierwszą firmą na świecie komputerową, która po prostu z powodu malejącej liczby nazw kotów stanie się po prostu bankrutem. Pomyśleli jeszcze w pewnej chwili, że skoro dwa ostatnie systemy miały w nazwie słowo Lion, to się zasugerowali, że może nowa wersja powinna się nazywać Sea Lion, czyli lew morski, i nawet pokazali logo, także przez dosłownie 10 sekund nowy system nazywał się Sea Lion, ale stwierdzili jednak, że to jest głupi pomysł i postanowili, tak jak wcześniej powiedziałem o tym takim patriotyzmie kalifornijskim, postanowili, że kolejne edycje systemu OS X, czyli tego na komputery stacjonarne i laptopy, będą nazwy nadawane od miejscowości leżących na terenie stanu Kalifornia. I pierwszą taką miejscowością, która leży zupełnie na samym brzegu, i tam wielkie fale, na których surferzy sobie różne figury wyczyniają, jest miejscowość Mavericks i dlatego taką nazwę otrzymał nowy system.
6: Zdaje się, że ta nazwa już została użyta kiedyś jako nazwa kodowa którejś z wersji Ubuntu, o ile dobrze pamiętam.
5: Być może.
3: Tego nie wiem. O tym nawet powiem szczerze.
6: No może być ciekawie, może być ciekawie. Jakieś patenty, nie patenty?
5: Nie wiem. A może będzie się rozbijać tylko o końcową listę, literkę S, bo tutaj mamy Mavericks jakby w liczbie mnogiej, więc no, zobaczymy.
6: Zobaczymy.
5: No i pojawiły się nowości takie na bardziej, powiedzmy, systemowe. Pierwsze rzeczy, które zaprezentowano, to Finderze, czyli nazwijmy to dla osób, które są zaznajomione, powiedzmy, z Windowsem, Finder to w systemie macOS to jest taki odpowiednik eksploratora Windows, czyli zarządzania plikami, katalogami, przeglądania tego. I takie dwie nowości, które rzuciły mi się w oczy i w uszy, to po pierwsze scalanie kilku okien Findera w tak zwane zakładki, grupowanie ich tematycznie. A druga funkcja, która mi się wydaje jest o wiele ciekawsza, mianowicie tagowanie plików, czyli każdemu plikowi, folderowi możemy przypisać prawie dowolną i nieograniczoną liczbę różnych tagów, na przykład jakieś po prostu słowa kluczowe i potem za pomocą tych słów kluczowych wyszukiwać czy pliki, czy foldery za pomocą okienka Spotlight.
3: Tak, no to będzie ułatwienie, chociaż w zasadzie, bo wcześniej jak to było to okienko, to spot, bo tam jakieś, nie, to tylko, bo tak myślę, czy wcześniej ty używasz na co dzień Maca, więc mi powiesz, czy tam nie można już było w Finderze tworzyć jakichś inteligentnych folderów, coś tam, czy to tylko w iTunesie?
5: Inteligentne foldery, tak, tylko inteligentne foldery to jest tak trochę bardziej, on na przykład możesz sobie zakategoryzować, że na przykład wszystkie pliki z rozszerzeniem AVI na przykład mają być, albo wszystkie pliki,
3: aha,
5: na przykład,
3: czyli
5: które
3: takie,
5: w nazwie
3: jak
5: mają
3: biblioteki
5: to.
3: Multimedialne, tak. Jakieś takie,
5: to
3: że multimedia, muzyka.
5: Po typie pliku i po nazwie, tak. No istniało coś takiego jak etykiety. Można było przypisać etykiety do folderów i katalogów, tylko tych etykiet była ograniczona liczba, tam było chyba tylko kilkanaście ich. I one miały kolorki tak naprawdę. No a tagi to jest jednak potężne moim zdaniem narzędzie. Bo mówię, do danego pliku można różne tagi przypisać, na przykład, nie wiem, praca, dom, czy coś takiego i potem wystarczy już w Finderze wpisać dom i pliki zawierające taki tag nam po prostu wyskoczą dosyć szybko na ekranie.
3: No tak, a te zakładki, tak myślę, to grupowanie okiem w zakładki, czy to tak myślę dla z perspektywy voice-overa, dla osoby niewidomej, to może mieć jakieś znaczenie, że...
5: To wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę osoba, powiedzmy, spędza czasu i z iloma oknami Findera. Tutaj dali przykład akurat, no, nie użytkownika voice-overa, ale po prostu osób, które bardzo często na biurku mają pootwierane czasami po kilkanaście różnych okien Findera z różnymi na przykład ustawieniami, a to sortowanie plików takie, a to jestem w takim katalogu, a to jestem gdzieś tam w jakimś innym, a to sobie przeglądam w jakimś jeszcze trzecim oknie kolejne. I na przykład załóżmy, że trzy z tych okien Findera, które mam otwarte, akurat związane są ze wspólnym jakimś zadaniem, które realizuję na jakichś tam plikach czy folderach. I można je po prostu scalić jednym praktycznie kliknięciem w jedną tak zwaną zakładkę i samym zakładkom w ogóle można przypisywać różnego rodzaju też widoki, można je umieszczać jako skróty gdzieś tam na pulpicie, z boku na pasku bocznym, także no, wygląda to tak dosyć ciekawie. Oczywiście mówię w sytuacji takiej, kiedy są to użytkownicy naprawdę tacy power userzy, którzy bardzo dużo tego Findera używają.
3: No to w sumie taki też ukłon, bo to w Windowsowskim ja nie używam, ale niektórzy użytkownicy też, którzy używają pod Windowsem programu Total Commander, właśnie lubią go między innymi raz, że z uwagi na te dwa panele, lewy i prawy, ale też na możliwość otwierania tych paneli w zakładkach, czyli jakoś tam, że można właśnie, nie dosyć, że mieć dwa panele, to jeszcze mieć zakładki właśnie z różnymi konfiguracjami, trochę jak strony internetowe otwarte w różnych zakładkach, więc tutaj podejrzewam, że może to trochę, wiadomo, wizualnie wyglądać inaczej, ale będziemy mieć do czynienia z czymś podobnym, jak sądzę. Następna
5: funkcja. Nie wiem, Pawle, coś tobie się tak zrzuciło w oczy? Albo w uszy?
6: Z Maca, no, z tego co widziałem, tam planują także aktualizację aplikacji w tle. To taki drobiazg trochę, ale to potem się przeniesie też na iOS-a, o którym będziemy dalej dyskutować. No, też coś mi słyszałem o wsparciu dla wielu monitorów. Poprawnym, nie wiem, czy to coś nie z tymi zakładkami tak. Się pomieszało. Tak.
3: Nie, to jest dobre, to o tym tak. Też mówiono, tak, jak najbardziej.
5: Tak, to jest ciekawa rzecz, tak, że tak. Nawet po prostu można na wielu monitorach można po prostu mieć ileś pulpitów niezależnych od siebie i też to wprowadzili, że jednym z pulpitów na przykład może być ekran Apple TV, czyli jakikolwiek ekran, na który rzucamy przez AirPlay. No między innymi Apple TV, też była demonstracja tego, także no to tak bardziej jakby porządkowanie sobie obszarów pracy, tak? No tutaj wiadomo, że tu na pewno to dotyczy w jakiś sposób osób widzących, ale słabo widzących nie wykluczam, że też, bo mogą być na przykład osoby, które na dwóch wielkich ekranach sobie na przykład chcą pogrupować, nie wiem, ikony czy miejsce pracy, nie? Także z takich, powiedzmy, używalnych funkcjonalności to i takich zmian w samym systemie to. Natomiast mnie jeszcze też zainteresowały dwie rzeczy. Wprowadzenie dwóch nowych aplikacji bezpośrednio do systemu, mianowicie iBooks, który do tej pory był tylko na iOS-a, został przeniesiony na Maca i można po prostu książki zakupione w Apple Store przeglądać sobie, jak również też pliki EPUB, czy jakieś tam PDF-y, czy jakieś, nie wiem, publikacje edukacyjne. I tu jest taka dosyć fajna funkcja w tym iBooksie, że można, no podobnie też jak na iOS, ale tutaj w znacznie szerszym stopniu robić sobie takie notatki do fragmentów tekstu, a potem z tych notatek jednym kliknięciem stworzyć sobie taki plik fiszek takich, można by powiedzieć, wirtualnych, z których można się na przykład uczyć. No nie wiem, na przykład mamy studenta, który uczy się z jakiejś książki, pozaznacza sobie jakieś fragmenty w tekście, pokomentuje je i potem jednym kliknięciem wszystko scala w jedną taką mini prezentację, można by powiedzieć, i sobie to może czy wydrukować, czy na urządzenie iOS. A druga rzecz to właśnie te mapy.
3: Ale też w tym jeszcze w tym iBooksie dobrze zrozumiałem, że tam ma być synchronizacja między wersją mobilną a komputerową, czy coś mylę?
5: Tak, tak. No to przez iClouda, ewentualne zakładki, czy właśnie notatki, czy też pobieranie samych książek będzie zsynchronizowane.
3: No i mapy. Niektórzy mówią, że te mapy to taka trochę. To takie trochę bajer, ale w sensie, że na komputer, ale gdzieś tam no, też mamy aplikację mapy dostępną nie tylko na iOS, ale również na komputery.
5: No tak. Tutaj taką ciekawą funkcją w tych mapach, no może dla osób, które dosyć dużo, powiedzmy, no nie wiem, podróżują, to taka funkcja, że można sobie na komputerze przygotować daną trasę tam z punktu do punktu, z punktu A do punktu B, czy to wskazówki piesze, czy wskazówki samochodowe i wysłać ją od razu na iPhone'a i od razu już iPhone będzie nas po prostu nawigował. Załóżmy, że chcemy sobie tuż przed wyjściem coś zrobić jeszcze na komputerze, to trasę wyznaczyć, pytamy iPhone'a, już na nim mamy rozpoczętą nawigację, także z poziomu iPhone'a nie musimy wyznaczać sobie trasy. I jeszcze taka druga rzecz do tych map, API, czyli tutaj programiści będą mogli sobie za pomocą odpowiedniego programistycznego interfejsu tworzyć własne aplikacje, tak żeby z tymi mapami się jakoś dogadywały, czy tam, nie wiem, wyciągały jakieś dane, albo w jakiś sposób korespondowały z tymi mapami.
3: Przypomnę, że można się z nami kontaktować, wykorzystując komunikator Skype, login tyflopodcast.net oraz numer telefonu 123 834 835.
6: No i kolejna... W systemie Maverick tak? Postawiono także na synchronizację w ogóle z iOS-em taką totalną, do tego stopnia, że powiadomienia push od teraz wysyłane na nasz iPhone z różnych aplikacji, czy iPad, czy iPod, będą pokazywać się także w centrum powiadomień na naszym Macu. Także w Twitterze dodano możliwość odpowiadania z centrum powiadomień na tweety. No, usprawniono to również Safari w dużym stopniu. Dodano menedżer haseł nowy, właśnie ucieka mi jego nazwa, on się nazywał jakoś...
5: Oni to nazwali jako keychain in the cloud po prostu, bo menedżer haseł, który jest normalnie w Macu, to się nazywa keychain, no już jest od wielu wersji, ja z tego sam korzystam. Natomiast właśnie fajna jest funkcja, jeżeli my te hasła będziemy po prostu przechowywać w chmurze, tutaj akurat ryzyka, że to gdzieś wycieknie, raczej większego nie ma, bo to jest wszystko szyfrowane, ale załóżmy, że jakieś hasła czy do banku, czy do poczty, czy do jakiejś innej usługi przechowywane są w chmurze i wystarczy zaktualizować dane hasło sobie na komputerze, a potem jak będziemy chcieli się logować z iPada, to system automatycznie w Safari nam to hasło podpowie.
3: Aha, w sensie, że, tak. że załóżmy coś, jakieś hasło w komputerze, a potem my się logujemy na urządzeniu mobilnym i już to hasło będzie podpowiedziane, pamiętane.
5: Tak, tak, będziemy je po prostu mogli wybrać z listy haseł.
3: Wymiana, rozumiem. Też, ale również, aha, to centrum powiadomień, też wprowadzono coś, co już było w systemie iOS, mianowicie tryb nie przeszkadzać też. On się odnosi do centrum powiadomień i do filtrowania tego, które informacje w tym centrum powiadomień nam się mają wyświetlać.
5: Tak, i też do FaceTime'a, czyli do tych rozmów głosowych też można po prostu sobie ustawić, że w określonych porach albo po prostu po przełączeniu przycisku nie przeszkadzać, żadne powiadomienia na ekranie komputera Mac nam się nie będą pojawiać, nie będą nas odrywać od jakichś tam, nie wiem, ważnych zajęć czy ważnej pracy. I jeszcze chyba tak na zakończenie, nie wiem czy na zakończenie, ale taka jeszcze jedna rzecz, taka typowo makowa, kalendarz został bardzo mocno zmieniony, tak jak do tej pory on miał dużo w sobie tego, powiedzmy, iOS-owego tego skimorfizmu, czyli po prostu był oprawiony kiedyś w skórę, a obecnie został bardzo mocno odchudzony, zresztą na tej prezentacji, jak się pojawił ten kalendarz na prezentację, gdy deweloperzy zgromadzeni tam go zobaczyli, to Craig Federighi powiedział, że żadna wirtualna krowa nie ucierpiała podczas tworzenia tego nowego kalendarza, więc żadnej krowy ze skóry wirtualnej nawet nie obdarli, dlatego jest taki ładny po prostu i wizualnie, i funkcjonalnie, ale z takich ciekawych rzeczy, które były prezentowane a propos tego kalendarza, to możliwość, jak sobie na przykład tworzymy jakieś wydarzenie, powiedzmy chcemy iść do jakiejś pizzerii i wystarczy rozpocząć wpisywanie nazwy tej pizzerii, to ona nam się podpowiada automatycznie bodajże z bazy gdzieś internetowej, chyba z Yelpa to idzie, albo z któryś z tych serwisów. I oprócz tego możemy też wyznaczyć sobie w kalendarzu trasę do tego miejsca, jeżeli to jest adres. Jeżeli na przykład wybierzemy trasę, powiedzmy, że chcemy wyjść pieszo, to i załóżmy, że taka trasa, powiedzmy, piesza zajmuje, powiedzmy, 20 minut, to automatycznie, jeżeli na przykład ustawimy sobie pójście do pizzerii na godzinę 12, to kalendarz automatycznie nam zarezerwuje wyjście z domu o godzinie 11.40, żebyśmy te 20 minut jeszcze mieli na przejście. W tym 20 minutach tam żadnych zadań nie będziemy mogli sobie powstawiać, chyba że na siłę. Ale to taka inteligentna jakby funkcja samego kalendarza.
6: No zdaje się też, że pokazywane są wtedy informacje pogodowe, takie różne gadżeciki do tego. Właśnie pogoda, synchronizacja tego wszystkiego z iOS-em dokładnie.
3: Tak, a no i jeszcze to, nie wiem, czy my to w sumie skończyliśmy, to te aktualizowanie aplikacji w tle, bo my mówiliśmy, że do tego przejdziemy potem, tak? Czy by to w końcu...
5: No, można już teraz zacząć, bo to też będzie cecha charakterystyczna i nowego OS X-a i też iOS-a, że aktualizacje aplikacji, które zostały w przypadku OS X-a kupione w Mac App Store, po prostu będą się automatycznie aktualizowały w tle. Bez naszej.
3: Co z jednej strony jest ingerencji. Bardzo takie przydatne, bo nie trzeba komputera restartować, nie trzeba zaglądać do tego centrum aktualizacji, ale z drugiej strony z perspektywy dostępności może to być problem, bo jeżeli jakaś aplikacja, a w iPhone'ie tak bywa nie często, ale też nierzadko, że jest jakaś aktualizacja, która powoduje niedostępność danej aplikacji, potem jest to poprawiane i z reguły ta dostępność wraca, ale są takie chwile, że pewne programy po aktualizacji niestety dla VoiceOvera stają się niedostępne i tutaj takie ryzyko gdzieś tam istnieje.
5: Mówię, miejmy nadzieję, że będzie w ostatecznej, finalnej wersji, bo wiadomo, to trzeba podkreślić, że są cały czas wersje beta, czyli pierwsza beta, taka najbardziej testowa, że w finalnej, no być może pod jakimś, nie wiem, czy naciskiem deweloperów, czy użytkowników będzie jakaś możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji, chociaż takie słuchy już gdzieś też chodzą, że nie będzie, ale no nie wiem, zobaczymy.
3: To właśnie
5: na pewno jest to kwestia.
3: Jest to problem trochę zawsze Apple'a, że on jednak, on jakieś tam, na jakieś tam ustawienia zawsze pozwalał, ale z drugiej strony niektórzy zawsze zawrócali, że pewne rzeczy się dzieją zbyt automatycznie i są zbyt jakby autorytatywnie już przewidziane wymuszone przez producenta, no przez twórców systemu, zobaczymy. I też to, ta funkcja, nie wiem jak ją określić, z tymi oknami i procesami, to nie wiem jak to powiedzieć prawidłowo.
5: No to już w ogóle jest jakby takie zarządzanie energią w samym systemie. To się nazywa AppNap, czyli taka jakby drzemka aplikacji. I tu chodzi jakby tak no, wizualnie, to chodzi po prostu o to, że jeżeli jakieś, no załóżmy mamy dwie aplikacje uruchomione, jedna, która bardzo dużo mocy procesora w danym momencie i też co za tym idzie energii zjada, i wystarczy, że umieścimy przed tym oknem na wierzchu inne okno innej aplikacji i tamta jakby stanie się oknem w tle, to już powiedzmy zużycie procesora może nawet spaść załóżmy z jakichś powiedzmy 70% do 5%, które używa tylko ta aplikacja na pierwszym planie, a ta w drugim planie po prostu tej mocy nie używa. Także takie po prostu widać, że w całym po prostu systemie poszli na to zarządzanie mocne energią, co oczywiście też będzie miało niebagatelny wpływ na to, o czym pewnie za chwilkę powiemy, czyli też potem o aktualizacjach pewnych sprzętowych, jeżeli chodzi o komputery. Ale to na pewno.
3: A co w dziedzinie, bo myślę, że o dostępności byśmy powiedzieli na końcu, ale myślę, że nie, że teraz jest dobry moment, kiedy mówimy o macOSie nowym, żeby powiedzieć, co w dziedzinie dostępności, bo na samym spotkaniu, na samym keynote właściwie nic nie mówiono o VoiceOverze, o dostępności, ale może coś udało Wam się wyczytać.
5: Ja powiem tak, na tą chwilę, jeżeli chodzi o Mac OS-a, to nie natrafiłem na żadne informacje takie typowo związane z dostępnością, choć wiem, że sesje dostępnościowe odbyły się wczoraj obydwie i akurat z tej iOS-owej więcej.
3: Mamy telefon, Skype, poprosimy słuchacza.
7: No witajcie, cześć.
3: Hej, witamy.
5: Cześć.
3: Witaj na antenie.
7: No witajcie, słuchajcie, niestety nie mam jak za bardzo was słuchać, ale słyszałem, że dzisiaj będziecie gadać o WWDC. Czy faktycznie tak jest?
6: Właśnie mówimy.
3: Tak, cały czas
6: tak, właśnie mówimy.
3: Rozmawiamy
6: na antenie.
7: No witam. No muszę wam powiedzieć, że tak, wczoraj miałem okazję słuchać w aplikacji WWDC całej prezentacji. No ogólnie wszystko super, no te wszystkie komputery, wiadomo, ale ciekaw jestem waszej opinii odnośnie iOS-a 7.
3: To proponuję, to właśnie teraz mówiliśmy o systemie na komputery, o macOSie. Za chwilkę właśnie przejdziemy do omawiania iOS-a. Także myślę, że jeżeli możesz, to słuchaj nas dalej i w następnym pewnie pół godziny albo i więcej będziemy dosyć szczegółowo o tym iOS-ie 7 również z perspektywy dostępności mówić.
7: No właśnie, bo najbardziej chyba to jest, myślę, ciekawe. Powiem wam szczerze, ciekaw jestem w ogóle, jakie zmiany zajdą w samym voiceoverze, no bo wiadomo, że tutaj w systemie, no to już gdzieś tam się dowiedzieliśmy mniej więcej z samej prezentacji, no ale właśnie ciekawe, jak to będzie z voiceoverem.
6: To o tym też będzie, myślę, mowa właśnie, odbyły się wczoraj warsztaty podczas WWDC dotyczące dostępności w technologii Apple i tutaj też będzie to omawiane. Będzie to kolejnym punktem programu audycji.
7: Dobra. No to w takim razie pozdrawiam i miłej audycji wam życzę.
3: Dziękujemy,
6: również się pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
3: Czyli system macOS mamy w zasadzie omówiony. Jeszcze krótko powiemy o tych nowościach komputerowych, które się pojawiły i przejdziemy już do tematu, który zapewne interesuje znacznie większą część z Państwa, choćby z tego względu, że ogólnie użytkowników, szczególnie w Polsce użytkowników iOS-a jest znacznie więcej niż macOS-a, a wśród osób niewidomych tym bardziej. Ale jeszcze chwilkę pomówimy o tych nowych komputerkach, które się pojawiły. Zaktualizowano MacBooki Air.
6: Tak, są te nowe modele, jest zarówno 11, jak i 13 cali. Wydłużony czas baterii, pracy na baterii staje się.
3: One zewnętrznie wyglądają też tak samo. To jest obudowa, wszystko jest w zasadzie to samo, tylko zmieniony został ten nowa generacja procesora i szybszy dysk SSD z Toshiby na Samsung został teraz zmieniony.
5: Tak, i on jest w ogóle na szybszym łączu, ponieważ do tej pory było klasyczne łącze SATA stosowane, a tutaj Apple zastosowało łącze PCI Express, czyli tak naprawdę to, na których...
3: Swoje takie.
5: Nie do końca swoje, to jest standard PC-towy. Na tych złączach przede wszystkim chodzą karty graficzne, już od wielu, wielu lat. W sensie szyny jako takiej.
3: Tak, bardziej mi. No tak, to prawda. Natomiast
5: one jest bardzo szybkie po prostu, tak?
3: Podmienić, to nie ma innych chyba dysków takich, które na to złącze by były.
5: Tak, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz a propos tych podmianek, to właśnie ten dysk Samsunga jest o wiele mniejszy niż te dyski dotychczasowe Toshiby, więc jakieś ewentualne zmiany Toshiby na Samsung też z tego względu wielkości też nie będą możliwe. Jakby ktoś, nie wiem, chciał swojego MacBooka Air jakoś tam, nie wiem, przerabiać to. Dotychczasowego.
3: Niestety.
5: To niestety będzie problem. No ale te czasy działania to coś, co tak naprawdę uderza. No jeżeli to jest prawda, tak w praktyce mierzone, no to mówię 9 godzin i 12 godzin to jest po prostu... No konkurencja gdzieś zostaje w tyle na tą chwilę, bo naprawdę to robi wrażenie. Komputer, który po prostu na cały dzień nam starcza, tak?
3: I tym bardziej, że no MacBooki, wiadomo, teraz to jest trochę inaczej, bo pod Windowsem mamy te wszystkie ultrabooki, które się pojawiły z Intela, i znaczy w sensie, że Intel je jakby zaczął tę nazwę firmować, i te ultrabooki tak trochę udają MacBooki. Wiadomo, że MacBooki jako takie były pierwsze, natomiast o tych ultrabookach się mówi różnie, a o MacBookach MacBooki zawsze, te Air miały zawsze opinię takich komputerów, o Air mówimy o tych cały czas, i MacBooki Air zawsze miały opinię takich komputerów może trochę słabszych, może trochę takich niewystarczających wszystkim, ale tym, którym miały wystarczać, z reguły wystarczały. Się chwaliło te komputery za bardzo jednak dobrą optymalizację. macOS jednak to zarządzanie energią zawsze miał jakoś tak dobrze pomyślane, i przez te dyski SSD, przez tą szybką jednak zawsze pamięć i stosunkowo małą zasobożerność, te komputery właściwie zawsze były, nawet jak może osiągów nie miały takich dużych, to od osiągów ważniejsze były to, jak ten komputer sprawnie w swoich granicach, swoich oczywiście możliwości działał.
5: Tak, zgadza się. I tak naprawdę po prostu Apple teraz stawia jakby po prostu na doskonalenie już tego, co jest tak naprawdę. Troszeczkę, bo tak naprawdę w tych komputerach jest zwiększona bateria. I też z tego powodu trochę też ten czas działania jest dłuższy. Oprócz tego upchano tam więcej po prostu rzeczy do środka, tak? Więc cały czas oni, te komputery po prostu sprytnie ewoluują. Nie ma jakichś fontan i wodotrysków, i po prostu sprytnie ewoluują. I tak myślę, że tutaj, jeszcze jest taka jedna nowość, tutaj wiąże się nie tylko z tymi komputerami. Wprowadzono karty sieciowe ze standardem łączności bezprzewodowej w standardzie 802.11ac. To jest taki następca standardu N. Jeszcze szybszy, z jeszcze większymi transferami. I też tą technologię zastosowano w innym urządzeniu, które odświeżono podczas zwinięto konferencji, mianowicie w stacji bazowej Airport Express i urządzeniu, które do tej pory nazywało się Time Capsule, a obecnie będzie się nazywać Airport Time Capsule, czyli połączono te nazwy, nowa kapsuła czasu, zupełnie nowy wygląd, wygląda tak jak trochę tak jak dotychczasowa kapsuła czasu, była bardzo płaskim kwadratem niedużej wysokości, a teraz podniesiono wysokość, natomiast zwężono po prostu oba boki, i to jest taka bardziej taka mini wieżyczka, że tak powiem, o wysokości około 16 cm, a na boku 9 cm, tak mniej więcej.
3: Czy te komputery i te urządzenia do kopii bezpieczeństwa, one już są dostępne?
5: Tak.
3: W sprzedaży?
5: Apple powiedziało, że premiera będzie dosłownie w tym samym momencie co keynote, i chyba dzisiaj nawet były polskie ceny już ogłoszone, jeżeli dobrze pamiętam, na iMagazine bodajże. No i tak, oczywiście w sklepie, tak? W polskim sklepie Apple'a. One są minimalnie tam tańsze są, chociaż w Stanach ta redukcja ceny, bo te MacBooki wszystkie tam potaniały w ogóle, mimo że są lepsze, to potaniały około $100. Ale przypuszczam, że w Polsce tak znowu dużo nie stanieje.
3: Czyli ta różnica drastyczna nie będzie jakaś cenowa niestety.
5: Tak sądzę. Nie wiem, jakie ty masz, Pawle, zdanie?
6: No, myślę, pewnie tak będzie, jak mówicie. No, tu jeszcze dojdą do tego różne koszty związane z jakimiś marżami, cłami, no to nie ma specjalnie szans na jakiś większy spadek.
5: No i jeszcze taki jeden smaczek, chociaż mało dotyczący, sprzętowy i owszem, ale no mało dotyczący takich zwykłych śmiertelników, zwykłych użytkowników. Po latach chyba 5 odświeżono Maca Pro, to znaczy jeszcze go nie odświeżono, ale zaprezentowano tak zwany sneak peek, oni to nazwali, czyli taki, uchylili rąbka tajemnicy po prostu, pokazali, jak to będzie wyglądać, i komputer po prostu wygląda no kosmicznie, tak? To jest kształt walca, który po prostu w środku jest pusty. Tam chyba są cztero czy sześciordzeniowe procesory, jakieś gigantyczne twarde dyski, ale najśmieszniejsze jest...
3: Nowy standard Thunderbolt.
5: Tak, i Thunderbolt 2, tak na marginesie.
3: Dwa, tak. Jedynka się dobrze nie przyjęła, poza Applem, w zasadzie tak prawie nigdzie, a tutaj już dwójka.
5: I co ciekawe, no mówię, wygląda to urządzenie kosmicznie, tylko najśmieszniejsze jest to, że w porównaniu na przykład z wysokością nawet obudowy, w porównaniu do obecnego Maca Pro, to jest chyba 1/4 albo 1/3 wysokości, także zminiaturyzował, no to po prostu niesamowicie. i wygląda to kosmicznie. Mi akurat ta góra tego urządzenia, które wygląda, to tak przypomina takie te kosze na śmieci trochę, które są pod biurkami, te takie z tym uchylnym, powiedzmy, wieczkiem. Tak? No, to jest mniej więcej coś takiego, z tym, że w środku jest po prostu dziura i ten brzeg dookoła po prostu wygląda jak taki trochę dysk kosmiczny, trochę podobnie wygląda jak ta nowo projektowana siedziba Apple'a. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie, ale bardzo blisko do tego jest. To tak mówię bardzo, bardzo wizualnie. No ale komputer pewnie będzie kosztował, nie wiem, z 20 tysięcy albo ileś. Tak naprawdę dla naszych zwykłych domowych zastosowań to nie jest rozwiązanie, ale ciekawostką to na pewno jest. Tym bardziej, że po 5 latach, że tak powiem, odświeżają jakiś produkt.
3: A jak wyglądały, tak z ciekawości zapytam, te poprzednie Maci Pro, to takie były mniej więcej jak te normalne stacjonarne komputery?
5: Tak, z tym, że one oczywiście też miały swoje designerskie takie, nie wiem...
3: Ulepszenia.
5: No, ktoś może powiedzieć udziwnienia. One miały takie rączki, tak jakbyś, nie wiem, tak jakby po prostu takie rączki w takiej formie takich ramek u góry i na dole były. Jedne służyły do tego, żeby to na to stało, a te górne służyły do tego, żeby to chwycić w jakiś sposób i gdzieś przenieść, tak? Tak jakby taka walizka z takimi rączkami, tak to wyglądało, a ogólnie miało budowę srebrną i taką w ogóle bardzo no nie przejrzystą, nie szklaną, ale z metalu z takimi dziurami wentylacyjnymi prawie dookoła, taka siatka można by powiedzieć, tak to trochę wyglądało. A ten nowy Mac Pro zupełnie nie przypomina swoim wyglądem. No mówię, komputer jakby z innej epoki, z jakiegoś po prostu kosmosu. Zobaczymy, bo planują to pewnie dopiero w przyszłym roku chyba tak ukończyć, bo na razie tylko pokazali, nad czym pracują.
3: Czas na system iOS, system w nowej wersji. Od czego, jak to wyglądało na prezentacji? Co pokazano najpierw? Proszę o przybliżenie jakieś, jak to było, jak to
6: wyglądało. Przede wszystkim na scenę chyba wkroczył wtedy Phil Schiller, dobrze pamiętam. I zaczęło się od tego, o czym wielu już mówiło, czyli interfejs zainspirowany człowiekiem, który nazywa się Jonathan Ivey, czyli interfejs spłaszczony, płaska czcionka, zaokrąglone przyciski, ikony, które obracają się co do piksela wraz z obrotem urządzenia i taka personalizacja maksymalna, która objawia się już do tego stopnia, że kiedy zmienimy tapetę, to ta tapeta nawet kroczy gdzieś za nami przez cały ten system. Oczywiście redesign aplikacji fabrycznych, pogody, kalendarza, wiadomości. Cały ekran główny wygląda inaczej, no różne już są opinie na temat tego wyglądu.
3: Ale wygląda w sensie po prostu jakby wizualnego wyglądu ikon, czy nie wiem, czy wygląda inaczej?
6: Kolorystycznie jest też inny.
3: Ale ułożenie opcji? To tego nie wiemy, no niestety pewnie jeszcze takich szczegółów.
5: Mogę trochę powiedzieć, bo trochę z tych screenów jednak było pokazanych i nawet system trochę w działaniu. No ikony w sensie ułożenia tej siatki ikon, no mamy to samo, tak? Natomiast te przyciski, to wszystko zostało takie wypłaszczone w sensie wyglądu, tak? I to, co tu przed chwilą Paweł tak powiedział, ten telefon, jak tam gdzieś go przechylamy, to te ikony w jakiś sposób tam drgają, one po prostu jakby się uchylają po to, żeby nam więcej pokazać jakby tej warstwy, która jest za tymi ikonami. To tak mówię dosyć może abstrakcyjnie, wizualnie, ale to są takie bardziej gadżety, nazwijmy to no, wodotryski trochę wizualne, a system w ogóle naprawdę, te wszystkie czcionki, to wszystko zostało bardzo mocno odchudzone i jest takie, no mówię, płaskie, pozbawione tego skymorfizmu, z którego poprzednie wersje iOS-a słynęły, czyli te udawanie na przykład, że coś jest skórą, coś jest okładką drewnianą, czy jakąś tam w jakichś wzorach.
3: Dla mnie to jest i tak abstrakcja, tak. Jakby dla osoby całkowicie niewidomej, jak coś, czego nie można dotknąć, może udawać skórę albo drewno. Natomiast no, opinie osób widzących, jak sobie tak śledziłem na Twitterze to, co było opisane podczas prezentacji, to ludzie z portalu, chociażby właśnie z portalu z podcastu Mangatka, nie tylko, takie opinie na gorąco na temat tego iOS 7 były takie miażdżące, że jaki ten system jest brzydki, jaki straszny, że trzeba się będzie z tym pogodzić, to było coś takiego, no wiadomo, że to są ludzie, którzy od lat no, lubią firmę Apple i wiadomo, że jej nie porzucą, ale opinie były takie dosyć takie złośliwe i takie pełne rozczarowania. zachowania. Oczywiście zobaczymy, to jest wersja beta, więc to wszystko się może zmienić. Natomiast no, w tym momencie no, nie miałem się, jako że nie widzę, nie miałem się do czego odnosić, bo tak naprawdę też trzeba to powiedzieć, bo niektóre osoby się bały, jak to będzie z voice-overem, jak nowy interfejs będzie, nowe ikony. Tak naprawdę to teoretycznie nie powinno mieć nic do rzeczy. Znaczy ikony mogą być sobie zupełnie inne, a voice-over będzie nam czytał jakby nigdy nic. Zresztą cały czas tak jest w pewnym sensie, że kiedy się pracuje, o tym też w ogóle kiedyś będzie można jakąś nawet audycję zrobić, że jak osoba widząca z niewidomą pracują na iPhone'ie, na iPadzie, to się okazuje, że niewidomy pewne rzeczy słyszy, których osoba widząca jakby, jeżeli nie zna znaczenia danego symbolu graficznego, to nie wie, że to jest na przykład wyślij, albo że to jest, nie wiem, mail, albo coś tam. Może trochę wymyślam, ale wiecie, o co mi chodzi.
5: No, korespondencja między jakby etykietą, a graficznym odzwierciedleniem tego, co to jest. Tak, natomiast oczywiście no, te kwestie, takie nowości, no wiadomo, to też akurat powiedziano, że to jest z angielskiego the biggest change to iOS since iPhone, czyli największa zmiana w systemie iOS od czasu, kiedy iPhone w ogóle został zaprezentowany, czyli od samego początku. I rzeczywiście tak jest. Z drugiej strony te utyskiwania różnych osób, no wiadomo, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc na pewno to jest jakiś szok, tak, że tutaj ten system no, zupełnie wygląda no, graficznie inaczej, ale jest na pewno takich, o czym za chwilkę właśnie chyba powiemy, powoli mi się wydaje, że będziemy do tego przechodzić, takie mówię jeszcze smaczki związane z systemem, a potem jak już chyba to omówimy, to już będziemy mogli do voiceovera i accessibility przejść. I z takich rzeczy, które mi się powiedzmy w pierwszej kolejności rzuciły w oczy, no to na przykład w folderach, które do tej pory tworzyliśmy, można było umieścić tam ileś ikon, ileś aplikacji. A teraz w ramach danego foldera możemy mieć osobne strony i więcej tych aplikacji w ramach danego folderu zmieścić.
6: Czyli iPhone 5 nie jest już taki do zbawienia koniecznie potrzebny, żeby pomieścić sobie więcej aplikacji przez to, że miał większy ekran.
5: Tak, bo można po prostu w ramach folderów sobie zrobić dodatkowe, nazwijmy to, ekrany przewijane potrójnym gestem w prawo, gestem no tak, trzech palców w lewo lub w prawo, jeśli chodzi o voiceover. Na przykład, tak. Druga taka ważna rzecz to nie ma, zlikwidowano ten słynny i opatentowany i tak dalej suwak slide to unlock. Teraz już nie wykonujemy tylko gestu tam gdzieś w dolnej części ekranu, tylko możemy ten gest wykonać w różną stronę. Coś podobnego jak obecnie jest chyba w Androidzie, tak mi się wydaje, że po prostu wystarczy przesunąć paluchem w dowolnym kierunku, byle maznąć ekran, tak?
3: No tak, w ogóle to odblokowywanie centrum powiadomień, o którym zaraz sobie powiemy, jak i centrum zarządzania tymi opcjami takimi konfiguracyjnymi telefonu, no to są takie rzeczy, może nie wizualnie żywcem przejęte z Androida, ale takie rzeczy, które funkcjonalnie już w Androidzie były od jakiegoś czasu i no całe szczęście, że Apple w końcu to zrobiły, to kolejny powód mniej, żeby jakoś tam robić jakiś jailbreak iPhone'a czy coś takiego, bo niektórym to bardzo jakoś tam przeszkadzało, a tutaj mamy wreszcie dostępne opcje, o których zaraz sobie powiemy troszkę więcej.
5: Tak, no Michał, wspomniałeś o tym centrum powiadomień i to jest właśnie chyba też nowość, że w centrum powiadomień trochę zostało uporządkowane i jest dostępne również z zablokowanego ekranu, czyli możemy po prostu gestem wciągnięcia właśnie w dół bez odblokowywania całego telefonu dowiedzieć się, jakie są no, ostatnie powiadomienia, czy to z jakiejś aplikacji, czy to, nie wiem, jakaś na szybko sprawdzenie jakiejś tam pogody, czy jakichś innych właśnie centrum powiadomień, różnych informacji, to może być takie przydatne. A coś nowego, co wprowadzono, to tak zwany control center, to nie wiem, może Paweł by coś powiedział.
6: Control Center, czyli taki panel sterowania, coś co było już znane właśnie z Androida, a co na scenie jailbreakowej figurowało, o ile dobrze pamiętam, pod nazwą SB Settings. Jest to takie miejsce, do którego można się dostać, taki panel, takie wyciągane podręczne menu, z pozycji którego możemy przełączać najczęściej używane opcje. To znaczy Wi-Fi, to znaczy Bluetooth, to znaczy nawet tam latarkę wsadzono, czyli można lampą błyskową aparatu sobie poświecić. jest regulacja jasności, jest kontrola odtwarzacza muzycznego, czyli takie podręczne zbiorowisko różnych często używanych opcji, do którego mamy dostęp tak naprawdę zewsząd za pomocą jednej gestury. I to jest rzeczywiście coś, co już było w Androidzie i to jest coś, co powinno być tam już też dawno. Jeden z powodów jailbreaka. No, Apple nie po raz pierwszy czerpie inspirację na nowe opcje ze sceny jailbreakowej. To widać przy każdej aktualizacji. Cieszy mnie to właśnie, że jest coraz mniej tych powodów, żeby tego jailbreaka dokonywać. Natomiast rzeczywiście to przełączanie szybkie, zwłaszcza tych opcji typu Bluetooth, Wi-Fi, na pewno wielu się spodoba.
3: Bluetooth, Wi-Fi i chyba też transmisja danych, czy nie?
5: Transmisja danych nie pamiętam, ale na pewno nie przeszkadzać i też tryb samolot. Aha.
6: Tak.
5: No bo do tej pory trzeba było zawsze gdzieś w samolocie, na szybko do ustawienia wchodzić i tak dalej. Mm-hmm. Tutaj jest po prostu gest przesunięcia od dołu, bo mówię, powiadomienia ściągamy z góry, a control center od dołu. I tam mamy naprawdę szereg dostępnych tych wygodnych opcji, prawda?
6: Mhm. Też przede wszystkim przerobiony tam, multitasking. Coś, o czym też możemy tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze uchwyciłem to podczas keynote'a, że teraz iPhone ma dostępne gestury pozwalające na przełączanie się między aplikacjami.
5: Tam jest coś takiego, że tak jak do tej pory w momencie, kiedy myśmy się przełączali między aplikacjami podwójnym przyciśnięciem przycisku Home, to były tak naprawdę, to wizualnie tak mówię, wyświetlane tylko ikony, tak, po których myśmy się poruszali. Mm-hmm. A w obecnej chwili jest to i ikona, i jej opis, i również aktualny, otwarty, taka miniatura ekranu aktualnie otwartej aplikacji, co tam ostatnio robiliśmy. I z tego, co mi się udało zobaczyć, co pokazywał właśnie Craig Federighi, on nawet miał możliwość na tym podglądzie, tych przewijania tych aplikacji, jakieś rzeczy też wykonywać, tak? On coś nawet usuwał z tych aplikacji, które są po prostu w trybie przełączania. Także był jakiś tam dostęp do interfejsu aplikacji, nawet jak ona jest w trybie przełączania się między różnymi aplikacjami.
6: Czyli możemy na przykład w przypadku komunikatorów internetowych czy portali społecznościowych liczyć na jakąś szybką odpowiedź, tego typu feature'ki?
5: Tak, że chyba nie musimy idealnie wchodzić w tą aplikację, w sensie, no wiesz, ona jest po prostu gdzieś w tle, my się przez nią przełączamy, ale nie musimy jakby jej brać na pełny ekran, żeby coś tam w niej szybko zrobić.
6: Skorzystać, tak, czyli takie ja podręczne akcje. Mm-hmm. No tak, że się przydały widgety w centrum powiadomień, tego niestety chyba nie ma.
5: No nie, tutaj niestety widgetów chyba jeszcze nie ma, chociaż naprawdę w Androidzie to jest dosyć fajna funkcja. Co jeszcze? Tak jak mówimy o tym, że gdzieś system iOS czerpie z macOS-a i na odwrót, no to właśnie tutaj jest taka nowa funkcja, która została wzięta z macOS-a, funkcja AirDrop się nazywa. I to jest coś takiego, że jeżeli jest ilość użytkowników, no załóżmy iPhone'a czy iPada, w danym momencie podłączonych do tej samej sieci Wi-Fi, bo to się dzieje przez sieć Wi-Fi, to on tą funkcją AirDrop po prostu możemy jakby wykryć, on szybko nam wykryje, czy są jakieś inni nasi znajomi i z nimi za pomocą po prostu przesunięcia danego zasobu, zdjęcia, nie wiem, jakiejś tam, no nie wiem, czym jeszcze można się tam ewentualnie dzielić, jakimiś tam dokumentami, tak, przesłać po prostu bardzo szybko do tej drugiej osoby, ona dostaje powiadomienie, że ktoś ci chce szybko coś wysłać i to działa właśnie w sieci Wi-Fi. No i ta funkcja właśnie się wzięła tutaj z macOS-a, bo w macOS-ie już chyba od dwóch albo trzech wersji AirDrop jest i to działało na takiej zasadzie, że Maci wzajemnie się też wykrywały i można było przesunąć dany plik na ikonkę drugiego Maca i ten plik lądował w takim folderze AirDrop u tego drugiego użytkownika. I po prostu to jest chyba takie zaimplementowanie.
3: Przy czym niestety działa to tylko dla iPhone'a 5, tak?
6: iPoda też piątej generacji i iPada 4 i mini.
3: I iPada 4 i iPada mini.
5: Także tylko te najnowsze, a to akurat napisali chyba, że ze względu na to, że tam jest obsługa w tych urządzeniach już najnowszych protokołów też zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, a jednak wiadomo, Apple bardzo mocno do tego bezpieczeństwa jednak przywiązuje wagę. Także tak wygląda ta funkcja AirDrop.
3: Trochę nowinek w Safari też.
5: Tak.
6: No Safari jest dużo właśnie spokojarzeń z Maciem. Podobne zmiany zaszły w Macu i w iOSie właśnie. Ten manager hasłów
3: synchronizowany, o której trochę mówiliśmy.
6: Tak, nowy pasek boczny, nowy wygląd zakładek i historii, właśnie w pasku bocznym dostęp do tych najczęściej używanych rzeczy. Taką nowością są linki udostępnione, czyli informacje o tym, jakie linki udostępniają nasi znajomi na Twitterze, na LinkedIn. Będzie można od razu do tych linków przejść i sobie przeczytać artykuły, które nasi znajomi udostępnili. No jest tam także tryb nieustannego jakby czytania, płynnego przechodzenia z artykułu do artykułu w liście czytelni.

0: czy się tylko wydaje? Bo z czego to wynika?
1: Nie, właśnie, LinkedIn? Właśnie LinkedIn. LinkedIn to jest taka trochę nowość i na razie natywne udostępnianie dla LinkedIn jest plotką. Czyli ludzie domyślają, że być może skoro są te linki, skoro coś tam widać w softcie, to być może będzie możliwość udostępniania, ale Facebook od wersji 6 jest tam dość prężnie wspierany. Jest widget w centrum powiadomień do wystawiania statusów, jest to udostępnianie zdjęć. Chyba jest na równi w tym momencie Twitter z Facebookiem. Nie wiem, czy jest gdzieś Twitterowi dodane więcej
0: niż... Chodzi mi o to właśnie to, co powiedziałeś, że w tym jest zarówno w macOSie, jak i w iOSie, w Safari, czy gdzieś, no tak, to z poziomu Safari, jest ta lista linków, które nam znajomi udostępnili, które znajomi udostępnili na Twitterze właśnie. To więc się zastanawiam, dlaczego na Twitterze, a nie na Facebooku.
1: Ja bym się zastanawiał, czemu na LinkedIn, a czemu nie na Facebooku. Nie wiem, czy tam... No... Ostatnio prowadzone były dyskusje Facebooka i Apple na temat Facebook Home i chyba coś tam niestety nie wyszło na tym torze. Nie wiem, czy to też nie wpłynęło jakoś na to. Ale to już są tylko i wyłącznie moje domysły. Mhm. Dlaczego coś tam się mogło posypać. Natomiast no... No rzeczywiście mogłyby się pojawić te linki z Facebooka, zwłaszcza, że na Facebooku nasi znajomi dzielą się mnóstwem linków
0: różnych. Szczególnie w Polsce, gdzie Twitter akurat tak jest, no może w tym środowisku, no w polityków, dziennikarzy i w środowisku aplowców, tak szczególnie tych właśnie piszących na różnych portalach, no Twitter może jest popularny, ale tak no wśród znajomych, tak już bardziej prywatnie, biorąc jakby bardziej prywatnie, no to no jednak jeżeli chodzi o moje osoby znajome, no to tak Twittera w zasadzie nikt nie używa, poza gdzieś tam kilkoma osobami z tyflo środowiska. Zupełnie.
1: No tak samo jak Mac jest bardziej spopularyzowanym komputerem w Ameryce niż w Polsce.
0: No tak, oczywiście.
1: Więc to też trochę tymi samymi trendami się kieruje. Można zauważyć, że wiele z opcji oferowanych przez Apple z początku jest dostępne tylko w Ameryce, albo w ogóle jest dostępne tylko w Ameryce. No jednak jest gdzieś ten akcent, że to otwarcie się na świat jest takie na drugim planie troszeczkę. Nie zawsze i nie we wszystkim, ale jednak.
0: Tak, jak długo czekaliśmy przecież na iTunesa i w ogóle jaki był problem z kontem kiedyś i jeszcze w 2009 roku i tak dalej. No a jeżeli mówimy, tak powiedziałeś, o usługach nowych, tych usługach dostępnych wpierw w Stanach Zjednoczonych, no to właśnie, jest taka jedna usługa.
1: Owszem, jest iTunes Radio. To jest również element, który pojawił się w ostatniej fazie plotek dotyczących nowości w iOS 7 i nowym iTunesie, który też miałby się ukazać w macOS X. Czyli odpowiedź Apple na wszechobecną modę na strumieniowanie muzyki w internecie na żywo. Czyli Spotify, czyli Pandora, czyli od dawna istniejący już Last.fm, u nas jeszcze też Vimp i Deezer. Google na swojej ostatniej konferencji deweloperskiej Google I.O. zaprezentowało Google Music. No więc Apple nie mogło być gorsze, zaprezentowali iTunes Music. iTunes Radio, iTunes przepraszam. Radio. Tak. Które jest usługą właśnie strumieniowania muzyki na zasadzie układania własnych stacji radiowych. Można je układać, można skorzystać z gotowych już stacji polecanych, można dzielić się tymi stacjami ze znajomymi, czyli możemy sobie podejrzeć, czego słuchają nasi znajomi, jakie są ich gusta muzyczne, jakie użyli stacje. To jest dość ciekawe, to można układać już stacje okolicznościowe, tak jak mówię, nie jest to pomysł nowy, po prostu jest zrobiony teraz przez Apple. I jest dostępny w iOS 7, prawdopodobnie będzie właśnie zintegrowany z aplikacją Muzyka, ale dobrze pamiętam, i z nowymi wersjami iTunesa. Z początku właśnie dostępny tylko w Stanach, później pojawi się także w reszcie świata. No i dla subskrybentów, za darmo możemy oczywiście korzystać, ale z reklamami, natomiast dla subskrybentów usługi iTunes Match reklamy nie będą odtwarzane.
0: Przypominam, że można się z nami kontaktować poprzez komunikator Skype tyflopodcast.net oraz pod numerem telefonu 123 834 835.
1: No tutaj właśnie ten iTunes Radio chyba właśnie powstało przy współpracy z Sony. Tu właśnie z Sony Records podpisano kontrakt i tak. To oni dostarczają pewnie.
2: W sumie jeszcze nie tylko, bo tak naprawdę z tym Sony oni chyba mieli największe problemy, bo z tym Sony właśnie ostatnio podpisali, a tam z Warner Music i jeszcze bodajże, nie wiem, który jest ten trzeci duży gracz, z głowy nie pamiętam nazwy, ale już z tymi dwoma pozostałymi Apple tą umowę jakoś podpisaną miał. Bo tutaj też chodzi o taką kwestię, że no coś, czego jakby powiedzmy tam Pandora czy Spotify

0: jakby bezpośrednio no nie oferuje, bo mianowicie to, że jeżeli na przykład słuchamy, jak będziemy słuchać sobie jakiejś muzyczki w iTunes Radio, ona nam się spodoba, no to możemy po prostu od razu ją zakupić w iTunes sklepie, tak? Czyli jakby tutaj jest pewien nowy sposób, powiedzmy, zdobywania potencjalnych klientów na muzykę sprzedawaną w iTunes jako takim. Bo Apple mimo wszystko, no na tle tych innych usług widać, że ten poziom spieniężenia potem jest naprawdę wysoki. I oni mimo wszystko te pieniążki jednak, pomysł na robienie pieniążków z tego wszystkiego jednak jest niezły w przypadku Apple'a i to się naprawdę przekłada na jakieś tam potężne zyski, prawda? No jeszcze taki mały dodatek, na Apple TV to też będzie.
1: Okej. Okay.
2: Witam Cię, Tomaszu.
1: Witamy serdecznie.
2: Witajcie panowie. Mam takie pytanie. Piotr się kłania. Powiedzcie mi, ponieważ nie znalazłem takiej informacji, a telefon mi wyrwał pół godziny z waszej audycji. Jedna rzecz, której mi brakuje od dość dawna, jak Mikołaj stwierdził, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, mianowicie powiadomienia o doręczeniu SMS. Czy one się pojawią w iOS 7?
1: Nie słyszałem nic o tym podczas keynote'a, natomiast była taka sekcja, którą też pewnie będę chciał ja albo Mikołaj omówić. No różne drobne takie dodatki, na które nie starczyło czasu, bo gdyby mówili o każdej drobnej rzeczy, którą wprowadzili, nie starczyłoby im oczywiście czasu. Być może wśród tych dodatków, właśnie tych niewspomnianych rzeczy, gdzieś się to znajdzie. Natomiast no, nie wynika to z keynote'a. Trzeba będzie obserwować opinie testujących system iOS 7 w wersji beta.
2: Okej, to mam teraz do was pytanie. Rozumiem, że traktuję was jako kompletnych freaków Apple'owych. Czy będziecie instalować betę?
1: No, ja osobiście nie mam konta deweloperskiego na przykład. Znaczy, no, oficjalnie nie jestem w stanie.
2: No, a zdaje się, że pojawia się... Wcześniej jeszcze tam, zdaje się, Master Gold wersja, tak? Do której można się dostać jeszcze przed oficjalnym upublicznieniem wersji oficjalnej.
1: A tak, ale to jest zazwyczaj gdzieś tydzień lub dwa przed premierą, a premiera ma nastąpić jesienią, więc trochę jeszcze czasu upłynie. Mm-hmm.
2: No mam nadzieję w każdym razie...
0: Mówię tylko, że w Golden Mastera w poprzedniej wersji akurat zainstalowałem, nie wytrzymałem tygodnia. I
2: no ja też. I potem jakoś to dość płynnie udało się przejść na tą oficjalną wersję, także nie było problemu. Ja osobiście mam nadzieję, że zostaną poprawione takie rzeczy, gdzie w tym momencie jeszcze voice-overze się pojawiają. Na przykład na liście kontaktów często gubi się fokus, gdy skacze się po nagłówkach. Tego typu drobne rzeczy mam nadzieję, że zostaną poprawione.
1: VoiceOver ma dużo głupich błędów, na przykład uporczywe powracanie do pierwszego elementu ekranu, kiedy się robi po prostu wróć, zamiast w dawniej chyba w piątce, a ja się nawet pamiętam tak. Pozycję. Tak. To mnie strasznie denerwuje, na przykład kiedy czytam tweety w Twityście czy Twitterific, że po prostu skończy wykonywać jakąś akcję, na przykład odpisywać na tweet, to podczas powrotu on nie wróci na tą pozycję, gdzie skończyłem.
3: Na Facebooku to jest też straszne.
1: Wszędzie jest straszne.
3: Tylko, że na Facebooku jest dużo elementów bardzo takich, nie? Bardzo dużo i to tak...
2: Ale to jest wszędzie, nie tylko właśnie tak jak Paweł mówi, to jest też przede wszystkim w systemie irytujące. Nawet przy usuwaniu aplikacji, gdzieś tam usuwamy sobie z końca ekranu i fokus potrafi nam wskoczyć na początek, czy w mailu, tak? Gdy mamy tam tych maili ileś tam, to też nam fokus skacze, ale fajna opcja, która jest w szóstce, jakoś mi to kompensuje, to znaczy usuwanie poszczególnych elementów, gdzie wcześniej było to niemożliwe. No ale to było wszystko
1: z czynności, z rotora, no tak. To jest
2: co przyniesie,
1: to
2: co przyniesie.
0: Ja w tym miejscu mógłbym powiedzieć, bo to gdzieś tam też tutaj z tych takich więcej rzeczy troszeczkę właśnie wycieka, jeżeli chodzi o accessibility właśnie na iOS-ie i tutaj wprowadzili coś, z tego co wiem, programistycznie takie coś dla programistów, taką możliwość zaimplementowania tak zwanych ścieżek dla voiceovera, czyli jakby zmapowania, jak on ma się tak naprawdę poruszać i gdzie ma też właśnie powracać fokus, więc być może o to będzie chodzić, więc tu być może ta kwestia zostanie naprawiona.
2: Ale no, jest, przynajmniej dodana, deweloperzy jako. Będą jej używać, to jest zupełnie inna. No
1: właśnie, bo to było natywnie, to było natywnie taką... nasz przywilej, który został potem niejako naruszony.
0: Tak, wprowadzono coś takiego, chyba to nazwali bodajże ścieżki voiceover jako takie. I wiem, że to można zaimplementować przy tworzeniu aplikacji. To z takich
1: nie, no było, właśnie... było też parę takich niedostępnych typowo miejsc, na przykład nie dało się przełączać kont twitterowych, jeżeli mamy dwa i otwieramy sobie to natywne okienko udostępniania, nie można przełączyć, wybrać konta, z którego chcemy udostępniać. Jak dzielimy się aplikacją przez na przykład e-mail czy SMS, to nie odczytywany był widok kontaktów, podczas wybieraliśmy kontakt, do którego chcemy przesłać.
2: To identyczna sytuacja, Pawle, jest w momencie, gdy próbujesz dzwonić do kontaktu jakiegoś na FaceTime i masz więcej niż jednego maila w tym kontakcie, masz tylko informacje inne i nie masz podawanych samych maili, więc żeby do kogoś zadzwonić w ten sposób musisz sobie wcześniej policzyć, który mail to jest ten, który ktoś ma przypisany do FaceTime i dopiero w ten sposób można sobie wybrać. No to mam nadzieję, że też będzie poprawione. No nic, dzięki panowie za fajną audycję, nie przeszkadzam i słuchamy dalszych nowości.
1: Również pozdrawiam, dziękuję.
0: Piotr tutaj wspomniał o FaceTime i chyba nowością tutaj, która będzie, jest FaceTime Audio, czyli tylko...
1: No właśnie, mnie to bardzo ciekawi, czy można przyłożyć, nie może widziałeś, czy można telefon przyłożyć do ucha w tym momencie i mówić, czy to jest po prostu to, co już się dało zrobić dawno, czyli minimalizuje okienko FaceTime'a i mroży obraz.
0: No właśnie, właśnie tutaj chodzi o to, że to ma właśnie działać tak jak typowy VoIP, także tutaj masz po prostu możliwość nawiązania połączenia FaceTime Audio jako takiego, tak?
1: Aha.
0: I po prostu nie bawienia się już w to wideo, tak? Bo tak naprawdę ta funkcja z zablokowaniem ekranu, która powoduje pewnego rodzaju stworzenie sobie tego FaceTime Audio, ona taka popularna chyba wśród użytkowników nie jest. Dużo moich znajomych dopiero po jakimś czasie się dowiedziało, że takie coś można w ogóle zrobić.
1: Ja to często stosowałem po 3G zwłaszcza, bo nie chciałem marnować danych ani baterii na wideo, którego i tak nie używam, a druga strona już jeszcze ze mną porozmawiać niż pooglądać mnie na
0: i
1: kamerze.
0: I też dzisiaj się na bodajże Apple Insiderze pojawiła taka informacja, że ten FaceTime Audio ma mieć API, czyli z innych aplikacji, inne aplikacje będą mogły z tego FaceTime Audio korzystać, więc niewykluczone, że być może będzie jakaś, nie wiem, szybka komunikacja głosowa, no nie wiem, może to będzie bardzo popularne pewnie w grach, powiedzmy dwóch użytkowników między sobą gra i mogą się za pomocą jednego przycisku gdzieś tam skomunikować głosowo.
1: No właśnie, mnie ciekawi taka rzecz też, ostatnio gdzieś się dowiedziałem, że Apple wykupił od Nortela patent na push-to-talk. Ciekawe, czy to się gdzieś może, to jest może jakiś zaczątek jakiejś komunikacji a la walkie-talkie, coś jak nasz Voxer, tylko ustandaryzowanej. No, to jest ta kiedyś dość mało w Polsce popularna funkcja naciśnij i mów. No ciekawe, czy to się jakoś rozwinie. Mogliby zrobić właśnie wiadomości głosowe też. To jest coś, co oni od dawna powinni wprowadzić, to jest na okrętkę strasznie robione, wysyłanie wiadomości głosowych, iMessage'y, bo można do iMessage'a dołączyć nagranie głosowe przez dyktafon.
0: Można.
1: Natomiast nie można tego zrobić z pozycji iMessage, klikając dołącz multimedia, trzeba z dyktafonu wyjść i przez kliknięcie się nagrania wyślij jako wiadomość, no i wtedy to pójdzie iMessage'em, to trochę na okrętkę.
0: No, trochę takie na okrętkę można powiedzieć. No też pytanie, jak w ogóle operatorzy sieci komórkowych do tego podejdą, tak? No bo to jest takie troszeczkę ominięcie, pewnie... można powiedzieć, systemu dzwonienia klasycznego, nie? Oczywiście między urządzeniami iOS.
1: Pewnie Stany będą to blokować, zawsze AT&T się tam ryło z jakimiś ograniczeniami i jakieś pakiety specjalne robili pod ten FaceTime, które były już droższe. To się już działo w momencie wejścia na rynek iOS-a 5, który znosił ograniczenie FaceTime'a tylko i wyłącznie do Wi-Fi. Właśnie. Ten FaceTime Audio byłby fajny, tylko że na mojej czwórce niestety nie da się go na 3G przełączyć oficjalnie.
0: No nic, w każdym razie dema nie było, ale było opisane, że to ma właśnie działać na zasadzie po prostu takiej, że przykładamy słuchawkę do ucha i mówimy normalnie tak jak
1: to super, teraz. Czyli zabijają Vibera. Odpowiedź na Vibera i różne podobne aplikacje.
0: No nie wykluczone.
3: Czy zabijają w sensie... Ja myślę, że to Viber jednak jak ktoś... No chyba, że między użytkownikami iOS-a a Androidowcami albo innymi platformami.
1: Tak, tak, nie, on przetrwa w tych zastosowaniach, tylko.
3: Ale tak w Androidzie, tak to jakby iOS to iOS, no to raczej ten FaceTime jest taki natywny i akurat dobrze działający, więc myślę, że ludzie jednak tego FaceTime'a używali po prostu. Czy jeszcze jakieś, zaraz przejdziemy pewnie do stricte accessibility, myślę, czy jeszcze jakieś, ale chyba nie, chyba wszystkie takie...
1: Tak, znaczy dużo było takich, dużo jest takich, na przykład rozbudowano strasznie Siri. Siri właśnie pozyskała nowe Siri głosy.
3: Tak.
1: Mhm. Siri pozyskała nowe głosy, głosy na razie są angielskie, niemieckie i francuskie, męski i żeński. No i z tego co słyszałem, brzmiały bardzo ładnie. No Siri ma też teraz nowy wygląd, ma... Zdaje się, że ma pokazaną jakąś, ma wizualizację poziomu głośności w momencie, kiedy my nie mówimy, coś takiego?
0: Tak, jest taka identyczna prawie, że animacja z tym, co jest pokazywane na sterowaniu głosowym. Takie fale się pojawiają na ekranie, u dołu ekranu. Takie coś widziałem. I tylko mówię, co do tych głosów, to jest takie akurat moje może gdybnięcie, bo do tej pory, jeżeli myśmy nie korzystali na przykład z VoiceOvera, a z samego Siri, to ten głos tak naprawdę był streamowany do nas po prostu z serwera. On był po prostu syntezator na serwerze i on nam streamował ten głos po prostu. Do nas docierał po prostu jako wysłany, nazwijmy to w cudzysłowie, plik dźwiękowy jako taki, to już tak technicznie, nie? I na tą chwilę wydaje mi się, że te głosy lepszej jakości, one cały czas chyba tam jeszcze po prostu pozostaną po stronie Siri. I nie wiadomo właśnie, czy być może w jakimś najbliższym czasie się pojawią voiceoverze, ale to trudno mi powiedzieć, jako głosy jakby nie oderwane zupełnie od transmisji i po prostu dostępne na samym urządzeniu. To zobaczymy.
3: No i też przy pomocy Siri można wydawać komendy, nie tylko takie inteligentne zapytania, nie tylko open nazwa aplikacji, ale również można sterować pewnymi funkcjami urządzenia, jak wyłączenie Wi-Fi, Bluetootha, czyli takie coś jak w tym centrum.
1: Tak, czyli panel sterowania przeniesiony do Siri. No tak. Też poszerzono bazę Siri o Wikipedię, Twittera zdaje się i Binga, czyli można zadać więcej pytań, Siri będzie miała więcej źródeł do wyszukiwania informacji.
0: Tak, że już nie tylko ten Wolfram Alpha osławiony, no i być może to skłoni w końcu, bo taka jest moja akurat teoria, moja taka osobista, że to dlaczego Siri nadal nie jest po polsku, to jest właśnie to, że w dużej mierze Siri korzystało z bazy Wolfram Alpha, która po polsku nie jest. Więc mówię, no czekamy, no póki co o nowych kolejnych językach w Siri nie było w ogóle mowy. Cały czas tylko informacje.
1: Tylko że się pojawią, tylko że się
0: języków, tak. I tyle.
1: Natomiast takich jeszcze innych tu opcji, takich na szybko do omówienia, co może zainteresować po prostu użytkowników, to no w App Store dodano to, o czym już mówiliśmy, czyli aktualizację aplikacji w tle, kategorie wiekowe, czyli aplikacje dla dzieci na przykład. Aplikacje najpopularniejsze w Twojej okolicy, czyli pokazana jest po prostu, jakie aplikacje są najczęściej używane tam, gdzie się akurat znajdujemy. Co się może też w podróży często przydać. Natomiast co do samych jakichś takich ustawień, no pojawi się na pewno blokowanie osób, blokowanie rozmówców. To, co wiele osób się już tu pytało, czy będzie. Wiele takich pytań padało, czy na naszej grupie, czy pewnie też na liście dyskusyjnej, czy będzie można blokować niechcianych rozmówców. Tak, będzie można w iOS 7 blokować niechcianych rozmówców, niechciane SMS-y, FaceTime'y, połączenia na FaceTime'ie. Pojawią się także indywidualne ustawienia VPN dla każdej aplikacji, czyli wirtualnych sieci, różnych serwerów proxy. Chyba też. No i w aplikacji muzyka będzie muzyka zgromadzona na iCloudzie, wymieszana z muzyką lokalną z biblioteki, będzie można mieć do niej dostęp zdalny.
3: A wcześniej
1: pojawi się
3: wcześniej,
1: także.
3: Czyli iCloud, co dobrze rozumiem? Czyli iCloud to już. Bo wcześniej iCloud to było co? 5 giga na wszystko i koniec, tak? A teraz to się rozszerza, dobrze to rozumiem? Czy to jest połączenie iClouda z tym?
0: Inaczej trochę. To chodzi chodzi o to, że do tej pory to był zawsze wybór. Albo używałeś muzyki, którą masz w bibliotece lokalnie, albo gdzieś tam z iClouda, no na przykład za pomocą usługi iTunes Match. I to było albo. I teraz mi się wydaje, że to po prostu jak zakupiliśmy coś tam w iCloudzie, to będziemy mogli to w dowolnej chwili co po prostu sobie dodać z chmury, a jak nie będziemy chcieli mieć tego lokalnie, no to sobie to wywalimy, ale ta muzyka po prostu będzie no dostępna, no, dowolna, do której po prostu z naszego konta Apple ID mamy jako taki dostęp. Nie? Tak mi się wydaje. A skoro chyba jesteśmy przy w ogóle Apple ID, to wprowadzili takie dodatkowe zabezpieczenie w tej funkcji Find My iPhone, czyli znajdź mojego iPhone'a, że gdyby się na przykład zdarzyło z jakiegoś powodu, że ktoś nam ten telefon w ogóle ukradnie tam i będzie próbował się do niego dobić, to możemy sobie tak zablokować telefon, że tak zwaną jakby blokadę aktywacji mu będzie można po prostu zrobić. Czyli na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś by ten telefon nam ukradł i by wykasował wszystkie nawet dane, by nie wiem, czy jailbreakował, czy cokolwiek zrobił, tak? I chciał po prostu aktywować ten telefon jako nowy, to bez naszego Apple ID, naszego hasła tego nie zrobi po prostu. Telefon po prostu będzie totalnie bezużyteczny, jak to Apple powiedział, telefon cały czas będzie nasz.
3: No i też to, co mówiliśmy na pograniczu macOS-a i tego i właśnie iOS-a, te aktualizacje aplikacji w tle też na iOS-a.
0: Tak, tak, no i tutaj ta kwestia, no mówię, środowisko osób niewidomych, osób widzących korzystających z VoiceOvera, no właśnie pytanie, czy to będzie można wyłączyć, mimo właśnie co w sytuacji, kiedy dana aplikacja była fajnie dostępna, a nowa aktualizacja okazuje się zupełnie niedostępna, jest problem z powróceniem do poprzedniej wersji w tym momencie.
1: Już no zdaje się, że też jest rozbudowany troszkę aparat. Myślałem, że przeszłość.
0: A tak, aparat ma rzecz.
1: Tak. Jest możliwość układania zdjęć w kolekcję oraz filmów. No oraz masa filtrów różnych, coś co się już pojawiało w aplikacjach typu Instagram, czy nawet w aplikacjach społecznościowych, które miały opcję udostępniania zdjęć, potem widząc co zrobił Instagram, to na przykład Twitter czy Facebook sami porwali się na własne filtry. No i Apple też stwierdziło, teraz ostatnio popularną aplikacją jest VSCO chyba, taka aplikacja fotograficzna, która ma też dużo, dużo filtrów. No i teraz te filtry pojawiają się też w natywnym aparacie. No i jest też wybór przy dzieleniu się zdjęciem czy filmem, do którego fotostreamu ma to lądować i od razu dostęp do komentarzy, do fotostreamów naszych znajomych.
0: Tak, i możemy komuś nawet do czyjegoś fotostreamu możemy wrzucać zdjęcia, jeżeli nam pozwoli. Także to jest też takie dodatkowe ułatwienie współdzielenia się ze zdjęciami. Bo ja na przykład też miałem okazję z tego korzystać wspólnie tutaj w rodzinie. Ja musiałem swojego fotostreama tworzyć osobnego, ktoś z rodziny też osobnego, żeby w ogóle móc się jakby wymieniać wzajemnie. Tutaj można utworzyć jeden wspólny i obie strony, niezależnie od tego, która jest administratorem, może do tego po prostu dorzucać własne.
1: A jakbyś sobie taki społecznościowy dyktafon do wymiany nagrań.
0: O, taki Voxer.
1: To było... nawet właśnie niekoniecznie do komunikacji, to właśnie bardziej ten iMessage z wiadomościami głosowymi, takimi bardziej mądrze wmontowanymi, natomiast tutaj do właśnie wspólnego jakiegoś nagrywania i wymiany nagraniami, bo jednak częściej robimy nagrania tym iPhone'em niż zdjęcia, jako osoby niewidome na przykład.
3: Bo ten dyktafon...
1: Coś na zasadzie takiego audio było.
3: Bo ten dyktafon taki trochę jest dziwny, znaczy taki mało funkcjonalny. Ja tam wiem, że ostatnio jakiś miałem z nim problem, że nagrałem dyktafonem i od razu po nagraniu otworzyłem, a potem nie umiałem z powrotem tego otworzyć. Ale to może jakby...
1: Pewnie dlatego, co ja chcę, jakaś aplikacja jest zewnętrzna. Muszę się rozejrzeć po App Store dzisiaj.
3: No i teraz w sumie mamy chyba system iOS omówiony i czas na to, co jeszcze udało się Wam dowiedzieć, przeczytać na temat jakichś nowości accessibility w iOS-ie, bo coś, Mikołaju, mówiłeś, że
0: tak,
3: wyczytałeś
0: tak.
3: coś.
0: To ja może zacznę jeszcze od takiej rzeczy, że w tym dniu, w którym był keynote, było jeszcze oprócz tego takie wydarzenie, rozdawano nagrody Apple Design Awards, to są nagrody za najlepsze aplikacje macOS-owe i iOS-owe. W sumie 10 aplikacji zostało nagrodzonych, ale moją uwagę tutaj przykuł Evernote w wersji 5 i tam został w przypadku tego, bo zawsze było czytane za co ta aplikacja dostała. Oczywiście tam naprawdę taka multiplatformowość i współgranie ze sobą i wersji iOS-owych i tak dalej, wszechstronność i duża popularność aplikacji, ale właśnie tylko w przypadku tego Evernote 5 pojawiła się informacja, że między innymi za pełną dostępność dla VoiceOvera na Macu dostali.
3: O, na Macu?
0: Takie coś. No tak powiedzieli, że no, bo głównie chodziło o tutaj też o tą część Macową, mimo że Evernote jako taki jest dostępny też na iOS-ie, ale tutaj
3: ale on tak dostępny, się... on nie był chyba zbyt, on nie był wzorem dostępności, zdaje
0: no
3: się.
0: No nie był, ale tutaj akurat Apple podkreśliło, że jedna z tych powiedzmy kryteriów, za które dostali, to właśnie za stworzenie pełnej full accessibility for macOS. On Mac OS for VoiceOver. Taki
3: może przy okazji poprawiono VoiceOver na funkcjonowanie z VoiceOverem na iOSie. Przy okazji może.
0: A to być może tak, ale chodziło mi po prostu o to, że tutaj właśnie wśród tych 10 aplikacji właśnie w przypadku tej zwrócono uwagę na tą przyjazność VoiceOverowi. To tak.
3: Używasz w ogóle Evernote'a, tak zapytam?
0: Tak bardzo jakoś używam, w szczególności jeżeli chcę jakieś tam szybko dokumenty sobie poskanować, jakieś tam bilety, jakieś tam rachunki. No naprawdę to się super sprawdza.
3: Ale właśnie zdjęcie. Używasz na Macu czy na iOS?
0: Właśnie i to jednocześnie, bo na przykład iPhone'a używam jako po prostu takiego skanera podręcznego na szybko. No i za chwilkę mam to na Macu i po prostu mogę już to obrabiać sobie już w aplikacji Macowej. Nie? Bo to się od razu synchronizuje przez chmurę Evernote'ową, że tak powiem, jeżeli dobrze pamiętam. Bo one chyba z iCloud'owej nie do końca korzystają.
1: Nie, mają swoją chmurę i to też działa potem z na przykład Voice Dream Leaderem, z zewnętrznymi aplikacjami.
0: O, tak, na przykład. No, także tyle takiej dostępności, gdzie ona się pojawiła już jeszcze w pierwszym dniu. Natomiast w drugim dniu, czyli wczoraj, były sesje poświęcone dostępności w iOSie i w macOSie. Z macOS-owych nie udało mi się jeszcze dotrzeć, natomiast udało mi się dotrzeć do tego, co się działo na tych sesjach z iOS-em. No i pojawiły się nowe rzeczy w ogóle w dostępności. Pojawiła się taka, no może nie związana do końca z niewidomymi, ale warto o tym powiedzieć, bo to jest nowa funkcja. Wsparcie dla tak zwanych switchy, czyli takich przełączników, które używają osoby, które są niesprawne manualnie. Na przykład mogą, powiedzmy, tylko jednym palcem poruszać i tylko tym palcem mogą klikać dany przycisk. I takiego switcha po prostu się paruje z iPhone'em, on ma też jakieś tam wsparcie. I to wygląda po prostu tak, że po ekranie idzie taka ramka w takim cyklu, powiedzmy, co sekundę się zmienia, podświetla nam kolejne wiersze. W momencie, kiedy ona znajduje się na pożądanym przez nas wierszu, elemencie, to wciska osoba po prostu ten przycisk. Potem to wyszukiwanie się zawęża do tych czterech elementów wierszu. Potem jak już wybierze sobie dany element, uruchamia się aplikacja i potem w ramach danej aplikacji po poszczególnych elementach znowu ta ramka sobie lata i no nie jest oczywiście to jakaś szybka obsługa, no ale tak wygląda obsługa przez osoby niesprawne manualnie. To tak,
3: ale te switche to mówimy o takich fizycznych przełączach, w sensie, że parowanie z fizycznymi takimi wądzonkami?
0: To są specjalne urządzenia Assistive Technology dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Tak? To jest taki duży przycisk na przykład, tak? I to jest tylko jeden przycisk, tak? I tym jednym przyciskiem jesteśmy zrobić wszystko w stanie na zasadzie takiej, że aplikacja po prostu to jest na takiej zasadzie, że ta ramka to tak jakby automatycznie fokus szedł po prostu po kolejnych elementach, ale automatycznie, tak? I w momencie, kiedy on się znajduje na konkretnym elemencie, to trzeba nacisnąć tego switcha i on wtedy zawęża nam ten jakby wybór, że tak powiem, nie? To tak ta obsługa wygląda.
1: Pisanie takim switchem? Znaczy nie no da się też, pewnie, ale tak,
0: da się, momencie... da się. Po prostu na klawiaturze on leci po prostu po literkach, tak?
3: To nawet teoretycznie dla niektórych osób niewidomych mogłoby być teoretycznie ciekawe, choć oczywiście funkcjonalność tego byłaby bardzo taka okrojona i tak by trzeba mieć dużą cierpliwość. Natomiast to mi tak przypomina te rozwiązania z klawiatury ekranowej, to co projektowano w CU w tym.
1: Tak, mi się to też skojarzyło. Mhm. Tak, ale właśnie w przypadku niewidomych spełnia trochę tak linijki klawiatury zewnętrzne będą szybsze. Tak.
0: Natomiast przechodząc już do tej działki tutaj naszej dla osób niewidomych, słabowidzących, ja może jeszcze zacznę od tej kwestii, która mnie trochę tak bardziej interesowała, właśnie osoby słabowidzące, ponieważ te zmiany w iOSie, które się pojawiają wizualne, one mnie tak do pewnego stopnia troszeczkę zaskoczyły, to znaczy w tym sensie, że ten system w ogóle stał się, ma jaśniejsze tło, bo jest tak naprawdę białe tło, to tak mówię wizualnie, i te literki w ogóle są takie cieńsze, więc ja tutaj widzę taki czasami problem, że być może ten ekran może być trochę w niektórych sytuacjach za jasny, żeby coś dojrzeć, jeżeli posługujemy się jeszcze troszeczkę wzrokiem czy tam zoomem. I jak się okazuje, widziałem kilka screenów z tych ustawień Accessibility właśnie w iOSie 7. I tam się pojawiły w przypadku osób słabowidzących po pierwsze jeszcze taka jedna rzecz, która po części do Accessibility jeszcze ma no nie do końca dużo wspólnego, nie znajduje się w Accessibility, ale tak zwana płynna regulacja czcionki takim suwakiem. To jest w opcjach ogólnych. Ale z kolei właśnie w opcjach accessibility dla osób słabowidzących wprowadzono takie trzy opcje. Oczywiście też jest powiększony tekst, można sobie regulować tą czcionkę konkretnymi tam wartościami, tyle punktów, ale pojawiły się jeszcze dwie dodatkowe opcje, przypuszczam, które jakby mają kompensować. Oj, chyba coś dosyć zahałasowało. Takie dwie opcje, które tutaj nam pozwalają, przynajmniej osobom słabowidzącym, jakby zniwelować te ewentualne, potencjalne może niekorzyści nowego wyglądu systemu. Mianowicie jest taki przełącznik, który pozwala nam polepszyć czytelność czcionki. Nie wiem jak to w praktyce działa, tylko po prostu go widziałem, że jest na screenie. I druga opcja, polepsz kontrast tła. Ale to nie ma nic wspólnego z tym odwróceniem kolorów. I też to jest przełącznik włączony lub wyłączony. I jeszcze trzecia opcja, zredukuj ruch, czyli przypuszczam, że chodzi tutaj o to, żeby te ikonki, kiedy my ruszamy tym telefonem, żeby one nam się za bardzo nie poruszały, bo być może osoba słabowidząca w dużym zoomie będzie miała problem potem z trafieniem w palcem w taką ruchomą ikonkę, która właśnie reaguje na ruch telefonu. Także chyba tutaj właśnie te trzy opcje kompensujące się pojawiły, związane jakby z poprawieniem tej dostępności wizualnej systemu w momencie, kiedy no on uległ drastycznej zmianie wizualnej dla osób widzących. To taka jeszcze rzecz tutaj związana z osobami słabowidzącymi. Pojawiło się, co prawda, w sekcji dla osób niepełnosprawnych słuchowo, pojawiło się menu napisy, czyli opcje napisów wszelkiego rodzaju. Tych tam, przypuszczam, że chodzi te, które są wyświetlane gdzieś tam w filmach multimedialnych, w filmach po prostu, które towarzyszą po prostu. Przypuszczam, że jakaś po prostu możliwość dostosowania. Też widziałem tylko tą opcję, że ona tam jest. Natomiast dla osób, powiedzmy, wszystkich korzystających z dostępności, jakby zmianie uległa nazwa tego przypisania przycisku Home. To już się nie nazywa tam przycisk Home, tylko się nazywa Accessibility Shortcut. To jest skrót do dostępności. I tu możemy podpiąć praktycznie wszystkie rzeczy. Wiadomo, no Zoom albo VoiceOver. Podobnie jak było, ale zmieniono tylko po prostu nazwę. Jako skrót dostępności to się nazywa. Natomiast nowością a propos, trudno mi nazwać, czy to jest nowość VoiceOvera, ale wyobraźcie sobie, że udostępniono w końcu API dla syntezatora mowy. Czyli, że zewnętrzne aplikacje nie Apple'owe mogą korzystać z głosów wbudowanych w system. Taka jest właśnie chyba największa, mi się wydaje, na tą chwilę.
3: Ale to działa tylko to nie działa w drugą stronę, że zewnętrzna synteza może, czy to też działa, że zewnętrzna synteza może być głosem jakby...
0: Nie. To dotyczy, to jest API tylko i wyłącznie do syntezy mowy wbudowanej w Apple'a, tak?
3: Systemowej.
0: Tak. I była taka cecha, która do tej pory bardzo była proszona przez deweloperów, żeby w końcu zewnętrzne aplikacje, czyli te nie Apple'owe, mogły korzystać z głosów wbudowanych w systemie po to, żeby nie dostarczać ich razem z aplikacją, bo na przykład mamy takiego Voice Dream Readera i jakąś jeszcze inną aplikację, która też Acapella używa, i w tym momencie mamy dwie osobne instalacje z syntezy mowy jako takiej, nie?
3: Czyli stracą na tym zewnętrzni producenci tacy jak Acapella w sumie, bo nie będzie wymuszona sytuacja, że kiedy aplikacja jakoś chce być samo taka self-voicing, samo udźwiękowiona, automatycznie udźwiękowiona, to musi jakby mieć w sobie zakupiony głos.
0: No ale to jest wszystko, zależy już od polityki danego twórcy, czy będzie chciał skorzystać z tej wbudowanego.
3: Tak, no ja rozumiem, tylko kiedyś musiał skorzystać, tak jakby chcąc, żeby aplikacja sama z siebie mówiła, abstrahując od voice-overa, a teraz jakby nie będzie musiał. No trochę szkoda, że nie ma tej, jakby w drugą stronę, że to nie poszło, że nie może być taka sytuacja, że korzystamy do obsługi iPhone'a VoiceOver'em z innego głosu niż te głosy systemowe, bo jednak głosy RealSpeak, Agata dla sporej liczby osób jest dosyć niezrozumiała. Ja to potwierdzam. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale na ulicy w głośnych miejscach ja, o ile Spika, czy nawet Agatę Toksa jakoś tam rozumiałem, to tą Agatę zawartą w iPhone'ie jakoś tak, no mam problem.
0: No tak, no to też prawda, natomiast mówię, no to też jest w jakiś sposób też był gdzieś tam problem dla niektórych twórców, bo też należy pamiętać, że to jest konferencja przede wszystkim dla deweloperów i to jakby jest większy nacisk na to, co deweloperzy dostają, a nie userzy końcowi, nie, bo sytuacja taka, kiedy to, co ty, Michale, powiedziałeś, że z poziomu voiceovera byśmy mieli, nie wiem, dostęp do innych syntez mowy, no to tutaj jakby po stronie usera jest jakby troszeczkę ta funkcjonalność, nie? Albo w tym przypadku jej nie ma, nie? Ale no to mi się wydaje, że też jakby może mieć wpływ to, co powiedziałeś, że mogą no troszeczkę stracić tamci twórcy głosów, nie trzeba dokupywać, ale z kolei użytkownicy mogą w pewnym sensie zyskać, że nie będą musieli. No te głosy jednak ważą trochę, prawda? I dla każdej aplikacji, tak jak ja to powiedziałem, że nawet jeżeli mamy dwie aplikacje, które używają akapeli, no to każda z nich musi mieć tą akapelę ściągniętą i zaimplementowaną w jakiś tam sposób.
1: No wtedy deweloperzy by nie stracili, gdyby mieli rzeczywiście taką możliwość odwrotną, czyli zaimplementować swoje głosy jako głosy iOS.
3: No tak, może kiedyś. Tak.
0: No mówię, tu może kiedyś. Natomiast to, co jeszcze tak mówię od strony takiej deweloperskiej, to właśnie te mapy, czy właściwie ścieżki voiceovera, które mogą twórcy wprowadzać po to, żeby jakieś dosyć skomplikowane elementy, tam akurat było to pokazane na przykładzie mapy tego miejsca, gdzie się odbywa ta konferencja po prostu. I była po prostu zaprezentowana mapa i jak po tej mapie możemy sobie, jak tą mapę po prostu możemy jakby udostępnić w taki stosując tak zwane ścieżki voiceovera jako takiego, żeby po prostu stało się to po prostu bardziej przyjazne i było to po prostu dostępne. Co jeszcze? Jeszcze taka rzecz, a propos tego API, to API też będzie dostępne dla aplikacji webowych w Safari. Czyli jeżeli ktoś zrobi aplikację webową, to ta aplikacja webowa będzie mogła korzystać z zbudowanego syntezatora mowy. Czyli na przykład ktoś by mógł zrobić na przykład jakiś odtwarzacz filmów dostępny, własny, i który by mógł na przykład napisy czytać.
1: Takie
0: zastosowanie, bo tak na marginesie w jednej też z sesji, które były poświęcone właśnie chyba Safari, była mowa właśnie o wprowadzeniu napisów jako takich do własnego playera, po prostu można sobie zrobić jako takiego, na potrzeby oczywiście wyświetlanego w Safari, tak, z własnymi kontrolkami zaprogramowanymi i ze wsparciem dla napisów. Tutaj akurat Apple poszło w stronę standardu tego VTT, tych napisów w standardzie VTT, to będą wspierać. A i stylowanie napisów też będzie, że można czcionkę napisów zmieniać, ale to już mówię z poziomu już dewelopera jako takiego, nie? I kolorystykę tej czcionki, i krój czcionki wyświetlanej jako napisów, nie? Więc wiecie, no może te API, które tutaj wprowadzają, będą miały po prostu możliwość, no dzięki temu deweloperzy, no trochę stworzenia bardziej dostępnych samych w sobie tych aplikacji. No kto wie, to zobaczymy. Natomiast cisza jest, no, póki co nie zauważyłem nic o jakichś typowych nowościach, czy to gesty, czy to jakieś nowe funkcjonalności w samym voiceoverze. Tutaj na tą chwilę żadnych informacji nie udało mi się zdobyć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te rzeczy, które są na tą chwilę znane. Nie wiem, czy ty, Pawle, do czegoś może dotarłeś?
1: Ja się, no nie bardzo, niestety nie mam żadnych materiałów na ten temat, ani informacji. Chyba bardziej trzeba będzie bazować na opiniach niewidomych testerów, bo pewnie znajdzie się kilku śmiałych deweloperów czy użytkowników, nawet, którzy w jakiś sposób pozyskają dostęp do tej wersji beta. Zawsze znalazło się chociaż kilku i jakieś relacje tam potem gdzieś krążyły po Twitterze i forach i listach, więc pewnie dowiemy się czegoś z czasem. Może poszerzono na przykład paletę do tych wspieranych linii monitorów brajlowskich, może coś w tym kierunku też ruszyło. Jakieś nowe modele, no zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, czy głosy Vocalizer Expressive na przykład pojawią się, Vocalizer Expressive, czy się pojawią jako głosy. No,
0: to byłoby iOS. Ciekawe. To byłoby ciekawe. Pytanie, jakie one są obciążające dla systemu jako takiego mobilnego.
1: No, ta Ewa na przykład, którą ja widziałem właśnie do zakupów NVDA, zdaje się, że jest też na Androidzie, więc pewnie byłoby to jakoś do dostosowania. Zosię już kiedyś znaleźliśmy w Mobile Speaku, więc te głosy już kiedyś istniały na platformach mobilnych, tylko pod innymi markami, więc to jest pewnie kwestia udoskonalenia czegoś. Apple pewnie tam już się też postara, żeby wynegocjować jakieś warunki, być może z Nuance.
3: Myślę, że będziemy się powoli... Tak, jeszcze coś...
0: Chyba ostatnia rzecz, mówię, to też znowu taka programistyczna, że taka, ja bym to nazwał taką chyba Arią trochę, technologią Aria dla iOS-a, ale to tylko takie gdzieś jakieś tam przesmyki gdzieś tam też do mnie dotarły, że jest możliwość taka, że jeżeli na przykład jakiś przycisk jest w rzeczywistości przyciskiem, albo nawet jakiś element nie jest przyciskiem, to z poziomu jakby dewelopera aplikacji będzie mu można jakby nadać taką rolę, że to jest przycisk i on będzie się zachowywał jak przycisk na przykład. Albo i to można jakby zrobić na zasadzie takiej, że przypisać tą rolę wbrew temu, czym tak naprawdę jest ten przycisk, tak? Że na poziomie na przykład dla osoby, nie wiem, widzącej, nie korzystającej z VoiceOvera, to jest po prostu jakieś tam pole do dotknięcia, a dla VoiceOvera to będzie się zachowało jako przycisk, albo nie wiem, jako jakiś tam obiekt, który możemy regulować w jakiś sposób i to można po prostu z góry wymusić w tych opcjach właśnie programistycznych dostępności. Takie coś jeszcze gdzieś tam mi dotarło z takich rzeczy. Także wydaje mi się, no mówię, z tego co mówię, to są naprawdę świeże rzeczy, bo dopiero te rzeczy zaczynają gdzieś tam się pojawiać po wczorajszych właśnie tych sesjach związanych z dostępnością. Jeszcze nie dotarły właśnie do mnie niestety żadne dotyczące dostępności w macOS.
3: Myślę wobec tego, że powoli się będziemy zbliżać do końca audycji. Chciałem Was jeszcze zapytać o, tak trochę tytułem podsumowania, czy nie spełniło się coś, na co może bardzo, bardzo czekaliście, albo czy jak się ma rzeczywistość do plotek, które z jednej strony do plotek, które krążyły na temat obu systemów i też właśnie co o tym sądzicie, czy czegoś Wam szczególnie, o czym nikt inny nie mówił, jakoś jeszcze właśnie brakuje. Tak, oczywiście w granicach rozsądku, w granicach realiów mniej więcej Apple'owych i tego, co teraz się dzieje.
1: Znaczy na pewno coś, na co ja liczyłem osobiście i co nawet gdzieś tam ponoć wynikało z jakichś rozmów z Timem Cookiem, z różnych plotek, to byłaby większa może możliwość personalizacji tego iPhone'a. Nawet nie mówię tu o tym, żeby kompletnie otworzyć system, bo Apple tego nigdy nie zrobi, wiadomo, obawa przed piractwem, przed różnego rodzaju nielegalnymi praktykami. Natomiast rzeczy takie, które są w Androidzie nawet bez roota, czyli jakieś dodatkowe klawiatury, dodatkowe widgety, czy jakieś tam nawet rzeczy zintegrowane z systemem, aplikacje z jakimiś tam zintegrowanymi elementami z systemem, tematy, może motywy tak zwane. To by było coś rzeczywiście, te motywy to może trochę gadżet, ale na przykład klawiatury. Straszną batalię przeprowadziła z Apple i niestety przegrała firma Syntelia, twórcy aplikacji Flexi, którzy chcieli tą oto aplikację. Jest to, przypomnę, aplikacja ułatwiająca pisanie osobom niewidomym na ekranie dotykowym w taki oto sposób, że stukamy palcem w litery w miejscach, gdzie nam się wydaje, że one są. Oczywiście narobimy dużo błędów, ale aplikacja trochę jak słownik T9 czy tam TG w tych starych naszych Nokiach próbuje się domyślić, co my chcemy napisać, próbuje zgadnąć to słowo, które my chcemy napisać. Ja to testowałem i rzeczywiście szybciej, przynajmniej w języku angielskim, to jest na razie dostępne i w hiszpańskim, w języku angielskim to testowałem i rzeczywiście szybciej się z tym pisze. Nawet jakieś takie, no ja zrobiłem szybkie rzeczy, typu jakiś tweet czy SMS. Natomiast zintegrowanie tego z systemem byłoby rzeczywiście dużym krokiem naprzód i Syntelia próbowała to wywalczyć u Apple i Apple się nie zgodziło niestety. Nawet był zamontowany przycisk aplikacji o powiadomieniu z możliwością wysłania maila do działu dostępności, czy nawet do jakiegoś innego działu Apple z prośbą o dodanie tej klawiatury, taka, coś w formie takiej petycji. Niestety Apple się nie zgodziło i teraz Flex rusza na Androida i prawdopodobnie tam osiądzie jako klawiatura natywna doinstalowywana.
0: No, tym bardziej, że tam można te klawiaturki podmieniać, z tego co pamiętam, prawda?
1: Tak, tych klawiatur jest tam moc i właśnie to byłoby świetne, gdyby iOS się chociaż troszeczkę otworzył. Ja na tym trochę liczyłem, ja zawsze na to liczę, że oni zrozumieją, że jeżeli będą mieli dobrą kontrolę nad tą personalizacją, bo oni mogą przecież akceptować albo odrzucać pewne propozycje, gdyby udostępnili jakieś mądrze skonstruowane SDK do tego wszystkiego, API, SDK i różne zestawy bibliotek, metod i funkcji, to z pewnością osiągnęliby właśnie to, że spadłaby jailbreakowalność tych systemów, potrzeba w ogóle tworzenia jailbreaków, bo oni mogą dodawać nowe funkcje do systemu, ale wciąż będą powstawały jakieś nowe pomysły. No a wiele jeszcze niestety brakuje, więc trochę liczyłem na to, że system się bardziej otworzy. Natomiast to, co mnie zawsze teraz trochę śmieszy, to że no, ludzie obejrzeli tego keynote'a i w zasadzie tak twierdzą, nic ciekawego nie było. Ten iOS to nie jest taka żadna rewolucja. Jestem ciekaw, co ludzie by widzieli właśnie pod nazwą rewolucji, pod szyldem rewolucji właśnie w systemie iOS, czego ludzie się spodziewali. Ja osobiście jestem zadowolony, chociaż rzeczywiście no wygląd, mnie osobiście wygląd nie rusza, tam aparat, ale porobili dużo takich drobnych usprawnionek, które już dawno temu powinny być i to mnie też cieszy, że ten telefon nabędzie dość dużo takich nowych możliwości. No i to jest też swego rodzaju rewolucja, krok milowy. O wielu rzeczach nie będziemy się jeszcze dowiadywać, odkrywać różne kwiatki.
3: Nie wiem, czy mówiliśmy o tym, że już te nowe możliwości nie obejmą iPhone'a 3GS.
1: Bo to 3GS. Już iPhone'a 4. Tak, to było wiadomo od konferencji ostatniej. Właśnie iPhone 4 i w górę otrzyma. Tak, bo wtedy podrzucono wsparcie nawet techniczne dla 3GS-a. I tego 3GS-a można było z dopłatą 800 zł wymienić na nową czwóreczkę.
0: Ale to też jakby też szacunek dla Apple'a, że w ogóle no bite 4 lata po prostu no telefon jak dzisiaj można powiedzieć iPhone 3GS taki już trochę leciwy, ale niemniej jednak popularny, no bo z racji tego, że leciwy to jeszcze gdzieś tam na drugim rynku, z drugiej ręki tani, no że tak długo go wspierało, to i tak jest jakieś tam dla mnie mistrzostwo trochę świata.
1: No, Android tego nie ma. To wynikło wszystko przy statystykach systemowych, że na urządzeniach Apple pierwsze miejsce, jeżeli chodzi ponoć, no według Apple oczywiście, jeżeli chodzi o używalność mobilnych systemów operacyjnych, zajmuje iOS 6.1, 3 czy tam 4? 3 chyba, bo ta czwórka wyszła, tylko nie liczne urządzenia. Natomiast drugie miejsce Android 2.3 Gingerbread, więc wszystko widać jak na talerze.
3: Chociaż tak no, ku sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że ta ekspansja na szczęście Androida 4, nawet 4.1, 4.2 wzrasta, że bo gdzieś około połowy urządzeń z Androidem to już jest ten Android 4, to są i tablety i telefony, także no całe szczęście, bo jeszcze niedawno było tak, że te Androidy 4.0 były słabo dostępne, a z tym 4.2, jeżeli chodzi o dostępność i popularność w telefonach i tabletach, no na szczęście już nie jest tak źle, co dla nas jest no, bardzo ważne o tyle, że ten talkback i wszystkie inne opcje dostępności tam są znacznie lepsze niż w poprzednich wersjach Androida. To taka troszkę dygresja.
1: No właśnie, znaczy to widać, że też na tych telefonach bardziej, że tak powiem, kosztownych, tych Samsungach, wszystkich Galaxy, S1, S2, S3, S4, to wsparcie jest też dłuższe niż na przykład w Xperiach czy jakichś HTC, takich z niższej półki telefonach, które...
3: Z Xperiami to jeszcze było nie tak źle, tylko tam niestety był problem, że te były Sony Ericssony i potem tylko już telefony Sony i Sony, owszem, przeszło na te 4.0, a te dwie Xperie, na które my, w sensie niewidomi w Polsce, tak liczyliśmy w zeszłym roku, jeszcze takie osoby trochę jak ja, które się bały dotykowego iPhone'a, czy jak Paweł Pluszczyk, z którym będziemy za kilka tygodni audycję prowadzić na temat właśnie obaw pomiędzy przejściem Symbiana na telefon dotykowy i naszych wrażeń po kilku miesiącach używania, no to właśnie my liczyliśmy na takie na taką trochę hybrydę, że tutaj Android, czyli coś znacznie lepszego niż Symbian, ale zarazem mającego i interfejs dotykowy i klawiaturę gdzieś tam, czyli takie Sony Ericsson właśnie Xperia Mini Pro i Xperia Pro. No ale się niestety okazało, że te telefony już w zeszłym roku w czerwcu się okazało, że tak normalnie w sklepie ich nie można kupić, że zatrzymały się tylko na Androidzie 4.0, więc niestety te nowe opcje dostępności ich przestały dotyczyć.
1: No to jeszcze taka jedna opcja, o której nie wspomnieliśmy, może to jest takie mało ważne, ale ja jestem osobiście ciekaw, na ile to będzie dostępne i ustandaryzowane, to jest iWork in iCloud, czy nie, iWorks for iCloud, przepraszam, czyli dostępny w chmurze z poziomu przeglądarki na dowolnej platformie pakiet biurowy Apple, czyli cały Keynote, Pages, Numbers, możliwość edycji, tworzenia i synchronizacji dokumentów między urządzeniami przenośnymi, Macami, PC-tami. Właśnie o tym też była mowa, między Macami a iOS-em w zasadzie.
0: No tu na pewno będzie się kłaniać dostępność HTML-a 5, no bo to raczej wszystko się odbywa już na takim wysokim poziomie aplikacji webowych i tu będzie chyba kwestia odpowiedniej zastosowania tej już, no nazwijmy to wbudowanej już w HTML-a 5 ARI, która by tam w jakiś sposób, no moim zdaniem no, powinni to zrobić dostępne, tak, więc... Zobaczymy.
3: Powinni to zrobić dostępne, ale czy to będzie funkcjonalne, nie wiem. Ja wydaje mi się, że jednak dla osób niewidomych przy dłuższym edytowaniu, tworzeniu tekstów interfejs oparty na przeglądarce jest stosunkowo mało funkcjonalny, ale wiem, ale że to z drugiej strony...
0: To też zależy moim zdaniem od tego, na ile ten interfejs przeglądarkowy, a w przypadku może takim wizualnym, ale i nie tylko, i funkcjonalnym, te interfejsy zarówno webowe w przypadku aplikacji właśnie iWorkowych, no to one jednak cechują się tym, że wyglądają na prawie identycznie, tylko z tą różnicą, że no jedno się dzieje w przeglądarce, drugie się dzieje na komputerze. Ja śmiem, że tak powiem, może jest to odważne stwierdzenie, ale ja myślę, że to pierwsze Apple będzie, które zrobi aplikację właśnie webową dostępną na równi, albo wyglądającą prawie na równi, nie różniącą się powiedzmy pracą na niej od aplikacji typowo desktopowej, typowo instalowanej na komputerze. Takie mam przeczucie.
3: Jest
0: jeżeli
3: to
0: dobrze, jeżeli dobrze tego HTML-a 5 zaimplementują te wszystkie funkcje dostępnościowe, to może być zupełnie nieźle. Tym bardziej, że jedyną aplikacją wśród tych trzech właśnie Pages, Numbers i Keynote, nomen omen, to właśnie chyba Keynote jest jakby najmniej w tej chwili dostępny, ale to tak z takiego względu, że jak ruszamy jakimiś tam elementami na prezentacji, to potem jest problem, to jest tak zwaną kolejnością wyświetlania i kolejnością odczytu voice-overze, która się akurat różni. To jest największy problem w tej chwili dostępności Keynote'a jako takiego. A tak, no mówię, no zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Moje ewentualne podsumowanie takie ogólne, cieszę się, że zarówno w przypadku macOS-a, w szczególności może powiedzieć, że w przypadku macOS-a jest ta ewolucja systemu. Tu nie ma żadnego gwałtownego, nie wiem, szarpania się, tak jak to ma trochę miejsce obecnie z Windowsem 8, że niektórym użytkownikom, którzy byli bardzo przyzwyczajeni do jakichś tam funkcjonalności, no po prostu zabrano to nagle, tak, z dnia na dzień. Jakiś tam dostęp, czy to mówię teraz tam z tym menu start, się dzieje, także a tutaj po prostu jednak te systemy one ewoluują, oczywiście w przypadku iOS-a to jednak jest chyba pierwsza taka rewolucja, jak to powiedziano, no i wizualna i dla niektórych nawet funkcjonalna, ale cieszę się z tego, że Apple nie robi żadnych gwałtownych ruchów, że to jest jednak no wygląda to wszystko na naprawdę przemyślane zmiany, takie naprawdę dogłębnie przemyślane zmiany i bardziej nastawione na to, co my w systemie robimy, a nie na to, jak to ma wyglądać i jakie ma mieć tam fajerwerki, tak? Bo chyba użytkownicy produktów Apple'owych chyba najbardziej, tak mi się wydaje, no przynajmniej ja też, cieszą się z tego, że tego się fajnie po prostu używa i się nie walczy z narzędziem, tylko po prostu się go używa. I mówię, ta kwestia tego, że to wszystko ładnie ewoluuje i jest ta płynność, powiedzmy, pewne doświadczenia z macOS-a trafiają do iOS-a, pewne doświadczenia z iOS-a trafiają na macOS-a, to się zaczyna powoli gdzieś tam taki przepływ coraz częstszy tych doświadczeń i zastosowań. No i mówię, tak jak powiedziałem, ta ewolucja, a nie rewolucja, jest chyba tutaj takim kluczowym i wyrazistym czynnikiem w przypadku rozwoju produktów Apple.
3: Przy czym wydaje mi się, że nie jest tak jeszcze jak sądzono, że nowy system to już będzie właściwie jedno i to samo system, tak trochę jak powiedzmy Android i ten system na komputerach oparty o Chrome, że iOS i macOS to jest dokładnie to samo. Nie, to jeszcze to samo nie jest. To się bardzo unifikuje, to bardzo dużą rolę pełni iCloud, ale jeszcze ten system macowy to jest tak taki system nie do końca, jakby nie do końca, taki, to nie jest do końca iOS jeszcze w ten sposób.
0: Tak, i chyba tak wydaje. Mi się wydaje, w najbliższej przyszłości chyba takie coś się radykalnie chyba nie zdarzy, no bo jednak po coś robimy system desktopowy i po coś robimy system na urządzenia mobilne, no bo one jednak mimo wszystko się różnią. Różni się trochę system pracy, jednak na komputerze stacjonarnym mamy większe moce i trochę inny sposób pracy i chyba nie ma takiej, mi się wydaje, potrzeby, no bo jeżeli byśmy zrównali te systemy, no to jakie by była różnica między tymi urządzeniami? No może taka jak między iPadem a iPhone'em, ale mimo wszystko różnica między iPadem a iPhone'em jest na tyle mała w stosunku do pracy na komputerze stacjonarnym, że mówię, istota tego, że istnieją dwa systemy, chociaż oryginalnie iOS się przecież w sensie jądra wywodzi tak naprawdę z macOS, także gdzieś tam ta wspólność w sensie tego serca czy ducha jest, nie? Także zobaczymy, no taka fajna chyba przemyślana ścieżka rozwoju, tak ja to odczuwam, no zobaczymy to tak już na jesień może, jak po pierwsze zobaczymy te systemy w działaniu, to też ciekawostką na pewno będzie, że jeżeli niewykluczone, że pojawią się nowe iPhony, nowe iPady, to zobaczymy, jakie hardware'owe rzeczy będą mogły być wykorzystane już w tych systemach operacyjnych. Także chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o takie podsumowanie.
3: Czy Paweł coś jeszcze chciałeś?
1: No, nie, myślę, że to wszystko. Trzeba po prostu teraz obserwować. Jedno co zostało, to obserwowanie właśnie opinii. Chociaż to są pierwsze bety, więc nie należy się zrażać jakimiś tam odkrytymi błędami czy niedziałającymi funkcjami. Też liczę na to, że pojawi się nowy sprzęt jesienią. Ponieważ no, osobiście przydało się też coś już wymienić powoli, natomiast no, zawsze jest to ciekawe, zawsze jest to interesujące, co nowego właśnie stworzy Apple, jaki będzie następny telefon, czy sprawdzą się jakieś przewidywania, plotki, czy może będzie zupełnie inaczej. No i w jakiego typu sprzęt, z jakimi możliwościami będą się wkrótce zaopatrywać osoby niewidome, na przykład korzystające z programu Aktywny Samorząd, czy innych możliwości pozyskania takiego sprzętu. Jakie to urządzenie, które często jest teraz mianowane alternatywą do notatników brajlowskich, czy dedykowanych odtwarzaczy, takie wielofunkcyjne urządzenie niewidomego użytkownika, jakie będzie reprezentowało właśnie funkcje. To jest też zawsze ciekawy aspekt i pod tym kątem też się patrzy na tych wszystkich keynote'ach, na prezentowany sprzęt.
3: Na pewno do tych tematów będziemy wracać właśnie wykorzystaniu iPhone'a, iPada z monitorem brajlowskim, jako notatnik będziemy za mniej więcej 2 tygodnie rozmawiać. Jesienią wrócimy z pewnością do tematu nowych funkcji i wyglądu i funkcjonowania systemu, szczególnie iOS, może też trochę macOS, kiedy już te systemy ujrzą światło dzienne, kiedy użytkownicy poinstalują je na urządzeniach mobilnych albo na swoich komputerach Apple. A teraz dziękuję za spotkanie, którego gościem byli Paweł Masarczyk i Mikołaj Rotnicki.
1: Również dziękujemy.
3: Audycja będzie jak zawsze do odsłuchania i do ściągnięcia, do pobrania ze strony internetowej serwisu Tyflopodcast www.tyflopodcast.net. Jutro Piotr Witek spotka się z Pawłem Pluszczykiem i Damianem Przybyłą, będą rozmawiać o krótkofalarstwie. O tym już kiedyś było, półtora roku temu, latem w 2011, chyba latem albo wczesną jesienią 2011 roku o tym była mowa. Do tematu wracamy, żeby go rozszerzyć i troszkę zaktualizować. A w poniedziałek będziemy rozmawiać o urządzeniach brajlowskich, o monitorach brajlowskich, mniejszych i tych większych. Gościem Tyfloradia będzie Robert Hedzyk. To są najbliższe plany. Dziękuję. Michał Kasperczak.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Zapewne z wielu z Państwa czekało na ten podcast. Wiele osób po wysłuchaniu tego podcastu będzie zniesmaczonych. No ale tak to niestety zawsze bywa, kiedy pojawia się nowy system operacyjny i trzeba nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. A tutaj tych zmian jest troszeczkę i czy one są dobre, to już Państwo sami ocenią. Mowa oczywiście o

0: Rozwinięte 16.
1: Strzałka w prawo. Mamy pogodę.
0: Pogoda 16. Stasiów bez mówię. 19. 5. Obraz.
1: Mamy pogodę. Idziemy z strzałką do góry, bo w dół się już nie da. Zdjęcia. Dobrze. O co chodzi? Mamy do czynienia z tak zwanym kafelkowym menu start, czyli na naszym ekranie pojawiają się kafelki, czyli każdy może z nas sobie wyobrazić, wchodząc do łazienki, mając wykafelkowaną łazienkę, że coś takiego ma na ekranie własnego komputera. No dobrze, ale jak się teraz po tym połapać? Kafelki są pogrupowane. Są kafelki zwinięte i rozwinięte. Kafelki rozwinięte mają wielkość dwóch kafelek zwiniętych i generalnie dla osób niewidomych, jeśli chodzi o obsługę strzałkami systemu menu startowego, jest trudno. To menu startowe, ta zmiana wprowadzona przez Microsoft, jest dedykowana głównie ekranom dotykowym. Czyli Windows 8 tak naprawdę jako pierwszy natywnie wspiera ekrany dotykowe i nawet owe ekrany dotykowe są wspierane przez screen reader zawarty w systemie Windows 8, czyli narratora. Jak tu się złapać? Za każdym razem, kiedy będziemy instalować jakiś program, będzie on doklejał swoją ikonkę. Pierwszych 16 bodajże elementów jest zawsze stałych. To są poczta,
0: kontakty.
1: Ja może nie będę powtarzał. To są pierwsze 4 kafelki po lewej stronie. Idziemy z strzałką w prawo. Pogoda.
0: Internet Explorer logo linia 1 kolumna 5. Sklep rozwinięte 10 linia 2 kolumna 5. Mapy linia 3 kolumna 5. Sport rozwinięte logo sport pełnia. Wiadomości rozwinięte logo rostowski. Koncepcje.
1: I tu
0: sklep, internet, sklep,
1: słyszymy. Mamy
0: rozwinięte, internet, sklep.
1: Jeśli pójdę strzałką do góry,
0: internet Explorer,
1: mamy Internet Explorer.
0: Sklep rozwinięte 10 linia, mapy, linia 3,
1: mapy to już słyszeliśmy. Teraz idę w prawo.
0: SkyDrive.
1: Znowu wchodzę na sklep. O co chodzi? Chodzi o to, że sklep jest rozwinięty, czyli zajmuje miejsce dwóch kafelek, czyli część tego naszego menu startowego jest pusta. Czy to jest do ogarnięcia? Zdania są podzielone nawet wśród osób widzących, które lubią, kochają kafelkowe menu start i którego szczerze nienawidzą. Nie wiem, których jest więcej. Nie wiem, jak ma się sprawa w przypadku obsługi Windowsa 8 przez ekran dotykowy. Być może jest lepiej, no na pewno jest lepiej, bo można jakoś w tych ikonkach, kafelkach się połapać mniej więcej w rozmieszczeniu tychże. Natomiast w przypadku strzałek jest trudno i albo pamiętamy, gdzie dana kafelka się znajduje, albo za każdym razem będziemy jej szukać, a i tak nie będziemy mieli jakiegoś punktu odniesienia, chyba że ktoś widzący nam sensownie te kafelki poukłada, gdyż po parumiesięcznym użytkowaniu systemu Windows 8 jeszcze nie doszedłem do tego, jak te kafelki pogrupować. Co my tu jeszcze mamy?
0: Wiadomości rozwinięte logo.
1: Mamy grupę.
0: Obraz aplikacji.
1: Kolejną.
0: Podróże rozwinięte logo. Rozwinięte linia.
1: Gry.
0: Muzyka. Rozwinięte linia.
1: Muzyka.
0: Wideo rozwinięte linia 4 kolumna. Aparat linia 3 kolumna 2. Podróże rozwinięte logo.
1: Znowu wracamy do podróży, czyli znowu jakaś kafelka zajmuje miejsce dwóch kafelek i przez to robi się bałagan. Dobrze, ja nie będę Państwa męczył tym menu start. Chodzi tutaj generalnie o to, że nie ma w systemie Windows 8 takiego menu start, jak to miało miejsce w przypadku Windowsa XP, czy w przypadku Windowsa Vista, czy Windowsa 7. Oczywiście można sobie utworzyć takie stare, że tak powiem, menu start, ale o tym później. Kolejna dziwna, myślę, zmiana to jest zastosowanie menu kontekstowego, czyli wybieram sobie jakąś kafelkę, na przykład pocztę. I mamy takie opcje jak z tym, że pasek poleceń się to nazywa, a nie menu kontekstowe. Po takim menu kontekstowym poruszamy się klawiszami lewo, prawo. Mniejsze, to znaczy, że daną kafelkę możemy zwinąć, żeby była w wielkości zwykłej kafelki, a nie zajmowała miejsce dwóch kafelek.
0: Wyłącz
1: dynamiczny kafelek. Dynamiczny kafelek, nowe pojęcie w systemie Windows 8, chodzi o to...
0: Przełącz do widoku wszystkich aplikacji, wszystkie aplikacje.
1: Przełącz do widoku wszystkich aplikacji. I tu jest to

0: jest to menu okrągłe, czyli jeśli nie zapamiętamy, od jakiego elementu ono się zaczyna, no to będziemy sobie tak chodzić bardzo, bardzo długo. Dynamiczny kafelek. Pokazujemy, o co chodzi z dynamicznym kafelkiem.
1: Kalendarz,
0: pogoda.
1: Zdjęcia, finans, pogoda, rozwinięte 16, Staszów, Bezmówie, 19, 5, obraz aplikacji, 31, linia 4, kolumna 3. Finanse, rozwin, pogoda, roz...
0: Chodzi tutaj o to, że ten kafelek uaktualnia się i pokazuje nam stan faktyczny owej pogody. Tak samo jest wiadomości. Ja tu może wiadomości nie będę pokazywał, bo może być tu coś prywatnego. Finanse to jest kolejny dynamiczny kafelek, który uaktualnia się i pokazuje nam kalendarz 16, wtorek. I tutaj mamy za każdym razem, kiedy na tym kalendarzu się znajdziemy, bądź go dotkniemy, bądź najedziemy na niego strzałką, słyszymy dzień i datę i dzień. O, może tak.
1: Internet Explorer logo, sklep rozwinięte 10, linia 2, kolumna 5, skmaty linia 3, kolumna, sport rozwinięte logo, sport.pl, ja dam rady do łota, ja damek, a magic, linia 4, kolumna 5.
0: Sport, czyli wydarzenia sportowe, taki RSS sportowy, również jest dynamicznym kafelkiem.
1: Wiadomości rozwinięte logo Rostowski, koncepcja OFL.
0: Wiadomość RSS, RSS z Binga. Właśnie przed chwilką niemalże przeczytałem, że ów RSS bardzo w końcu poszedł do porozum do głowy i można dodawać własne artykuły do tegoż.
1: Sklep rozwinięte 10.
0: I to tyle o dynamicznych kafelkach. I teraz, no właśnie, gdzie są nasze programy? Gdzie jest pulpit? Pulpit jest. Mamy pulpit. W systemie Windows 8 mamy jakby dwa interfejsy. Interfejs tak zwany Modern UI, czyli zaczynający się od
1: aplikacje startowe, lista programów w tym widoku.
0: O właśnie, aplikacji startowych poprzez aplikacje, które są uruchamiane z tego interfejsu, no i ten znany z Windowsa 7, z Windowsa Vista, z Windowsa XP, tradycyjny, niemalże klasyczny wygląd. Może on się troszeczkę różni od klasycznego, ale generalnie pracuje się na nim tak samo. No i przejdźmy sobie teraz na pulpit.
1: Pulpit lista, Rafał Kiwakier.
0: I mamy tutaj ikonki standardowe. Naciskamy tab.
1: Uruchomione aplikacje, pasek narzędzi.
0: Mamy uruchomione aplikacje, czyli odpowiednik alt tab, czyli odpowiednik paska startowego.
1: Urządzenia Bluetooth, przycisk 2 z 9. Urządzenia Bluetooth.
0: Mamy tutaj zasobnik systemowy, naszą szufladkę.
1: Pokaż pulpit, przycisk.
0: Pokaż pulpit, to jest nowy element, który doszedł bodajże w systemie Windows Vista. I wracamy do pulpitu. Tutaj jakby nic się nie zmieniło. Wszystkie aplikacje, które były, wszystkie skróty, które były, działają nadal. No właśnie, ale gdzie są nasze programy? Bo przecież nie tylko samymi aplikacjami od Microsoftu, Metro UI bądź Modern UI człowiek żyje. Są, a i owszem, nasze programy. Z tym, że ale może nie będę tego mówił. Po wciśnięciu menu startowego musimy nacisnąć kombinację Ctrl-Tab, bądź to z menu kontekstowego wybrać opcję, która nazywa się...
1: Przełącz do widoku wszystkich aplikacji, wszystkie aplikacje.
0: O właśnie, przełącz do widoku wszystkich aplikacji. No to Enter. I słyszymy coś takiego. Adobe Reader. Tutaj pojawią się zainstalowane programy na moim komputerze.
1: Aparat linia 2, kolumna 1. Link linia 3, kolumna 1.
0: Słyszymy nazwę kolumny, nazwę linii.
1: Czytnik linia 4, kolumna 1.
0: Czyli możemy sobie wyobrazić, że te programy poukładane są w formie tabelki.
1: Finanse linia 5, kolumna 1.
0: No dobrze, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy. O właśnie. I nam się zmieniła kolumna, a my, jako osoby niewidome, już o tym nie wiemy. Oczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego programu, z tym, że niestety tutaj będę narzekał, tutaj będę Państwa zniechęcał, jest to bardzo nieintuicyjne.
1: Sklep linia 2, kolumna 3, skidline linia 3, kolumna 3.
0: No załóżmy, znajdźmy sobie, co byśmy tu mogli sobie znaleźć, Skype'a.
1: Skidline linia, sport linia, team, nie, twitter, wiadomość, wideo,
0: nie ma.
1: Zdjęć, zero, peruka, faksowania, kampia, modniarze, nota, pali, panel, port, pri, szprek.
0: Tutaj się trochę naklikamy.
1: Port,
0: Mamy Skype'a, proszę Państwa. Dobiliśmy się przez te wszystkie ikonki. Żeby to jakoś sobie uprościć, korzystanie z tego menu Start, które jest, no, co tu dużo mówić, mało intuicyjne, możemy sobie wyobrazić to mniej więcej tak, że klasyczne menu startowe jest porozwijane. I przez te wszystkie rozwinięte elementy niestety musimy przejść. Oczywiście są prostsze sposoby, ja je zaraz pokażę, ale na pierwszy rzut oka, ucha, ręki czy czego tam jeszcze, właśnie tak to wygląda. Żeby wrócić do aplikacji startowych, jak to się tutaj pięknie nazywa, naciskamy Ctrl Tab i mamy pocztę naszą, czyli pierwszy element menu startowego. Oczywiście działa tutaj również wyszukiwarka, taka jak, może nie taka jak, ale bardzo podobna jak w systemie Windows 8, z tym, że nie uruchamia się tejże wyszukiwarki. Nie jest to żaden element nowego menu startowego, tylko po prostu zaczynamy wpisywać jakiś ciąg znaków. Na przykład poszukamy sobie przeglądarki Firefox i piszemy F-I-R-E. Co się stało?
1: Fire.
0: Wyszukam
1: aplikacji, lista, aplikacje.
0: I tutaj właśnie zaczynają się schody. Otóż, o ile program JAWS, o ile program Narrator nawet informuje nas o tym, że fokus przemieścił nam się do tych wyników, o tyle program NVDA nadal pozostaje w polu edycyjnym, gdzie wpisujemy ten ciąg znaków do znalezienia. I musimy tabulatorkiem sobie przejrzeć. Możemy wybrać sobie kategorię, czyli jeszcze raz. Mamy Fire wpisane.
1: Wyszukam aplikacji, lista, aplikacje.
0: Tutaj mamy do wyboru aplikacje,
1: ustawienia,
0: ustawienia,
1: kliki, kontakty, sklep, link, finanse, gry, mapy, muzyka, poczta, podróże, pogoda, skedline, sport, twitter, wiadomości, wideo, zdjęcia.
0: Lista nam się skończyła, aplikacje. Wracamy do aplikacji.
1: Wszystkie aplikacje, lista, lista programów w tym widoku, grupa, Mozilla, Firefox, linia 1, kolumna 1.
0: I dopiero kolejny tab przenosi nas do wyników wyszukiwania, czyli mamy aplikację, czyli w tym przypadku Mozilla Firefox. Czyli jeszcze raz, żeby zacząć od początku,
1: komputer, matrafa,
0: naciskamy menu startowe,
1: aplikacje, start,
0: piszemy F-I-R-E, dwa razy tab.
1: Aplikacje, lista, lista programów w tym widoku, grupa, Mozilla Firefox, linia 1, kolumna 1.
0: Z tym, że tak jak mówiłem, program JAWS, nie wiem jak jest w przypadku programu Windows, program JAWS, program Narrator sam przejdzie do wyników wyszukiwania, chyba że nic nie znajdzie, co też się niestety zdarza. Jeśli chcielibyśmy znaleźć jakieś ustawienie, na przykład opcję zasilania, albo na przykład z ustawienia mowy, czyli tak jak to zawsze się robiło w systemie Windows 7, piszemy mowę, mowę.
1: Wyszukam aplikacji, lista, aplikacje, ustawienia, wszystkie aplikacje, lista, lista programów w tym widoku.
0: Nie ma.
1: Wyszukaj, pole wyszukiwania, grupa, pole wyszukiwania, pole edycji, moment. Wyszukam aplikacji, lista, aplikacje.
0: A dlaczego nie ma?
1: Ustawienia.
0: A już mówię, dlaczego nie ma. Gdyż nasz wybór, który obszar chcemy przeszukiwać, że tak to nazwę, musimy potwierdzić Enter.
1: Normalnie, pole wyszukiwania, grupa, pole wyszukiwania, wyszukam aplikacji, wyszukiwania, ustawień, widok siatki, lista, grupa, zmień ustawienia, zamiany tekstu, na mowę nie zaznaczony, serfret, submission, zmień ustawienia, zamiany.
0: I mamy nasze ustawienia, zamiany tekstu na mowę, czyli ustawiamy tutaj parametry syntezatora SAPI 5. Tak to wygląda.
1: Pulpit, lista.
0: I jesteśmy z powrotem na pulpicie. W systemie Windows 8 doszło kilka nowych skrótów. Zachęcam też do poczytania pomocy, gdyż często usłyszymy taki opis: przesuń od góry i w prawo, otwórz menu ustawień na przykład. Chodzi o to, że w systemie Windows 8 są wykorzystywane tak zwane puste rogi, czyli od górnego rogu robi się gest przesunięcia na przykład w dół i w prawo otwiera się menu. Oczywiście osoby niewidome mogą to wykonać skrótem. Teraz jesteśmy na pulpicie. Pierwszy skrót, może na przypadku menu startowym. będziemy wskazywać, będzie prościej. Pierwszy skrót, o którym już mówiłem, to jest Windows Z, czyli odpowiednik naszego menu kontekstowego. Może być tak, że w przypadku aplikacji Modern UI nie uświadczymy normalnego menu kontekstowego, czyli klawisza aplikacji znajdującego się obok prawego kontrola, a prawego alta. Może być tak, że właśnie będziemy musieli użyć skrótu klawiaturowego Windows Z.
1: Przełącz do widoku wszystkie aplikacje, pasek polecam, pasek menu.
0: Tak jak słyszymy, pokazuje się pasek poleceń, pasek menu, o którym już mówiłem wcześniej. To jest pierwszy skrót. No i analogicznie idąc dalej, mamy skrót Windows X. Niektórzy pamiętają, niektórzy zapewne nie, że był to skrót do Centrum Mobilności w systemie Windows. W przypadku Windowsa 7 oczywiście i Vista. Oczywiście Centrum Mobilności w systemie Windows mamy nadal, ale się ono było ukryło niestety.
1: Kontekst menu.
0: I mamy kontekst menu. I słuchamy teraz, co my tutaj w tym kontekstowym menu mamy po naciśnięciu Windows X.
1: Programy i funkcje F1 w 18.
0: Czyli możemy odinstalować program bądź odinstalować aktualizację systemu Windows, czyli odpowiednik dodaj usuń programy z Windowsa XP.
1: Centrum Mobilności B2.18.
0: O którym już mówiłem, Centrum Mobilności B. Czyli gdybyśmy teraz nacisnęli literkę B, przeszlibyśmy do Centrum Mobilności.
1: Opcje zasilania z 3.18.
0: Opcje zasilania.
1: Podgląd zdarzeń od 4.18. System Librek 5.18. Manager urządzenia 6.18.
0: Pamiętamy, że te wszystkie opcje były bardziej ukryte w samym systemie, na przykład system był zakopany gdzieś w panelu sterowania, menedżer urządzeń, po naciśnięciu Win-pauza można było sobie przejrzeć nasze urządzenia znajdujące się w naszym komputerze.
1: Zarządzanie
0: dyskami było ukryte oczywiście też w panelu sterowania, ale można było dojść do niego poprzez prawo klik na ikonce komputera, bądź mojego komputera. Tak samo.
1: Wiersz polecenia S9-18.
0: Wiersz polecenia, czyli CMD.
1: Wiersz polecenia administrator A10-18.
0: Tutaj mamy kolejną opcję, jeszcze dodaną. Wiersz polecenia administrator.
1: Manager zadań N12-18.
0: Manager zadań.
1: Panel sterowania L13-18.
0: Panel sterowania.
1: Eksplorator plików E14-18.
0: Eksplorator plików, czyli nie mniej, nie więcej, jakbyśmy uruchomili ikonkę komputer, a tutaj też się troszkę zmieniło.
1: Uruchomu 16-18, pulpit P18-18.
0: Nawet mamy pulpit, proszę Państwa. Jak gdzieś się zagubimy,
1: pulpit,
0: gdzieś tu chodzimy, prawda? Jesteśmy na pulpicie. Czyli Windows X, nowa rzecz, która nam się pojawiła. Możemy z poziomu tegoż Windows X dojść niemalże do każdego zakamarku systemu. No i ja na przykład dojdę sobie do
1: menedżera
0: zadań.
1: Menedżer
0: zadań też się tutaj zmienił. Jest on jest podzielony na aplikacje systemu Windows, aplikacje użytkowe. Możemy sobie te aplikacje posortować według nazwy, jak nam pasuje. Możemy ustawić, czy chcemy widzieć więcej szczegółów, czy mniej szczegółów. To też było dostępne w Windowsie XP, tylko że w menu, tak zwanym w pasku menu.
1: Zacząć zadania, przycisk, zacząć zadania, altka.
0: Mamy opcję zakończ zadanie.
1: Kontrolka karty dialog z nakładkami, procesy tam zaznaczone.
0: I mamy procesy. I tutaj tak naprawdę największa istotna zmiana, która nam się...
1: Kontrolka karty dialog z nakładkami. Wydajność tam zaznacz. Historia aplikacji tak. Uruchamianie tam zaznaczone.
0: Mamy uruchamianie, gdzie odpowiednik naszego MS Configu.
1: Lista elementów, siatka danych.
0: Mamy tutaj
1: element startowy, AV-user-inter.
0: Wszystkie elementy startowe naszego systemu i tutaj z poziomu tegoż menedżera zadań możemy zarządzać. Mamy oczywiście przycisk nam się zmienił z zakończ zadanie na wyłącz. Mamy użytkowników, szczegóły. Oczywiście
1: użytkownicy tam uruchamiania, historia aplikacji tam. Kontrolka karty dialog z nakładkami. Wydajność tam zaznaczony. Procesy tam zaznaczone.
0: Procesy.
1: Procesy. Lista elementów.
0: To jest nasza najgłówniejsza, że tak powiem, zakładka, która nas najczęściej będzie interesować, gdyż tutaj mówiąc kolokwialnie, zabijamy jakiś proces, który nam nie działa. Naciskamy Escape. Co my tu znajdziemy jeszcze pod Windows X ciekawego? Opcje zasilania. Tu się zatrzymam troszkę dłużej, bo to też nowość. I pamiętacie Państwo, kiedy pokazywałem Windowsa 7?
1: Wymagaj hasła przy wznawianiu link, wymagaj hasła przy wznawianiu, wybierz działania przycisku
0: zasilania
1: link,
0: wybierz dokładnie
1: działania przycisku, wybierz skutek zamknięcia pokrywy,
0: takie
1: link,
0: same
1: skutek zamknięcia
0: opcje.
1: Pokrywy. Utwórz plan zasilania, wybierz działania przycisku zasilania link, wybierz działania.
0: Na przykład.
1: Opcje zasilania okno, zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne link.
0: Właśnie, pojawia nam się pierwsza opcja. Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne link. Aktywuję ów link enterem. I tutaj w tym momencie wybieramy, co komputer robi, gdy naciśniemy przycisk zasilania. Kiedy jest na baterii i kiedy jest podłączony. To samo, jeśli komputer, w sumie netbook, notebook, ultrabook posiada przycisk uśpienia. Niektórego posiadają, niektóre nie. Możemy ustawić, co komputer ma zrobić po zamknięciu pokrywy, ale do czego ja zmierzam, bo to wszystko jest znane. Wymagaj hasła, czyli jak logujemy się do komputera, to się też troszeczkę zmieniło. Włącz szybkie uruchamianie. To jest kolejna nowość w systemie Windows 7 i muszę przyznać, że nowość, która mnie bardzo pozytywnie zaskakuje co dnia. Chodzi o to, że komputer podczas wyłączania, on tak naprawdę się nie wyłącza, tylko zapisuje to, co może na dysku, na swoim dysku, i kiedy go ponownie uruchamiamy, ów proces uruchamiania trwa zdecydowanie krócej. No jak Państwo słyszycie,
1: włącz szybkie uruchamianie zalecane.
0: Opcję tą można włączyć bądź wyłączyć. Ja zalecam, doradzam pozostawić ją włączoną. Jest oczywiście wada takiego rozwiązania, jak to wszędzie bywa niestety, mianowicie taka, że jeżeli komputer jest uruchamiany po zamknięciu, czyli jest szybko uruchamiany, często bywa tak, że nie ma dźwięku startowego. I do dzisiaj niestety nie doszedłem, jaka jest tego przyczyna. Tak to po prostu jest. Tak samo dzieje się w przypadku hibernacji i wydaje mi się, że owa opcja zamykania ma wiele wspólnego z hibernacją. Tutaj możemy sobie wyłączyć.
1: Ustawienie umożliwia szybsze uruchamianie komputera po wyłączeniu. Nie wpływa ono na działanie ponownego uruchamiania. Dowiedz się więcej tekst, dowiedz się więcej link.
0: Właśnie. To już może jeszcze raz?
1: To ustawienie umożliwia szybsze uruchamianie komputera po wyłączeniu. Nie wpływa ono na działanie ponownego uruchamiania. Dowiedz się więcej tekst, dowiedz się więcej.
0: Szybsze uruchamianie po wyłączeniu, czyli tak jak mówiłem. No, naprawdę jest to zauważalna różnica uruchamiania komputera. Zresztą kolejna opcja uśpi. W końcu opcja uśpi działa prawidłowo. Nawet w pomocy do Windowsa 8 możemy wyczytać sobie, że Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie właśnie z opcji uśpi, żeby nie wyłączać tego komputera i żeby go tam nie gnębić za mocno. Jeżeli komputer jest długo nieużywany, sam przychodzi w stan hibernacji i to mogę potwierdzić, że to jest prawda. Sprawdzone empirycznie.
1: Pokaż menu zasilania tekst. Hibernacja, pole wyboru oznaczone.
0: Wybieramy elementy, jakie mają pokazać się w menu zasilania. A co to jest menu zasilania? O tym za chwilę. Bo doszło nam kolejne menu.
1: Pokaż menu zasilania tekst. Zablokuj pole wyboru oznaczone.
0: Zablokuj.
1: Pokaż menu awatarów tekst. Anuluj przycisk.
0: I tutaj, że w związku z tym, że żadnego ustawienia nie zmieniałem, nie mamy przycisku OK. Kolejna nowość, może nie nowość, bo to już się zdarzało w systemie Windows 7, ale taka, że jeśli chcemy dostać się do menedżera zadań, nie korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl-Alt-Delete, tylko musimy nacisnąć Ctrl-Shift-Escape, a to dlatego, że Ctrl-Alt-Delete powoduje nam wyświetlenie opcji właśnie do zablokowania komputera. Ja może spróbuję nacisnąć właśnie Ctrl-Alt-Delete. Wyjdziemy najpierw sobie z opcji. Działa Alt-F4, czyli nie mamy się czym martwić, naciskamy Ctrl-Alt-Delete. I tutaj troszeczkę Karta audio nam się zmieniła, ale nie szkodzi. Mamy zablokuj, mamy przełącz użytkownika. Wyloguj. Dostęp do menedżera zadań. Ułatwienia dostępu i tutaj kolejna miła wiadomość, prawda? Ułatwienia dostępu, czyli Windows U. Jeśli w tym miejscu, będąc obojętnie w którym miejscu tego okna, naciśniemy Windows U, następnie naciśniemy raz klawisz Tab, żeby przejść na opcję narrator, naciśniemy Enter, wówczas przemówi do nas narrator. I zamknij, czyli tutaj mamy opcję zamykania. No i oczywiście możemy anulować, bądź wykonać tutaj odpowiednią aplikację. Naciskamy anuluj, wracamy do miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Mam taką nadzieję bynajmniej. Udało się. To jest Windows X. Takie rozbudowane przeze mnie Windows X. Kolejna kwestia. Windows C. Tak zwany pasek boczny. I może powie pan jeszcze raz.
1: Panele funkcji okno start, przycisk uruchom aplikację.
0: Panele funkcji start.
1: Urządzenia, przycisk wyślij zawartość na urządzenie.
0: Urządzenia, czyli możemy tutaj w tym miejscu wysłać sobie coś do telefonu komórkowego, który jest połączony z naszym urządzeniem przez interfejs Bluetooth.
1: Ustawienia, przycisk dostosuj aplikację.
0: Ustawienia
1: systemowe. Wyszukiwanie, przycisk wyszukuj aplikację.
0: Wyszukiwanie, czyli opcja uruchamiana wprost, że tak powiem, z palca, z menu startowego.
1: Udostępnianie, przycisk udostępnij zawartość innym osobom.
0: Udostępnianie, czyli opcja znana z Windowsa 7, bądź to z panelu sterowania, bądź to z prawokliku na danym folderze.
1: Start, przycisk uruchom aplikację.
0: I to menu jest okrągłe. Start.
1: Urządzenia, przycisk ustawienia, przycisk dostosuj aplikację.
0: Tutaj się zatrzymamy na ustawieniach.
1: Ustawienia, okno, lista, panel sterowania.
0: I słyszymy panel sterowania.
1: Personalizacja.
0: Personalizacji.
1: Informacje o komputerze. Pomoc. Sieci. Prawki w tysiąc. Lista. Pomoc.
0: O co chodzi? No panel sterowania.
1: Panel sterowania.
0: To jak wiadomo.
1: Pulpit lista. Praw panel sterowania. Pole wyszukiwania. Pole edycji.
0: Niestety nie mamy listowego panelu sterowania. Bardzo mi przykro z tego powodu. Mamy taki sam panel sterowania jak mieliśmy w przypadku Windowsa Vista i Windowsa 7. Ale proszę Państwa, jeśli coś chcemy znaleźć, to znajdziemy.
1: Kategoria, przycisk, przegląda elementy panelu sterowania.
0: Możemy ustawić według kategorii, według dużych ikon, według małych ikon.
1: System i zabezpieczenia link wyświetl. Zapoznaj się ze stanem. Napisz kopię zapasowe pliku. Znajdź rozwiązanie
0: tak
1: sieci internet link. Spraw wyświetl stan sieci i zadań. Wybierz grupę domową i opcje.
0: Te opcje praktycznie, powiem Państwu szczerze, że tutaj się nie różnią. Musiałbym naprawdę się skupić nad tym, żeby znaleźć jakąkolwiek różnicę, jeśli chodzi o panel sterowania. Może opcja kopii zapasowej gdzieś nam się schowała, bo kopia zapasowa już nie ma takiej kopii zapasowej, gdzie tworzyliśmy kopię całej partycji. O tym też powiem, dlaczego jej nie ma. No to może zamkniemy sobie panel sterowania, wrócimy na naszego Windows C.
1: Ustawienia, panel sterowania, personalizacja.
0: Personalizacja.
1: Panel sterowania, wygląd i personalizacja, galera kompozycji, lista, nie napisana.
0: Tutaj też wszystko się jakby zgadza. Personalizacja, kompozycja klasyczna zawsze przedstawia się jako kompozycja niezapisana. Dlaczego? Zielonego pojęcia na ten temat nie mam. Ale tak to niestety wygląda. I jeszcze raz.
1: Informacje o komputerze.
0: Informacje o komputerze. I tutaj wracamy do naszego Windows Pausa, czyli tam, gdzie mamy ukryty. Manager urządzeń z tego miejsca. Czyli to jest. Po co to jest wszystko zrobione? Ano po to, że do Windows C to jest pasek boczny, czyli można dojść bardzo łatwo dotykiem, bądź bardzo łatwo można dojść gestem myszki i chodzi tutaj o poprawę współpracy przez ekran dotykowy z systemem Windows. To nam troszeczkę psuje w głowie, bo można się zagubić, co jest gdzie i po co i dlaczego, no ale tak to właśnie wygląda. Co my tu jeszcze znajdziemy? Pomoc. W pomocy możemy się dowiedzieć wszelkich różnych dziwnych rzeczy na temat systemu Windows 7.
1: Informacje o komputerze. Personalizacja, panel sterowania.
0: I tak dalej, i tak dalej. I teraz w każdym miejscu, kiedy nam Windows C zadziała, też Windows I, jest taki jakby podelement tego menu, gdzie możemy szybko wybrać sobie sieć bezprzewodową. Tutaj przedstawia się moja sieć. Czyli jeszcze raz, jesteśmy na liście panel sterowania i tak dalej. Naciskamy tab. Mamy sieć. Możemy sobie zmienić głośność.
1: Jasność przycisk.
0: Jasność.
1: Powiadomienia są włączone. Opcje zasilania przycisk.
0: I możemy sobie zmienić opcję zasilania. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no bo gdzie się wyłącza komputer, proszę Państwa? No tak, tak. I tu dlatego mówiłem, że wielu ludzi będzie zdegustowanych, mianowicie komputer wyłącza się albo z panelu funkcji, czyli Windows C, albo też można.
1: Ustawienia, okno, lista, panel sterowania.
0: Z nowego skrótu, o którym teraz powiem, czyli Windows I. Windows I przenosi nas do ustawień. Można to sobie porównać do odpowiednika paska menu, czyli paska uruchamianego lewym altem, gdyż aplikacje Modern UI w założeniu mają być przyjazne użytkownikowi. Różnie im to wychodzi i aplikacje Metro czy Modern UI, jak zwał, tak zwał, mają mało ustawień. I do tychże ustawień dochodzi się właśnie skrótem klawiaturowym Windows I. I w tym Windows I oczywiście mamy też sieci, głośność, jasność i mamy opcję zasilania. I o co chodzi?
1: Opcje zasilania menu, opcje zasilania menu, opcje zasilania menu. Pustki komputer pozostaje włączony, ale używa mało energii. Aplikacje pozostają otwarte, więc po wznowieniu pracy komputera można natychmiast kontynuować pracę od momentu, w którym ją przerwano.
0: I tu pierwszy raz od X czasu Microsoft mówi prawdę, bo tak faktycznie jest bardzo ładnie. Windows 8 wychodzi z uśpienia, bardzo szybko można podjąć pracę. Nie ma to, jak to miało miejsce w przypadku Windowsa XP, który gdzieś tam lubił się powiesić, a i Windowsowi 7 też niekoniecznie za dobrze to wychodziło.
1: Hibernacja wyłącza komputer, ale aplikacje pozostają otwarte. Po włączeniu komputera można kontynuować pracę od momentu, w którym ją przerwano.
0: A w Windowsie 7 było tak prosto. Naciskało się menu start, naciskało się dwie strzałki w prawo i były te same opcje. Straszne rzeczy tutaj porobili.
1: Zamknij, zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer.
0: I tak dalej, i tak dalej. Ale jest na to prostszy sposób oczywiście. On jest zawsze i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie.
1: Opcje zasilania, pulpit lista, raz.
0: Jesteśmy na program manager, czyli pulpit. Na tymże pulpicie naciskamy sobie Alt F4 i również tylko tu już nie mamy tych pięknych takich opisów, które były wcześniej. No ale każdy wie, o co chodzi, wie, co to jest hibernacja, wie, co to jest uśpienie, zamknięcie i tak dalej. I to menu nie jest okrągłe, czyli tak było w przypadku Windowsa XP, tak było w przypadku Vista, tak było w przypadku Windowsa 7 i tak jest tutaj. Problem jest tylko taki, że Windows 8 bazuje tak jakby na dwóch interfejsach. Teraz oczywiście o aplikacjach Metro i o samym narratorze jako takim zrobimy dłuższy podcast, ale żeby zrozumieć, o co mi chodzi, muszę to pokazać. Czyli opcję zamykania mamy już, mam nadzieję, jasną. Przechodzimy do menu startowego.
1: Aplikacje startowe, lista, list.
0: Pierwszą opcją, jaka nam się tutaj pokazuje, jest poczta.
1: Poczta.
0: Poczta się uruchamia.
1: Poczta.
0: Słyszymy poczta i teraz co my tu mamy?
1: Lista wszystkie uforowane wiadomości w bieżącym folderze pod konto Mac.
0: Pokazuje nam się poczta, w tym przypadku Hotmail. Program pocztowy, jak każdy inny. Za wiele tutaj powiedzieć o nim nie można, ale posłuchajcie Państwo. Oczywiście musi się zastanowić. I tutaj trzeba też sobie w tym miejscu powiedzieć, że nasze screenreadery, czy to jest JAWS, czy to jest
1: ustawienia okno, lista.
0: Czy to jest JAWS, czy to jest Windows, czy to jest NVDA, radzą sobie nie najlepiej z interfejsem Metro. Tutaj świetnie wręcz, i to też pokażę w kolejnym odcinku podcastu, sprawdza się narrator. Ustawienia.
1: Konta.
0: Konta.
1: Konta. Poczta, odpowiedź, kontroler, przycisk, nowy kontroler,
0: i tyle, proszę Państwa. Jeszcze raz, żeby...
1: Ustawienia, okno, lista, konta, opcje.
0: Opcje pomoc. Jeszcze, pomoc jeszcze jest. I to wszystko.
1: Informacje.
0: Informacje. No z informacji nie za wiele się dowiemy, z pomocy możemy też dojść z każdego jednego innego miejsca.
1: Opcje.
0: Generalnie mamy dwie opcje.
1: Konta.
0: Konta, czyli ustawiamy sobie parametry kont i opcje. No na przykład poczta, zobaczmy
1: poczta,
0: sobie.
1: Okno wysuwane, ustawiam dialog, element menu. Wstecz przycisk, próbuj wiadomości według konwersacji, pole wyboru oznaczone. Wstecz przycisk,
0: Jak Państwo słyszą, mamy tu aż jedną opcję. Grupuj wiadomości według konwersacji. I to tyle. Oczywiście szereg kont jest gdzieś dostępna w bazie Microsoftu, gdyż tylko wpisujemy login i hasło. Wszystko inne jest popierane, tak jak na przykład mamy Gmaila, wszystkie foldery są ściągane, możemy je w formie iMapa przeglądać. I mamy przycisk wstecz i to tyle, możemy tutaj zrobić. Nie ma żadnego wątkowania, żadnej edycji, nie ma kompletnie, zupełnie nic. A jak wygląda okienko poczty? Poczta. Nazwa skrzynki.
1: Lista skrzynka odbiorcza 1 z 7.
0: Lista folderów.
1: Lista wszystkie uformowane wiadomości.
0: Lista wiadomości.
1: Nowy kontroler, przycisk nowy kontroler.
0: Przyciski, które są praktycznie zawsze dostępne. Nowy.
1: Podpowiedz kontroler, przycisk. Usuń kontroler, przycisk. Konto Microsoft, przycisk.
0: Nazwa kontaktu. Możemy tutaj sobie wejść i tam zedytować kontakt na przykład.
1: Rafał Kiwak, przycisk.
0: Nazwa moja, że to do mnie przyszło. Słyszymy klik. Tutaj NVDA nie za dobrze sobie.
1: Początek. Ponowne łączenie z usługą Faceboki Shortcuts Solo 6.
0: Radzi. Musimy tutaj korzystać z nawigacji obiektowej. W przypadku JOS-a uruchamia się tak zwany kursor wirtualny, ale kolejna rzecz, która mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, mianowicie taka, że tak zwane okienko podglądu, które jest i będzie, niestety nie da się go wyłączyć, a wiąże się to z jakimiś tam niebezpieczeństwami, gdyż osoba niewidoma, przeglądając swoje wiadomości, jakie do niej przyszły, od razu musi je podświetlić, czyli najechać strzałką na wiadomość. Wiadomość jest podświetlana i co za tym idzie, ukazuje się ona automatycznie w okienku podglądu. Także nie do końca się zgadzam z tym akurat pomysłem.
1: Poczta, lista, hotmail 1 z 2.
0: No i wracamy do listy folderów. Tak wygląda większość, proszę Państwa, aplikacji Modern UI. Teraz jeszcze taka nowinka techniczna. Przechodzimy sobie na pulpit. Windows M oczywiście działa. Pulpit jest jednym z kafelków w nowym menu startowym, ale nie zapomniano o Windows M. Jesteśmy na pulpicie i teraz skrót lewy alt tab przemieszcza nas między wszystkimi otwartymi okienkami, natomiast skrót Windows tab będzie nas przemieszczał tylko i wyłącznie po aplikacjach Modern UI, czyli w tym naszym konkretnym przypadku mamy
1: poczta 1 z 2.
0: Pocztę.
1: Ekran startowy 2 z 2.
0: Ekran startowy. Jeśli sobie teraz puszczę.
1: Aplikacje startowe, lista programów w tym widoku.
0: Otworzyło nam się piękne, kafelkowe menu start.
1: Pulpit lista.
0: Zamykamy naszą pocztę.
1: Poczta ikona 2 z 3.
0: A żeby nie być gołosłownym, to mogę pokazać, że tak jak mówiłem, Windows Tab i Alt Tab się różnią, mianowicie Alt Tab.
1: Pulpit ikona 3 z 3.
0: Pulpit. Mamy nowy element, no on już oczywiście był w Windows Vista, w wyglądzie Windows
1: Goldwave,
0: na którym nagrywam obecnego podcasta, i pocztę. Czyli tutaj mamy wszystkie, natomiast jeśli nacisnę sobie Windows Tab, mamy ekran startowy i nie musimy do tej poczty wchodzić, żeby ją zamknąć. Mianowicie robimy to tak, że poczta, trzymamy Windowsa, dociskamy klawisz menu aplikacji.
1: Kontekst menu. Zamknij z 1 z 4.
0: Zamknij. Dziękujemy.
1: Ekran startowy 1 z 1.
0: Mamy ekran startowy.
1: Aplikacje.
0: Enter, czyli jesteśmy naszym kochanym menu startowym. Jedna rzecz, o której warto jeszcze wspomnieć a propos ustawień komputera. Jesteśmy na pulpicie. Naciskamy sobie klawisz Windows i.
1: Ustawienia okno, lista, panel ster, światłość 30.
0: Mamy sieć.
1: Powiadomień, opcje zasilania, przycisk.
0: Opcje zasilania.
1: Wskaźnik wprowadzania, przycisk, polski, polska klawiatura.
0: Tutaj możemy sobie wybrać jeszcze raz, proszę powtórzyć.
1: Wskaźnik wprowadzania, przycisk, polski, polska klawiatura. Polski programisty, aby dodać więcej języków. Przejdź do sekcji język w panelu sterowania.
0: Niemalże w każdym miejscu możemy do tej opcji dojść, wykorzystując bądź to gest, prawda, bądź to skrót klawiaturowy, tak jak w naszym przypadku.
1: Zmień ustawienia komputera, przycisk.
0: Zmień ustawienia komputera.
1: Ustawienia komputera, lista, personalizacja. Użytkownicy niezaznaczony, personalizacja.
0: Jest w nich kilka opcji, których nie ma w przypadku panelu sterowania.
1: Powiadomienia niezaznaczone, wyszukiwania niezaznaczone, udostępniania niezaznaczone, niezaznaczone, prywatności, urządzenia niezaznaczone, bezprzewodowe niezaznaczone, ułatwienia dostępu, synchronizacja usta, grupa domowa niezaznaczone, Windows Update niezaznaczone, Windows Update, personalizacja.
0: I tu w tym miejscu jest opcja, która służy do odświeżania komputera. Ja nie będę tej opcji pokazywał, bo troszeczkę dużo czasu by mi to zajęło, ale mniej więcej chodzi o to, że kiedy już zainstalujemy sobie Windowsa 8 z płytki, z każdego innego nośnika, już ani razu więcej nie będziemy musieli tego robić. Mamy opcję odśwież komputer, czyli przywróć komputer do stanu wcześniejszego, tak jak można to sobie skojarzyć z przywracaniem systemu, z tym, że to przywracanie jest dużo, dużo dokładniejsze, bo możemy przywrócić komputer albo do stanu fabrycznego, czyli tak jak w telefonach symbianowych, przywróć ustawienia fabryczne i mamy telefon w takim samym stanie, jakbyśmy go przynieśli, prawda, z salonu. Tak samo możemy zrobić i tu, włącznie z tym, że wykasuje nam się nasz numer seryjny, dysk zostanie sformatowany. Albo mamy opcję odświeżenia, czyli komputer wróci praktycznie do ustawień fabrycznych, pozostaną tylko aplikacje zainstalowane z Windows Store'a, czyli ze sklepu Microsoftu i zostanie nam przedstawiona lista aplikacji, które powinniśmy zainstalować, które przed tym naszym krokiem były, ale już nie ma ich, gdyż komputer się odświeżył. Czyli co za tym idzie, ani razu już nie będziemy musieli korzystać z płytki, żeby ponownie zainstalować Windowsa. I kolejna dobra w cudzysłowie wiadomość, mamy program Narrator, który dużo, dużo więcej umie niż to miało miejsce w przypadku Windowsa 7, ale niestety nie ma nadal języka polskiego. I o ile w Windowsie x86, czyli 32-bitowym, nie ma takiego problemu, bo podciągniemy na przykład syntezator mowy Aspic i on będzie do nas mówił, o tyle w przypadku Windowsa x64 jest problem, gdyż jeśli nie posiadamy jakoś syntezatora działającego właśnie w systemie x64, no to mamy problem, pozostaje nam anglojęzyczny syntezator. Tutaj znajdziemy to odświeżanie komputera.
1: Ekran blokowania link. Ekran start avatar link 1 przycisk 2. Szybki stan aplikacji. Szybki stan. Lista personalizacja.
0: Tutaj mamy personalizację. Ekran blokowania link. Możemy sobie zmienić ekran blokowania, na którym pokazują się opcje, czy jesteśmy podłączeni do sieci, jaka jest data, jaka jest godzina, czy mamy nowe wiadomości. To sobie możemy ustawiać.
1: Ekran startowy link.
0: Możemy sobie ustawić ekran startowy, chociaż dla osób niewidomych naprawdę niewiele tutaj możemy zrobić. Ewentualnie zmienić sobie jako tako kolejność kafelek, ale nad grupami jeszcze ja bynajmniej panować nie umiem.
1: Avatar link.
0: I tak dalej. Możemy wstawić sobie nasz awatar.
1: Lista. Stan kaf. Lista. Personal. Stan szybki. Stan aplikacji ekranu blokowania w pozycji 6. Szybki. Lista. Personal. Użytkownicy niezaznaczony.
0: Możemy ustawić użytkowników. I tak dalej, i tak dalej. Ogólne.
1: Zaznaczony. 13.47. Automatycznie uwzględnij zmiany czasu suwak włączone oznaczone. Zezwalaj na przełączanie między ostatnimi używanymi aplikacjami suwak włączone oznaczone. Przy szybkim przesunięciu od lewej krawędzi przejdź do ostatniej aplikacji suwak włączone oznaczone.
0: No właśnie, i jeśli będziemy czytać pomoc Windowsa 8, często spotkamy się właśnie z takimi wstawkami. Szybkim przesunięciu od lewej, czyli lewy górny róg, prawda? No, nas to oczywiście nie dotyczy, ale jeśli będziemy komuś chcieli coś wytłumaczyć, no to warto wiedzieć, że to chodzi o to, że trzeba wcisnąć jeden ze skrótów klawiszowych, które podawałem wcześniej.
1: Usuń historię, przycisk. Pokazuj sugestie tekstowe w czasie pisania. Dodaj spację po wybraniu sugestii. Dodaj kropkę po dwukrotnym. Zmień pierwszą literę. Użyj wielkich liter po dwukrotnym naciśnięciu.
0: Także jak Państwo słyszą, te ustawienia różnią się od panelu sterowania.
1: Odtwarzaj dźwięki w czasie pisania suwak włącz, udostępnij standard.
0: I tak dalej.
1: Web wyróżnij preferent wyświetl rozpocznij rozpocznij uruchom lista ogólne.
0: Ogólne.
1: Udostępnij pod prywatności nie urządzenia nie zaznacz.
0: Prywatność.
1: Zaznaczony. Zezwalam aplikacją na życie mojej lokalizacji suwak włączone oznaczone.
0: Windows 8 utożsamia się jakby z tabletami. No wiadomo, że jeżeli jest obsługa ekranów dotykowych, no to tutaj te opcje też są bardzo podobne.
1: Zezwalam aplikacją na poruszenie sklepu Windows, wysyłając adres.
0: I tak dalej, i tak dalej. Ja może nie będę tego pokazywał, bo to nie jest aż tak istotne. Ale takie coś jest i można sobie z tego skorzystać. Kolejna rzecz, którą jeszcze w tym podcaście pokażemy pokrótce.
1: Aplikacje startowe, lista programów w tym widoku, grupa, poczta, kontekst, map, pod system, menedżer, zarządza, wiersz, panel, eksplorator plików,
0: etc. Eksplorator plików. Ktoś może zapytać, no właśnie, ale co się stało z naszym ukochanym Windows E? A no nic się nie stało. Działa.
1: Komputer okno, widok elementów lista, dyski twarde, grupa rozwinięte, system C, niezaznaczony 1 z 7, kontrol.
0: I trudno mi się wypowiadać na temat wyglądu samego eksploratora Windows. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Naprawdę działa on zdecydowanie szybciej, jeśli ustawimy mu tak zwane okienko nawigacji.
1: Kontrolka nie ma obszaru nazw widok nie ma. Komputer rozwinięte 3-4 poziom 1.
0: Nie mamy takiego odczucia, że to bardzo wolno działa, wszystko tak jak to miało miejsce w poprzednich wersjach eksploratora. Tutaj całkiem fajnie to działa. Na przykład wchodzimy sobie na dysk D do folderu dzwonki i tutaj mamy listę różnych dzwonków. Robi się to bardzo szybko, jeśli chcemy na przykład jeden z dzwonków skopiować sobie na dysk C do folderu, załóżmy, downloads. A czemuż by nie? Załóżmy, naciskamy lewy alt.
1: Ribbon karta właściwości, karty wstążki.
0: No właśnie, o co chodzi? Tutaj mamy niemiłą, jak mniemam, niespodziankę, mianowicie, jeszcze raz proszę.
1: Ribbon karta właściwości, karty wstążki, dialog z nakładkami, narzędzia główne, tam zaznaczone alt, H.
0: Narzędzia główne.
1: Udostępniania, tam zaznaczone alt, S. Widok, tam zaznaczone alt, V. Narzędzia muzyki, grupa, odtwarzania, tam zaznaczone alt, Y, J, M.
0: I tutaj jeszcze nam, że wyczuł Microsoft, wie o tym, że to jest plik muzyczny, pokazuje nam opcje dotyczące właśnie, co z takim plikiem muzycznym możemy zrobić, czy możemy sobie go posłuchać. Na przykład. Ale ja już na przykład wiem, że opcja dotycząca kopiowania jest.
1: Minimalizuj wstrząs, pomoc, wklej, wytnij, przycisk, kopiuj ścieżkę, przycisk, wklej, skrót, organizowania pasek narzędzi, kopiuj do, przycisk, rozwijany, rozwijane, kopiuj, zaznaczone elementy do wybrania.
0: Grupie organizuj, A, K, C, F. Wybieramy kopiuj do.
1: Kopiuj do lista, download, zaznaczone, download, C.
0: I tutaj pokazuje nam się historia miejsc, do którego kopiowałem ostatnio pliki, ale załóżmy, że jej nie ma.
1: Wybierz lokalizację.
0: Shift tabem ustawiamy się na opcji wybierz lokalizację, naciskamy Enter.
1: Kopiowanie elementów dialog zaznacz. Kopiuj przycisk A lub zaznacz miejsc. Poziom 2 system C. Zmieniane B.
0: Na przykład na dysku F.
1: Coś tam. Pole utwórz kopiuj przycisk B. Odmowa dostępu do folderu docelowego. Kopiowanie jeden elementów dzwonki do dysk lokal F. Szermano ukończono 0 grupa. Kontynuuj księżycu automatycznych praw administratora. Przycisk. Kontynuuj księżycu automatycznych praw administratora. Przycisk.
0: Specjalnie to zrobiłem. Kolejna niemiła niespodzianka, znaczy ona tak w cudzysłowie jest niemiła, ale jest. Chodzi o to, że pamiętają Państwo, jak opowiadałem o kontroli konta użytkownika, tak zwanym UAC, który to nas pytał, czy na pewno jesteście pewni i czy na pewno i w ogóle. Tutaj, pomimo tego, że UAC jest wyłączony na suwak 0%, czyli nie powinien nas pytać o nic, on nas jednak pyta, czy na pewno, ale na pewno jesteś pewny, że chcesz tutaj na dysk F skopiować jakiś tam pliczek? Potwierdź mi to, bo ja nie wiem. No to naciskamy klawisz kontynuuj przy użyciu automatycznych praw administratora. I się już nam skopiowało. Tak się zdarza często. Często się pyta, zwłaszcza bardzo często pyta się, jeśli chodzi o dysk C. Jeśli już raz sobie zapamiętasz, że dany dysk, że ja tych dysków tutaj mam trochę, raz sobie zapamiętasz, że dany dysk był przeze mnie użyty, ale na przykład nie spodobał mu się jakiś tam folder na tymże dysku, to też nas o to zapyta. Wiąże się to tylko z tym, że musimy jeszcze raz nacisnąć przycisk spacji. No ale jest to dziwne. Oczywiście wszystkie skróty w eksploratorze. Co my tu jeszcze mamy? Może tak. Narzędzia główne. To jest pierwsza opcja, która nam się pojawia. Minimalizuj wstążkę. To jest opcja, która zawsze się pojawia, pomimo tego, czy wejdziemy w jakąś w interakcję, że tak powiem, z jakąś zakładką, czy też nie.
1: Pomoc, przycisk, uzyskaj,
0: pomoc
1: alt, e.
0: również się pojawia. I teraz
1: główne, karta właściwości, schowek, pasek, narzędzi, kopiuj, przycisk, kopiuj, mamy. Zaznaczone elementy
0: kopiuj.
1: Do szowka, alt, H,
0: ja może nie będę nic mówił.
1: Wklej, przycisk, niedostępne, wklej, wytnij, przycisk, kopiuj, ścieżkę, przycisk, kop, wklej, skrót, przycisk, niedostępne, wklej, organizowania, pasek, narzędzi, przemierz do, przycisk, rozwijany, rozwijane, przemierz, zaznaczone elementy do wybranej lokalizacji, A, kopiuj do, przycisk, rozwijany, rozwijane, kopiuj, zaznaczone elementy do wybranej lokalizacji, usuń grupa, usuń, przycisk, podanie, usuń, kontrol, D, przemierz do kosza lub drmale, usuń zaznaczone elementy. Zmień nazwę, przycisk, zmień nazwę wybranego elementu, alt, H, R.
0: I jak wiadomo, wiele osób niewidomych nie lubi wstążek, ale tutaj wstążka aż do bólu jest opisana, co się robi z danym elementem i w ogóle. Oczywiście, no, jeśli się już to słyszy po raz setny, może to troszeczkę irytować, niemniej jednak mi osobiście wstążka się podoba.
1: Nowy pasek narzędzi, nowy folder, nowy element, łatwy dostęp, przycisk, rozwijany, rozwijany, utwórz metodę szybkiego uzyskiwania dostępu do wybranej lokalizacji i pracy z klikami trybu offline, alt, h, a.
0: No właśnie.
1: Otwierania pasek narzędzi, właściwości grupa, właściwości przycisk podziału, właściwości alt, enter, pokaż właściwości wybranego elementu.
0: Od razu są nam podawane również skróty, te skróty są w niektórych przypadkach mniej lub bardziej skomplikowane, no alt, enter, myślę, że znają wszyscy. Tak wygląda jedna z zakładek.
1: Widok elementów, lista,
0: powoli kończąc już nasz podcast, mała zapowiedź przyszłego odcinka, mianowicie zakończamy NVDA i uruchomimy teraz narrator. Narrator, proszę Państwa, uruchamia się skrótem klawiaturowym Windows Enter. Oczywiście skrót ten możemy sobie ustawić, czy uruchamia nam narratora, czy JOSa, czy inny screen reader. Narrator pójdzie z innej karty audio, niemniej jednak będzie. Słychać, że narrator się uruchomił i na następnym podcaście pokażę Państwu, czy program narrator może być przydatny dla użytkowników niewidomych, co on potrafi, czego nie potrafi. I tak dalej, i tak dalej. Tą zapowiedzią kończę dzisiejszy odcinek Tyflo Podcastu. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o zamieszczanie komentarzy pod odcinkiem, który pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie Ala Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić z nami trochę czasu. Z nami, to znaczy z moim dzisiejszym gościem, Magdaleną Szyszką. Witaj, Magdo.
4: Witam serdecznie.
3: Bardzo dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Dziś tematem naszego podcastu będą świadczenia dla osób niepełnosprawnych, w tym również nas, osób niewidomych. Będziemy rozmawiać o tym, kto ma prawo do otrzymywania świadczeń, na jakich warunkach te świadczenia są przyznawane, jak wygląda procedura orzekania w poszczególnych sytuacjach, w poszczególnych świadczeń, i też porozmawiamy sobie o tym, kto jest płatnikiem i tak dalej. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na ten temat, ponieważ bardzo często jest tak, że my jako osoby niewidome, gdzieś tam każdy z nas ubiegał się o takie czy inne świadczenia w różnych momentach swojego życia, natomiast wydaje mi się, że wiedza na ten temat jest potrzebna. I nam, ponieważ przepisy się zmieniają i w różnym momencie mamy prawa do różnych świadczeń, i też rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dzieci niewidomych, tak samo też oczywiście osobom ociemniałym na pewno taka wiedza prawnicza się przyda. I jest to pierwsza z cyklu audycji, na które umówiłam się z Magdą. Będziemy w trakcie tej wiosny raz w miesiącu zaznajamiać Państwa z różnymi aspektami prawa dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Kolejnym aspektem będzie kodeks niepełnosprawnego pracownika, czyli będziemy rozmawiać o prawie pracy w kontekście osób niepełnosprawnych. I mam nadzieję, że uzbrojeni w tą wiedzę będziemy mieli większą świadomość prawną, bo jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Także bardzo zachęcam i zapraszam do słuchania naszych audycji. A już teraz przejdę powoli do zadawania Magdzie pytań. To jako pierwsza kwestia chciałabym cię zapytać o coś takiego. W jakich źródłach my możemy szukać takiej podstawowej wiedzy dotyczącej kodyfikacji właśnie tego prawa dotyczącego świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnych, która, jaki obszar prawa odpowiada za tą dziedzinę?
4: Obszar prawa. Znaczy, przede wszystkim jest to obszar związany z tak zwanym zabezpieczeniem społecznym, czyli i tutaj no, nie ma niestety, nie wiem, jednej ustawy, czy jak, nie jest to w jakiś taki sposób skodyfikowane, żebyśmy mogli w jednym miejscu znaleźć wszystkie przepisy, z których wywnioskowalibyśmy, jakie mamy uprawnienia do jakich świadczeń. Jest to porozrzucane po różnych ustawach i po różnych również jakby obszarach, dlatego że część tych przepisów to są przepisy związane z ubezpieczeniami społecznymi, z ubezpieczeniem społecznym. Część znowu dotyczy opieki społecznej czy pomocy społecznej. Także nie jest to niestety takie proste, żeby gdzieś tam sobie tak bardzo łatwo pewne rzeczy znaleźć, aczkolwiek oczywiście jest ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tam znajdziemy większość tego, co dotyczy no w naszym wypadku rent, bo to nas bardziej interesuje, poza rentą socjalną, bo ona ma osobną ustawę. Jest ustawa dotycząca zasiłków, w której również znajdziemy informacje o zasiłku pielęgnacyjnym na przykład. No i oczywiście nasza sztandarowa i zawsze nam towarzysząca ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że nie pokręciłam nazwy, bo ja jej nigdy nie pamiętam do końca, bo jest strasznie długa. Wiadomo, o co chodzi. Myślę, że każdy wie, jaką ustawę chodzi. Także szczerze mówiąc, osobie takiej, która nie jest prawnikiem, to ja bym polecała najpierw poszukać jakichś takich omówień bardziej. Są miejsca, w których w internecie można takie rzeczy znaleźć, niż grzebać się w ustawach, bo one dość często bywają skomplikowane, mają dużo odniesień gdzieś tam z jednego artykułu do drugiego, a z drugiego do trzeciego i rozeznać się w tym czasami nawet prawnikowi nie jest tak łatwo. Niestety takie mamy prawo.
3: To mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej audycji i kolejnym te dziedziny prawa, które nas dotyczą, będą przynajmniej w kwestii omówienia bardziej przejrzyste dla zwykłego zjadacza chleba. Zanim jeszcze już przejdziemy do konkretnych świadczeń, konkretnych zagadnień, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. To, o czym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji, jest po pierwsze związane z literą prawa na dzień dzisiejszy, więc należy mieć na uwadze to, aby poza wiedzą tą, którą wyniosą Państwo z wysłuchania podcastu, jednak zawsze konsultować i sprawdzać, dlatego że prawo jest taką dziedziną, która zmienia się na bieżąco i po prostu trzeba mieć to na uwadze. A kolejna kwestia jest taka, że to, o czym my będziemy mówić, odnosi się jedynie do norm prawnych, do ustaw, które tutaj Magda przytoczyła przed chwilą. Natomiast to, że ustawa stanowi w taki czy inny sposób, jest jakby podstawą do rozważań i końcowy efekt, z jakim zostanie załatwiona Państwa sprawa, będzie też kwestią interpretacji przez dany urząd. Czy to będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy też w ewentualnych przypadkach odwołań nawet Sąd Pracy. Więc to, o czym będziemy rozmawiały w naszych audycjach, będzie bazą, będzie takim jakby właśnie przełożeniem trochę tego języka prawniczego na język zwykłego zjadacza chleba i zebraniem tych informacji też w jednym wspólnym źródle. Dobrze, to może chronologicznie zaczniemy od świadczeń dotyczących dzieci. Na początek w tej kwestii takiej orzeczniczej Jaki wiek musi, tudzież powinno osiągnąć dziecko, żeby w ogóle mogło stawać na komisji orzekającej?
4: Z dziećmi to jest tak, że co do nich obowiązują troszeczkę inne zasady. To znaczy dla dzieci poniżej 16 roku życia istnieje orzekanie, orzecznictwo o niepełnosprawności. Natomiast nie ma określonych stopni niepełnosprawności.

0: pracy, ze zdolnością do pełnienia ról społecznych i zakłada się tutaj, że no dziecko poniżej 16 roku życia wiadomo, że ani pracować nie może. Te role społeczne no też jakoś tam są trochę inne.
1: W ograniczonym zakresie.
0: Ograniczone, więc dlatego się tego w taki sposób nie określa. Natomiast oczywiście dziecko, choćby tuż po urodzeniu, jeżeli jest niepełnosprawne, może zostać za takie uznane, no bo z tym łączą się pewne uprawnienia, wiadomo, no, chociażby jakieś ulgi komunikacyjne, czy właśnie uprawnienia do świadczeń.
1: Dobrze, to w kwestii tych procedur. Oczywiście ta komisja wygląda tak samo jak w sytuacji dorosłego człowieka, w sensie takim, że jest jakaś opinia lekarza danej specjalności i z nią, z tym wnioskiem zgłaszamy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam po prostu...
0: Tak, no to jest tutaj akurat to jest w ramach właśnie tych ośrodków pomocy społecznej czy ośrodków pomocy rodzinie. To są te powiatowe, spraw orzekania o niepełnosprawności, tak?
1: Komisje, tak.
0: Komisje, więc tutaj myślę, że to wygląda podobnie, no nie uczestniczyłam w takim czymś, więc, ale myślę, no co do zasady jest to ten sam tryb.
1: Jasne. To w takim razie, skoro zacząłeś mówić, że konsekwencją takiego orzekania oprócz ulg są też prawa do świadczeń, chciałabym cię zapytać, w jakiej sytuacji rodzicowi dziecka niepełnosprawnego przysługuje prawo na przykład do zasiłku pielęgnacyjnego i kto jest wtedy płatnikiem takiego świadczenia?
0: Płatnikiem zasiłku, zacznę od końca, przepraszam, ale płatnikiem zasiłku pielęgnacyjnego właśnie w tym wypadku nie jest ZUS, tak jak niektórzy chyba czasami błędnie sądzą, ale właśnie jest czy to ośrodek pomocy społecznej, czy pomocy rodzinie, generalnie, bo to one tam, te kompetencje są czasami no, w taki sposób podzielone, że to się gdzieś tam
1: zbiega,
0: więc to po prostu w danym mieście czy w danej miejscowości trzeba sobie ustalić, no, gdzie taki wniosek składać. Zasiłek pielęgnacyjny z zasady jest przyznawany jakby w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Taka jest jakby istota tego świadczenia. I on w zasadzie tak naprawdę przysługuje nawet nie tyle rodzicowi, co przysługuje dziecku, tylko oczywiście jest pobierany przez rodzica.
1: Tak.
0: Bo tutaj wiadomo, że dziecko samo nie może swoim dysponować. No i tu właśnie jest, jeżeli chodzi o dziecko powyżej 16 roku życia, no to musi się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast...
1: Jeśli jest młodsze, to nie ma takiego wymogu. Po prostu to orzeczenie, które ma z komisji dla płatnika jest wiążące, tak? Bo to jest najczęściej orzeczenie jego własnej komisji, jeśli to jest MOPR lub MOPS.
0: Tak, oczywiście. To jest orzeczenie jego własnej komisji, w związku z czym tak, tutaj jak najbardziej to na podstawie tego orzeczenia. Jest tu jeszcze taka rzecz, że osobie, która jest powyżej 16 roku życia, natomiast posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji, kiedy ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia, Również taki zasiłek przy

0: obsługuje, to już bardziej dorosłych właściwie się tyczy, no ale jeżeli ktoś został niepełnosprawny w wieku lat 16 z kawałkiem, no to nie jest jeszcze pełnoletni, nie jest jeszcze dorosły, natomiast tutaj również się to liczy.
1: Jasne. Tak? Czy jeszcze coś w tej kwestii, Magdo, chciałabyś dodać? Czy,
0: w zasadzie myślę, że to jest wszystko. Może tylko trzeba by dodać, że taki zasiłek... No przepraszam, ale muszę się wspomagać też trochę ściągą, bo po prostu nie wszystkiego
1: jasne,
0: nie jestem w stanie wspomagać.
1: Lepiej doczytać, niż miałabyś prowadzić słuchaczy.
0: Dokładnie. Taki zasiłek nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Ja będę o tym dodatku później mówiła. Jak również osobie, która jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatną całodobowe utrzymanie. Także no, to ma tutaj też czasami znaczenie, jakby to było dziecko gdzieś tam umieszczone, prawda, w jakimś...
1: A czy, jak ci się wydaje według twojej wiedzy, czy jeśli to są na przykład dzieci, które są powiedzmy w internatach, tak? Jest to sytuacja dyskusyjna, bo z jednej strony zapewnia całodobowe utrzymanie, ale z drugiej strony jednak rodzic jakieś koszta w związku z pobytem ponosi.
0: Więc myślę, że ten zasiłek jak najbardziej tutaj będzie wypłacany. To raczej dotyczy no już takich...
1: Całodobowych tych domów opieki, tak?
0: Jest umieszczone w jakimś... Tak, myślę, że właśnie o tego typu instytucje chodzi. No to są jakieś tam przypadki incydentalne. Ale niemniej no, warto gdzieś tam o tym wspomnieć.
1: Oczywiście. Kolejnym z takich świadczeń, którego biorcą mogą być dzieci, jest renta rodzinna. I chciałabym cię zapytać o to, kto może takie prawa do takiego świadczenia nabyć, kto jest płatnikiem tego świadczenia i jakie są zasady obliczania wysokości tych świadczeń.
0: Renta rodzinna jest świadczeniem należnym zazwyczaj dzieciom lub też innym członkom rodziny osoby zmarłej, osoby, która nie żyje. I to jest jakby istota. W wypadku dzieci no to jest po prostu renta związana z utratą jednego z rodziców, czy też nie daj Boże obydwojga. Taka renta jest wypłacana przez ZUS, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I sytuacja wygląda tutaj tak, że przysługuje ona dzieciom do ukończenia 16 lat, bądź też do... Przepraszam. Bądź też do ukończenia nauki w szkole, jeżeli ten wiek 16 lat został przekroczony, co no, zazwyczaj jednak się zdarza, choćby dlatego, że obowiązek szkolny w Polsce jest do 18 roku życia. Nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Natomiast przysługuje takie świadczenie bez względu na wiek, jeżeli dziecko stało się właśnie niezdolne do pracy, całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
1: W trakcie jeszcze zamieszkiwania z osobą zmarłą, prawda? W sytuacji osób niepełnosprawnych.
0: Tak. Oraz do samodzielnej egzystencji. W okresie... No, o którym mowa w punktach 1-2, czyli tych właśnie, że albo do 16 roku życia, albo po 16 roku życia do 25, jeżeli się uczyły. To jest... I tak, to znaczy, jeżeli byłaby sytuacja taka, że dana osoba stałaby się niepełnosprawna już po śmierci rodzica, ale w okresie pobierania tej renty rodzinnej, załóżmy, czyli na przykład kontynuując naukę po 16 roku życia, pobierając tą rentę rodzinną, to osobiście uważam, że cały czas by jej to prawo do tej renty przysługiwało również później. No bo stała się niepełnosprawna, niezdolna do pracy, do samodzielnej egzystencji, więc tutaj nie powinno być z tym problemu.
1: Ja chciałabym doprecyzować. Chodzi ci o przypadek taki, kiedy osoba była pełnosprawna w momencie śmierci rodzica, otrzymywała świadczenie i później, przed ukończeniem nauki, przed tym 25 rokiem życia, stała się osobą niepełnosprawną. Tak?
0: Wtedy dokładnie o taki przypadek chodzi. Nie widzę tutaj powodu, żeby uznać, że taka renta by się dalej nie należała takiej osobie.
1: Ponieważ jest to świadczenie przysługujące z tytułu niezdolności do pracy, rozumiem, że tutaj wiążące jest, płatnikiem jest ZUS i wiążące jest również orzeczenie z ZUS-u, tak?
0: Jeżeli chodzi o osoby, które, tak, osoby niepełnosprawne, tak naprawdę tutaj nie jest wymagane orzeczenie ZUS-u, tutaj wystarczy orzeczenie to PCPR-owskie tak zwane. Natomiast, bo też pamiętajmy, że do rent tych rodzinnych, do pewnego momentu są uprawnione również osoby, które są zupełnie sprawne, prawda? Więc to jakby nie istotą samej renty rodzinnej nie jest niezdolność do pracy, tylko my mówimy tutaj o przypadkach osób niepełnosprawnych oczywiście, którym ta renta przysługuje tak naprawdę dopóki są uznawane za niepełnosprawne.
1: Jasne.
0: Renta rodzinna, sposób obliczania. Ja zastanawiałam się, w jaki sposób to przedstawić, bo to nie jest takie proste. Ja nie będę wnikała bardzo szczegółowo w to, w jaki sposób ona jest obliczana, bo tego nikt nie zrozumie. Jak ktoś bardzo chce, to odsyłam na strony ZUS-u. Tam są takie tabelki ładne, na których sobie to można zobaczyć. Ja zupełnie takie kwestie... Ja do tej pory tak naprawdę nie wiem, jak są obliczane emerytury, renty i nie jest mi to do szczęścia potrzebne.
1: To znaczy, ale... mi bardziej chodziło o to, że osoba ta zmarła musi mieć jakiś dochód i na podstawie wysokości dochodu...
0: Tak naprawdę to ona musi spełniać przesłanki do renty, do orzeczenia renty z tytułu niezdolności do pracy. Z tym, że zakłada się jakby, takie domniemanie się robi, w taką fikcję prawną, że ta osoba w chwili śmierci była niezdolna do pracy. Czyli kwestia ustalania tej niezdolności odpada, natomiast tak naprawdę to jest tak, jakby tej zmarłej osobie ustalać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Więc bierze się pod uwagę, mówiąc w skrócie i bardzo ogólnikowo, bierze się pod uwagę jej składki ZUS-owskie, które odprowadzała po prostu w konkretnych okresach, tudzież jej wynagrodzenie. I to tak naprawdę, to jest ta historia ubezpieczeniowa, która tutaj jest brana pod uwagę i która, z której wynika, jaka jest wysokość tej renty.
1: Nie wiem, czy jest tak nadal w prawie, ale kiedyś była też możliwość otrzymywania rent rodzinnych po zmarłych osobach, które były biorcami nie tyle rent z tytułu niezdolności do pracy, co na przykład emerytur również.
0: Więc... Tak. No myślę, że tutaj też nie powinno z tym być problemu, bo mówię, to nie chodzi o to, że ta osoba ma... W danym momencie ta osoba, która umiera, tak, ten rodzic, on nie musi być na rencie w tym czasie. On może być w pełni czynny zawodowo, bo jest to pewna fikcja prawna, jakby, która określa coś takiego. Zakładamy, że ta osoba umierając, chwilę przed śmiercią stała się niezdolna do pracy i bierzemy po prostu jej historię ubezpieczeniową, tak jakbyśmy wyliczali dla niej rentę, prawda?
1: Jasne,
0: więc
1: rozumiem.
0: W taki sposób to wygląda. Ja wiem, że to mimo wszelkich moich starań i tak nie brzmi jakoś bardzo jasno, ale przepisy ZUS-owskie niestety tym się charakteryzują, że Czasami bywa tak, że w jednym ZUS-ie mówią tak, a w drugim zupełnie inaczej, więc oni sami jakby nie zawsze do końca wiedzą, jak to wszystko wygląda, ale to tak tylko na marginesie.
1: To jest też pewnie kwestią może jakiegoś takiego braku precyzji i pozwalającego przez to na dowolność interpretacji w poszczególnych jednostkach właśnie zakładu ubezpieczeń.
0: Dlatego mówię, że no, jedno, że kwestia interpretacji, a drugie, że gdzieś tam pewne zwyczaje, pewne oni sami, te przepisy są na tyle skomplikowane, że nie zawsze wszystko, sami ci urzędnicy nie zawsze wszystko pamiętają. Także ja też się tymi sprawami nie zajmuję jakoś tak bardzo na co dzień, właściwie dopiero jak trafiają na etap sądowy, o czym też będziemy za chwilę zapewne mówić. I też bazuję tutaj na przepisach po prostu ustaw, z którymi się zapoznałam.
1: Jasne. To myślę, że w kwestiach świadczeń przysługujących dzieciom to są takie podstawowe świadczenia. Ten zasiłek pielęgnacyjny oraz renta rodzinna, o które rodzice dzieci tudzież dzieci osób zmarłych będące osobami niepełnosprawnymi przed osiągnięciem pełnoletności czy też po mogą ewentualnie się starać o prawa do o nabycie praw do tych świadczeń. Dobrze, to w takim razie przejdziemy do osób dorosłych i tutaj też wyjdę analogicznie od takiego pytania. Kiedy osoba dorosła może się ubiegać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też o orzeczenie o częściowej bądź umiarkowanej bądź całkowitej niezdolności do pracy?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o to orzekanie o stopniu niepełnosprawności, o te tak zwane PCPR-owskie orzeczenia, powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. O, słowa zespół mi zabrakło wcześniej. Wygląda to w ten sposób, że no, dotyczy to osób po ukończeniu 16 roku życia. Każdy, kto no, ma jakieś istotne problemy zdrowotne czy naruszenie sprawności swojego organizmu, może złożyć wniosek o to, żeby ten stopień niepełnosprawności jego został ustalony. Staje się na komisji i ten stopień jest ustalany i tutaj mamy te stopnie znaczny, umiarkowany oraz lekki. Ja od razu powiem, że zarówno w kwestii tych stopni niepełnosprawności, jak i w kwestii stopni niezdolności do pracy orzekanych przez ZUS, tak naprawdę nie ma ścisłych kryteriów, którymi należałoby się kierować przy tym orzekaniu. To znaczy takiego konkretnego katalogu pod tytułem nie widzi to znaczny stopień, widzi tam na jedno oko to jakiś tam. Zapewne ci lekarze orzecznicy jakimiś wytycznymi się kierują, natomiast no nie jest to tak, żeby można było to tak jak komputer, prawda, przeanalizować, wprowadzić dane i wychodzi, jaki nam powinien wyjść stopień niepełnosprawności. Jest to skomplikowane, są to często kwestie dosyć ocenne i dlatego na tym tle pojawiają się nierzadko
1: rozbieżności.
0: Się spory, rozbieżności i kończy się to nierzadko w sądzie. Rzeczywiście, bo nie zawsze te osoby niepełnosprawne są zadowolone z tych orzeczeń, a i zwłaszcza ZUS ma taką tendencję do uzdrawiania ludzi, bardzo chętnie ludzi uzdrawia. Więc jeśli chodzi o orzekanie o niepełnosprawności, jeśli chodzi o orzekanie o niezdolności do pracy, to już robimy w ZUS-ie i tutaj również możemy mieć całkowitą niezdolność do pracy. I tutaj ja przytoczę może dla przykładu, żeby było wiadomo, jakie to są ogólniki. Bo po pierwsze, niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. I tutaj całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. I tu jest to, co ja osobiście dosyć często, nad czym się pastwię, pisząc różnego rodzaju odwołania. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Więc krótko mówiąc, bo też nie będę tego wszystkiego czytała, to są takie ogólniki.
1: To może zatrzymajmy się na chwileczkę. Spróbujmy to może jakoś bardziej usystematyzować. W przypadku stopnia znacznego niezdolności do pracy, tak, tego całkowitego, tak, to jest kwestia tego typu, że ten uszczerbek na zdrowiu jest tak duży, że osoba nie rokuje na wyleczenie i przywrócenie do poprzedniej sprawności, albo po prostu też nie rokuje na to, że będzie miała możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy, tak?
0: Nie rokuje przede wszystkim, że tak, że jakieś przekwalifikowanie, jakieś
1: dokształcanie, pomoc,
0: tak, że cokolwiek tutaj zmieni. Natomiast tam gdzieś dalej pojawia się oczywiście taki przepis, który też mówi o tym, że to nie oznacza, że taka osoba nie może pracować na przykład w zakładzie pracy chronionej, czy tam po udzieleniu pewnego wsparcia wynikającego z tej ustawy o rehabilitacji zawodowej. Więc to jest już samo w sobie takie trochę masło maślane, dlatego że zdarzyło mi się przesłuchiwać na rozprawie biegłego, który mówi: niezdolną do pracy jest osoba, która żadnej pracy nie może wykonywać i koniec, kropka, dla niego nie ma żadnej dyskusji. No i w takim momencie spójrzmy na siebie wszyscy i zastanówmy się, kto z nas nie może jakiejkolwiek pracy wykonywać. Naprawdę to prawie każdy może jakąś pracę wykonywać.
1: Kiedyś był, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, Magdo, taki, wydaje mi się, teraz chyba tego poniechano, po części przez to uzdrawianie, a po części też przez to, że oczywiście w tej z powrotem są dyskusje, odwołania do sądów i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej warunkowo orzecznicy dopisywali w tych orzeczeniach o całkowitej niezdolności do pracy w nawiasach takie adnotacje: praca tylko w warunkach chronionych, tak, albo tak, praca w zawodach przeznaczonych dla osób niewidomych, czy coś takiego.
0: Tak. Więc teraz chyba tego faktycznie nie ma i nie ma to na pewno żadnego oparcia w przepisach ustawy, takie dopiski. To może jakiś tam sens miało, bo przynajmniej
1: tak
0: pokazywało, że no, jakieś trzeźwe myślenie, krótko mówiąc, bo ja akurat na szczęście nie mam tego orzeczenia, bo nie było mi nigdy do niczego potrzebne. Ja akurat rentę socjalną uzyskałam jeszcze w czasach, kiedy wystarczyło do tego te orzeczenia PCPR-owskie, już tak zostało. Ale no, dla mnie to nawet takie trochę jest skrzywdzące takie pojęcie, że ja miałabym być niezdolna do pracy, a z drugiej strony jakbym miała być, nie miała być całkowicie niezdolna, tylko częściowo, no to bym nie miała renty socjalnej w tym wypadku, prawda? Więc to też takie jest. No, ale tak te przepisy są skonstruowane i potem się człowiek kłóci o te wszystkie kwestie konkretnych predyspozycji wieku, swoich jakichś tam kwalifikacji i tak dalej, że tutaj to przecież, no to przecież może coś wykonywać, albo właśnie nic nie może i tak dalej. Są to generalnie dosyć ogólne kwestie. Ja kiedyś się zdziwiłam, że dla orzeczników osoba, która nie ma jednej ręki, nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy na przykład, a przynajmniej u mnie tutaj w moim okręgu, także a myślę, że w wielu innych okręgach osoby takie jednak są uznawane za całkowicie niezdolne, więc to pokazuje te rozbieżności. Częściowo sądy to potem prostują, ale też nie do końca się wszystko udaje wyprostować, mówiąc krótko.
1: Ja uważam, że to z tymi adnotacjami było dobrym rozwiązaniem, bo nawet weźmy ten przykład już tutaj tak dywagując sobie na chłopski rozum, tej osoby, którą podałaś z jedną ręką. Z jednej strony rzeczywiście wielu prac taka osoba nie może wykonywać, ale z drugiej strony na przykład no generalnie powiedzmy, nie wiem, gdyby jakoś tam miała zajmować, no nie wiem, no pierwszy z brzegu przykład, miałaby się zajmować odbieraniem telefonów, na przykład pracując na jakiejś, nie wiem, centrali telefonicznej czy czymś takim, to przecież spokojnie jedną ręką jest w stanie coś takiego zrobić, więc
0: oczywiście. Tutaj kwestia istotna jest również taka, że przepisy tak naprawdę no, te kwestie traktują oddzielnie, oddzielają jakby samo orzekanie o niezdolności do pracy od świadczeń, jakie się z tym wiążą. To się oczywiście robi za jednym zamachem, ale to w sensie choćby umiejscowienia tych przepisów są osobne kwestie, ale jak się spojrzy na to całościowo, no to taka osoba, dajmy na to, bez jednej ręki jednak ma na tyle utrudnione życie, że chyba ta renta jakaś by się jej należała, przynajmniej Jasne. W moim takim zwyczajnym odczuciu, a tak naprawdę to wszystko się tutaj rozbijało o rentę, bo nikt by się nie kłócił o to, że jest całkiem niezdolny do pracy, gdyby nie to, że w tym momencie może nie mieć po prostu prawa do renty.
1: Oczywiście. Więc,
0: jednak i w takim kontekście, no wyobraźmy sobie taką osobę, której na pewno jest dużo trudniej znaleźć jakąś pracę, która znajduje się w sytuacji, kiedy być może nie ma zupełnie za co żyć, prawda?
1: Jasne, dlatego...
0: No i to jest właśnie cała istota tego systemu naszego, dosyć nieszczęsnego. No ja nie mam najlepszego zdania tak ogólnie o naszym systemie ubezpieczeń społecznych. Nie jestem zresztą chyba jedyna. Już nie wspomnę o wysokości świadczeń, bo to nawet nie o to chodzi, ale po prostu właśnie cały ten system przyznawania, z tego co ja widzę, to mocno kuleje.
1: Dla mnie na przykład takim najbardziej rażącą kwestią w tym systemie orzekania jest coś takiego, co ja mogę opowiedzieć z autopsji, gdzie po wypisaniu tego wniosku w moim przypadku do orzekania przez ZUS, przez moją okulistkę, lekarza prowadzącego. Pierwsze takie wstępne to rozpoznanie do komisji miałam też prowadzone przez lekarza okulistę, a lekarzem orzecznikiem była pani doktor internista. To mi się wydaje, że to powinno być właśnie na odwrót, że lekarz tej szerszej specjalności kieruje na ten pierwszy etap, tam orzeka okulista, a już na pewno okulista orzeka w tej komisji jakby ostatecznej, gdzie, no bo tak naprawdę to oczywiście lekarz internista jest w stanie ocenić, że jest jakiś problem ze wzrokiem, ale na ile to upośledzenie jest znaczne, czy tam ten brak jest powiedzmy dla mnie przeszkodą w wykonywaniu zawodu, czy też zmiany moich kwalifikacji zawodowych, no tego prawdopodobnie nie jest w stanie zrobić, albo nie jest w stanie tak fachowo zrobić tego, jak powinien byłby okulista, tak? Czy miałby możliwości?
0: Mało tego, tak naprawdę z okulistą zetknęłabyś się, gdybyś była niezadowolona z orzeczenia, to mogłabyś wnosić o przebadanie cię przez okulistę dopiero na etapie sądowym. Wtedy dopiero można wnieść wprost, ja żądam, żeby to był biegły okulista i wtedy taka osoba rzeczywiście musiałaby być. A druga rzecz, też moim zdaniem istotna, jest taka, że owszem, lekarz ocenia stan zdrowia, ale on z kolei nie jest doradcą zawodowym na przykład, prawda? On nie orientuje się w tym, na ile dany człowiek jest w stanie, okej, jakby go zapytać, może robić to, może robić tamto, no to odpowie, ale on nie zna rynku pracy, nie zna, no...
1: Obaw pracodawców chociażby przed zatrudnianiem. Powinno
0: być to w jakiś sposób tak zrobione, żeby również ktoś w rodzaju doradcy zawodowego właśnie brał udział w takim orzekaniu, kto by po prostu takiemu jakby wspólny jakiś tam front z takim lekarzem wypracował, co ta osoba faktycznie może robić, prawda? Bo przecież pewnie sama wiesz o tym, że okuliści są bardzo często zdziwieni, że osoby niewidome obsługują komputery. Tak. Przynajmniej ja się z tym zetknęłam.
1: Więc generalnie dobrą praktyką byłoby powrócenie do zespołów, a nie jednak tego, bo kiedyś też były zespoły, które składały się z kilku osób orzekające.
0: No i tak, i to chyba ma sens, zwłaszcza jakby to były osoby właśnie jakby z różnego obszaru wiedzy, które by się uzupełniały po prostu i myślę, że to byłoby sensowne, bo oddanie tego wszystkiego w ręce wyłącznie lekarzy, no też moim zdaniem nie jest tutaj tak do końca sensowny.
1: No ja tutaj poruszyłam ten wątek, że tak go nazwę, medyczny, ze względu na jakieś takie jakby, no wręcz kuriozum właśnie, że jakby tym wstępnym lekarzem jest specjalista, a tym ostatecznym dającym lekarz chorób ogólnych, tak?
0: Tak,
1: jeszcze dokładnie. Tutaj też w podcaście dotyczącym statusu społecznego, socjalnego i tak dalej osób niepełnosprawnych rozmawiałam z moimi gośćmi o tym, że to orzecznictwo w podziale na te trzy stopnie też jest takie bardzo enigmatyczne, bo to też jest bardzo często jakby wynikające z osądu pojedynczej osoby, czy tutaj to raczej z swojego punktu widzenia jako prawnika, na przykład takie rozwiązanie, jakie proponowali moi goście, gdzie tych stopni jest więcej i one są rzeczywiście oceniane jakby procentowo, gdzieś jakiś algorytm jest przyjmowany taki, że są w stanie po prostu te zespoły, z tego co się orientuje, ktoś chyba podawał przykład z Niemiec, być może się mylę, ale tak mi się wydaje, że jednak to o Niemcy chodziło, gdzie właśnie jest jakby podstawą do tych świadczeń, do praw i też do orzekania o stopniu niepełnosprawności, właśnie ten ocena tego jakby deficytu wzroku, czy też innej sprawności procentowa. Wydaje mi się taka forma bardziej sprawiedliwa.
0: Tak, i mało tego, z takiej formy się w Polsce korzysta, tylko akurat nie przy orzekaniu niepełnosprawności czy też o niezdolności do pracy, bo już jak staramy się, nie wiem, o jakieś odszkodowanie za wypadek, za jakieś tam uszkodzenie ciała, to bardzo często biegli określają ten właśnie uszczerbek na zdrowiu procentowo, także oni mają jakieś tam swoje sposoby wyliczania tego. I kto wie, może to byłoby rzeczywiście sensowne, żeby wypracować jakieś bardziej obiektywne kryteria, bo ja cały czas mam wrażenie, że to zależy na kogo trafi i ta sama osoba mogłaby być raz całkowicie niezdolna do pracy i w ogóle niezdolna do niczego, lub mogłaby tą przynajmniej częściową zdolność do pracy zachować, a to no jednak tak być nie powinno.
1: Oczywiście. I jeszcze to, ten przelicznik taki procentowy byłby też bardziej sprawiedliwy o tyle, że miałby bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów później, tych jakby kwot tych świadczeń, że osoba, która...
0: To byłoby rzeczywiście chyba dobre rozwiązanie.
1: Tak, faktycznie ma bardziej ograniczony ten dostęp do rynku pracy, miałaby to świadczenie wyższe, które pozwalałoby jej w miarę jakoś tam się utrzymać, a osoba, która w większym stopniu mogłaby podejmować jakieś tam czynności zawodowe, jakby to świadczenie byłoby dla niej tylko swego rodzaju wsparciem, tak?
0: Dokładnie.
1: To w takim razie wróćmy do tych paragrafów, zostawmy rozważania, zwłaszcza, że niestety i tak cokolwiek byśmy tutaj powiedziały, niczego to niestety nie zmieni. To w takim razie chciałabym się zapytać o to, kto może nabyć prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jaka jest wysokość takich świadczeń?
0: Wysokość tych świadczeń zależy również, tak jak w wypadku tej renty rodzinnej, to jest ten sam algorytm przeliczania, więc zależy od całej tej historii ubezpieczeniowej osoby, od lat składkowych, nieskładkowych i tego, jakie te składki były odprowadzane, mówiąc tak najprościej, bo ja nie chcę tego jakoś przesadnie komplikować. Jak ktoś będzie chciał, to sobie już szczegóły wniknie. Generalnie o rentę z tytułu niezdolności do pracy może się starać osoba uznana za całkowicie bądź częściowo niezdolną do pracy. Te renty się różnią między sobą wysokością. Ja wynotowałam sobie minimalne wysokości tych rent w obecnym czasie, ale to za chwilkę do tego dojdę. Natomiast przede wszystkim taka osoba legitymująca się, czy właściwie, no, może inaczej, nie tyle legitymująca się, to będąca całkowicie bądź częściowo niezdolna do pracy, o taką rentę oczywiście powinna się starać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, najpierw zwracamy się do orzecznika, jak jesteśmy niezadowoleni, to później do komisji lekarskiej można się odwołać, to tam jeszcze też pewnie o tym wspomnę. Żeby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest legitymowanie się właśnie pewną historią ubezpieczeniową. W zależności tak naprawdę od wieku, w którym ta niezdolność do pracy powstaje.
1: Bo jedną z tych rent jest renta socjalna też, tak?
0: Nie, właśnie nie. Renta socjalna to jest osobna kategoria.
1: Aha, rent. To dobrze, to już nie będę wprowadzać zamieszania.
0: Skupmy ja tylko króciutko powiem, bo też sporo z nas te renty ma. Renta socjalna jest dla osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 albo 18 roku życia teraz, chyba 16. W każdym razie generalnie dla osób niepełnosprawnych od dziecka, które nie miały żadnej historii ubezpieczeniowej, żadnych składek nie płaciły, krótko mówiąc. Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy jest dla tych, którzy już będąc pracownikami, tudzież osobami uczącymi się, stały się niepełnosprawne, więc jakieś tam składki już zdążyły najczęściej ZUS-owi zapłacić, w związku z czym niejako zasłużyły sobie na to, żeby już im jakąś rentę dać. My z socjalnymi sobie nic nie płaciliśmy, więc nie zasłużyliśmy, dlatego mamy niższe renty.
1: Przepraszam cię, Magdo, że jeszcze tutaj wejdę ci w słowo. Mówisz osoby, które się uczyły bądź pracują, czyli w przypadku osób, które się uczyły, są to tak jakby tak zwane dawne renty szkolne, które ZUS przyznawał, tak?
0: Tak, chyba tak. Ja szczerze mówiąc właśnie, ja pamiętam coś takiego jak renty szkolne, że jeszcze funkcjonowało za moich czasów nawet, natomiast nie znam dokładnie przepisów po prostu, które to wszystko ustalają, więc ustalały wtedy, więc trudno jest mi to dokładnie porównać, ale myślę, że tak. Myślę, że to mniej więcej właśnie o coś takiego chodzi.
1: Tak czy inaczej, tak jak mówiłaś, jeśli niepełnosprawność powstaje w momencie, kiedy się ktoś z nas uczył albo w momencie, kiedy pracował, ma prawo składać wniosek o nabycie właśnie praw do świadczenia, jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Tak,
0: tak. I tutaj właśnie generalnie trzeba się legitymować tymi tak zwanymi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Okresy składkowe no to są zazwyczaj, to jest przede wszystkim okres, w którym pracujemy. Okresy nieskładkowe to są tam jakieś, kiedy jesteśmy na chorobowym, na urlopie macierzyńskim bodajże. Tego jest dużo, chyba nie ma tam sensu tego wyliczać. Natomiast to się wszystko sumuje i trzeba mieć właśnie tą pewną historię, żeby móc się o rentę starać. I teraz tak. Te okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 1 rok, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat. 2 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat. 3 lata, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25. 4 lata, jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat. I 5 lat, jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej lat 30. I tak naprawdę ten warunek nie jest wymagany od osoby, która stała się niezdolna do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy, z pracy, zaistniały po dniu 31 grudnia 2002 roku, bo tam się też przepisy zmieniały. W każdym razie jest tu również taka kwestia, że ja to wszystko mówię też w sporym uproszczeniu, bo tam są jeszcze kwestie tego, w którym momencie bo ta niezdolność do pracy musi powstać bądź w trakcie wykonywania pracy, bądź w ciągu bodajże 18 miesięcy od zaprzestania wykonywania tej pracy. Również bierze się pod uwagę później przy ustalaniu tego prawa do renty, przy wysokości, bierze się pod uwagę kolejne lata, te składkowe, kiedy tam jest obliczana ta wysokość, ale to już są takie naprawdę szczegóły, które tutaj chyba niekoniecznie są potrzebne.
1: Zwłaszcza, że każdy ma inną sytuację, innego rodzaju to jest praca, inny ma okres składkowy.
0: To jest dokładnie, dlatego ja staram się maksymalnie to mówić w taki sposób, żeby wytyczyć jakiś trop, że tak powiem, komuś, kto chce się czegoś dowiedzieć, bo swoją sytuację no niestety każdy albo musi sobie dokładnie przeanalizować sam czytając te przepisy, albo pójść po prostu do prawnika, czy do samego ZUS-u się udać, gdzie tam po prostu no, powiedzą, jak to wygląda, bo sytuacje są bardzo różne i rzeczywiście tutaj no nie zawsze to się da tak wszystko powiedzieć, żeby uniwersalnie jakoś do każdego to przemawiało.
1: Jasne. To wróćmy może przez chwilę do tych rent socjalnych. Co w ich temacie masz do powiedzenia tutaj? Kto może być biorcą takiego świadczenia? Kto jest płatnikiem? I tutaj jakie orzeczenia są wiążące w przypadku tych rent?
0: Płatnikiem tej renty jest również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tej chwili. Kiedyś było to wypłacane przez
1: MOPR-y i MOPS-y.
0: Pomoc społeczną, tak, czyli te wszystkie właśnie. I wtedy wystarczało tylko takie orzeczenie PCPR-owskie. Teraz konieczne jest orzeczenie ZUS-owskie, tak jak do każdej innej renty. Tyle tylko, że no, dotyczy to osób, które stały się niepełnosprawne właśnie przed ukończeniem 16 roku życia, które nie mają tych okresów składkowych i nieskładkowych. Renta socjalna jest też niższa nieco od renty z tytułu niezdolności do pracy. No i ona jest stała, no bo tutaj nie ma, te renty się nie różnią między sobą, dlatego poszczególnych osób, dlatego że no nie ma tych okresów składkowych, nieskładkowych i nie ma tej historii ubezpieczeniowej, na podstawie której moglibyśmy wyliczyć cokolwiek, więc ta renta, ktokolwiek dostaje rentę socjalną, dostaje ją dokładnie takiej samej wysokości, która się co roku odrobinę zmienia. I ta renta przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy. Tutaj nie ma częściowej niezdolności do pracy, nie ma takiej możliwości. Zdaje się, że kiedyś tak było, że osoby również częściowo niezdolne do pracy miały.
1: Tak, i chyba była to połowa świadczenia wtedy.
0: Jakoś chyba właśnie tak to było. W tej chwili muszą to być osoby całkowicie niezdolne do pracy. No i tą rentę tak naprawdę można sobie pobierać, dopóki
1: jesteśmy niepełnosprawni.
0: Nie przekracza tych progów dochodów, tak, czy właśnie dopóki jesteśmy niepełnosprawni, bo renty generalnie mogą być, o tym jeszcze nie powiedziałam, mogą być czasowe lub stałe. I to dotyczy również renty socjalnej. No, kwestia tu jest tylko tego, czy jest jakieś rokowanie na poprawę stanu zdrowia. W tej chwili nawet głośne były takie przypadki w mediach, że nawet w wypadkach osób całkowicie niewidomych od urodzenia ZUS twierdzi, że może w ciągu 5 lat coś się zmieni w medycynie, prawda, i cud nastąpi. Natomiast, bo renty generalnie się orzeka, w każdym razie te z tytułu niezdolności do pracy co do zasady na 5 lat, co najwyżej. Natomiast na dłużej czy bezterminowo, tylko w wypadku osób, których już naprawdę nie ma żadnych rokowań na
1: poprawę
0: stanu zdrowia. I tutaj znalazłam przy okazji te wysokości rent. Renta to są minimalne wysokości. Minimalna wysokość obecnie renty rodzinnej to jest 880 zł 45 groszy. Renty z tytułu niezdolności do... I to jest tak samo, taka sama wysokość jest renty z tytułu niezdolności do pracy, bo to jest...
1: Minimalna, tak?
0: Tak, minimalna. Minimalna wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy to jest 675 zł i 13 groszy. To jest bodajże 75% tej
1: całkowitej
0: niezdolności do pracy. Natomiast renty wynikające z niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są wyższe. To jest 1056 zł i 54 grosze ta renta minimalna. Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tego powodu i 810 zł 16 groszy z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwoty renty socjalnej sobie nie spisałam, ale to jest 700 ileś złotych. To są kwoty brutto, także proszę się nie dziwić, jeżeli na konto bankowe wpływa nam inna kwota, mniejsza, bo to są kwoty brutto. Także to, co my dostajemy kwotę netto po potrąceniu podatków i tam jakichś składek zdrowotnych, to jest zawsze mniej.
1: To w takim razie, jeśli te podstawowe renty mamy już tutaj jakoś omówione, oczywiście z grubsza, oczywiście w tych kwotach minimalnych, bo tak jak mówiłaś, w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy tutaj wchodzą w grę wysokości składek. Chciałabym cię zapytać o taką kombinację, bo część osób posiada takie jakby świadczenie kombinowane, składające się w różnym stopniu z dwóch świadczeń. To jest bodajże renta rodzinna i renta socjalna. ZUS w tej swojej nomenklaturze świadczeniowej zwykł to nazywać świadczeniem w zbiegu. Cóż to takiego i jak to wygląda proporcje tych świadczeń? Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
0: Tak, rzeczywiście jest coś takiego, że te świadczenia można łączyć, bo to nawet jakby co do istoty sprawy jest tak, że osoby niepełnosprawne uprawnione do renty rodzinnej, jeżeli już im się tak zdarzy, że tracą rodzica, no jednocześnie najczęściej są również uprawnione do renty socjalnej i te renty rzeczywiście mogą się łączyć. Górną granicą takiego łączenia rent jest kwota 200% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy. Czyli tej, ja przed chwilą to podawałam, tam 800 coś tam ileś złotych, razy dwa, tak? Czyli to tam, nie wiem, około 1700 złotych zapewne. Tak? Mhm. Z grubsza bardzo licząc, bo nie będę teraz do tego wracała.
1: To też chyba jakoś tam wpływa na proporcje okres składkowy tej osoby zmarłej, bo jeśli tak, ta renta tak, rodzinna tak, no jest ta, wyższa, to też socjalna rodzinna, jest pomniejszona.
0: Dokładnie tak, bo ta renta rodzinna to jest te 200% tej wysokości najniższej renty, to jest kwota, której oba te świadczenia łącznie nie mogą przekroczyć. Jeżeli rzeczywiście ta osoba zmarła, wypracowała sobie już taką historię ubezpieczeniową, że uzyskuje się po niej wysoką rentę, wówczas ta renta socjalna jest po prostu tutaj obniżana. Teraz tak, momencik, bo ja tutaj również jeszcze sobie korzystam z mojej ściągawki.
1: To ja tutaj w międzyczasie, że tak powiem, taki jakby kolejny jeszcze, że tak powiem, zarzucę wątek. Bo są też takie sytuacje, kiedy osoby dorosłe nabywają prawo do renty rodzinnej, osoby z całkowitą niezdolnością do pracy, mimo iż już się nie uczą i ukończyły ten wiek 26 czy 25, jak ty mówiłaś wcześniej, 25 lat,
0: 25, tak?
1: Tak. Tutaj jedynym takim, z tego przynajmniej co mnie udało się zorientować, warunkiem jest to, że osoba ubiegająca się o to świadczenie w momencie śmierci osoby, po której o to świadczenie się ubiega, musiała zamieszkiwać z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, tak?
0: No musi być tak, to musi być ta osoba, tej osobie osoba zmarła musi w jakiś sposób dostarczać środków utrzymania, prawda? On, musi być spełniany ten obowiązek alimentacyjny w jakiś sposób, tak żeby no, można było faktycznie powiedzieć, że ta osoba niepełnosprawna tutaj nie jest zdolna samodzielnie się utrzymywać. Ja jeszcze moment wrócę do tych zbiegów,
1: tak, tak.
0: Bo o mało bym nie przekazała trochę nieprecyzyjnej informacji. Otóż to jest tak, że te kwoty, wysokość obu tych rent nie może przekroczyć tej kwoty 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Więc jeżeli zmniejszeniu podlega tutaj renta socjalna. Bierze się rentę tą rodzinną. Jeżeli sama ta renta rodzinna byłaby w takiej wysokości tych 200%, dajmy na to, to już nie ma renty socjalnej po prostu. Jeżeli renta rodzinna jest niższa, to dopełniamy sobie do tej kwoty maksymalnie rentą socjalną. Także tyle, ta kwota tych tam 1700 zł z groszami to jest to, co taka osoba może uzyskiwać i powyżej czego nie ma możliwości wykroczyć, mówiąc krótko.
1: Jasne. Bardzo ci, Magdo, dziękuję. To jeszcze teraz, poprzednio, kiedy rozmawiałyśmy o dzieciach, rozmawiałyśmy sobie o czymś takim jak zasiłki pielęgnacyjne pobierane przez osoby dorosłe, przez ich opiekunów prawnych na pokrycie kosztów właśnie związanych z niepełnosprawnością tych dzieci, to teraz chciałam Cię zapytać o coś takiego. Jak wygląda sytuacja w przypadku osób dorosłych? Czy to są zasiłki pielęgnacyjne, dodatki pielęgnacyjne? Kto może je pobierać? Kto jest płatnikiem? I jak wygląda kwestia przeliczania wysokości tych świadczeń?
0: Zasiłek pielęgnacyjny jest generalnie świadczeniem, które przysługuje, może inaczej. Rzeczywiście to jest to, co gdzieś tam jest często mylone, bo jakby istota tego jest podobna, chociaż zawsze tam wszędzie czytam, że to są zupełnie inne świadczenia.
1: Ale i tak wszyscy mówią zasiłek pielęgnacyjny, prawda?
0: Tak, to znaczy przede wszystkim zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez właśnie te MOPS-y, czy MOPR-y, czy PCPR-y. Natomiast dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS. I dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie do renty socjalnej. Osobom uprawnionym do renty socjalnej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
1: Natomiast... I osobom, przepraszam, że Cię przerywam, pobierającym rentę rodzinną też, prawda?
0: Tak, mhm. Tak. Natomiast osobom, które pobierają właśnie tą rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje dodatek pielęgnacyjny. On jest też trochę wyższy niż zasiłek pielęgnacyjny. I tak naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba to są chyba najistotniejsze różnice, jakie się tutaj wiążą. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która jest właśnie uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 rok życia, bo to też w takiej sytuacji jest wypłacane.
1: Kolejnym takim, powiedzmy, zasiłkiem, który jest, o którego nabywanie praw, do którego mogą się starać osoby niepełnosprawne, jest tak zwany zasiłek sierocy. Chciałabym zapytać, jakiego rodzaju stopień niepełnosprawności musi mieć orzeczony osoba ubiegająca się o prawa do tego świadczenia, a także kiedy ten zasiłek jest wypłacany w całości, kiedy w połowie, kto jest płatnikiem tego świadczenia i jaka jest jego wysokość, bo to też jest zasiłek stały. To znaczy stały w sensie jednakowy dla wszystkich biorców, tak? Jeśli albo połowa, albo całość.
0: Tak. Zasiłek, ściśle mówiąc, on się nazywa zasiłek dla sieroty zupełnej, czy dodatek dla sieroty zupełnej. Czyli dotyczy to osób, które są, no nie mają rodziców już w ogóle. On wynosi, z tego co udało mi się znaleźć obecnie, 391 zł 26 groszy. Jest to również, ten zasiłek jest również dodatkiem do renty, czy to rodzinnej, no przede wszystkim rodzinnej tak naprawdę. Nie do renty socjalnej w każdym razie. Taki zasiłek jest wypłacany oczywiście dzieciom, które są uprawnione do renty rodzinnej, a które utraciły obydwoje rodziców. I jeżeli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, osobą całkowicie niezdolną do pracy, to taki zasiłek, tak samo jak renta rodzinna, przysługuje jej przez całe życie, co do zasady. Nie ma tutaj w wypadku dzieci takich sprawnych, które z czasem już tracą prawo do renty rodzinnej, również tracą prawo do tego zasiłku, natomiast osoby niepełnosprawne ten zasiłek zachowują. Z tego, co udało mi się znaleźć, ten zasiłek jest po prostu albo wypłacany, albo niewypłacany. Nie znalazłam nigdzie, żeby on był wypłacany w połowie, nawet jak jest na przykład z danego, rodzice mają więcej dzieci i jest on wypłacany każdemu dziecku w takiej samej wysokości. Przynajmniej takie informacje są w ustawie i takie informacje ja znalazłam. Także...
1: To ja mam do ciebie taką, Magdo, prośbę. Gdybyś była tak uprzejma i ewentualnie przez ten miesiąc, który będzie nas dzielił do następnej audycji, zamieściłabyś w komentarzach taką informację, bo z tego, co ja się orientuję, on jest wypłacany w połowie w momencie, kiedy po prostu osoba z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy traci jedną z rodziców.
0: No właśnie, w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest tylko mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Ja szczerze mówiąc, ja to jeszcze posprawdzam w takim razie, bo ja nie znam nikogo takiego za bardzo i jakoś nie znam takiego konkretnego przykładu, żeby ktoś

0: właśnie szukać takiego czegoś i jakoś na to nie trafiłam, ale być może no gdzieś to jeszcze mi umknęło, bo tak jak mówię, to nie jest jakaś moja działka, w której ja siedzę po uszy i ja też musiałam sobie zadanie domowe odrobić, żeby się do tej audycji przygotować, więc być może jeszcze gdzieś mi coś umknęło. Ja to dokładnie sprawdzę i na pewno taką informację podam.
1: Jasne. To bardzo, bardzo Ci dziękuję i bardzo się proszę o takie dodatkowe informacje. Chciałabym Cię zapytać już o takie kwestie mniej związane z paragrafem, to co, z tym, co i komu w jakiej sytuacji przysługuje. Natomiast chciałam Cię zapytać na przykład o to, czy w przypadku tych rent, które są przyznawane na przykład z tytułu, no wiesz, powypadkowe jakieś w pracy, to znaczy na skutek jakichś nieszczęśliwych wydarzeń, które miały miejsce w pracy lub w związku z pracą, czy na ich wysokość mają wpływ osiągane w trakcie tej pracy lub w trakcie poprzedniej ogólnie przez ten czas składkowy dochody? Czy nie?
0: Mają wpływ, natomiast ta renta z tytułu niezdolności do pracy właśnie w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, jej minimalna wysokość jest już wyższa, więc jakby tam są inne jakieś kwoty bazowe, inaczej troszeczkę jest to obliczane. Dlatego tak co do zasady, no to taka renta będzie zawsze wyższa, gdyby mieć dwie identyczne sytuacje, tylko jedna osoba stała się niezdolna do pracy w wyniku wypadku przy pracy, a druga nie, to ta osoba z wypadku będzie miała zawsze tą rentę troszeczkę wyższą.
1: Jasne. To myślę, że kwestie związane z świadczeniami i tym, kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać, a także z tym, jak wygląda sama procedura orzekania w przypadku poszczególnych świadczeń, udało się nam z grubsza omówić. Rozumiem, że gdyby ktoś tutaj z naszych słuchaczy miał jakieś dodatkowe pytania, to teraz jeszcze, żeby już nie wprowadzać zamieszania wśród tych paragrafów, przypomnę, że mogą się Państwo z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Ja tutaj jeszcze przez chwilę będę z Magdą rozmawiała, więc jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to serdecznie zachęcamy do kontaktu. Magdo, nieznajomość prawa, jak wiemy, szkodzi. Tak jak już pewnie z tego, co mówiłaś, nasi słuchacze, a także z własnych doświadczeń pewnie wiedzą, prawo dotyczące wszelkiego rodzaju świadczeń, dodatków, zasiłków jest bardzo skomplikowane. Orzecznictwo jest dosyć nieprecyzyjne, to znaczy powstają pewne rozbieżności. Bardzo często są to kwestie bardzo indywidualne, delikatnie mówiąc. Chciałabym Cię zapytać o coś takiego. Rozmawiam czasami z prawnikami i mówią oni, że w przypadku różnego rodzaju spraw, to nie tylko dotyczy świadczeń, ale ogólnie, ludzie postępują trochę podobnie jak w przypadku dbania o swoje zdrowie. To znaczy, jakby zupełnie nie funkcjonuje profilaktyka. Ludzie zgłaszają się do prawnika, kiedy są już wydane postanowienia przez instytucje, kiedy są już orzeczenia sądów i dopiero wtedy, kiedy sprawa jest naprawdę już bardzo zagmatwana i tak jakby zaczynają wątpić w to, że poradzą sobie sami, zgłaszają się do prawnika. W związku z tym chciałam Cię zapytać o coś takiego. Czy Ty, po pierwsze jako prawnik, po drugie też jako osoba niepełnosprawna, no miałaś też trochę do czynienia z różnego rodzaju instytucjami. Uważasz, że na przykład jeśli staramy się o jakieś świadczenie po raz pierwszy albo staramy się o jakieś nowe świadczenie, do którego chcemy nabyć prawa, powinniśmy na przykład na etapie samego rozważania, o jakie świadczenie powinniśmy, czy mamy prawo się ubiegać, albo też przy kompletowaniu dokumentacji, bo to też jest ogromnie ważne, jednak zasięgnąć tej porady prawnej przynajmniej na samym początku, żebyśmy mieli jakby właściwą ocenę sytuacji i też żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że prawa do świadczeń zostaną nam odmówione na skutek tego, że na przykład dokumentacja była niekompletna.
0: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że rzeczywiście ludzie do prawnika przychodzą, mówiąc krótko i

0: wprost za późno. Bardzo często, również w różnych sprawach, nie tylko takich, to jest tak, że ludzie sobie tak namodzą, a potem przychodzą, żeby im to odkręcić. W związku z czym, jak najbardziej, może nawet niekoniecznie od razu trzeba iść, nie wiem, do adwokata, ale są prawnicy w tej chwili coraz częściej, czy to przy PCPR-ach, czy to przy jakichś innych instytucjach, czy w MOPS-ie, gdzie również można o taką pomoc poprosić. Jeszcze zwłaszcza, myślę, chyba jak się jest osobą na przykład niewidomą, kiedy to w ogóle jest, może być dla kogoś trudne, jeżeli nie ma za bardzo, powiedzmy, jakiegoś wsparcia, pomocy, skompletowanie tych wszystkich dokumentów, wypełnienie tych wniosków. Oczywiście prawnik nam nie jest potrzebny, żeby to zrobić w sensie technicznym, ale żeby to wszystko już tak w 100% ogarnąć.
1: W sensie formalnym, tak?
0: Tak. No i rzeczywiście tutaj najistotniejsza rzecz, żeby ktoś nam na wstępie powiedział, czy w ogóle to oświadczenie, o którym chcemy się starać, to faktycznie nam przysługuje, bo czasami się naprawdę zdarza tak, że ludzie składają wnioski, które nie mogą chwycić, bo z góry są zupełnie niezasadne, prawda? Bo ktoś gdzieś usłyszał, sąsiad powiedział, że jego, prawda, ktoś tam daleki krewny ma takie świadczenie. Oczywiście w identycznej sytuacji ktoś już idzie i składa, zdarzają się takie przypadki. Więc o ile nie jesteśmy sami nad takimi osobami, które potrafią dobrze wyszukiwać informacje, gdzieś tam są pewne tego, że faktycznie im się dane świadczenie należy, zawsze warto gdzieś tam się skonsultować z prawnikiem, chociażby po to, żeby się dowiedzieć, że robimy to wszystko okej. Okay. Niekoniecznie on nam musi pisać wniosek i wszystko, bo osoba, no, wiele osób sobie z tym radzi bez większego problemu samodzielnie. Czasami nawet w niektórych ZUS-ach da się jakoś tam całkiem taką sprawną pomoc uzyskać. Coraz milsze panie tam siedzą w każdym razie. Natomiast to jest zawsze w jakiś tam sposób, to jest zabezpieczanie się tak samo tak naprawdę w bardzo wielu innych kwestiach. Zanim coś sobie namotamy, to jednak lepiej rzeczywiście z tym prawnikiem się skontaktować.
1: Jasne, to ja cię chciałam jeszcze jakby kontynuując tą kwestię zapytać o kroczek dalej. Nierzadko jest tak, że stając na komisji ubiegamy się o świadczenia, które tak naprawdę będą przesądzały o tym, czy będziemy mieli zwyczajnie z czego żyć, czy nie. Na przykład właśnie w przypadku rent socjalnych albo rent powypadkowych, czy też w momencie, kiedy niezdolność do pracy przydarzyła się nam już w momencie, kiedy podjęliśmy pracę, czy tam w trakcie wybranych studiów i jakby pokrzyżowała nam plany na tyle, że powiedzmy po ich ukończeniu, czy tam na tym etapie, w którym jesteśmy, no nie będziemy mogli podjąć pracy w tym zawodzie, w którym uczyliśmy się do tej pory i musimy mieć za co się utrzymać do czasu, zanim nabędziemy nowych kwalifikacji. Czy jest taka możliwość, żebyśmy wraz z prawnikiem, ja oczywiście nie mówię, że tak musi być, ale czy jest taka możliwość, jeśli czujemy się na przykład niepewnie od tej strony formalnej, albo na przykład chcemy, żeby prawnik był razem z nami, żeby mógł ocenić nasze ewentualne szanse w trakcie odwołania w sądzie pracy. Ale kończąc pytanie, czy mamy taką możliwość, żeby na komisję te, które stajemy, ZUS-owskie, MOPR-owskie czy jakieś inne, udać się właśnie z osobą towarzyszącą, jakby, która jest prawnikiem?
0: To znaczy, myślę, że formalnych przeciwwskazań do tego nie ma, w każdym razie żadnych takich nie znalazłam, natomiast nie za bardzo na tym etapie jest tu jakaś rola do spełnienia dla prawnika, bo te komisje, no, one są bardzo często, ich przebieg jakby z tego co wiem jest taki, że tam niespecjalnie akurat jest miejsce na jakieś kwestie formalne. Później i tak no, w razie odwołań to wszystko musi być w jakiś tam sposób uzasadnione. I tak naprawdę Myślę, że w sensie formalnym nie ma do tego przeciwwskazania. Ja się nie spotkałam z taką sytuacją, żeby ktoś na taką komisję szedł z prawnikiem, ani mnie też nikt nigdy nie prosił. Jakby ja nie za bardzo lubię chodzić tam, gdzie tak naprawdę nie ma dla mnie za bardzo pola manewru, no bo ja nie będę dyskutowała z lekarzem. Zwłaszcza, że
1: prawda nie, jest wiesz, taka, mi nawet...
0: że oni tam nic nie mówią, prawda? Oni dopiero właściwie przebadają coś tam, czy obejrzą papiery i orzeczenie będzie za jakiś tam czas najczęściej.
1: To znaczy, ja powiem szczerze, że to bywa bardzo różnie. Ja tutaj, że tak powiem, nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest moja osobista sprawa, natomiast ja na swojej komisji, stąd moje pytanie być może, że jakoś przez pryzmat własnej sytuacji nasunęła mi się taka myśl, powiem szczerze, że mi prawnik przydałby się nie tyle do dyskusji, co właśnie do jakby... No nie wiem, jak to określić, do czuwania nad tym, czy od strony formalnej wszystko przebiega dobrze, bo to, jak wyglądała moja komisja orzecznicza w ZUS-ie, to na szczęście wszystko skończyło się dobrze, bo ja mimo iż jestem spokojną osobą, to raczej jestem dość nieustępliwa. Natomiast no też myślę sobie, że w niektórych sytuacjach argumenty, jakieś pytania, czy zadawane ze strony właśnie tych osób, które orzekają, no są takie, że ewidentnie znamionują no niezbyt dobre intencje w stosunku do tej osoby, która podlega temu orzekaniu, więc stąd też moje pytanie.
0: Nie widzę problemu. Prawnik, który, zwłaszcza który ma uprawnienia do występowania przed różnego rodzaju organami, czyli adwokat bądź radca prawny, no, może nas reprezentować tak naprawdę od samego początku, od etapu składania wniosku. Więc nie widzę przeciwwskazania żadnego, żeby również pojawił się z taką osobą na komisji, czy na no, czy tam przed orzecznikiem, czy kto tam to będzie. Nie widzę żadnych przeszkód ani formalnych, ani jakichkolwiek innych.
1: To tutaj chciałabym jeszcze zapytać ciebie o jedną taką kwestię w odniesieniu do tych kontaktów z prawnikami, mecenasami i tak dalej. Załóżmy, że to orzeczenie, które zostało wydane w naszej sprawie, nas nie satysfakcjonuje. Podejmujemy procedurę odwoławczą. I czy ma znaczenie to, kto orzekał, czy ma przełożenie na to, gdzie się odwołujemy? Tym samym, to znaczy jakby spróbuję wyjaśnić, czy jeśli jesteśmy niezadowoleni, mówiąc takim kolokwialnym językiem, z orzeczenia z MOPR, również odwołujemy się do sądu pracy, czy tylko w przypadku tych orzeczeń, które kwalifikują naszą zdolność bądź jej brak do podjęcia pracy wydawanymi przez ZUS, tą instytucją odwoławczą jest sąd pracy?
0: Instytucją odwoławczą w zasadzie zawsze jest sąd pracy, tylko że postępowanie ZUS-owskie jest niejako dwuetapowe, czy właściwie trzyetapowe, jeżeli byśmy w ten sposób. Dlatego, że na etapie samego ZUS-u mamy jeszcze odwołanie. Najpierw mamy decyzję, czy orzeczenie lekarza orzecznika, potem mamy odwołanie do komisji lekarskiej ZUS i dopiero jeżeli ta komisja nam tego orzeczenia nie zmieni, to się odwołujemy do sądu. To najczęściej tak naprawdę to są albo sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, albo czasami nawet oddzielne oddziały ubezpieczeń społecznych, wydziały, ale to już tam jest drobiazg. Warto zawsze gdzieś tam sobie sprawdzić, jak to jest podzielone na wydziały w danym sądzie. Natomiast my się tutaj odwołujemy do sądu okręgowego. Natomiast w wielu kwestiach dotyczących orzekania o niepełnosprawności, czy też tego typu rzeczy, które są robione gdzieś tam przez te MOPR-y, PCPR-y i tak dalej, zazwyczaj odwołujemy się do sądu pracy czy ubezpieczeń społecznych, ale sądu rejonowego. to jest też różnie w różnych sprawach, ja nie chciałabym tutaj za bardzo mieszać. Zawsze jak dostajemy orzeczenie takie, czy decyzję jakiegoś organu, powinniśmy dostać pouczenie o trybie odwołania. Jeżeli takiego pouczenia nie ma, jest to błąd taki bardzo istotny, formalny i wtedy nie można też wyciągać negatywnych konsekwencji z przekroczenia terminu na przykład. Więc, ale takie pouczenia zawsze są, zawsze jest dokładnie tam napisane, gdzie od danej decyzji można się odwoływać. Bo jeśli chodzi o te sądy rejonowe, to z nimi sytuacja wygląda tak, że nie w każdym sądzie rejonowym są rozpatrywane takie sprawy z ubezpieczeń społecznych. Raczej to są sądy rejonowe w tych miastach, gdzie są sądy okręgowe. To tak, czyli w tych większych miastach to tak generalnie funkcjonuje. Ale mówię, trzeba czytać te pouczenia zawsze. A tak w ogóle to najlepiej, jak już mamy orzeczenie, które nas nie satysfakcjonuje, już na tym etapie warto właśnie udać się do prawnika i jego poprosić o po prostu zredagowanie tego fachowe, już nawet takiego odwołania do komisji lekarskiej ZUS, dlatego że już tam można wskazać na pewne rzeczy, które być może zostaną wzięte pod uwagę, a na pewno już warto w sytuacji, kiedy odwołujemy się do sądu, bo rzeczywiście wprawdzie procedury te ZUS-owskie są takie uproszczone niby i w zasadzie one są stworzone w taki sposób, żeby taki przeciętny szary człowiek był sobie w stanie jakoś tam sam poradzić. Nawet ci sędziowie są tacy bardziej jakoś tak uwzględniają to, że mają do czynienia z szarym człowiekiem, który się nie musi orientować. Ale pełnomocnika zawsze warto jest tutaj mieć, a przynajmniej warto mieć dobrze napisane te odwołania.
1: Jasne. To jeszcze idąc tym tropem, chciałam Ci zadać jedno pytanie. Czy w momencie, kiedy się odwołujemy do sądu pracy, my jako osoby niepełnosprawne musimy się na tych rozprawach pojawiać w trakcie całej tej procedury odwoławczej? Czy sąd może orzekać zaocznie tylko przy reprezentacji, jaką jest w tym momencie nasz adwokat?
0: Generalnie nie musimy się pojawiać, zwłaszcza jeżeli mamy pełnomocnika, to pojawiać się nie musimy, z tym, że dosyć często sami czy pełnomocniczy, czy sami odwołujący się składają wniosek o przesłuchanie stron, czyli no, w tym wypadku siebie po prostu, tej osoby odwołującej się, po prostu dlatego, żeby ona mogła swoimi słowami opowiedzieć, jak na przykład jak wygląda jej codzienne życie, gdzie ona napotyka trudności, dlaczego uważa, że jest całkowicie niezdolna do pracy, kiedy tutaj mówią, że częściowo i tak dalej. To zawsze
1: korzystnie jest
0: jakoś
1: dla
0: tam
1: nas
0: istotny dowód.
1: Pójść,
0: uważam,
1: tak?
0: Że tak. To znaczy, może inaczej, o ile nie jesteśmy takimi osobami, które się zablokują, nic nie powiedzą i w ogóle nic z tego nie wyjdzie, jeżeli czujemy się na siłach, to warto pójść, a może się tak zdarzyć, że sąd sam dojdzie do wniosku, że jednak tego wnioskodawcę trzeba przysłuchać i wtedy po prostu wezwie, będzie stawiennictwo. Czytać proszę te zawiadomienia czy też wezwania z sądu, dlatego że tam jest napisane, czy stawiennictwo jest obowiązkowe, czy nie. Jeżeli stawiennictwo jest obowiązkowe, no to trzeba się stawić. Jeżeli nie jest, nie trzeba. Bo czasami jest tak, że sąd jeszcze jakieś tam inne czynności wykonuje, nie wiem, przesłuchuje świadków, powołuje biegłych, nawet nic się tam nie dzieje specjalnie na danej rozprawie takiego, więc czasami rzeczywiście nie trzeba.
1: Jasne. To już na sam koniec. Myślę, że po wyjaśnieniu tych wątpliwości jest z orzecznictwem i z wydawaniem czy korzystaniem z ewentualnych pełnomocnictw. Chciałabym zapytać o taki wstęp, jeśli ktoś z nas tutaj słuchaczy będzie chciał pogłębić sobie tą wiedzę, albo jeśli będzie to osoba, która po prostu będzie najzwyczajniej w świecie chciała się zorientować co do tego, czy jakiekolwiek świadczenia przysługują jej. Czy jesteś w stanie podpowiedzieć jakieś takie w miarę wiarygodne źródła papierowe, tudzież elektroniczne, gdzie tą taką najbardziej bazową informację na sam początek możemy znaleźć?
0: Ja polecam przede wszystkim szukanie u źródeł, to znaczy jeżeli szukamy informacji na temat tego, co jest objęte ubezpieczeniami społecznymi, to proponuję przede wszystkim szukać na stronach internetowych ZUS-u. Akurat oni mają całkiem nieźle takie zrobione kompendium wiedzy i tam ja nawet wczoraj sobie to przeglądałam i stwierdziłam, że rzeczywiście jest to dużo jakoś sensowniej i bardziej przejrzyście napisane niż te ustawy. Jest to jakoś tak zebrane w jednym miejscu, są przykłady jakieś podane, także dosyć sensowne. To jest przynajmniej w tych kwestiach, w których ja gdzieś tam czegoś szukałam, to raczej tak całkiem mi się to tam podoba. Jeżeli chodzi o inne świadczenia, również na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możemy znaleźć takie informacje. Na stronach PCPR-ów, nawet na stronę swojego własnego PCPR-u czy MOPS-u wejdźmy i zobaczmy, czy tam nie ma jakiegoś omówienia tych przepisów, bo może tak być, że będą. W ogóle to te rzeczy są w bardzo wielu miejscach. Są różnego rodzaju portale takie prawne czy pseudoprawne. Jest gazeta prawna, w której takie rzeczy są również umieszczane. Są również jakieś tam inne czasopisma, gdzie pojawiają się artykuły. Tylko ja zwracam uwagę na to, żeby patrzeć, czy mamy do czynienia z informacjami aktualnymi, bo to jest bardzo ważne. Zawsze powinno być napisane, na jaki dzień są to informacje, dlatego że w internecie, no internet się tym charakteryzuje, że tam wiszą informacje sprzed 3-4 lat. Pewne rzeczy się już mogły pozmieniać. Na stronach takiego na przykład ZUS-u, no są to jednak informacje zawsze aktualne i jednak jakąś tam odpowiedzialność oni też powinni za to ponosić, prawda, żeby umieszczać informacje, które są aktualne i zgodne z prawdą, a nie wprowadzać kogoś w błąd. Także polecam jak najbardziej szukać jak najbardziej u źródeł, w instytucjach, które się po prostu zajmują danymi świadczeniami, ich ustalaniem, wypłatą i tak dalej. No i właśnie strony internetowe przede wszystkim, bo o papierowych źródłach to szczerze mówiąc już w ogóle nie mam pojęcia w tej chwili, jak te rzeczy wyglądają. Wychodzą oczywiście od czasu do czasu takie, czy to nawet w Gazecie Wyborczej chyba, czy gdzieś tam w rodzaju nowe przepisy o rentach i coś tam, ale nie potrafię powiedzieć nic na temat
1: ich rzetelności,
0: rzetelności tego, bo to znaczy kiedyś jak coś takiego przeglądałam, tak, to stwierdziłam, że więcej jakby hałasu jest koło tego, ile to fantastycznych rzeczy tam jest, niż tam faktycznie w środku w tym było. Natomiast no nie korzystam z tego, więc też nie będę się gdzieś tam wypowiadała. Myślę, że najprościej w tej chwili to jednak w internecie poszukać.
1: Jasne. I oczywiście od dziś również u nas w Tyflo Podcaście można znaleźć informacje. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie tego wszystkiego, o czym dziś mówiłaś, bo wiem, że zawodowo nie jest to ta dziedzina dominująca, którą się zajmujesz w prawie, więc dziękuję Ci tym bardziej. Dziękuję Ci też za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Mam nadzieję, że przynajmniej w kontekście takim orientacyjnym będzie to dobre takie mini kompendium dla naszych słuchaczy, którzy będą ewentualnie zainteresowani nabywaniem prawa do konkretnych świadczeń, więc raz jeszcze bardzo Ci dziękuję i już liczę i cieszę się na następne audycje z Twoim udziałem.
0: Ja również.
1: Dziękuję. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś mecenas Magdalena Szyszka, z którą rozmawiałam o świadczeniach. Dziś w imieniu swoim i realizującego naszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: To jest Tyflo Radio. Tyflo Radio, przypominam, funkcjonuje przy pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących www.tyflopodcast.net. Spotykamy się w ciągu tygodnia kilkukrotnie z audycją o nazwie Tyflo Podcast na żywo. W Tyflo Podcaście na żywo mówimy o sprawach istotnych dla osób niewidomych i słabowidzących. No i tak też będzie i w dzisiejszej audycji, bo dziś porozmawiamy sobie na temat e-learningu, a konkretnie na temat pewnego projektu związanego z e-learningiem. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, pana Marka Zwolińskiego, koordynatora w projekcie, który nazywa się Nowa Perspektywa. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Panie Marku, pan reprezentuje dziś na naszej antenie Fundację Widzialni, ale pod hasłem Nowa Perspektywa kryje się kilka organizacji, prawda? Proponuję, tak, żeby wszystkie te organizacje wymienić na dobry początek.
4: Tak, projekt Nowa Perspektywa realizowany jest przez trzy fundacje: Fundację Widzialni, Fundację Imago i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
3: Trzy organizacje pod jednym wspólnym szyldem skrzyknęły się, zwołały i zebrały po to, żeby coś stworzyć, prawda? Wspomniałem na samym początku, że mówić będziemy o e-learningu, ale co dokładnie kryje się pod hasłem Nowa Perspektywa? Co ma być efektem tego projektu?
4: Efektem formalnie, na początek powiem, ma być model, wypracowany model aktywizacji zawodowej za pomocą e-learningu, szkoleń zdalnych, e-learningowych. Natomiast w dużym uproszczeniu sprowadza się to do zbudowania platformy e-learningowej i wzorcowych programów szkoleniowych, które na tej platformie e-learningowej są opublikowane. Ta platforma oczywiście musi być dostępna, musi spełniać standardy, musi działać w programach czytających ekran, musi być dostępna dla osób niedowidzących, ponieważ głównymi odbiorcami naszego projektu, właściwie jedynymi, są osoby niewidome i niedowidzące. Tak, to są beneficjenci naszego projektu.
3: Wspomniał pan o tym, że celem projektu jest stworzenie modelu. Ja kiedy zawsze spotykam się z takim hasłem właśnie jak stworzenie modelu albo podobnym, zastanawiam się, czemu taki wypracowany model ma służyć w przyszłości. Czy z takiego modelu, który zostanie wypracowany w tym projekcie, będą korzystać szkoły, uczelnie wyższe do polepszania dostępności swoich narzędzi e-learningowych, czy jeszcze ktoś na tym zyska?
4: To znaczy, w naszym projekcie jakby zaangażowane są instytucje polityki społecznej, czyli ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zakłady aktywizacji zawodowej i to oni uczestniczą również w tworzeniu tej platformy i wypracowywaniu modelu. Natomiast sama platforma jest zbudowana w modelu open source'owym, w związku z tym to narzędzie będzie mógł wykorzystywać każdy w przyszłości, również uczelnie wyższe. Wiem, że teraz e-learning i wprowadzanie narzędzi e-learningowych na uczelniach wyższych jest bardzo popularne. Niestety nie zawsze w oparciu o dobre narzędzia, tak? Często są niedostępne platformy e-learningowe, chociaż na uczelniach studenci potrzebują dostępnych narzędzi, tak? Są niewidomi na uczelniach, są głusi na uczelniach, a narzędzia e-learningowe tego typu niepełnosprawności nie wspierają.
3: Czyli wyglądać to będzie tak, że ten model zostanie stworzony na takie potrzeby, żeby na jego podstawie została zbudowana platforma e-learningowa, tak? Która zostanie udostępniona i ta platforma właśnie będzie takim namacalnym efektem tego projektu.
4: Tak. My jakby oprócz samej platformy e-learningowej i programów szkoleniowych, które tak jak mówię, mają być wzorcowe, tak? Czyli też pokazujemy, w jaki sposób ten e-learning należy przygotować. Nie tylko samo narzędzie jest istotne, bo można zrobić i dostępną platformę w oparciu o Moodle, można zastosować jakieś dedykowane rozwiązanie indywidualnie przygotowywane, jeśli się to wykona zgodnie ze standardem WCAG. Natomiast nie sama platforma i jakby obsługa tej platformy jest, ona nie jest wystarczająca, tak bym powiedział, bo jeszcze sam program szkoleniowy No, w ekstremalnym przypadku można załadować w postaci niedostępnych PDF-ów, prawda? Chodzi o to, żeby ta treść też dobrze działała, na przykład w programach czytających ekran. My na zakończenie projektu będzie platforma e-learningowa sama, będzie też podręcznik, w jaki sposób tą platformę należy obsługiwać, instrukcja obsługi, zalecenia dla autorów kursów e-learningowych, na jakie elementy zwracać uwagę, przygotowując e-learning dla niewidomych i niedowidzących. Bo i tutaj od razu z praktyki, z doświadczenia, bo ten etap w projekcie mamy już za sobą, przygotowywanie materiałów szkoleniowych. Jeśli chcemy osiągnąć wysoki poziom merytoryczny szkolenia, zatrudniamy specjalistów w danej dziedzinie, to bardzo trudno, albo nawet jest to niemożliwe, znaleźć kogoś, kto zna się na przykład bardzo dobrze na windykacji, powiedzmy, i równocześnie zna temat dostępności i problemy osób niewidomych, niedowidzących, tak? Więc musi uzyskać jakieś wsparcie. W naszym projekcie miał wsparcie konsultanta niewidomego, miał wsparcie specjalisty do spraw e-learningu i przygotowywał w takim zespole, był przygotowywany materiał szkoleniowy. Natomiast później, jeśli ta platforma już będzie funkcjonować i ktoś będzie chciał załadować swój program szkoleniowy, no to skądś musi się dowiedzieć, na jakie elementy zwrócić uwagę, tak? A co z tymi wykresami, a co z tabelkami, a co jeśli chcę zrobić takie ćwiczenie. Jest trochę problemów, które należy rozwiązać, wiedzieć w jaki sposób przygotować materiał, co, jak zrobić, żeby ta treść była dostępna, tak?
3: Bo zwykle to jest tak, że kiedy przygotowuje się jakieś materiały elektroniczne, czy to na uczelniach, czy w ramach po prostu jakiejś prezentacji, to wykorzystuje się bardzo często to, co nam wpadnie pod rękę, zbiera się te wycinki tych materiałów w jedną całość, skleja się chociażby w jakimś programie typu PowerPoint albo w innym narzędziu tego typu i no, nie zwraca się uwagi na to, co tak naprawdę jest efektem końcowym i jak ten efekt końcowy będzie odczytywany. Tu od razu jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do kwestii związanych bardziej z platformą, czy udało się podczas tego procesu wypracować jakiś zestaw narzędzi, dzięki którym łatwo jest tworzyć dostępne prezentacje, dostępne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, bo takich narzędzi do tworzenia tych materiałów jest jednak całkiem sporo, ale ja już nie wielokrotnie zetknąłem się z opinią, że nawet takie wyspecjalizowane narzędzia do tworzenia e-kursów tworzą ten efekt wynikowy bardzo niedostępny. I teraz zastanawiam się, czy osoba, która będzie przygotowywała takie materiały edukacyjne, dostanie także wsparcie oprócz tego właśnie, o czym pan powiedział, wsparcia niewidomego konsultanta. No dobrze, ale projekt się skończy, a później taka osoba, czy również będzie mogła liczyć na jakieś albo narzędzia, albo listę narzędzi, które zostaną podsunięte tej osobie gdzieś tam w ramach jakiegoś dokumentu, albo po prostu na jakieś inne wskazówki, które zupełnemu laikowi pozwolą stworzyć dostępny taki materiał e-learningowy.
4: Tak, to znaczy jeśli chodzi o narzędzia, to powiedziałbym, że raczej nie, ale jeśli chodzi o zestaw wytycznych i dokument, który opisuje co, jak przygotować, to tak. Bo tak jak pan powiedział, narzędzia, które pozwalają tworzyć e-learningowe szkolenia w postaci jakichś takich paczek obiektowo czasami jakoś tworzonych i je się importuje na dowolną platformę e-learningową, prawie dowolną, no z reguły są w jakiś tam sposób uniwersalizowane i wiadomo, nie zawsze idealnie dopasowane do standardów dostępności. Więc my poszliśmy w tym kierunku, że na naszą platformę za pomocą CMS-a, po prostu systemu zarządzania treścią, wprowadza się treści. Jest edytorek tekstowy, w który należy tą treść po prostu wstukać, czy tam wkleić sobie, wcześniej przygotowaną w Wordzie, czy w jakimś innym narzędziu, no może w PowerPoincie, ale to ciężko będzie później nawet z PowerPointa przekopiować i przenieść. Natomiast kluczowe jest, jeszcze jedno, i ten edytorek tekstowy ma tam taką prostą funkcję, która na zasadzie takiego walidatora automatu sprawdza tą dostępność, tak? Czy tam nie ma naprawdę jakichś poważnych błędów składniowych. Ale najważniejsze tak naprawdę jest w pewna wiedza, którą my w projekcie wypracowujemy i przekazujemy autorom kursu w postaci takiego krótkiego podręcznika, na jakie elementy należy zwracać uwagę, przygotowując dostępną treść. I to jest dość uniwersalna wiedza, bo nawet przygotowując dostępny dokument Wordowy czy PDF, to pewnymi wytycznymi trzeba się kierować. Jest to wiedza, bo my sobie tutaj rozmawiamy na Tyflo podcaście, jak pan powiedział, pierwszy podcast dla osób niewidomych, więc pewnie wszyscy wiedzą z naszych słuchaczy albo zdecydowana większość. Natomiast ogólnie w społeczeństwie jest to jednak wciąż bardzo rzadko spotykana wiedza, na jakie elementy zwracać uwagę, przygotowując nawet dokument w Wordzie i program czy materiał szkoleniowy. I mam tutaj na myśli opisy obrazków, mam tutaj na myśli odpowiednie stosowanie nagłówków, tak, czy odpowiedni kontrast, tak, że treść musi zachować odpowiedni kontrast. Tak, ładnie sobie sformatujemy takie ciemno-szare napisy na jasno-szarym tle i to taki nagłówek w dokumencie Wordowym bardzo ładnie wygląda, tak? Tylko nie dla osoby niedowidzącej, bo to wtedy jest szara masa. I to dla nas tutaj, tak jak sobie rozmawiamy, dla słuchaczy może w dużej mierze, to mogą być banały, to co ja teraz opowiadam. Natomiast dla osoby tworzącej materiał szkoleniowy zupełnie konieczna wiedza, jeśli chce ten materiał szkoleniowy przygotować w sposób dostępny. Więc to, co pozostanie po naszym projekcie, to narzędzie, które w jakiś tam sposób wspomaga wprowadzenie materiału w sposób dostępny, ale przede wszystkim ten taki przewodnik, jak zrobić ten materiał szkoleniowy, żeby był dostępny.
3: A teraz porozmawiajmy o samym projekcie, samej platformie. Do projektu można się cały czas włączyć, prawda? Jesteście otwarci na nowych uczestników.
4: Tak, tak. Czekamy z niecierpliwością na wszystkich uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w naszym projekcie w charakterze użytkowników tej platformy learningowej. Rekrutacja jest wciąż otwarta. Poszukujemy osób z Dolnego Śląska. Tak, mamy ograniczony terytorialnie projekt, ponieważ realizujemy go pod nadzorem instytucji tam z Dolnego Śląska. No i bo to jest projekt innowacyjny, formalnie tak to się nazywa, więc on ma być z założenia przetestowany na mniejszym obszarze i później upowszechniany i mają być wtedy zachęcone organizacje z całej Polski, instytucje polityki społecznej z całej Polski do tego, żeby promować tą platformę e-learningową. Dlatego szukamy osób z Dolnego Śląska, osób z wykształceniem minimum gimnazjalnym, i nieaktywnych zawodowo.
3: To są, nieaktywnych to są... zawodowo to oznacza niepracujących, tak?
4: To oznacza osoby niepracujące, tak.
3: Dobrze. I w takim razie, jeżeli ktoś nas właśnie słucha, czy w tym momencie na żywo, czy później z Tyflo Podcastu, pobierając tę audycję w postaci pliku MP3, jeżeli spełnia te kryteria, co powinna taka osoba zrobić, aby wziąć udział w projekcie Nowa Perspektywa?
4: Na sam początek wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www.projekt.nowaperspektywa.org. Link do strony projektowej, do tego formularza też można znaleźć na samej platformie e-learningowej naszej, która jest już dostępna pod adresem www.nowaperspektywa.org. Po wypełnieniu tego formularza osoba zajmująca się rekrutacją u nas skontaktuje się i przeprowadzi przez dalszy proces. Jeśli w tym formularzu okaże się, że te kryteria, prawda, odpowiadają naszym wymaganiom w projekcie. No to są te trzy wymagania, ale ja zapomniałem powiedzieć, jakby w domyśle zakładając, że słuchają nas tylko niewidomi i niedowidzący, a przecież tak nie musi być. No to też jest wymóg w naszym projekcie, tak, że orzeczenie o niepełnosprawności wzroku. Takie mamy założenia projektu, że biorą w nim udział osoby niewidome i niedowidzące. I innych na tym etapie w testowanie produktu włączyć nie możemy, choć warto nadmienić, że nawet jeśli ktoś nie zostanie zakwalifikowany do samego projektu, nie będzie miał wtedy pełnego wsparcia, natomiast do samej platformy e-learningowej może się zarejestrować, zalogować i kurs e-learningowy sobie zrealizować, tak?
3: No właśnie, wspomniał Pan o pełnym wsparciu, to teraz porozmawiajmy o tym, jeżeli ktoś się zakwalifikuje, to co takiego w ramach tego projektu otrzyma?
4: Tak, dokładnie, to jest bardzo ważne. Dla osób, które w tym projekcie, na tym etapie będą uczestniczyć, przewidzieliśmy wsparcie tutorów, czyli trenerów, nauczycieli. W naszym wypadku, nie zawsze tak jest, ale w naszym wypadku są to po prostu autorzy tych kursów e-learningowych, które są dostępne na platformie. Mają przewidziane, określone ilość czasu na konsultacje i doradztwo osobom realizującym kursy learningowe. Czyli uczestnik naszego projektu, kiedy realizuje sobie projekt, ma do zrealizowania jakieś ćwiczenie czy do wypełnienia test na platformie learningowej. Z reguły to działa tak, że wypełnia ten test i otrzymuje informację zwrotną, ile procent pozytywnych odpowiedzi. Natomiast mając wsparcie tutora, jeśli będzie chciał się dowiedzieć, co źle zrobił, dlaczego źle i jak powinien i czegoś więcej się dowiedzieć, to może napisać do tego tutora, może się z nim spotkać na czacie na naszej platformie learningowej, może się z nim umówić po prostu na rozmowę telefoniczną. Po prostu będzie miał do dyspozycji osobę, która jest specjalistą w danej dziedzinie i jakby rozwieje wątpliwości, odpowie na dodatkowe pytania, na coś, czego być może w tym kursie uczestnik nie znajdzie. Tak? Co też jest istotne, uczestnicy, którzy wezmą udział na etapie testowania naszej platformy learningowej, oczywiście na koniec otrzymają certyfikat ukończenia kursu i będą miały dostęp do ofert pracy i do wsparcia naszego specjalisty do spraw jakby kontaktu z pracodawcami, bo tutaj też jakby aktywizujemy zawodowo, tak o tym należy pamiętać, więc będziemy angażować w to również pracodawców, którzy poszukują osób z wiedzą taką, jaka jest tematyka naszych kursów. Bo to też, czyli myślę, że to będzie zaraz następny temat. Powiemy o kursach i jakie one są, bo to jest bardzo ciekawe. Ale tak, podsumowując krótko. Wsparcie tutora, nauczyciela podczas realizacji kursu, czyli konsultacje i doradztwo, odpowiedzi na pytania, certyfikat o ukończeniu kursu i wsparcie specjalisty do spraw rekrutacji i kontaktu z pracodawcami w temacie poszukiwania pracy lub też rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
3: A wsparcie techniczne w zakresie samego funkcjonowania platformy, bo jak rozumiem, tutor będzie wspierał merytorycznie w zakresie wykładanego przez siebie przedmiotu, ale może się zdarzyć również i tak, że będą kursanci mieć problemy z obsługą platformy, z obsługą komputera, bo wiadomo, że mimo tego, że czasem jest tak, że mimo stworzenia dostępnego serwisu, no nie każdy jest na tyle biegły w tym, żeby z tego serwisu korzystać w należytym stopniu. Co w takim przypadku? Czy również taki kursant będzie miał możliwość do kogoś zwrócić się o pomoc?
4: Bardzo, bardzo słuszna uwaga i celne pytanie. Będzie mógł się do nas zwrócić, natomiast powiem tak, pewnym wymogiem, może nieformalnym, ale wymogiem do udziału w projekcie jest również posiadanie własnego komputera, bo realizuje się kurs używając własnego sprzętu i technologii asystujących, czyli jeśli ktoś używa programu czytającego ekran, no to musi go posiadać i umieć go obsługiwać. Natomiast później na samej platformie, jeśli czegoś nie będzie umiał zrobić i nie będzie umiał korzystać z tej platformy learningowej, to jak najbardziej tak, będzie się mógł zwrócić do nas i najprawdopodobniej myślę, my wtedy jakby skontaktujemy go z naszymi specjalistami, którzy też korzystają z programu czytającego ekran, tak? Bo ja się od razu przyznam na antenie, trochę używam programu czytającego ekran, żeby wiedzieć, jak to działa, ale na pewno nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i na etapie tworzenia platformy e-learningowej testowaliśmy ją z użytkownikami, korzystaliśmy jakby z wiedzy osób, które używają na co dzień programu czytających ekran, programów powiększających i tak dalej. I oni z nami stale współpracują, więc wtedy postaramy się zorganizować taki kontakt z osobą, która też używa na przykład tego samego programu czytającego ekran, tak? Bo to czasami może być tak, że jak ktoś używa NVDA, to niekoniecznie będzie w stanie doradzić komuś, kto używa JAWS-a, tak?
3: Zgadza się. To ja jeszcze może na moment zatrzymam się, zanim przejdziemy do tej takiej merytorycznej treści kursów, przy samej tej platformie. Ona, jak rozumiem, została zbudowana zgodnie z wytycznymi WCAG, tak? Może coś więcej na ten temat jeszcze?
4: Została zbudowana z WCAG. Naszym takim docelowym poziomem jest poziom 2A, natomiast wymóg formalny, jaki musimy spełnić, to jest poziom dostępności 1A. Ja bym się pokusił o to, że ona jest w okolicach 2A, natomiast w niektórych kursach, w treściach, już nie mówimy o samej nawigacji, samej platformie learningowej, ale w treściach samego kursu czasami pojawiają się elementy graficzne, które są opisane w postaci alternatywy tekstowej, jakiś materiał wideo, który nie ma na przykład tłumaczenia migowego niestety. I to może nas tam troszkę blokować, ale technicznie spełniamy standard WCAG. Na pewno jest to platforma dostosowana dla potrzeb niewidomych i niedowidzących. Tak? Trzeba pamiętać, standard WCAG mówi o wszystkich niepełnosprawnościach i dostępności. Ta platforma jest dostępna, bo tak mówię, spełnia standard na poziomie 1A, ale naszym priorytetem są osoby niewidome i niedowidzące, tak? Dlatego na przykład no, nie mamy w projekcie przewidzianego tłumaczenia migowego, bo to nie jest nasza docelowa grupa użytkowników. My kierujemy swoje szkolenia i całą platformę do osób niewidomych i niedowidzących. Standard spełniony jakby według checklisty, tak? To oczywiście zrealizowana platforma i później audytowana i testowana przez użytkowników, tak? Czyli mieliśmy te audyt ekspercki, audyt z użytkownikami i jakby testowanie platformy i wielokrotne poprawianie. Natomiast wiemy też, że dostępność to jest proces ciągły i tak naprawdę w kółko poprawiamy, testujemy i trzeba pamiętać, że mamy projekt innowacyjny i to teraz też jesteśmy w fazie testowania. Ci uczestnicy naszego projektu otrzymują już dopracowaną platformę i materiał e-learningowy, natomiast my też od nich oczekujemy nie tylko udziału w szkoleniach, zrealizowaniu tego szkolenia, dajemy im, myślę, pewną sposobność i okazję do rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych, ale oczekujemy w zamian też informacji zwrotnej o błędach, które być może należałoby jeszcze dopracować na platformie learningowej. Tak? To jeszcze nie jest finał projektu, to nie jest już gotowy, zamknięty produkt. Dopiero po tym etapie testowania z użytkownikami zakwalifikowanymi do nas do projektu, my jeszcze raz poprawimy, jeśli będzie trzeba, platformę i dopiero wtedy wydamy ten podręcznik, jak należy kursy learningowe przygotowywać, bo to tak od kuchni trochę, ale na przykład nasze umowy z autorami kursów jeszcze się nie skończyły. To nie jest tak, że oni już zrobili ten materiał i to jest zamknięty materiał e-learningowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie i propozycje, w jaki sposób jeszcze lepiej moglibyśmy te kursy zrobić i przygotować tak, żeby one były bardziej zrozumiałe dla osób niewidomych, niedowidzących. Szczególnie, że niektóre tematy, już wiemy, są bardzo trudne, no, może nie bardzo, ale są trudniejsze i ambitne dość, jeśli chodzi o zdobycie takiej wiedzy przy użyciu e-learningu.
3: A w jaki sposób będą zbierane od uczestników takie uwagi? Czy w samej platformie jest zaszyty jakiś mechanizm taki właśnie takiego backtrackera, powiedzmy, do zgłaszania uwag, czy na przykład pod koniec tego projektu, tej fazy z zewnętrznymi uczestnikami będą rozsyłane jakieś ankiety, czy jeszcze ten mechanizm jest w przygotowaniu? Tak naprawdę?
4: Wszystko, co będziemy mogli, że będziemy stosować wszystkie możliwe techniki. Zgłaszanie błędów jest taki, tak jak Pan mówi, backtracker na platformie jest zaszyty, jest formularz zgłoszenia błędu, który nam automatycznie przesyła informację, w którym miejscu na platformie ten błąd wystąpił, czyli tam adres URL z jakąś historią przeglądania strony. Ale tak naprawdę ja liczę na największą wiedzę, jakby największą ilość informacji zwrotnych w takim kontakcie bezpośrednim. Rozmowa telefoniczna, ankiety oczywiście będą przeprowadzane, to nawet jest wymóg projektu, że musimy tam kilka ankiet ewaluacyjnych przeprowadzić, ale będziemy się na pewno też kontaktować bezpośrednio z użytkownikami i prosić ich o opinie, odczucia, sugestie i uwagi.
3: Bo uściślijmy, ta platforma, którą tworzycie w porozumieniu trzech organizacji, to jest projekt autorski pisany od zera. Czy to jest w oparciu o jakieś istniejące już narzędzia, jak chociażby Moodle albo coś innego?
4: Albo coś innego. Właśnie, to jest, my zdecydowaliśmy się na rozwiązanie w oparciu o Atutora, czyli platformę e-learningową, która teoretycznie jest właśnie już jakby domyślnie zgodna ze standardem WCAG i dostępna. Natomiast nam w testach wyszło wiele zmian, które należało wprowadzić w Atutorze. I że tak powiem, zrobiliśmy lepszego Atutora. Ale dzięki temu też, że nie jest to rozwiązanie dedykowane, indywidualnie programowane, będzie udostępniona ta platforma również w modelu open source'owym. Czyli każdy może sobie po prostu wziąć tego naszego udoskonalonego Atutora i zainstalować właśnie u siebie na uczelni, nałożyć na to nawet inną grafikę, tak, bo to przy tego typu rozwiązaniach to jest stosunkowo proste nałożyć nową skórkę, że tak powiem, na mechanizm, który silnik jest oprogramowany zgodnie z wymogami WCAG i jest dostosowany do standardów dostępności.
3: A teraz wróćmy do kwestii merytorycznych. Zgłaszają się uczestnicy. Jak już wspomnieliśmy, dostaną dostępną platformę e-learningową do swojej dyspozycji, dostaną wsparcie merytoryczne tutorów. No właśnie. Wsparcie merytoryczne tutorów z zakresu czego? Jakich kursów możemy spodziewać się na platformie i w jakiej ilości?
4: To jest właśnie chyba najciekawsze, bo mamy kursy dwa ogólne i cztery specjalistyczne.
3: Czyli w sumie sześć.
4: Tak, sześć kursów. Natomiast to są bardzo obszerne kursy i myślę, że rzadko kursy learningowe mają tak rozbudowany materiał. Ja je porównuję z programami studiów podyplomowych, bo jakby przewidywany czas realizacji danego kursu przez użytkownika. Oczywiście to zależy, tak? To też jest pewna wartość e-learningu. Ktoś będzie sobie realizował ten kurs trochę szybciej, ktoś będzie potrzebował więcej czasu na ćwiczenia czy zapoznawanie się z materiałami dodatkowymi. Natomiast tak jak autorzy przewidują, to ten czas jest przewidziany między 120 a 170 godzin jakby realizacji tego kursu. Kursy ogólne dotyczące poruszania się na rynku pracy są troszkę krótsze, bo mają tam po około 80 godzin, no ale wiadomo, że to też nie są takie tematy, na których mielibyśmy się jakoś rozwlekać i tworzyć Bóg wie jak bardzo obszerne kursy. Ogólne dotyczą jak poruszać się, co warto wiedzieć przed szukaniem pracy, jak przygotować się do spotkania rekrutacyjnego. Bardzo ciekawe kursy z testami, ćwiczeniami, jak zbudować swoje CV, w jaki sposób się dobrze zaprezentować, gdzie szukać, na co zwracać uwagę w ogłoszeniach o pracę. Są to kursy przygotowane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w HR-ze, w zatrudnianiu właśnie osób i szkoleniu ich i rozwijaniu ich kompetencji już w pracy. Więc myślę, że fajnie poznać, dowiedzieć się, w jaki sposób to ludzie zatrudniający patrzą na pracownika i co dla nich jest najważniejsze i przygotować się tak, żeby odpowiedzieć na te ich potrzeby, przygotować CV w taki sposób, które będzie dobrze odebrane. Więc nie ignorowałbym tych kursów na platformie, myślę, że one są bardzo ciekawe i ważne. Natomiast chyba kluczem i sednem sprawy są kursy specjalistyczne, czyli budujące konkretne kompetencje zawodowe, które, jak my na etapie badań sprawdziliśmy, są poszukiwane przez pracodawców. Badaliśmy to na terenie, wśród pracodawców na terenie Dolnego Śląska, ale myślę, że w jakiś sposób jest to grupa reprezentatywna i można to przełożyć na cały kraj. Pytaliśmy też o zdanie i jakby w badaniach uczestniczyli niewidomi, niedowidzący również, czyli to, czego oni chcieliby, mogliby i byłoby dla nich interesujące. Było więcej tematów, musieliśmy się zdecydować na 4 i wybraliśmy taki. Skuteczna windykacja należności. Kurs zrealizowany, przygotowany przez dyrektor Biura Szkoleń Krajowego Rejestru Długów. Myślę, że bardzo wysoki poziom merytoryczny, obszerny kurs i praca, jakby specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani. Myślę, że praca spokojnie może być wykonywana przez niewidomych, niedowidzących, nawet w modelu zdalnym, wydaje mi się.
3: No tak? Bo chyba raczej właśnie przede wszystkim w modelu zdalnym, no bo chyba lepiej osoby niewidomej czy niedowidzącej nie narażać na taki kontakt bezpośredni z wierzycielem, który nie zawsze może być miły.
4: Nie, oczywiście.
3: To chyba, że taka osoba niewidoma albo niedowidząca z białą laską, z 2 metry wzrostu, no to może też budzić jakiś respekt, prawda?
4: Tak, tak. Nie miałem na myśli pracy w terenie. Raczej mówiąc o pracy jakby stacjonarnej, nie zdalnej, że w biurze firmy, tak, na przykład we Wrocławiu są duże, Krajowy Rejestr Długów jakby pochodzi z Wrocławia, ma siedzibę we Wrocławiu, jest firma Kruk, jest firma Kaczmarski, czy większe firmy po prostu mające większą liczbę kontrahentów czasami zatrudniają własnych specjalistów do spraw windykacji. I miałem na myśli raczej pracę po prostu na miejscu w biurze, na przykład w Krajowym Rejestrze Długów. Ale może to być praca też zdalna. Większość rzeczy wykonuje się telefonicznie, mailowo, przygotowując odpowiednie pisma według tam określonych szablonów. Wydaje mi się to bardzo ciekawy temat. Drugi, no już bardziej jakby popularny i powiedziałbym standardowy, to jest skuteczna jakby obsługa klienta telefonicznie, czyli mówiąc w skrócie call center. Można też powiedzieć o telemarketingu, natomiast nie chcielibyśmy, żeby nazywać tego telemarketingiem, bo staraliśmy się, aby ten kurs właśnie mówił o obsłudze telefonicznej klienta, a nie żeby był stricte sprzedażowy, prawda, i jak mówiąc brzydko, coś komuś wcisnąć przez telefon.
3: Czyli jeżeli już marketing, to taki bardziej pasywny niż aktywny.
4: Tak. Tak, i dokładnie, taka obsługa klienta, czyli budowanie pozytywnych relacji, tylko że przez telefon, praca na infolinii, która też może być wykonywana zdalnie i jest na to również duże zapotrzebowanie. Z moich już prywatnych doświadczeń wiem, że obsługa telefoniczna wielu dużych firm wymaga świeżej krwi i osób wykonujących to profesjonalnie, bo pozostawia jakość obsługi telefonicznej czasami pozostawia wiele do życzenia. A my w naszym kursie chcemy pokazać, jak do tego podejść profesjonalnie i robić to na wysokim poziomie. To są takie dwa kursy, takie bardziej miękkie. I żeby też dać coś osobom technicznym, zdecydowaliśmy się na kursy z obsługi programu Excel. Nazwaliśmy ten kurs i chcieliśmy go tak ukierunkować, żeby był troszkę bardziej specjalistyczny, a nie podstawy Excela, prawda? I ogólnie jakby wykorzystanie Excela w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. Czyli w jaki sposób robić sobie proste kalkulacje, biznesplany, generować wykresy. No, Excel to jest potężne narzędzie, o którym można się bardzo, bardzo, bardzo długo uczyć, ale też można robić bardzo ciekawe rzeczy w Excelu, analityczne, analizować dane liczbowe i uważamy, że to też może być ciekawa praca i tutaj już w wielu dziedzinach, tak? W wielu branżach, gdzie tylko mamy do czynienia z jakimiś danymi, które należy zebrać, podsumować, przeanalizować.
3: Więc to są takie kursy i jeszcze jeden, tak?
4: Jeszcze jeden mocny punkt programu. Jestem bardzo ciekawy, jak zostanie przyjęty. To jest programowanie urządzeń mobilnych w języku Java. Kurs, który ma od podstaw nauczyć programowania. Jest to kurs przygotowany przez pana doktora z Politechniki Śląskiej, które, jeśli ktoś się orientuje, informatyka na Politechnice Śląskiej od wielu, wielu lat jest na podium, jeśli nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o jakość nauczania. Więc bardzo się cieszyliśmy, że udało nam się pozyskać do projektu takiego autora. I jest to obszerny materiał dydaktyczny, jakby zaczynający od zera. No tutaj

0: Javie i być może od razu ją, prawda, umieścić w Google Playu, czyli w, jakby w markecie oferującym aplikacje na smartfony.
1: Czyli jak rozumiem, to jest programowanie ukierunkowane na tworzenie aplikacji na Androida, tak?
0: No, taka jest głównie przeznaczenie Javy, bo na Apple, na iOS troszkę inaczej się programuje, więc to raczej bym się nastawiał na Androida, który w Polsce jest najpopularniejszą platformą, najpopularniejszym systemem mobilnym. Tak?
1: No, aczkolwiek niekoniecznie wśród osób niewidomych, bo tu jednak prym wiedzie iOS, bo tam jednak ta dostępność jest lepiej zaimplementowana, ale rzeczywiście Android staje się coraz bardziej popularnym systemem. Natomiast od razu zapytam, czy przy okazji tego kursu i przy okazji opisu i nauki programowania również został położony nacisk na dostępność. Czy taki adept tego kursu nauczy się tworzyć i programować aplikacje również dostępne dla czytników ekranu, w przypadku Androida na przykład dla TalkBacka?
0: Staraliśmy się jakby nauczyć, przygotować to szeroko i nauczyć programowania w Javie. Tutaj nie zagwarantuję, że bardzo mocno jest ta dostępność podnoszona i jakby będziemy liczyć na to, że z własnego doświadczenia, jak to na etapie badań naszych i spotkań i konsultacji z niewidomymi również, jeden z uczestników takiego panelu eksperckiego powiedział, że najlepsze oprogramowanie dla niewidomych tworzą sami niewidomi, tak? Więc chcemy nauczyć i dać narzędzie, jakby, w jaki sposób programować w Javie. Oczywiście tam też jest mowa o standardach i jakby zgodności, jak to robić dobrze po prostu, tak? Bo znowu też musielibyśmy wrócić trochę do tematu tworzenia stron internetowych. To nie znaczy, że trzeba jakoś specjalnie programować stronę dla osób niewidomych. Trzeba ją po prostu zrobić dobrze, tak? Nauczmy się mówić o tym, że strona zrobiona ze standardem to jest dobra strona. Jeśli ktoś porządnie programuje w PHP, to z reguły są dostępne strony internetowe, ale jak ktoś tak robi sobie tam jakoś prowizorycznie na kolanie, no to wtedy to nie będzie zgodne ze standardem. Więc my tutaj też mamy nauczanie programowania w Javie zgodnie ze sztuką, czyli również zgodnie ze standardem.
1: No i właśnie, przede wszystkim o to chodzi, bo raczej miałem na myśli takie zagadnienia, że dajmy na to osoba niewidoma, która no wie coś o tej dostępności, ale nie wie zbyt wiele o programowaniu, zaczyna uczyć się tego programowania, tworzy sobie tam którąś z kolei jakąś prostą aplikację, ale na przykład staje przed sytuacją tego typu, że coś nie jest odczytywane tak, jak powinno być odczytywane. Czyli jak rozumiem, w tym kursie pojawiają się takie opisy tych metod i tak jest to wszystko wyjaśnione, żeby taka osoba nie natykała się na to, żeby to po prostu działało i żeby uczyć dobrych praktyk.
0: Tak, tak, żeby działało i żeby uczyć dobrych praktyk. To jest dobre sformułowanie. Oczywiście w trakcie testów i ćwiczeń, jeśli ktoś będzie programował, mogą się pojawić jakieś problemy, których autor kursu nie przewidział. Ale to też jakby jest właśnie rzecz do być może dopracowania. Tak jak mówię, te kursy nie są zamkniętym materiałem i tak już będzie zawsze, tylko jeśli ktoś znajdzie, będzie testował i w trakcie konsultacji właśnie z autorem kursu, to też jest pewna przewaga u nas w projekcie, że my nie mamy tutorów oddzielnie, tylko autorzy kursów są równocześnie tutorami. W związku z tym oni przez konsultacje z użytkownikami będą zbierać też jakąś wiedzę, która im powie, aha, w moim kursie często użytkownicy mają problem z tym i z tym. To może opiszę to w jakiś inny sposób, może rozwinę jakiś temat i opiszę go dokładniej. Tak? To też jest cel tego etapu testowania w naszym projekcie, żeby te materiały szkoleniowe ewentualnie rozwinąć o aspekty, które nie zostały wystarczająco jasno czy szczegółowo opisane.
1: A skąd akurat wybór takich, a nie innych tutorów? Bo wspomniał już Pan o tym, że tematyka kursów wyszła z badań zarówno potencjalnych uczestników tego projektu, jak i pracodawców ewentualnych przyszłych, ale zastanawia mnie to, jak

0: Jakie było podejście tutorów jako takich do samego zagadnienia dostępności? Czy te osoby już o dostępności przed podjęciem się działań w projekcie Nowa Perspektywa coś wiedziały? Czy musieliście ich wszystkiego nauczyć? I jakie jakby efekty tak na przyszłość również ta nauka mogłaby przynieść? Czy ci tutorzy tak się pozytywnie odnieśli do tej dostępności i no, stwierdzili, że okej, my będziemy już takie kursy na przyszłość, jeżeli kiedyś będziemy coś robić albo przeprowadzać jakieś wykłady, to my już będziemy takie dostępne kursy robić, czy oni po prostu już o tym wcześniej wiedzieli, że trzeba robić dostępne rzeczy i oni już tu jakby wchodzili z konkretną wiedzą, czy tej wiedzy uczyli się od was w trakcie projektu?
1: Powiem tak, jedni mniej wiedzieli, drudzy więcej, bo to oczywiście zawsze różnie bywa, zależy to, kogo wcześniej spotkał na swojej drodze zawodowej i życiowej. I na przykład pan doktor przygotowujący program z Javy, materiał szkoleniowy z Javy, blisko współpracuje z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych na Politechnice Śląskiej. Jest to pan niewidomy, więc jakby było mu bardzo blisko. Miał właściwie konsultanta zaprzyjaźnionego, swojego własnego, nie musiał współpracować z naszym i znał temat dostępności i to stricte jakby związane jest z niepełnosprawnością wzroku i programem czytającym. Natomiast inni wiedzieli mało trochę albo wcale. Tak? Jak wspomniałem wcześniej, nastawiliśmy się na jakby specjalistów, czyli specjalistów i fachowców w swojej dziedzinie. Ja wyznaję taką filozofię, że nie można znać się na wszystkim. Jeśli ktoś jest dobry na przykład w swojej dziedzinie, załóżmy w indykacji, to niekoniecznie musi się znać nawet na komputerach, nie wspominając o dostępności i zgodności ze standardami i dostępności, tak? Więc z założenia w projekcie, na szczęście tak to mieliśmy skonstruowane, że mieliśmy od razu przewidziane, że ten autor, który będzie odpowiedzialny za merytorykę, niekoniecznie musi być specjalistą w zakresie dostępności, dlatego dajemy jakby mu do dyspozycji kontakt z konsultantami i z ekspertem w zakresie jakby technicznym, który się zna na programowaniu i zna standard WCAG i z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, którzy byli zatrudnieni w naszym projekcie w charakterze konsultantów i na bieżąco można było pewne kwestie konsultować, tworząc ten materiał szkoleniowy. Jak podeszli autorzy? Z zafascynowaniem, powiedziałbym, i wszyscy bardzo łaknęli tej wiedzy na temat dostępności i tego, jak to robić, żeby to było dobre i porządnie przygotowane. Jedni pod takim kątem, jak na przykład myślę autorzy Excela, że oni też szkolą ludzi cały czas i chcieliby ich szkolić, szkolą z całego Office'a i nawet chłonęli tą wiedzę po to, żeby później szkoląc kogoś na przykład z obsługi Worda, mówić mu, że to jest ważne, żeby używać nagłówków na przykład, tak? Z drugiej strony pani tworząca kurs windykacji tak trochę od innej strony się zafascynowała tematem dostępności, bo od strony jakby pracy osób niewidomych w windykacji, tym pomysłem, zafascynowała się, powiedziałbym, tym pomysłem, że przecież jasne, to jest idealna praca dla osoby niewidomej. Ważne jest, żeby ładnie napisać jakieś pismo, w odpowiedni sposób je skonstruować, żeby z kimś w sympatyczny sposób porozmawiać przez telefon i zdobyć tą wiedzę, która jest dość obszerna, bo to jest tak naprawdę wiedza prawnicza, ale nie trzeba mieć studiów prawniczych, żeby pracować w dziedzinie windykacji. Więc tutaj jest bardzo ciekawy obszar do tego, żeby dobrze poznać te wszystkie paragrafy i niuanse prawniczo-administracyjne. I myślę, że osoby niewidome mają predyspozycję, ja bym tak to powiedział, do tego, żeby właśnie taką wiedzę doskonale posiąść i być dobrym pracownikiem w branży obsługi należności, bo teraz chyba już się odchodzi od pomówienia. Windykacja, to się źle kojarzy teraz to słowo. Także podsumowując, autorzy w bardzo otwartym umysłem wszyscy podeszli do tematu standardów dostępności, byli bardzo ciekawi tej wiedzy i bardzo chętni do jakby przygotowywania tych materiałów jak najlepiej i nauczenia się czegoś nowego. A niektórzy nawet do tego, żeby już uruchamiamy tę platformę, niech ci ludzie się nauczą, na przykład windykacji, bo chcielibyśmy, żeby już dla nas pracowali.
0: A oczywiście wiadomo, że niepełnosprawny pracownik kosztuje pracodawcę zdecydowanie mniej. Im większa niepełnosprawność, im większy stopień niepełnosprawności, tym oszczędności na takim pracowniku są większe, bo pieniądze są dofinansowywane do wynagrodzenia takiego pracownika. Więc dla pracodawcy, który się nie boi zatrudniać osób niepełnosprawnych, a niestety bardzo dużo jeszcze firm komercyjnych przede wszystkim się boi, to, to jest po prostu czysty zysk. Także cieszy mnie to również, że ktoś także i pomyślał pod tym kątem, bo dzięki temu naprawdę wszyscy mogą być zadowoleni. I pracodawcy, że będą mieli tanich pracowników naprawdę po kosztach, no i pracownicy przyszli, że będą mogli wykonywać dosyć ciekawą pracę i że zdobędą jakieś kolejne kwalifikacje. Wróćmy tak, to do...
1: Jeszcze jedno zdanie dodam, bo to ja osobiście jestem, bardzo lubię ten aspekt naszego projektu, że jakby włączając w to wszystko pracodawców, otwieramy im oczy właśnie na to, że tak jak pan powiedział, ten aspekt ekonomiczny i finansowy, ale że walczymy z takim przekonaniem, że, czy inaczej, promujemy wiedzę wśród pracodawców, że to jest pełnowartościowy pracownik. Tak to ten przykład windykacji pokazuje najlepiej. To jakby nie ma żadnej różnicy, tak? Nie ma żadnej bariery w jakości wykonywania pracy przez osobę niewidomą, a osobę widzącą, tak? Trzeba posiąść pewną wiedzę, rozmawiać przez telefon, pisać maile. Ja myślę, że i tempo, i jakość pracy jest na takim samym poziomie. A tak jak pan wspomniał, ekonomicznie dużo lepiej. I pracodawcom poprzez też jakby ta tematyka kursów, jak my pokazujemy, chcieliśmy iść trochę nie po standardach i troszkę pod prąd z takimi bardziej ambitniejszymi tematami tych szkoleń, żeby właśnie pokazać pracodawcom, brzydko mówiąc przysłowiowo, że osoba niewidoma to nie jest masażysta, nie tylko masażysta, tak, i przysłowiowy stroiciel fortepianów, tylko normalny pracownik, osoba, która może pracować i przy komputerze, i jakby z ludźmi w tej windykacji. Te tematy kursów otwierają i ja to widzę w praktyce, spotykając się z pracodawcami już na etapie samych badań. Otwierają pracodawcom oczy. Mówią, aha, skoro my mamy platformę e-learningową, która uczy niewidomych Excela, to znaczy, że ci niewidomi korzystają z komputera. Bo o tym też musimy pamiętać. Bardzo często w świecie ludzi, którzy nie mieli styczności, nie spotkali nigdy osoby niewidomej, to w ogóle pierwsze zdanie, że no, niewidomy tam pracuje przy komputerze, to jest takie chwila zawahania, ale jak to, prawda? A jeśli my go uczymy programowania w Javie, uczymy Excela, to znaczy, że spokojnie może sobie obsługiwać Worda, pocztę, może pracować w biurze jak każdy inny pracownik, tak?
0: To się wszystko zgadza. Powracając do tematu platformy, wspomnieliśmy już, że uczestnicy samego projektu Nowa Perspektywa będą mieć po przebyciu kursów e-learningowych również pomoc w zakresie pozyskania pracy, ale jeszcze będą także inne narzędzia na tej platformie, które będą również do dyspozycji uczestników, prawda? Jest tak. Jeszcze kilka takich dodatków.
1: Są takie dodatki, ponieważ nasz projekt ma też aktywizować zawodowo i pomagać w zdobyciu zatrudnienia, to nie mogliśmy nie umieścić na platformie takiego elementu jak giełda pracy, tak to nazwaliśmy, co jest po prostu bazą ogłoszeń o pracę. Natomiast co jest wartością, to my będziemy wychodzić do pracodawców, już to robimy zresztą, i zachęcać tych pracodawców do umieszczania ogłoszeń o pracę I co ważne, to znowu jest takie działanie działające, znaczy działanie na dwóch wymiarach, o jakby przynajmniej dwóch, czyli jedno takie proste. Ktoś umieszcza ogłoszenie, bo chce zatrudnić pracownika, który posiada kompetencje, których my uczymy, tak? Czyli umieszczając ogłoszenie na naszej platformie będzie je adresował do kogoś, kto albo przeszedł kurs windykacyjny, albo kurs obsługi telefonicznej, albo Java, albo Excela. A dodatkowo zachęcamy i mówimy tym pracownikom, pracodawcom znowu, tu są ludzie, którzy się nauczyli, którzy potrafią robić te rzeczy, pomimo tego, że są niewidomi. Jeśli umieszczasz ogłoszenie na pracuj.pl i szukasz pracownika, możesz u nas za darmo też umieścić to ogłoszenie i zdobyć kompetentnego pracownika. Plus na naszej platformie też jest taki poradnik i wademekum prawne, do którego będziemy zachęcać jakby pracodawców, tak żeby im pokazać, jakie korzyści jeszcze dodatkowe będą odnosić, jeśli zatrudnią osoby niepełnosprawne.
0: A oprócz tego również z tego, co wiem, z informacji, które dostałem wcześniej przed naszą dzisiejszą audycją, to także jesteście otwarci na kolejnych autorów szkoleń, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Platforma, można się zarejestrować w platformie w charakterze użytkownika, osoby jakby realizującej szkolenia, a można się zarejestrować jako pracodawca, a można się zarejestrować też jako trener i umieszczać własne szkolenia. Bo to jest działanie bardziej przyszłościowe, bo na etapie projektu jesteśmy realistami i nie liczymy na to, że ktoś bardzo szybko przygotuje taki materiał szkoleniowy i teraz będzie od razu załadowywał na naszą platformę, ale ta platforma ma działać już jeszcze po zakończeniu naszego projektu, tak? My wypracowujemy model, czyli my też komunikujemy się z przedstawicielami instytucji polityki społecznej i będziemy ich zachęcać do tego, żeby oni tam umieszczali też szkolenia jakieś dodatkowe. Jeśli ktoś przygotowuje materiał e-learningowy, można go umieścić na takiej platformie i nie musi, nie wiem, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie musi uruchamiać własnej platformy e-learningowej, może skorzystać z naszej. Po prostu rejestrujemy się jako trener, umieszczamy swoje szkolenia dla naszych, że tak powiem, ludzi. I w ten sposób czy pracodawcy też mogą umieszczać, prawda, swoje szkolenia wdrożeniowe, bo to też wiemy, że pracodawcy na etapie badań często podnosili taką kwestię, że jednym z głównych pytań, nie ma co ukrywać, było, dlaczego nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, tak? I jedno z głównych, jakby z podstawowych odpowiedzi było takie, że są problemy z wdrożeniem tej osoby, tak? Bo trzeba ją przeszkolić, przygotować każdego pracownika, ale z osobą niepełnosprawną to może być trudniej, tak? Jak ich pytaliśmy o niewidomych, no tak, no my mamy takie szkolenia, mamy takie, wie pan, dokumenty, z którymi osoba, którą przyjmujemy do pracy, musi się zapoznać. I to są pewne procedury i procesy, które są obowiązkowe w naszej firmie. No i mamy problem, żeby to jest niedostępne, to są skany na przykład jakichś tam dokumentów starych. Czy jak to w ogóle temu pracownikowi przedstawić? No więc takie szkolenia wdrożeniowe, nie wiem, z PHP, czy te obowiązkowe szkolenia, które pracownik w danej firmie musi przejść, można załadować na naszą platformę e-learningową i wykorzystywać to w ten sposób, że nowo zatrudnieni pracownicy będą się tam szkolić, mając gwarancję, że samo narzędzie, bo materiał szkoleniowy, za materiał szkoleniowy no już odpowiada ten trener, który to wrzuca, za jego jakość, który umieszcza to na platformie e-learningowej, ale samo narzędzie, ta nawigacja i cała otoczka, mamy gwarancję, że będzie dobrze działała w programach czytających ekran.
0: A przy okazji również w momencie umieszczania takiego materiału na serwerze pojawi się informacja, jeżeli z tym materiałem będzie coś nie tak, prawda?
1: Tak.
0: Co należy poprawić, żeby było lepiej, żeby materiał szkoleniowy był bardziej dostępny.
1: Tak, tak. No to też jest bardzo ważny aspekt. No oczywiście jest będzie nasz poradnik, który będzie mówił, jak to przygotować, instrukcja obsługi całej platformy. Myślę, że chyba jak każdy projekt tego typu, bardzo dobrze działa i bardzo dobrym aspektem jest, że ludzie się stykają z tym w praktyce, z dostępnością, z tym i z opisami, że trzeba zrobić to w ten i w ten sposób, że obrazki to nie, ale można zrobić alternatywny opis i to już coś daje, że nagłówki, dlaczego to działa w taki, a nie inny sposób. Więc ta warstwa informacyjna, taka instrukcja obsługi, poradnik dla trenera, to nie bagatelizowałbym tego, bo to też jest bardzo ważny element naszej platformy, czyli też taka propagacja wiedzy. I vade mecum prawne, jak, z czym, żeby pracodawca miał świadomość, co go czeka, jeśli zdecyduje się zatrudniać osobę niepełnosprawną. Z drugiej strony w vade mecum naszym tą informację na temat zakładania działalności gospodarczej, jeżeli z kolei ktoś, kto ukończy nasz kurs, chciałby wybrać taką ścieżkę rozwoju, bo na przykład programowanie w Javie to takie typowa kompetencja zawodowa, którą można realizować w roli tak zwanego freelancera. Tak? Wolny zawód, programista na zlecenie. Nie?
0: Oczywiście, że tak. Opowiedzieliśmy o bardzo ciekawych rzeczach w naszej dzisiejszej audycji, więc na koniec chciałbym zapytać, co na chwilę obecną z tego jest dostępne. Załóżmy, w tym momencie wchodzę sobie na stronę internetową waszego projektu. Może przypomnijmy jeszcze raz adres.
1: www.nowaperspektywa.org.
0: I cóż ja tam mogę zrobić? Czy ja już teraz mogę się zarejestrować? No załóżmy, że nawet nie jestem z Dolnego Śląska, czyli nie jestem w obszarze zainteresowań waszych projektowych, ale jak powiedział pan w dzisiejszej audycji, każdy może z tych materiałów skorzystać i każdy może taki kurs przejść. Tylko w tym momencie nie ma wsparcia merytorycznego ze strony tutora. Czy te kursy już są dostępne? Czy można już je realizować? Czy jeszcze trzeba będzie na to poczekać?
1: Tak, kursy są już opublikowane. Platforma jest działająca, można się na niej zarejestrować, można się zalogować i rozpocząć realizację któregoś kursu, no, zapoznawać się z tymi materiałami. Tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z projektem innowacyjnym, który żyje. To jest zupełnie inny typ projektu niż te, z którymi najczęściej się spotykamy, programy szkoleniowe realizowane w program operacyjny Kapitał Ludzki, prawda? Tam jest za zadanie, jest program szkoleniowy, wiemy jak to robić i po prostu robimy to na szerszą skalę. Naszym zadaniem jest wypracowanie pewnego dobrze działającego modelu i dopiero później wdrożenie go na szerszą skalę. Dlatego należy się przygotować, że ten materiał żyje i może być jeszcze nawet zmieniany w trakcie realizacji, tak? Więc nie mogę powiedzieć na tym etapie i jakby nie będę mógł do zakończenia fazy testowania i nawet trochę jeszcze po niej, że to jest w 100% skończony materiał szkoleniowy. Natomiast jest to materiał szkoleniowy kompletny i przygotowany do działania. I jesteśmy chętni, otwarci na konsultacje i uwagi od wszystkich, nie tylko od uczestników naszego projektu, tak? Więc jeśli ktoś zaloguje się, zarejestruje na naszej platformie nie z terenu Dolnego Śląska albo po prostu nie ma ochoty brać udziału w projekcie, to zapraszamy na naszą platformę i zapraszamy do zgłaszania nam odkrytych problemów, błędów czy sugestii, jak to zrobić lepiej.
0: I nie ma, jak rozumiem, ograniczeń co do kursów, które chce się przeglądać, w których chce się brać udział. Można sobie przeglądać materiały z dowolnego kursu, jeżeli ktoś ma ochotę przejść wszystkie kursy i tak szeroką wiedzę zdobyć, co z pewnością zajmie mu sporo czasu, ale załóżmy, że ktoś ma dużo tego czasu wolnego, bo na przykład nie ma pracy, a chce się wszechstronnie dokształcić, nie ma problemu, można.
1: Tak. Zresztą mamy platformę, będzie działać, bo etap testowania my będziemy kończyć gdzieś na koniec listopada. Najprawdopodobniej. Natomiast platforma będzie działać minimum do czerwca przyszłego roku i później zostanie przejęta przez instytucję nas nadzorującą i utrzymywana dalej. Więc te kursy, jest dużo czasu na realizację tych kursów, jeśli ktoś chce hobbystycznie. Natomiast jeśli ktoś mieszka na terenie województwa dolnośląskiego, czy generalnie ma możliwość uczestniczenia w naszym projekcie, to gorąco zachęcam, bo to może być niepowtarzalna jednak okazja, czyli skorzystanie z konsultacji z ludźmi, którzy się naprawdę znają na swojej dziedzinie, czyli w tych tematach, jak są kursy. Windykacja, jakby obsługa telefoniczna, Excel i Java. Kursy będą dostępne jeszcze długo, będzie sobie można realizować, ale ci tutorzy są tylko teraz.
0: A jeżeli ktoś w tym momencie słucha naszej audycji z jakiejś uczelni albo innej instytucji, która byłaby zainteresowana wdrożeniem u siebie dostępnej platformy waszego autorstwa, czy ta platforma już teraz jest do pobrania, czy trzeba jeszcze będzie na to poczekać?
1: Ona jeszcze nie jest do pobrania. Jeśli ktoś by bardzo chciał, to my oczywiście możemy po prostu jakby przesłać indywidualnie ten kod, który mamy w tej chwili. Natomiast nie chcielibyśmy tego udostępniać tak po prostu do pobrania gdzieś tam przycisk na platformie teraz, bo przygotowujemy się na to, że jeszcze to będziemy dopracowywać, jeszcze jakieś, myślę, że drobne, ale zawsze jakieś tam sprawy wyjdą, które będziemy musieli dopracować, więc najwcześniej po zakończeniu tego etapu testowania, czyli gdzieś w okolicach grudnia, stycznia, udostępnimy wersję taką po prostu do pobrania pod tym adresem nowaperspektywa.org. Natomiast platforma w takiej wersji, jak mamy ją teraz, jeśli ktoś będzie potrzebował i chciałby z tego skorzystać, może się do nas zwrócić i my ją udostępnimy.
0: W grudniu oficjalnie będzie udostępniona najwcześniej, a najpóźniej jest jakiś termin graniczny?
1: Nasz projekt zamykamy w czerwcu przyszłego roku. No i to już na pewno w czerwcu musi być dostępna ta platforma do pobrania, bo to jest jeden z produktów naszego, główny produkt naszego projektu. Na pewno będzie dużo wcześniej, ale jeśli mówimy o tym, kiedy najpóźniej, no to czerwiec przyszłego roku.
0: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia strony www.nowaperspektywa.org i do brania udziału w kursach e-learningowych przygotowanych w ramach tego projektu oraz do aktywnego uczestnictwa oczywiście w tym projekcie. Z Dolnego Śląska są osoby brane pod uwagę, jeżeli chodzi o takie pełne uczestnictwo w tym projekcie, natomiast jeżeli ktoś chce skorzystać z jakiegokolwiek kursu zamieszczonego na platformie bez wsparcia tutorów oraz bez całej tej otoczki projektowej, to oczywiście nie ma tu żadnych ograniczeń terytorialnych. Jeszcze zapytam tak pro forma, bo wiem, że także słuchają nas odbiorcy z zagranicy. Nie ma nałożonych żadnych blokad geolokalizacyjnych. Jeżeli ktoś chciałby na przykład, a zna język polski i słucha nas w tym momencie, przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Australii, albo na przykład w Wielkiej Brytanii, to nie będzie miał problemu z zalogowaniem się do Nowej Perspektywy, będzie mógł z tych kursów skorzystać, tak?
1: Nie będzie miał problemów, może skorzystać.
0: Dobrze, a zatem dziękuję bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Pan Marek Zwoliński, koordynator w projekcie Nowa Perspektywa, był moim dzisiejszym gościem. Przypomnijmy może jeszcze na sam koniec, jakie instytucje biorą udział w tym projekcie?
1: Fundacja Widzialni, Fundacja Imago i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
0: Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję również naszemu dzisiejszemu realizatorowi, czyli Tomkowi Bileckiemu. I ja także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, w kolejnym spotkaniu również w Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu, usłyszymy się na żywo w środę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu przepis na zupę. Popularną, smaczną, raczej nie należącą do lekkich zup wiosennych czy też letnich, a raczej taką bardziej esencjonalną i kaloryczną, jaką jest krupnik. Do zrobienia krupniku potrzebujemy od 0,5 kg do 70 deko mięsa. Potrzebujemy też marchewki, dwie pietruszki, cebulę oraz oczywiście kaszę. Jeśli chodzi natomiast o przyprawy, to potrzebny nam będzie liść laurowy, ziele angielskie oraz majeranek. Więc na początek podsmażę sobie cebulę, którą następnie zaleję i będzie jakby to podstawą w przygotowaniu zupy. Na początek pokroję sobie cebulę, tylko przygotuję wszystko wcześniej. Oczywiście to, że cebula jest obrana prawidłowo, poznajemy po tym, że cała zostaje pozbawiona tej takiej zewnętrznej, suchej skórki, a pod nią pojawia się taka wilgotniejsza i prążkowana. Kroję sobie cebulę najpierw w piórka, a później te piórka będę przekrawała jeszcze każdy na trzy części, tak jakby w poprzek. Tak, żeby powstały takie paseczki, ani zbyt długie, ani zbyt krótkie, ale żeby to nie było tak na drobniusieńko, dlatego że kiedy zacznę ją przysmażać, to po prostu zbyt drobno pokrojona bardzo szybko by się wysuszyła i spiekła. Więc na pewno nie kroimy tak drobno jak na przykład do sałatek albo do posypywania kanapek. Część osób też daje do krupniku cebulę opalaną na patelni, natomiast mi bez pomocy wzroku trudno jest ocenić, kiedy cebula jest tylko opalona, a nie jeszcze spalona, więc ja takich rzeczy Państwu nie zarekomenduję, dlatego że sama nie robiąc tego nie jestem w stanie wytłumaczyć po prostu, jak to zrobić i do jakiego momentu powinniśmy tą cebulę opalać. Być może ktoś z Państwa, jeśli ma na to jakiś własny patent, potrafi opisać to w komentarzach. Ja tutaj żadnym doświadczeniem w tej materii niestety nie jestem w stanie się podzielić. Ale przysmażona lekko na niedużej ilości oliwy, cebulka spokojnie też może być. Możemy też, jeśli mamy zamiast zwykłej cebuli, tak jak w przypadku proponowanej przeze mnie w Tyflo Podcaście zupy łososiowej, dodać ze dwie większe albo trzy mniejsze dymki. Teraz przesmażę sobie cebulę. Zrobię to na oliwie, żeby nie była ta cebula taka ciężka. Przykrywam garnek oliwą tylko o tyle, żeby cała jego powierzchnia była pokryta. Dlatego, że na zeszklenie tej cebulki nie potrzeba ani dużo oleju, ani dużo czasu. To będzie gdzieś około 3 do 4 minut. W tym też czasie należy raz na jakiś czas cebulę przemieszać.

garnek, z którym będę gotowała zupę. Najlepiej skorzystać z takiego garnka, gdzieś około 2-litrowego. Teraz potłuczę sobie mięso i co do mięsa, to można gotować krupniki cięższe i lżejsze. Cięższe, takie nawet w zasadzie zawiesisto-kleiste, to w momencie, kiedy na jakichś golonkach wieprzowych

ale oprócz żeberek dodam też żołądki drobiowe, które w tym krupniku zostaną. I mam tutaj półkilogramowy pasek żeberek, 25 deko żołądków. Można też na przykład dodać jako mięso do krupniku łopatkę wieprzową i później sobie ją pokroić w drobną kostkę albo wcześniej, to już zależy jak tam Państwo wolą przygotowywać sobie. Jeśli chodzi o kaszę, to też można różne modyfikacje, ja natomiast dodaję kaszę jęczmienną. O, cebulka gotowa. W patelni przerzucę ją na dno garnka.

0: łyżką miejsce za miejscem. Cała cebula przełożona. Teraz pora na inne dodatki. Na tą cebulę, którą mam na dnie, jeszcze łyżką ją sobie tak w miarę równomiernie rozłożę. Wrzucę wspomniane wcześniej przyprawy, czyli ziele angielskie, liść laurowy i tak po 4 ziarenka będę wrzucała ziela angielskiego, kilka, 3 albo 4 listki laurowe. Teraz jeszcze wspomniany wcześniej majeranek. Wrzucam sobie teraz przyprawy, ta cebulka trochę ostygnie. Ja ją będę za chwilkę zalewała wodą. Teraz garnek wypełnię sobie tak mniej więcej trochę ponad połowę. Zaraz opłuczę mięso i dodam je do garnka. W zależności od tego, na jakim mięsie gotujemy, czas przygotowania krupników się nam wydłuża. Bo jeśli mamy do wygotowania na przykład golonko pieprzowe, to jest nawet do 90 minut. Jeśli chodzi o żeberka albo łopatkę, to jest około 60 minut. Natomiast jeśli gotujemy na przykład na drobiowych skrzydełkach czy drobiowych udkach z kurczaka, to wystarczy 40 minut i jest mięso wygotowane. Oczywiście płuczę żeberka bardzo dokładnie z obydwu stron na całej długości pod bieżącą wodą. Wkładam cały ten pas do garnka. Na sitku wypłuczę jeszcze żołądki drobiowe. Teraz jeszcze płucząc przekrawam je sobie na mniejsze kawałki, tak żeby każdy żołądek był tak jakby taka kulka z tych żołądków, każda żeby była osobno. Żeby później można było w trakcie jedzenia łatwiej sobie nabierać na łyżkę. I przez tą godzinę, przez którą ten wywar na krupnik będzie się cały czas gotował, na pewno ugotują się nam na miękko. Oczywiście oprócz tych żołądków, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, spokojnie to mięso, jeśli gotujemy na łopatce, albo na żeberkach, albo na jakichś golonkach, można poobierać i nawet należy poobierać i do krupników wrzucić. Jeśli ktoś takiego mięsa nie lubi, nie jada, to tak jak mówię, można spokojnie ugotować na drobiowym albo z dodatkiem drobiowego i tylko to drobiowe zostawić. Tutaj to już pozostawiam Państwa inwencji. Jedna uwaga, na pewno nie polecałabym gotowania krupników na takich mięsach jak filet z kurczaka czy filet z indyka, bo jednak musi być ten krupnik taki bardziej treściwy. Nie może to być taka po prostu tylko woda wygotowana z mięsem i z warzywami. On musi mieć swój, jak to nazwę, ciężar gatunkowy. Żołądki, jak wszystkie podroby, należy bardzo starannie wypłukać pod gorącą wodą. Pierwszy etap jest gotowy. Kolejną kwestią będzie przygotowanie marchewki i pietruszki, które dla wygody po obraniu ugotuję w całości. Natomiast po upływie mniej więcej 30 minut wyjmę i zetrę na grubych oczkach. Dwie marchewki, jedna pietruszka w zupełności wystarczą, bo też nie jest to zupa jarzynowa, tutaj warzywa stanowią dodatek. Spotkałam się też z przepisami, w których do krupniku są dodawane ziemniaki. Nawet jadłam takie krupniki i powiem tak, niczego bym im nie zarzuciła. Natomiast dla mnie dodawanie ziemniaków do zupy, w której jest kasza, jest nie jest swojskie. Ja takiego czegoś nigdy nie praktykowałam. Zresztą podobnie jak do zup z ryżem czy z makaronem, oczywiście dodaję jakąś tam marchewki, seler, pietruszkę czy marchewkę. Później nawet kroję do tych zup i wiem, że to też warzywa, tak samo jak ziemniaki, ale ponieważ jakby ziemniaki kojarzą mi się na ogół jako dodatek do drugiego dania, więc do zupy z kaszą czy ryżem po prostu ich nie dodaję. Natomiast jadłam takie zupy, nie był to dla mnie jakiś problem. W sensie krupniki właśnie takie z dodatkiem ziemniaków. Spotkałam się też z przepisami właśnie, w których ziemniaki pokrojone w kosteczkę do krupniku powinny trafić. Także tutaj można sobie spróbować i tak, jeśli nie mają Państwo takich oporów natury mentalnej jak ja, to jak najbardziej polecam krupnik z ziemniaczkami. Obieram pietruszki i marchewkę. Sprawdzam oczywiście każdą z nich, czy tej szorstkiej, lekko przykurzonej skórki się pozbyłam na całej powierzchni warzywa. Jeśli tak, to nie pozostaje mi nic innego, tylko opłukać warzywa i tak jak mówiłam, w całości dodaję je do wywaru. Oczywiście na początek dodam jeszcze 1,5 łyżeczki soli, ale też sprawdzę przed samym podaniem, już pod koniec ugotowania, dlatego że te warzywa, które później potrę, mogą być lekko słodkawe i wtedy będę musiała dodać jeszcze trochę soli, żeby zupa była wystarczająco słona. Na pół godziny wrzucam warzywa i zostawiam całość do wygotowania. Po upływie tych 30 minut będę kontynuowała przygotowanie krupniku. Teraz po upływie pół godziny wracam do dalszego etapu, kolejnego etapu przygotowywania krupniku. Muszę mianowicie wyjąć z niego jarzynę do ostudzenia i późniejszego potarcia. Żeby było mi to łatwiej robić, nie wyjmuję jej, mając garnek na kuchence, zestawiam go sobie na blat. I podbierakiem teraz na głęboki talerz wyjmę sobie dwie marchewki i pietruszkę. Tak jak mówiłam wcześniej, teraz dodam 1,5 łyżeczki soli. Teraz jarzyny muszę ostudzić przed potarciem. Natomiast całość spokojnie będzie się gotowała dalej. Odstawiam z powrotem na kuchenkę. Żeby było mi łatwiej postawić z powrotem, wyłączam. Znaczy wyłączyłam wcześniej, a teraz na średniej wielkości ogniu gotuję dalej. Dodam sobie teraz kaszę. Na taką ilość w zupełności wystarczą 2 woreczki takiej błyskawicznej kaszy, ponieważ zagęszczą ją jeszcze potarte za chwilę warzywa. Odcinam, po prostu wsypuję tą wartość. Woreczki wyrzucam, przemieszam sobie kaszę i nasz krupnik będzie się mógł spokojnie teraz już dogotowywać. Oczywiście mięsa nie wyjmuję, bo jeszcze do samego końca wygotowuje się w wywarze. Natomiast kiedy tylko się przestudzi marchewka, zetrę ją na grubych oczkach tarki, tak jak mówiłam wcześniej, i dodam do zupy. Dodaję oczywiście i marchewkę, i pietruszkę. I to właściwie będzie wszystko. Zanim przejdę do tarcia, przypomnę jeszcze Państwu, czego potrzebujemy, żeby przygotować taki krupnik. Tak więc potrzebujemy gdzieś od 0,5 kg do 70 dekagramów mięsa. Może to być mięso wieprzowe, może to być mięso drobiowe, w zależności od tego, jakie wagi, że tak powiem, ma to być zupa. Jeśli to ma być zupa leciutka, to tak jak mówiłam wcześniej, skrzydełka z indyka, udka drobiowe. Natomiast na pewno nie piersi z indyka i nie piersi z kurczaka. Potrzebujemy też kaszy. Ja daję kaszę jęczmienną, ale tak jak mówiłam, inne warianty też spokojnie, w zależności od Państwa gustów i smaków, mogą być. I jeśli chodzi o warzywa, to 1 cebula, 2 duże marchewki, 1 duża pietruszka. Oczywiście ze dwie łyżki oliwy do przesmażenia cebuli. Jeśli natomiast chodzi o przyprawy, to ziele angielskie, liść laurowy oraz majeranek. Oczywiście jeszcze sól. Natomiast tak jak mówiłam, też warto przed podaniem sprawdzić, czy przez to, że słodkawe warzywa zostały potarte, zupa nie stała się zbyt mało słona. Ja dodaję zawsze jakieś półtorej łyżeczki soli, ewentualnie później można jeszcze dosolić do smaku już na sam koniec. I to właściwie wszystkie składniki, jakich potrzebujemy na zrobienie krupniku. Jak pewnie Państwo sami zauważyli, z dostępnością ich nie ma najmniejszego problemu. Przygotowanie samego krupniku nie wymaga też jakichś nadzwyczajnych umiejętności. Zabierać może od jakiejś godziny do półtorej godziny, w zależności od tego, jak długo musimy wygotowywać mięso. Więc tutaj czas możemy skrócić, gotując na takim mięsie, które szybciej się gotuje, czyli mięsie drobiowym. W tym krupniku moim są oprócz żeberek żołądki, które zostaną do zjedzenia, mięciutkie, drobiowe. Natomiast tak jak mówiłam, też widziałam warianty krupniku z ziemniakami. Jeśli ktoś z Państwa na taki się zdecyduje, to na liście składników również muszą się znaleźć kartofelki. Będę tarła na najgrubszych oczkach tarki. Warzywa są jeszcze dosyć gorące, ale są mięciutkie też. Jeśli chcą Państwo tej kleistości uniknąć i chcą Państwo, aby krupnik był przejrzysty, to należy kaszę przed dodaniem kilkakrotnie przepłukać na sitku takim z wąskimi oczkami zimną wodą. Polecam Państwu krupnik do gotowania na chłodne, deszczowe popołudnia. W przygotowaniu nie jest zbyt trudny. Mam nadzieję, że jeśli Państwo spróbują zrobić to w konsumpcji, okaże się smaczny. Więc zachęcam do podejmowania prób i oczywiście życzę smacznego. Krupnik to jeden z takich kuchennych klasyków, jeśli chodzi o zupy, więc myślę, że warto spróbować się nauczyć przygotowywać. Dodam sobie za chwilę resztę, to znaczy potarte warzywa do krupniku i jeszcze przez chwilkę wszystko razem pogotuję, a następnie spróbuję, czy nie trzeba dodać większej ilości soli. Na dziś dziękuję już bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych moich podcastów. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, tudzież wątpliwości, zachęcam do wpisywania ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną przez komunikator Skype, mój nick to Ruftilka. I dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. Nie będę nawet się zastanawiał, który to już odcinek, bo jest ich naprawdę wiele, aczkolwiek dawno ja się nie pojawiałem, zatem witam serdecznie. Michał Dziwisz, nie jestem sam, bowiem jest również ze mną Tomek Kowalik. Witam kolegę szanownego, który się także ostatnio naprodukował trochę.
3: Witam.
2: Nad Messengerem między innymi. No a dziś będziemy Wam pokazywać bardzo ciekawą rzecz, która na przykład w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo spopularyzowana, bowiem tam jakoś ludzie dostrzegają fakt, że osoba niewidoma także może sobie całkiem dobrze radzić, jeżeli chodzi o aspekty pracy zdalnej, dzięki oprogramowaniu udźwiękawiającemu Windows. W Polsce ta opcja jest dostępna, natomiast no, niewielu jest w stanie i niewielu wie w ogóle, jak z tej opcji korzystać. My dziś pokażemy Wam, jak można pracować na komputerze zdalnym i pokażemy Wam, że można całkiem dobrze z tego korzystać, bo tak jak już testowaliśmy na kilku komputerach, prawda, to nie ma żadnego na dobrą sprawę wielkiego opóźnienia. Ty, Tomku, pracowałeś, to może opowiesz trochę o swoich wrażeniach, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o tę pracę zdalną.
3: To znaczy tak, no rzeczywiście opóźnienie jest niewielkie, zresztą to potem pokażemy. Jak przy logowaniu, jak użytkownik loguje się na pulpit zdalny, no to jest tak jakby no, chwila ciszy, nic nie widać, a potem pojawia się Window Eyes.
2: Dokładnie. O ile oczywiście administrator systemu ustalił to, że ten Window Eyes ma się uruchamiać, bo on domyślnie się niestety nie bardzo chce uruchamiać. Mowa o Window Eyesie w wersji 6.1, bowiem taki jest na komputerze, który w dzisiejszym Tyflopodcaście pełnić będzie rolę serwera. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce ułatwić życie, to ja mam taką sugestię, żeby po prostu ikonkę Window Eyesa wrzucić do folderu Autostart na koncie użytkownika, który jest tym użytkownikiem zdalnym i wtedy wszystko będzie działać, będzie można z tego rozwiązania korzystać. Dodajmy, Window Eyes ma tę opcję o Josie. Może coś wiesz, bo ja nie wiem, żeby ludzie z Freedoma coś tam dawali.
3: Josh nim też ma tę opcję, tylko to jakoś testowałem też i no nie za bardzo to chciało działać. Nie wiem, może się trzeba wgłębić.
2: Być może. Dodajmy jeszcze, że ostatnio tu słyszałem takie rewelacje odnośnie pracy zdalnej za pomocą innych programów, niekoniecznie pulpitu zdalnego, który łączy się z usługami terminalowymi. To jest taka trochę praca naokoło, jeżeli chodzi o to działanie zdalne, no ale wiadomo, że nie każdy posiada Windows XP Pro, który umożliwia pracę użytkownika zdalnego. Windows XP Home nie posiada niestety tej funkcjonalności, więc wtedy sobie też trzeba radzić. To może powiedzmy tak króciutko, jak można sobie pomóc działając zdalnie? Za pomocą na przykład jakiegoś, nie wiem, TeamViewera albo VNC.
3: To znaczy, no właśnie, jest program TeamViewer i on ma właśnie tą zaletę, że bo do właśnie pulpitu zdalnego na tym XP Professional, do tego pulpitu zdalnego, którego dzisiaj będziemy testować, trzeba mieć dwa konta, tak?
2: Tak, trzeba mieć dwa konta.
3: No tak, właśnie. A w TeamViewerze jak po instalacji programu, po uruchomieniu programu dostajemy sesję, numer sesji i hasło takie. I użytkownik drugiego programu musi wprowadzić tę sesję i hasło nasze. No i wtedy się loguje. Tylko jest jedna wada tego programu. Niestety screenreadery nie za bardzo sobie z nim radzą. Ale można to obejść. Można na przykład przez Skype'a albo przez TeamTalka. Można komuś, kto właśnie jest na pulpicie zdalnym, kto obsługuje, można dać zwrotkę i wtedy ten użytkownik, który ten klient, który korzysta z tego, wie co robi po prostu na serwerze, na tym komputerze, do którego się podłączył.
2: To może w tym momencie wyjaśnijmy naszym słuchaczom, którzy nie są tak biegli w informatyce, cóż to takiego jest ta zwrotka. Bo zwrotka to jest część piosenki zazwyczaj. Jeszcze refren do tego dorzucisz. A może powiedzmy, no, o co w tym chodzi?
3: Dokładnie.
2: No to cóż to takiego ta zwrotka?
3: To znaczy tak, no... Trzeba po prostu, żeby zwrócić no, tak zwaną zwrotkę, trzeba włączyć w regulacji głośności stereomix.
2: Wiele kart to ma, niektóre nie mają.
3: Dokładnie.
2: Ale jeżeli ktoś posiada kartę tak zwaną zintegrowaną, w którą to jest wyposażona większość obecnie produkowanych płyt głównych, to może się nie obawiać, bo te wszystkie karty posiadają tak zwany stereomix, czyli takie wirtualne urządzenie, które zbiera wszystkie sygnały, jakie emituje nasz komputer na danej karcie i przekazuje je na wejście do kolejnego użytkownika.
3: Dokładnie, można przez Skype'a się podłączyć i
2: No właśnie, Skype to jest dobry komunikator, jeżeli ktoś będzie potrzebował w ten sposób sobie poradzić, to bez problemu to zrobi. Dodajmy poza tym, że praca za pomocą programów typu TeamViewer albo programów VNC różni się od pracy na pulpicie zdalnym. To są jakby dwie różne kategorie programów. Programy VNC zazwyczaj stosowane są do tak zwanego helpdesku, czyli jeżeli komuś się coś psuje, jeżeli komuś coś nie działa na komputerze, to w tym momencie taki człowiek z pomocy technicznej łączy się do komputera użytkownika i rozwiązuje jego problem, działając na jego koncie. Natomiast pulpit zdalny to jest po prostu umożliwienie...
3: Wtedy właśnie może ruszać tak jakby jego myszką.
2: Dokładnie. Może wpisywać znaki, wszystko. Z klawiatury może robić między
3: innymi. I ten właśnie, ten pomocnik wpisuje, a użytkownik, ten serwer tak jakby to widzi.
2: Dokładnie, wszystko się zgadza.
3: Wtedy ten
2: użytkownik może polegać właśnie na tym pracowniku pomocy zdalnej, który pomoże mu rozwiązać problem. Zresztą właśnie pomoc zdalna w systemie Windows to jest taka usługa, która już jest wbudowana i umożliwia właśnie radzenie sobie w ten sposób. A w systemie Windows XP w wersji Professional jeszcze dodali obsługę pulpitu zdalnego, czyli tak zwanych usług terminalowych. To jest coś troszeczkę innego. Tu wykorzystywane jest to przede wszystkim w firmach, które mają na przykład jakieś zaawansowane oprogramowanie, które zżera dość dużo zasobów i żeby nie instalować tego na każdym komputerze z osobna, udostępnia się pracownikom konta na serwerze terminali, no i wtedy ten pracownik może sobie wejść i pracować niby na swoim komputerze, ale tak naprawdę na komputerze zdalnym. To jest taka różnica. My pokażemy, jak pracuje się na pulpicie zdalnym, czyli właśnie w usługach terminalowych, bo to jest ciekawsze ze względu na to, że na przykład Windows wspiera to bezpośrednio, nie trzeba się w nic bawić, żeby to działało.
3: Żadne stereomiksy.
2: Dokładnie, w żadne stereomiksy, to jest natywnie wspierane przez program udźwiękawiający za pomocą tak zwanego kanału wirtualnego. Jeszcze ma Windows wsparcie dla programów firmy Citrix. Ja osobiście na tym nie pracowałem, nie wiem jak to się sprawdza. Podejrzewam, że podobnie jak w pulpicie zdalnym, jak w usługach terminalowych, Citrix to jest takie bardziej już kosztowne rozwiązanie dla naprawdę wielkich przedsiębiorstw, a zazwyczaj to tego się jednak nie stosuje tak na taką mniejszą skalę. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o Windowsa XP Pro, to jeżeli chcecie skorzystać z usług terminalowych, jeżeli chcecie komuś zezwolić na pracę zdalną na waszym komputerze, musicie mu stworzyć konto. Konta tworzy się oczywiście w panelu sterowania, konta, tam dodajecie odpowiedniego użytkownika, nadajecie mu hasło, bo to jest ważne też, bez hasła nie wejdzie, nie da się po prostu. Następnie w ikonce mój komputer, ja może to pokażę, gdzie to jest, mi to teraz to wszystko też nie będzie tak dokładnie wyglądało, jakby to funkcjonowało zupełnie od nowa, bo ja już tu trochę sobie poustawiałem, no ale spróbuję to pokazać. Zwolnię najpierw może... Nie przesadzajmy może. Może będzie tak, ok. Teraz przechodzę sobie na pulpit. Alt Enter, czyli właściwości na ikonce mój komputer. No i teraz przechodzimy sobie na zakładkę.
4: Przywracanie, aktualizacja, zdalny, 7.1.
2: Zdalny, to jest ostatnia zakładka.
4: Pomoc zdalna, zezwalaj na wysyłanie zaproszeń pomocy zdalnej z tego komputera, pole wyboru, oznaczone.
2: To nas nie interesuje.
4: Co to jest pomoc zdalna, zaawansowane, a dialog, co to jest pulpit zdalny, link.
2: I właśnie, tu powinno być jeszcze pole, które u mnie już jest niedostępne. Ja

0: list na torze, nawet jeżeli nie ma ich na tej liście. Mdziwisz, 1, 1, nie wybrano
1: obiektu. I tu mam użytkownika Mdziwisz, który może się połączyć i zresztą zaraz się połączy w osobie Tomka Kowalika z tym, że właśnie komputerem. Tak to wygląda. Jeszcze jedna sprawa i to podejrzewam, że może być problematyczne dla części mniej obeznanych. A cóż to takiego jest? To może Tomek nieco szerzej powie, bo się też z tym męczył.
2: To znaczy tak, trzeba zrobić kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest właśnie modyfikacja tego edytora grup gpedit.msc, to już Midi wspomniał o tym. Trzeba podmienić jeden plik właśnie, w kilku
1: term
2: miejscach.
1: Term.srv.dll. Ja może jeszcze powiem a propos tego pliku. Wszystko polega na tym, że niestety oryginalny system Windows nie został przystosowany do tak zwanych sesji konkurencyjnych. Sesje konkurencyjne to jest coś takiego, co umożliwi nam pracę zdalną i lokalną. Bo w domyślnej konfiguracji Windowsa, jeżeli będziemy chcieli się połączyć z komputerem za pomocą pulpitu zdalnego, no to niestety, ale nasz użytkownik pracujący lokalnie zostanie wylogowany. To jaka to frajda z takiej pracy?
2: Czyli jakbym się chciał do Midziego zalogować, to Midzi opuściłby kanał TeamTalka, wylogowałby się i...
1: I by podcast prawdopodobnie zawiesił się i byśmy musieli wszystko nagrywać od nowa. Ale z racji tego, że różni ludzie, którzy trochę się na Windowsach znają lepiej od nas, pomyśleli, że no coś z tym można zrobić, zmodyfikowali plik term.srv.dll, który jest dostępny do ściągnięcia z internetu. Tych wszystkich, którzy chcą sobie to tak ustawić, to zachęcam do wpisania w Google na przykład Windows XP, pulpit zdalny, sesje konkurencyjne. Jeżeli to wpiszecie, to wam się na pewno ukaże wynik i pojawi się informacja odnośnie tego, co należy zrobić. Tam jest kilka rzeczy. Pierwsza to jest właśnie zabawa z edytorem polityki grup, czyli gpedit msc. Druga sprawa to jest podmiana pliku term.srv.dll. Przy czym ważne, podmieniacie ten plik we wszystkich miejscach, które się pojawią w poleceniu wyszukaj. Wpisujemy sobie wyszukaj pliki lub foldery i wpisujemy nazwę tego pliku. Następnie wyświetla nam się lista z jakimiś tam lokalizacjami tego pliku, więc podmieniamy wszystkie, oprócz tej oczywiście, gdzie ten nasz nowy plik jest, podmieniamy jej wszystkie, plus jeszcze C, Windows, System 32, DLL Cache, to się pisze DLL Cache, bo Windows XP ma takie coś, co się nazywa ochrona plików systemowych i która to w teorii ma pomagać, a akurat w tym przypadku utrudnia. No i jeszcze modyfikujemy odpowiednio rejestr w edytorze regedit lub też w jakimś tam innym, jeżeli ktoś używa.
2: Wpisujemy.
1: Dokładnie.
2: Regedit albo.
1: Regedit wpisujemy i modyfikujemy jeden klucz, tak, że sobie to wszystko poczytacie w internecie, jeżeli będziecie chcieli się o tym dowiedzieć. No i myślę, że sobie z tym poradzicie. My teraz pokażemy, w jaki sposób można się połączyć za pomocą pulpitu zdalnego z komputerem i że można na dobrą sprawę co nieco tam sobie na tym komputerze popracować. Sesje konkurencyjne u mnie są włączone, więc mnie nie wyloguje. Sprawdziliśmy przed nagraniem tego podcasta. Więc teraz, Tomku, oddaję ci głos, bo ty będziesz się łączył. Nasi wszyscy słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z tym, jak to wszystko funkcjonuje.
2: No tak, czyli najpierw, żeby się połączyć, wchodzimy w podłączenie pulpitu zdalnego.
1: Squake'a sobie może kiedy indziej pogramy.
3: Dokładnie. Określ dostęp do programu, akcesoria rozwijane, autostarta rozwijane, akcesoria, narzędzia systemowe rozwijane, rozrywka rozwija, ułatwienia dostępu rozwijane.
2: Folderu komunikacji.
3: Kalkulatorka, unos, kreator zgodności, program, książka, adresowa, kasz, komunikacja, k, rozwijane.
2: Komunikacja.
3: Terminalka umożliwia połączenia z hyperterminalka, rozwija połączenia sieciowe, p, łączy podłączanie pulpitu zdalnego, p, połącz się z pulpitem komputera z lokalizacji zdalnej, uruchamia aplikację.
2: Nie wiem, w niektórych XP-ach właśnie jest to gdzie indziej, na przykład spotkałem się...

0: z tym, że podłączanie pulpitu zdalnego było w akcesoriach, także czasami trzeba poszukać. Ale
1: a czasem nawet jest bezpośrednio w programach. Jeszcze spotkałem się z taką opcją. Więc co system, to musicie sobie tego gdzieś poszukać. Zazwyczaj jest albo od razu w start, albo w programach, albo w akcesoriach komunikacja. Na pewno gdzieś znajdziecie i nie będziecie mieć z tym narzędziem. No mam przynajmniej taką nadzieję problemów, my raczej ich nie mamy. Więc teraz odpalamy
0: pulpitu. I tu
1: jest mój adres IP.
0: W różnych wygląda to inaczej. Ja mam tak, no i w większości systemów właśnie tak jest. Klikamy na przycisk opcje, bo tu mamy tylko nazwę komputera, podłącz, anuluj.
1: No i opcje.
0: My klikamy w opcje.
2: Ogólny 1 z 5 zakładka.
0: No, i mamy tu 5 zakładek.
2: Sądo pole edycji komputerka 1 z 4.
0: Tak, i tu trzeba wpisać IP, już ma wpisane. Bo niedawno się łączyłem z Midzin, także mam wpisane, ale jak ktoś się nigdy nie łączył, to trzeba po prostu wpisać.
1: Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że właśnie, żeby połączyć się z pulpitem zdalnym, konieczne jest poznanie IP naszego serwera. Problem jest wtedy, kiedy ten serwer wspomniany jest dynamicznym IP. Wtedy należy korzystać z jakichś rozwiązań pokroju noip.com albo dyn.dns, żeby to wszystko działało. Przy okazji także jeszcze informacja, że no oczywiście jeżeli ktoś jest zanatem, to sobie takiego serwera no nie bardzo będzie mógł skorzystać, nie bardzo będzie mógł postawić
0: ja
1: takiego serwera.
0: Próbowałem, bo jestem właśnie zanatem. Próbowałem postawić przez Hamachi i też się za bardzo nie dało. Hamachi to jest właśnie program do tworzenia sieci wirtualnych, takich
1: tak zwanego VPN-a.
0: Też za bardzo nie szło. Dokładnie. No. Nie można było...
1: Oczywiście można poprosić administratora o przeforwardowanie jakiegoś konkretnego portu, o ile administrator jest w miarę rozgarniętym człowiekiem i chętnym do pomocy, to z pewnością to zrobi. Jest port domyślny. Jeżeli ktoś chce innego portu użyć, to także na stronach firmy Microsoft jest określona informacja, jak zmienić, to się zmienia w rejestrze. Modyfikuje się odpowiedni wpis i można sobie ten pulpit zdalny uruchomić także na innym porcie, jeżeli na przykład z jakichś względów jest nam to potrzebne. No ale my mamy publiczne IP, odpowiedni port przekierowałem już jakiś czas temu i możemy się już za momencik połączyć. Tu teraz był użytkownik, teraz jeszcze hasło. Ja jeszcze dodam, ty Tomku wpisuj hasło, a ja dodam, że niektóre instalacje tego klienta pulpitu zdalnego, też nie wiem od czego to zależy, może od wersji programu, może od czegoś jeszcze, w każdym razie u mnie na komputerze przenośnym, na Windows XP Home Edition, ten klient podłączania pulpitu zdalnego zachowuje się bardzo fajnie. Otóż co on robi? Udźwiękawia to okienko przy podaniu logina i hasła już jakby po połączeniu, bo w tym momencie jeszcze nie jesteśmy połączeni. Tomek wpisuje hasło jeszcze bez połączenia, wcześniej musiał nacisnąć przycisk opcję, a ja na swoim laptopie mógłbym się połączyć podając tylko adres IP i zostałbym poproszony o podanie loginu i hasła i w tym momencie program udźwiękawiający by mi to odczytał. I to się dzieje tylko u mnie na komputerze przenośnym. Na stacjonarnym, wyposażonym w Windows XP Professional Edition z dodatkiem Service Pack 3, już czegoś takiego nie ma. To okienko się pojawia, natomiast Windows Eyes milczy jak zaklęty i nie chce tego okna czytać. Muszę także się posiłkować przyciskiem opcje. Także, no, jeżeli ktoś będzie miał szczęście, dokładnie, to będzie miał taką opcję jak ja na laptopie, a jak ktoś będzie miał pecha, no to niestety, mówi się trudno. No i teraz wpisałeś już hasło.
0: A więc tak, wpisałem już hasło.
1: Tajne. Domenę zostawiamy pustą, bo nie łączymy się.
0: Zapisz moje hasło.
1: To jeżeli ktoś, chce, bo no generalnie no haseł się no nie powinno zapisywać tak na dobrą sprawę, ale wiadomo, że ludzie są wygodne, dokładnie, stworzenia, to podejrzewam, że 99% zaznaczy to pole wyboru.
0: No ja nie zaznaczyłem akurat.
1: To jesteś ten 1%,
0: mówię. Ręcznie.
1: To jest właśnie zapisz taka, to jest jako... pewnie można tu zapisać sobie sesję, żeby nie wpisywać tego wszystkiego od razu.
0: Tak, i to się gdzieś na pewno w katalogu.
1: Ale z racji tego, że my mamy tu, ja mam Neostradę z dynamicznym IP, więc byłoby to bez sensu.
0: No bez, no.
2: Otwórz ten dialog, przycisk.
1: To do otwarcia sesji.
0: Otwórz, czyli...
2: Podłącz ten przycisk.
1: No i tu jest ten przycisk, którego szukamy.
0: I podłączamy.
1: Podłączamy się. I zaraz zobaczycie, jak to działa.
2: Anuluj przycisk. 83.9.156.154 pulpit zdalny.
1: Miejmy nadzieję, że się połączy oczywiście.
0: I właśnie,
1: no i właśnie
0: połączył,
1: się włączył. Może trochę zwolni tego Windowsa, bo ludzie nie będą wiedzieli, co tam się dzieje.
0: Bym chciał.
1: Nie, musisz na wszystkie. No i teraz.
0: Dokładnie. Tak, tylko ja mam opóźnienie z tej karty. To jest wina karty.
2: Wszystkie głosy zmniejszone. Wszystkie głosy zmniejszone. Wszystkie głosy zwiększone.
1: No i teraz może pokaż naszym słuchaczom.
0: Jeszcze jedna... Cicho. Jeszcze jedna uwaga. Ja mam Windowsa 5.5. Na swoim komputerze.
1: A tu jest Windows 6.1.
0: A tu, jak się połączyłem, Windows 6.1. I będę miał wszystko, na przykład jak Windows 5.5 czegoś nie mówił, na przykład jakiś tam, no nie wiem, na przykład inaczej coś wypowiadał, to ja będę miał tak jakby to, co mówi 6.1.
1: Tak, bo po prostu silnik jest Windowsa 6.1, a ten Windows 5.5 to jest jakby tylko po prostu taki klient, który dostaje coś od Windowsa 6.1 i ma za zadanie to przekazać syntezatorem mowy.
0: Tak.
1: No więc teraz pokaż naszym słuchaczom, jak się tam poruszasz po komputerze, że można to zrobić, że działa się w miarę komfortowo. Możesz nawet jakiś tam, nie wiem, czy powiedzmy Worda spróbuj otworzyć albo coś, o ile gdzieś tam będzie dostępny, czy jakiś plik.
0: Chodzi się po komputerze, opóźnienie mniej więcej jest takie.
2: Menu startowe. Menu zamknięte.
0: Także, no nie jest
1: znośne.
0: To wielkie opóźnienie. Jeszcze to moja karta trochę
2: menu
0: tam
2: startowe.
0: Robi, a więc...
2: Określ dostęp do Windows, katalog Windows, update, programy, rozwij dokumenty, rozwijane.
0: Możemy tutaj
2: programy,
0: przechodzić
2: akcesoria, po... rozwijane,
0: rozwijane. Dokładnie. Jakbym chciał na przykład jakąś muzykę otworzyć, to też...
1: O, to może pokaż to właśnie. Może pokaż to, jak to będzie działało.
0: Ty masz jakąś muzykę.
1: Słuchaj, wejdź, otwórz, weź Fubara. Weź Fubara, otwórz. Tam był Fubar. O, tu.
0: O.
2: Fobar 2000 F, lokalizacji C, menu zamknięte, start, przycisk, Fobar 2000
1: F. I teraz tak. I teraz spróbuj nacisnąć Enter, czy będzie co... O, tu, weź naciśnij Enter, zobaczymy, czy coś zagra. Chyba nie zagra. A spróbuj Ctrl O. Nie tu, teraz Tab. Tabem weź. I teraz Ctrl O. I teraz jakiś plik spróbuj.
0: Gdzieś tam jestem,
2: bo moje bieżące dokumenty, przycisk.
1: Jeszcze. No i na przykład to. To jest spacja, tu
0: no, to jest, ojej, jak dużo.
1: No i spróbujmy.
2: O.
1: I proszę, gra.
0: No i gra.
1: Gra. Jeżeli ktoś... Jakość tej muzyki no nie jest zachwycająca pewnie. Ja już sam to słyszę.
0: Jest nawet.
1: No, ja już sam słyszę, że to nie jest taka rewelacja. No dobra, to teraz możesz zastopować literką Z i zamknąć Fubara.
0: A, ja go zamknąłem, patrz.
1: No to okej, dobrze. I teraz ja pokażę jeszcze fajną rzecz.
0: Na przykład można...
1: Ja jeszcze może teraz pokażę fajną rzecz, że ja mogę pracować, słuchajcie sobie, lokalnie. No zobaczcie. O, sobie chodzę normalnie po pulpicie, teraz Alt Control Delete.
0: Dokładnie.
2: Użytkownicy.
1: I teraz mam tu zakładkę użytkownicy. I teraz mam MIDI, czyli to jestem ja. I MDivish, czyli to jest Tomek w tym momencie, który się zalogował. I ja teraz mogę mu na przykład wysłać Te odgłosy, które słyszycie w tym momencie, jeszcze dla wyjaśnienia, to pies na kanapie się wierci. Nie wiem co mu. Dobra, ale to mniejsza z tym. Mogę mu na przykład wysłać w tym momencie wiadomość. I teraz naciskam sobie spację.
2: No,
1: jeszcze w dodatku jakaś komórka się odezwała. Więc teraz wpisuję na przykład... test. I teraz wpisałem temat i treść i wciskam OK.
0: I u mnie się pojawił alercik, test.
1: Jak tam działa pulpit? OK. No i teraz OK-em zamykasz to okienko. I teraz jeszcze może pokaż, że można korzystać z programów.
0: Tak jak TeamViewer. To jak jeden użytkownik coś robi, to u drugiego tak jakby robi się to samo. Czyli na przykład jak jeden użytkownik rusza myszką, to u drugiego też się rusza.
1: No myszka. Właśnie, a w pulpicie zdalnym nie. To pracujemy jakby na dwóch oddzielnych komputerach, mimo tego, że jest to samo. No, otwórz na przykład Worda.
2: Narzędzia Microsoft Office Word 2000, menu zamknięte, start, przycisk zajęty.
1: Word to oczywiście troszkę będzie mulił, jak to Word.
2: No. Tak.
1: I teraz możesz coś na przykład wpisać.
0: O właśnie, o, na przykład Windows 5.5 nie mówi strzałka, a Windows 6.1 mówi. Ojej. O.
1: No, i teraz jesteś...
0: I mogę wpisać na przykład to.
1: I zapisz to teraz w katalogu głównym dysku twardego. A ja to zaraz odtworzę.
0: Dokładnie, to zapisać ci to na...
1: Zapisz to w... Mój komputer.
0: Dokumenty.
1: Dysk C. Tu.
0: Tu, tak?
1: Tu, na dysku C. I nazwij to jakoś tam, powiedz.
0: Z i... Nie by się zapisał. A właśnie, zapomniałem to nazwać, fajnie.
1: A zobacz, jak to się... A
0: wiesz co, to będzie się nazywało na pewno...
1: To jest test. To jest... No dobra, to ja spróbuję test. Teraz...
0: To się będzie tak
1: nazywało. To ja spróbuję teraz to otworzyć. Wchodzę na C. Oj, nie ma. O nie, jest. Dobra, to jest test i teraz otwieram sobie to... I sprawdzam, czy rzeczywiście.
2: Zajęty Microsoft Word i sterowanie, sekcja 1.1, to jest test.
1: No i proszę. I pracujemy sobie w tym momencie na tym samym komputerze. Mamy do dyspozycji te same dyski i możemy sobie na przykład coś tam działać. Ja mam na przykład jakiś fajny program, który powiedzmy, ty byś chciał też sobie go poużywać, ale no niestety licencję mam tylko na jedno stanowisko komputerowe, więc tworzę ci u siebie konto i ty możesz sobie z tego programu korzystać, jeżeli chcesz. Ja powiem tak, takie działania dwóch użytkowników w jednym czasie mojego komputera, no który już nie jest komputerem nowym, bo to nie jest jakaś tam super maszyna, ma 3 lata, nie obciążają tego systemu. Oczywiście, no wiadomo, gdyby tu w tym momencie Tomek zaczął otwierać jakąś dużą ilość stron, czy robić jakieś tam, no nie wiem, inne rzeczy obciążające procesor, z pewnością bym to odczuł. Natomiast do takiej zwykłej pracy to myślę, że kilku użytkowników, o ile nie nawet kilkunastu na takim zwykłym komputerze, nie na serwerze, nie na komputerze z architekturą serwerową, spokojnie by się zmieściło. Co jeszcze możemy o tym pulpicie zdalnym powiedzieć? Może teraz pokaż... Przypuśćmy, że okej, ty sobie chcesz pracować na moim pulpicie zdalnym, ale chcesz zrobić jeszcze coś u siebie. To może pokaż, w jaki sposób teraz się przełączyć na swój pulpit, nie wyłączając pulpitu zdalnego.
2: Test, OK, przycisk, dialog, no, test, czołem, jak tam działa pulpit.
1: No, tu jest jeszcze ten.
0: Okay.
1: Dobra, no to teraz pokaż.
0: I żeby się przełączyć na pulpit zdalny, przepraszam, na mój komputer, żeby pracować na nim lokalnie, na moim, to wciskamy kombinację klawiszy Ctrl-Alt-Delete, tak?
1: Karta no, zdaje się, że tak.
2: Karta właściwości, manager zadań Windows 8.3.9.1.
1: I teraz o, możesz sobie...
0: Teraz jestem...
2: Wszystkie programy rozwijane.
0: Jestem u siebie, bo wszystkie programy rozwijane.
1: No, tu są już zupełnie
0: czyli wiem,
1: inne programy.
0: Siebie, bo to są moje programy.
1: I teraz przełącz się na komputer mój, żeby zademonstrować słuchaczom, jak to brzmi.
0: Naciskamy Tape.
1: No i... Nie, jeszcze nie. O, i tu.
0: Jak się... Chwila, jestem?
1: Jesteś.
0: Tak. Jest. Jak po prostu naciśniemy Ctrl-Alt-Delete, to otworzy nam się menedżer zadań nasz, a potem, żeby tak jakby znowu pracować na pulpicie zdalnym, to naciskamy Escape i potem Alt-Tabem przełączamy się na...
1: No, komputer. Na nasz, dokładnie. Teraz jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Sprawdzę jeszcze o, a jeżeli byś chciał skorzystać z mojego menedżera zadań, możemy to teraz sprawdzić, czy to zadziała. Naciśnij Ctrl-Shift-Escape.
0: A to, ty masz taki skrót na...
1: Nie, to jest skrót globalny. To jest skrót globalny zawsze w systemie. No spróbuj. Zobaczymy, czy zadziała. Ctrl-Shift-Escape. O. I teraz jesteś w moim menedżerze zadań. Załóżmy, bo niekiedy jest taka sytuacja, co się bardzo często przydaje w takich serwerach już naprawdę dużych, że się komuś zawiesi tak zwana sesja. I to jest niekiedy jedyne działanie niektórych helpdesków. No ale to już zostawmy w spokoju. Dzwoni taki ktoś do tego helpdesku, i mówi, że mu się zawiesiła sesja i prosi, żeby go tam wyrzucić z tego terminala. No to wtedy się wchodzi właśnie do menedżera zadań, ale tego pulpitu zdalnego, wybiera zakładkę użytkownicy, no i po prostu wylogowuje się zdalnie użytkownika. Na przykład, właśnie, na przykład ja, powiedzmy...
0: O, mi dziwisz.
1: Właśnie, mi dziwisz.
0: Nie mam tu opcję. Mhm.
1: Dokładnie, ale teraz powiedzmy, dajmy na to, że załóżmy taką sytuację, że tobie się ta sesja zawiesiła. To ja cię teraz spróbuję zdalnie wylogować. Pokażemy naszym słuchaczom, a ty się później spróbujesz jeszcze raz zalogować. I zobaczymy, jak to będzie działało. Ja teraz wchodzę sobie lokalnie u siebie na zakładkę
3: użytkownicy.
1: I teraz mdziwisz. I tu mam przycisk wyloguj i zaraz zobaczymy, jak Tomka ładnie rozłączy.
3: Chcę. Wyloguj przycisk niedostępny. Karta właściwości. Menedżer zadań Windows. Plik opcje.
1: No właśnie. I teraz spróbuj zalogować się jeszcze raz.
3: Menedżer zadań Windows. Wyloguj przycisk.
0: Co to jest?
1: No to jest po prostu... Jeszcze musisz sobie znowu wpisać hasło.
0: Mdziwisz. Hasło.
1: Wpisujemy.
2: Pole edycji, domena D. Ustawienia logowania. Zapisz, otwórz, te dialog, podłączne, przycisk.
1: I łączymy się ponownie.
2: Anuluj przycisk 183.9.156.154. Pulpit zdalny.
1: I zobaczymy, czy się połączysz. No.
0: Jest, bo znowu jest...
1: Tak, znowu jest Windows. Trzeba by tam mu po prostu zapisać te ustawienia. Także tak działa właśnie pulpit zdalny. Co jeszcze? Ja jedną rzecz zauważyłem przy pracy kilku użytkowników na Windows'u. Za pierwszym razem, jak Tomek się do mnie połączył na pulpit zdalny, za pierwszym startem, powiedzmy, uruchamiam komputer i mówię Tomkowi, dobra, łącz się na pulpit zdalny. To jest taki problem, że mi się w tym momencie Windows zamyka. Jak u niego się odpala, to u mnie się zamyka. Ale już później nie ma tego problemu. Już na przykład drugi raz odpalę Windows'a, ja Tomka mogę wylogować, on się sam może wylogować, nieważne. Po prostu ten Windows już wtedy mi funkcjonuje bezproblemowo, to jest tylko tak za pierwszym razem po starcie systemu. Więc to jest taka mała niedogodność, nie wiem, czy ja to jest wina, czy to jest wina Windows'a, czy to jest wina tego może, że dwie wersje różne, nie wiem, po prostu tak jest i
0: to
1: trudno.
0: Może, ale to za bardzo nie przeszkadza, bo no, wyłączy się Windows i...
1: Oczywiście, ja sobie naciskam prawy Alt i W i znowu się Windows uruchamia i nie ma najmniejszego problemu, żeby na tym pracować, a nie przeszkadzamy sobie, o tak powiem. Jeżeli nas jest dwóch na tym systemie i żaden nie uruchamia jakichś tam zasobożernych aplikacji, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do korzystania z pulpitu zdalnego, do eksperymentowania, no bo to jest naprawdę przyszłość. W sumie teraz coraz więcej pojawia się takich systemów rozproszonych, gdzie serwer jest w jednym miejscu, a stacje klienckie są rozrzucone po całym kraju albo nawet po całym świecie, jest taka jakaś sieć korporacyjna, no i wszystko opiera się właśnie na tych pulpitach zdalnych, pracownicy przychodzą sobie, pracują, a to już jest naprawdę, no mówię, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo rozpopularyzowana technologia, jeszcze firma Serotek ma do dyspozycji takie oprogramowanie, które bardziej spełnia rolę takiego VNC, czyli do helpdesku. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ma jakiś problem, to po prostu może się osoba niewidoma z nim połączyć i dostaje udźwiękowienie jego pulpitu. To nie jest osobne konto, to jest jego pulpit i może pracować, może mu tam jakiś problem rozwiązać. Także już nawet i takie funkcje są. A dla tych, którzy nie chcą kupować od Serateka, to jest opcja, o której mówiliśmy na początku tego podcastu, czyli Stereomix, no i też można sobie w ten sposób poradzić. To co my jeszcze możemy dodać a propos pulpitu zdalnego? Co my jeszcze możemy dodać?
0: No co my możemy jeszcze dodać?
1: Że fajny jest.
0: No. No, na przykład.
1: A oprócz tego, że jest fajny?
0: A, jeszcze jedna. No, na przykład przy wylogowywaniu, za pierwszym razem, jak byłem, trzeba uważać. Bo są w menu startowym, jak już chce się zakończyć pracę z pulpitem zdalnym, z serwerem, są dwie opcje. Rozłącz i wyloguj.
1: Rozłącz i wyloguj, dokładnie. Jeżeli wybierzecie opcję rozłącz, to później możecie mieć problem, żeby się połączyć znowu. Bo tak, jeżeli...
0: Dokładnie.
1: To wygląda... To konto jest nadal aktywne. Osoba widząca nie powinna mieć z tym problemu. Ale Window Eye, nie wiadomo dlaczego, głupieje. Ja myślę, wiesz co, możemy to sprawdzić. Słuchaj, bo ja mam pewien pomysł. Że dajmy na to, ty się chcesz rozłączyć. Masz od... O, zrobimy tak. Otwórz na przykład Worda. Sprawdzimy zaraz, czy to będzie... I dajmy na to, ja teraz powiem, czym się różni, ten opcja rozłącz od wyloguj. Dajmy na to, pracujesz sobie, masz otwartych kilka programów i w tym momencie po wybraniu opcji rozłącz, te programy zostaną. To konto będzie jakby nadal aktywne, a ty się będziesz mógł do niego zalogować za moment. Opcja wyloguj to jest tak, jakbyśmy zamykali system i po prostu wszystkie programy tego użytkownika zostaną zamknięte. Jak się połączy, to będzie jakby się łączył do czystej sesji. Więc teraz dajmy na to, mamy tą opcję rozłącz i teraz ja proponuję tak, weź naciśnij start, zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby się rozłączyć.
0: Jest to Word, jeszcze mogę... Napisać,
1: dobra, test. I teraz weź rozłącz. I teraz nie odłączaj. I teraz ja myślę, żeby zrobić coś takiego, żeby zamknąć Window Eye'a i rozłączyć się na czuja. I w tym momencie, jak tego Window Eye'a odpalimy jeszcze raz później, to nie będzie problemu. Więc teraz zamknij tego Window Eye'a na swoim pulpicie.
0: No, na swoim komputerze.
1: No. O, tego. O. Tego Window Eye'a. I zamknij. I teraz tak, będzie strzałka, będzie naciskasz Windows, czyli ten do menu start.
0: Chwila, ale ja tego rozłącza nie zamknąłem. To nic się nie stanie jak Windows 2?
1: Chyba nie.
0: Bo ja tam tego nie zamknąłem.
1: A to wiesz co, to odpal jeszcze raz Window Eye i sprawdzimy.
0: Start menu. Mhm. Właśnie.
1: No odpal jeszcze raz i sprawdzimy. To jest, słuchajcie, improwizowana część Tyflo Podcastu.
0: Tak. Chwila.
1: No i teraz escape.
0: Właśnie, to trzeba zamknąć.
1: No i teraz zamykamy Window Eye'a.
0: Chwila.
1: Zamykamy teraz Window Eye'a. No jest.
0: Już nie ma rozłącz, czyli zamykamy Window Eye'a.
1: Tak. I teraz powiedzmy, chcemy się rozłączyć, nie wylogować, czyli teraz będzie menu start, strzałka
0: tak,
1: w dół.
0: Jest Word włączony?
1: Aha, teraz będzie menu start,
0: w górę.
1: Strzałka... W górę?
0: W górę.
1: A, no to okej, w górę. W górę.
0: Tak.
1: Enter.
0: W górę. Enter.
1: I enter.
0: I enter.
1: No. I teraz okej, teraz jest twój Windows, to teraz się połącz ponownie z pulpitem zdalnym.
0: Okej. Czyli... musimy jeszcze raz wszystkie programy otworzyć.
2: Akcesoria rozwijane, narzędzia systemowe rozwijane. Kalkul, kreator zgodności, książka adresowa, zarządza kontaktami oraz komunikacja, karoz, chyby, połączenia ściowe, podłączanie pulpitu zdalne, menu zamknięte, sondo, pole, edycik, opcje, o, przycisk.
1: Teraz wchodzimy do opcji.
2: Sondo, pole, edycik, komputerka, 1 z 4. Pole, edycik, nazwa użytkownika,
1: M10. No i teraz jeszcze tylko tajne, nasze super tajne hasło.
0: Pole,
1: i łączymy się z serwerem.
0: I...
1: podejrzewam, że teraz Windows sam się nie odpali.
0: Może nie, no.
1: Nie odpali się, więc teraz poczekamy chwileczkę.
0: Żeby się tam nie
1: podłączył. Żeby się tam wszystko podłączyło. I teraz Windows'a odpal ręcznie i zobaczymy, czy zostanie Word.
0: Ctrl Alt
1: W. Tak.
0: Jest.
1: No, i na tym polega...
0: Word, w którym jest napisane...
1: No,
0: test
1: jest. To pokaż, że jest ten test.
0: Czyli wszystko.
1: To pokaż jeszcze. O, test jest. Było słychać.
0: Test. Może, nie wiem, czy zwolnić się. Dobra.
1: Test. Jest okej. Okay. Także jest, słuchajcie, na tym polega różnica między rozłącz a wylogu. Jeżeli ktoś ma kilka otwartych programów, jakąś tam swoją pracę, wierzy, że administrator mu tego serwera nie wyłączy, bo zazwyczaj się serwerów nie wyłącza, to może śmiało zamknąć Windows'a, użyć opcji rozłącz, czy tam odłącz, i w tym momencie nie ma najmniejszego problemu. Po prostu rozłącza, później łączy się ponownie, odpala sobie Windows'a i może pracować dalej na swoich otwartych aplikacjach. Także tak to wygląda, tylko nie próbujcie robić opcji takiej, że rozłączacie się i zostawiacie aktywnego Windows'a, bo to później może nie wstać. I się będziecie dziwić, czemu wam komputer nie mówi, co się stało, i będziecie dzwonić do helpdesku, żeby wam pomagali. Dobrze, to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o pulpit zdalny. Czym jeszcze coś dopowiemy ciekawego?
0: No tak.
1: Wszystko.
0: No to chyba będzie tyle.
1: Zachęcamy do testowania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego pulpitu zdalnego, to może nas pytać. Na TeamTalku jesteśmy bardzo często i w miarę swoich możliwości skromnych nad wyraz będziemy w stanie pomóc. Póki co dziękujemy za uwagę. Michał Dziwisz.
0: I Tomek Kowalik.
1: Do usłyszenia.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym wam zademonstrować aplikację TapTapSee. TapTapSee jest to bardzo prosty program, którego głównym zadaniem jest fotografowanie i określanie, co znajduje się na danej fotografii. Program jest do pobrania oczywiście ze sklepu App Store, ponieważ jest to program na urządzenia firmy Apple, czyli iPhone, iPod Touch czy iPady. Jest to aplikacja darmowa, jej największy minus to oczywiście to, że jest w języku angielskim. W każdym razie aplikacja jest bardzo prosta i może nie ma tutaj za bardzo do opowiadania. Pokażę tylko, tak, są dwie opcje po uruchomieniu aplikacji. About, czyli o aplikacji, i take picture, czyli zrób zdjęcie. Może najszybciej, najprościej zrobimy zdjęcie tego, do czego mówię. Zdjęcie zrobione. Słyszeliście, że zdjęcie numer 4, ponieważ aplikacja wykonuje fotografię w systemie 5 zdjęć i potem liczy je od nowa. Musimy chwilkę poczekać, bo fotka wysyłana jest gdzieś tam, gdzie jest przetwarzana, i słyszymy, że program rozpoznał Black Toshiba Laptop. Musiałem trzymać aparat krzywo, ponieważ laptop znajduje się za mikrofonem, więc teraz sobie precyzyjniej wezmę aparat. Uwaga, obracam mikrofon. I w tym momencie zrobię zdjęcie tego, do czego mówię. Obracam mikrofon. I powinna zaraz pojawić się odpowiedź. czego zdjęcie zrobiłem? Słyszymy black microphone, czyli czarny mikrofon. Ale teraz może coś innego. Przede mną na biurku leży telefon komórkowy, więc zrobimy mu zdjęcie. Zdjęcie zrobione. Jak zwróciliście może uwagę, znowu picture 1. Pierwsza fotografia w tym cyklu, o którym wspominałem. Niestety trzeba chwilkę poczekać, aż te fotki zostaną przetworzone. To oczywiście zależy pewnie od mocy obliczeniowej serwerów, na których odbywa się analiza. Nie wiem, czy słyszeliście, powiedział Nokia Cell Phone. Czyli nie tylko rozpoznał, że przede mną leży telefon komórkowy, ale także rozpoznał to, że jest to telefon komórkowy firmy Nokia. Zatem może kolejną rzecz sobie sfotografujemy. Nie będę wam mówił najpierw, co to jest. Zrobimy zdjęcie. Ja trzymam sobie tą rzecz, ten przedmiot w tym momencie w ręku, bez jakichś tam cyrków, jakichś tam specjalnych ustawień. Zresztą sami słyszeliście przed chwilą, wyłapał mi, że za mikrofonem stoi laptop. Tak więc nic tutaj specjalnie nie ustawiam. I posłuchajmy, co aplikacja rozpoznała, jeśli jej się uda rozpoznać. Słyszymy Calvin Klein True for Men. Czyli perfumy, jakbyście nie wiedzieli, co mi kupić pod choinkę, to już wiecie. To może przejdźmy do takich testów bardziej polowych, nie tylko przy biureczku. Ok, kochani, znajdujemy się teraz w moim salonie i robię zdjęcie mojej mini wieży i zobaczymy, czy aplikacja ją rozpozna, czy w ogóle rozpozna, że to jest jakakolwiek wieża, mini wieża, czy cokolwiek innego. Nul. W tym momencie słyszymy, że nie rozpoznał, więc powtórzymy sobie zdjęcie. Zdjęcie powtórzone i mam nadzieję, że ta analiza będzie już poprawna. Oczywiście dużo też zależy od światła, więc musimy zwrócić uwagę, żeby światło było, żeby była odpowiednia jasność przy robieniu fotografii. No, malutki. No, powiedział mi, że jest to radio, ale wiem, że stać go na więcej, więc może spróbuję sfotografować tą mini wieżę pod innym kątem. Ok. I zobaczymy, czy pod innym kątem, bo to też się sprawdza, jeśli mamy jakieś przedmioty, o których chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, bo na przykładzie tego telefonu komórkowego widzę, że jak słyszeliście, Panasonic CD Stereo System, czyli rozpoznał nie tylko, że jest to jakiś tam odtwarzacz CD, ale także podał nam markę tego urządzenia. Żeby nie było, że fotografujemy tylko jakąś elektronikę, to jedna foteczka. Mam nadzieję, że to poprawnie zostanie rozpoznane. Parę razy różne dziwne rzeczy fotografowałem i ku mojemu zdumieniu wyniki zawsze były poprawne. Czasami, gdy fotka... wooden floor, czyli niestety musiałem trzymać krzywo aparat, więc może odstawię mikrofon, tak będzie wygodniej. Mikrofon odstawiony. Trzymam inaczej aparat i zrobiłem zdjęcie. Mam nadzieję, że inne trzymanie telefonu, tak jak w przypadku wieży, będzie tutaj kluczem. No i słyszymy wooden fireplace, czyli telefon rozpoznał kominek u mnie w salonie. Teraz podejmiemy się najtrudniejszego zadania, to znaczy próbuję właśnie zrobić zdjęcie mojemu psu. Mam nadzieję, że dobrze aparat był utrzymany i zobaczymy, czy rozpozna, że w ogóle na fotografii znajduje się pies. Te odgłosy to nasz... O, jak słyszymy... Niestety to jest właśnie największa wada, że nie można powtórzyć sobie komunikatów, ale usłyszeliśmy Redful Dog, czyli pies, który jest rudy i on miejscami rzeczywiście jest rudy, miejscami jest brązowawy, miejscami jest złotawy. Tak więc ku mojemu zdumieniu nawet tego typu, może nie przedmioty, ale także pieski żywe jest w stanie aplikacja rozpoznać. Na zakończenie dzisiejszej audycji przeniosłem się w mniej hałaśliwe miejsce. Tamte odgłosy to oczywiście pralka, a nie mój iPhone, który gdzieś tam próbował zatrybić. Mam nadzieję, że aplikacja wyda Wam się sympatyczna. Nawet jeśli nie znacie jakoś specjalnie języka angielskiego, możecie się pobawić tą aplikacją. Przypominam, jest ona darmowa. Nazywa się TapTapSee. Piszemy to Tadeusz, Agnieszka, Piotr dwukrotnie. Oraz C jako Sabina, Elżbieta, Elżbieta. Ja jeszcze z takich moich własnych doświadczeń powiem, że czasami zdumiewa mnie to, jak aplikacja jest w stanie rozpoznać na przykład z jakich materiałów jest dany przedmiot zrobiony. I tak na przykład, gdy robiłem fotografię mojemu dzbankowi do herbaty, usłyszałem w odpowiedzi, że jest to właśnie dzbanek do herbaty. Gdy ustawiłem aparat pod nieco innym kątem, program rozpoznał go jako porcelanowy dzbanek, tak więc od czasu do czasu nawet tego typu informacje możemy uzyskać. Tak więc kończąc na dzisiaj, życzę Wam miłej zabawy z tym gadżetem. Jak dla mnie byłoby jeszcze idealnie, żeby program posiadał możliwość implementowania fotografii do rozpoznania, co na przykład umożliwiłoby nam, wrzucać fotografię chociażby naszych znajomych i przynajmniej byśmy się dowiadywali, w jakim miejscu oni są i tak dalej, i tak dalej. Krótki opis tego, co na zdjęciu się znajduje, ale może i do tego kiedyś dojdzie. Jak na razie wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, mamy dzisiaj 10 grudnia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Magdalena Rutkowska, ja dzisiaj będę matką prowadzącą, więc proszę bardzo, trzy słowa zawsze można wystosować. I tak Michał to wytnie. Michał realizuje audycję, a naszym gościem dzisiejszym jest Marek Jakubowski, czyli studio Tyflografiki, a będziemy właśnie o tyflografice rozmawiać. Cześć Marek.
1: Cześć Magda, cześć wszystkim. Jejciu, pierwszy raz słyszę ciebie, że tak no, elegancko, tak płynnie. Rewelacja. Co chcę gadać. Cześć Michał,
0: ale
1: się przywitać.
0: Ale jesteśmy na antenie, miało być miło, tak, że się lubimy.
1: No dobrze, będę udawał. Jedziesz.
0: O co w ogóle chodzi? Czym jest tyflografika? Czy mógłbyś powiedzieć nam tutaj wszystkim, o co tu chodzi? Skąd w ogóle wziął się ten termin? Co to jest?
1: Słowo takie mądre faktycznie i jak prowadzę zajęcia, czy tam na uczelniach, czy wśród jakichś tam pedagogów, czy gdzieś, to z reguły właśnie pada to pytanie, a z czym to się je? Jak to się smaruje po prostu, nie? Tyflografika u nas w Polsce jest słowem stosunkowo niedawno znanym. No, powiem z 18, myślę, że nie więcej lat. Natomiast jest to słowo bardzo popularne i określenie w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Austrii, no i oczywiście w Rosji, gdzie, że tak powiem, nieprawdopodobne ilości tego też powstają. I teraz co to jest ta tyflografika? Najogólniej mówiąc, kiedyś się mówiło, że jest to grafika przeznaczona dla niewidomych. Natomiast w tej chwili pod pojęciem tyflografika rozumiemy grafikę, którą wykonujemy dla odbiorcy niewidomego, słabowidzącego, czyli najogólniej mówiąc z dysfunkcjami wzroku. I tyflografika jest to specjalny rodzaj grafiki, który wykonany w skali według odpowiednich zasad i reguł, który pomaga osobie z dysfunkcjami wzroku zrozumieć świat, poznać rzeczywistość. Tak najogólniej można powiedzieć.
0: Czyli są pewne zasady. To nie jest tak, że każdy wypukły rysunek jest tyflografiką. Musi spełniać odpowiednie parametry, aby nią się stał.
1: Dokładnie tak, ponieważ niestety dość powszechne jest u nas w Polsce, ale na świecie również, wykonywanie czegoś tam na wypukło w założeniu, że to jest dla niewidomych. W Laskach pod Warszawą, w ośrodku dla niewidomych, jest taka bardzo mądra, przesympatyczna siostra Elżbieta Więckowska. Ona jest takim autorytetem, jeśli chodzi o tyflopedagogikę w Polsce. I ona ma bardzo ładne określenie tyflosiano. Jest to określenie na coś, co usiłuje się, w cudzysłowie powiem, wcisnąć niewidomemu jako tyflografikę. Czyli rachciar na wypukło tam zrobił jakiś plan, zrobił jakiś obrazek. Hurra, jaki ja jestem gościu, zrobiłem tyflografikę. A biedny niewidomy dzieciaczek siedzi nad tym w pierwszej, drugiej klasie i główkuje, o co tu kurczę chodzi, z czym to się gryzie. Także robi się i poprawne tyflografiki, robi się też niepoprawne tyflografiki. Sorry, jestem nauczycielem, też jestem gadułą. W tej chwili na stole leży u mnie to, co przywiozłem z Ukrainy, pięknie wydane, za straszne pieniądze. Ministerstwo Oświaty Ukrainy, książeczki do nauczania początkowego, tylko że to no, nie nadaje się absolutnie do niczego. Dla widzących tak, fajnie zrobione, dla słabowidzów też. Natomiast dla niewidomych jest to klasyczne tyflosiano. Specjalnie kupiłem, żeby móc pokazywać, jak nie należy robić tyflografik. Polskie też mamy takie dzieła, też pokazujemy, jak nie należy robić tyflografik.
0: No i zaraz też o tym porozmawiamy, ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z tyflografiką, bądź chce zadać jakieś swoje własne, prywatne pytania, coś go tam dręczy i nurtuje, to są dwie formy kontaktu, które możecie tutaj uskutecznić. Jeden przez Skype'a, czyli tyflopodcast.net, tyflopodcast.net i telefon 123 834 835. To gdyby ktoś chciał, jesteśmy
1: fajnie,
0: na dyspozycji, audycja na żywo. Zapraszamy. A kto w ogóle wymyślił tyflografikę? Może nawet nie sama terminologia, chociaż to też jest ciekawe. No tyflo, no to wiadomo, od niewidomych się to wzięło.
1: Nawet brzydzi.
0: Malutki rys historyczny, czyli w ogóle jak to się zaczęło, gdzie?
1: Tak. A gdzie się zaczęła tyflografika? Właściwie tyflografika to się zaczęła intuicyjnie. No nie było oczywiście tego określenia, ale jeszcze nie było szkół dla niewidomych. No, biednymi niewidomymi nikt się nie przejmował. Natomiast ci, którzy mieli dobrze sytuowanych rodziców, pochodzili z bogatych rodów, mieli jakiś tam nauczycieli. I takie pierwsze przedstawienia tyflograficzne, najprostsze, to jest rysunek palcem nauczyciela po dłoni, po ręce, po plecach. bo tych rodzajów tyflografik jest kilkadziesiąt, w zależności od
0: technologii. Ale o tym będziemy mówić.
1: Natomiast jeśli chcieliby nasi słuchacze zobaczyć tyflografiki, to takie naprawdę stare z klimatem, to zapraszam w kilka miejsc w Europie. No, koszula ciała najbliższa, czyli zapraszam do Muzeum Tyflologicznego w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach, gdzie mamy ogromną ilość różnego rodzaju map dotykowych, tyflografik, niektóre mają po prawie 200 lat, ale zapraszam przede wszystkim do Muzeum Tyflologicznego w Wiedniu, w Berlinie, w Petersburgu, w Madrycie. No to są takie, i w Brnie. To są takie najbardziej znane miejsca, gdzie możemy, jak ktoś ma cierpliwość i jest trochę zakręcony, interesuje go to, gdzie możemy godzinami oglądać, jak próbowano przedstawiać osobom niewidomym rzeczywistość przy pomocy różnego rodzaju wypukłych technologii.
0: Jakie to są technologie tak naprawdę? Jak to, no, jakoś możemy podzielić? No bo taka metoda z rysowaniem palcem gdzieś na dłoni, czy co zresztą służy do dziś, zresztą służy do dziś, jest taką dosyć szybką, natomiast dość ulotną formą przekazywania. W jakich materiałach, jakimi technologiami to robiono? W jaki sposób się to robi i no, czym się różni jedna od drugiej? Jakie są mocne, słabe strony każdej z nich?
1: Ja myślę tak, że nie będę tutaj rzucał, wymieniał po kolei tych technologii, bo to byłoby nudne, ale myślę, że wskoczy na
0: to. Omówieniem od razu, o co chodzi w każdej technologii, nie? To by było
1: tak.
0: Ciekawe.
1: Myślę. Oj, to by nam zajęło audycję, bo jakbym miał wymienić.
0: Bardzo dobrze, ale my mamy czas.
1: Technologii.
0: No, ale proszę bardzo.
1: Ale pani prowadząca, kochana, spróbujmy w ten sposób. Zaczniemy od tej takiej strasznie dla mnie frapującej, mianowicie w Muzeum Berlińskim, w Szkole dla Niewidomych. Jest tyflografika, która ma 270 lat i jest to zwykły karton gruby, stary karton papieru. Trochę śmierdzi, bo ja go tam obmacałem dokładnie. Widać, że uświniony, widać, że używany, tłusty, brudny. I na tym są wyszyte drutem kształty figur geometrycznych. Mało tego, że są wyszyte te kształty figur geometrycznych, to opisane są elementy figur, czyli tam kąt A, kąt B, kąt C, oczywiście widzącymi literami, też zrobionymi z drutu. Ten drut jest zardzewiały, ale nie wszędzie zardzewiał. Palce dzieci były tłuste, brudne. I zwyczajnie ta tyflografika uchowała się genialnie. Jest to jedna z moich bardziej ulubionych tyflografik. No jest to tyflografika wykonana ręcznie, oczywiście, bo tyflografiki dzielimy na tyflografiki użyteczne, nieużyteczne, na takie, które mogą być i na takie, które są absolutnie niezbędne. Dzielimy na tyflografiki, które były wykonywane jednostkowo, tak jak te figury geometryczne, o których mówię, ale też możemy podzielić na tyflografiki wydawane w nakładach, czyli maszynowo. I tak naprawdę te tyflografiki wykonywane w nakładach, one jako pierwsze zaczęły tworzyć standardy grafik w Europie. No właściwie na świecie, można powiedzieć. Zanim powstało pismo Braille'a, żył sobie w Austrii taki dziwny pan Martin Kunz. Literatura podaje też drugie imię, Matthias Kunz. Pół Austriak, pół Szwajcar, trochę Żyd, trochę tam Niemiec. Właściwie bardzo dziwny człowiek. I on wymyślił, że będzie robił grafiki dla niewidomych. I mapy. Mapa też jest tyflografiką. Jego pierwsza mapa, pierwsze grafiki, które mamy zaszczyt kilka mieć w ośrodku, w Owińskach, ale najwięcej jest w muzeum w Brnie. Kilkadziesiąt różnego rodzaju. I te jego pierwsze tyflografiki są fatalne. Są na wypukło zrobione, opis Braille'a nie było, czyli widzącymi wypukłymi literami, teraz powiedzielibyśmy pismem liniowym wypukłym. Natomiast konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, o co w tych tyflografikach chodzi. A skąd to się wzięło? Ano stąd, że ten pan, on był nauczycielem zresztą, był też prawnikiem.
0: Osób niewidomych czy widzących?
1: Tak, pracował z niewidomymi w Bazylei też, między innymi. Jemu się wydawało, że on wszystko wie, że jest najmądrzejszy. Niestety tak się wydaje wielu, którzy teraz robią tyflografiki. Natomiast ten pan został w trochę dziwny sposób zesłany na posadę nauczyciela do Alzacji, do miejscowości Ilzach. To nawet nie była szkoła dla niewidomych, to było, wiecie, taki zakład opiekuńczy, no coś takiego. I tam on zaczął robić te tyflografiki z niewidomymi. I od tego momentu one są dobre, bo tak naprawdę on stał się oczyma i rękoma niewidomych, a to, bo to nie byli wykształceni ludzie, tam nie było szkoły jako takiej. To oni mówili mu, co ma poprawiać, co ma robić, żeby to było dobre. I w większości europejskich, kiedyś się mówiło, zakłady dla ciemnych, można spotkać jeszcze mapy, czy jakieś grafiki zwierząt, figur geometrycznych, kwiatów, owoców. Wydawał całe serie. One później były już trochę opisywane pismem Braille'a, jak już się pojawiło. I z reguły tekstu było mało. One były przeznaczone do pracy ucznia z nauczycielem. To są bardzo dobre tyflografiki. Do tej pory można z nich korzystać.
0: A to są takie ryciny bardziej, że jest zaznaczony kontur?
1: Czy... Nie, właśnie nie. One są wytłoczone. Na przykład wyobraź sobie, że ty na przykład sobie siedzisz na fotelu, a ja biorę jakąś taką cienką folię i nakładam ci na buzię i dociskam. I ta folia zastyga na twojej buzi, ja zdejmuję, czyli twoja twarz jest w tej folii odkształcona trwale i idealnie. Oczywiście nie chciałbym tego na twojej twarzy robić, bo...
0: To coś takiego wiem, że robiono w laskach między innymi, na tak zwanych brajlonach, tak? Tak to się chyba nazywało.
1: Ale dokładnie trafiłaś i ta technologia nazywa się, jest to technologia termoformowania. Tylko to, co robiono w laskach, to czym studio tyflografiki zajmuje się, to jest właśnie termoformowanie na plastiku. Natomiast kiedyś nie było takich maszyn i tłoczono te tyflografiki, te mapy na specjalnych matrycach i na specjalnych prasach balansowych na materiale, który nazywał się preszpan. Dużo mądrych słów, ale preszpan to specjalny rodzaj grubego kartonu, który jak większość technologii wymyślili Niemcy. I z tego kartonu robili oni uszczelki do silników pierwszych parowych. No i tenże nauczyciel pogłówkował, pan Kunt, że może to by się nadawało. Na mokro, genialnie w tym się tłoczy i to zachowuje właściwości wytłoczenia. Braille'a jak zrobisz, to świata nie będzie, a Braille na tym zostaje. Taka trwałość jest.
0: Świetne, świetne.
1: Nie za bardzo one były, wiecie, wygodne, bo to były mniej więcej rozmiary 50 na 50. To znaczy w tej chwili powiedzielibyśmy, że było to zgodne z normami. Natomiast nie robiono większych, ale też nie robiono jakichś malutkich rzeczy. Przyjęto ten format i był on standardem, można powiedzieć, te 170 lat temu.
0: No ale to nie była jedna technologia i nie jedyna, z której korzystamy do dzisiaj. To wiecie, skoro co? Już się upieramy do tych najważniejszych,
1: dobra,
0: to co tak w hierarchii jeszcze, będzie. Bo jeżeli coś było wyjątkowo niszowe i mniej istotne, no to rzeczywiście, dobrze, no,
1: ale opowiem,
0: pójdźmy na ustępstwo, można ominąć.
1: Opowiem o takiej niszowej rzeczy, bo ja sporo się szwendałem po Europie, po tych różnych dziwnych miejscach, związanych z reguły z edukacją osób niewidomych. Ja ciągle mówię niewidomych, ale kiedyś nikt się nie przejmował słabowidzącymi, także... I w literaturze naukowej trafiały mi się, głównie to jest niemiecka literatura, no na przykład dyrektor szkoły dla niewidomych w Stieglitz, August Knie, pisał o książce z XVII wieku dla niewidomych, która była zrobiona na ludzkiej skórze. Jak przeczytałem ten tekst, to ciary po krzyżu mi poszły. Na te same informacje trafiłem w książce, w publikacjach, które pisał dyrektor szkoły dla niewidomych wtedy we Wrocławiu. Przepraszam słuchaczy. W Berlinie to był August Zeune, a we Wrocławiu był August Knie. W każdym bądź razie tenże Knie też pisze o tym, że podobno w XVII wieku gdzieś w Niderlandach zrobiono książkę dla niewidomych na ludzkiej skórze. Gdzie potem nie jeździłem, to pytałem różnych starszych, mądrych ludzi, I każdy mi mówi, ty głupota, no kurczę, no tak, no na ludzkiej skórze i tak dalej. To jakaś wielka, ciężka księga była. Ale któregoś dnia pojechałem do Berlina, tak przypadkiem. Znaczy konkretnie nie do końca przypadkiem, bo szukałem takiej jednej starej mapy, ponieważ my wykonujemy w masowych różnych wydaniach mapy dla niewidomych, a ja z czystej ciekawości szukałem mapy dla niewidomych wydanej w 1900 roku w Königsbergu, czyli teraz w Królewcu. A wiedziałem, że ona w tym berlińskim muzeum powinna być. Muzeum kieruje bardzo sympatyczny chłopak, który jest niewidomy, dlatego jest kompetentny. I że tak powiem tam sobie, no wypiliśmy kawę, gadamy, co było do obejrzenia, obejrzałem. Mówię, słuchaj, mówię, ale bardziej interesowałaby mnie ta mapa dzisiaj. On mówi, tu na wystawach nie mamy, może w piwnicach. Ale mówi, wiesz, w piwnicach brud, śmieci, bałagan, wilgoć. Mówi, my byliśmy zbombardowani w czasie II wojny, no wiele rzeczy uległo zniszczeniu. No tam naciskam, mówię, no daj klucz, kurczę, pójdziemy do tej piwnicy. Nie, bo co tam powiedzą? Suma summarum, obejrzałem te różne depozytoria. Już nie będę całej historii opowiadał. W każdym bądź razie, przeglądając te różne księgi, oczywiście też go pytam o książkę na ludzkiej skórze. Mówi, chyba żeś się drapał z kimś tam przez... i tak dalej, tylko że po niemiecku. I kurczę, przeglądam te różne dziwne księgi i wpadła mi w łapy takie strasznie opasłe tomisko, ciężkie jak sukienko. No tak odłożyłem, bo czasu mało, bilet na pociąg powrotny kupiony do Poznania, ale no tak coś mnie no inspirowało. No, wziąłem tą książkę jeszcze raz do ręki, otwieram, olbrzymia, dużo większa od zwykłej książki brajlowskiej i grubsza, otwieram i światło było kiepskie, ale na obu kartach z lewej i z prawej strony w równych rządkach wielkości około centymetr na centymetr kolorowe powycinane różne znaczki. Jakieś choinki, kółeczka, trójkąciki, no takie rzeczy przedziwne. Przewracam kartkę za kartą. No więc właśnie cały czas

0: z kartonu literami wypukłymi, widzącymi, było napisane, że, ja przetłumaczę z niemieckiego, że to są psalmy Dawidowe, wydane w 1737 roku w Arnhem przez organistę tam miejscowego kościoła, wykonane. I teraz tak, XVII wiek, zgadza się, i Niderlandy, zgadza się, no bo Arnhem, tyle tylko, że nie zgadzała się ta ludzka skóra. Ja próbowałem dogadać się z kolegą z Niemiec, mówię, ty może w ramach reparacji wojennych, to ja tą książkę, jak nie jest zaksięgowana, nigdzie skasuję i tak dalej, nie? No nie dało się dogadać. W każdym bądź razie porobiłem zdjęcia, ile się dało, bo intrygowało mnie, co też tam jest napisane. Bo te dziwne choinki, krzyżyki, trójkąciki, kółeczka, punkciki, wszystko w dotyku doskonale dostępne, tylko kolorowe. W każdym bądź razie przywiozłem te zdjęcia, no siedzimy tutaj z synem, z całą ekipą, kombinujemy, no znowu zboczenie zawodowe. Ja tam szukałem liter. Natomiast syn mówi, ojciec, to są nuty, bo tu jest za mało znaków powtarzalnych jak na litery, a na nuty by pasowało. Koleżanka jest muzykiem z wykształcenia, wysłałem jej te zdjęcia i koleżanka mówi, jakieś dwa dni później dzwoni do mnie, mówi, odbierz pocztę, zagrałam ci to, co tam jest napisane. Mam to nawet w pliku, tylko musiałby pogrzebać, ale do Tyfloświata chętnie oddam. I w każdym bądź razie to był zapis nutowy dla jakiegoś niewidomego młodego organisty, no wszystkich psalmów Dawidowych, które grał na organach. Klimat nieprawdopodobny. Natomiast co mnie podrajcowało dalej, interesujące było to, że intrygowało mnie, skąd te kolorowe kartki i tak dalej, no to materiał, z jakiego były powycinane. I tu zrobiliśmy takie dość skomplikowane opracowania graficzne, bo wzorki wydawały się tworzyć całość. I okazało się, że te kartki były wycięte nożyczkami, czy też, bo bardzo precyzyjnie były wycięte, zresztą jednoznacznie rozróżnialne pod palcem. Były wycięte z kart Tarota, konkretnie Tarota Marsylskiego. Ja pojechałem do Holandii potem, pojechałem do Arnhem, byłem bardzo ciekawy, ta parafia istnieje i w dokumentach okazało się, że żona tego organisty została skazana, spalona na stosie za czary. Fajne klimaty, nie?
1: Pewnie z dlatego, kart... to później taki mit o tej ludzkiej skórze.
0: Tak, na pewno.
1: Trzeba było jeszcze to podkręcić
0: i nałożyć. Po prostu powycinano te wzorki i tak dalej. Także, no ale to też oczywiście, no jest to rodzaj tyflografiki jednostkowej w każdym bądź razie. Czyli, że możemy podzielić tyflografiki wykonywane na papierze, na kartonie, jak i, mówię o tych najbardziej popularnych.
1: Jak i tyflograf... Czy nadal wykonuje się na kartonie? To jeszcze się zdarza? Nadal na kartonie
0: jest to najdroższa technologia, z tego względu, że matryce muszą być bardzo specjalistyczne i niestety plastik, którego ja nie lubię za bardzo, no nie lubię, ale plastik jest najtańszy. I teraz jak ja mam do wyboru zrobić jakąś książeczkę, a dziesiątki tych książeczek robimy dotykową dla dzieci i zrobić tą książeczkę w nakładzie 20 egzemplarzy, a zrobić w nakładzie 1000 egzemplarzy, no to oczywiście, że wybiorę w tym momencie ilość. To nie znaczy, że to jest złe jakościowo, ale papier czy karton się lepiej ogląda. Jest bardziej przyjazny w dotyku.
1: Ale też różne ilości faktur można chyba troszkę, no nie wiem, trudno mi ocenić, które, bo akurat z kartonowymi miałam chyba najmniej do czynienia.
0: Bo one są bardzo rzadkie, to prawda, już. Znaczy na pewno nie są używane. Ostatnie tyflografiki w grubym papierze jeszcze 20 lat temu robili Litwini i Rosjanie. W dużych nakładach.
1: Jak byłam u was w Owińskach.
0: Proszę?
1: Jak byłam w Owińskach, to owszem, oglądałam to jako
0: ciekawostkę. A no więc właśnie. Taka ciekawostka śmieszna. Kiedyś przyjechali koledzy z Ukrainy i przywieźli mi narysowane reliefem w nakładzie wydane ikony. No to oczyma ni cholery nie mogłem się w tym rozpatrzeć. W dotyku to już w ogóle. Ale to pan, który to przywiózł, mówi, że one są bardzo czytelne. Mówię, że no to połóż pan swoje ręce i spróbuj. On był niewidomy. I mówię, powiedz mi pan, co tu jest na tym. A on mówi, bo ja to akurat zajęty jestem, mało mam czasu i tak dalej, ale mówi, one były poświęcone przez Batiuszkę.
1: A, no to muszą
0: one
1: być,
0: muszą być
1: wiadomo,
0: to w ogóle nie podlega dyskusji. Nie?
1: To taka... Czyli już wiecie, co robić z tyflosianem. Poświęcić i będzie działało.

0: A teraz tak, kolejną metodą na pewno taką, którą ja kojarzę, oglądałam, to było sito druk, tak?
1: Tak. Mam właśnie przed sobą, bo się bardzo starałem przygotować, jakąś, kobiet jakąś się boję, a kobiet z Anglii w szczególności, także...
0: Ja jestem z Irlandii, także to...
1: To ja to już taki stary pedagog.
0: To ta druga wyspa, to trochę jeszcze bardziej na zachód.
1: W każdym bądź razie jest to technologia stosowana. My mówimy sitodruk, używane jest też pojęcie w Rosji ściółkografia. Podobne do tego jest technologia termodruku. Różnią się trochę sposobem wykonania i materiałami, z jakich to się wykonuje. Natomiast co jest minusem? Każda technologia ma swoje plusy i minusy. Każda. Plusem jest to, że mogę zrobić warstwę reliefową, niezależną dla osób niewidomych, na warstwie dla widzących. Nie ma zakłóceń odbioru. Minusem jest to, że nie mogę zrobić 3D, tylko 2D. I czyli na przykład, jeśli chcę zrobić schemat, graf, szkic, plan ulic, to jest bardzo dobra technologia. Pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonana, że ten lakier się nie obdziera od razu. Natomiast jak chcę wykonywać innego, my korzystamy z kilku rodzajów technologii, w zależności od tego, co chcemy pokazywać, a też często łączymy technologie.
0: A ten termodruk?
1: Termodruk, to może ja opowiem, jak to się robi. Sitodruk, najpierw powstaje plik graficzny. No, powiedzmy, że robimy jakiś tam plan jakiejś ulicy, czy też schemat dojścia gdzieś. No i oczywiście stosując się do parametrów, norm i standardów, nie tylko w przypadku Polski. Znaczy, nasze normy były właściwie ustalone jako pierwsze w Europie kilka lat temu, bo w większości...
0: My się poznaliśmy przy tej okazji, kiedy...
1: A my się przy tej okazji koleżanką poznaliśmy, dokładnie tak. Tak było. Uy, ale mi wspomniałaś, faktycznie.
0: Było tak.
1: I w każdym bądź razie, stosując się do tych norm, czyli odpowiednie parametry linii, parametry faktur, odległość faktur od linii, standardy opisu brajlowskiego, wielkość pisma Braila, zasady ułożenia na arkuszu, oznaczenie narożnika, tytuł i dziesiątki innych rzeczy, na stronach Tyfloświata wiszą te zasady. Można sobie zdjąć w PDF-ie, poczytać. Opracowywali je przedstawiciele wszystkich ośrodków i Polskiego Związku Niewidomych kilka lat temu. No niestety ludzie nie stosują się do tych zasad i standard, który stosunkowo łatwo byłoby wprowadzić, no nie jest stosowany. Z drugiej strony około 20% dzieci uczy się w szkołach dla niewidomych i słabowidzących, reszta w szkołach masowych. Tam nie mają dostępu do czegoś takiego i zwyczajnie nie uczą tego. A dzieciak i w gimnazjum, i na maturze ma rysunki jako w materiałach egzaminacyjnych. No więc technologia druku na lakierze, czyli sito druku, polega na tym, że robimy ten plik, następnie robimy kliszę, z kliszy wykonujemy tak zwane sito.
0: Taka zwykła żelatynowa klisza, tak jak do rentgena czy czegokolwiek?
1: Podobne. Bo też są różne rodzaje kliszy. Ja na przykład wykonujemy swoje klisze, robimy sami je. Można zamawiać gotowe, można zlecać. Ważna jest zawsze ta jakość. I potem, jak już mamy sito, wiecie, problem jest w tym, że żeby omówić każdy element, to jest, ja mam taką serię wykładów na temat tyflografik, to każdej technologii poświęcamy około 3 godzin. W każdym bądź razie ważne jest, żeby lakier, który nadrukujemy przez tak zwane sito, natychmiast utrwalić specjalnym światłem ultrafioletowym. Natomiast termodruk z pliku drukujemy na arkuszu plik, ale drukujemy klejem. Specjalnym klejem, następnie posypuje się arkusz takim pyłem i wchodzi to do urządzenia, które roztapia ten pył i powoduje jego pęcznienie. Bardzo wysokie pęcznienie, ale znowu minus. Tą technologią termodruku możemy uzyskać wysokie wypukłości, ale one bardzo kiepsko trzymają się podłoża. Podobnie zresztą jest w sitodruku. To lubi się odrywać. A wiadomo, jeśli ja oderwę jedną kropkę albo dwie kropki w opisie brajlowskim, to to już znaczy albo nic, albo zupełnie co innego.
0: Czyli jednak podatny na zniszczenie.
1: No to prawda.
0: Mamy też dosyć tani chyba sposób, czyli papier puchnący. Chociaż oczywiście jest różna jakość
1: tego papieru. To jest u was w Irlandii. Bo taki arkusz papieru kosztuje tam około 8-10 zł.
0: Nie, ale jeśli chodzi o wyprodukowanie jednej takiej rzeczy, tak. Nie uruchomiając całego nakładu i w ogóle, tylko że ja na przykład...
1: Tu się z tobą zgadzam.
0: To jest danego rysunku tylko i wyłącznie o to chodzi, bo jeśli chodzi o cenę tego papieru, to jest jak też można się naciąć na to niestety, że producent wygrzewarki produkuje sam papier, który się nie nadaje do jego wygrzewarki.
1: Wiem, o jakim mówimy, to jest dziadowski po prostu papier.
0: To, żeby jest to nie... bardziej niż dziadowski. Ja kupiłam cały zestaw i nie mam na czym pracować.
1: No niestety. Natomiast prawdą jest, że do jednostkowych wykonań to jest najprostsze rozwiązanie i najlepsze. Ale też pewne zasady powinny obowiązywać. Bo o ile ty masz doświadczenie z tyflografiką, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ja zaserwuję małemu dziecku jakieś tam wizje, gdzie przetworzę na wypukło to, co jest dla widzących, to ten bidulek się załamie po prostu. On nie będzie wiedział, o co chodzi.
0: Mhm. Pamiętam gdzieś, ponad 10 lat temu to było, na pewno, bo ja byłam w szkole średniej wtedy. W Muzeum Sztuki była taka galeria dotyku tworzona i pamiętam, w jaki sposób ludzie reagowali, szczególnie małe dzieci, które nie widziały od urodzenia. To dla mnie było takie ciekawe, bo całkowicie, absolutnie nie były w stanie przetworzyć tego trójwymiaru na dwuwymiar. Obrazki, które dla mnie były normalnie czytelne, było wyraźnie to wszystko przetworzone. Dla dziecka niewidomego, które nigdy w życiu nie widziało żadnego rysunku, ani tyflograficznego, ani innego, no to była czarna magia. Jak jakiś prostokącik z jakimś kółeczkiem, a to, że to jest kubek, że stoi na stole, nie, no w ogóle, no gdzie, jak kubek, w ogóle o co chodzi? Więc to też jest na pewno kwestia, zresztą to będzie moje kolejne pytanie, dla kogo, jak, co, i czy są różne poziomy, ale jeszcze nie skończyliśmy omawiać tych poszczególnych technologii. Papier puchnący, czy mógłbyś powiedzieć, jak tak naprawdę to wygląda, jak wygląda obróbka tego papieru, czy on sam z siebie sobie nie puchnie?
1: Tak, plik przygotowujemy w komputerze, w jakimś programie graficznym. Następnie drukujemy ten plik na tym tak zwanym papierze puchnącym albo pęczniejącym. Po wydrukowaniu wkładamy papier do specjalnego urządzenia, gdzie pod wpływem światła, a przede wszystkim wysokiej temperatury, którą to światło daje, to wszystko, co zostało wydrukowane w kolorze czarnym albo w tonacjach koloru czarnego, daje nam wysokość linii, faktury, ewentualnie daje też drobne różnice w wysokości, co jest pożyteczne. Jeśli zastosujemy na przykład, zrobimy kontur Polski czarnym kolorem, a fakturę wypełniającą zrobimy szarym, to szary niżej się uwypukli niż ten czarny dookoła. Te tak zwane piecyki do uwypuklania są różne. Jest Zyfuse, jest Tactile Image Enhancer, jest australijskie urządzenie PIAF. To są te takie najbardziej popularne. Mam 7 różnego rodzaju urządzeń tutaj w Polsce i najlepsze jest to, które zrobiłem sam. Bo jest wytrzymałe po prostu, no oczywiście skopiowałem tam, z każdego wzoru wziąłem coś. Nie wygląda ładnie, ale prawie 30 tysięcy arkuszy tego papieru przepuściliśmy przez to urządzenie, robiąc Atlas Europy, Atlas Świata, Atlas Warszawy i to w dużych nakładach. Także ten papier puchnący, jak mówimy, to nie do końca jest to papier. Jest to, owszem, podłoże jest papierowe, natomiast jest pokryte cieniusieńką warstwą masy plastycznej, to jest też masa papierowa, z mikrokapsułkami alkoholu. No, słyszę niam-niam, ale te mikrokapsułki alkoholu, one są po to, że ich oczywiście nie widać, ale one pod wpływem tej temperatury pękają przede wszystkim w tych miejscach, gdzie jest nadrukowany czarny kolor i uzyskujemy piękną wypukłość. Pod palcami jest równe, ładne, ale jakbyśmy to pod mikroskopem zobaczyli, to jest dziadostwo. Poszarpane, paskudne, no ale czułość dotyku jest taka, że daje to, jest to dobre w odbiorze, przyjazne.
0: Właśnie, jaka jest czułość dotyku?
1: Och. No nie pokażę przez Skype'a moich paluchów, ale ja sporo pracuję też fizycznie przy różnych urządzeniach i maszynach. I te moje paluchy są jakie są. No ja potrafię Braille'a przeczytać dotykiem, ale bardzo powoli i bym powiedział, że muszę sylabizować, nie? Natomiast chodzi o to, że czułość dotyku jest lepsza u małego dziecka. Czułość można wyćwiczyć, natomiast u osób z cukrzycą na przykład ta czułość jest ledwo, ledwo. Stąd oni i problemy mają z Braillem i problemy też z oglądaniem. Trudno powiedzieć o jakichś standardach, czy to w kilometrach.
0: Ja słyszałam od Australijczyków kilka lat temu, że oni robili takie badania i że generalnie podobno przeciętny człowiek jest w stanie rozróżnić odległość, która wynosi przynajmniej 2 mm między punktami. Więc jeżeli punkty są oddalone od siebie 2 mm, no to jest to już wyczuwalne.
1: Przyjęliśmy jako standard taka na świecie to, co Braille wymyślił, czyli tą jego czcionkę. W standardzie tym Marburg Medium jest to uśredniona wielkość, gdzie są te parametry, o których mówisz.
0: Tak?
1: No to, tak, masz rację. Natomiast ja znam, bo też robiliśmy eksperymenty, ja jestem okrutny w stosunku do...
0: Właśnie, robiliśmy my sami, pamiętam, podczas zupełnie innego projektu w Owińskach, robiliśmy eksperymenty z pieniędzmi. Pamiętasz akcję z pieniędzmi?
1: Pamiętam.
0: Kiedy ja byłam zdziwiona, że ludzie nie korzystają z tych znaczków, na co cała ekipa zasypała mnie banknotami. No jak to? Niemożliwe, żebyś to rozpoznawała. My tylko po wielkości. A ja naprawdę myślałam, że wszyscy niewidomi z tego korzystają, ponieważ już musi być niesamowicie starmoszony banknot, żebym ja nie wyczuła tego znaczka.
1: Już, Madzia, masz przykład tego, że ty masz bardzo dobrą czułość dotykową, natomiast u innych może być dużo gorsza. I ja znam kilku kolegów niewidomych, którzy są profesorami, ale po prostu batem ich nie zagonisz do oglądania tyflografiki, bo mówią, że po prostu to jest za trudne, za skomplikowane, że tego się nie da po prostu oglądać, nie? A takie małe bajki od przedszkola, ćwiczone i szkolone w tym, znajdują w tym przyjemność, zabawę.
2: A teraz proponuję, żebyśmy odebrali pierwszy telefon, bo mamy słuchaczkę, jest z nami Ewelina.
3: Witam serdecznie, moje nazwisko Hernik.
1: Cześć Ewelina!
3: Cześć! Mogę mówić Marek, tak? Bo się znamy bardzo dobrze.
1: Jak fajowo.
3: Słucham?
1: Mówię, o jak fajnie, no pewno, że możesz.
3: Dobrze. Chodzi o to, że ja mam taki pewien pomysł, bo ja pamiętam, jak chodziłam do Owińsk jeszcze w latach 90., to był, jak pamiętasz, były takie zwykłe mapy, na przykład jak było wypukłe morze, to były takie prążki, a jak góry to były, no, to coś takiego było. A ja mam taki pomysł, bo jakby na przykład, nie wiem, jakiś model, żeby na przykład wykleić na kartonie, model budynku, czy na przykład, model jakiegoś innego obiektu, i wykleić to na tym, po prostu na kartonie, bo może to też jest jakiś pomysł dla osób niewidomych, które by, mogły jakoś zobrazować sobie, jak na przykład dany obiekt może wyglądać.
0: Ewelina, masz na myśli taką makietę? Kartonowo?
3: Tak. Mam na myśli makietę.
0: Robi się też takie rzeczy i to jest naprawdę
3: fajne.
1: Mi się podoba to, co Ewelina mówi, dlatego że tak naprawdę tego powinni posłuchać nauczyciele z ośrodków dla niewidomych, którzy mówią, że nic nie można kupić, nic nie można zrobić.
3: A tam nie można.
1: Weź nożyczkę, wytnij, naklej. Pewno, że jest to tyflografika jednostkowa, ale jest.
3: Jeszcze, oczywiście, że jest.
1: No może pamiętasz.
3: Jak najbardziej. Powiedz mi.
1: Na emeryturze, pani Szczepańska, pani...
3: Tak, oczywiście, pamiętam, jak najbardziej.
1: Ona dała pomoce tak robione właśnie.
3: Tak, oczywiście, ja pamiętam, no przecież. Tylko tak robione i to też jest dobry pomysł, może to jest pracochłonne. Może to jest czasochłonne, ale po prostu myślę, że to też jest jakiś pomysł, bo jak na przykład osoby niewidome mogą sobie wyobrazić obiekt danego budynku, czy danego jakiegoś, jak kościół chcą zobaczyć, no to na przykład można było coś takiego zrobić, powiedzmy, nie?
1: No pewno. Ewelina, a pamiętasz... korzystasz z maila?
3: Tak, jak najbardziej.
1: A zapis, A to możesz do mnie napisać na maila? To będę miał twój kontakt.
3: Mogę.
1: Mogę podać teraz maila?
0: Ale proszę bardzo.
3: A dobra. Możesz.
1: Dobra. Biuro. Mhm. Małpa. Dobra.
3: No.
1: niewidomi.com.pl To kom przez te pisane, nie?
3: Ja wiem. Tak.
1: Ach, niekoniecznie.
3: No, ja już go pamiętam, to jak tego, to ten. Dobra.
1: Teraz to, przepraszam prowadzących, aż mi się, ponieważ, że tak powiem, dawno się nie słyszeliśmy, aż mi się chce o wszystkim pogadać ze mną, ale no, nie bardzo...
3: Przepraszamy, teraz... naprawdę, przepraszamy.
1: No, ucieszyłem się bardzo. Zobaczcie, jakie...
0: Trzymacie się w ryzach, nie jest źle, spokojnie.
3: A jeszcze tylko tak na koniec... jeszcze tylko przeproszę prowadzących, naprawdę, ale no po prostu poproszę o chwilę prywaty, bo dawno się nie słyszeliśmy. Może pamiętasz ten plan tego, plan ośrodka, który był na dole tutaj w tym, jak do się wchodziło
1: do... Do tej pory jest.
3: No, ja wiem, o co chodzi. No to właśnie to też jest tyflografika.
0: Tak, jak to jest wykonane, z czego i na czym?
1: A to Ewelina opowiedz.
3: Jest wykonane z takiego, jakby, to jest wykonane z plastiku i tam jest opisane brailem, na przykład, nie wiem, tor saneczkowy i ten tor saneczkowy jest... też wykonane, to są jakby cienkie prążki. Mhm. To tak to wygląda.
0: A to jest plan całego ośrodka? Z budynkami,
3: no,
0: ze ścieżkami?
3: No tak,
1: taki rodzaj pakiety, gdzie właśnie tak jak Elina mówi, są wykonane maleńkie modele klasztoru, parku, alejek, ścieżek, dróżek, przejść, gdzie warta płynie. I jest to taki bardzo ogólny plan, bardzo dobrze czytelny. Jest to przykład tyflografiki jednostkowej, jednoegzemplarzowej. Mamy w ośrodku 3 takie plany się uchowały. 2 na strychu znalazłem. Zniosłem na dół, są używane teraz.
3: No, tak. Dobra, to ja po prostu bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: I napisz, Ewelina. No, na razie.
3: No,
0: i my też tobie bardzo dziękujemy.
3: Trzymaj się.
1: No, hej.
0: Bo tematu makiet jeszcze nie ruszyliśmy, ale tak będziemy powoli zmierzać w tym kierunku, dlatego że poszczególne techniki, o których mówimy, mają różne możliwości. I tak ja naprawdę...
1: Ja mam taki pomysł, bo no, o ile ta tematyka no, budziłaby zainteresowanie, a trochę budzi, to weźmy się, umówmy, bo ja musiałbym koło 9 dzisiaj kończyć. Ale ja jestem do waszej dyspozycji jutro, pojutrze, kiedy zdecydujecie. Można to jakoś podzielić na kawałki?
0: Oczywiście, że można podzielić, można coś dopowiedzieć, ale spokojnie, jeszcze damy.
1: Ja wam powiem, dlaczego mówię, bo jest to prawda wieczór, ale dostałem przed chwilą SMS-a od pani dyrektor naszego ośrodka, że jest jakaś pioruńsko ważna sprawa i mam do niej natychmiast dzwonić, znaczy w sprawie parku na pewno, bo tam przygotowujemy właśnie plany dotykowe tego parku i najpewniej chodzi o to. A to tak niby szkoła, praca się kończy tam o którejś godzinie, ale jak widzicie, pracujemy na okrągło akurat. Ale jeszcze jest czas.
0: Ale na razie jesteś dostępny na antenie, tak, więc tak. Niestety pani dyrektor może dołączyć do słuchaczy i wtedy będzie wiedziała, że na pewno pracujesz, tak, powiem, że nie poszedłeś na piwo.
1: Że ona słucha i dlatego też po prostu hałas zrobić.
0: W każdym razie tak. Może opowiedziałbyś o tym tłoczeniu na plastiku. Mówisz, że nie lubisz za bardzo plastiku, natomiast że jest to dobry materiał, jeśli chodzi o duże nakłady. Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o wzorowywanie, bo tutaj możemy troszkę bardziej pobawić się wysokością tych obiektów i z tego powstają już troszkę takie bardziej makietopodobne rzeczy.
1: Możemy wykonywać naprawdę cuda. Maksymalną wielkość tyflografiki, jaką moglibyśmy my u nas zrobić na naszych urządzeniach, to jest około 2 metry na 1,5 metra. Byłoby to niemerytoryczne, bo no, nikt nie ma takich długich rąk. Ja na pewno. Może wy kobiety to macie długie ręce, ale my faceci to nie. W każdym bądź razie w tej technologii mamy możliwość uzyskiwania bardzo wysokich i nawet skomplikowanych wytłoczeń do kilkudziesięciu centymetrów nawet. Możemy modele robić, ale najpierw, żeby cokolwiek wytłoczyć, obojętnie, czy technologia jest tak czuła, że ja mogę położyć włos i on się uwypukli na tym. Natomiast no, oczywiście byłoby to męczące takie drobiażdżki oglądać. Procedury są takie. Najprostszy sposób. Pani nauczycielka wykonuje model ryby z modeliny, na przykład. Robi ten model, robi i chce, żeby go jej powielić razy 50 na zajęcia z przyrody. A ja mówię tak, kochana moja, ten model to ładnie wygląda dla widzących, ale czy pokazywałaś go swoim dzieciom? No co ty, po co? Przecież jest ładnie zrobiony. No nie, pokaż dzieciom. I potem się okazuje, że dzwoni i mówi, ty, tu się im to nie podoba, tu nie podoba, one nie wiedzą, że to jest ogon. Przecież tą płetwę widać, a oni mówią, że płetwy nie widać. Ja mówię, to usiądź ty z nimi i zrób ty ten model, niestety tak to wygląda, drugi, trzeci, piętnasty raz, aż dzieciaki powiedzą, że to jest dobre. Ponieważ kobitka taka dość zapalona była, ona zrobiła tą rybę, faktycznie ta ryba wyglądała zupełnie inaczej niż ta poprzednia, nie? Ale wtedy w ciągu, żeby cykl produkcyjny jest szybki w tym urządzeniu, w ciągu faktycznie kilkunastu minut mieliśmy 60 kopii tejże ryby, dokładnie tej, no i mogło być to wykorzystywane na zajęciach. To jest jeden sposób. Drugim sposobem, ładniejszym, bardziej precyzyjnym, ale droższym, jest wykonanie modelu w wersji 3D w komputerze, czyli w programie graficznym, a następnie przy pomocy frezarek wykonanie modelu, wyfrezowanie. Znowu, najpierw grafik siedzi ileś godzin nad modelem. Potem trzeba go wyfrezować w specjalnych materiałach i to zajmuje nieraz kilka dni, wyfrezowanie. I wtedy mamy gotowy model, który możemy zrobić z tym modelem to samo, co zrobiliśmy z modelem koleżanki z modeliny, prawda? Z tym, że tu możemy uzyskiwać, możemy nadawać faktury, jeśli potrzebne. Bo jeśli pokazujemy kształty, to niekoniecznie jest to potrzebne. No jest to droższa technologia, ale też jest to bardziej estetyczna technologia.
0: Ale też chyba inne zastosowanie, no bo w tym momencie nie wydasz z tego książeczki.
1: To prawda.
0: To jest taka forma tabliczki twardszej.
1: Tak, robimy takie albumy. Teraz na przykład robiliśmy całą serię albumów. Jeden album dotyczy psów, rasy psów. Pokazujemy. Drugi album tyczy właśnie przykłady ryb. Potem kształty drzew powstały. One są wysokie, te reliefy. Dlatego książkę, gdybyśmy tego zrobili, tego by się nie dało zbindować. Są to oddzielne arkusze pakowane w kartony tematycznie.
0: Mhm. A teraz powiedz mi, no bo techniki chyba już z grubsza omówiliśmy, te, które są na bieżąco stosowane. Tak. Te, które są na bieżąco takie stosowane. Podstawowe. Takie podstawowe. Chyba wystarczy, ewentualnie będziemy rozszerzać temat w jakimś kolejnym odcinku audycji. Natomiast dla kogo to jest? No już wiemy, że na pewno dla dzieciaków w ośrodkach, dla słabowidzących i niewidomych. Natomiast tak naprawdę dla kogo? Kto jest najlepszym te odbiorcą? Czy też trzeba jakichś specjalnych umiejętności? Czy tak naprawdę dla każdego? Czy jest zróżnicowanie poziomów?
1: Jest, to znaczy musi być różnicowanie poziomów. Przede wszystkim jeśli nauczymy dziecko oglądać tyflografiki, od przedszkola jeśli będziemy uczyć, to dziecko będzie znajdowało przyjemność w tym oglądaniu. Ale jeśli maluchowi z pierwszej klasy damy arkusz mapy świata pod tytułem, prądy morskie tam na szelfie północnym, to ten dzieciak po prostu załamie się po 3 minutach. To jest tak duża ilość informacji dla osoby z doświadczeniem w oglądaniu tyflografiki. To też oczywiście wymaga czasu obejrzenie, ale ma sens. Natomiast wykonujemy tyflografiki w zależności od odbiorcy. Inne tyflografiki powinny być dla małych dzieci, inne dla, może ja źle mówię, dla małych dzieci, dla początkujących w oglądaniu tyflografik. O. Bo często byłem świadkiem sytuacji, kiedy drugoklasista dosłownie pokładał się ze śmiechu, niewidomy chłopiec, że siedzący i niego pan doktor fizyki, też niewidomy, nie mógł ugryźć tematu, co jest na tym obrazku. I ten drugoklasista mówi, ty skończyłeś podstawówkę już, a mówisz, no i szkołę średnią, i studia, i tak dalej. I nie umiesz? Jezu, jak ten mały się cieszy.
0: no tak naprawdę dorosłe osoby, które nie przeszły tego procesu uczenia, bo albo jeszcze ten nie wykonywano, albo w zbyt małych ilościach, albo też ktoś był w szkole integracyjnej, takiej na przykład jak ja byłam w 7-8 klasie, byłam jedyną integracją tej szkoły, absolutnie nikt się nie przejmował tym uczniem niewidomym. No. Ja musiałam sama zadbać o to, żeby wiedzieć, co jest na tablicy pisane, żeby ktoś mi to raczył przeczytać, a gdzie tam jakaś tyflografika. Miałam szczęście wcześniej i później i gdzieś tam, no też to szczęście, że kiedyś widziałam, to też jest troszeczkę inny odbiór.
1: To jest trochę inaczej, to prawda.
0: Ale jeżeli ktoś jest dorosły i nie widział od urodzenia, nie miał możliwości zapoznania się z tym, albo jak też jest z osobami, które straciły wzrok w wieku późniejszym, czy łatwiej im nauczyć się, no bo teoretycznie, mnie ktoś, się tak wydaje. Że
1: ślady pamięciowe, albo ktoś, kto stracił wzrok, jemu łatwiej, ponieważ on widział, no tak jak widzą widzący, słabiej lub tam lepiej lub gorzej, ale tak jak widzący, jemu łatwiej. Natomiast zwyczajnie ja jako nauczyciel największy nacisk kładę właśnie na edukację początkową, ona jest najważniejsza. Te wszystkie tyflografiki, mapy, grafiki dotykowe, reliefy, to ma służyć pomocy w edukowaniu dziecka. Osoba dorosła, która ma około 40 lat, to ona ma inne pomysły na zabicie czasu. Już po prostu zwyczajnie nie chcę często im marnować, chociaż znam takich, którzy po prostu są maniakami oglądania grafik reliefowych. Natomiast najważniejszy, tyflografiki są najważniejsze w procesie edukacji szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. To nie podlega dyskusji.
0: No bo co to daje tak naprawdę? Jakie rodzaje są rysunków? Że ryciny jest łatwo przetworzyć, okej. Okay. A co ze zdjęciami, z malarstwem? No ja wiem, że to już jest takie bardziej może szczegółowe, pewnie te rysunki to są raczej jakieś plany, schematy, tego typu rzeczy edukacyjne. No?
1: Bardzo słuszne pytanie i dobrze, że zostało zadane w tym odcinku, dlatego żeby to stanowi taką ładną całość. Jeśli pracujemy na tyflografikach dziecko-nauczyciel, to ja pomagam mu oglądać tego zwierzaka, rozmawiamy, omawiamy strukturę, że tam to jest ogon podniesiony, to jest ogon opuszczony, na przykład, że na drugim planie jest jakby kawałek nogi. Ja mogę pomagać mu w ten sposób. Pierwsze tyflografiki, które były robione na świecie w nakładach, one były przeznaczone nie do samodzielnego odbioru przez niewidomych. One były przeznaczone do odbioru przez osoby we współpracy z pedagogiem, czy tam nauczycielem. Natomiast my u nas w studio tyflografiki stosujemy opisy audiodeskrypcyjne. Jest to nieodłączny element, jeśli chcemy, żeby osoba niewidoma była samodzielna w oglądaniu. Ja w tej chwili kończę artykuł do Tyfloświata. Będę szefowej wysyłał w poniedzieli. Podtytuł ma być roboczy Tyflografika i audiodeskrypcja, dwie siostry. Bo tak naprawdę opis, tak, dobry opis audiodeskrypcyjny pozwala na samodzielność. Nie muszę jako ten belfer siedzieć nad uczniem, mogę. Ale on po prostu sam może pracować z tym rysunkiem. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli pokazujemy jakieś kształty budynków, elementy makiet. No jeśli chodzi o obrazy, to proponowałbym na osobny temat, bo dużo by trzeba na ten temat powiedzieć, jak to się pokazuje. Przygotowaliśmy takie kompleksowe, w Petersburgu robiliśmy akurat z tamtejszą szkołą dla niewidomych, takie wzorcowe przygotowanie obrazu do odbioru. Ale to nie jest jedna tyflografika, to jest kilkanaście tyflografik. To są modele, to są opisy dźwiękowe, muzyka, teatr, no dużo, dużo różnych elementów.
0: I też można to gdzieś odnaleźć, jakoś tam się z tym zapoznać?
1: Niestety nie, dlatego że to wyszło tylko w języku rosyjskim, a w związku z aktualną sytuacją polityczną nie ma możliwości udostępnienia. A to jeszcze 2-3 miesiące i minie, już będzie normalnie.
0: Wtedy już będzie można. Bo to faktycznie jest to troszeczkę inna półka.
1: Zupełnie inna.
0: Nawet samo odczytywanie, zresztą oczywiście zainteresowanie może być, może nie być, trzeba troszkę więcej wiedzy o samej sztuce. Zresztą tutaj też dochodzi jeszcze oddanie koloru, gdzie w przypadku zwykłego schematu nie ma takiej potrzeby, a tutaj próbuje się przynajmniej za pomocą na przykład faktur oddawać kolory na obrazie. Są takie próby, nie wiem, czy wy też robiliście podobne. Oj,
1: różnie Francuzi kombinowali, różne bzdetne informacje płyną na temat niby z takich naukowych badań, że dotykiem czuje się kolor i tak dalej.
0: Nie, tutaj chodziło tylko o naniesienie faktur, które miały oznaczać, jeżeli już zapoznałeś się z opisem, jaka faktura ma oznaczać jaki kolor bądź jego odcień, to że mogłeś to znaleźć. Moim zdaniem trochę mocniej to zaburzało odczyt.
1: Zgadzam się z tobą, ponieważ
0: samego obrazu niż...
1: Ile mogę zastosować faktur na jednej tyflografice? 4, 5, góra. Reszta będą słabo czytelne albo źle rozróżniane po prostu. A pędzel malarza, no w zależności w jakim stylu on jeszcze malował, to są nieprawdopodobne ilości odcieni. Także zgadzam się z tobą, z twoją tezą.
0: To zaburzy w ogóle odczytywanie jakichkolwiek konturów, obiektów na tym obrazie.
1: Tak.
0: No to są nasze akurat prywatne opinie. Ja też zetknęłam się z takimi opiniami, że opisy audiodeskrypcyjne są nie zawsze dobre, dlatego że na przykład są bardzo rozwlekłe, że no bez przesady nie trzeba komuś tłumaczyć, że człowiek jest pokazany bokiem, że głowa jest po prawej stronie. I właściwie do mnie to trafia w porządku, natomiast wyobrażam sobie, że osoba, która przyszła i ogląda taki obraz na wystawie, taką tyflografikę, może akurat... jest właśnie takim początkującym użytkownikiem i żeby jej nie odstraszyć, a żeby było jej łatwiej odczytywać, no to może taki opis jest jednak właściwy, nie?
1: Zgadzam się z tobą. Dokładnie 6 dni temu miałem okazję w Kijowie oglądać film z audiodeskrypcją. Oni dopiero raczkują w tym zakresie i byłem zachwycony tą audiodeskrypcją, dlatego że film był straszny. Film tyczył wymordowania w 30-tych latach na Ukrainie przeszło 300 niewidomych, wędrownych grajków plus ich przewodników, czyli dzieci. Po prostu komuniści wymordowali, bo uznali, że jest to grupa, która szerzy patriotyzm, uczucia religijne i tak dalej, i tak dalej. Dużo przyrody, dużo klimatów i po prostu autorka audiodeskrypcji miała do wyboru albo nie zdążyłaby opisać te nieprawdopodobne ilości szczegółów, albo nakierować się tylko i wyłącznie na pokazanie tych elementów, które przedstawiają grozę i strach tego filmu. Będę miał ten film za kilka dni na płycie. Bardzo chętnie się podzielę, mogę wysłać jakoś. Fajna rzecz. Powodyr nazywa się. Przewodnik. Wstrząsające wrażenie robi. Plus trochę inny...
0: Fajnie, że da się właśnie te rzeczy uzupełniać. Zresztą dobrze było, a robiliście na przykład jakieś obrazy z filmów? Był tego typu pomysł? Film, do którego była audiodeskrypcja i żeby na przykład przybliżyć, no chociażby postaci z filmu, można by przygotować tyflografiki.
1: Znowu rzeczywistość skrzeczy. Przygotowanie każdej tyflografiki to ja w Tyfloświecie jest kilka moich artykułów na temat tego, jak się wykonuje tyflografiki i z reguły się ludziom wydaje, ach tam ciach, ciach, 15 minut i zrobione, a to nieraz tydzień, dwa i trzy powstaje jedna tyflografika. A ta nasza rzeczywistość chce, Jezu, do nauki geometrii potrzebna książeczka. Jak uczyć dziecko zegara, potrzebna książeczka. Zrobić skrzyżowanie do nauki orientacji przestrzennej. Tego, co jest potrzebne bardziej, jest po prostu więcej. Dlatego to eksperymentowałoby się, ale znowu odbiorca. No i przede wszystkim pieniądze. Bo skądś jako firma muszę wytrzasnąć pieniądze, żeby to zrobić, nie? Bo wiadomo, że tego się raczej no, nie da sprzedać, ciężko.
0: A kto i w ogóle gdzie to robi tak naprawdę? No, że ty robisz, to wiemy, że studiuję.
1: To znaczy się, w Europie jest w takim zakresie, no jesteśmy najstarszą i największą firmą w Polsce, jeśli chodzi też o ilości nakładów i o najróżniejsze rzeczy. Zajmujemy tym się od lat, mamy w tej chwili na stanie około chyba z 90 różnego rodzaju książek w matrycach. No i bardzo duże ilości albumów, schematów, planów, map. Robimy mapy na Zobaczyć Morze. Robiliśmy na zamówienie rządów Gruzji, Armenii całe serie książek z ich brailem. Pracujemy dla krajów Wymieniamy się po prostu, pracujemy z kolegami z Niemiec, z Czech, z Rosji. Bardzo dobrze nam się...
0: Atlas świata był chyba też.
1: Też robiliśmy, tak. Także jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
0: Ale również schemat metra warszawskiego.
1: Też robiliśmy.
0: Widziałam takie prototypy.
1: W tej chwili kończymy robić tyflografiki do Muzeum Historii Żydów Polskich. Robiliśmy tyflografiki do Centrum Nauki Kopernik. Robiliśmy tyflografiki dla muzeów wiedeńskich, dla wielu muzeów narodowych w Polsce. Tyflografiki dla obiektów muzealnych w Petersburgu, w Moskwie, w Berlinie. Robiliśmy plany do Parlamentu Europejskiego. Dużo tego jest. Plany do parków narodowych. W tej chwili powstaje największe na świecie dzieło. Nikt nigdy czegoś takiego nie zrobił. Polska jest pierwsza. Wydajemy nakłady, to oczywiście no nie sami, my jesteśmy wykonawcą, natomiast całością kieruje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Jest to sponsorowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i są to mapy dotykowe wszystkich parków narodowych w Polsce w wielkim nakładzie. Także dotrze do ogromnej grupy osób niewidomych. 23 parki narodowe będą miały bodajże po 14 arkuszy. Różne tematy są poruszane w tychże właśnie no, mapach.
0: Od razu zaatakuję cię, Marek, pytaniem.
1: Pytaj.
0: Bo tak mnie zaintrygowało. Nie? Robimy, robi się w ośrodkach różnych takich, innych. A jaki udział mają w tym sami niewidomi? Bo tak już parę razy się ta kwestia przewinęła. Czyli, że jeżeli generalnie coś powstaje we współpracy z niewidomymi, no to z założenia powinno być lepiej. Nie zawsze tak jest. Ale jaki tak naprawdę realny udział mają niewidomi w powstawaniu tyflografiki
1: różnego rodzaju? Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas w firmie. To znaczy wszelkiego rodzaju makiety, modele, czego byśmy nie robili, to powstaje taka makieta pierwotna, czy model pierwotny, który najpierw analizuje zespół w różnym wypadku, na przykład to jest, różne są te zespoły, na przykład w przypadku wspomnianych przeze mnie parków narodowych, atlasów parków narodowych, tam jest grupa bodajże 12 osób niewidomych i słabowidzących, którzy przewracają 30 razy, po poznańsku się mówi na rymby, to co jest zrobione, dopóki nie uznają, że jest poprawne. Bardzo często odbiega to od tego, co myśmy zaprojektowali i zaplanowali. To w przypadku dopiero pierwszego modelu. Potem są próbne tłoczenia i te próbne, po oglądaniu tych próbnych tłoczeń następują jeszcze zmiany modelu. Także w zasadzie jest to, zawsze staramy się robić, żeby to było konsultowane w maksymalnie różnorodnej grupie. Tam będzie siedział zarówno mały dzieciak, jak i osoba dorosła. Ktoś, kto nigdy nie oglądał tyflografiki, ktoś, kto zęby zjadł na tyflografice. Chodzi o różnorodność opinii i ocen. Zawsze trzeba dążyć do jakiegoś konsensusu. No nie da się inaczej.
0: No nie da się inaczej. Zdecydowanie, bo później no, ten poziom będzie całkowicie niezrozumiały dla...
1: Ja od razu widzę...
0: I tak zawsze tak będzie, że poziom będzie niezrozumiały dla jakiejś grupy odbiorców, a dla jakiejś zbyt mocno uproszczonej ktoś będzie zawsze niezadowolony, ale fajnie, że akurat tak to wygląda u was, że ta grupa jest dosyć zróżnicowana.
1: Uh-huh. No dobrze, poproszę następne pytanie. Przepraszam za mój kaszel.
0: I za telefon dzwoniący gdzieś tam nie opowiada.
1: No nie mam wpływu, bo że tak powiem, to jest właśnie to, że jak się ma swoją firmę, to się pracuje 24 na dobę, a pora wieczorna to jest pora telefonów akurat.
0: Kiedy nie pracujesz, czyli można do ciebie zadzwonić
1: wtedy w sprawach. Wtedy można dzwonić w sprawach pracy właśnie i tego, co się robi, i tak dalej, także...
0: A powiedz mi, a kto się tym zajmuje? Mówiłeś o pliku graficznym, czyli pracują przy tym graficy, tak? Czy w ogóle można się wykształcić w tym kierunku? Są jakieś kursy, studia podyplomowe, czy to są osoby, które po prostu nabrały doświadczenia?
1: Nie daj Boże, żeby to był jakiś artysta grafik. Ktoś, kto o sobie tak mniema, on nigdy nie zrobi dobrej tyflografiki. To musi być ktoś, kto musi czuć problem. Ktoś, kto musi też mieć doświadczenie. I to musi być ktoś, kto będzie w procesie projektowania współpracował z osobą niewidomą. Nie ma inaczej. Ja mam przykłady...
0: W sensie artysta, grafik, w sensie nieformalnym użyłeś, tylko mniemania.
1: Nie, w sensie ktoś, kto pokazuje mi dyplom i on mówi, że on jest artystą, grafikiem. On skończył taką i taką uczelnię i on to umie zrobić. Potem się okazuje, że to nic z tego nie wychodzi, no to on jest oburzony, bo jak? On ma dyplom. A ja znam sporo osób i współpracujemy z różnymi takimi, którzy nie mają dyplomu, a są mistrzami świata. Po prostu czują problem, wiedzą o co chodzi.
0: No bo tu często walory estetyczne nie są najważniejsze. Ważna jest czytelność dla osoby niewidomej. Tak? I z tym, jak rozumiem, mają problem ludzie po studiach.
1: Tutaj kogoś tam kolor boli, kogoś boli, że dlaczego ty chcesz dać czerwony koło granatowego, jak to wygląda, te kolory się gryzą. Ja mówię, ale dla osoby słabowidzącej to jest ładny kontrast. Przykładowo podaję oczywiście, nie?
0: Ale ty na przykład tego uczysz, czy gdzieś w jakiś sposób, czy ci ludzie sami przychodzą i może chcieliby się tym zająć na przykład?
1: Przewinęło się...
0: Bierzesz ich na próbę?
1: Chcących projektować przewinęło się dziesiątki osób. Z reguły były... No, bo okazywało się, że ich zbyt wysokie mniemanie, no i też kwoty, jakie podawały, no były nie do przyjęcia po prostu, nie? Ale to kwoty to jest, pieniądze to jest bardzo ważna rzecz, ale jeśli już się płaci, to się płaci za coś, co jest dobrze zrobione. A tu niestety po prostu ktoś musi to czuć. I tu no, nie ma dwóch zdań. Tego się nie da wymierzyć metrem, tam kilogramem. To jest coś, co myśmy robili kursy. Ja wielokrotnie robiłem takie kursy robienia tyflografik, głównie dla nauczycieli, ale jeśli nauczyciel się orientuje, że on nad jakimś prostym rysunkiem musi spędzić 2 tygodnie i nikt mu za to nie zapłaci, to on mówi, to ja dziękuję. No to ja myślałem, że to w 15 minut się robi takie coś po prostu, nie? I no tu jest problem właśnie. Tu jest problem.
0: Może to wynika z tego, że jeżeli się na przykład pokazuje takie wygrzewarki czy innego rodzaju technologie na targach, czy na różnego rodzaju prezentacjach, konferencjach, to tak fajnie wygląda. Możemy w prosty sposób, a to wcale później w prosty sposób się nie dzieje.
1: Madzia, masz rację. 100% racji.
0: No to moje własne doświadczenie, to nie, że taka mądra jestem, bystra nagle tylko po prostu.
1: Znam cię trochę, wiem, jak się zajmujesz.
0: Jak to wyglądał?
1: Twój partner robi, także tu dziwne nie jest akurat.
0: No tak, bawimy się tyflografiką. I to całkiem poważnie się bawimy.
1: To pożyteczne.
0: Wielokrotnie mi się przydało na przykład przy no, coraz to następujących przeprowadzkach w całkiem nowe miejsce. Ta mapka wykonana na papierze puchnącym, no bo tylko tym dysponujemy, była absolutnie niezbędna. Absolutnie niezbędna. Ja akurat jestem takim wzrokowcem niewidomym. Ja muszę mieć zmapowaną rzeczywistość, zmapowane otoczenie. Ja uwielbiam wiedzieć, jak co wygląda, gdzie, co, kiedy. W momencie, kiedy obejrzę mapę, plan, makietę, to ja doskonale umiejscawiam się w terenie danym i daję mi to no, 300% informacji. Zwyczajnie, więc uważam, że to jest akurat świetne. Natomiast gdzie tak naprawdę są dostępne tego rodzaju rzeczy? No, o nakładach, że ktoś coś wyprodukował, że powstało. Nawet właśnie znaczy, przez studio fotografiki były przepuszczone, ale gdzie to wszystko jest? Czy można na przykład takie rzeczy wypożyczyć albo kupić? Czy ludzie tylko i wyłącznie z ośrodków mają dostęp?
1: To znaczy ośrodki generalnie zamawiają to rodzice. Można kupić nasze tyflografiki, to co my robimy. Można kupić w sklepiku Polskiego Związku Niewidomych, bo tam są dostępne. Ale można też kupić u nas w firmie. Wystarczy napisać na maila, wysyłamy wtedy wykaz. Można też mieć różne dziwne pomysły. Uwielbiamy dziwne pomysły i staramy się realizować. I wtedy nie zawsze pieniądze są najważniejsze. No gdzie można, to staramy się, znaczy my się staramy, żeby był zwrot kosztów, ponieważ my jako firma zarabiamy na trochę innych rzeczach, a te rzeczy robimy dlatego, że jestem nauczycielem, wiem jak to jest potrzebne i wiem jak to jest użyteczne. Dużo tyflografik pojawia się w różnych projektach. Wtedy one są lepiej lub gorzej dystrybuowane przez zawiadujących projektem.
0: No tak, no ale wtedy można większy rozmach.
1: To prawda, no tak, jak są środki finansowe, wtedy jest rozmach. I wtedy są duże nakłady.
0: A jakie w ogóle są ceny, tak orientacyjnie, jeżeli rodzic zamawia, no bo oni, jak rozumiem, przeważnie jakieś zestawy, no takie na poziomie szkoły, czy przedszkola,
1: czy szkoły. Zwykłe książeczki są w granicach gdzieś 50-60 zł. To jest zwykłe.
0: Za książeczkę na przykład jaką?
1: Tak. No na przykład niech będzie figury geometryczne, albo na przykład ptaki polski, albo na przykład, oj, co tam strzelam, hieroglify. Zależy od, dziesiątki różnych tematów są po prostu, które mamy zrealizowane.
0: A plany i mapy? Atlasy?
1: To już zależy, ponieważ akurat na zamówienie tego nie robimy. Ale na przykład mapa Polski, w tej chwili bardzo ładny, startujemy z dużym nakładem, będziemy tłoczyć. Ona będzie to, będzie to zarówno mapa ścienna, jak i mapa taka zwykła na stół. Takie mapy gdzieś w granicach 30 zł.
0: To są jest tłoczone w plastiku, tak?
1: Tak, termoformowane.
0: Aha, bardzo fajne. No to jest super informacja, że można również prywatnie, bo szczerze mówiąc tak podstępnie zadałam pytanie, bo byłam przekonana, że jednak no, głównie w ośrodkach można z tego skorzystać, ewentualnie jeżeli zwiedzamy wystawę w muzeum.
1: Nie, można i rodzice, najczęściej rodzice zamawiają, częściej nawet rodzice niż pedagodzy, bo szkoły nie mają pieniędzy.
0: No tak, a rodzicom zależy, żeby to dziecko mogło...
1: Tym, którym zależy, tak. Są różne kluby.
0: No jeżeli ich stać, no mimo wszystko.
1: No to prawda.
0: Chociaż ja z punktu widzenia właśnie osoby niewidomej twierdzę, że akurat materiał, który ma się na własność, którym można się pobawić w każdej chwili, jest zdecydowanie o wiele, wiele, wiele bardziej wartościowym materiałem niż nawet najlepiej wykonana tyflografika, ale która jest dostępna w ramach zwiedzania. Czegoś, że mamy dostępny tylko przez 5 minut, dlatego że nam tak na długo obraz nie zostaje w głowie. My potrzebujemy zwiesić się nad tym obrazkiem czasem po prostu zwyczajnie.
1: Nie ma dwóch zdań, masz rację.
0: Im dłużej mamy okazję przebywać w towarzystwie takiego materiału, im więcej mamy możliwości oglądania tego, wielokrotnego oglądania, tym ten obraz no, bardziej się wryje w pamięć zdecydowanie. Jeżeli to jest jakaś wycieczka i mamy nawet świetnie przygotowaną wystawę, ale raz, szybciutko to oglądamy, to kolejne, to tak naprawdę ten obraz, który zostanie w głowie, będzie mocno niepełny. Tak, mówię, takie moje doświadczenie jest własne, więc jak najwięcej powinno być wydawnictw i fajnie, że jeżeli, no to, a może ktoś nas słucha albo będzie słuchał, ściągnie podcast sobie ze strony, później kto obecnie bądź w przyszłości będzie decydował o przeznaczeniu pieniędzy państwowych chociażby na takie rzeczy, słuchajcie, zdecydowanie warto inwestować w nakłady, do których później mają dostęp prywatne osoby, dzieci, młodzież, dorośli, żeby to nie było zgromadzone tylko i wyłącznie w jednym miejscu, tylko żeby można było sobie to zamówić, wypożyczyć nawet może, nie kupić, bo też by była to, myślę, dobra opcja. Są też takie opcje, że na przykład jeżeli są biedne rodziny, to można to wypożyczyć?
1: Oczywiście. W wielu wypadkach dajemy za darmo też. No naprawdę, mówię, nam zależy na promowaniu tego materiału.
0: A powiedz mi, jakie ciekawe pomysły, dlatego że mówisz o ciekawych pomysłach, że jesteście bardzo otwarci na to, że ludzie mają jakieś swoje własne. Co tak naprawdę najbardziej cię zaskoczyło? Czego sobie ludzie zażyczyli? Co było takie intrygujące?
1: Intrygujące, ale też trudne. Ktoś chciał kiedyś, żeby zrobić tyflografiki uszu. Ale nie chodziło o takie zwykłe uszy, chodziło o kształt ucha z naniesionymi różnego rodzaju punktami pod kątem leczenia igłami.
0: A, akupunktury.
1: Pod kątem akupunktury, tak. Mhm. Nic z tego nie wyszło, ale że tak powiem, bo ten pan też nie bardzo wiedział gdzie, co i jak, ale że tak powiem, no pomysł fajny, wyszło? Ciekawy. Proszę?
0: Czemu nie wyszło? To
1: ja
0: dobry pomysł
1: materiałów. Ja się nie znam na wielu rzeczach i ja musiałem wiedzieć, żeby chociaż jakiś rysunek, żeby dostać, gdzie to są.
0: A, czyli nie mieliście rysunku, no bo myślałam,
1: że to ten pan chciał akurat, ten pan był zapalony, ale jak już miał zorganizować rysunek, to powiedział, że on nie ma czasu, on się takimi rzeczami nie zajmuje i tak dalej. No.
0: A to był ktoś, kto chciał się uczyć, czy dopiero...
1: Chciał się uczyć. Podobno, ja nie będę nazwiska człowieka wymieniał. Różne dziwne pomysły ma, natomiast nigdy do końca nie realizuje. Ale pomysły są fajowe.
0: A to nawet ja mam pomysł, kto to jest. No. Nieistotne, nieważne. To są rzeczy prawda. Ale sam pomysł jest bardzo ciekawy, dlatego że niewidomi przecież jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują się masażem leczniczym, rehabilitacją, ale również akupresurą. nigdzie. Akupunkturą chyba rzadziej. Słyszałam, że Japończycy to robią, natomiast w Polsce ja nie znam osoby całkowicie niewidomej, ale to, że ja nie znam, to jeszcze o niczym nie świadczy absolutnie. Natomiast takie zmapowanie tych wszystkich punktów i zrobienie do tego faktycznie materiałów, jak przebiegają merydiany, jak poszczególne punkty, żeby były rzeczywiście części ciała i to wszystko rozrysowane, myślę, że dałoby się to wykonać, a są materiały dostępne.
1: Dałoby się, tym bardziej, że oglądałem takie albumy.
0: Tak, tak. Jakbym dobrze poszukała, to prawdopodobnie mogę ci nawet udostępnić materiały czarnodrukowe do przetworzenia.
1: Chętnie, tylko jest jeden mały, drobny problem. Ponieważ zrobienie matryc, przygotowanie, to jest kwestia kilkunastu tysięcy złotych. I potem wytworzenie z tego jednego obrazka.
0: Więc ktoś by musiał to być zainteresowany. Najlepiej jakaś szkoła.
1: To jest taka rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość po prostu.
0: Mhm. A skąd w ogóle się pozyskuje środki? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł i idziesz, czy bądź ośrodek też zwraca się. Jaka jest droga? Czy też ktoś odgórnie ma pomysł?
1: Dziesiątki instytucji, kierując się jakością tego, co my wykonujemy, zwracają się do nas właśnie, ujmują to w projektach. Z reguły tak jest, że wcześniej piszą projekt, pytają, czy weźmiemy udział, czy będziemy wykonawcą w ich projekcie. I potem realizujemy, oczywiście merytorycznie to już my zajmujemy się tematem wtedy. Dziesiątki tego typu zleceń są w ciągu roku, takich dużych i setki małych zleceń.
0: No, czyli praca jest generalnie.
1: Ale ta praca nie przynosi dochodu, ta praca daje satysfakcję.
0: No wiadomo, dobra.
1: Stąd właśnie siedzę po nocach, bo kiedyś muszę pracować, a nie tylko sprawiać sobie przyjemność robiąc różne fajne rzeczy, nie? Nie, wygłupiam się, ale no, taka jest rzeczywistość.
0: No i insza chwilowo nie będzie, chyba że sobie jakoś...
1: Nie zanosi się. Też,
0: nie zanosi się, ale chyba projekty cały czas
1: został
0: są.
1: Milionerem, żebym zlikwidował firmę i robił w firmie tylko tyflografiki. O, moje marzenie.
0: Ale trzeba mieć swoje marzenia, właśnie bardzo dobrze. Zresztą myślę, że już sporo udało ci się to zrealizować. Prawda, ale... A jak ma się do tego wszystkiego... A jak ma się do tego wszystkiego teraz coraz bardziej popularny druk 3D? Masz frezarki...
1: Nie spełnia funkcji, dlatego że to tylko tak na filmikach ładnie wygląda, że szybko coś się robi. To też trzeba zaprojektować najpierw. Ponadto te tanie drukarki 3D, one dają fakturę wszędzie. I można zrobić małe rzeczy. Małe rzeczy. I kwestia znowu na filmie, tak jak o tych targach mówiłaś, to ładnie wygląda. Owszem, są dobre drukarki 3D, mamy na Politechnice Poznańskiej, kosztuje około 90 tysięcy euro, a jest to drukarka próżniowa i tam w tej próżni ja mogę zrobić cuda. Ale też najpierw któryś tydzień muszę posiedzieć, żeby to zaprojektować. A to cudo też będzie miało rozmiar maksymalnie 2x3, bo te próżniowe drukarki kosztują majątek i przestrzeń mają małą. Także na chwilę obecną to nie spełnia funkcji.
0: Czyli to jest raczej taka forma zabawy. Ja się tego obawiałam, bo widziałam próbne wydruki i szczerze mówiąc, no, dla mnie było to tak mocno dalekie od na przykład makiety, no bo do czego mogłaby się taka drukarka przydać, oprócz tego, żeby wydrukować fizycznie jakąś figurkę, czegoś, ale na przykład zrobienie makiety, coś raz, że obszar roboczy, dwa różnego rodzaju uszkodzenia. Że te próbki, które są prezentowane najczęściej, to są rzeczy takie mocno, takie proste. To są jakieś wycięte płaszczyzny, kształty. Na przykład takie ciasteczko, piernikowy ludek, czy miś, gdzie tak naprawdę jest niewiele szczegółów, więc no, nie ma się na czym wywalić ta drukarka.
1: Ja mam taką propozycję. Ja chciałbym podać teraz wszystkim taki przykład, jak można sobie samemu zrobić tyflografikę.
0: O, super.
1: Taką fajną, prostą, każdy ma taką możliwość, a potem się rozłączymy, bo czuję, że głos mi już siada po prostu, naprawdę. Natomiast chętnie się umówię na następne spotkanie. Mianowicie, bierzemy arkusz papieru, może to być karton formatu A4, nie większy. Następnie bierzemy kubeczek, szklankę, wszystko jedno, wlewamy do niej jedną część wody, jedną część soli i jedną część mąki. I mieszamy to wszystko. Powstaje takie rzadkie ciasto naleśnikowe. Rzadkie. Następnie bierzemy grubą strzykawkę, bez igły. nalewamy to ciasto do strzykawki i tu niestety powinna to robić osoba widząca. I no do tej pory koszt wytworzenia to są nawet nie grosze. I rysuję na przykład plan ulicy i schemat dojścia gdzieś tam na tej kartce tą strzykawką, tym ciastem. A potem wkładam to do mikrofali na 15 sekund i wyjmuję. I mam wypieczoną, trwałą, mocno związaną z podłożem schemat wykonany, no jakby nie patrzeć, tyflografika. Źle wyszło? Strzykawka, rysuję jeszcze raz, poprawiam. Bardzo proszę.

0: Ale
1: Mało.
0: na to nie wpadłam nigdy.
1: No to właśnie bieda generuje pomysłowość. To nie jest do końca mój pomysł. To właśnie koledzy z południowej Rosji nauczyli mnie tego. Jeśli nie ma pieniędzy, to ludzie myślą. Bo my idziemy do sklepu, tego nie ma, tego nie ma. O Jezu, to jak ja mogę robić tyflografiki, jak tego nie ma? Można. Chociażby właśnie w taki prymitywny sposób, jak teraz powiedziałem.
0: No ale mamy XXI wiek, czyli tak naprawdę wydawałoby się, że teraz technologia, tak? Najprostsze metody zdają egzamin jednak.
1: Tak, ja zawsze jestem wielkim zwolennikiem właśnie takich prostych technologii, takich tam, gdzie można, no takich jednostkowych egzemplarzy na przykład, to jest to idealne, że tak powiem.
0: No ja też troszkę produkuję tyflografiki, bo przecież trójwymiarowe obrazki, chociaż nie wszystkie. Chociaż nie wszystkie są w ten sposób, dlatego że jeżeli już obiekt jest oblany tłem, no to dla osoby niewidomej nie będzie to tak mocno czytelne. Ale większość z tych obrazków i kartek świątecznych również, które robię w tej chwili, to jak najbardziej wszystko jest czytelne. Też się bawię metodą domową, jak najbardziej, też z papieru się wykonuje. Powiedz mi tylko tak jeszcze szybciutko, zanim całkiem ci głos padnie, oby nie. Jak sobie wyobrażasz, tak jak czujesz, że będzie? Może też własne plany tyflografiki teraz, za parę lat, kilka, w jakim kierunku to będzie iść, czy się spopularyzuje, czy nie? Może jakieś nowe technologie, o których jeszcze nie mówiliśmy, a o których ty wiesz?
1: Nie spopularyzują się długo z tego względu, że wchodzi, u nas w Polsce jest, w wielu krajach Europy, tak zwana inkluzja, gdzie dzieci uczą się w szkołach masowych. Nauczyciele w szkołach masowych nie mają zielonego pojęcia o tyflopedagogice, o technologiach, o edukacji. Kursy i szkolenia, które robią, dają papierek, ale nie dają wiedzy i doświadczenia. I oni nie będą uczyć dzieci oglądania tyflografik, bo oni nie wiedzą, jak tego nauczyć. W ośrodkach taka edukacja jest prowadzona. Niemniej jednak to jest tylko jakieś raptem 20% osób.
0: No i też różnie w różnych ośrodkach.
1: To oczywiście, to masz rację. Dlatego rzeczywistość, użyję znowu mojego ulubionego słowa, skrzeczy.
0: Jak nasz dzisiejszy gość.
1: Czyli ja.
0: Dzięki ci, Marek, w takim razie. Już cię dłużej nie będę męczyła, chociaż...
1: Ale ja bardzo chętnie, jeśli będziecie chcieli kiedyś jeszcze, ja z wielką przyjemnością, naprawdę, bo edukację, wiedzę trzeba nieść. Jeśli się można dzielić... A mam pełno pomysłów na inne tyflografiki, jak robić, na inne metody, takie prymitywne, domowe. Chętnie się podzielę.
0: Myślę, że tak. Jeszcze o tej edukacji ze wschodu też moglibyśmy sobie zrobić program. Myślę, że to też będzie interesujące, dlatego że tam dosyć dużo smaczków faktycznie.
1: Oj, to prawda. Jeszcze serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy od pani dyrektor Marii Tomaszewskiej, która telefonowała właśnie do mnie w trakcie przerwy.
0: A słucha nas?
1: Nie słucha, ale odsłucha potem. Natomiast prosiła, żeby przekazać.
0: To my również serdecznie pozdrawiamy.
1: Którzy ją tam znają, pamiętają, lubią czy nie lubią, że pozdrawia serdecznie wszystkich. I ja też zresztą.
0: I tym, że miłym akcentem kończymy audycję. Dzięki wszystkim bardzo. Dzięki tobie, Marku. Naszym gościem
1: ja
0: był Marek Jakubowski.
1: Do usłyszenia następnym razem.
0: Studio tyflografiki prowadziła Magdalena Rutkowska, realizował Michał Dziwisz. Dzięki. Dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo podcaście. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli spędzić Państwo czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Jacek Zadrożny. Witaj, Jacku.
1: Dzień dobry, Alu, po raz kolejny. Dawno się nie słyszeliśmy na tej antence i dziękuję za zaproszenie.

0: Ja też z wielką przyjemnością goszczę Cię dzisiaj w Tyflo Podcaście i bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie. A będziemy rozmawiać o blogu prowadzonym przez Jacka, blogu, który nazywa się Informaton. Jaka jest tematyka bloga, jakie są jego założenia, o tym przypuszczalnie Jacek za chwilę bardzo ciekawie, obrazowo i zachęcająco nam opowie. Jeśli chcieliby Państwo jakoś skomentować to, o czym mogliście przeczytać na blogu, tudzież ewentualnie podzielić się jakimiś sugestiami co do ewentualnych tematów, jakie mogłyby się pojawić, które wziąłby Jacek pod rozwagę pisząc w przyszłości, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Można się z nami połączyć przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. I tutaj oczywiście zachęcamy, myślę, że w miarę możliwości też Jacek na wszystkie pytania dotyczące bloga odpowie. Ale jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał przyjemności z Jackiem się zetknąć, tudzież z jego blogiem, chciałabym na początek poprosić Cię, Jacku, o to, żebyś przedstawił naszym słuchaczom siebie, opowiedział trochę o swojej działalności, o swoich pasjach, no ogólnie o wszystkim tym, czym tutaj jakby jako prowadzący blog Informaton chciałbyś się ze słuchaczami na swój temat podzielić.
1: No dobrze, takie moje króciutkie bio. Nazywam się Jacek Zadrożny, mam 46 lat, mam żonę, dwójeczkę uroczych dzieci. Z wykształcenia jestem politykiem społecznym, to znaczy skończyłem takie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Nauk o Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast od zawsze bardzo się interesowałem techniką, komputerami. No już od ponad 30 lat się tym interesuję. Więc kiedy mi się przydarzyło, że przestałem widzieć w wieku 26 lat, w sposób naturalny zacząłem się interesować techniką związaną z osobami niewidomymi. Teraz mieszkam od 3 miesięcy w takim małym mieście na południu Polski, w Andrychowie. Natomiast wcześniej mieszkałem przez całe swoje życie w Warszawie. Teraz się to zmieniło, w związku z tym zmieniła też się moja sytuacja zawodowa. W tej chwili nigdzie nie pracuję na stałe, pracuję dorywczo, bym tak to ujął, ale na razie sobie to dosyć chwalę. A teraz o samym Informatonie. To jest taki blog poświęcony dostępności informacji.
0: Chwileczkę, Jacku, mogę Ci jeszcze przerwać na sekundkę? Zanim przejdziemy do Informatonu, chciałabym jeszcze tutaj zwrócić Państwa uwagę, że widocznie pewnie Jackowi niezręcznie jest się chwalić, natomiast w ramach swojej działalności przez wiele, wiele lat starał się działać na różnych polach na rzecz szeroko pojmowanej dostępności, prawnych aspektów dostępności, społecznej świadomości, wszystkiego tego, co z dostępnością się wiąże, oraz oczywiście włączał się w różnego rodzaju i włącza, mam nadzieję, nadal, mimo że już nie mieszka w Warszawie, w działalność szeroko pojmowaną na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. To ja tutaj ze swojej strony tak dopowiem. Natomiast rzeczywiście, jeśli można, możemy to tutaj, gdybym mogła Cię poprosić na początek, żebyś podał adres swojego serwisu, gdyby ktoś z Państwa chciał tutaj na bieżąco sobie zaglądać w trakcie podcastu i też właśnie w krótkich słowach, tak najbardziej ogólnym zarysie, opowiedział mniej więcej, jak ten blog wygląda i ogólnie jaka jest poruszana tematyka.
1: Adres serwisu to jest informaton.pl. To jest domena, jaką sobie wykupiłem swego czasu, bo spodobało mi się brzmienie tego słowa. Tak mi się bardzo kojarzyło z automatonem. Automatony, czyli maszyny, które automatycznie działają, a tutaj informaton, czyli informacja, która jakby samoczynnie działa. No i okazało się, że domena jest wolna. No i pod tą domeną właśnie ten serwis działa od połowy 2012 roku, czyli już ponad 4 lata. Zajmuję się tam przede wszystkim dostępnością. Zaczynałem od dostępności stron internetowych, ale teraz zajmuję się tam bardzo wieloma aspektami dostępności, dostępnością multimediów, technologiami asystującymi. I piszę też w różnych jakby aspektach tego tematu, zarówno tak od strony technicznej, jak i od strony prawnej, społecznej. Opisuję różne zjawiska, które się wiążą z tymi tematami. Stąd dosyć jest to jednak taki eklektyczny serwis. Czy jest ciekawy? No to jakby no dla mnie jest ciekawy. No ja się tym interesuję, więc dla mnie jest ciekawy. Czy jest ciekawy dla czytelników? No to oni sami muszą zajrzeć, zobaczyć, czy chce. Mój brat powiedział, że jest nudny ten serwis, ale jakby ja z kolei nie podzielam jego zainteresowań, więc każdy ma swoje.
0: Myślę, że to też jest kwestia grupy odbiorców. Jeśli ktoś, powiedzmy, z racji swojego zawodu, tego, że jest administratorem budującym serwisy www, albo społecznikiem, który ewentualnie jakieś ma na celu działania na rzecz dostępności, to już nawet odchodząc od jakichś tam zainteresowań, powiedzmy, prywatnych, tego, czy komuś się wydaje nudny czy nienudny, to myślę, że dla pracowników pewnych branż i jakby tutaj no poniekąd też z racji dyrektyw, z konieczności w pewnym momencie takich, którzy muszą się zainteresować kwestiami dostępności, jest takim dosyć jednak zhumanizowanym nośnikiem informacji, bo to nie jest taki język stricte prawny, bardzo zawiły, taki suchy. Myślę, że to jest troszeczkę takie tłumaczenie, opowiadanie o tej dostępności, oczywiście zgodnie z wszystkimi jej wytycznymi, z wszelkimi arkanami właśnie prawidłowej budowy tych serwisów, ale jednak w taki sposób dość zhumanizowany. Czy w ten sposób, Jacku, starasz się jakby opracowywać poruszane przez ciebie tematy?
1: Tak, na tym nawet bardzo mi zależy. Od pewnego czasu mam nawet takie zacięcie, żeby pisać językiem prostym. To się nie zawsze udaje, ponieważ temat jest hermetyczny i często tak same się narzucają pojęcia, które są no, niezbyt fachowe, często tak? używane. Fachowe, tak. Dosyć zamknięte, ale dokładam wszelkich starań, żeby pisać jak najprostszym językiem. Nawiasem mówiąc, prosty język to też jest temat, który poruszam u siebie na blogu. Opisywałem na przykład bardzo fajne narzędzie do analizy języka, jasnopis.pl, gdzie można sobie sprawdzić, jak bardzo skomplikowanym albo jak prostym językiem się pisze. No, wczytuje się dokument i tam sobie można zobaczyć, ile lat wykształcenia potrzebuje czytelnik, żeby zrozumieć to, co się napisało. No więc niektóre moje teksty, niestety, z przykrością to stwierdzam, po przeanalizowaniu wymagały 17-18 lat edukacji. Czyli to są studia doktoranckie. Więc od tego czasu, jak to zobaczyłem, postanowiłem zmienić sposób pisania i staram się teraz pisać tak, żeby się mieścić co najwyżej na poziomie 12 lat, czyli szkoły średniej. Tak, żeby to dotarło do jak największej grupy odbiorców.
0: Jasne. Chciałabym cię zapytać jeszcze o takie kwestie, jak można śledzić twojego bloga, na przykład przez media społecznościowe, czy można zostać jego subskrybentem, jeśli tak, to w jaki sposób?
1: No ja wykorzystuję dosyć standardowe rozwiązania, to znaczy po pierwsze można zaglądać na samą stronę, ale jest tam uruchomiony również kanał RSS. Można sobie zasubskrybować jakby kanał i dostawać informacje o tym, że coś się tam pojawiło nowego. A oprócz tego wykorzystuję dwa media społecznościowe, to znaczy Facebook, jest tam fanpage informaton.pl, a na Twitterze trzeba śledzić mnie. Informaton nie ma oddzielnego kanału na Twitterze, to jest po prostu mój kanał, czyli jeżeli ktoś chce co tam się pojawia, to na Twitterze niestety, ale musi także czytać z czasem to, co pisze w innych sprawach. Więcej metod nie wymyślam. Co prawda, chodzi mi od pewnego czasu myśl o uruchomieniu newslettera, ale to jednak wymaga odrobiny pracy i czasu. Mam już teraz ten czas wreszcie i być może zdecyduję się na takie rozwiązanie.
0: Jasne. To jeśli jest to tutaj melodią przyszłości, to również w tym aspekcie życzę powodzenia i szerokiego grona odbiorców. Chciałabym zapytać, Jacku, o kwestie związane z tematyką teraz bloga. Powiedziałeś, że są to kwestie związane z dostępnością i tutaj jakby rozumiem, jest to gdzieś tam po linii twojej ścieżki zawodowej, twojej działalności zawodowej. Natomiast czy są jeszcze jakieś tematy na przykład powiązane albo takie, które powiedzmy, nie wiem, też z racji zajmowania się różnego rodzaju źródłami prawa, tworzeniem prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych na przykład. Czy są takie tematy, które również poza dostępnością publikujesz w ramach swojego bloga?
1: Nie. Bardzo się staram, żeby w tym serwisie nie pisać o innych rzeczach, żeby to wszystko się kręciło jednak wokół dostępności i technologii asystujących. Mhm. Oczywiście piszę tam o prawie, piszę tam o różnych wydarzeniach natury społecznej. Na przykład przyglądałem się tematowi, jak się ma demokracja i dostępność, jak się ma dostęp do kultury i dostępność, ale to wszystko się raczej kręci wokół tych dwóch tematów. Mam takie wrażenie, że jeżeli to ma być serwis tematyczny, a tak sobie go zaplanowałem, no to nie mogę tam pisać o wszystkim, bo to chyba by ludzi jednak trochę myliło. Mhm. Też jest taki techniczny aspekt, że w moim serwisie mam polecanki, znaczy pod każdym tekstem mam takie sugestie, wyświetla się 5 propozycji tekstów, które jakoś związane są z tekstem, który akurat ktoś sobie przeczytał. To jest robione czysto automatycznie, oparte o kategorie i o tagi. No i dosyć dobrze to działa. Podejrzewam, że gdybym mieszał tam inne tematy, mogłoby działać gorzej. To też jest kolejny taki powód, żeby tego nie...
0: Tak? Mhm.
1: Może nawet nie tyle co bądź, ale znienacka mogłoby się pojawić, nie wiem, coś, bo ja wiem o ulgach w komunikacji miejskiej, bo tutaj omawiałem problemy prawne, a tam też jest o prawie. No, nie jest to nijak związane.
0: Jasne.
1: Więc nie mieszam. Bardzo się staram, żeby nie mieszać i chyba na razie mi to wychodzi.
0: To jeszcze przez chwilę pozostajmy przy tej tematyce. Prowadzisz blog od 4 lat. Czy na przestrzeni tego czasu jakoś pod kątem sugestii jego odbiorców ta tematyka w jakiś sposób się zmieniała? Czy tutaj powiedzmy, nie wiem, jeśli otrzymywałeś w komentarzach informacje, że na przykład odbiorcy chętnie poczytaliby jeszcze więcej w jakichś aspektach, a w innych widziałeś, że to zainteresowanie, no może ten odbiór jest taki mniej interaktywny, mniej są odbiorcy zainteresowani jakoś pewnymi tematami. Jakby czy porównując to, decydujesz się na to, że pewne aspekty tej dostępności warto omawiać szerzej, a o innych na przykład tylko wzmiankować?
1: Nie. Znaczy, tak jak to opisałaś, to tak się nie dzieje. Ja zresztą, przygotowując się do audycji, przejrzałem sobie komentarze, no i stwierdziłem, że tak naprawdę ogromna, ogromna większość komentarzy, jakie są stawione pod moimi tekstami, to są komentarze ludzi od dostępności. Bardzo mało jest komentarzy od innych użytkowników. Nie to, że ich całkiem nie ma, ale jest ich mało. Więc to są ludzie, którzy znają się na dostępności na podobnym poziomie jak ja, więc ja nie będę ich douczał, bo oni to wiedzą. Natomiast robię trochę co innego. przyglądam się na przykład, to też mogę w statystykach sobie zobaczyć, czego ludzie szukają, w jaki sposób trafiają do mojego serwisu, czyli jakie hasła wpisują w wyszukiwarkę Google czy innego, czy inny Onet, i w jaki sposób trafiają do mnie. To mi sugeruje, jakie tematy są interesujące, jakie są poszukiwane. Natomiast to nigdy nie jest tak, że ja wprost na zamówienie takie wirtualne piszę. Ja piszę
0: nie,
1: to,
0: nie, co... ja też nie mówię w kontekście na zamówienie, ale jednak tak można piszesz by było tego robić. Bloga dla kogoś, tak? Więc...
1: Nie, ale też nie ma w tym nic złego, ja tylko mówię, że nie mam takiego pomysłu nawet. Sprawdzam sobie, co ludzie piszą i czasem mi coś wpada do głowy, że może być coś interesującego. Ale raczej piszę tam o tym, co mnie interesuje. Stąd na przykład ostatnio interesowała mnie digitalizacja zasobów. No i zacząłem sobie sprawdzać różne rzeczy. Jak trafiłem na jakiś ciekawy wątek, jak sobie go zgłębiłem, to dzieliłem się z czytelnikami moimi refleksjami, jakimiś pomysłami, tą wiedzą, którą zdobyłem. I to raczej tak się dzieje. Nie pamiętam, żebym kiedyś pisał na sugestie czytelnika, nie taką wprost. Chyba nie. Nie kojarzy mi się.
0: Rozumiem. Ja tutaj nawet jakby nie tyle, że miałoby to być w odpowiedzi na jakąś konkretną sugestię, zastanawiałam się, czy może powiedzmy analizując to zainteresowanie konkretnymi jakby działami tej dostępności na przestrzeni lat na pewnych zacząłeś się skupiać bardziej, a na innych mniej, a może jakoś zmieniała się ta tematyka bez sugestii, tylko sam dochodziłeś do wniosku, że nie wiem, na skutek jakichś tam zmian właśnie sytuacji, czy właśnie dostępności dla osób niepełnosprawnych, albo dostępności dla, nie wiem, seniorów, czy innych grup teoretycznie narażonych na wykluczenie, pewna tematyka jakby powinna znaleźć jakieś obszerniejsze odzwierciedlenie w twoim blogu, czy też
1: tak,
0: nie?
1: Tak, to nie. To dokładnie jest ten sposób, o którym mówisz. Mhm. Przy czym oprócz tego, że coś się działo na zewnątrz, to czasem dzieje się coś po prostu we mnie, że jakiś temat mnie szczególnie nurtuje, czytam sobie o nim, coś szukam, jakichś dodatkowych informacji, a potem no, dokonuję takiej reasumpcji, opisuję takie moje konkluzje. Także to tak, to działa rzeczywiście, że sytuacje zewnętrzne, które się przydarzają, bardzo różne, no oraz to, co akurat mnie szczególnie interesuje. Stąd ci, co mnie znają, którzy czytają mojego bloga, mogą się na przykład spodziewać, że jak przygotowuję jakąś prezentację gdzieś, to mogą nawet podejrzewać, jaki temat. Bo na przykład ostatnio się pojawiło, nie wiem, 10 tekstów o Aria. Znaczy, pewnie będzie prezentacja o Aria, bo znaczy, czyta coś i sprawdza.
0: Zgłębia temat, tak.
1: Tak. Także tak to się mniej więcej odbywa. Przy czym, jak pytasz, dla kogo piszę, ja generalnie do końca nie wiem, dla kogo piszę. Ja bym bardzo chciał pisać głównie dla programistów, dla frontend deweloperów, takich, którzy projektują serwisy internetowe, aplikacje webowe. Ale tak do końca to nie wiem, czy ja dla nich piszę, bo jakby odzew mam stosunkowo niewielki.
0: Ale po, nie wiem, zadawanych pytaniach, po tym jakiejś tam problematyce, którą gdzieś tam w komentarzach czy pytaniach jakichś poruszają, możesz się spodziewać, bo na przykład inne pytania generalnie chyba będzie zadawał, powiedzmy, nie wiem, urzędnik jakiegoś miasta, który szuka, nie wiem, audytora, który będzie mógł przebadać mu serwis, a inne będzie zadawał ktoś, kto się zajmuje, nie wiem, projektowaniem aplikacji albo budowaniem serwisu, żeby był dostępny, tak? Czy...
1: Tak, natomiast nie mam zbyt dużo takich sygnałów i one są przeważnie nie w komentarzach, tylko ludzie piszą do mnie bezpośrednio, albo na Facebooku, albo pocztą elektroniczną. I mam wrażenie takie, że częściej pytają o technologie asystujące niż dostępność.
0: Aha.
1: Ale oczywiście o dostępność też czasem piszą. Czasem to owocuje w taki sposób, że ktoś do mnie dzwoni, żeby coś się doradzić, bo no ja tam umieściłem swoje dane kontaktowe na stronie internetowej. Jak ktoś ma potrzebę, to może się ze mną kontaktować.
0: A powiedz mi, Jacku, taką rzecz. Czy są osoby takie, powiedzmy, zwykłe, które, znaczy zwykłe mówię w tym sensie, niezwiązane zawodowo, czy też jakoś tam no, niezobligowane w pracy do tego, żeby zajmować się dostępnością, ale osoby, które gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, są na pewnym etapie ich życia, po prostu jakoś tam te kwestie ich zainteresowały i gdzieś tam korzystając z twojego bloga, czy też no, konsultując z tobą może, czy tam omawiając kwestie związane z dostępnością, jakieś poszczególne, już takie bardziej specjalistyczne aspekty tej dostępności po prostu gdzieś tam sobie, mówiąc tak kolokwialnie, rozkminiają i tak sobie z tobą dyskutują po pasjonacku, nawet nie z konieczności przymusu wykonania jakiejś pracy, tylko dlatego, że sami są tematem zainteresowani.
1: To się zdarza. Niezbyt często, ale się zdarza. Pamiętam, kiedyś dosyć długą odbywałem, aż nawet w pewnym momencie uznałem ją za męczącą, wymianę korespondencji człowieka, który projektował serwis internetowy sprzedający okna.
0: Aha.
1: I on sobie wymyślił, że on koniecznie wprowadzi tam wszystkie możliwe rozwiązania dostępnościowe. Łącznie z takimi, że żeby było wygodniej, to jak tam były tabelki z układem, tam, no, produkty z jakimiś ich parametrami, że można sobie będzie tą tabelkę odwracać. Czyli pionowo albo poziomo ją ustawiać i takie różne rzeczy. To on rzeczywiście bardzo dogłębnie dopytywał. Ja odpisywałem, sugerowałem mu różne rzeczy. No tak, takie przypadki się zdarzają. Choć tak jak mówię, no, niezbyt często. Jako twórcy tego bloga brakuje mi tego, muszę tego przyznać, że mi tego brakuje, tego kontaktu z ludźmi, którzy czytają, poza oczywiście tymi, którzy jakby dostępnością zajmują się na co dzień, ale nie dla nich głównie piszę, tylko piszę dla tych, którzy się na dostępności nie znają. No a oni odzywają się stosunkowo rzadko. Może powodem jest to, że ja u siebie wprowadziłem reżim komentarzowy, to znaczy trzeba być zalogowanym, żeby opublikować komentarz.
0: Aha.
1: Można się logować przez Facebooka, Twittera, coś tam jeszcze, no ale nie ma takich komentarzy anonimowych, jak miałem na innym swoim blogu. Aha. Drastycznie spadła mi ilość komentarzy przez to, ale
0: klimat się poprawił.
1: Ale była lepszej, ale są lepszej jakości zdecydowanie.
0: No tak. Potrafię sobie wyobrazić i myślę, że to pewnie uznajesz to dzisiaj za krok w dobrym kierunku, bo co z tego, że komentarzy jest dużo, jeżeli są takie, powiedzmy, mało wnoszące, ani odbiorcy się niczego nie uczą, ani, że tak powiem, tobie też nie jest jakoś, no jakby nie masz świadomości, że... Znaczy nie, masz świadomość, że twoje odpowiedzi jakby nijak się mają do, no niczego też tych ludzi nie nauczą, w sensie takim, że nie są jakby zainteresowani wymianą poglądów na temat dostępności, tylko na różne inne tematy, tak?
1: To też się czasem zdarza niestety. Miałem pod jednym z wpisów komentarz. Mimo tego, że zalogowany człowiek to jednak anonimowy, także nie byłem w stanie go zidentyfikować w tym sensie, który napisał o tym, że widzialni, fundacja widzialni, czepia się jakichś rzeczy, mimo tego, że to jest przeinterpretowywanie. Pod wpisem od razu się pojawił i komentarz Przemka Marcinkowskiego, i Dominika Paszkiewicza, i czyjś jeszcze, z prośbą, żeby doprecyzował, o co chodzi ten komentujący. No ale się nie odezwał więcej, więc zakładam, że tak sobie po prostu chciał wylać.
0: Aha, coś. No tak.
1: I to się w komentarzach oczywiście też zdarza. Przyjmuję to z dobrodziejstwem inwentarza, taki mamy internet.
0: No tak, taki mamy internet i też ludzi generalnie takich, że po prostu jak się komuś ma ulać, no to jakoś tam nie stawia sam sobie barier, nie jakby... Nieważne, czy jest zainteresowany tematem, czy nie, jeśli ma sposobność, to z niej korzysta, żeby sobie jakoś tam polepszyć samopoczucie. A chciałam cię zapytać, bo mówisz, że piszesz do osób, które nie zajmują się dostępnością na co dzień. Czy na przestrzeni tych 4 lat widzisz, że pośród tego grona zainteresowanie dostępnością się zwiększa? I jakby druga część pytania, co może mieć na to wpływ? Czy te dyrektywy, czy które jakoś tam obligują twórców, przynajmniej tych serwisów publicznych, do znajomości przepisów dotyczących dostępności? Czy też jest to kwestia większej świadomości ogólnie wśród osób zajmujących się stronami internetowymi, aplikacjami i tak dalej, ich własną świadomością tego, że dostępność no nie jest jakimś tam kwiatkiem do kożucha, tylko jest czymś, co ułatwia życie bardzo dużemu gronu ludzi i czymś, co jest po prostu potrzebne.
1: Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy dostrzegam poprawę, to owszem, dostrzegam. Natomiast jak sobie to myślałem nad tym, dlaczego tak się dzieje, to mam wrażenie, że bardziej wynika to z tego, że odchodzą w przeszłość pewne technologie, które były mocno niedostępne. I że ta obecna dostępność jest taka, powiedzmy, że trochę przypadkowo wychodząca, o tak bym powiedział. Coraz mniej mamy na stronach Flasha, coraz mniej mamy Javy, coraz mniej mamy DHTML-a i tym podobnych rzeczy. Ludzie tworzą więcej w HTML-u, w Ajaxie i tym podobnych technologiach, a one są bardziej dostępne. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że wszystko można zepsuć, wszystko można zrobić dobrze albo źle, ale Flasha i Javę ciężko było zrobić dostępnymi. HTML i Ajaxa można zrobić dużo łatwiej. Co zaś do świadomości, to ona też wzrosła w ciągu ostatniego czasu. Już firmy produkujące serwisy internetowe, inne aplikacje webowe wiedzą o dostępności, przynajmniej z grubsza. Wiedzą, że takie coś jest, są takie wymagania stawiane. Nawet bardzo powierzchownie próbują zrozumieć to. Trochę czytają, trochę się domyślają. No i czasem
0: powstają. Ale generalnie sami z siebie są zaciekawieni, tak?
1: Nie, tego bym chyba nie zaryzykował, takiego stwierdzenia. Raczej jest to zaciekawienie wymuszone. Aha. To znaczy, no, jest w zamówieniu jest napisane, że ma być zgodne z WCAG. To trzeba zobaczyć, co to jest ten cały WCAG. To jest coś, o czym do tej pory nie słyszeli, a tu trzeba najpierw zrobić, żeby było z tym zgodne. No i odkrywają, że jest taki dokument, liczy tam kilkadziesiąt stron i trzeba zgodnie z nim robić serwis internetowy. Więc jest to moim zdaniem raczej zaciekawienie wymuszone. Natomiast oczywiście świadomość dzięki temu jakoś tam rośnie. Wiedza też, chociaż zdecydowanie wolniej niż bym chciał.
0: No ale możesz się pocieszyć tym, że robisz co możesz, człowieku, po prostu piszesz, tutaj uświadamiasz, uzmysławiasz i potrzebę i uświadamiasz co do najróżniejszych aspektów dostępności. Jacku, chciałabym cię zapytać jeszcze taką kwestię. Mamy świadomość, że w naszym środowisku wszelkiego rodzaju technologie nowoczesne w kontekście ich dostępności dla nas są bardzo takim tematem poruszającym umysły wielu użytkowników i tutaj na tym polu zainteresowanie jest ogromne, bo tak naprawdę myślę, że niejednokrotnie przy korzystaniu z różnego rodzaju sprzętów kwestia dostępności, czy to jakiegoś zaimplementowanego w nich oprogramowania, czy też tego oprogramowania, które sami możemy jakoś dopasować, żeby było dla nas bardziej dostępne, no budzi ogromne zainteresowanie. Czy tutaj pośród osób rekrutujących się ze środowiska osób niedowidzących i niewidomych, również w kontekście tego typu dostępności są ci zadawane pytania i czy tutaj też jakoś tą tematykę starasz się ogarniać?
1: Tak, przy czym najbardziej mnie interesują technologie webowe, takie sieciowe i mobilne. Zdecydowanie mniej mnie interesują takie...
0: Sprzętowo-oprogramowe, tak?
1: Właśnie oprogramowanie takie instalowane na komputerze. Ono jest, no, powiedzmy, że mało interesujące dla mnie. Natomiast różne rozwiązania, które się używa w sieci, zwłaszcza takie narzędzia powszechnego użytku, staram się im przyglądać. Mam zresztą teraz taki pomysł na mały cykl na temat dostępności i możliwości korzystania z różnych rozwiązań od Google, które mogą podnieść produktywność albo takie zwyczajne, lepszy kawałek życia mieć wygodniejszy dzięki nim. A te firmy, znaczy Google czy Microsoft, bardzo dużo pracy wkładają w to, żeby ich rozwiązania webowe były dostępne, i robią naprawdę, naprawdę imponujące rzeczy. O. Więc takim rzeczom się przyglądam. Też przyglądam się temu, co się dzieje na rynku mobilnym. Stąd co 2 lata realizuję takie małe badanie ankietowe. Małe, nie małe, no jak na rynek polski to chyba całkiem spore. Dotyczące tego, z czego takich technologii mobilnych korzystają osoby niewidome i słabowidzące. No 4 lata temu było pierwsze, 2 lata temu było drugie, teraz było trzecie w czerwcu. Ciągle jeszcze nie pozbierałem wyników, w sensie nie uporządkowałem ich, nie opisałem. Ale pozwala to spojrzeć też na to, jak ten rynek wygląda. Mój tekst nie jest gotowy jeszcze, ale już teraz mogę powiedzieć, że ewidentnie widać, że smartfony to jest to, co środowisko zaakceptowało. I mimo tego, że ciągle są ludzie, którzy koniecznie muszą mieć klawisze w telefonach, to oni powoli stają się mniejszością. Przy czym, i to też jest dla mnie odkrycie, z tych badań przynajmniej wynika, że wcale niekoniecznie iPhony, że bardzo dużo ludzi używa różnych telefonów z Androidem. To jest też dla mnie istotna informacja, ponieważ oznacza, że trzeba się też przyglądać temu, co się dzieje na rynku androidowym. Ja przez jakiś czas miałem przekonanie, że to będzie zupełny margines, a to się okazuje, że jednak cena swoje robi, a niektórzy też używają Androida dlatego, że uważają go za rozwiązanie lepsze. Przy czym ja oczywiście tego nie podzielam, uważam, że jest to rozwiązanie gorsze, ale akceptuję ten ich pogląd.
0: No tak, a poza tym nie zawsze cena robi swoje, bo z tego co ja się orientuję, to w momencie premier jakieś tam te, powiedzmy, co bardziej flagowe produkty działające na Androidzie cenowo aż tak bardzo nie odbiegają, więc może to nie jest tak tylko kwestią ceny, ale też tego, że powiedzmy te systemy wydają się użytkownikom nie wnikając tak w przyczyny, czy to jest kwestia ich przyjazności, dostępności, czy czego tam jeszcze, jednak bardziej przyjazne i decydują się na takie technologie.
1: Dobrze, mogę przyjąć takie podejrzenie, tym bardziej, że oczywiście widzę w wynikach badań, że dużo ludzi używa telefonów z Androidem. I to było dla mnie zaskakujące. No i tak badam takie rzeczy, bo mnie to po prostu interesuje. To nie jest na zamówienie żadnej firmy, to nie jest z potrzeby jakiejś marketingowej. To po prostu mnie ciekawi, a potem udostępniam te wyniki, bo myślę sobie, że inni ludzie też chcą dowiedzieć się, co tam wyszło mi z tych badań.
0: Ale generalnie powiedzmy, że z takiego jakby laboratoryjnego punktu widzenia to chyba dobrze, że ludzie z różnych opcji korzystają i gdzieś tam mają różne doświadczenia, no bo to też wydaje mi się, że gdzieś na jakichś płaszczyznach te doświadczenia się przenikają i ogólnie pozwalają ludziom lepiej się orientować co do tego, co, na jakich urządzeniach, no bo przecież też na pewno masz świadomość tego, że nie każdy używa komputera do jednakowych zastosowań. Nie wszyscy ludzie używają smartfonów w ten sam sposób. Nie wszyscy ludzie używają tabletów w ten sam sposób. Chociażby taka kwestia, która jest kluczowa, jak mi się wydaje, w kwestii korzystania z tabletów przez osoby niewidome i niedowidzące. Z tego przynajmniej, na ile ja się orientuję, to dla osób niedowidzących im większy tablet, tym generalnie lepiej. Natomiast dla osób niewidomych im większy tablet, tym generalnie gorzej. I może są jakieś takie aspekty, to oczywiście jest jakby porównanie, tylko żeby pokazać pewną analogię, że może jest właśnie tak z tymi systemami iOS-owymi i androidowymi, że tutaj po prostu w zależności od zastosowania, od tego, czego po danym systemie, po danym urządzeniu użytkownik będzie się spodziewał, on tutaj po prostu na to będzie stawiał. I jakby to jest odpowiedzią na te pytanie, dlaczego mimo powiedzmy jakichś tam twoich subiektywnych odczuć, że korzystanie z Androida w pewnych sytuacjach mogło być trudniejsze, dla kogoś kosztem alternatywnym, wiesz, jest coś innego i on będzie się na tego Androida decydował mimo wszystko.
1: Bardzo eufemistycznie ujęłaś to, co ja myślę o Androidzie. Uważam, że ciągle jest mu bardzo daleko do iOS-a, ale ja nawet wiem, jakie są powody tego, że ludzie używają Androida, a nie iOS-a. Ale to jakby temat jest...
0: Tak, zupełnie... Chyba, że, zupełnie
1: to, on jest bardzo ciekawy, czasem biorę udział w takich pyskówkach, żeby sobie podyskutować, bo to człowiek zawsze się czegoś nowego może dowiedzieć.
0: Więc właśnie dlatego też poruszyłam, bo właśnie wydaje mi się, że tutaj jakby wartością tych dyskusji, wartością tych badań i tak dalej jest właśnie to doświadczenie, dlaczego ktoś się decyduje, dlaczego używa i tak dalej, a nie czy warto lepiej używać tego, czy lepiej używać tamtego. Niech se tam każdy używa, co chce i już.
1: Tak, to jest w ogóle rzecz najcenniejsza, jaką możemy mieć, to znaczy to, że mamy wybór.
0: Tak.
1: Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o komputery, przez wiele, wiele lat tego wyboru praktycznie nie mieliśmy.
0: Tak.
1: Bo mieliśmy Windowsa i w zasadzie nic więcej. Dla ekstremistów był Linux, a dla lubiących dużą egzotykę był Mac. Ale to były naprawdę, to był tak minimalny margines, że to się właściwie nie liczyło. Wszyscy używali Windows. To teraz
0: na jeden czas podobnie było z telefonami też. Były tak. Symbianowe Nokia, których używali wszyscy, bo one były lepiej lub gorzej udźwiękowione, ale one generalnie były, a cała reszta była po prostu właśnie też dla ekstremistów albo dla osób takich, które powiedzmy gdzieś tam były w stanie sobie obsłużyć telefon bez udźwiękowienia, na zasadzie tylko dzwoniąc z niego, czy tam tak, nie wiem, żeby sobie włączyć radio, tak?
1: Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, jak się przyglądałem temu, z jakich technologii korzystają ludzie z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. I opisywałem to zresztą kilka razy. Na przykład osoby głuche korzystają z komunikatorów wizualnych, to znaczy takich na przykład jak Skype, z którego teraz już korzystamy. Mhm. Ponieważ posługują się językiem migowym, więc muszą być widoczni i sami muszą widzieć rozmówcę.
0: Jasne.
1: Ale okazuje się, że bardzo rozpowszechniony wśród nich jest komunikator, o którym ja w ogóle w życiu nie słyszałem. Nazywa się, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, UW albo jakoś tak. OWO się pisze. Jak to się stało, że stało się nagle popularne w tym środowisku? Nie mam bladego pojęcia. Może po prostu w którymś momencie ktoś go zaczął używać, namówił innych i tak się rozlazło.
0: Ale Jacku, ja myślę, że to jest analogiczna kwestia, jak na przykład do użytkowania pośród osób niewidomych TikToka.
1: Tak, albo Mirandy.
0: Ja nie znam spośród osób widzących nikogo, nawet jednej osoby, która by używała TikToka w kontekście właśnie prowadzenia jakichś rozmów, czy tam takich, no ogólnie, tak, dla której byłby, nie wiem, zamiennikiem na przykład Skype'a, więc może właśnie to jest kwestią tego, że akurat dla nas TikTok nie ma tej warstwy wideo, ona gdzieś tam nie jest do rozmów nam potrzebna i dlatego przez też no, swoją jakość, czy tam sposób działania po prostu jakby w naszym środowisku akurat on się upowszechnił.
1: Tak, no i takich technologii ciekawych korzystają ludzie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mhm. Na jednym z warsztatów Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni była taka pani z Białegostoku, która opisywała, z jakich rozwiązań korzystają osoby niesprawne manualnie. Mhm. I to była dla mnie tak niezwykle cenna prezentacja, bo dowiedziałem się mnóstwa rzeczy, o których nie miałem w ogóle pojęcia. O tym, że są na przykład sterowniki do myszy. Sterowniki, takie oprogramowanie, które pomaga tym osobom, bo one są inteligentne. Na przykład nie reagują na różne spastyczności, mimowolne ruchy, aha, albo dociągają kursor do obiektów, na przykład do ikonek, żeby nie trzeba było doturlać tego kursora dokładnie do ikonki.
0: Czyli nie wymagają aż takiej precyzji, tylko wystarczy tak gdzieś jest na obrzeżach tej ikony tak, dociągnąć tak, tak, myszkę i on już sam sobie doprowadza, tak?
1: Tak, to jest po prostu genialne rozwiązanie. Albo na przykład opisywała i pokazywała nawet takie narzędzia do wprowadzania informacji, przede wszystkim tekstu dla osób, które są bardzo mocno niepełnosprawne i są w stanie tylko obsługiwać switche, czyli takie przełączniki, no, albo jest wciśnięte, albo nie, nic więcej tam nie ma. I jakie to są inteligentne systemy, które potrafią domyślać się, co ten człowiek chce napisać. To trochę to znamy z tych różnych klawiatur korekt inteligentnych. Nawet nie korekt, tylko tych inteligentnych klawiatur, które zaczynamy pisać, a on już piszemy literkę, naciskamy literkę D, a on się domyśla, że chcemy napisać dzień dobry.
0: Jasne.
1: Natomiast one są oczywiście dużo bardziej skomplikowane. I to są właśnie takie technologie, które niezwykle pomagają osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Swego czasu zainteresowałem się czymś, co się nazywa AAC, czyli Augmented and Alternative Communication. To jest dla osób, które nie mogą mówić z różnych powodów i posługują się różnymi programami, teraz najchętniej instalowanych na tabletach, za pomocą których zestawiają z ikon informacje. I ta informacja jest albo prezentowana jako tekst, albo wypowiadana sztucznym głosem.
0: Czyli taka trochę chińszczyzna. Oni sobie ikonami, a ich odbiorca widzi te informacje tak w formie tekstowej, tak?
1: Tak jest, tak jest. I to są rzeczy, które jeszcze 20 lat temu były niewyobrażalne. Teraz są w zasięgu rąk osób naprawdę z różnymi niepełnosprawnościami i bardzo im pomagają w życiu. Nam się wydaje, ja takie miałem wrażenie, że technologie są przede wszystkim dla osób niewidomych i są dla nich zbawieniem. I to jest oczywiście prawda. Dzięki temu mamy dostęp do kultury, do pracy, do nauki, ale tak naprawdę bardzo wiele osób korzysta na tym, że te technologie istnieją. No i to są właśnie te technologie asystujące, którym też poświęcam miejsce u siebie na blogu. No, czytam też o nich dosyć sporo, bo one są nie tylko pasjonujące, no, ale też myślę, że warto o nich wiedzieć, po to, żeby
0: jasne
1: komuś mu coś podpowiedzieć.
0: Jasne, ciekawe rzeczy. Ja nawet gdybym nie miała nikomu nic podpowiedzieć, bo najprawdopodobniej nigdy w kwestii tak ze względu na swoją osobowość i niewątpliwe talenty w tym kierunku, najprawdopodobniej nigdy w kwestii żadnej technologii nikomu niczego nie podpowiem. Natomiast ilekroć słyszę właśnie o tego typu rozwiązaniach właśnie jak dla osób z dużymi jakimiś tam deficytami w czynnościach manualnych albo tak jak mówiłeś o tych osobach, które nie mogą mówić, to są to rzeczy niezwykle fascynujące i w ogóle niesamowite jest to, jak to działa, że to działa, że po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby coś takiego skonstruować. Przy czym na ogół, kiedy patrzymy już jakby z punktu widzenia odbiorcy, no to wydaje się nam proste, ale jak wszystko to zaprogramować, zakodować, opisać, żeby to działało tak, jak ma działać i działało niezawodnie, to jest po prostu naprawdę fenomenalne. Fenomenalne są te rozwiązania i to jest taki też ten bardzo, bardzo społeczny aspekt dostępności, bo przybliża do tego środowiska internetowego, do tej globalnej wioski ludzi, co do których można by się spodziewać, że absolutnie nie mogą mieć dostępu i pewnie gdyby nie te niezwykłe rozwiązania, tego dostępu rzeczywiście by nie mieli.
1: No nie, nie mieliby, bo to no, ten świat tak wygląda. Teraz ja właściwie robię wszystko za pomocą komputera teraz. Płacę rachunki, tak, robię zakupy, pracuję, uczę się, zapewniam sobie rozrywkę różnego rodzaju. To wszystko się dzieje przez sieć. Czy byłoby to możliwe poza? No pewnie by było, ale byłoby o wiele trudniejsze, wymagałoby więcej wysiłku.
0: Więcej tak mam to czasu.
1: Tak, mam teraz to na wyciągnięcie ręki. W każdej chwili mogę skorzystać.
0: I poza tym też bardzo istotne jest to, że korzystasz tak, jak większość ludzi z tego korzysta.
1: Tak.
0: Bo popatrz, kiedy powiedzmy, nie wiem, nie była powszechna i nie była dostępna bankowość internetowa. Ja już teraz abstrahuję od tego, na ile ona jest dostępna gdzieś tam w jakimś konkretnym banku albo w jakiejś konkretnej aplikacji. Generalnie nie o to mi chodzi. Natomiast w momencie, kiedy były kwestie takie, że wszystko, co się załatwiało w banku, załatwiało się przez papier, no w ostateczności, jeśli bank był na tyle przyjazny klientowi, że tam uruchamiał jakąś tą automatyczną infolinię, gdzie tam były loginy i tak dalej, to troszeczkę ułatwiało sprawę, ale my jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad tym, jak bardzo obciążające w kontekście czasu było korzystanie po prostu z usług bankowych, bo nie było tak wielu bankomatów. Inna sprawa, że akurat nie mówię tutaj o udźwiękowionych, ale ogólnie o bankomatach. Więc generalnie po wypłatę zasuwało się do oddziału, gdzie tam trzeba było panią poprosić, żeby ten druczek wypisała i samemu sobie podpisać, wypłacić. Zmiana jakiegokolwiek stałego zlecenia, czy to kwoty, czy to daty, czy czegoś jeszcze innego, no za każdym razem była wycieczka do banku, tak? Więc tutaj to właśnie, że technologie asystujące tutaj na rzecz dostępności tych usług, no są na tyle zaawansowane, na ile są na obecną chwilę, to tak naprawdę pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i też jakby emocjonalnie.
1: Tak, mnóstwo wysiłku takiego emocjonalnego, tak. A ja jeszcze myślę sobie, że tak jak to opisałaś z bankami, to nawet mi prawdę mówiąc nie przyszło do głowy, że to jest tak zawiłe, bo też prawdę mówiąc ja jak miałem konto w banku, to w zasadzie wyłącznie zajmowałem się tym, żeby wypłacać z bankomatu, nic więcej tam nie robiłem. Nie miałem żadnych zleceń stałych, teraz mam. Po prostu nie używałem tych funkcji, ale...
0: No, a my mieliśmy i po prostu za każdym razem, wiesz, była wycieczka do banku, żeby coś tam zmienić, tutaj przynosiła pani...
1: Ale ja ci podam przykład
0: już,
1: takiego obszaru, gdzie myślę, że jeszcze bardziej może docenisz, mianowicie sklepy internetowe.
0: O, tak, docenię.
1: Wchodzisz sobie na stronkę sklepu z żarciem,
0: tak,
1: i możesz sobie gmerać tam ile chcesz, jakie są tam kawy, jakie orzeszki, jakie ciastka, jakie wędliny, jakie alkohole. Gmerasz sobie tam, wybierasz, czytasz opisy, porównujesz ceny.
0: To
1: jest w ogóle nie do zrobienia w zwykłym sklepie.
0: Jest fantastyczna rzecz, której większość ludzi nie robi, dlatego że po prostu to jest tak małym drukiem, że nikt prawie bez okularów przy jeszcze świetle takim, jaki jest w sklepie, po dłuższym czasie po prostu jest tak zmęczony czytaniem tego, prawie nikt nie czyta składów, tak? Na jakichś produktach spożywczych i tak dalej klienci, bo tam ktoś nie będzie stał z pudełkiem też ze względu na czas i tam czytał. A ja sobie w domu siądę, czasu mam ile bądź na te zakupy, bo nie mam jakoś ograniczone, że tam o 21 mi światło zgaszą, sklep zamkną i już do widzenia po zakupach, tak? Tylko sobie właśnie te składziki, a czy tam jakiś powiedzmy glutaminian sodu przypadkiem się nie wkradł, a czy jakieś tam inne emulgatory i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie to wszystko mogę sprawdzić. To jest naprawdę fantastyczna rzecz.
1: I to jest fantastyczne, o ile jest dostępne.
0: Tak.
1: Dlatego tak mnie jakby ciekawi, czasem irytuje to, opisuje sytuację, kiedy coś, co powinno być dostępne nie jest. Swego czasu napisałem taki złośliwy tekst, że sklepy nie chcą naszych pieniędzy. To się wzięło stąd, że miałem bardzo poważny problem, żeby w jednym serwisie zapłacić, nie kupić, bo to powbierałem sobie, powrzucałem do koszyka, nawet wpisałem, gdzie to ma to być wysłane. I dopiero poległem na samym płaceniu. I wtedy napisałem tekst, skontaktowałem się też z twoim małżonkiem, który opisał mi swoją historię z kupowaniem bodaj pralki jakiejś, gdzie też nie był w stanie przebrnąć przez system do płacenia w MediaMarkt.
0: Chyba euro to było. Może MediaMarkt.
1: Myślę, że mówił o MediaMarkt.
0: Może MediaMarkt. Tak, masz rację, bo ostatecznie zdecydowaliśmy się na euro.
1: Tak. Do tego jeszcze rozmawiałem z Krzyśkiem Wostalem, który miał podobną historię, już teraz naprawdę nie pamiętam gdzie. że też utknął do, właśnie na etapie płacenia, nie na wyborze towaru, opisów, tylko na tym, że w tym momencie, kiedy już tutaj, że tak powiem, powinni wyciągać łapę, daj nam te pieniądze, to tak naprawdę utrudniają to zapłacenie. Tak. I to są rzeczy, które opisuję i czasem też pokazuję, jak to działa. No bo to jest moim zdaniem bardzo istotne, żeby ludzie wiedzieli, że odcinają nas czasem od możliwości wydania u nich pieniędzy.
0: Tak.
1: No to powinno działać jednak na wyobraźnię.
0: Jasne, zwłaszcza, że są w niektórych przypadkach też sytuacje takie, że ten serwis na początku jest dostępny, tak jak było na przykład z Almą, jest obecnie taka sytuacja, gdzie na początku serwis był dostępny, była tam taka zajawka z tabelą, że trzeba było sobie po prostu policzyć rubryki, żeby wybrać właściwy termin, ale jak najbardziej generalnie było to do zrobienia, nie było z tym większego problemu. Natomiast teraz strona Almy wygląda w ten sposób, że przynajmniej z punktu widzenia tego, co czyta VoiceOver, nie jest w stanie... To znaczy, to co jest przeczytane jest kwestią absolutnego przypadku. Nie są w żaden sposób podpisane, jakby zaetykietowane te ikony, nawet ikona wyszukiwarki, czy jakieś takie, powiedzmy, te najbardziej podstawowe. I tak naprawdę trzeba przywoływać stronę dla komputera, żeby móc po staremu zrobić zakupy, tak? I najgorsze, bo ja rozumiem, że gdzieś tam są serwisy, które nie były dostępne, natomiast wraz ze wzrostem świadomości one są jakoś tam ulepszane, no ale to po prostu, no dla mnie to jest ogromny problem i...
1: No i dlatego teraz Alba ma kłopoty finansowe.
0: Tak, właśnie. Tak, na pewno.
1: Przestaliśmy tam kupować, właśnie, tak?
0: Tak.
1: No. No więc to są takie tematy, które jakby mnie nie frapują. To jest tak, że ja te rzeczy mnie interesują, nad tymi rzeczami pracuję, bo mnie to też osobiście dotyczy. To mnie irytuje, to mnie drażni, a czasami coś mnie cieszy, na przykład, bo gdzieś coś poprawili. O, właśnie, bo podam bardzo fajny przykład. Otóż napisałem swego czasu taką krótką notkę opisującą problemy w księgarni Virtualo. To jest taka księgarnia sprzedająca e-booki. I napisał do mnie człowiek, który już tam w tym Virtualo nie pracował, ale on tworzył tą stronę. Dopytał mnie dokładnie, jakie są problemy. Dostał się do panelu i popoprawiał sporą część tych błędów.
0: O, tak, nie na wszystkie. Własną rękę po prostu, z własnego zaangażowania, tak?
1: Tak. Już nie za pieniądze.
0: Przy świadomości, ale tak.
1: Tak, nie za pieniądze, bo już tam nie pracował, ale uznał, że jakby powinien to poprawić, albo może po prostu miał tam dobry układ z tą firmą. No, trudno mi powiedzieć, nie szukałem, nie dowiedziałem się, jakie są intencje, ale podpowiedziałem.
0: Ale zrobił to dobrowolnie i bardzo fajna inicjatywa z jego strony.
1: Tak. Oczywiście to nie da się powiedzieć, że Virtualo już tam w ogóle nie ma problemu i już jest wszystko okej. Ale tam były problemy właśnie takie choćby z tym płaceniem, że nie dawało się wybrać sposobu płatności. No to poprawił tak, że teraz już się da. Że tam na tej karuzeli z promocjami też właściwie nic nie było dostępne. To też popoprawiane było. Swoją drogą nie zajrzałem tam ostatnio, być może znowu ktoś coś zepsuł, bo to tak się zmienia co jakiś czas. Mhm. No ale przez pewien moment rzeczywiście było to całkiem nieźle zrobione. Także to się zdarza. To takie właśnie sytuacje się zdarzają.
0: Oto świetnie, że udało się nam tutaj jakby ten aspekt takim pozytywnym akcentem zakończyć. Mówimy o tym, jak dbać powinni o strony, o serwisy internetowe ich projektanci, ich budowniczowie. Mówimy też o tym, na co powinni zwracać twórcy tych serwisów będących serwisami instytucji publicznych. Chciałam ciebie zapytać, Jacku, o taką kwestię, no na zasadzie bliższa koszula ciało. Oczywiście tutaj na pewno w swoim serwisie zwracasz uwagę na takie udogodnienia w kontekście odbiorcy z dysfunkcją wzroku, które pozwalają na łatwiejsze i takie bardziej intuicyjne korzystanie z twojego bloga osobom z dysfunkcją wzroku. Chciałabym zapytać właśnie w tym obszarze, jakie są najistotniejsze kwestie, na które osoby, nie wiem, rozważające pisanie własnego bloga albo osoby, które już piszą, powinny zwrócić szczególną uwagę. Tutaj dla Państwa tutaj darmowa porada w tym momencie, przesłuchać, korzystać.
1: Dobrze, ja będę mówił o WordPressie, bo to jest serwis, tak. To jest silnik, którego używam, który najbardziej lubię i najbardziej też znam.
0: Też myślę, że najwięcej o prowadzących blogi z dysfunkcją wzroku korzysta z WordPressa, bo on jest taki najbardziej przyjazny chyba.
1: Być może, chociaż wiem też, że niektórzy używają gotowych platform blogowych, takich oferowanych przez różne duże portale, ale rzeczywiście WordPress jest tutaj dosyć wzorcowy, a co więcej, jakiś rok temu widziałem badania, w których wynikało, że mniej więcej 2/3 internetu stoi na WordPressie. Także jest to po prostu też najpopularniejszy system zarządzania treścią. Z WordPressem jest tak, że po zainstalowaniu on ma automatycznie wybraną skórkę domyślną. Ona się nazywa tak jak rok, w którym została wydana taka dana wersja. Czyli w tym momencie skórka nazywa się 2016. I te skórki domyślne są w zasadzie dostępne. To nie jest tak, że to jest mistrzostwo świata dostępności, ale można spokojnie przy niej zostać. Ale ja bym tego nie radził, dlatego że no, to jest skórka domyślna, no to tak od

0: programowaniu, zna HTML-a, zna, trochę musi znać PHP, to sobie też może poprawić jakieś drobne błędy. Natomiast jeżeli ktoś tego nie zna, to powinien wybrać taką, która jest dostępna jakby od razu, out of the box. I takich skórek jest całkiem sporo, a na dokładkę WordPress przygotował własne, WordPress Team przygotował własne wytyczne na temat tworzenia skórek dotyczące dostępności. Te, które ją przejdą, mają taki znacznik Accessibility Ready. I można sobie poszukać według tego znacznika i coś tam sobie dobrać. Natomiast jakby ktoś chciał mieć taką pewność dużo większą, to można skorzystać ze skórek, które oferuje Fundacja Widzialni. Oni zrobili zestaw takich kilkunastu skórek, każda w kilku wariantach, które są dostępne i pasują właśnie do WordPressa. Dostępne są na ich platformie. Ja niestety aż tak się nie przygotowałem, nie pamiętam adresu, ale sobie, można sobie znaleźć te, na stronie Widzialnych. Będzie link do tego. Albo można, tak jak ja to zrobiłem, skorzystać ze skórki Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. To jest skórka przygotowana przez Dominika Paszkiewicza. I ona jest rzeczywiście bardzo dostępna, a jeszcze ma jeden taki fajny myk, że przy tworzeniu treści, jak jesteśmy w edytorze, to ona nam różne rzeczy podpowiada. To znaczy mówi, że jak dodajemy obrazek, to przypomina, żeby dodać tekst alternatywny. Jak dodajemy jakieś nagłówki, to żeby pamiętać o ich hierarchii, tym podobne rzeczy.
1: Aha.
0: I to też jest skórka, która jest dostępna. Trudno się nawet do niej przyczepić. Ja ostatnio Dominika poprosiłem, żeby mi zrobił taką drobną poprawkę, żebym miał jeszcze większe czcionki. One są już duże, ale chciałbym mieć jeszcze większe. No i to jest w pełni funkcjonalna skórka. Ona jest co prawda przygotowana dla podmiotów publicznych, w związku z tym ma taką funkcję biuletynu informacji publicznej, ale nie trzeba z niej korzystać. Ona ma pewną wadę, nie wiem, może wadę, może zaletę, to zależy od punktu widzenia. Mianowicie jest bardzo bardzo prosta, to tam nie ma żadnych wodotrysków. To ona jest, zresztą ja tu akurat Dominika gust podzielam, ja lubię proste rozwiązania.
1: One działają najlepiej, nie ma się co psuć w nich po prostu.
0: No nie, no ludzie chcą mieć czasami bardzo efektowne, czy czasem efekciarskie strony. To nie jest taka skórka, to na to nie ma co liczyć w niej. Tam jest postawiony nacisk na prezentację treści. Nie na to, żeby tam było bardzo ładnie, tylko żeby było bardzo wyraźnie, o tak bym to może powiedział.
1: I przejrzyście.
0: Tak, i przejrzyście. To pod tym kątem trzeba mieć na to na uwadze i zapytać kogoś, czy to... Ten wygląd jest taki, że nie będzie kogoś raził estetycznie. Moja żona obejrzała wiele skórek, po czym zajrzała z powrotem na moją, powiedziała, ale wiesz co, ona mi się podoba taka prosta, jaka jest. Więc mówię, to są takie źródła, ale oczywiście mam też w zasobniku u siebie trochę wybranych skórek dostępnych. Są autorzy, którzy przygotowują je w taki sposób, żeby można było je szybko użyć i nie mieć z nimi problemu. Dosyć łatwo je można wyszukać po właśnie słowach kluczowych, najczęściej accessibility. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to wtyczki. WordPress jest takim modularnym systemem, jak zresztą większość nowoczesnych systemów, do którego można dokładać różne rozszerzenia. Więc zanim się jakąś wtyczkę doda i uruchomi na stronie i zacznie się publikować za jej pomocą albo coś innego robić, warto się dokładnie przyjrzeć, czy to, co ona produkuje, jest dostępne. I to czasami naprawdę wymaga przejrzenia kilkunastu wtyczek. Ja pamiętam, że szukałem swego czasu kalendarza, takiego kalendarza, gdzie mogłem dodawać wydarzenia i one by się wyświetlały na różne sposoby na stronie.
1: Chodzi o ten taki jakby kalendarz opisujący aktualności, tak? Czy...
0: Taki kalendarz, gdzie na przykład będzie wyświetlało się, że 6 października będzie audycja w Tyfloradiu, a 12 października będzie jakaś tam konferencja, a coś tam, coś tam. I większość kalendarzy, które obejrzałem sobie, była niedostępna. No więc co z tego, że one są ładne, że one są bezpłatne, że szybko działają, są niedostępne. I dopiero kiedy znalazłem wtyczkę My Calendar od Joe Dolsona, no to

0: to było to. Ja zresztą byłem tak nią zachwycony, że poświęciłem jej wpis u siebie na blogu.
1: Ja pamiętam, że fajny kalendarz był, przepraszam, że, ale tutaj chciałabym dopytać, był na wykąciku, to z tej wtyczki właśnie
0: korzystałeś? Tak jest, dokładnie z tej. Ponieważ już wiedziałem, że jest dostępna, ale ona jest też dostępna w inny sposób, mianowicie można różne sobie wydarzenia oznaczać, jakie usługi dostępnościowe są podczas tych wydarzeń. Na przykład można zaznaczyć, że będzie tłumacz języka migowego, albo pętla indukcyjna, albo materiały w Braille'u. I tam wszystkie są po prostu, zaznacza się checkboxy i takie odpowiednie ikonki się wyświetlają tam przy wydarzeniu i można mieć dodatkową informację. Bardzo polecam, jak ktoś będzie chciał używać kalendarza. No i tych wtyczek mam u siebie zainstalowanych tak 6. Kiedyś miałem więcej, ale postanowiłem ograniczać liczbę takich dodatków. I każdą przeglądam najpierw, zanim ją wdrożę u siebie na stronie, to bardzo starannie sprawdzam, czy ona jest dostępna, jak się już ją wyświetli na stronie. No i to są te rzeczy, które przy samej konstrukcji serwisu trzeba zrobić, a potem trzeba samemu dbać o to, żeby serwis był dostępny. To znaczy, dodając jakieś media do galerii, trzeba pamiętać o tym, żeby uzupełnić ich dane, żeby uzupełnić opis, tekst alternatywny i tym podobne rzeczy, po to, żeby przy wstawianiu ich potem do wpisów one ten tekst alternatywny miały, żeby nie robić tego, broń Boże, ręcznie. Bo od tego są różne mechanizmy, które są w WordPressie, żeby je wykorzystywać. Jeżeli piszemy, to warto pamiętać o nagłówkach dzielących tekst, żeby one były w odpowiednim...
1: W odpowiedniej
0: hierarchii. Mhm. Czyli jeżeli mamy tytuł artykułu na poziomie 2, no to śródtytuły powinny być na poziomie 3, a nie 4 albo 5. No i to są rzeczy, które jakby ktoś, kto redaguje treści, powinien mieć na uwadze. Ale ja nawet napisałem swego czasu takie, jak był pierwszy taki zjazd blogerów, to napisałem taki tekst, 25 było tych zasad dla dostępnego blogowania. Więc ten materiał też jest gdzieś tam u mnie w serwisie internetowym. I to są rzeczy, które każdy może oczywiście wykorzystywać i używać po prostu w takim codziennym publikowaniu.
1: Jasne. To chciałabym, Jacku, zapytać Cię jeszcze o jedną kwestię związaną z zawartością bloga, z tym, co i jak publikujesz. A mianowicie o takie kwestie, czy wszystkie publikacje, które pojawiają się w Twoim blogu, są Twojego autorstwa, czy decydujesz się czasami na publikowanie, nie wiem, linków do jakichś artykułów, podcastów, czegoś tam, innych autorów, o ile oczywiście wpisują się w tematykę Twojego bloga?
0: Nie no, linkowanie to jest rzecz oczywista, to jakby na tym polega internet. Jak znajduję ciekawy tekst, który warto polecić, jakiś ciekawy, nie wiem, kurs, artykuł, to ja go nie tylko tam linkuję, ale też go umieszczam w kategorii zasoby, po to, żeby ludzie mogli łatwiej go znaleźć. Natomiast na blogu są teksty nie tylko mojego autorstwa. Ja zawsze bardzo chciałem być otwarty, żeby ludzie mogli u mnie pisać, ale niewiele osób się na to zdecydowało, żeby pisać po prostu u mnie. Także mam trochę...
1: Myślę, że obawiają się, wiesz, tej takiej bardzo surowej recenzji.
0: Nie, ja nigdy nikogo nie krytykowałem za to, co piszę, nawet jak się nie zgadzałem.
1: Może obawiają się mało krytyki piszą. Za to, jak piszę, za to co?
0: Jest kilka tekstów Moniki Szczygielskiej, poświęconych przede wszystkim prawu unijnemu. Jest jeden bodajże tekst Mateusza Ciborowskiego, którym pisał o e-podręcznikach. Jest jeden chyba Sebastiana Depty, o ile pamięć mi nie myli, żebym teraz nie zełgał, na temat ePUAP-u. Nie, dwa są nawet jego teksty. I co tam, kto tam jeszcze? Nie wiem, czy ktoś jeszcze się tam pojawił.
1: Ale generalnie, jeśli pojawiają się jakieś ciekawe publikacje w kontekście dostępności, jak najbardziej gdzieś na twoim blogu można...
0: Oczywiście, że tak. Ja zachęcam. Jakby ktoś miał ochotę pisać ze mną tego bloga, to ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Zakładam konto na blogu autorskie i zapraszam do pisania u mnie.
1: Czyli nie uzurpujesz sobie absolutnie prawa do bycia absolutnym właścicielem i jedynym, że tak powiem, jedynym głosem na swoim blogu, tak?
0: Nie, wręcz odwrotnie. Bardzo bym chciał się dzielić, żeby tylko ludzie chcieli się też dzielić ze mną.
1: To zachęcam, jeśli ktoś z Państwa tutaj czuje się na siłach sprostać tym niewątpliwie wyśrubowanym wymaganiom.
2: A tymczasem mamy słuchacza też... na linii. Być może będzie chciał pisać z Jackiem. Kto wie, Marcin się do nas dodzwonił.
3: Tak.
2: Halo?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy.
3: Ja chciałem się spytać taką rzecz. Czy ta aplikacja, o której Państwo mówicie teraz, czy ona jest na iPhony dostępna?
1: Ale w jakim sensie aplikacja? Bo my tutaj rozmawiamy o blogu, prowadzi...
3: Bo o tym blogu Informaton, tak?
1: To. Tak.
3: Tak. Czy to
1: można z iPhone'a przeczytać po prostu bloga.
0: To jest serwis internetowy. Mhm.
3: A jeżeli chodzi o telefon ten Huawei, który mam teraz nowy na tym Androidzie, to też tam można, tak? Za pomocą tego programu TalkBacka albo Mobile Accessibility, tak? Też.
0: Oczywiście, że można.
3: To bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście super radiem. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No widzisz, Jacku, to kolejny pewnie odbiorca tutaj w kwestii dostępności, jeśli będzie zainteresowany czytaniem twojego bloga. Być może też zainteresuje się nim w dłuższej perspektywie.
0: Ale wiesz co, poczekaj, bo sobie teraz pomyślałem, że tutaj słuchacz o jednej rzeczy powiedział i jakby tak? To mi się powiązała. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zarządzać blogiem WordPressa, to jest taka aplikacja na iPhone'a, nazywa się właśnie WordPress. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, jak tam ją trzeba konfigurować, bo to nie ma znaczenia, ale ona jest bardzo przydatna z kilku powodów. Po pierwsze, łatwo można zarządzać komentarzami za jej pomocą. Po drugie, można sobie przeglądać statystyki. Po trzecie, można, jeżeli ktoś chce, ja tego nigdy nie zrobiłem, ale można robić wpisy za jej pomocą. Taki ułatwiacz trochę do blogowania i do korzystania z bloga.
1: Myślę, że w kontekście wpisów to chyba by się sprawdzało przy takich wpisach krótszych, bo chodzi też o samą wygodę korzystania, powiedzmy, czy z telefonu. No też ludzie oczywiście podpinają sobie klawiatury i działają jak normalnie z komputera, ale do takich jakichś bieżących wpisów, czy też uzupełnienia właśnie komentarzy, czy jakiejś interakcji z odbiorcami, to chyba jest warte polecenia.
0: No tak myślę, że mi się ta aplikacja coś podoba.
1: To dziękujemy bardzo za kolejną, jakby przydatną tutaj wskazówkę dla autorów blogów. Cóż, Jacku, chciałabym teraz troszeczkę porozmawiać o blogu, ale w kontekście takim jakby szerszym, już nie treści, nie kwestii związanych z jego dostępnością, natomiast w kontekście twoich odczuć związanych z prowadzeniem bloga. Czy po tych 4 latach możesz powiedzieć, że blog spełnił te założenia, które jakby przyświecały ci na samym początku? Czy uważasz, że warto jest go pisać? No ogólnie o takich odczuciach, na ile sprawdziło się to, co jakoś tam zakładałeś, zasiadając do pierwszych wpisów.
0: To może warto powiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł tego bloga.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest tak, że jakby impulsem było to, że powstało rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności, to które zobowiązywało administrację publiczną, by ich serwisy internetowe były zgodne z WCAG 2.0. Natomiast miałem wtedy taką świadomość, że ciągle jeszcze jest ten dokument, czyli WCAG, mało znany. I pierwszym takim celem, jaki sobie postawiłem, to napisanie w miarę prosto, o co chodzi w tych poszczególnych kryteriach sukcesu. I punkt po punkcie wszystkie 61 kryteriów sukcesu opisałem. I to był pierwszy jakby kawałek tego bloga. W międzyczasie pisałem albo przenosiłem treści z mojego wcześniejszego bloga po to, żeby to uporządkować. I wtedy też pisałem na blogu bardzo dużo. Natomiast miałem też takie okresy zniechęcenia. Miałem nawet taki moment, kiedy myślałem, zamknę to w cholerę, to się i tak nikomu nie przydaje, tutaj jakby wkładam w to swój czas, swój wysiłek, tak, a to w ogóle nie ma efektów. I takie momenty miałem, to ze 2-3 razy mi się przydarzyło takie coś. Teraz, kiedy się przeprowadzałem z Warszawy do Andrychowa, miałem bardzo mało czasu też, dużo się bardzo działo w moim życiu i mało pisałem, aż mnie samego zaskoczyło. Naprawdę na przestrzeni 3 miesięcy chyba były 3 wpisy. To jak na mnie to jest bardzo mało, bo na blogu mam ponad 400 tekstów.
1: No ale to tak jest po prostu życie, tak? Jesteś zaabsorbowany czymś innym, więc jakby ten blog schodzi gdzieś tam na dalszy plan, ale fajnie, że nie zrezygnowałeś z prowadzenia go nadal.
0: No tak, tym bardziej, że czasem takie dobre słowo czasem skądś przypłynie. Jeden człowiek, którego na konferencji poświęcenia dostępności poznałem, gdzieś tam z wybrzeża. Miałem wtedy akurat taki moment zniechęcenia, mówiłem, że chyba to zamknę. Mówi, nie, to wie pan co, to niech pan przynajmniej go zostawi, niech pan go nie zamyka, tylko niech stoi, niech pan nie pisze nowych rzeczy, ale on jest super. No i to takie pogłaskanie jest bardzo ważne. A kiedyś wspomniany już Dominik Paszkiewicz zadzwonił do mnie i zapytał mnie, czy ja wiem, że gdzieś tam na BIP-ie jednego z samorządów jest skopiowany cały mój serwis. Po prostu cały jakby no, sklonowany cały mój serwis. O. I czy ja coś z tym zrobię? Ja się wtedy tak ucieszyłem, że ktoś uznał za na tyle wartościowy, że mi przynieść cały serwis. Ja się ucieszyłem.
1: No jasne.
0: To są właśnie takie miłe sytuacje.
1: No właśnie, chciałam cię zapytać o to, na przestrzeni tych 4 lat, tutaj mówisz właśnie o człowieku tam na Pomorzu, o tym miłym zaskoczeniu odnośnie BIP-u. Natomiast chciałam cię właśnie zapytać o coś takiego, bo 4 lata prowadzenia jednak jest kawał czasu i 400 wpisów to też jest sporo treści. Trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć pomysł jakiś, trzeba mieć też oczywiście ogromną wiedzę w danym temacie. Chciałabym zapytać ciebie, co dla ciebie w trakcie pisania tego, na przestrzeni pisania tego bloga jest takim doświadczeniem, które było dla ciebie źródłem największej satysfakcji?
0: Ojejku, trudne pytanie.
1: Nie mówiłam, że będzie łatwo, no.
0: A ja nawet chyba nie umiem na nie odpowiedzieć. Jakby dla mnie ten blog jest pewnego rodzaju codziennością. No to jest, bo ja go nie tylko piszę, ja go też czytam. Może to głupio zabrzmi, ale dla mnie on stanowi pewnego rodzaju pamięć zewnętrzną. To jest tak, że jak potrzebuję link do rozporządzenia, to ja nie szukam go w internecie, tylko szukam u siebie na blogu.
1: Ale
0: wiem,
1: to
0: wiem, gdzie
1: to
0: jest.
1: Ja ci spróbuję trochę pomóc. Czy to jest właśnie kwestia takich rzeczy, że ktoś gdzieś kopiuje, publikuje, chwali? Czy powiedzmy właśnie spotykasz się z takim odzewem na żywo, że ktoś ci mówi, że to jest świetne? Albo na przykład, nie wiem, przez jakieś cytowanie okazujesz się być dla kogoś czy dla jakiejś instytucji super wiarygodnym źródłem? Albo gdy w komentarzach ktoś ci pisze, że załóżmy to, o czym piszesz, twój punkt widzenia, albo informacje, które publikujesz, są na tyle nowatorskie, że dla kogoś, powiedzmy, w kontekście jego pracy, w aspekcie dostępności, twój blog jest jakąś tam stałą inspiracją przy tego typu sytuacje jakieś.
0: No to już parę takich sytuacji opisałem, one są rzeczywiście bardzo przyjemne. Co więcej, jakbym miał powiedzieć, czy miałem negatywne, to mam wrażenie, że nie i to też jest dosyć fajne.
1: No właśnie.
0: Albo ludzie to ukrywają przede mną, albo nie mają negatywnych emocji związanych z tym blogiem. ale jakby miał dołożyć.
1: Ja tu powiem taką rzecz, że mi się wydaje, że jeśli autor bloga wykazuje się naprawdę fachowością, zrozumieniem tematu, jakąś taką elastycznością w podejściu do niego, że też sam jakby konfrontując swoją wiedzę, swoje poglądy z tym, co przychodzi do niego jako nowe, właśnie jakby wykazuje się taką otwartością i gdzieś tam, nawet jeśli nie do końca się z czymś tam zgadza, to bierze to pod rozwagę, jakoś kontestuje i tak dalej, to nie budzi negatywnych emocji, bo wydaje mi się, że to jest po pierwsze szacunek do wiedzy, do doświadczenia, jakie ty jako autor masz.
0: Ja się absolutnie z tobą nie zgadzam. Absolutnie się z tobą nie zgadzam.
1: No to, bo ja, nowego,
0: to nie jest mój pierwszy blog, który prowadziłem.
1: Rozumiem.
0: Ja ci kiedyś podeślę link do niektórych z moich wpisów na poprzednim blogu. To tam szacunku dla autora nie ma absolutnie żadnego.
1: Ale może tutaj akurat, wiesz, jakby ludzie, którzy również są fachowcami w tym temacie, w którym ty prowadzisz bloga, oni potrafią to bardziej docenić, że to nie jest na zasadzie jakiś odczuć. Tak, właśnie, dlatego właśnie wychodzę z takiego założenia, że ktoś jakby... Grono odbiorców jest warte autora i tych negatywnych odzewów nie ma, bo to nie jest tak, że wiesz, ktoś chce ci przyłożyć, więc on będzie pisał, co mu ślina na język, tak? No bo właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma ochotę sobie ulżyć tam któregoś dnia, tylko tutaj ludzie, no pewnie, wiesz, właśnie tak jak mówię, widząc, że potrafisz się otworzyć na to, co nowe, kontestujesz, a nie gdzieś tam... No, ponieważ tobie to jest, nie wiem, niepotrzebne albo z czymś tam się nie zgadzasz, no to jakby w ogóle nawet nie bierzesz pod uwagę, że dla kogoś może to być dobrym rozwiązaniem, więc myślę, że to jest ta taka ogromna wartość pozytywna i to przesądza o tym, że tych negatywnych odczuć po prostu nie ma.
0: Może ich nie ma, może się nie ujawniają.
1: Jasne.
0: Miałbym być może podejrzenie, że na przykład nikt nie czyta tego bloga i dlatego nic nie ma, ale statystyki mówią co innego.
1: Jasne.
0: Od listopada 2014 roku, musiałem zdecydować statystyki niestety, więc nie mam ich z całego okresu, więc mam sprzed z około 2 lat. No było ponad 50 tysięcy wyświetleń i ponad 25 tysięcy unikalnych użytkowników. Także znaczy, że ten serwis jest jednak czytany, a jak się analizuje bardziej ten ruch, to widzę, że na przykład ktoś musiał spędzić dużo czasu na blogu, bo na przykład przeczytał podczas jednego posiedzenia, nie wiem, 40 tekstów. To znaczy, musiał wręcz studiować tak naprawdę. A negatywnych opinii nie ma. Ale jak sobie tak każesz mi sobie przypomnieć jeszcze jakieś przyjemne momenty, to pamiętam, jak taki człowiek, którego bardzo szanuję za prowadzenie takiego serwisu poświęconego e-bookom i czytnikom, Świat Czytników, Robert Drust, on jest też UX-owcem, czyli zajmuje się badaniem użyteczności i user experience serwisów internetowych. I on robił taką listę blogów poświęconych użyteczności, mnie tam wymienił i jeszcze napisał, szkoda, że tak rzadko aktualizowany. Aha. No to przyznaję, że poczułem się niezwykle mocno doceniony wtedy.
1: No właśnie.
0: To było właśnie, takie są miłe momenty z tego mojego blogowania.
1: Świetnie, to bardzo ci gratuluję tak pozytywnego odbioru, a chciałabym zapytać ciebie o kwestie teraz takie może już nie związane z formą, a bardziej z treścią i taką jakby też aktualizacją właśnie tego bloga. Co twoim zdaniem wpływa na to, że blog jest poczytny albo nie i że to nie jest poczytność taka efemeryczna, że ktoś po prostu raz zajrzy i nigdy więcej nie ma ochoty tego robić? Czy to jest jakieś znalezienie tematycznej niszy? Czy to jest to, że w miarę regularnie te wpisy się pojawiają i po prostu przyzwyczajasz odbiorców, że z jakąś tam częstotliwością te wpisy znajdują? Czy to jest może pomysł na jakiś taki nietuzinkowy styl prowadzenia tego bloga?
0: Czytałem trochę na temat tego, co można zrobić, żeby blog był bardziej popularny, żeby się lepiej wyszukiwał. I to wszystko, co wymieniłaś, praktycznie się tam mieści. Oprócz tego są różne dodatkowe sztuczki, które można stosować. Jedną nawet kiedyś zrobiłem, ale potem sobie pomyślałem, że ja tak nie chcę. Że można stosować takie sztuczki, które sprawią, że będę przyciągał na siłę czytelników, tylko wcale nie mam przekonania, że oni zostaną. Także ja nie jestem praktykiem, nie wiem, jak się robi bardzo popularny blog, bo nie mam bardzo popularnego bloga. Mam blog niszowy, który no jest chyba najlepszym blogiem w Polsce na ten temat, ale też jest to bardzo wąska dziedzina. W związku z tym czytają go głównie ci, co też się zajmują tą samą dziedziną. No plus ci, którzy trafiają, bo akurat potrzebują informacji. Tak jak my potrzebujemy na przykład informacji, jak się wymienia, jak się odkamienia Express Saeco, tak? Mhm. Ktoś szuka, jak zrobić dostępne okienko wykorzystujące ARIA. To tacy ludzie też trafiają na tą stronę. Ja nie będę robił specjalnych zabiegów, chociaż mówię, poczytałem i wiem, jak to można by było zrobić, bo trochę mi się nie chce.
1: Jakby nie chcę. Musisz powiedzieć, że
0: nie, żebyś nie była
1: szlachetną duszą, że...
0: Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten blog nie jest moją pracą. To jest coś, co robię dla przyjemności.
1: Jasne. Nie chodzi o akord, prawda? Że tam musi wejść danego dnia 100 osób, tak?
0: Tak, no... To się czasem zdarza i nie wiem czasami dlaczego, bo takie mam w statystykach takie skoki nagle.
1: Tak, ale nie nakładasz sobie takiej, wiesz, takiej pętli, że to musi tak być.
0: No, to właśnie o to chodzi.
1: Tak, na głowie, żeby było to 100. Mhm.
0: Więc nie odpowiem ci na twoje pytanie, bo znam odpowiedzi teoretyczne, nie wiem, na ile one się sprawdzają, a sam w praktyce takiego poczytnego blogu nie ma, więc nie będę się tu wymądrzał. Z ciekawostek statystycznych największy skok odwiedzalności miałem 30 listopada 2015, kiedy mój blog odwiedziło 400 osób. Dlaczego akurat wtedy tyle? Nie mam bladego pojęcia.
1: No może akurat temat był jakiś...
0: Nie.
1: Albo budowniczych serwisów goniły jakieś projekty, powiedzmy, które mieli zrealizować do końca roku.
0: Może.
1: Przyczyn może być sporo. A może dlatego, że akurat po prostu, wiesz, przyszły długie jesienne wieczory, ludzie tam... stwierdzili, a zajrzymy, co ten Jacek tam pisze i już.
0: Rozumiem, w jednym okienku puścili sobie YouTube'a, a w drugim okienku mojego bloga.
1: Nie, że po prostu ludzie jakby, no jest tak, że w lecie powiedzmy bardziej gdzieś tam, wiesz, przebywasz na powietrzu, śmigasz tu, tam, a jakoś do komputera, do, w ogóle wydaje mi się, że tak ludzie jakoś do pogłębiania swojej wiedzy w tych obszarach, które ich interesują, przynajmniej ja tak mam, bardziej przysiadają i więcej czasu poświęcą, kiedy nie jest tak fajnie na dworze, w domu sobie siądziesz, ciepło, masz jakąś dobrą herbatkę i tam sobie czytasz, sprawdzasz, pogłębiasz swoją wiedzę, więc no, data 30 listopada, myślę, abstrahując od tego, że nie wiadomo, czy w ten dzień jakieś zabawy Andrzejkowe się gdzieś nie odbywały, ale generalnie sprzyjałaby, jeśli chodzi o porę roku i klimat za oknem, jak najbardziej zagłębianiu się nawet w kwestie dostępności. Mówię nawet w kontekście tego, że są to kwestie dość skomplikowane, nie, jeszcze broń Boże, że są nieciekawe. Dobrze, chciałabym cię, Jacku, jeszcze zapytać o plany związane z rozwojem bloga. Czy chciałbyś w ogóle coś zmieniać, a jeśli tak, to czego twoi czytelnicy mogą się spodziewać w przyszłości, jeśli chodzi o rzeczy nowe?
0: Z takich małych rzeczy, to już wspominałem o tym, że myślę o zrobieniu newslettera. Takiego pewnie miesięcznego, że raz na miesiąc będzie się rozsyłał z jakimiś ciekawymi, no spisami oczywiście z bloga, ale też może z jakimiś linkami zewnętrznymi. Ale to na razie tylko myślę, nic w tym kierunku jeszcze nie zrobiłem, muszę sobie to dokładnie poukładać w głowie. Z drobnych zmian trochę myślę jednak o zmianie szaty graficznej, zwłaszcza po przeczytaniu ostatniego artykułu o tym, że czcionki w internecie powinny być większe, więc ja też chcę mieć u siebie większe czcionki. A tak poza tym to mam jeden taki pomysł, który jest no sporym wyzwaniem takim technicznym. Cały czas szukam jakiegoś sposobu, metody na to, żeby w sposób atrakcyjny, fajny uczyć o dostępności. Już parę sposobów wypróbowałem i one, jedne działają lepiej, drugie gorzej, ale ciągle nie tak, jakbym chciał.
1: Ale myślisz, że chodzi o formę, o dobór treści, o stopień zaawansowania?
0: Przede wszystkim o formę, dlatego że ja mam takie wrażenie, że ludzie się już nie chcą uczyć w sposób sekwencyjny, to znaczy przeklikując kolejne ekrany kursu e-learningowego.
1: Jasne.
0: Więc wypróbowałem inną metodę, która z pewnych przyczyn no, niezależnych ode mnie nie do końca wypaliła, mianowicie taki system learning by doing, czyli ktoś sobie sprawdza dostępność swojego serwisu, ucząc się jednocześnie dostępności. To był taki system A3Web, który opracowaliśmy razem ze stowarzyszeniem z Wrocławia. I to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, tylko ciągle jest ma pewne błędy, które trochę dyskwalifikują z używania, a nie ma pieniędzy, żeby go poprawić. Ale mam jeszcze kolejny pomysł, który by wykorzystywał grywalizację. Ale nie chcę jeszcze na razie nic opisywać, bo jeszcze sam nie mam dobrze koncepcji ułożonej. Jeżeli takie coś wymyślę i uruchomię, no to jakoś tam pewnie będę o tym pisał u siebie na blogu.
1: Czyli konkursy jakieś ci się marzą dla budowników?
0: Nie konkursy, nie, to trochę...
1: Rankingi, tak?
0: Nie.
1: Dobra, to grywalizacja.
0: Tak? Grywalizacja jest trochę czymś innym. Chodzi o to, żeby nagradzać za różne osiągnięcia, po to, żeby wytworzyć w ludziach rywalizację, żeby zdobywali kolejne poziomy, trochę jak w RPG, tak? Jak w grach RPG, że kolejne poziomy się uzyskuje, zdobywa się odznaki i takie rzeczy. O, nie wiem, czy bawiłaś kiedyś Foursquare'em na przykład? Taką aplikacją do meldowania.
1: Jasne.
0: No, to zdobywałaś
1: to znaczy
0: na przykład...
1: nie tyle, że bawiłam się, ale widziałam mniej więcej, jak działa.
0: No to tam, kto się dłużej bawił, to wie, że może zdobyć sobie oznakę Trainspottera, jeżeli się czekuje na stacjach kolejowych, albo szczura laboratoryjnego, jeżeli się czekuje w laboratoriach i tym podobne.
1: Jasne.
0: To jest między innymi grywalizacja, ale oczywiście to ma tylko taki pośredni związek z tym, co mi chodzi po głowie. Też nie wiem, czy to zrealizuję, bo to wymaga naprawdę dużego nakładu czasu, no i myślę, że częściowo też środków, ale zobaczymy. No.
1: Super. No. To jeszcze na sam koniec już. Chciałabym zapytać ciebie o dwie kwestie takie. Pierwsza to, o jakich tematach bez względu na to, na przykład co uważasz, że powinno być, no bo masz taki jakiś wewnętrzny przymus, że na ten temat jest mało, albo to jest aktualizowane i nie ma gdzieś w internecie dużych zasobów tej aktualnej wiedzy, albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam z komentarzy ktoś ci podpowiada, że warto by było szerzej napisać o tym czy owym, bez względu na to, jakie są tematy, zakresy tematyczne, te takie węższe, o których ty sam lubisz najbardziej pisać, bo po prostu cię kręcą?
0: Takie, co mnie najbardziej kręcą? Mhm. To najbardziej lubię pisać o zaawansowanych aplikacjach.
1: Aha.
0: Trochę o nich zresztą pisałem, bo po prostu robią niektóre te duże firmy, zwłaszcza cudeńka, jeżeli chodzi o dostępność, nie wiem, edytory tekstów, edytory prezentacji. Uh-huh. No, kto ma możliwość, niech sobie zobaczy na przykład, jak wygląda webowa wersja Worda. No to jest naprawdę mistrzostwo świata, to co oni tam zrobili. Albo jak się pracuje w arkuszach Google'a, albo ojejku, no mapy Google'a, no to jest coś pięknego, jak można było zrobić mapy tak, że są używalne, no może nie powiem, że w 100% dostępne, ale używalne przez osoby niewidome. To mnie fascynuje, bo to wymaga nie tylko pomysłu na to, jak to zrobić, ale też sporych umiejętności technicznych, żeby to wiedzieć, jak to zakodować porządnie.
1: Tak.
0: Także to są takie rzeczy, które mnie i czasem z podziwem piszę o niektórych rozwiązaniach, bo mnie zachwycają po prostu, jakie są fajne. To jest to, co mnie najbardziej chyba kręci. Chociaż oczywiście czasem mam takie właśnie ciągi, jak teraz na digitalizację, że po prostu przyglądam się konkretnemu tematowi od różnych stron.
1: I go zgłębiasz, tak?
0: Tak, i go zgłębiam. No, ale to tak przychodzi mi falami. Tak mówię, piszę dla innych, ale też po części piszę to dla siebie jako taką pamięć zewnętrzną.
1: Rozumiem. Jacku, chciałabym cię zapytać jeszcze o jedną kwestię, ostatnią już. Z punktu widzenia osoby, która prowadzi bloga już od kilku lat, Jakie takie wskazówki czy zachęty mógłbyś powiedzieć dzisiaj, przedstawić osobom, które gdzieś tam rozważają podjęcie trudu, jakim jest prowadzenie własnego bloga, na co też może powinny zwracać uwagę już nie tyle w aspekcie dostępności, ale w takim ogólnym tutaj, żeby po prostu gdzieś może uniknąć jakichś twoich błędów, czy błędów osób, które, no nie mówię akurat błędów z tego bloga, tak, ale co tutaj mógłbyś podpowiedzieć, nie wiem, w kontekście tych blogów, które prowadziłeś wcześniej, innych tematów, którymi się zajmowałeś, no ogólnie właśnie takie wskazówki blogera dla ewentualnych przyszłych blogerów.
0: To pierwsza rzecz, to sobie przeczytałem to takie zdanie gdzieś i wyjaśnione, dlaczego tak jest, to nie należy bać się błędów. Mhm. Na błędach człowiek się najwięcej uczy. Tak. Więc oczywiście błędów się nie da uniknąć i nikt nie jest perfekcyjny, nie ma ludzi nieomylnych. Można popełniać błędy. Chodzi o to, żeby się też na nich nauczyć, wyciągać z nich wnioski. Czy ja bym zachęcał w ogóle do blogowania?
1: Ja mam to taki... Pod jakimi warunkami ewentualnie?
0: Pierwszy warunek to jest taki, że ktoś ma coś do powiedzenia. To jest bardzo ważne. Jest mnóstwo blogów, które są o pierdołach, takich, że no, może to zainteresuje ciocię Wiesię, bo to akurat jest siostrzeńca blog, ale już nikogo poza tym. I oczywiście może to mieć taką formę takiego właśnie własnego pamiętnika, że się to pisze w zasadzie dla siebie. Oczywiście. Ale to lepiej pisać jednak chyba na swoim komputerze i tam to trzymać, niż publikować to w sieci. Natomiast wiele ludzi ma różne zainteresowania, różne hobby, mają wiedzę pewną, czasami bardzo wąską, którą się mogą podzielić. Więc jeżeli ktoś ma taki
1: takiego
0: pomysł...
1: przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że bardzo ważny w pisaniu bloga jest też jakby taki, no nazwijmy to kolokwialnie, talent gawędziarski, bo można mieć naprawdę ogromną wiedzę, można mieć ogromne doświadczenie w kwestii jakiejś takiej, no którą chcielibyśmy w tym blogu poruszyć, tak? Ale jeśli nie mamy tego właśnie talentu opowiadania o tym, przybliżania odbiorcom różnych jakichś takich, nie wiem, smaczków czy istotnych rzeczy w tej kwestii, no to tak naprawdę, no to też jakby nie, no nie ma sensu prowadzenia takiego bloga, bo on będzie po prostu nieciekawy i nigdy nie skupi czyjejś uwagi na dłużej, tak?
0: Masz rację, ale nie do końca. Ja uważam, że pisania się można nauczyć.
1: Tak.
0: Że jeżeli się konsekwentnie będzie pisało, że ktoś przyjmie sobie, że te pierwsze teksty zawsze będą kiepskie, no bo to jest...
1: Ale nie, uprawiony. Wiesz, Jacek, mi nie chodzi o jakościowo, o pisanie w sensie takim, że...
0: Wszystko jedno. Ktoś... Każdego z tych aspektów można się nauczyć. To jest tak, że to się człowiek wprawia w tym. To nie przychodzi samo. Ja teraz na przykład jak piszę tekst, to ja go zazwyczaj piszę z kopa. To owszem, go przeglądam potem, poprawiam jeszcze, jak coś wyłapię, jakieś błędy, ale w zasadzie piszę go od razu. Kiedyś to było zupełnie inaczej. To oczywiście trzeba było przerabiać ciągle, poprawiać. Mnóstwo tekstów poszło do kosza. No, tak jest po prostu. No, jeżeli ktoś zacznie pisać, to po pewnym czasie będzie pisał lepiej. To pamiętam, to chyba Jan Paweł II powiedział, że ludzie mówią, że nie śpiewają, bo nie potrafią. A ludzie nie potrafią, bo nie śpiewają. I z pisaniem jest dokładnie tak samo.
1: Z jednej strony tak.
0: Bo nie piszą.
1: Z jednej strony tak i po części masz rację, natomiast mi się wydaje, że też trzeba mieć w sobie jakiś taki dar, bo dla odbiorcy, powiedzmy osoba, która nawet o jakichś interesujących rzeczach opowiada zgodnie z jakimiś zasadami, nie wiem, gramatyki, merytorycznie są ciekawe te teksty, nie ma tam jakichś, powiedzmy, takich niedociągnięć w kontekście wiedzy czy czegoś, ale jeżeli to jest takie wyuczone i ktoś nie ma takiego naturalnego daru, powiedzmy chociażby tego, jak się w kontekście danego problemu ustawić, jak pewne rzeczy rozważać, jak prowadzić taką jakby dyskusję samą z sobą, z samym sobą, bo część blogów w ten sposób też na takich rozważaniach się opiera. To ja wiem, czy ćwiczenie mu pomoże. On się wyuczy pisania poprawnego, ale gdzieś chyba będzie to takie trochę mniej autentyczne. To znaczy, ja bym się czegoś takiego obawiała. Oczywiście nie mówię, że to jakoś przekreśla, ale możemy się jakby skonfrontować trochę sami z sobą, na ile zajmująco opowiadamy ludziom na co dzień o czymś, tak? Czy potrafimy jakoś tak te historie przekazywać klarownie, zwięźle, że one są dla odbiorcy zajmujące i tak dalej. I to jest jednak takim trochę próbnikiem tego, czy powinniśmy do pisania siadać, czy nie. Zgadzasz się, czy nie, tradycyjnie?
0: Nie.
1: Aha, dobra.
0: Gdybym miał takie podejście jak ty, to bym w życiu nie usiadł, bo wszyscy piszą lepiej, tak?
1: Ale nie, nie, to nie chodzi lepiej, gorzej, tylko wiesz, no dobra.
0: To jest, ludzie piszą książki, mnóstwo książek wychodzi, lepszych, gorszych,
1: tak.
0: Ale zawsze będzie ten Victor Hugo, do którego ludzie po prostu no, do piętnu nie dorosną, tak?
1: Okay.
0: I gdyby tak do tego podchodzić, to byśmy czytali wyłącznie nędzników, tak?
1: To nie, także... no oczywiście, że nie, ale nie masz takich książek, które po prostu z hukiem odkładasz i mówisz, no
0: oczywiście, że mam.
1: 10 minut, tak?
0: Oczywiście, że mam, ale mam nadzieję, że ten autor napisze kiedyś być może lepszą książkę. A blog jest taką bezpieczną formą na to, żeby ćwiczyć pisanie, ale mogę się z tobą zgodzić, że jeżeli ktoś w ogóle nie ma do tego talentu, nic a nic, no to może być tak, że on się po prostu tego nie nauczy. No to jak ktoś się nie nauczy, nie wiem, jeździć na rowerze, bo nie trzyma równowagi, tak? Pewnie są takie osoby. Większość osób, jeżeli mają, jeżeli ma zacięcie, jeżeli ma w sobie pasję przede wszystkim, to oni o tych swoich interesujących rzeczach będą pisali w sposób interesujący.
1: Jasne.
0: Jeżeli ktoś tylko się wyuczy formy, a nie będzie miał o czym pisać, to będzie puste i tego nikt nie będzie chciał czytać.
1: Jasne.
0: Także moim zdaniem głównie, jeżeli ktoś ma pomysł na to, o czym będzie chciał pisać, a resztę to się wyrobi. I albo mu się, albo zacznie się ktoś to czytać, albo nie. To jakby no, jedne blogi są czytane, a inne nie. No, trzeba się z tym po prostu pogodzić.
1: Zwłaszcza, że też nie to, że jakiś blog jest nieczytany, ma przesądzać o tym, że on jest słaby. Może akurat relatywnie gdzieś tam się nie przebija, czy powiedzmy jest zbyt niszowy, żeby jakaś ogromna rzesza tych odbiorców do niego zaglądała. Pozostajmy przy tym, że najważniejsza jest ta pasja plus jakieś takie zacięcie do autokorekty i myślę, że to chyba...
0: Tak, tak, to jest właśnie to, co chciałem doradzić właśnie, żeby uważnie czytać to, co się pisze, bo nie ma większego obciachu niż napisać z błędami ortograficznymi. Mnie się to czasem zdarza, strasznie się tego wstydzę i poprawiam. Ja kiedyś pisałem bez błędów, teraz odkąd nie czytam książek drukowanych, to robię coraz więcej błędów. Na szczęście są narzędzia do sprawdzania, ale trzeba teksty przeglądać, zanim się je wpuści w świat i da ludziom do czytania, to trzeba zadbać o to, żeby one były przynajmniej poprawnie napisane. Nie mówię, że genialnie, przynajmniej poprawnie. A reszta, no to reszta się zobaczy.
1: Jasne. Bardzo ci, Jacku, dziękuję za wszystkie wskazówki dotyczące tego, jak prowadzić swoje blogi w kontekście osób, które dziś nas słuchają, już prowadzą albo rozważają. Bardzo dziękuję ci też za to, że w taki interesujący sposób opowiedziałeś o swoim. No i oczywiście ogólnie za to, że zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie, mimo jakichś tam niedomagań, że tak powiem, głosowych, tym bardziej życzę powodzenia i zdrówka.
0: Dziękuję bardzo. Zawsze miło mi się z tobą rozmawia, nawet jak się kłócimy.
1: Tak, mi też. Bardzo miło się rozmawia. W ogóle tutaj dyskusje to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie można robić, więc zawsze ja chętnie podyskutuję i zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze wiele takich tematów, które wspólnie będziemy mieli możliwość tutaj opracować, się nam przydarzy. Państwu przypominam, że Państwa i moim gościem był dziś Jacek Zadrożny, autor bloga Informaton, do czytania którego bardzo, bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję.
0: A sama czytasz?
1: Sama czytam, natomiast dla mnie, ja czytam takie rzeczy na przykład o laureatach jakichś konkursów, bo kwestie związane stricte z dostępnością albo z użytkowaniem jakichś właśnie wtyczek czy czegoś takiego. No Jacku, no ty mnie znasz, każdy kto mnie zna po prostu wie, jak nieograniczone są moje kompetencje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju technologie. Ja sobie poczytam o tym właśnie, jakich telefonów ludzie używają, ewentualnie jakieś kwestie właśnie związane z jakimiś technologiami związanymi z dostępnością, takie jak mówiłeś dzisiaj o tych, no o tej chińszczyźnie, tak, o tych obrazkach i tak dalej, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast ogólnie to jest dla mnie zbyt zaawansowany poziom wiedzy, bo ja sama jakby nie mam styczności poza tą, jaką mam jako odbiorca, tak, serwisów, użytkownik serwisów czy coś, nie mam pojęcia o dostępności żadnego, więc ja tutaj nawet swojej wiedzy nie jestem w jakikolwiek sposób w stanie skonfrontować z tym, o czym piszesz.
0: Nie musisz się tłumaczyć, ja tylko pytałem.
1: Nie, no ja się nie tłumaczę, ja tutaj odpowiadam zgodnie z, że tak powiem, faktycznym stanem, tak? Ja bym nie powiedziała, że to jest nudne, po prostu gdzieś to tam zupełnie poza obszary moich zainteresowań wychodzi, więc nie, tak jak mówię, są takie rzeczy, no takie powiedzmy bardziej softowe, które gdzieś tam mnie zaciekawią i te czytam. Tak, więc tutaj już wytłumaczyłam się i teraz na koniec przypomnę jeszcze Państwu, że to znaczy tak, dziękuję Państwu za uwagę w imieniu swoim i Michała Dziwisza, realizującego nas dziś, i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu profesjonalny mikrofon marki Neumann o modelu Q100. Z tym, że to nie jest litera Q, tylko KU-100. Mikrofon jest bineuralny, wygląda jak ludzka głowa i jest dosyć ciekawy i specyficzny. Co, jak, to zaraz o nim opowiem. Mikrofon jest bardzo ceniony, bardzo polecany przez inżynierów dźwięku, przez realizatorów wszelkiego rodzaju, szczególnie do nagrywania, w różnych takich aspektach, gdzie liczy się odwzorowanie, jak najwierniejsze odwzorowanie miejsca, w którym dokonujemy tych nagrań. Oczywiście są na rynku mikrofony za kilkaset złotych binauralne w kształcie słuchawek z mikrofonami, które umieszcza się w uszach. Ten mikrofon kosztuje ponad 35 tysięcy złotych i tutaj domyślam się, że to nie jest sprzęt dla każdego. Raczej ciężko by sobie było kupić to tylko w celach hobbystycznych. Raczej przewiduję to dla ludzi, którzy pracują z dźwiękiem, no a przede wszystkim dla instytucji. Niemniej jednak sprzęt jest bardzo ciekawy. Ja mam do niego dostęp i dzięki temu mogę o nim Państwu opowiedzieć i również zaprezentować jego działanie w niektórych warunkach. Tutaj może próbki nie będą zbyt wyczerpujące, bo tak jak mówię, nie mogę go wynieść z tego miejsca, z którego mam dostęp. Mogę się gdzieś udać w okolice tego miejsca, na przykład wyjść na dwór, no ale no nie mogę na przykład wsiąść z nim do autobusu ani nic takiego. Więc tutaj niestety będą się musieli Państwo posiłkować tym, co będę w stanie Państwu pokazać. Znalazłem dwa ciekawe opisy tego urządzenia na dwóch stronach. Jeden taki bardziej plastyczny, drugi taki bardziej ogólny. Zacznę od opisu plastycznego. Można go znaleźć na stronie https://skladmuzyczny, tak jak skład muzyczny, czyli skład muzyczny pisane razem, /neumannyn-ku-stereofoniczny-mikrofon-pojemnościowy.html. Powtórzę jeszcze raz. https://skladmuzyczny-pojemnościowy.html. Neumann Custo. Stereofoniczny, pojemnościowy mikrofon studyjny. I tutaj przed opisem jeszcze jest cena podana. 34 998 zł. Kod producenta N007130. N jak Natalia. Producent. Tak jak mówiłem już, Neumann. Teraz będą kluczowe cechy mikrofonu do okulnego Neumann Q100. To Q, przypominam, że się pisze przez KU, nie jako Q litera, tylko KU. Mikrofon stereo w kształcie głowy, zbierający dźwięk z pola 360 stopni. Naturalny i wyraźny dźwięk po nagraniu. Wysoki poziom imersji, doskonały w celu nagrywania kilku instrumentów jednocześnie, niski poziom szumów własnych, możliwość zasilania bateryjnego, ogólny opis. I tutaj na stronie jest trochę historycznego odwołania do firmy Neumann, ale zaraz wrócę do omawiania mikrofonu. Historia firmy Neumann. Firma Neumann została założona w 1928 roku przez niemieckiego wynalazcę Georga Neumanna. Marka przez wiele lat zajmowała się produkcją różnego rodzaju sprzętu audio. Jednak rozpoznawalność zyskała dzięki mikrofonom, które są dziś używane w wielu studiach nagraniowych i telewizyjnych na całym świecie. W ofercie producenta Neumann można znaleźć doskonałe mikrofony, które sprawdzą się zarówno podczas sesji nagraniowych na scenie, jak i w trakcie nagrywania dźwięku w plenerze. Mikrofony Neumann bardzo często łączą w sobie nowoczesne technologie przy zachowaniu konstrukcji charakterystycznych dla lat 50., dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się bardzo głębokim i ciepłym brzmieniem oraz wysokim komfortem w trakcie pracy. W 1991 roku firma Neumann nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem Sennheiser, co pozwoliło zwiększyć ilość produkowanych mikrofonów. Ale wróćmy do omawianego modelu, czyli do mikrofonu Neumann o modelu Q100. Neumann Q100 to interesujący mikrofon, który przyciąga spojrzeniem już swoim designem. Mamy do czynienia z mikrofonem w kształcie ludzkiej głowy, który został stworzony w celu wygodnego nagrywania dźwięku z pola 360 stopni. Neumann Q100 dobrze sprawdzi się w wielu przypadkach, na przykład w celu zarejestrowania dźwięku kilku instrumentów muzycznych jednocześnie lub aby w wygodny sposób nagrać próbę całego zespołu. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że jest to niezwykle unikalna konstrukcja, która przez swoje cechy może też znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych oraz rozwojowych. Dzięki najnowocześniejszym obwodom beztransformatorowym Q100 ma bardzo niski poziom szumów własnych i może obsługiwać wysokie poziomy ciśnienia akustycznego do 135 dB bez słyszalnych zniekształceń i do 145 dB z aktywnym przełącznikiem wstępnego tłumienia 10 dB. Drugi przełącznik oferuje trzy opcje odcinania niskich częstotliwości: 150 Hz, 40 Hz i liniowe. Oba przełączniki wpływają na oba kanały. Q100 posiada zbalansowane wyjście stereo XLR5 i niezbalansowane wyjścia BNC. Dostępne są trzy opcje zasilania. Zasilanie Phantom, P48, baterie i zasilacz zewnętrzny. A zasilacz zewnętrzny można znaleźć w zestawie. Q100 jest montowany do standardowych statywów mikrofonowych na górze lub na dole. Czysty dźwięk w 3D. Mikrofon Neumann Q100 posiada konstrukcję, która umożliwia bardzo wygodne nagrywanie dźwięku w 3D, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji cały wachlarz możliwości, od standardowego nagrywania instrumentu przez nagrywanie kilku instrumentów jednocześnie wraz z zespołem, po eksperymentowanie z kątem, z jakiego rejestrowany jest dźwięk. Q100 to binauralny mikrofon stereofoniczny. Dwie wielokierunkowe kapsuły pojemnościowe wbudowane są w sztuczne uszy, zamontowane na obudowie przypominającej ludzką głowę. Nagrania Q100 odtwarzane przez wysokiej jakości słuchawki dają słuchaczom niemal identyczne wrażenia, jakie słyszeliby na własne uszy w pozycji nagrywania z oszałamiającą lokalizacją boczną i pionową oraz zapierającym dech w piersiach poczuciem przestrzeni i rozmyciem pomieszczenia, które otacza słuchacza. Poza możliwościami nagrywania, Neumann Q100 jest ceniony także za jakość nagranego dźwięku, która jest zawsze bardzo czysta, wyraźna i naturalna. Ponadto Neumann Q100 charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumów własnych, co dodatkowo wpływa korzystnie zarówno na jakość dźwięku, jak i komfort w trakcie pracy. Wysoki poziom imersji. Używając mikrofonu Neumann Q100 można z łatwością nagrywać dźwięk tak, jakby się słuchało własnymi uszami. Dzięki specjalnej technice tworzy się idealny, wciągający krajobraz dźwiękowy. Mikrofon pozwala na bardzo wysoki poziom zaangażowania użytkownika w doświadczenie. Nagrania można ulepszyć, dodając dźwięk z mikrofonów punktowych, co zapewnia jeszcze większą elastyczność w końcowym miksie. Poza tym na ten mikrofon można założyć czapkę, tak by nie zasłaniała uszu. Specyfikacja techniczna. I tutaj nie wszystko będę potrafił przeczytać, dlatego podałem adres strony, ale podam najważniejsze informacje. Producent Neumann, model Q100, akustyczna zasada działania pojemnościowy, wzór kierunkowy ucho, zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Tutaj jest jeszcze cała specyfikacja rozpisana z podziałem na impedancję i tutaj są jeszcze informacje związane z dokładną charakterystyką. Ja w tym momencie je pominę, żeby nie przeczytać czegoś źle. Dodam tylko w kwestii technicznej, że mikrofon jest zakończony 5-pinowym XLR-em męskim i w zestawie jest kabel, który wygląda tak, że z jednej strony jest 5-pinowy XLR żeński, z drugiej 5-pinowy XLR męski. Też jest kabel drugi, zakończony z jednej strony 5-pinowym XLR-em żeńskim, a z drugiej dwoma trójpinowymi XLR-ami męskimi, gdyż to jest mikrofon jak mówiłem, stereofoniczny i potrzebujemy mieć w rejestratorze dwa wejścia XLR. Można go podłączyć na przykład do Olympusa LS100 albo do Zooma H4 Pro tudzież H4N, starszy model, czyli do wszystkich rejestratorów przenośnych, które mają dwa wejścia XLR, że mają możliwość podłączenia dwóch mikrofonów jako lewego i prawego, do lewego i prawego kanału poprzez XLR, no i oczywiście do wszelkiego rodzaju mikserów i kart dźwiękowych, jeżeli chcemy gdzieś nagrywać stacjonarnie, to wtedy też oczywiście tak. Jeśli chodzi o zasilanie, to jest wybór, bo można mieć, jak już mówiłem, zasilanie

tyczkę małego rzeka, a z drugiej dwa gniazda XLR, chociaż nie spotkałem się nigdy z taką przejściówką, aczkolwiek mam koncepcję, jakby ją można było spreparować, ale nigdy tego nie robiłem, więc mówię tylko hipotetycznie, bo wtedy można by zasilić taką głowę z baterii, a sygnał wprowadzić do rejestratora za pośrednictwem standardowego gniazda mikrofonowego na jack. Aczkolwiek podejrzewam, że to już jest sprzęt dla ludzi, którzy nastawiają się na nagrywanie profesjonalne i myślę, że nie będą potrzebowali korzystać z takich rozwiązań, ale no, teoretycznie z technicznego punktu widzenia wydaje mi się, że to również jest możliwe. Pewnie dlatego producent przewidział możliwość baterii, zwłaszcza, że produkt jest już na rynku od wielu, wielu lat, ale jest nadal dostępny, można go nadal kupić. Jeszcze wracając do informacji, tak jak mówiłem, opuściłem informacje związane ze specyfikacją, ale są dostępne na stronie, którą podałem na początku. Waga Custo bez baterii około 3500 gramów, czyli 3,5 kilo, a waga z futerałem, bo uwaga, nie powiedziałem, ale mikrofon ten ma własny futerał i to jest bardzo solidna walizka i bardzo ciężka. I waga z futerałem jest około 9500 gramów, czyli około 9,5 kilo. Tak więc sporo waży ta walizka. Kiedy przejdę do pomieszczenia, w którym ten mikrofon się znajduje, to wszystko dokładnie powiem. I wymiary jeszcze zostały. Wysokość 280 na 360 mm. Szerokość 180 na 390 mm. I głębokość 220 na 260 mm. Bo tak jak przypominam, konstrukcja jest w kształcie głowy. Tutaj jeszcze na tej stronie pod tym opisem warto zajrzeć do linków, gdyż są tutaj linki z filmami, które właśnie prezentują ten sprzęt, a także z akcesoriami, jakie można kupić. A jeśli chodzi o filmy, to jest kanał, zdaje się, na YouTubie i ja może przeliteruję nazwę tego kanału: MJHARDIN. I tu jest Binaural Audio Recording. I tutaj, tak jak mówiłem, są jeszcze przydatne linki. Jest link do strony producenta Neumann oraz link do osłony przeciwwiecznej WSB. To jest pewnie ta wspomniana czapka, jeśli chodzi o osłonę przeciwwieczną, ale ja tej osłony nie widziałem i nie będę miał okazji jej widzieć, więc nie mogę Państwu o niej niczego powiedzieć. Natomiast znalazłem jeszcze na innej stronie trochę inny opis, taki bardziej skrócony do tego mikrofonu, więc też Państwu przeczytam. Strona jest https://hurtowniamuzyczna.pl/offer, czyli offer/158/26274/neumann-ku-100.html. Powtarzam jeszcze raz. https://hurtowniamuzyczna.pl/offer/158/26274/neumann-ku-100.html. I tutaj jest znowu opis. Niektóre informacje się dublują, ale już tego nie kompilowałem. Tutaj w opisie pojawia się taki termin jak dummy head, czyli dummy head się pisze. Pewnie to ma związek z tym, że mikrofon wygląda jak głowa. Na tamtej stronie tego określenia nie było, tutaj jest. I co my tu mamy? Mikrofon binauralny dummy head nadal zajmuje
należyte sobie miejsce nawet w dobie dźwięku surround.

Jest on bardzo polecany przez niektórych inżynierów dźwięku do nagrywania kanałów tylnych. Q100 jest stereofonicznym mikrofonem binauralnym. Przypomina on wyglądem ludzką głowę i posiada dwie kapsuły mikrofonowe wbudowane w uszy. Gdy słuchamy dokonanych za jego pomocą nagrań przez wysokiej jakości słuchawki, mamy wrażenie bycia na scenie podczas koncertu. Doświadczenie stereofoniczności poprzez zastosowanie mikrofonu binauralnego Q100 Dummy Head przenosi słuchacza na scenę, nie zaś jak to ma miejsce w przypadku innych przestrzennych technik nagrywania, gdy słuchacz otrzymuje wspomnienie danego wydarzenia akustycznego. Mikrofon Dummy Head ma również inne zastosowania, przykładowo jako przyrząd pomiarowy podczas prowadzenia badań akustycznych. Czyli na przykład chcemy zaadaptować pomieszczenie na studio nagrań i chcemy dokładnie sprawdzić, jaka jest w nim akustyka, albo gdzieś, nie wiem, ustawić odpowiednio nagłośnienie względem pomieszczenia. Także między innymi generalnie do takich badań. Q100 może być zasilany fantomowo, czyli 48 V, za pomocą zewnętrznej jednostki zasilającej, albo też wbudowanego akumulatora. I tutaj, proszę Państwa, trudno mi się obiektywnie ustosunkować do kwestii związanej z akumulatorem, gdyż zarówno ta głowa, którą znam i którą Państwu teraz prezentuję, jest zasilana z 6 paluszków. I w poprzedniej specyfikacji również było napisane, że zasilanie jest bateryjne, w związku z czym możliwe, że jest jakiś inny model, który w jakiś tam sposób został zmodyfikowany od tamtej pory, gdyż, tak jak mówiłem, produkt na rynku jest już od wielu lat i możliwe, że kiedyś było zasilanie na baterię i również była przetwornica, która z 9 V przetwarzała na 48, aby tę głowę zasilić. Być może teraz jest jakaś ulepszona wersja, która jest na akumulator. Ja takiej wersji nie znam. Na dole zestawu znajduje się przełącznik wyboru różnych trybów zasilania oraz złącz dla symetryzowanego lub niesymetryzowanego sygnału wyjściowego. W głowę wbudowane są dodatkowe przełączniki tłumienia o wartości 10 dB oraz filtru górnoprzepustowego. Zamysł. Mikrofon Q100 Dummy Head jest repliką ludzkiej głowy posiadającą mikrofony budowane w jedno i drugie ucho. Gdy zarejestrowany sygnał audio jest odtwarzany przez wysokiej jakości słuchawki, słuchacz doświadcza dźwięków niemal identycznych z tymi, które usłyszałby w miejscu dokonywania nagrań za pomocą mikrofonu Dummy Head, stereofonia sztucznej głowy. Podczas odtwarzania przez głośniki słyszany dźwięk jest podobny do płynącego z konwencjonalnych mikrofonów stereofonicznych umieszczonych w tej samej pozycji. Jednakże charakteryzuje się on znakomitą jakością, wykazując wyrazistą głębię przestrzenną. Mikrofon Q100 Dummy Head jest tak samo prosty w użytku w trakcie produkcji słuchowisk radiowych, jak i nagrań muzycznych, w których akustyka pomieszczenia w tym samym czasie również trafia na nagranie. Dummy Head ma również swój dorobek jako narzędzie pomagające zachować wszelkie rodzaje naturalnych dźwięków. Dodatkowo Dummy Head jest często używany do badania i dokumentacji wpływu hałasu przemysłowego na osoby w różnych miejscach pracy, mierzonego w warunkach rzeczywistych. Charakterystyka elektryczna.
Custo stosuje obwód beztransformatorowy, co ma zaletę w postaci wysokiej pojemności wyjściowej, szybkiej odpowiedzi czasowej oraz ekstremalnie niskiego szumu własnego. Zwykłe transformatory wyjściowe zostały zastąpione obwodami elektrycznymi. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych transformatorów, technika ta zapewnia dobry poziom tłumienia sygnału wspólnego i zapobiega zakłóceniom radiowym, które mogą mieć wpływ na zrównoważony sygnał audio. Dummy Head jest wyposażony w symetryzowane wyjścia typu XLR i niesymetryzowane wyjścia typu BNC. Mikrofon może być zasilany na trzy sposoby. Za pomocą zewnętrznego zasilania fantomowego 48, za pomocą wbudowanego akumulatora lub za pomocą zewnętrznego źródła prądu zmiennego, czyli dostarczonego wraz z systemem zasilacza. Filtr oraz tłumienie. Przełącznik 10 dB umieszczony w głowie służy do tłumienia czułości. Drugi przełącznik wybiera częstotliwość obcinania przez filtr górnoprzepustowy liniową 40 Hz lub 150 Hz. Zestaw zawiera mikrofon Q100, oferowany jest w solidnym metalowym futerale wraz z zewnętrzną jednostką zasilania, kablem z 5-wolcową wtyczką XLR oraz kablem przejściowym rozdzielającym wyjście 5-wolcowe XLR na dwa trójwolcowe złącza XLR. Teraz przenosimy się do miejsca, gdzie będzie robiona prezentacja. Teraz, proszę Państwa, jestem już w tym miejscu, gdzie będę miał dostęp do omawianej głowy. Jest niestety bardzo gorąco, więc włączony jest wentylator, także za zakłócenia przepraszam, ale to może nawet lepiej, bo jak będziemy testować tą głowę, to będą może dzięki temu dodatkowe jakieś artefakty. Wentylator w odpowiednim momencie na chwilę wyłączę. A więc tak jak wspominałem, głowa spakowana jest w takim naprawdę bardzo solidnym etui i to nie jest jakieś etui z jakiegoś materiału czy z czegoś, tylko to jest bardzo masywna, bardzo ciężka walizka ze stali chyba jest, albo nie wiem, no w każdym razie jakaś metalowa i wygląda ona tak, że ma plastikową rączkę. Jest taka kwadratowa, ale jest bardzo wysoka. Ja ją teraz może wezmę na kolana. Walizka może być w obu pozycjach. W pozycji leżącej albo w pozycji stojącej. Teraz mam ją w pozycji leżącej. U góry mam kwadrat, a po bokach mam prostokąty. Mogę ją też postawić, to wtedy podstawy dwie będą prostokątami, a dwie ściany boczne będą kwadratami. W każdym razie, żeby Państwo sobie mogli wyobrazić, jakiej to jest wielkości, to wygląda to tak, że ten kwadrat, który jest, jeżeli ona leży, to od lewej do prawej ma około 40 cm i z góry do dołu też około 40, a wysokość tej walizki jest około 20 cm. Także jest dosyć spora, ale jest rączka drewniana, taka do przenoszenia walizki. Tak jak mówiłem, waga jest spora i ona rzeczywiście jest ciężka. Mówiłem o dopuszczanych pozycjach, jak można ją postawić bądź położyć. Podstawki są zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej, czyli podstawek gumowych jest 8. Żeby ją otworzyć, musimy znaleźć takie klamry jak przy walizce. Na rogach jeszcze ma takie jakby, może nie tyle zdobienia, jak takie ochrony, żeby się nie zniszczyła i żeby się nie pokaleczyć. Tak wszystko jest ładnie zaokrąglone. Też każdy bok jest zaokrąglony. Takie ramki są, takie listwy, żeby ładnie wyglądało. I z przodu są dwie klamry, które należy podnieść. Są takie dwie klamry, jak przy właśnie walizkach, jak przy niektórych jakichś kufrach. Podnosimy obie te klamry.
I już możemy walizkę otworzyć. W środku jest obite taką pianką ochronną. Na dole mamy dwa otwory wyprofilowane. Po lewej stronie jest prostokątny i tu są kable. Jest, tak jak mówiłem, zasilacz. Jest ta przejściówka na dwa XLR-y, tak żeby można było podłączyć do jakiegoś rejestratora czy miksera wyposażonego w dwa XLR-y. I jest bardzo długi kabel, on może mieć, nie wiem, z 5 metrów, może z 10 nawet, który służy do podłączenia, ale on wygląda tak, jak już wcześniej mówiłem, że mamy z jednej strony 5 bolców XLR i z drugiej 5 bolców XLR, a ta przelotka jest krótka, ale ja tutaj mam dosyć długie kable, które są wyprofilowane tak, że jest z jednej strony gniazdo XLR 5-bolcowe i z drugiej dwie wtyczki trójbolcowe, więc nie muszę tego ruszać. I jest przejściówka do statywu, w zależności od tego, czy chcemy mieć statyw z dużym gwintem, czy z małym gwintem. Walizka oczywiście ma z tyłu zawias, który ją podtrzymuje. I teraz już wyjmuję mikrofon, ale jeszcze muszę wyjąć przelotkę na statyw. Mikrofon jest bardzo ciężki. Walizkę na razie zamykam. Żeby było słychać może. Jak ten mikrofon wygląda? Mikrofon wygląda identycznie jak głowa ludzka. Co on ma wyprofilowane? Wyprofilowane ma przede wszystkim uszy. I one są dokładnie w kształcie ludzkich uszu. I w tych uszach są umieszczone kapsułki mikrofonowe. Z przodu oczywiście nie ma jakby całego portretu człowieka, twarzy, nosa i oczu czy brody, ale tak mniej więcej można sobie to wyobrazić. Znaczy inaczej, jest jakby cały kształt głowy, ale nie są tak bardzo zróżnicowane elementy, po prostu w miejscu, gdzie powinny być oczy, to jest kawałek plastiku zaokrąglonego, w miejscu, gdzie powinien być nos, a nos nawet widać, jest jakby taka linia prosta, czyli taki nos jest jakby prosty bardzo. I teraz wkręcam przejściówkę, żeby można było przykręcić na standardowy statyw, bo mam statyw na małą końcówkę, nie na dużą, więc muszę mieć przejściówkę. Przejściówkę już przykręciłem. Teraz może jeszcze zademonstruję Państwu, z czego jest ta głowa. To jest takie tworzywo, taki plastik, jakby tak w nią uderzyć delikatnie, tylko muszę uważać. Taka jest, więc jest jakby w środku pełna, a to specjalnie jest tak, żeby nie rezonowała. Jeżeli ktoś by chciał sobie, nie wiem, jakoś chałupniczo zrobić jakieś takie mikrofony binauralne, no to trzeba by zdobyć głowę z jakiegoś manekina, ale to by nie wystarczyło, bo trzeba by tę głowę wypełnić odpowiednio. I trzeba by jakby zaaranżować taki jej wygląd i taką jej akustykę, jak wygląda ludzki mózg. Tutaj można zrobić trepanację czaszki, że się tak wyrażę. I zaraz to zrobimy, gdyż z tyłu głowy są dwa pokrętła, które blokują możliwość jej otwarcia. Jak to się otwiera, to jeszcze później powiem. Po lewej i po prawej stronie nad uszami są haczyki, a po środku jest gwint. To jest taki sam gwint jak do przykręcenia statywu, więc pewnie to o to chodziło, że można umieścić głowę na górze i na dole, czyli możemy umieścić ją dolną częścią, czyli tak jakbyśmy patrzyli się w ziemię. Spód głowy. Wyobraźmy sobie, że trzymamy głowę twarzą w kierunku własnej twarzy. Na spodzie tej głowy, najbliżej nas, jest gwint na statyw. Kiedy przesuniemy się bardziej w lewo, znajdziemy gniazdo zasilania i dwa symetryczne złącza, lewy i prawy. To są wspomniane przeze mnie wcześniej wyjścia BNC. Doczytałem się, że złącza te służą na przykład do komunikacji ze sprzętem pomiarowym. Po prawej stronie nad
prawym gniazdem jest trójpozycyjny przełącznik i to jest przełącznik związany z wyborem źródła zasilania. Najbardziej po prawej jest zasilanie z baterii, po środku jest zasilanie z fantoma, najbardziej po lewej zasilanie z zasilacza zewnętrznego. My będziemy korzystać z fantoma, więc przełączam na pozycję środkową. Oczywiście na spodzie jest również 5-pinowy XLR męski. Po otwarciu głowy ukazują nam się zabudowy mikrofonów, przetwornica oraz specjalny pojemnik, który należy wyjąć celem zainstalowania baterii R6. Mikrofon zasilany jest napięciem 9 V, tak więc potrzebujemy 6 paluszków. Teraz jestem, proszę Państwa, już w sali, w której przed chwilą prezentowałem głowę, ale przełączyłem się na mikrofon binauralny. Nie ma tutaj dobrych warunków do nagrywania. Zaraz pokażę w jakimś lepszym miejscu, ale tak tylko chciałem wytłumaczyć samą jakby ideę, samą metodę działania. Niestety głowa jest trochę, nie może być na mojej, nawet na wysokości mojej głowy. Teraz mniej więcej tak jest i teraz chodzę w koło. Teraz chodzę w koło tej głowy. Tak, dotykam twarzy, dotykam jednego ucha, drugiego, dotykam tyłu,

jest włączony wentylator, więc szum generuje, ale zaraz wyjdę w jakieś lepsze miejsce. Wentylator na chwilę wyłączę, żeby pokazać, jak jest bez szumu, ale dosłownie wyłączę na chwilę, bo jest bardzo gorąco i nie może mówić.

Napijmy się wody, bo jest gorąco. Teraz znowu zbliżam się do głowy i postaram się usiąść tak, żeby głowa była na mojej wysokości, a przy okazji otworzę sobie, siedząc twarzą do tej głowy, otworzę Pepsi. Ja wspominałem, że tam, ja się tutaj przemieszczam, ale zaraz będę we właściwej pozycji. Teraz jestem trochę niżej. Teraz jeszcze muszę, powinien sobie krzesło przystawić i teraz mam tak głowę mniej więcej na wprost własnej. Głowę mam na wprost własnej głowy. Czajnik się wyłączył, a ja otworzę Pepsi i się napiję.

tak jak mówiłem, siedzę na prost głowy, tylko nie mogę mieć słuchawek w tym momencie kontrolnych, więc tak naprawdę nie wiem, do którego ucha mówię, jak jest ustawiona, ale teraz jestem na wprost. Teraz się przemieszczam, jestem z jednej, tak, teraz coraz bardziej do tyłu, w drugą stronę i już jestem z powrotem, tak, teraz jestem z powrotem na wprost. A teraz inny test, tylko że muszę... wyjąć maszynkę do golenia i dajmy na to, że jestem fryzjerem. Przede mną jest pacjent, tylko muszę się trochę wyżej ustawić. Teraz jestem trochę wyżej. Teraz jestem na wprost tego pacjenta i teraz włosów nie zetnę, bo nie mam ku temu warunków, ale brodę ogolić mogę. 3, 4.

A teraz dajmy na to, no dobra, nie mam nożyczek, ale dajmy na to, że nożyczki miałem, dajmy na to, że pacjenta ostrzygłem, to teraz jeszcze można mu zebrać włosy z całej głowy po ostrzyżeniu. Uwaga!

I teraz, proszę Państwa, zmienię salę tak, żeby pokazać próbki w terenie. Tutaj będę niestety ograniczony trochę, bo tak jak mówiłem, nie mogę tej głowy wynieść poza teren miejsca, w którym jestem, więc no nie mogę jej wziąć ani do autobusu, ani do pociągu, ani gdzieś nie wiadomo gdzie, ale postaram się tak wyjść na korytarz, na dwór. Też nie mogę zlokalizować przełączników, o których pisał producent, dlatego podałem wcześniej informacje na stronie, na której można znaleźć dokładniejsze próbki tej zabawki. A więc tak, proszę Państwa, teraz wychodzimy z sali i postaram się udać w to miejsce, gdzie nagrywałem tamtymi mikrofonami. Dobra, trzeba zejść ze schodów. Schody są, proszę Państwa, teraz przechodzę jeszcze niżej i postaram się z tą głową wyjść na dwór.

Jesteśmy teraz na drugim piętrze. Zawsze było tak, że jechałem Windows 3 i tam się na drugim doczekało, ale teraz jedna winda nie działa, trzeba skorzystać z drugiej, a druga jeździ z drugiego piętra na parter, nie z trzeciego jak tamta, więc musiałem zejść ze schodów i teraz pojadę windą, zjadę na dziedziniec. O, tutaj już szedłem ten korytarz, gdzie jest... O, akurat winda przyjechała, super. Nie trzeba było czekać, jak to miało miejsce parę razy. Wentylator. Dzwonek. Dłużej dzwonka nie będę, gdyby ktoś nie myślał, co się dzieje. Winda się otwiera. Wychodzimy z windy. O, tu trochę jest bardziej reprezentatywne miejsce, bo się coś dzieje. Na górze była bardziej cisza, a teraz właśnie wychodzimy już na dwór. Schodzę ze schodów. Tu niedaleko jest pomnik. To jest pomnik. A teraz po drugiej stronie pomnika stoję. A teraz z tyłu pomnika stoję. To teraz będę stał przodem do pomnika. Okej. Już wchodzimy z powrotem. Jesteśmy w holu głównym. I teraz będziemy znowu wchodzić na schody. Teraz jeszcze do windy. Weszliśmy już, proszę Państwa, do windy. I jedziemy na górę.

Tu jesteśmy na drugim piętrze. Musiałem wyciąć jazdę, dlatego że ludzie rozmawiali. Wychodzimy i teraz na chwilę do toalety. Wprawdzie nie do tej, do której zawsze wchodziłem, ale to są takie same. Przy okazji spróbuję temu fantomowi wysuszyć włosy. Tak to tylko włączałem suszarkę do suszenia rąk. Jak prezentowałem mikrofony. Tak, drzwi są już otwarte. Możemy wejść. Najpierw wodę puszczę, żeby nagrać. O, już puściłem wodę. Już jest włączona.

0: Dobra, już. To się mikrofon szkodzi i będzie kurde. Zamykamy. Wracamy do sali na miejsce. No. Teraz idziemy w stronę schodów. Okej, teraz już wchodzimy, proszę Państwa, na schody i to jest ostatni odcinek. No dobrze, już jestem prawie na miejscu. Wszedłem na górę. Teraz należy otworzyć drzwi. Wchodzę do sali. Teraz, proszę Państwa, po powrocie do sali zrobię jeszcze jeden test, tylko muszę się ustawić w stronę głowy. Jest wentylator włączony, więc na głowę będzie może trochę wiało. Teraz ustawiłem się na wprost głowy. Teraz jedno ucho, teraz drugie ucho. I teraz pokażę Państwu te przełączniki, o których mówiłem. Oczywiście na ile będę w stanie je pokazać. Mam, że się tak wyrażę, trepanackie czaszki zrobioną, gdyż nie byłbym w stanie cały czas tego otwierać i zamykać, więc możliwe, że trochę się doznania zmienią, jakbym to otwierał i zamykał, ale tak jak mówię, bardziej miarodajne testy są pokazane i te przełączniki są, o właśnie czajnik się wyłączył z prawej strony, no nie wiem czy z lewej czy z prawej, bo nie wiem jak tutaj są podłączone, ale z jednej strony się czajnik wyłączył, to mogli Państwo może usłyszeć, no szumi cały czas, bo jest wentylator włączony, ale nie dam rady wyłączyć. I przełączniki są umiejscowione tak, że jest jakby ta przetwornica, o której mówiłem, tu chyba jest cała elektronika i właśnie przetwornica między innymi z 9V na 49V na 48 i pierwszy od lewej przełącznik to jest zmiana tej charakterystyki. Teraz jest ustawiona na liniową, ja teraz dokładnie nie pamiętam ile, ale najbardziej w lewo to jest na liniową i teraz ja zacznę klaskać i mówić tak, teraz przełączę raz. I on chyba jest, nie wiem czy włączony, czy wyłączony. Teraz zostawię włączony filtr i przestawię drugi przełącznik. Teraz jeszcze raz przestawię drugi przełącznik, bo on jest trójpozycyjny. Teraz przestawię filtr, a zostanę w tamtej pozycji, w jakiej byłem i w tym drugim przełącznikiem. Ok, i teraz przestawię przełącznik ten lewy na środek. Przepraszam, nie lewy, tylko ten prawy na środek. I wracam do pozycji wyjściowej, czyli tak jak była. Tak, dla informacji, filtr nie wiem, czy był włączony, czy wyłączony, bo z przyczyn technicznych nie jestem w stanie tutaj założyć słuchawek, żeby to wszystko skontrolować. Natomiast ustawione było na nagrywanie liniowe. I tak jest pozycja wejściowa, czyli ta, na której nagrywałem cały czas. Podsumowując, myślę, że brzmienie tego sprzętu jest ciekawe i bardzo fajne. Ja tutaj niestety w niektórych miejscach tych próbek
1: Był przester, ale to był dlatego, że po prostu z przyczyn technicznych nie byłem w stanie zabrać ze sobą rejestratora, mikrofonu i słuchawek jednocześnie, zwłaszcza, że sprzęt, tak jak mówiłem, nie jest moją własnością i dzięki czyjejś uprzejmości udało mi się z niego skorzystać, w związku z czym trochę nie bardzo chciałem nim eksperymentować, nie wiadomo jak. Dlatego podałem Państwu stronę internetową, na której są próbki dotyczące właśnie tego sprzętu dokładniejsze i w określonych warunkach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No, dziś w języku naszych zachodnich sąsiadów rozpoczęliśmy kolejne wydanie programu RTV. Radio An, tak zatytułowana była ta piosenka, od której wystartowaliśmy, no i country nie było, to już widzę, że jesteś szczęśliwa.
4: Ale coś sobie zaburzyliśmy schemat, nie wiem czy zauważyłeś, bo przecież była telewizja, radio, w naszym niedzielnym wydaniu było radio, więc dzisiaj powinna się pojawić piosenka telewizyjna, ale nie ma tego złego i tak dalej, bo na pewno będzie jeszcze okazja, żeby nie jeden telewizyjny utwór znaleźć, to po prostu pewnie wynikało z tego, że Michał szukał jakiegoś utworu poświęconego telewizji, który miałby wydźwięk bardziej pozytywny niż większość, a że było z tym trudno, no to poszedł jednak tym radiowym tropem, co się okazało zdecydowanie niełatwiejsze.
3: Zdecydowanie tak, zdecydowanie.
4: No i tym właśnie utworem rozpoczęliśmy wydanie magazynu RTV, które ma numer 225 już.
3: Tak jest, to już tyle wydań.

0: jednak jesteście tutaj z nami, żeby wyłapać jakieś informacje, a odporność mózgu jednak po pewnym czasie może się kończyć, chociaż robimy też takie muzyczne przerwy, które umożliwiają, żeby w tych głowach to i owo się ułożyło. No ale wiecie, nawet dla prowadzących to jest pewne wyzwanie, żeby tam w
1: Oczywiście.
0: gardle nie zaschło i żeby dało się mówić, a tych informacji się zebrało. Tak więc zobaczymy, sprawa jest otwarta. Przejdziemy już za moment, w takim razie, jak sądzę, do tego, co najistotniejsze, do informacji, żeby tutaj nie poświęcać czasu na zbędne dyskusje. Nie zagrałeś country, więc nie musimy dyskutować. Dyskusji nie podlega również kto jest prowadzącym tego programu, bo jest to sprawa niezmienna. Michał
1: I
0: Dziwisz.
1: Milena Wiśniewska.
0: No to co? To zaczynamy, jak sądzę, żeby nie przedłużać. I zaczynamy od wątku obiecanego, który rozpoczęliśmy w naszym wydaniu w zeszłym tygodniu, w ubiegłą niedzielę. Tak jak ktoś nie ogarnął, to w zeszłym tygodniu odbyły się rzeczywiście dwa wydania, sobotnie i niedzielne. Jakby ktoś w niedzielę nie był, nie słuchał na bieżąco, to można to sobie nadrobić w tych wszystkich serwisach typu YouTube bez muzyczki, Tyflo Podcast też bez muzyczki, Mixcloud już z muzyczką.
1: Z muzyczką, tak.
0: I naszych obu wydań można tam posłuchać, jeżeli nie jesteście na bieżąco, bo jeżeli wtedy was nie było, to znaczy w niedzielę, to nie słyszeliście pewnych wątków związanych z Imperium w stanie likwidacji, bo trochę tam właśnie mówiłam o TVP, o pewnych mniejszych lub większych zmianach w TVP1, w TVP2, też byliśmy w TVP3, które ogranicza produkcję treści regionalnych i obiecałam, że do takich stricte nowości związanych z Telewizją Polską przejdziemy w kolejnym tygodniu, bo oni je tak wprowadzają stopniowo, niekoniecznie już od pierwszego tygodnia i że właśnie od nich zaczniemy. No to my jesteśmy tacy, że jak obiecujemy, to słowa dotrzymujemy. Zaczynamy od nowości. Musimy od niej zacząć. Ta kolejność tutaj jest wymuszona przez czas, moi drodzy, przez układ ramówki. No bo liczymy, że będziecie tutaj z nami do końca, że nie będziecie przerywać słuchania magazynu RTV. No ale liczymy się z tym, że mówimy wam o pozycjach w ramówkach medialnych, które to pozycje was mogły zainteresować i że dziś niektóre osoby może w trakcie audycji zdecydują się przełączyć na telewizyjną jedynkę i obejrzeć serial, o którym teraz opowiem, bo tak się składa, że jego emisja się pokrywa z naszą, ale liczymy, że jeżeli nawet się tak wydarzy, to nadrobicie resztę naszego programu w tych miejscach, o których wspomniałam przed chwilą, bo tam na pewno będziemy. A ów serial nosi taki smakowity tytuł. Michale, takie pytanie, bo że ty jesteś miłośnikiem kawy, to nie jest w ogóle żadna
1: To
0: tajemnica.
1: wszyscy wiedzą.
0: Ale jak ty stoisz z jakimiś takimi dodatkami do kawy? Nie mówię o cukrze, tylko mówię o jakichś na przykład przyprawach.
1: Wiesz co, nie jestem jakoś do tego bardzo przywiązany. Nie mam jakichś swoich ulubionych dodatków do kawy, natomiast tu nie jestem absolutnie negatywnie do nich nastawiony. Jeżeli coś jest ciekawego, co warto wypróbować, to bardzo chętnie wypróbuję. Natomiast taka moja kawa codzienna to jest, no nie mała. To jest raczej większa, czarna, ale bez jakichkolwiek dodatków.
0: Czyli gdyby ktoś ci zaoferował, że do kawy doda ci kardamon, to
1: Czemu
0: stwierdziłbyś, że...
1: nie?
0: A jednak, czemu nie? Bo właśnie myślałam, że powiesz, a niepotrzebne mi to,
1: Nie, no
0: duża, mocna kawa bez
1: spróbuję.
0: niczego.
1: Nie, nie,
0: A ci...
1: nie. Ja jestem bardzo jak najbardziej za tym, żeby próbować nowe smaki. Natomiast no taka moja kawa, którą robię sobie sam, trochę z lenistwa, wiesz, bo ja nawet z lenistwa mleka już sobie nie dolewam do kawy. Ale przy okazji jestem dzięki temu nieco bardziej fit. Ale właśnie no tak po prostu, jeżeli jest opcja, żeby wypróbować, to pewnie, że tak.
0: Czyli wypróbowałbyś tej kawy, to może również wypróbowałbyś, co kryje się w serialu, który właśnie nosi taki tytuł smakowity, jak kawa z kardamonem, ale ów tytuł nie wiąże się z nim to, co pozornie mogłoby się z tym wiązać, bo może już niektórzy pomyśleli, że aha, to będzie jakiś właśnie serial o, nie wiem, ludziach, którzy parzą kawę, o jakichś plantatorach czy kimś takim.
1: A
0: No
1: to by fajne
0: słuchajcie.
1: było.
0: To, ale nic takiego nie będzie miało miejsca. Z czym konkretnie będzie ten tytuł związany, no to chyba będzie trzeba obejrzeć, żeby się zorientować, w jaki sposób kawa się tutaj wiąże z fabułą i to jeszcze ten kardamon, bo jakoś wprost to nie wynika. Bo w ogóle ciekawa rzecz jest taka, że to jest produkcja, słuchajcie, polsko-ukraińska. I ten serial jest oparty na ukraińskiej powieści, która nosi tytuł moim zdaniem jeszcze bardziej smakowicie brzmiący. Też zarówno może frapować kubki smakowe, jak i też odnosić się do naszych upodobań słuchowych i muzycznych, bo ten tytuł

0: brzmi melodia kawy w tonacji kardamonu, więc już w ogóle tak bardzo ładnie to zostało nazwane w powieści. A tutaj w serialu to skrócono, może uznano, że jednak by to było zbyt długo i kawa z kardamonem, taki jest tytuł serialu, przynajmniej po polsku, bo po ukraińsku to nie wiem w sumie, czy zachowano ten tytuł oryginalny powieści, czy też skrócono. Autorką powieści jest Natalia Chórnicka. A sama powieść opowiada o romansie polskiego żonatego szlachcica Adama, w tej roli Paweł Delong, z ukraińską sierotą Anną. No i jako, że jest to polsko-ukraińska produkcja, no to mamy tutaj zarówno aktorów polskich, o czym już się mogliście przekonać, bo Paweł Delong w tej głównej roli, natomiast towarzyszyć mu będzie jako ta Anna Ołena Ławreniuk. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Lwowie. Serial składa się z 8 odcinków, a występują w nich m.in. No, wymienię tych polskich aktorów, bo jeżeli chodzi o ukraińskich, to coś bym jeszcze przekręciła, a nie chciałabym za bardzo. Więc z polskich będą Bartłomiej Kasprzykowski, Anna Cieślak i Antoni Pawlicki. Ten serial to nie jest taka nowiutka produkcja, co to właśnie niedawno ostatni klap spadł na planie, dlatego że ona została nakręcona w roku 2021. Natomiast nie była wcześniej emitowana w polskiej telewizji. Nie udało mi się znaleźć takiej informacji wprost wypowiedzianej, czy pokazywano ją w telewizji ukraińskiej, no ale możliwe, że tak, bo jednak 3 lata minęły, natomiast nie wiem, kiedy to ewentualnie było i w jakim kanale, ale no rzeczywiście wygląda na to, że Ukraińcy mieli to okazję oglądać przed nami, przed polską publicznością, a polska publiczność będzie mogła ten serial oglądać w telewizyjnej jedynce w soboty o godzinie 17:35 i pierwszy odcinek już dziś, czyli w sobotę 7 września, a więc no za godzinę z pewnym hakiem ten pierwszy odcinek wystartuje. I powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że tutaj będziemy na pewno wtedy jeszcze z Wami, bo absolutnie no w tym czasie to będziemy z pewnością rozkręceni i będziemy Wam dalej opowiadać o medialnych sprawach, to z wielką chęcią bym sprawdziła, co się tutaj kryje za tym tytułem, za tą kawą i za tym kardamonem, bo fanką kawy nie jestem, ale wszelkie takie dodatki, jakieś przyprawy, które tak pachną ciekawie, no to jest rzeczywiście coś, co też przykuwa moją uwagę, więc sam ten tytuł jakoś mnie zachęca, no ale dobra, tytuł tytułem, on nie jest związany z fabułą, a już fabuła i sam fakt, że to jest serial kostiumowy, czy jakiś taki gatunek, który jest mi bliski i książki w tym klimacie też chętnie pochłaniam, no to samo to mnie przyciąga, więc tutaj liczę na jakieś powtórki, aczkolwiek no mam nadzieję, że do tego powstanie jakaś audiodeskrypcja. No pytanie, jak to będzie, skoro to jest produkcja nie tylko tworzona w Polsce we współpracy z polskim nadawcą. Więc bardzo się chętnie dowiem, może ktoś z Was tutaj, że tak powiem, potocznie wyczai w trakcie naszego programu, jak już się zacznie kawa z kardamonem, czy tam jest jakaś audiodeskrypcja, a wtedy no wyszukam w ramówce jakąś tam powtóreczkę i zerknę na to. A ty, Michale, czy ten tytuł, te przyprawy ci zachęcają, żeby sprawdzić?
1: Tytuł jak najbardziej zachęca, sama fabuła to już nie wiem, czy aż tak bardzo czuję się zachęcony. Natomiast a propos takich wyczajeń, jak to wspomniałaś, różnych rzeczy, to pozdrawiamy z tego miejsca naszego słuchacza Dawida, który nas poinformował na Facebooku a propos właśnie audiodeskrypcji, że nowe przygody Malanowskiego, ale brata Malanowskiego i Grzechy sąsiadów są z audiodeskrypcją, czyli te produkcje, o których mówiliśmy w poprzednich wydaniach programu RTV.
0: Oto super, a zerknąłeś, Michale, swoją drogą na tego
1: Nie,
0: Malanowskiego nowego?
1: jeszcze nie, jeszcze nie.
0: No to czekamy na Twoją opinię. Jeżeli Wy macie jakieś opinie na temat tych produkcji, o których się produkowaliśmy przez ostatnie 2 nasze wydania, a było tego sporo, to dawajcie znać, bo my tutaj też nie mamy przecież możliwości czasowych, żeby wszystko obejrzeć, a i też nie wszystko jest w obszarze naszych zainteresowań. A może akurat Was coś zaciekawiło za naszą sprawą i chcielibyście się podzielić, czy się okazało fajne, czy nie. Zobaczymy, czy fajna i czy smaczna się okaże kawa z kardamonem. A żeby dodać tutaj jeszcze jakiejś pikanterii, to muzycznie w piosence, która teraz spuentuje to wejście, no nie będzie ona po ukraińsku, tutaj nie będziemy oszukiwać, nie nawiążemy do tego wątku, ale właśnie do wątku tych przypraw, bo pojawi się tutaj nie tylko kardamon, który mamy również w tytule serialu, ale również pieprz. No chyba pieprz do kawy to nie byłby dobry pomysł, żeby dodawać, ale kardamon i pieprz to wszystko wspólnie zabrzmi w piosence zespołu Micro Music.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. No i my dalej w telewizji polskiej, w imperium w stanie likwidacji.
0: I konkretnie w telewizyjnej jedynce, tak. Bo jakoś jeszcze wiemy, jak cyfry przebiegają, więc zaczynamy oczywiście od telewizyjnej jedynki. Zaczęliśmy, powiedzieliśmy, co u nich w sobotnie popołudnia, że tak, takie właśnie tutaj, taka przyprawa jak kardamon będzie dodawała smaku tym popołudniom. A co z kolei wypełni sobotnie wieczory, bo też pewna nowa propozycja i też serial.
1: To się zgadza, a będzie to serial zatytułowany Profilerka. No i jakaż to jest fabuła tej produkcji. Tytułowa profilerka Julia Wigier, w tej roli Wiktoria Gorodeckaja, ma na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Razem z synem wybiera się na urlop u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. W okolicach Augustowa tymczasem właśnie dochodzi do makabrycznej zbrodni. A śledztwem kieruje komisarz Karol Nadzieja, w tej roli Michał Czernecki, który jest karnie przeniesiony ze stolicy do Augustowa. No, takie zesłanie. Komisarz parę lat temu wcześniej pracował z Julią Wigier przy sprawie seryjnego mordercy w Warszawie. Więc na tym się będzie zasadzać ta główna fabuła. Czyli jedziesz sobie na urlop, a tu nagle i tak musisz robić. No to
0: najgorzej.
1: Nie polecam. Nie polecam. I jeszcze w dodatku w takiej pracy. W pozostałych rolach w tym serialu wystąpią m.in. Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński czy Mateusz Banasiuk. Zdjęcia do profilerki realizowano w 2023 roku i to jeszcze za prezesury tego prezesa, no ale nie twojego ulubionego, tylko tego następnego. Tak.
0: Już w 2023 tak. Nie było. No.
1: Prezesa Mateusza Matyszkowicza.
0: No ten był jaki był, ale chociaż imperium nie likwidowali.
1: Tak jest. I cóż, 12-odcinkowy serial na antenie telewizyjnej Jedynki będzie pokazywany w soboty o godzinie 20:20, począwszy od dziś. I w tym to właśnie paśmie kiedyś nadawany był komisarz Aleks.
0: Właśnie, który to komisarz Aleks swoje pasmo zmienia i skoro już przy nim jesteśmy, to też w takim razie o tym kilka słów, bo teraz komisarz Aleks będzie nadawany, słuchajcie, nie w soboty, jak to było przez kilka dobrych lat, tylko w piątki. I nie wspominałam wam o komisarzu Aleksie w ubiegłym tygodniu ze względu na to, że pojawiła się taka informacja, że pierwszy odcinek nowego sezonu komisarza Aleksa będzie w piątek dopiero 13 września. No to myślę, powiem słuchaczom o tym w kolejną sobotę, będzie spoko. Tymczasem zobaczyłam takie reklamy w telewizji, wybaczcie, bo tutaj bazuję na reklamach i informacjach prasowych, dlatego że sama nie oglądam tego serialu i z tych reklam wynikało, że komisarz Aleks w tym paśmie, jak rozumiem już z premierowym sezonem, pojawił się wczoraj. Także mam nadzieję, że fani nie będą na mnie jakoś szczególnie źli, bo w tamtym tygodniu nie wiedziałam o tym jeszcze po prostu, że oni to tak postanowili przesunąć i że osoby, które lubią oglądać ten serial, jakoś tam jednak się dowiedziały o tym, że ten odcinek był, albo go sobie nadrobią. W każdym razie my teraz mamy do nadrobienia kwestie związane z nowym sezonem komisarza Aleksa, bo zmienia się nie tylko dzień emisji i godzina, z soboty godziny tam 20:20 czy tam no z jakimś tam hakiem, właśnie na piątek na godzinę 21:05 czy 10, jak to im tam będzie wypadać, bo w nowym sezonie serialu Komisarz Aleks komenda policji została przeniesiona do Warszawy. I teraz zacytuję to, jak to tutaj jest prezentowane przez twórców serialu, bo nie do końca rozumiem, co oni mają na myśli, ale może wy lepiej zrozumiecie. Zmiana podyktowana była względami dramaturgicznymi. Twórcy serii zdradzają, że za przeprowadzkę odpowiedzialny jest tytułowy detektyw. Czyli w sumie kto? No Aleks? No Aleks. To on jest tytułowy. Ale co Aleks ma? Czy on przemówił w czasie Wigilii ludzkim głosem i powiedział, że zmieniamy miasto?
1: Może.
0: Czy o co chodzi? Także nie wiem, no może to trzeba obejrzeć, żeby zorientować, jaki tutaj jest związek jednego z drugim. Natomiast pewne rzeczy się nie zmieniają, bo opiekunem czworonożnego śledczego nadal będzie komisarz Paweł Kozera, którego gra Marcin Rogacewicz, a celowo podkreśliłam, że to się nie zmieniło, no bo już zdaje mi się tyle, co z tego, co wiem o tym serialu, no to już kilku opiekunów ten Aleks miał na przestrzeni tych poszczególnych sezonów, no ale na razie się trzyma tym, którego gra Rogacewicz, z którym z Łodzi do stolicy przeniosą się aspirant Gustaw Bielski w tej roli Piotr Bondyra oraz patolog policyjny Leon Berger, którego gra Janusz Habior. I wszyscy muszą po prostu swoje życie zrewolucjonizować, bo co? Bo nie wiem co, bo pies zaczął gadać, czy o co w ogóle chodzi. W rozwiązywaniu kryminalnych zagadek pomagać im będą nowi bohaterowie, także znajdą sobie tam nowych znajomych. Będą to nadinspektor Ireneusz Gancarz, którego gra Olaf Lubaszenko, także wciąż się udaje pozyskiwać wielkie nazwiska, oraz podkomisarz Zosia Dobosz, tak to jest napisane, Zosia, no trochę to brzmi, tak wiecie, podważające jakby w kontekście nie tyle jej kompetencji, wiecie o co chodzi, no to nie jest mała dziewczynka, tylko pani podkomisarz, a tutaj Zosia. No ale może sama tak lubi, grają Pola Błasik w każdym razie. No i tak jak powiedziałam, nowe pasmo w piątki o godzinie 21:05. Pierwszy odcinek miał być w przyszły piątek, był chyba wczoraj. A propos rzeczy, które wracają do telewizyjnej jedynki, seriali, no to jest jeszcze jeden, który wraca, który też tak sobie chyba trochę latał po tych pasmach, no bo przez lata był emitowany w czwartki, potem był jakiś tam epizod z piątkiem, no a teraz, tak jak do tego widzowie byli przyzwyczajeni przez sporo sezonów, w czwartki będzie można śledzić przygody ojca Mateusza też po godzinie 21:05 po Koronie Królów Jagiellonowie, bo ten serial wciąż jest emitowany po 20:30 tak jak był. Więc to się akurat nie zmienia i ojciec Mateusz w czwartki będzie. Jeżeli tutaj jakaś zmiana nie zaszła, o której nie wiem, no to oni planowali od początku, że ten nowy sezon ruszy 12 września. W przyszły czwartek, także pierwszego odcinka tego nowego sezonu prawdopodobnie jeszcze nie było, no ale ojciec Mateusz, jego plebania, gospodyni Natalia, to jest tak samo obcy mi świat jak komisarz Aleks, jego opiekunowie i tam wszyscy inni nadinspektorowie. Ale czy znanym mi światem będzie świat profilerki? No powiem wam, że nie wiem, bo w tym czasie mam inne plany też związane z Telewizją Polską, o których opowiem później. Może was jakoś profilerka bardziej zachęciła? Szczerze mówiąc, spodziewałabym się tutaj jakiejś audiodeskrypcji jednak, bo będzie to produkcja właśnie taka flagowa z pasma wieczornego, więc przypuszczam, że zrobią. Będzie również taka flagowa produkcja serialowa w paśmie wieczornym w niedzielę, ale to dopiero od niedzieli 15 września, a więc serialem Gra z cieniem zajmiemy się za tydzień, bo jednak mamy tutaj dzisiaj sporo wątków, tak więc ten serial poczeka, aby być omówiony tuż przed swoją premierą. No a my już nie będziemy czekać, opuścimy na ten moment telewizyjną jedynkę, bo w jej kontekście nie mamy na ten moment więcej do powiedzenia, ale mamy do zaprezentowania muzyczny komentarz, nad którym się zastanawialiśmy, bo wierzcie lub nie, nie jest łatwo znaleźć piosenkę o profilerce, wręcz zaryzykuję stwierdzenie, że takowa coś nie bardzo istnieje.
1: Ja godzinę szukałem czegoś, co by pasowało, naprawdę. Z godzinę zajęło mi grzebanie w naszej płytotece i szukanie jakiegokolwiek punktu zaczepienia, żeby coś dla was zagrać przy okazji tego wejścia. Więc proszę docenić.
0: Sugestia dla wszystkich aspirujących wykonawców, jak szukacie tematu na utwór nowy, to może nie musi być nim po raz kolejny wyświechtany temat miłości, że ona go kocha, a on ją rzucił, coś tam, tylko właśnie może można nagrać utwór o profilerce, może was zainspiruje Julia Wigier, ale na razie nie mamy takiej piosenki. Mieliśmy tutaj taki trop związany z lokalizacją, w której się będzie rozgrywała ta fabuła i pomyśleliśmy sobie o tych augustowskich nocach takich klimatycznych, no bo to wiecie, właśnie klimat utworu jaki jest, no to myślę, że wiecie, bo słyszeliście to chociaż raz w życiu, a w serialu klimat będzie cokolwiek inny. Tutaj w piosence, czy przechowasz tę muszelkę i tak właśnie romantycznie. No a tutaj sami wiecie, morderstwa seryjne, chociaż tak się teraz zastanawiam, że to wszystko nie jest przypadkiem, bo w tej piosence właśnie jest o tej muszelce nad Wigrami, a jak się nazywa nasza pani profilerka? No Wigier się nazywa, tak. Więc po prostu jest że wprost podkreślone, skąd ona jest. Ale mimo to jednak uznaliśmy, że pójdziemy czymś, co bardziej tekstowo będzie nawiązywało, no nie tyle do profilerki, ile do jakiegoś, ile do tego, czym ona się zajmuje w tej swojej zawodowej pracy, prawda?
1: Tak jest, czyli tak zwanymi seryjniakami i o seryjnym mordercy teraz nam zaśpiewa i zagra zespół Sex Bomba. Swoją drogą ten zespół jakoś ostatnio ma branie u nas.
0: Nie tylko on, ale to się jeszcze okaże później. THT
1: Radio. No to raczej ja teraz coś powiem, nie on. Chociaż właściwie to on, bo Dawid do nas napisał na Facebooku i napisał do nas w kontekście Malanowskiego, którego oglądał i dlaczego poleca ten serial. No to napisał tak, już pisze, Malanowski jest bardzo ciekawy, bo główny bohater kreuje różne role. Raz był bezdomnym, a raz portierem. To ciekawe.
0: Ciekawe to jest. Dziękujemy Ci bardzo za te opinie. My do grupy Polsat i samego Polsatu jeszcze wrócimy na pewno, chociaż kiedy to się wydarzy, to się w ogóle okaże. Teraz natomiast no, robimy jakiś tam progres, bo jesteśmy co prawda dalej w Imperium likwidowanym, ale opuszczamy jedynkę, przenosimy się do dwójki. Na początek, słuchajcie, muszę coś sprostować. Nie wiem, czy mieścisz okazję oglądać nowe Koło Fortuny z tym nowym prowadzącym, co go znaleźli w tym projekcie, co szukali nowych prezenterów i z tą panią Pogodynką. I ostatnio powiedziałam wam o tym, że właśnie ten Błażej Stencel będzie nowym Norbim, czyli będzie tam gadał z uczestnikami, a pani Agnieszka Dziekan to jest nowa Izabella Krzanwel, Magda Masny i ona właśnie będzie odsłaniać literki. I czy ty wiesz, że ja okłamałam słuchaczy? To znaczy, no nieświadomie, to chyba nie można mówić o kłamstwie, no ale wprowadziłam ich w błąd. Bo nie sądziłam, że doszliśmy do takiego etapu, że Polska już jest na takim etapie, to chyba o ten gender chodzi, tak mi się wydaje, że nastąpiła zamiana ról.
1: Czyli to pan Błażej pokazuje litery.
0: Tak, a pani Agnieszka gada i wspiera uczestników. Przyznam, że nie miałam czasu, żeby obejrzeć jakiś nowy odcinek, ale właśnie natknęłam się na takie informacje gdzieś tam pierwszego dnia, że pan Błażej odsłania literki, to sobie myślę, no ktoś się pomylił, ale później rzeczywiście natknęłam się na wyjaśnienie, że to jest taka zmiana szykowana dla widzów, żeby pokazać, że świat się zmienia, no to zdecydowano się na takie odwrócenie ról. Tak więc właśnie do tego dążymy, tak wygląda to Imperium, że nawet w Kole Fortuny nie mogli zostawić tego, do czego ludzie byli przyzwyczajeni, że zmienili prowadzących, to jedno, no ale takie coś.
1: To co? Będzie Błażej pocałuj panią?
0: No właśnie sam widzisz, no. Tak to jest.
1: Albo
0: tak to
1: pana.
0: Jest coraz groźniej.
1: Albo pana.
0: No właśnie nie żeby coś, ale pan Błażej Stencel wprost komunikuje to, że jest gejem i ma faceta, więc...
1: Czyli pana, no, okej. Okay,
0: no. Więc pana, tak. Tak więc jakbyście się zastanawiali nad stanem równouprawnienia osób LGBT w Polsce, to jedna z takich osób odsłania literki w Kole Fortuny, także ogólnie już mamy równouprawnienie zagwarantowane, a po co tam jakaś równość małżeństwa?
1: Gdybyście się zastanawiali, o co w ogóle mi chodzi z tym całowaniem, to kiedyś był taki zwrot ukuty przez Wojciecha Pijanowskiego. On się do Magdy Masny w ten sposób zwracał. Magda, pocałuj pana. Dawne, dawne czasy. Potem, no chyba już z tego zrezygnowano jednak.
0: Tak, tak, już pewnie uznali, że trochę nie wypada, ale do historii telewizji to przeszło. Więc takie sprostowanie było. Teraz już przechodzimy do nowości w telewizyjnej dwójce i rozpoczynamy również tak idąc tym kalendarzem ramówkowym i powiemy teraz o nowości, z którą jest podobnie jak z kawą z kardamonem. To znaczy, no oni tak jakoś nie przemyśleli tego, nie pomyśleli o nas w ogóle, planowali ten układ ramówki i nałożyli tę nowość na emisję magazynu RTV, tym samym stawiając was przed niełatwym wyborem, czy wybierzecie nas, czy wybierzecie dobry tytuł. Przecież nasz tytuł, czyli nasza nazwa magazynu RTV też jest dobra, no
1: oczywiście.
0: RTV. A oni też chcą mieć jakiś dobry tytuł i tak właśnie został nazwany nowy program, który poprowadzą dziennikarka Agata Pasent oraz krytyk literacki Szymon Kloska. No skoro słyszycie tutaj o krytyku literackim, no i taki tytuł jak dobry tytuł, no to już się możecie domyślać, o co tutaj chodzi, ale na wszelki wypadek rozwieję wszelkie wątpliwości. Każdy odcinek ma koncentrować się na ważnym społecznym i kulturalnym temacie. Dobry tytuł to magazyn o książkach, który co tydzień dostarczać będzie literackich inspiracji. Do programu będą zapraszani pisarze, poeci oraz znawcy literatury. W programie prezentowane będą recenzje krytyków literackich z mediów tradycyjnych oraz społecznościowych. Pojawi się również poezja, młodzi krytycy będą czytać i omawiać wiersze. To nie wiem, Michale, czy to coś dla nas, czym jesteśmy wystarczająco mądrzy. Chociaż może dzięki wsparciu krytyków jakoś byśmy się odnaleźli w tej nowoczesnej poezji.
1: Ktoś by nam to wytłumaczył.
0: To wątpię. No, to może właśnie by się to przydało. I tak oto do pierwszych odcinków w roli recenzentów zostali zaproszeni Zuzanna Sala, Igor Kierkosz, dr Wojciech Stanisławski, Piotr Sadowski i Joanna Jaworska. Program ma zawierać również reportaże o ludziach tworzących wyjątkowe inicjatywy czytelnicze, kameralne księgarnie, biblioteki czy kluby książki. Program pod tytułem Dobry Tytuł ma być nadawany, no już wiecie, że w dwójce, już wiecie, że się pokrywa z nami, czyli jest w soboty, konkretnie o godzinie 17.30, czyli też się pokrywa z kawą z kardamonem, tak więc w ogóle już ten wybór jest tutaj bardzo trudny, bo taki troisty się zrobił, można by rzec. Wciąż mamy nadzieję, że dla Was jest tylko jedna opcja w tym momencie, no ale liczymy się z tym, że sami Wam tutaj podrzucamy te pozostałe. Co do prowadzących, no to nazwisko pani Agaty Pasent może być Wam jak najbardziej znane. No i korzenie rodzinne, rzecz oczywista, no ale oczywiście sama pracuje na swoje nazwisko. I tak w ostatnim czasie, no to od czerwca z Rafałem Sławoniem prowadzi program Motywy w radiowej jedynce i o czym też będziemy mieli okazję powiedzieć, ten program będzie kontynuowany. Już zapadła decyzja, że po wakacjach też będzie się pojawiał w radiowej jedynce właśnie. W piątki o 21 go można było słuchać. Jest też felietonistką polityki. Wcześniej miała audycję Biblioteka Radiowa w Radiu Chili Z. Dawniej współprowadziła też księgarnię w TVN24. A Szymon Kloska, to mi nie było nazwisko takie dobrze znane, ale on z kolei jest związany z RMF Classic, gdzie można go usłyszeć w cyklu Piątka z literatury, a w telewizyjnej dwójce współtworzył magazyn Wok Wszystko o Kulturze. Tak więc osoby te na pewno się znają na tym, o czym będą mówić. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak im to wyjdzie, no to dziś 17.30, no ale mamy nadzieję, że będziecie sprawdzać, jak nam wychodzi mówienie o czymkolwiek innym niż literatura, czyli o sprawach medialnych. No i my przy telewizyjnej dwójce zostaniemy sobie jeszcze na dłużej, więc przyda nam się teraz moment muzycznego wytchnienia. Pojawi się piosenka, czy ona ma dobry tytuł? To sami ocenicie. W każdym razie piosenka owa traktuje o książce, która w tytule ma drogę. No, w tytułach tych książek, które będą omawiane w dobrym tytule mogą być oczywiście różne rzeczy, a o książce z drogą w tytule utwór nagrał zespół Myslowic.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Myslowic za nami, a kolejne tematy przed nami.
0: Było muzycznie i będzie muzycznie nadal. Powiedzieliśmy, co po południu dziś w jedynce i w dwójce. Tutaj kawa z kardamonem, tutaj dobry tytuł. Wieczorem w jedynce profilerka i powiedziałam, że no raczej nie zerknę, co tam ona będzie wykrywać, jakie seryjne morderstwa, ze względu na to, że mam inne plany na ten wieczór sobotni, też związane z tym, co w TVP. No, a ci, którzy mnie znają, albo ci, którzy kojarzą, co tam opowiadam na antenie, i jak dzielę się swoimi preferencjami, to wiedzą, że te programy muzyczne jakkolwiek nie byłyby złe i jakkolwiek bym na nie nie narzekała, to jest to, na co zawsze zerkam, bo jestem ciekawa ich poziomu, tego, czy tam znajdę jakiegoś dobrego wokalistę, choć oczywiście wiem, że dobry wokal absolutnie nie wystarczy, żeby coś ciekawego na muzycznej scenie zaprezentować i żeby zrobić karierę, bo trzeba mieć, warto przynajmniej mieć na siebie jakiś pomysł, no albo chociaż kogoś, kto ten pomysł wskaże, ale nie przeszkadza mi w ogóle to w tym, żeby czekać już na kolejną 15. edycję The Voice of Poland, która startuje właśnie dziś w sobotę 7 września w dwójce po godzinie 20. I mamy tutaj pewne zmiany, ponieważ mamy w składzie trenerskim zarówno te osoby, które tam były, czyli jest Lambery i są ci, co już się zawsze z nich co roku nabijamy, że oni przywarli do tego fotela i absolutnie jakby ktoś tutaj próbował ich odkleić, to nie będzie to czynność możliwa, czyli Thompson i Baron, dlatego że mam wrażenie, że jedynym elementem ich działalności jest bycie tymi trenerami tutaj i w Voice Kids, a tak poza tym, to mimo, żeby coś mogli, no kiedy ty słyszałeś o nowej piosence zespołu Afromental? No tak coś...
1: Nie pamiętam kiedy
0: coś
1: ostatnio,
0: nie za bardzo,
1: no
0: nie?
1: Właśnie.
0: Ale jednocześnie prawie co tydzień się pojawiają, żeby sobie pogadać. w dwójce w Voice'ie i pokomentować i pooceniać, mimo tego, że tam umiejętności muzyczne, na przykład wokalne, to jak najbardziej występują. Natomiast mamy też powrót na fotel trenerski, powrót po kilku edycjach osoby, no, której no, nie trudno zgadnąć, że w ostatnich latach próżno było szukać w telewizji polskiej, bo jakoś taki wizerunek kłócił się z tym, co TVP chciała pokazywać w swoich programach rozrywkowych. Michał Szpak wraca do tego, żeby być trenerem. No i mamy też debiut, mamy zupełnie nową osobę. Jest to, moi drodzy, Kuba Badach. Kuba Badach, którego możecie znać z zespołu Poluzjanci, z jakichś tam solowych działalności, który już się pokazywał też jako juror też w innych programach, typu jakieś tam Defor Bitwa o Sławę, był jurorem chyba na Polsacie w tym takim czymś, co było przez jakiś czas emitowane, ale pandemia później zepchnęła ten program na jakieś tam późniejsze godziny, bo tam najpierw go nie mogli dokończyć, a potem emitowali to jakoś później, także był już jurorem, no to trochę podobna rola do trenera, ale jednak nieco inna, a rzeczywiście ma kompetencje do tego, żeby wspierać innych w tym wokalnym rozwoju. No bo jeżeli chodzi o jego repertuar, to go można oceniać różnie. Tam też nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie słyszała o jakichś przebojach, które wykonał, natomiast wokalnie nie można mu nic zarzucić i to już tak naprawdę od wczesnych, nastoletnich lat wokalnie Kuba Badach się rozwija i pokazuje ten swój głos. Więc gdybym sama miała tutaj wybrać sobie jakiegoś trenera, to myślę, że byłby to jak najbardziej Kuba Badach, ponieważ wsparłby mnie wokalnie i na pewno znalazłby rozwiązania na jakieś tam moje techniczne bolączki w głosie, które by nam wyszły przy wspólnej pracy, bo żeby jakieś wyszły, no to z pewnością zawsze można to i owo poprawić. No, ale to nie koniec zmian, bo takie również dotknęły grono gospodarzy, no bo nie ma już Tomka Kamela, spoiler alert, będzie o tym później. Jest za to osoba, która w TVP prowadziła już formaty różne, mówiła o sporcie, mówiła o rozrywce, przez parę lat jej nie było, ale wróciła i jest. Paulina Chylewska dołącza właśnie do grona prowadzących. No to jest rzeczywiście debiut, bo kiedy nawet jeszcze była w TVP przed tym swoim odejściem, a program był emitowany, no to ona nie miała okazji w nim zagościć, a teraz to się wydarzy. A towarzyszyć jej będzie dla odmiany wracająca kolejna osoba, obecna w formacie przez kilka jego pierwszych edycji, a rozpoczynająca swoją karierę w pewnym serialu TVP, którego już też nie ma, kiedyś Tomek z Rodzinki.pl, tak go poznaliśmy, najpierw Maciej Musiał, moi drodzy, wraca po kilku edycjach do Voice'a, żeby go właśnie prowadzić, ale nie będą oni sami w odcinkach tych tak zwanych na żywo, bo na castingach rzeczywiście będziemy się musieli zadowolić tym duetem, ale później jak już będą te odcinki tam ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowy odcinek, to będzie im towarzyszyła jeszcze jedna osoba, no właśnie mogliście tutaj tak sobie pomyśleć, czy to w zasadzie nie jest tak, że wciąż mamy te tylko znane twarze, no bo okej, no Chylewska nie prowadziła tego Voice, ale wszyscy ją znają, Musiał też już go prowadził. Byśmy może chcieli jakiegoś nowego prowadzącego. No jak ci powiem nazwisko Jan Dąbrowski, no to mam wrażenie, że powiesz, że nie zetknąłeś się rzeczywiście
1: i
0: z informacją.
1: I będziesz miała rację i słuszne wrażenie.
0: Z informacją o takim prezenterze, aczkolwiek może on być znany widzom telewizyjnej dwójki, bo coś tam już działał, można go było zobaczyć chyba w drugiej edycji The Voice Kids. A teraz podrósł chłopak i może podziałać właśnie przy tym dorosłym Voice'ie. Także no wiecie, coś już tam porobił w życiu, wystąpił na ekranie, ale rzeczywiście nie jest taką twarzą rozpoznawalną, więc można uznać to jego pojawienie się właśnie za budowanie takiej możliwości wykreowania jakiejś nowej medialnej osobowości. Czy to się uda i czy przede wszystkim uda się znaleźć głos w Polsce, który rzeczywiście będzie zasługiwał na miano tego najlepszego? Będziemy się mogli o tym przekonywać w każdą sobotę po godzinie 20 już właśnie od dzisiaj. No i Michale, tak tutaj musimy co nieco zdradzić odnośnie naszej radiowej playlisty. Tam chyba musimy sobie to i owo poprzestawiać, żeby zagrać naszym słuchaczom to, co jest aktualnie potrzebne, bo przecież w kontekście The Voice of Poland chcielibyśmy zagrać piosenkę tego, którego w formacie jeszcze nie było, a będzie i będzie miał okazję pokazać uczestnikom, jak się dobrze śpiewa. A śpiewać dobrze można nawet w piosence nieskomplikowanej. W
1: I
0: piosence piosence prostej. A dlaczego tak bardzo to podkreślam? Bo właśnie prosta piosenka, tak brzmi tytuł zespołu, piosenki zespołu Poluzjanci, w której usłyszeć można świetny, oczywiście technicznie, wokal Kuby Badacha.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
1: Tak, nasza zagubiona piosenka jednak się odnalazła i mieliście okazję ją usłyszeć w pełnej krasie.
0: Prosta była to i prosta była do niej droga. Wcześniej była książka z drogą w tytule, więc rozumiecie. A czy proste piosenki będą się pojawiały w kolejnym formacie, o którym opowiem? No to się okaże, bo przenosimy się, moi drodzy, z soboty na niedzielę w telewizyjnej dwójce. A wrzesień, godzina 15 z minutami, no to oznacza, że pojawia się pewna bardzo znana czołówka, w której powtarza się pewne kluczowe słowo: szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa, szansa na sukces. Bo, moi drodzy, szansa wraca i tak to jest, tak jak to było przez kilka poprzednich lat. W dwóch odsłonach ona nam się będzie objawiać w tej jesieni. Przez pierwszy miesiąc będziemy mieć tę odsłonę, o której opowiem za chwilę trochę więcej, no a później już tradycyjnie wybierać będzie ten program uczestnika jednego, jak sądzę, to się chyba nie zmieni, jednego w sezonie jesiennym, drugiego w sezonie wiosennym do koncertu debiutów podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No ale co zanim już zaczną w tym brać udział ci, którzy chcieliby stanąć na deskach Opolskiego Amfiteatru, ci dorośli uczestnicy, zanim to się wydarzy, to we wrześniu w szansie będą się prezentować osoby, które, osoby nieco młodsze przede wszystkim, które myślą sobie, że chciałyby wybrać się do Madrytu, a niekoniecznie w celach wycieczkowych, chociaż też na pewno do Hiszpanii wybrać się na wycieczkę fajnie, ale po to, żeby pokazać swój talent całej Europie podczas konkursu piosenki Eurowizji Junior, bowiem Hiszpania właśnie będzie ten konkurs w tym roku gościła. Dzień po moich urodzinach w listopadzie to będzie miało miejsce. No i my już wiemy, że Polska wystąpi, no ale nie znamy jeszcze polskiego reprezentanta. Wiemy natomiast, że znów będzie on wybrany przez format Szansa na Sukces Eurowizja Junior, co do którego sprawiedliwości i potencjalnych przede wszystkim niesprawiedliwości już się wypowiadałam w roku ubiegłym. Pamiętam, że umieściłam taki duży rant w naszym programie, więc już może tego nie będę powtarzać. No jestem przygotowana na absolutnie właśnie wszystko, na piosenki, które będą miały różny poziom trudności. Tak jak się piosenka wylosuje, no to takie będą potencjalne szanse uczestnika, mimo że piosenka może być do niego niedopasowana. Jestem gotowa na piosenki, których teksty mogą nie być dostosowane do wieku uczestników i będą oni śpiewać o rozwodach. No różne są tutaj możliwości. A jak to wszystko będzie wyglądało, jakie będzie miało kształt? No zaczynamy jutro, tak jak powiedziałam, niedziela 8 września. Będą 3 odcinki eliminacyjne i jeden odcinek finałowy. I tak jak też nas do tego przyzwyczajono, te odcinki eliminacyjne mają swoje tematy. Wiemy już, jakie będą to tematy. Jutro, czyli 8 września, mamy odcinek pierwszy pod hasłem Najnowsze hity. Także, Michale, się okaże, czy znamy najnowsze hity, czy się okaże, że po prostu już kompletnie nie nadążamy i znamy zero z tych hitów.
1: Ja nie znam.
0: Jest to kompletnie wykluczone.
1: To pewnie nie znam.
0: Ale może będziemy znać te piosenki, które będą w kolejnym odcinku, tym z 15 września, bo tam będą hity Eurowizji. No to rzeczywiście
1: no to
0: nawet...
1: ty na pewno.
0: No, ale wiesz, na pewno tutaj nie będą jakieś takie piosenki typu coś, co zajęło 28 miejsce w roku 2002 czy coś w tym rodzaju, prawda? Bo jednak chodzi o hity Eurowizji, a te hity największe typu ABBA i inne takie, no to raczej wszyscy znają.
1: Oczywiście.
0: Ciekawe, czy znowu TVP się uprze na tę piosenkę If I Were Sorry, która reprezentowała kilka lat temu Szwecję i owszem, była ona znana i puszczana w stacjach radiowych, natomiast zdaniem TVP ona rzeczywiście zalicza się do tego grona największych eurowizyjnych hitów zaraz obok ABBY. I jak jest jakiś program z przebojami eurowizyjnymi, to zawsze się to If I Were Sorry musi pojawić. Ktoś tam ewidentnie ma do tego upodobanie. Choć te upodobania może się zmienią, bo w tym roku Szansa na Sukces ma nowego reżysera. Nie będzie to już Konrad Smuga, który zawsze reżyserował tę szansę juniorową, tylko inny pan, więc może inny pan też ma inne gusta i za tą sprawą się tam pojawią inne piosenki. No i też wydaje mi się, że takim właśnie elementem który może świadczyć o pewnym nowym podejściu, może być ten trzeci temat, który będzie w odcinku za 2 tygodnie, bo takiego jeszcze nie było. Może on brzmieć nieco zagadkowo: piosenki castingowe. To trochę mi się kojarzy z tym, jakby już nie mieli rzeczywiście pomysłu na trzeci temat. Może z jednej strony to lepiej, że nie idą w jakiś taki temat kompletnie nieprzystający do tamtych pozostałych, bo było trochę nie fair, kiedy ktoś śpiewał nowe hity, a ktoś inny śpiewał piosenki na przykład z bajek, czy coś w tym rodzaju, takich bajek typu właśnie Akademia Pana Kleksa, takich filmów, bo jednak, no mówimy o tym Kleksie, wiecie, dawniejszym, po prostu te piosenki wymagają trochę innych rzeczy, innych umiejętności, i po prostu ciężko wtedy tych uczestników z różnych odcinków sobie zestawić. Natomiast z tymi piosenkami castingowymi, no to jak rozumiem, chodzi o piosenki, z którymi uczestnicy przyszli na casting do programu, a które nie kwalifikują się ani do kategorii hitów najnowszych, ani do kategorii hitów eurowizyjnych, a zatem może tutaj się pojawić absolutnie wszystko. Także spodziewamy się po prostu zarówno Maryli Rodowicz, jak i Zenka Martyniuka.
1: No i to dopiero może być zróżnicowane.
0: Na casting? Oczywiście, tak naprawdę to nie spodziewamy się Zenka, bo pewnie nawet jakby ktoś z tym przyszedł na casting, to by powiedzieli, ale dobra, tego do odcinka nie bierzemy, bo już teraz
1: już nie.
0: Disco polo złe, ale no rzeczywiście jestem ciekawa, bo tutaj mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. No a co będzie po tym wszystkim, po tych trzech odcinkach 29 września? Będzie finał, który będzie organizowany na żywo. No i tyle wiemy, no z każdego odcinka jedna osoba się zakwalifikuje do finału, no i prawdopodobnie znowu będzie instytucja tego tak zwanego złotego biletu, czyli że jeżeli jury uzna, że z danego odcinka się kwalifikują, powinny się zakwalifikować dwie osoby, no to można jednej przyznać taki tradycyjny laur zwycięstwa, a drugiej osobie złoty bilet i wtedy obie są w finale, a zdarzało się, że osoba ze złotym biletem później wygrywała całą tę szansę, tak więc jak najbardziej sprawa jest otwarta i to, że to był złoty bilet, a nie zwycięstwo, no to nie dyskwalifikuje z walki, bo przypominamy, że tutaj, kiedy w odcinkach na żywo będziemy mieć rywalizację już z dołączeniem głosowania widzów, no to istotną rolę mogą odgrywać lokalne społeczności, tak jak to było w zeszłym roku z potężnymi Suwałkami, które zagwarantowały zwycięstwo Mai Krzyżewskiej. No i a propos Mai Krzyżewskiej, to ona odwiedzi Studio Szansa, w zasadzie odwiedziła, bo te odcinki eliminacyjne są już nagrane, ponieważ miała okazję oceniać tych, którzy mogą stać się jej następcami na scenie Eurowizji Junior. Tak samo w tych odcinkach Eurowizji już po raz kolejny, bo to jest tradycja, że oni sięgają po te były reprezentantki. Jako jurorki mają się pojawić Vicky Gabor, ona ma być w tym jutrzejszym, i Sarah James, no ale dołączą też do nich nasi reprezentanci z Eurowizji Dorosłej, nasza reprezentantka z tego roku, czyli Luna, i reprezentant, o którym może nie wszyscy pamiętają, że na Eurowizji był, ale był w roku 99 Mieczysław Szcześniak. No to jak ktoś nie pamięta, to sobie przypomni o tym właśnie, oglądając go na kanapie Szanse na sukces w niedzielę po godzinie 15:10, no a prowadzić to będzie wszystko Artur Orzech, no bo to już nie te czasy, kiedy Aleksander Sikora z tymi uczestnikami gadał teraz, no to on w Polsacie przekonuje, że twoja twarz brzmi znajomo, no a tutaj pan Artur, przypomnijmy, wrócił do prowadzenia Szansy. A co będzie się działo później w telewizyjnej dwójce, bo oni, moi drodzy, nie zwalniają tempa, o nie, absolutnie. Mają dla nas coś jeszcze na niedzielne popołudnia. Chociaż początkowo to nie miało wcale trafić na niedzielne popołudnie, ale to za moment. Otóż jak już będziecie w takim nastroju zrelaksowanym, o ile nie jesteście w gronie tych ludzi, którzy już w niedzielę po południu myślą o tym, że zaraz poniedziałek, więc jak was zrelaksuje ta szansa na sukces, to możecie liczyć na program pod nazwą Cudowne Lata. Co to takiego będzie? To oczywiście jak zwykle nie jest polski pomysł, tylko bazujemy na formacie włoskim, który we Włoszech się nazywał Boomerissima. Więc to już coś sugeruje, bo w słowie Boomerissima jest, kryje się inne słowo, czyli boomer. Okej, boomer. Tak się mówi, może tak będą też mówić w tym programie. Podobno ta oryginalna wersja zdobyła ogromną popularność we Włoszech. No a na czym polega formuła, czy rzeczywiście ma związek z tymi boomerami? No pewien ma. W ogóle tutaj wirtualne media zwróciły na to uwagę i tak rzeczywiście wygląda to, chociaż nie widzieliśmy jeszcze pierwszego odcinka, ale po opisie możemy to stwierdzić, że formuła Cudownych Lat może już się kojarzyć z czymś, co było na antenach telewizji polskiej. Na przykład z takim programem jak Kocham Cię Polsko. Za chwilę Wam wyjaśnię, na czym te podobieństwa mogą polegać. Mnie się kojarzy jeszcze z innymi rzeczami, na przykład z tym programem To był rok. Może w mniejszym zakresie, ale jednak. Obie te rzeczy, Telewizja Polska, Telewizyjna Dwójka pokazywała Kocham Cię Polsko, chyba Jedynka To był rok, były one jakiś czas temu. W czym rzecz? No rzecz przede wszystkim w tym, że będziemy tutaj mieć rywalizację dwóch drużyn, a więc w Kocham Cię Polsko rzeczywiście tak było. Tylko, że tam to były jakieś takie drużyny, wiecie, dobierane do tych kapitanów, którzy zawsze byli tacy sami w każdym tygodniu, a właśnie co tydzień dołączali do nich inni celebryci. A tutaj będziemy mieli podział na konkretne drużyny według kategorii. Będzie drużyna boomerów, którą zasilą topowi polscy muzycy, sportowcy, aktorzy, kabareciarze, dziennikarze i osobowości medialne. I będzie drużyna milenialsów, którą zasilą popularni influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. No i tak samo właśnie w Kocham Cię Polsko skład drużyn będzie się zmieniać co tydzień. Już właśnie czytałam taką zapowiedź dotyczącą jutrzejszego odcinka i na przykład w drużynie boomerów ma być między innymi Michał Wiśniewski, ma być Katarzyna Pakosińska, a w tej drugiej drużynie tych młodszych ma się na przykład znaleźć Alicja Szemplińska, Marcin Maciejczak, będzie też tak zwany Kacperek z rodzinki.pl. To ten, który jak był mały, to tak właśnie się nim wszyscy zachwycali, tym najmłodszym synem boskich, a teraz Kacperek jest już podrósł, dorosły i trzeba z tym żyć, tak naprawdę nazywa się Mateusz Pawłowski. I ogólnie czteroosobowe będą te drużyny, w obu znajdą się uczestnicy o odmiennych zainteresowaniach zawodowych i umiejętnościach. Dzięki temu każda z drużyn będzie miała szansę sprostać bardzo różnym wyzwaniom, jakie napotkają w programie. Rytm odcinka będą wyznaczać kolejne rundy i to również może brzmieć znajomo, bo w Kocham Cię Polsko też mieliśmy właśnie taki układ, że były przeróżne konkurencje nawiązujące do różnych wątków związanych z Polską, czyli do polskiej muzyki, do jakiejś tam kultury, do powiedzeń, do zwyczajów Polaków. No a tutaj oczywiście będzie to nawiązywało do tej opozycji starsi versus młodsi, upodobania, wiedza jednych i drugich. No i jeżeli chodzi o te konkurencje, których ma być sześć, to będą to między innymi Hity z satelity i w tej oto rundzie posłuchamy ulubionych przebojów z młodości boomerów i milenialsów oraz wspomnień z nimi związanych. W rundzie Kiedy to było, jest w TVP Info taki program Kiedyś to było, a tutaj mamy Kiedy to było, uczestnicy będą musieli wrócić pamięcią do głośnych wydarzeń ze świata. Będzie też Opole, czyli znowu wychodzi, że coś muzycznego, bo to ma być zabawa karaoke, jak dobrze, że my nie jesteśmy na tyle znani, żeby nas tam mieli zaprosić, bo już...
1: No ciebie to jeszcze okej, ale ze mną byłby problem.
0: No więc właśnie o tym mówię. No i to karaoke ma być połączone z przeglądem niezapomnianych występów z opolskiego festiwalu. Kolejna runda to Czyj to telefon, w której to uczestnicy na podstawie informacji zapisanych w smartfonie, czyli zdjęć, kontaktów, wiadomości, muzyki, będą odgadywać właściciela urządzenia. No coś tak mało myślę, że jest prawdopodobne, żeby podzielili się z nami rzeczywistą treścią tych swoich smartfonów, a jeżeli nawet to będą ich faktyczne smartfony, to zrobią to bardzo wybiórczo i swoich SMS-ków nie pokażą, więc nie liczcie na sensację. Będzie też wyzwanie taneczne, Let's Dance, czyli kolejna przesłanka, która wskazuje, że to dobrze, że jednak nasza popularność jest ograniczona, czy quiz. No to może w quizie byśmy sobie jakoś dali radę, bo coś tam wiemy, myślę, i o tych starszych, i o tych nowszych rzeczach. Ważną rolę w programie odegra także publiczność, która będzie mieć realny wpływ na wyniki wybranych konkurencji. Istotnym motywem będą również materiały dodatkowe, zarówno archiwalia, jak i współczesne formy popularne wśród użytkowników social mediów i miłośników najnowszych technologii. Czyli rozumiem, że jakieś te rolki, inne tam takie rzeczy w takiej formie mogą materiały pokazywać. A kto to wszystko poprowadzi? Będzie to, moi drodzy, powracająca do telewizji polskiej, ta, która obraziła Straż Graniczną, Barbara Kurdej-Szatan, która ma już doświadczenie, jeżeli chodzi o programy, nawet jeżeli chodzi o podobne programy, bo był taki moment, że prowadziła wspominane już tutaj Kocham Cię Polsko, no ale także programy, o których już też mówiłam, czyli The Voice of Poland, The Voice Kids. Natomiast z programami rozrywkowymi TVP rozstała się w roku 2019, ale to nie było takie jeszcze rozstanie ostateczne z TVP, bo jeszcze przez 2 lata grała w serialu M jak Miłość, ale no później, a w zasadzie chociaż część tych rzeczy jeszcze miała miejsce w tym samym czasie, jeszcze współdziałała właśnie z innymi kanałami, grała w serialu Polsatu, w Rytmie Serca, później prowadziła też projekt Cupid w telewizji TTV, uczestniczyła w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, no a później to właśnie wiecie, co się stało, już Wam o tym wspomniałam przed momentem, to i owo napisała i za to i owo spotkała się z bardzo wieloma krytycznymi opiniami, no ale teraz wraca, więc już prawica tutaj może mieć używanie, jakie to są te teraz kadry tej nowej telewizji nieszanujące polskich żołnierzy. No i właśnie co do emisji Cudownych Lat, no to tak jak powiedziałam, ten program będzie nadawany po Szansie na Sukces, czyli o godzinie 16:10 w niedzielę w telewizyjnej dwójce. Natomiast plany były inne. Plany były takie, żeby ten program był emitowany w piątki i premiera miała mieć miejsce wczoraj, no ale że nie miała miejsca wczoraj, no to może mogliśmy przesunąć te informacje właśnie do dzisiejszego programu. I to się miało zaczynać o godzinie 20:45 właśnie w piątek, a potem miało być Postaw na Milion, bo 22:00, co ostatnio mówiłam, że to taka strasznie późna pora jak na ten program i nie rozumiem, dlaczego oni tak to zrobili. Natomiast w tym miejscu, w którym teraz będą Cudowne Lata, miał być program, który był nadawany w tym paśmie w poprzednich sezonach, czyli Tak to leciało. Aż tu nagle kilka dni przed startem ramówki oni zdecydowali się na pewne roszady i tak oto Cudowne Lata przesunęli na niedzielę, czyli są one, jeszcze raz powiem, o 16:10, tam gdzie miało być Tak to leciało, ale spokojnie, ten program się nie zagubił, będzie o nim mowa później. Natomiast jeżeli chodzi o piątki, no to też już Wam mówiliśmy, że Postaw na Milion, ten program wrócił w ubiegły piątek, jest nadawany o godzinie 20:45, a później o 21:45 są powtórki Cudownych Lat. Nie wiem, czy coś zrozumieliście z tego. W każdym razie, no mamy Cudowne Lata jednak w piątki, ale nieco później niż miały być i nie premierowo. Premierowa emisja jest niedzielna, a Postaw na Milion jest za to wcześniej, a Tak to leciało, spoiler, w ogóle wylądowało w czwartki, ale o czwartkowych wieczorach sobie jeszcze opowiemy. Czy to w ogóle wiele zmienia? Nie mam pojęcia. Czy nie można było tego od razu dobrze zaplanować? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że można było. Tutaj jakoś press to zasugerował, że no oni zmieniają tę godzinę, a to jest przecież ta sama godzina, ta piątkowa, kiedy miały być Cudowne Lata, kiedy jest program Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Jakoby właśnie chcieli wskazać, że może telewizyjna dwójka chciała uniknąć tej konkurencji. No ale to, że będzie ta konkurencja, że jest Twoja Twarz Brzmi Znajomo wtedy, to nie jest tajemnicą i było to wiadomo od zawsze, więc można było wziąć to pod uwagę od razu, jeżeli naprawdę nie chcieli akurat z tym programem konkurować, bo może uznali, że jedno i drugie show będą mieć podobną widownię. Dajcie znać, co o tym sądzicie, może który układ byłby lepszy, tak więc no jeszcze raz co do Cudownych Lat, żeby to było jasne. W niedzielę premierowo 16:10, powtórkowo piątki 21:45 po Postaw na Milion. No ale Cudowne Lata, no to jest, tak jak powiedzieliśmy, tytuł tej nowości, ale osobom,
1: ale nie tylko,
0: niektórym może się kojarzyć ten tytuł z pewną produkcją serialową, której przyznam, że nie oglądałam. Michale, powiedz, może ty ją pamiętasz.
1: Ja pamiętam tak trochę jak przez mgłę, potem gdzieś nawet miałem okazję obejrzeć kilka odcinków. To taki serial bardziej wspominkowy, chyba przede wszystkim dziejący się w latach 80., kiedy to ten główny bohater wspomina jakieś tam swoje różne czasy z lat młodszych, ale na pewno, co zdecydowanie jest charakterystycznym elementem tego serialu, to jego motyw przewodni. Muzyczny.
0: Tak, no więc nie dziwne, że zdecydowali się na taki tytuł formatu, skoro serial też się kojarzył z takimi wspominkami. Program właśnie będzie wspominkowy, no a sama piosenka też może być pewnym wspomnieniem, no bo początkowo nagrali ją Beatlesi, a wersja, która jednak jest bardziej pamiętana, tak sądzę, chociaż wersja Beatlesów też oczywiście zapomniana nie została. Natomiast Joe Cocker, bo o nim mowa, przewrócił w piosence to i owo, zmienił kompletnie tempo, klimat i jakoś tak chyba bardziej kojarzona jest i pamiętana, jeżeli byśmy jej zapytać o ten utwór właśnie ta jego interpretacja utworu With a Little Help from My Friends i właśnie w odniesieniu do cudownych lat, wspominając serial i zapowiadając program, ten utwór teraz zagramy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Przed momentem poza anteną zapytałaś mnie, czy ta piosenka nie ma końca. Ma i już jesteśmy, już wracamy do was. Gdybyście też zadawali sobie to samo pytanie co Milena.
0: Skończyła się, ale my nie kończymy mówić o telewizyjnej dwójce, co więcej, nie kończymy mówić o niedzielnych popołudniach w telewizyjnej dwójce. Powiedz mi, Michale, czy ty jesteś taką osobą, która zwraca uwagę na poprawność językową, gramatyczną, czy interesuje cię to, żeby mówić poprawnie?
1: Zdecydowanie tak, chociażby ze względu na to, że jednak no, mówię publicznie do was, do naszych słuchaczy, czy do słuchaczy Tyflo Podcastu, więc miło by było, żeby przynajmniej intencjonalnie nie popełniać jakichś błędów językowych. Ale tego się i tak nie uniknie.
0: Oczywiście.
1: To nawet i ostatnio oglądałem jakiś wywiad z Pauliną Mikułą, czyli tą youtuberką, która specjalizuje się w języku polskim. No i ona sama mówi, że ona też ma świadomość, że mimo tego, że nagrywa różne materiały dotyczące tego, jak powinno się mówić, to sama popełnia błędy. No i to każdy, tak czy inaczej, w mowie potocznej, prędzej czy później coś mu się wymsknie.
0: No wiadomo też, że mowa potoczna się rządzi trochę innymi prawami i trochę tam jednak czasami wolno więcej niż na tym piśmie,
1: tak.
0: Ale też nie do przesady. Wiadomo, że no niestety nie wszyscy, niestety, no każdy ma prawo mieć podejście jakie chce. Niektórzy radiowcy nie mają takiego podejścia jak my do tych zagadnień, no ale my akurat takie mamy, co też nie oznacza, że teraz mamy być na tym punkcie wyczuleni w tym sensie, aby poprawiać ludzi wszystkich dookoła, żeby mówili poprawnie. Byłam taką osobą kiedyś, ale słuchajcie, no nie warto, bo najważniejsze jest w języku jednak, jeżeli ktoś, wiecie, nawet nie konstruuje najbardziej poprawnie, gramatycznie zdań na świecie, to kluczowe jest chyba to, żeby się zrozumieć. I jeżeli ten brak poprawności językowej rzutuje na stopień zrozumiałości tych wypowiedzi, no to wtedy rzeczywiście robi się jakiś tam problem, no ale jeżeli nie, no to myślę, że jeżeli nawet nie mam takiego pozwolenia od drugiej osoby, żeby ją poprawiać, to nie warto być bucem.
1: Ale to twoje poprawianie, ma jeden pozytywny skutek, przestałem mówić póki co.
0: Tak, tak się stało, bo jakby ktoś nie wiedział, kochani, to póki co to jest naleciałość języka rosyjskiego, więc u nas tak rdzennie w polszczyźnie tego nie ma. Aczkolwiek to są na pewno bardziej poważne błędy, więc też bez przesady. Dziś bym już tak się nie zwracała uwagi, dalej byś mówił póki co. No w każdym razie dla tych osób, które chcą jednak mówić poprawnie i czegoś się o tym dowiedzieć, telewizyjna dwójka szykuje właśnie program, w którym się te osoby będą mogły dowiedzieć, jak to się mówi? No takie kluczowe pytanie, a w tym programie właśnie na temat polszczyzny będą dyskutować ze sobą dwie świetnie znane osoby. Jedna przetransferowana do Telewizji Polskiej, przede wszystkim do TVP Info, o czym później, no ale w TVP2 również podziała filozofka Katarzyna Kasia. No a drugiego pana w kontekście wiedzy o języku przedstawiać nie trzeba, bo to profesor Jerzy Bralczyk. No i właściwie pełen tytuł tego ich programu to Jak to się mówi Kasia u Bralczyka. Mam tutaj taki cytat z pani Katarzyny Kasi z jej rozmowy z press serwisem. Będziemy raz w tygodniu przez 20 minut rozmawiać z profesorem Bralczykiem o języku. Pewnie będziemy się kłócić, bo mamy różne punkty widzenia na temat tego, co wolno mówić i jak. Pewnie nie unikniemy kontrowersji. Będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób się mówi w mediach, a także językowi propagandy. Sięgniemy do bogatych archiwów TVP z ostatnich 8 lat. To myślę, że bardzo ciekawe. Jest sporo
1: Czemu
0: materiałów,
1: tylko
0: które...
1: 8?
0: Jest, no to swoją drogą. Można byłoby i dalej, ale nie oszukujmy się, najbardziej jaskrawe przykłady jednak były w tych 8 ostatnich latach. Jest sporo materiałów, które chcielibyśmy skomentować. Tak zdradzę Państwu, Pani Katarzyno, Panie Jerzy, sformułowanie für Deutschland nie jest w języku polskim, więc nie wiem, czy tak na dobrą sprawę macie się czemu przyglądać. No ale dobra, oprócz für Deutschland, tam się jeszcze troszeczkę innych takich rzeczy dyskusyjnych na pewno znalazło. No i a propos rzeczy dyskusyjnych, no to tutaj pani Katarzyna zdaje sobie sprawę z tego, że nie unikną dyskusji i kontrowersji takich jak te, które ostatnio były związane z profesorem Bralczykiem, bo mogliście słyszeć o tym, że pewne jego wypowiedzi, pewne jego opinie na język nie spodobały się niektórym odbiorcom. Jak najbardziej, no nikt mu tutaj kompetencji nie odmawia, niemniej przypomnijmy, że chodziło o stosunek do sformułowań odnoszących się do śmierci, bowiem profesor Bralczyk nie uważa, że powinniśmy mówić, iż na przykład pies umarł, bo jego zdaniem pies czy kot po prostu zdechł, a słowo umarł jest zarezerwowane dla człowieka. No i rzeczywiście tak było z tymi znaczeniami, natomiast nie wiem jak ty, Michale, ale w moim przypadku, jeżeli to się zdarzy, a na pewno to się niestety kiedyś zdarzy, to bardzo przykre, że nasze zwierzątka odejdą z tego świata, to nie będę w stanie powiedzieć o moim zwierzątku, że ono zdechło. Natomiast jak ten z Kremla na przykład, no nie? On odejdzie z tego świata,
1: no to...
0: to się nie będę gryzła w język i właśnie dla niego byłoby zarezerwowane to określenie i jak w końcu zdechnie, to na pewno powiem, że zdechnie. Natomiast o moim psie, jeżeli to się wydarzy, no to absolutnie jednak nie byłabym w stanie.
1: No ja tak samo o moim kocie, no bo to po prostu, no to jest jednak bliska istota i nieważne, czy jest człowiekiem, czy jest zwierzęciem tak naprawdę w tym kontekście.
0: A trochę po prostu się zmieniło, jeżeli chodzi o wydźwięk tych słów i właśnie słowo zdechu kojarzy się tak, a nie inaczej, ma taki negatywny wydźwięk, ale właśnie no może nie dla wszystkich i taki fakt może być osią jakiegoś sporu między panią Katarzyną a panem Jerzym, a no przecież też ich dzieli pewna różnica wieku, co też może właśnie sprawiać, że poglądy na różne kwestie dotyczące języka mogą tutaj się różnić.

0: bo zależy mi właśnie na tym, żeby również mówić do Was w miarę możliwości poprawnie. Absolutnie nie uważam, że mam tutaj jakąś dużą wiedzę w tym temacie, to i owo kojarzę, ale na pewno zawsze może być lepiej i po prostu będę się z tym bardziej komfortowo czuła, jeżeli moja wiedza będzie większa. Również jeżeli chodzi o niedzielę, wraca program No Wiadomo, czyli ten, w którym młodzi ludzie podejmują jakieś tam dyskusje na temat ostatnich wydarzeń. To będzie emitowane po godzinie 22. Wraca od przyszłego tygodnia M jak Miłość, o czym mówiłam ostatnio, że z jakiegoś powodu Barwy Szczęścia na dobre i na złe i na Sygnale te seriale już wróciły z nowymi sezonami, a M jak Miłość później, chociaż był ten serial emitowany o swojej zwykłej porze w tamtym tygodniu, ale pewnie jakieś odcinki jeszcze z tamtego sezonu, żeby przypomnieć widzom, co tam się działo. Możecie potwierdzić, czy to rzeczywiście tak wyglądało, bo już dawno temu zarzuciłam oglądanie tego serialu. I co jeszcze do rzeczy, które będą miały miejsce w tygodniu, no bo weekendowi to już tak się przyjrzeliśmy dogłębnie, chociaż jeszcze to i owo dodamy za moment. Ale co do wieczorów w dni robocze, no to poza tymi serialami, o których wspomniałam, interesujący będzie wieczór w czwartek, no bo właśnie w czwartki będzie emitowany Przerzucony z niedzieli, czyli z tej pory, kiedy to można było oglądać w program prowadzony przez Sławomira i Kajrę, muzyczny show Tak to leciało, tylko teraz właśnie już nie Sławomir i nie Kajra, bo nowe czasy, tylko nowy gospodarz Kacper Kuszewski. Jak sobie poradzi z tym prowadzeniem uczestników przez poszczególne rundy i przez odgadywanie brakujących wersów w piosenkach, no to się będziecie mogli przekonać po raz pierwszy w najbliższy czwartek po godzinie 20:45, tak więc w niedzielę jutro tego nie szukajcie, chociaż możecie być do tej pory przyzwyczajeni, bo tam, przypomnijmy, będzie Barbara Kurdej-Szatan, a Kacper Kuszewski będzie właśnie w czwartek o 20:45. Myślę, że dobrze sobie poradzi, jakoś tak pasuje mi do tego formatu, no bo sam też śpiewa, radzi sobie z tym dobrze, śpiewał przecież w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wygrywając edycję, będąc również jurorem w tym programie, a zatem będzie tutaj pasował, bo przecież Sławomir w programie też to i owo zaśpiewał, inaugurując swoim śpiewem chyba każdy odcinek, no to i pan Kacper się sprawdzi w tej roli, ma energię, więc myślę, że będzie okej. Okay. Więc tak będzie wesoło, energetycznie przez pierwszą część wieczoru czwartkowego, natomiast w drugiej części czwartkowego wieczoru w dwójce klimat się chyba trochę zmieni za sprawą pewnego serialu.
1: Tak, i to w dodatku jego drugiej serii już. Mowa tu o serialu Krucjata, którego akcja drugiej serii opierać się będzie na jednym z najtragiczniejszych zjawisk współczesnego świata, czyli narkomanii. Punktem zapalnym historii jest okrutne morderstwo ochroniarza pracującego w supermarkecie, gdzie chwilę po zabójstwie policja znajduje 16 kg kokainy. W trakcie śledztwa szybko okazuje się, że nie chodzi tylko o porachunki narkotykowych gangów. Dochodzeniami zajmują się i tutaj myślę, że ci, którzy oglądali, to już będą kojarzyć tego komisarza Louisianę, którego gra...
0: Bardzo dziwny pseudonim.
1: Tak, to prawda. Tomasz Szuchart i przeniesiony z Wydziału Narkotyków Bronek w tej roli Sebastian Della. To młody policjant, który z rodzinnych powodów w zwalczaniu narkobiznesu odnalazł sens w życiu. W Martynę, ukochaną Bronka, wcieli się Zofia Jastrzębska, z kolei Paulę, policjantkę współpracującą z Bronkiem i Luizjaną, gra Marta Stalmierska. Widzowie ponownie zobaczą na ekranie również Mariusza Bonaszewskiego w roli demiurgicznego Kaliny. Do obsady dołączą także Mirosław Haniszewski, Paulina Gałązka i Monika Pikuła. Pierwszy sezon Krucjaty jesienią 2022 roku trafił do TVP VOD, a wiosną 2023 roku był emitowany na antenie telewizyjnej Jedynki.
0: Uwaga, mamy tutaj zmianę anteny. Tak, to jest, myślę, anteny. Że kluczowe. Tak? Tak. Że jeżeli przyzwyczailiście się do oglądania pierwszego sezonu w Jedynce i tutaj nie dosłuchacie czegoś uważnie, włączycie Jedynkę w czwartek wieczorem, to nie znajdziecie tam tego, bo tam będzie Elżbieta Jaworowicz za moment. A Krucjata, drugi sezon, będzie właśnie w dwójce.
1: W czwartki w dwójce o godzinie 21:55, począwszy już od najbliższego czwartku 12 września.
0: Wszystko to prawda i tak oto prawie już dotarliśmy do brzegu.

0: szeregu, jeżeli chodzi o telewizyjną dwójkę, choć w pewnym sensie zatoczymy koło, o czym Wam powiemy za moment i wyjaśnimy, o co nam chodzi za moment. No a teraz tak przekona nas, mamy nadzieję, do tego, żeby oglądać ten program, w którym pytanie, jak to się mówi, będą zadawać Katarzyna Kasia i Jerzy Bralczyk, niejaka Anna Żebrowska ze sprawą tekstu napisanego przez Agnieszkę Osiecką. No to myślę, że takie przesłanie, które mimo to możemy Wam pozostawić, no możecie mieć różny stosunek do poprawności językowej, komuś na niej zależy, komuś po prostu chodzi tylko o to, żeby się komunikować, ale jak sądzimy, sformułowanie i taka sugestia "ucz się polskiego" wszystkim nam się przyda. Radio, music and memories.
1: DHT. Zgadza się. Co złego, to nie my. My tu tylko opowiadamy o radiu i telewizji. Chociaż bardziej o telewizji, przynajmniej na razie.
0: Radio będzie, ale no kiedyś może to się rzeczywiście wydarzy. Natomiast w tym momencie obiecana sytuacja, w której zataczamy koło. Czy też koło zatoczyło okrąg, tak wiem, że to niepoprawnie po polsku, ale było to w tym momencie celową parafrazą popularnej postaci z serialu jest Telewizji Polskiej, a my zostajemy w Telewizji Polskiej, a dlaczego zataczamy to koło? Powiemy Wam o produkcji emitowanej w Telewizyjnej Dwójce w sobotę. No ale to zaraz, dlaczego mówicie o tym teraz? Przecież była mowa o sobocie, czy Wy o tym zapomnieliście powiedzieć wcześniej? Chodzi, słuchajcie, o to, że no tak się złożyło, że ta produkcja już miała swoją premierę na antenie, wyemitowany został jej pierwszy odcinek, tak więc no ten pierwszy odcinek gdzieś tam Wam umknął i jest do nadrobienia chociażby w serwisie TVP VOD, a w pierwszej kolejności chcieliśmy Wam powiedzieć o tym, co dziś jest premierowe i co jeszcze do obejrzenia. No a ten talk show, o którym Wam zaraz Michał opowie, i jego kolejne odsłony będą do obejrzenia w kolejne soboty w porze wcześniejszej nieco niż nasz program.
1: A mowa o programie autorskim, który jest autorskim talk show Pauliny Drażby, zatytułowany Mama Land. Prowadząca programu rozmawiać będzie z zaproszonymi gośćmi o wszystkich aspektach macierzyństwa. W studiu pojawią się m.in. Zofia Zborowska, Katarzyna Ankudowicz, Anna Rusowicz, Barbara Kurdej-Szatan. W wielu różnych
0: daleko
1: odsłonach,
0: nie
1: tak.
0: Miała.
1: Daleko nie będzie miała. Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki, Marcin Hakiel i Dominika Serowska, Jan Mela i Katarzyna Kołeczek. Emisja tego programu w soboty o godzinie 12.10 na antenie telewizyjnej Dwójki, no więc sami rozumiecie, nie mieliśmy okazji Wam o tym opowiedzieć, a TVP dopiero niedawno odsłoniło kulisy, że w ogóle ten program będzie emitowany. Pierwszy odcinek programu zatytułowany Droga do macierzyństwa opowiadał o ciąży jako o wyjątkowej podróży, która nie zawsze przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Każda kobieta pragnąca zostać matką przechodzi inną drogę prowadzącą do upragnionego celu. Ten tor z przeszkodami doskonale zna wiele par. W programie wzięły udział m.in. Anna Rusowicz i Katarzyna Ankudowicz. W kolejnych odcinkach programu swoimi doświadczeniami z Pauliną Drażbą podzielą się m.in. Zofia Zborowska, której udało się zorganizować domową przestrzeń tak, aby dzieci i zwierzęta stały się przyjaciółmi, oraz Anna Rusowicz, która przez 10 lat starała się o dziecko, a Tytus, czyli jej syn, pojawił się w jej życiu, kiedy sama o nie walczyła. Dominika Serowska i Marcin Hakiel czekają na swoje pierwsze wspólne dziecko pod czujnym okiem kolorowych magazynów, a Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki właśnie zostali rodzicami. W szczerej rozmowie opowiedzą o tym, jak sobie radzą. Zatem jeżeli interesują Was te wszystkie aspekty i wiele, wiele innych, bo ten talk show będzie miał, podejrzewam, troszeczkę odcinków, to sobota, godzina 12.10, telewizyjna dwójka albo TVP VOD, jeżeli zainteresował Was na przykład ten pierwszy odcinek i chcecie go nadrobić.
0: My z Telewizją Polską nie rozstaniemy się jeszcze tak łatwo, natomiast tutaj gdzieś tam między wierszami pojawiało się pewne nazwisko, pewnego pana, który współprowadził na przykład The Voice of Poland, już nie będzie miał ku temu okazji, i wiele, wiele innych rzeczy w TVP, no i już jako i wielu innych w tym TVP go nie ma. No i tak samo jak i wielu innych, którzy TVP opuścili, znalazł swoje miejsce gdzie indziej, jedni pod czujnym okiem Tomasza Sakiewicza, a inni na przykład u Krzysztofa Stanowskiego. Moi drodzy, Tomasz Kamel znalazł nową pracę, to się wydarzyło. No bo jak zniknął z TVP, no to wiadomo w jakich okolicznościach, jak były zmiany u nadawcy, no i wszyscy zaczęli znikać chociażby z tego Pytania na Śniadanie, to i on. Tak ogólnie to był związany z Telewizją Polską od roku 1997. Był w pewnym czasie tak zwanym prezenterem oprawy, kiedy jeszcze takie stanowisko istniało, gospodarzem licznych koncertów, no a ponadto prowadził właśnie Pytanie na Śniadanie, Randkę w ciemno, tak wiemy, że nie był pierwszy, bo pierwszy był Jacek Kawalec, natomiast no, jestem, jak wiecie, starszą panią, ale zbyt młodą, żeby pamiętać odcinki z Kawalcem jako premierowe i to właśnie wiem, że to herezja, ale właśnie odcinki z Kamelem są w mojej pamięci, w mojej świadomości bardziej.
1: Widzisz, ja z kolei nie pamiętam absolutnie odcinków z Kamelem, za to z Kawalcem jak najbardziej.
0: No więc właśnie. No i wspomniany The Voice w odsłonie dorosłej i dziecięcej, jeszcze taki program jak Wiesz czy nie wiesz. Natomiast może nie wszyscy wiedzą, bo jakoś tak nam się kojarzyło, że ten Kamel to był w tym TVP zawsze, od lat 90., no nie? Natomiast wyobraź sobie, nie wiem czy to pamiętałeś, że miał przerwę w roku 2007, gdy rozwiązano z nim umowę za udział w Tańcu z Gwiazdami, kiedy on był jeszcze w TVN-ie, oraz od maja 2009 roku do marca roku 2011, a przez część tego czasu pracował w Polsacie. W ogóle ten epizod opuścił moją głowę i sobie tego nie przypominałam. No,
1: nie
0: ale
1: tylko twoją.
0: Miejsce. Natomiast co będzie robił teraz, no to już tutaj uchyliłam rąbka tajemnicy. Kamel przeszedł do biznesu prowadzonego przez Krzysztofa Stanowskiego, czyli do kanału Zero. Współpracę z Kamelem ogłoszono w niedzielę minioną, czyli 1 września, podczas transmisji na żywo. Tam była jakaś taka transmisja pod hasłem Wielka impreza w kanale sportowym i tam Stanowski
1: Zero
0: stwierdził, o Boże, to już, to tak, kanał sportowy tam jeszcze sobie istnieje, ale jednak kanał
1: Zero kto go ogląda?
0: Na ustach wszystkich, tak. No może fani sportu, a fani wszystkich innych rzeczy, które Stanowski produkuje, no to jednak są tam. No i tam, że Stanowski stwierdził, że rozmowy z Kamelem trwały już od dłuższego czasu, ale do współpracy mogło dojść dopiero, gdy prezenter formalnie zakończył umowę z Telewizją Polską. Więc jak widać, trochę to potrwało. No i co ten Kamel tam będzie robił? No słuchajcie, to co umie najlepiej i w czym się sprawdzał najbardziej, czyli będzie współprowadzić poranki. No właśnie, już tutaj użyłam słowa współprowadzić, bo tak się składa, że już wcześniej w kanale Zero, dobrze powiedziałam, zagościła osoba znana z poranków Pytania na Śniadanie, z porannego Pytania na Śniadanie w Telewizyjnej Dwójce, czyli Izabella Krzan. A że oni współprowadzili Pytanie na Śniadanie razem w Telewizyjnej Dwójce, to i tutaj mają tworzyć taką ekranową parę. Czyli właśnie pan Kamel jako gospodarz poranków w kanale Zero będzie się pojawiał u boku pani Izabeli Krzan. Natomiast to nie będzie jedyna rzecz, którą ma tam robić, bo ponadto ma mieć swój wieczorny program, do którego będzie zapraszać gości. Ale tutaj wydaje mi się, że szczegóły nie są jeszcze znane, no chyba, że wam są bardziej znane niż mnie, bo przyznam, że nie oglądam kanału Zero, ty Michale, wiem, że jesteś subskrybentem, może tam czasami zerkasz.
1: Zerkam i powiem ci, że nawet oglądałem ten program urodzinowy, przynajmniej jakoś tam częściowo, ale tam Tomasz Kamel nie był główną gwiazdą. Główną gwiazdą był po prostu król imprezy, król parkietu Bogusław Leśnodorski. To tam rzeczywiście skradł show absolutnie.
0: No to przyznam, że to jest temat mi obcy i w pewnym sensie obce uniwersum, w którym teraz Tomasz Kamel zagości, ale rozumiem, że ci się nie wyświetliło jeszcze jakieś to tam talk show, czy co on by miał prowadzić.
1: Nie,
0: tak?
1: Nie, jeszcze mi się to nie wyświetliło. Wyświetlił mi się gdzieś tam jakiś krótki materiał z jego programem, ale to chyba jeszcze nie jest ten talk show, tylko po prostu jakiś taki felieton bardziej nagrany przez niego, bo to ma zaledwie kilka minut. No chyba, że to w takiej formie ma występować, ale chyba jeszcze nie.
0: No po wieczornym programie to jednak bym się spodziewała trochę bardziej obszernej formy.
1: No nie, nie, to nie.
0: A Kanał Zero przecież też takie udostępnia, więc myślę, że Kamel jak najbardziej w to wejdzie. Tak więc piszcie, czy dobra decyzja, czy sprawdzi się Kamel w tym właśnie miejscu, no a my tym oto sposobem po godzinie z potężnym hakiem omówiliśmy nowości w telewizyjnej jedynce i dwójce. Za chwilę przejdziemy do kolejnego kanału w Imperium Likwidowanym, bo jeszcze, no wiecie, to Imperium na ostatku jakoś tam działa, drży w posadach, ale wciąż te kanały tam funkcjonują i coś w nich tam się zmienia. A czym podsumujemy nasze to wejście i temat tego talk show Mamaland? No, zastanawialiśmy się przez pewien czas, nie przez tak długi czas jak ten, w którym Michał szukał piosenki do serialu Profilerka, natomiast jeżeli chodzi o Mamaland, no to wiedzieliśmy od początku, że to nie powinna być taka typowa piosenka o mamie, no bo najłatwiej zagrać "A ja wolę moją mamę", natomiast no tam mamy perspektywę dziecięcą, a tutaj chodzi nam jednak o perspektywę macierzyńską, obie one są istotne, no ale właśnie z perspektywy mam ten program będzie prowadzony i okazuje się, że są tacy artyści, którzy dzielą się w swoich piosenkach takimi osobistymi przeżyciami związanymi właśnie z byciem rodzicami i taką piosenkę napisała Adele, w której właśnie dzieli się tym, jakim ważnym doświadczeniem jest dla niej to, że została mamą, że ma dziecko. A propos Adele, to właśnie dziś słyszałam w TVN24 materiał o tym, że Adele na jakiś czas, i to prawdopodobnie będzie dłuższy czas, bo to już nie po raz pierwszy, ale że decyduje się na zawieszenie swojej kariery. Mówią niektórzy, że nawet jest możliwe, że na 7 lat, nie wiem skąd ta cyfra się akurat wzięła, natomiast no, mówi się o tym, że być może będzie chciała no, po pierwsze skoncentrować się na swojej nowej miłości i tym dziecku, które już wychowuje, a być może również mieć kolejną latorośl, tak bardzo, jak widać, poczuła, że rola mamy jest dla niej i tym wszystkim, tymi swoimi uczuciami związanymi właśnie z byciem mamą podzieliła się w piosence Sweetest Devotion.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV, ale to już możemy wam zdradzić, że nie jest to ostatni program w tym tygodniu.
0: Nie jest. Słuchajcie, dzieje się historia na waszych oczach i uszach, bo to przecież radio. No, bywało już tak, i to co roku w zasadzie tak jest, że te jesienne sezony, ich początki właściwie obfitują w liczne informacje do tego stopnia, że nie możemy się w jednym tygodniu zmieścić w ramach jednego wydania, ale żeby to się działo przez 2 tygodnie z rzędu, no to jeszcze nie miało miejsca, więc dziękujemy wam, drogie media, że tak obficie tutaj łaskawie pokazujecie nam wieści o kolejnych planowanych przez was atrakcjach. Dzięki temu możemy spędzić więcej czasu z naszymi słuchaczami, ale żeby wam dawkować tę naszą obfitość, a w zasadzie nie naszą, tylko właśnie medialną, no to już rzeczywiście ziści się to, że odbędzie się w tym tygodniu również wydanie magazynu RTV numer 226, tylko że odbędzie się ono jutro i niestety nie odbędzie się ono na żywo, to już akurat jest pewne, ale to myślę, że przypomnimy jeszcze pod koniec naszego wydania. To, co zaplanowaliśmy na dziś, żeby dopełnić to wydanie, to temat jeszcze jednego kanału, który sobie ulokujemy w 2 wejściach, więc na pewno tak czy inaczej to wydanie będzie trwało więcej niż 2 godziny, takie wpisane w naszej ramówce, no ale tak to się wszystko ułożyło, dłużej już nie będzie, więcej atrakcji jutro. A jakiż to kanał wypełni nasze 2 wejścia? A no słuchajcie, ten, o którym mówiłam tydzień temu, że o nim będzie, a słów dotrzymujemy, jak zwykle. TVP Info, słuchajcie, ponieważ ta stacja nie rozpoczęła wprowadzania swoich nowości, których trochę dla nas ma od początku września, tylko właśnie od kolejnego tygodnia, no to dlatego teraz mówimy o tych nowych programach wprowadzanych do ich ramówki i o zmianach dotyczących programów już istniejących. A zatem pierwszym z takich nowych programów jest Polska o poranku. Można ten program będzie oglądać od poniedziałku do piątku od godziny 7:30. Będzie on też retransmitowany na antenie TVP3, której to stacji poświęciłam sporo miejsca ostatnio, więc to takie kolejne chyba cięcie kosztów, prawda, że TVP3 nie musi w tym czasie produkować czegoś własnego, no tak, bo znów współdzielą treści z TVP Info, co zresztą będzie miało miejsce po wielokroć, o czym ostatnio wspominałam. Ponadto, jeżeli chodzi o to, co rano, to gość poranka ma pojawiać się tylko o godzinie 7.10. Wszystko to w ramach pasma Poranek TVP Info. W ramówce utrzymuje się program Przed południem, który jest nadawany od poniedziałku do piątku od 9.30, ale będzie on przedzielony serwisem informacyjnym o godzinie 10.00. W jesiennej ramówce TVP Info pojawi się, słuchajcie, no bo te poprzednie informacje to były takie lajtowe, co to tam się zmieniło? Oprócz tego, że jakiś poranek Polska o poranku w ramach całego bloku porannego, i co brzmi jakoś tak dziwnie, no to brzmiało tak niewinnie, to jakieś nieduże zmiany. Ale słuchajcie, to, że będzie nowe popołudniowe wydanie programu informacyjnego, tego, co się nazywa w Jedynce i w TVP Info 19.30, a teraz się będzie nazywać 14.30, no to to już jest chyba rzeczywiście jakiś news, prawda?
1: No tak.
0: Bo to rzeczywiście nie będzie taki typowy serwis, tylko no, wydanie nawiązujące do tego, co wieczorem i nazwane również od godziny, o której się będzie rozpoczynać, no to czyli chyba wam nie muszę mówić, o której się będzie zaczynać 14.30, bo jesteście inteligentni, prawda? Związki z tym serwisem wieczornym nie wynikają właśnie tylko z podobieństwa w nazwie, że mamy w niej godzinę, bo ten program powstaje we współpracy zespołu 19.30 i dziennikarzy TVP Info. W wydaniach 14.30 widzowie zobaczą gospodarzy znanych z głównego wydania programu informacyjnego TVP, ale nie tylko. W gronie prowadzących mają pojawić się także inne osoby, ale nie natknęłam się jeszcze na informację, kto to ma być. Program ma być retransmitowany również w TVP3. Nie muszę już tego po raz kolejny komentować, tak samo. Nadawca wprowadza na antenę pierwsze podsumowanie dnia o godzinie 16.00. Będzie się ono nazywało Dzień w godzinę i poprowadzi je Dominika Komarnicka. Emitowane od 17.35 pasmo Kontrapunkt będzie składało się z dwóch części i zostanie skrócone. I jeżeli chodzi o te dwie części, to na początku informowano, że będzie ten program Kontrapunkt przydzielony serwisem informacyjnym, ale to nie będzie, moi drodzy, taki zwykły serwis, ponieważ za jakiś czas pojawiła się nowa informacja, że na antenie TVP Info będzie nadawane kolejne wydanie Panoramy, która no, zachowuje tę swoją wieczorną emisję w TVP Info, już przypomnijmy, nie w TVP2, ale też się doczeka takiego wydania właśnie o godzinie 18.00. Czyli trochę tak, jak to drzewiej bywało, bo przecież Panorama była przez lata o godzinie 18.00 lub jakoś w jej okolicach, nawet do grudnia zeszłego roku, kiedy wiemy, co się wydarzyło, kiedy po prostu wszystko przyszli i walec wyrównał, to mieliśmy właśnie wydanie Panoramy w dwójce o 18.00 i tylko o tej porze. No ale teraz przypomnijmy, że zmieniło się to, że w dwójce już nie ma Panoramy ani żadnego innego magazynu informacyjnego, a Panoramę w tych obu wydaniach, tym o 18.00 i tym o 22.00, będziemy mieć tylko w TVP Info. Ja nie wiem, na ile to jest sensowne, no bo w sumie co, no TVP Info ma swoje liczne inne serwisy i tak, więc po co mnożyć tutaj byty, że tutaj jeszcze Panorama, a tutaj 14.30, to już jeżeli naprawdę chcieliście je produkować, to może można było rzeczywiście je pozostawić dla tamtych anten nieinformacyjnych, tylko ogólnych, bo a tak na antenie TVP Info mamy i zwykły serwis, i taki serwis, i inny serwis, serwis robiony przez taką ekipę, przez tamtą ekipę. No nie wiem, Michale, potrzebne to niepotrzebne?
1: Nie, no można to było jednak uporządkować lepiej.
0: No też bym była za tym, ale co my się tam znamy? No w każdym razie to wydanie ma być krótsze. Będzie właśnie emitowane o 18.00, tak jak powiedziałam. Krótsze to znaczy, że 15-minutowe konkretnie. No potem będzie kończony ten Kontrapunkt, potem 19.30, wiadomo. Po 20.00 mamy takie pasmo publicystyczne, gdzie mamy te wszystkie programy typu Bez retuszu, Niebezpieczne związki. O tym paśmie mówiliśmy i do niego wrócimy jeszcze, bo tam w jednym dniu będzie nowa pozycja programowa. Natomiast teraz sobie przejdziemy jeszcze dalej, jeszcze na późniejszą porę, bo mówimy teraz o tym, co się dzieje codziennie w dni powszednie, bo teraz na nich się skupiamy. A najważniejszą nowością, jak to się podkreśla, no i chyba rzeczywiście tak jest, bo sporo o tej nowości się mówiło, nowością nadawaną właśnie w TVP Info w dni powszednie jest program, który miał się podobno nazywać inaczej, bo chodziły jakieś plotki, że Pełna powaga, no ale ponieważ poważnie to tutaj chyba za bardzo nie będzie, a będą ładne kwiatki, nie oszukujmy się, to ma się to nazywać Kwiatki Polskie. Ten program miał wystartować w ubiegłym tygodniu, czyli rozpocząć się w poniedziałek 2 września, a rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, czyli 9 września i będzie go można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 21. Kto poprowadzi? Możecie się już domyślać. Ci, którzy jeszcze do niedawna w TVN24 patrzyli na świat z użyciem szkieł kontaktowych, czyli Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia. I co oni tutaj konkretnie będą robić? No, czy to będzie zdublowane szkło kontaktowe, tylko że godzinę wcześniej, bo przypomnijmy, że szkło jest o 22, więc jak ktoś będzie miał ochotę, to może oglądać i to, i to. No, od początku była mowa o tym, że to nie będzie zdublowane szkło, no bo po pierwsze nie będzie tutaj telefonów od widzów, znacie już też mój stosunek do tychże, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o formułę, to prowadzący wraz też z innymi dziennikarzami będą komentować tematy rozpalające opinię publiczną. W programie oprócz prowadzących pojawią się również inni współprowadzący, za chwilę ujawnimy jedno nazwisko, oraz interesujący goście. W każdym odcinku po przeglądzie wydarzeń prowadzący skupią się na komentarzu głównego tematu dnia. Ich punkt widzenia uzupełnią rozmowy z politykami i ekspertami, sądy uliczne z całego kraju oraz autorskie reportaże. Tutaj mamy jeszcze taką zapowiedź od pana Markowskiego, no a któż nam może lepiej scharakteryzować swój program niż sam jego gospodarz i twórca, więc cóż nam innego pozostaje poza zacytowaniem. Jeśli komuś nie chce się śledzić mediów przez cały dzień, to wystarczy, że zajrzy do nas i dostanie nie tylko wyciąg z tego, co najważniejsze, ale również błyskotliwy komentarz. No powiem Ci szczerze, nie wiem jak Ciebie, ale mnie to w pewnym sensie przekonuje, bo rzeczywiście nie zawsze mam czas na to, żeby śledzić to, co się dzieje przez cały dzień i nie zawsze zdążę to wszystko nadrobić do wieczora i jak ktoś mi taki wyciąg przedstawi i jeszcze to w śmieszny sposób obuduje,
1: to
0: ale
1: może
0: śmieszny
1: być to.
0: Taki, że rzeczywiście to on będzie śmieszny i nie będą mi tam ludzie przez telefon wierszy czytać, co nie zawsze rzeczywiście bywa zabawne, to powiem szczerze, że jeżeli naprawdę ta zapowiedź będzie zgodna z zawartością, to to by było coś dla mnie.
1: A to więc akurat,
0: jestem pełna wiary.
1: Akurat na tę ekipę prowadzącą na to stać.
0: Jak najbardziej, oczywiście. Tutaj jeszcze mamy dopisek od nich, zdaniem autorów, program nie zawsze będzie grzeczny, ale z pewnością nie będzie jednostronny. No znów pokładamy nadzieję, że rzeczywiście to się ziści. No bo są pewne zarzuty do TVP, że być może, a nawet nie być może, tylko na pewno w mniej jaskrawy sposób to jest widoczne, jak to miało miejsce za poprzednich rządów, ale że da się zauważyć pewną jednostronność. Były jakieś takie sytuacje, że pojawiał się na stronie TVP info krytyczny artykuł wobec Tuska i on potem był usuwany, jakby jednak ktoś dostał informację, nie publikujemy takiej rzeczy, więc jakby tam umieli trochę właśnie śmiejąc się, ale nieco nawet krytycznie spojrzeć na poczynania na przykład tej obecnej władzy, jak również opozycji, bo z pewnością tego nie unikną, bo będą mieli na to ochotę, no to byłabym za. Ale tak jak mówię, chętnie się przekonam, jak to będzie z realizacją. No i właśnie oni tutaj nie będą sami, no bo oprócz tych wszystkich gości, ekspertów, będą także inni współprowadzący. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy ta na przykład trzecia osoba będzie dołączała do tej dwójki, czy na przykład się będą jakoś tam wymieniać i może być tak, że nie będzie w jakimś odcinku Katarzyny Kasi albo Grzegorza Markowskiego. No nie wykluczamy tego przecież, jeżeli chodzi o szkło kontaktowe, no to też ta para nie pojawiała się codziennie i mogą mieć też inne obowiązki. Przecież Katarzyna Kasia działa na uczelni, jest filozofką i może na przykład nie da rady tego prowadzić dzień w dzień. No trudno nam powiedzieć. No w każdym razie wiemy, że jedną z prowadzących ma być pani Dominika Sitnicka. Być może kojarzycie takie nazwisko i zmartwiliście się teraz, a co z jej obecnością w portalu OKO.press? Czy tam dalej będzie pisać? Czy jednak poświęca się telewizji? Spokojnie, Dominika Sitnicka zostaje w OKO.press. Tam pracuje od 2018 roku. Pisze między innymi o mediach i o polityce. No i także występuje w tak zwanym programie politycznym na kanale OKO.press na YouTubie, czyli to taki cykl właśnie poświęcony ostatnim, najnowszym, najciekawszym wydarzeniom z kręgu polityki krajowej i światowej. I właśnie w tym cyklu Dominika Sitnicka wraz z Agatą Szczęśniak wyjaśniają mniej zorientowanym tę polityczną rzeczywistość. Tak więc mnie się wydaje, że to jest dobry wybór, bo Dominika Sitnicka sprawdza się przed kamerą, jest lubiana przez widzów w tym programie politycznym na kanale OKO.press, więc pewnie sprawdzi się i tutaj. Mamy taką nadzieję. Sprawdzamy poniedziałek, od poniedziałku do piątku 21. Kwiatki Polski. No zobaczymy, jakie tam kwiatki będą. Co oni tam zasadzą w tym ogródku. No a później, zgodnie z zapowiedziami, wieczorna panorama, która jest o 22 w TVP Info, nie ma jej w TVP2. No to już też o sensowności tego rozwiązania się wypowiadaliśmy w czasie wakacji, kiedy ono zostało zapowiedziane. Natomiast nie zgadniesz tego, co ci chcę powiedzieć. No otóż panorama będzie też nadawana w TVP3, tylko że powtórkowo o 23.
1: Aha.
0: Więc ta antena TVP3 absolutnie po prostu jest miejscem recyklingu wszystkich treści. Tam 5 godzin tych treści lokalnych, a reszta to w sumie niech tam sobie leci, co chce.
1: To już powtarzajcie te treści lokalne, może to z większym pożytkiem będzie.
0: A to jest akurat prawda, bo one powinny być tutaj kluczowe. Treści ogólnopolskich mamy wszędzie dużo. Z ramówki został zdjęty program Minął Dzień. Zamiast niego przewidziano podsumowanie dnia pod nazwą Polska nocą o godzinie 23. I ostatni serwis będzie emitowany o godzinie 23.30. No i to są takie rzeczy emitowane codziennie, ale tak jak wspomniałam, od poniedziałku do piątku w tym paśmie po godzinie 20 tam z groszami, bo po 19.30 mamy pytanie dnia i wtedy są programy publicystyczne, bo za dawnych czasów codziennie mieliśmy o tej porze program Minęła 20, jedynie w piątki mieliśmy forum i to tutaj pozostało, natomiast w pozostałe dni są różni gospodarze z różnymi programami, tak jak powiedziałam, bez retuszu na przykład w poniedziałki, są też niebezpieczne związki, ale brakowało trochę pomysłu na wtorek. No to jest pomysł na wtorek, pomysł kobiecy, o czym za chwilę się przekonacie, bo będziemy mieć tutaj dwie prowadzące i pomysł będący wyrazem czegoś, co w zasadzie mogłoby się dokonywać i powinno może nawet na większą skalę, bo chodzi o współpracę Telewizji Polskiej z Polskim Radiem. Bo Renata Grochal, związana właśnie z Radiową Trójką, i Aleksandra Pawlicka, związana z Telewizją Polską obecnie, poprowadzą nowy program publicystyczny w TVP Info. Ich wspólny program będzie nosił tytuł nawiązujący właśnie do tego, że pani Renata pracuje w Radiowej Trójce i że to właśnie będzie we współpracy z Trójką, więc będzie to Trójkąt Polityczny. I ma być on nadawany od września we wtorki o godzinie 20.18, więc jak włączycie 19, to spóźnienie.
1: To się spóźnicie.
0: Rozumiecie? Jasne, a to już problem. Do każdego wydania Renata Grochel i Aleksandra Pawlicka będą zapraszać polityka, który jest związany z wydarzeniem tygodnia. Rozmowa ma mieć szerszy kontekst. Dziennikarki będą chciały pokazać gościa jako człowieka, jego wybory czy motywacje. No nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi w przypadku wszystkich polityków, ale możemy spróbować. Przypomnijmy, że Renata Grochal od kwietnia prowadzi w programie trzecim poranne rozmowy z politykami w audycji Bez Uników i sobotnie śniadanie w Trójce, no a wcześniej no to przez 7 lat działała w Newsweeku, a jeszcze wcześniej w Gazecie Wyborczej na przykład, a Aleksandra Pawlicka do TVP Info przeszła w maju po ponad 12 latach pracy w tygodniku Newsweek Polska, a w kanale informacyjnym Telewizji Publicznej prowadzi m.in. Kontrapunkt i Redakcję, czyli ten program, w którym rozmawiają ze sobą dziennikarze z różnych mediów, nadawany w niedzielę. I to są informacje dotyczące ramówki TVP Info w dni powszednie. Za chwilę sobie przejdziemy jeszcze na momencik do weekendu i ten weekend w TVP Info nam zamknie to nasze dzisiejsze wydanie, a mimo tego, że tak wiemy, że już jest po 18, nie chcemy tematu TVP Info przerywać, tak już wiecie, i zostawiać was z nim do jutra, natomiast przerwiemy go jednak na moment ze sprawą piosenki. No a owa piosenka nawiązywać będzie do właśnie tego programu, o którym wspomniałam na końcu, do trójkąta politycznego. Będzie taka piosenka, w której o figurach geometrycznych będzie mowa, o trójkątach i kwadratach, a myślę, że pasuje ona tym bardziej, że ten artysta, który ją wykonuje na antenie Trójki, bardzo też często się pojawia od początku tak naprawdę swojej kariery. Te związki programu z Trójką to jeszcze dodam, bo to myślę, że jest istotne, będą nie tylko takie, że a tutaj mamy współpracę, dziennikarkę z Trójki, ale Trójkąt Polityczny ma dołączyć do trójkowej oferty podcastowej. Już po emisji danego odcinka w telewizji będzie sobie można tego wysłuchać właśnie jako podcastu na trójkowej stronie. No a teraz będziecie mogli właśnie wysłuchać tego, który zaśpiewa o trójkątach i kwadratach, który niejednokrotnie w Trójce śpiewał i na pewno śpiewać będzie, a jest to Dawid Podsiadło.
1: No i słuchajcie, to jest ten moment, kiedy za moment będziemy kończyć dzisiejsze wydanie programu RTV, ale jak już wspominaliśmy, wydanie kolejne jutro, w niedzielę.
0: A wiecie, co jest najlepsze? Że wydanie dla was jutrzejsze będzie też dla nas dzisiejsze, bo właśnie z uwagi na inne, wcześniejsze plany Michała, który już zdążył poczynić, nie będziemy jutro z wami na żywo. Niektórzy tacy złośliwi mówią, że jak nie na żywo, to znaczy, że na martwo, ale no myślę, że jednak jeszcze jakoś przeżyjemy to, że dziś specjalnie dla was wieczorną porą po tych wszystkich atrakcjach telewizyjnych typu The Voice i inne takie usiądziemy i nagramy to kolejne wydanie, żeby po godzinie 16 ono się specjalnie dla was pojawiło, ale oczywiście będziecie mogli tam dalej komentować, pisać, gadać z nami. My wszystko przyjmiemy i odpowiemy na to, tylko że z opóźnieniem. Natomiast chcielibyśmy dokończyć jeszcze wątek TVP Info, żeby go, tak jak wspominaliśmy, nie przerywać w połowie, a w zasadzie pod koniec, bo jeszcze słowo o ich weekendzie. Tutaj może nie ma jakichś bardzo dużych zmian, ale to i owo postanowiono poprzestawiać. I tak oto program Romana Czejarka i Agaty Bachanek. Kiedyś to było, no to oni tam by się mogli właśnie zgadać z Barbarą Kurdej Szatan i zrobić jakąś współpracę odnośnie wspominania, jak to kiedyś było. No i oni zadebiutowali z tym programem na antenie TVP Info na początku kwietnia i był wtedy nadawany w sobotnie popołudnia, konkretnie o 18.30, a teraz będzie w paśmie wieczornym. To już konkretnie dzisiaj się wydarzy. Po raz pierwszy on właśnie w paśmie wieczornym zagości, dlatego też wam o tym musieliśmy powiedzieć. Konkretnie o godzinie 21.20. I podobna zmiana dotyczy audycji Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem, która zniknęła z anteny wraz z końcem maja i wraca we wrześniu, choć właśnie do innego pasma, bo poprzednio widowisko publicystyczne z udziałem znanych polityków i członków partyjnych młodzieżówek nadawano w niedzielę o godzinie 17.30, a od jutra będzie ono pokazywane w niedzielę też, ale o godzinie 21.00. Także takie tutaj są roszady. Jeszcze taka zmiana dotycząca magazynu Akcent Wschodni, którego emisję przesunięto o 2 godziny, bo nadal będzie emitowany w soboty, natomiast wcześniej to była godzina 16.30, a od dzisiaj to będzie 18.30, czyli już za jakieś 16 minut ci, którzy się interesują sytuacją polityczną na wschodzie, mogą TVP Info włączać i tam Akcent Wschodni te osoby znajdą. Natomiast będzie pewna nowość na weekendy, konkretnie nowość na niedzielę, natomiast właściwie czy to taka nowość w pełnym tego słowa znaczeniu, no powiedziałabym, że program już znany pod pewną zmienioną postacią. Otóż właśnie jutro, czyli w niedzielę 8 września w TVP Info zadebiutuje program Oko na Europę. No jeżeli kojarzycie to, co my tutaj mówimy w naszym programie, albo oglądacie TVP Info, to wam tutaj mogło przyjść do głowy, że no coś takiego jak Oko na, jakiś taki tytuł podobny, to już był w TVP Info i on dalej tam jest, o czym zaraz. No ale Oko na Europę, nie trudno tutaj zgadnąć, że to program poświęcony problematyce europejskiej. Jego prowadzącymi będą Dorota Bawołek, korespondentka TVP w Brukseli, i Maciej Zakrocki, gospodarz programów publicystycznych stacji, zajmujący się tematyką m.in. Unii Europejskiej. No i kiedyż to będzie można? No powiedziałam, że jutro jest premiera, czyli w niedzielę będzie Oko na Europę nadawane o godzinie 22.35. No a normalnie, że tak się wyrażę, standardowo wieczorami w TVP Info mieliśmy program poświęcony szerzej tematyce międzynarodowej, czyli był to magazyn Oko na Świat. I spokojnie, on z anteny nie znika, bo nie wspomniałam o nim przy okazji omawiania tych ramówek na dni powszednie, jeżeli chodzi o TVP Info. On dalej będzie, tylko że nieco później niż dotychczas, w pozostałe dni, ponieważ poprzednio on był pokazywany o godzinie 22, no a teraz tam skoczyła panorama, więc Oko na Świat będzie od poniedziałku do soboty o godzinie 22.35, a w niedzielę będziemy mieć o tej porze właśnie takie wydanie zawężone do Europy pod hasłem Oko na Europę. Czy to jest rzeczywiście takie aż bardzo konieczne? No wydawałoby się, że w Oku na Świat można zwrócić uwagę na absolutnie wszystkie zakątki tego świata i że
1: z drugiej strony
0: Europy.
1: Można w tym programie wtedy poświęcić więcej czasu na tematy niekoniecznie związane z Europą, no bo po co, skoro Europa będzie miała już swój dedykowany program?
0: No, to jest prawda. Jeżeli rzeczywiście to za tym pójdzie, że w pozostałe dni uwaga będzie się koncentrowała wokół innych obszarów, a w niedzielę to będzie bardziej konkretnie ta Europa, No to byłoby nawet nie takie najgorsze rozwiązanie, no bo jeżeli inaczej, my w ogóle żyjemy w takim kraju, w którym wydaje się mediom, że w centrum wszechświata jest Polska i to o niej się mówi najczęściej, a sprawy międzynarodowe są spychane na plan dalszy. No a ponieważ żyjemy w Europie, no to ta perspektywa europocentryczna jest nam najbliższa, no jeżeli coś tam ewentualnie gdzieś, no to Stany Zjednoczone, no bo Trump czy Harris, no a te inne obszary, no dobrze, jak tam się coś wydarzy, jakaś wojna, Izrael, Palestyna, coś, no to się jeszcze o tym powie, no a przecież warto śledzić, co się dzieje w tych innych zakątkach Ziemi, nie tylko wtedy, kiedy tam dochodzi już do takich najtragiczniejszych sytuacji, więc wierzymy, że znajdzie się na to miejsce w oku na świat w pozostałe dni, no a w niedzielę już będzie nam pokazane, co konkretnie się takiego dzieje w tej Europie. I na tym byśmy zakończyli tę naszą prezentację informacji przygotowywanych przez ostatnie dni, a pozostałą część przenieśli już na dzień kolejny, ale jesteśmy Wam winni jeszcze tutaj jedno uzupełnienie, ze względu na to, że gdybyśmy Wam przekazali te informacje w jutrzejszym wydaniu, no to byłoby to już zbyt późno, abyście mogli trafić na premierową emisję nowego sezonu produkcji, o której teraz chcę powiedzieć, dlatego maleńkie jeszcze odniesienie do Polsatu, do którego sobie wrócimy też w niewielkiej dawce, ale w wydaniu niedzielnym, bowiem startuje, słuchajcie, inaczej, bo to tak nie można po prostu powiedzieć, że startuje, bo on tam startował przez parę sezonów, ten program, o którym chcę powiedzieć, ale nastąpiło w pewnym momencie nieoczekiwane zniknięcie tegoż programu, jak i również innych kabaretowych programów z kanałów grupy Polsat, co łączono z sytuacją polityczną, z sytuacją wyborczą. Teraz kabarety wracają do Polsatu i to wracają jeszcze w odsłonie na żywo. Kabaret na żywo już dziś, moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy lubią kabarety, czyli może niekoniecznie dla nas aż tak bardzo, no tylko, że tutaj takie istotne dwie, bo po pierwsze, kabaret na żywo nadawany był dotychczas, jak jeszcze był, no to w niedzielę, no a teraz na niedzielne wieczory przewidziano Taniec z Gwiazdami, który startuje od jeszcze kolejnego tygodnia, kolejnej niedzieli, także nie mówimy o nim na razie, no ale niedziela musi być poświęcona właśnie na taniec, dlatego jej kabaret nie mógł wypełnić, to też i przeniesiono go na sobotę. Może to i lepiej, bo ta sobota w Polsacie to była właśnie zawsze jakaś taka, no nie chcę mówić, że bez pomysłu, no bo tam były filmy nadawane, no to na pewno też rzeczy wiele osób interesujące, ale tam nie było jakichś produkcji własnych, chociaż nie, kiedyś był ten program z Dodą, ale tak najczęściej to jakieś filmy, bajki, po raz kolejny te same, no to już niech sobie będzie ten kabaret, niech będzie coś rzeczywiście własnego. No a po drugie przypominam o tym pewnym przesunięciu związanym z wieczornym pasmem i że teraz te rzeczy się nie zaczynają o 20, tylko 19:55, no to jest ważne, bo jak się włączy o 20, to już nawet cały jeden sketch może przelecieć, albo jakaś piosenka. Także może nie warto się tutaj rzeczywiście spóźnić, jeżeli to kogoś interesuje. Co wiemy o tym nowym sezonie? On nie będzie taki monograficzny, bo zdarzały się tam takie sezony, w których jakiś tam jeden kabaret czy dwa miały, odgrywały najważniejszą rolę, na przykład sezony pod szyldem Młodzi i Moralni, gdzie mieliśmy kabaret Moralnego Niepokoju i kabaret Młodych Panów, a tutaj będziemy mieć różne formacje w poszczególnych odcinkach, no i każdy z tych odcinków chyba właśnie ma mieć taki kabaret, który tutaj będzie najistotniejszy, a mają to być kabaret Młodych Panów, kabaret Moralnego Niepokoju wspomniany, kabaret Zdolni i Skromni, kabaret Smile, kabaret Nowaki. No ale słuchaj, będzie też taki odcinek prawdopodobnie, do którego nawet i my zajrzymy. Trzeba po prostu się dowiedzieć, kiedy się to wydarzy, że będzie gościć w kabarecie na żywo kabaret Hrabi z Joanną Kołaczkowską.
1: Ono w końcu!
0: No i wtedy to nawet tak. Ja z Michałem zajrzymy do programu kabaretowego i jest bardzo duża szansa, że się z tego pośmiejemy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co was, no bo nie nas, nie oszukujmy się, będzie czekało dziś, to w dzisiejszym odcinku ma gościć kabaret sketchów męczących, który zaprezentuje swój program Polska Misja Komiczna. Już ta nazwa może Wam się wydać znajoma, ponieważ oni ten program wykonali w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji i wtedy Wam mówiłam, że ta część nie była transmitowana, odbyła się po prostu w tym kieleckim amfiteatrze, ale w Polsacie my tego nie zobaczymy, no to zobaczymy to teraz, chociaż przyznam szczerze, że nie wiem, czy to będzie, no byłoby to zresztą nie nielogiczne, gdyby to była retransmisja z Kielc, no bo przecież ma być to kabaret na żywo, no chyba, że oni to tak podpiszą. Czy ma być to taka realizacja tego programu właśnie na potrzeby Polsatu, może właśnie na żywo, albo udając, że na żywo. No ale tak czy inaczej, te wszystkie skecze, które się składają na polską misję komiczną, czy to zrealizowane w Kielcach, czy gdzieś tam indziej, będziecie mogli zobaczyć, więc nic tutaj na pewno nie stracicie, jeśli tylko się nie spóźnicie i włączycie Polsat o godzinie 19:55, no i będziecie go włączać właśnie o tej porze co tydzień w soboty. A jeżeli włączycie Radio DHT jutro o godzinie 16, to znaczy najlepiej, żebyście się w ogóle z nim nie rozstawali, bo tutaj fajna muzyczka gra, ale jeżeli jednak tam będziecie mieli jakieś inne plany po drodze, bo przykuły waszą uwagę jakieś nowości, które tutaj omawialiśmy i wrócicie tutaj o 16, no to nie umkną waszej uwadze kolejne medialne informacje, które wam będziemy chcieli przekazać, a zaczniemy na grubo, to już możemy wam zdradzić, bo zajrzymy do TV4 i tak będzie o pewnym serialu i podyskutujemy sobie o nim i powspominamy, bo już jutro, słuchajcie, powrót w nowej odsłonie, tak więc to na pewno będzie temat ważny. Wrócimy również do samego Polsatu, bo jeszcze wam nie powiedzieliśmy o tym, co w nowym sezonie serialu Przyjaciółki. Będziemy także w kanałach prawicowych znów, bo tam na przykład się wciąż znajdują i odnajdują nowe twarze związane niegdyś z TVP i tam są wciąż nowe programy i nowe cykle i oni się tam rozwijają.
1: On się dzieje.
0: I wreszcie sobie przypomnimy, że ten program dotyczy też radia. W zeszłym tygodniu omówiliśmy kilka ramówek jesiennych stacji radiowych, ale w minionym tygodniu kolejne rozgłośnie podzieliły się z nami informacjami o swoich jesiennych ofertach. Uczyniło to chociażby Polskie Radio, więc będziemy w Jedynce, w Trójce, w Czwórce, w stacjach grupy Agory, ale nie tylko, będziemy również w Vox FM, które ma coś takiego zaskakującego. Również sobie powiemy, co na lokalnym podwórku w eterze, chociażby na Dolnym Śląsku. No i jeszcze mamy nadzieję, że w niejednym aspekcie was zaskoczymy, także sporo szykujemy atrakcji, sporo ciekawych muzycznych akcentów. No a nasz muzyczny akcent na koniec tego wydania, numer 225, również rzecz jasna, nieprzypadkowy. Tak, wiemy, że jest 18:23. No ale my się z wami rozstajemy, więc kto zabronił, żeby o takiej porze powiedzieć dobranoc?
1: No, no właśnie.
0: Przecież można, no już się nie usłyszymy, no to tak już tak to powiemy, nie zaszkodzi, no nie?
1: Już na zaś.
0: A skoro program Oko na Europę będzie emitowany o takiej, no później cokolwiek porze, czyli 22:35, no to tam już słowo dobranoc jest jak najbardziej zasadne, dlatego dobranoc Europo, takie przesłanie wyśpiewa dla nas Krzysztof Dałkrzewicz. Dziękujemy bardzo za uwagę dziś. Usłyszymy się jutro, a ja z Michałem usłyszę się dziś.
1: No, tak jest.
0: No, dzieje się nam historia dwóch wydań w ciągu dnia, to tutaj jeszcze nie tworzono, nie nagrywano. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Efekty poznacie jutro. No a nas chyba, mamy nadzieję, że znacie już dobrze, bo to już tyle wydań, 7 lat na antenie, słuchaj, nam pyknęło.
1: Tak
0: w tym
1: jest.
0: Oto właśnie składzie, który tworzą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność+. Witam bardzo serdecznie po raz kolejny w Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łącza Agnieszka Niedźwiecka, współautorka modelu Dostępnej Szkoły. Witaj.
4: Dzień dobry, witaj.
1: Dziś sobie porozmawiamy na temat transportu. No cóż, zagadnienie, które myślę, że jest dosyć istotne, zwłaszcza, że dzieci dowożone do szkół mogą mieć różnego rodzaju potrzeby związane właśnie z transportem, z tym, żeby w odpowiedni sposób pojazdy, którymi poruszają się, były przystosowane do ich potrzeb. Także, no co ciekawe, też od strony właśnie pasażera, bo to zawsze, kiedy mówimy o przystosowaniu pojazdów, to dosyć często mówi się o przystosowaniu po stronie kierowcy, no ale też i pasażerowie mają swoje potrzeby i model dostępnej szkoły, jak rozumiem, właśnie te potrzeby uwzględnia.
4: Tak, model dostępnej szkoły uwzględnia również fakt, że uczniowie dowożeni do szkół podstawowych mogą mieć potrzeby związane z dowozem, na przykład w zakresie wyposażenia pojazdów w różnego rodzaju specjalistyczne, na przykład foteliki, ale też najazdy, specjalne szyny, pasy dodatkowe, mocujące, które są konieczne, aby przejazd poszczególnych uczniów odbywał się w sposób bezpieczny do szkoły. Model dostępnej szkoły zawiera wskazówki w zakresie organizacji dowozu. Takie bardzo ogólne, ale też takie bardzo szczegółowe, dotyczące na przykład, tak jak wspominaliśmy wcześniej, wyposażenia. Z naszego doświadczenia w pracy takiej doradczej z rodzicami wynikało, że kwestie dowozu bardzo często budzą wiele pytań, albo ten dowóz nie jest realizowany zgodnie z realnymi potrzebami uczniów. W związku z tym w modelu wskazano przede wszystkim jeszcze raz, komu ten dowóz się faktycznie należy, zwracając jednocześnie uwagę, że aby dziecko z niepełnosprawnością było dowożone do szkoły podstawowej, nie jest konieczne posiadanie przez niego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tutaj podstawowym i jedynym dokumentem uprawniającym dziecko do dowozu w systemie oświaty jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. I to podkreślamy, dlatego że z naszego doświadczenia, zarówno tego zdobytego przed tworzeniem modelu dostępnej szkoły, ale też tego, które się pojawiło w trakcie testowania standardów przez szkoły w ramach projektu Dostępna Szkoła, okazało się, że bardzo dużo szkół, gmin wymaga od uczniów, którzy mają być dowożeni, orzeczenia o niepełnosprawności. A doskonale sobie zdajemy sprawę, że nie wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, więc w modelu dostępnej szkoły bardzo jednoznacznie staraliśmy się te dwie kwestie oddzielić i jednoznacznie to ustalić. Poza tym w kontekście organizacji dowozów bardzo dla nas istotne było zapewnienie, wskazanie, że ten dowóz powinien być organizowany od drzwi do drzwi, czyli od drzwi domu, w którym mieszka dziecko, do drzwi szkoły, chyba że rodzic wyrazi chęć, aby dziecko było dowożone z punktu zbiorczego. Bo zazwyczaj dowóz dzieci bez niepełnosprawności jest w taki sposób organizowany, czyli z przystanków w danym mieście czy wsi pod bramę szkoły. Natomiast w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami dotarcie do takiego punktu zbiorczego, na przykład przystanku, może być utrudnione. W związku z czym wskazaliśmy w modelu dostępnej szkoły, że ten dowóz uczniów z niepełnosprawnościami powinien być realizowany spod domu, chyba że rodzic wyrazi chęć, żeby był to dowóz, żeby dziecko korzystało z punktów zbiorczych. To, co jest istotne też, a wiemy, że nie zawsze było to do tej pory przestrzegane, to jest taka zasada, że dowóz powinien być zorganizowany, dowóz powinien być dostosowany do planu lekcji i zajęć wspierających. Niestety zdarzało się, że w organizacji dowozu pomijano na przykład fakt, że uczeń ma zajęcia rewalidacyjne. I bus w stronę jego miejscowości odjeżdżał przed zakończeniem tych zajęć. Nawet w takich bardzo skrajnych przypadkach przed ich rozpoczęciem.
1: No i dla takiego dziecka, a też i w konsekwencji dla rodziców pojawiał się problem, bo trzeba było to dziecko odebrać ze szkoły.
4: Albo to dziecko w tych zajęciach po prostu nie uczestniczyło. Tutaj to, co jest też istotne w tych zasadach dotyczących dowozu, to jest podkreślenie, że o tym, czy dziecko będzie korzystało z dowozu zorganizowanego przez gminę, czy będzie dowożone przez rodziców lub, i to jest nowość, która została uwzględniona już w modelu dostępnej szkoły, ale też to jest nowa regulacja w prawie oświatowym. Dziecko może być dowożone albo przez rodziców, albo przez wskazaną trzecią osobę albo podmiot, wybraną przez rodziców. I wtedy takiej osobie trzeciej, czy też podmiotowi trzeciemu, również należy się zwrot kosztów na takich zasadach, jak te koszty dowozu zwraca się rodzicom. Tutaj pragniemy podkreślić jeszcze raz, i to mam nadzieję, że dość mocno wybrzmiało w tych standardach modelu dostępnej szkoły dotyczących dowozów, że jeżeli chodzi o to, o decyzję, czy dziecko będzie korzystało z dowozu zbiorowego realizowanego przez gminę, czy będzie też dowożone przez rodziców, decyzja należy wyłącznie do rodziców. Nie można wymuszać na przykład na rodzicach samodzielnego dowożenia dziecka do szkoły. A niestety wiemy, że takie sytuacje się zdarzały, w związku z czym rodzice de facto miewali ograniczony wybór ścieżki kształcenia czy też szkoły dla swojego dziecka, bo stawiano ich przed faktem dokonanym. Dobrze, państwo możecie posłać dziecko do tej szkoły, ale tam nasz dowóz gminny nie jeździ. No nie, jeżeli to jest szkoła, najbliższa szkoła, która jest w stanie zrealizować kształcenie specjalne dla tego dziecka, to dowóz gminny tam powinien dojechać. To, co jest też ważne i zostało zapisane w modelu dostępnej szkoły w kontekście dowozów, to jest taki fakt, że te dowozy należy zapewnić szybko. To znaczy w ciągu 14 dni od złożenia przez rodzica wniosku, tak? Należy takiemu dziecku albo zapewnić dowóz realizowany przez gminę, albo podpisać umowę w sprawie zwrotów kosztów dowozu. Tutaj nie można tej sprawy przeciągać. Jest wniosek, trzeba ten dowóz zapewnić. To, co też jest istotne, tak jak już wcześniej mówiłaś, to jest kwestia wyposażenia pojazdów i opieki. I tutaj kładziemy nacisk na to, że po pierwsze, jeżeli jest potrzebne jakieś specjalistyczne wyposażenie pojazdu, czy jeżeli jest potrzebna opieka, a tutaj prawo oświatowe mówi dość wyraźnie, że to zapewnienie opieki w trakcie dowozów leży po stronie gminy, to nie można tego wymagać od rodziców. I to też podkreślamy w modelu dostępnej szkoły, że takie sytuacje, że to rodzic jeździ gminnym dowozem na przykład z dzieckiem, są niedopuszczalne. Znaczy...
1: No i na rzecz, że ten rodzic jeszcze potem jakoś musi wrócić, a jak rozumiem już wtedy ten dowóz nie działa w takiej sytuacji.
4: Nam się zdarzały naprawdę bardzo przez te lata pracy z rodzicami i prowadzenia działalności takiej doradczej, pomocowej dla rodziców. Naprawdę, jeżeli chodzi o dowozy, zdarzały nam się przedziwne sytuacje. Również takie, kiedy wymuszano na rodzicach na przykład przejazdy z dziećmi dowozem gminnym, a potem ci rodzice czekali w szkole albo pod szkołą, aż dziecko skończy lekcję. I dlatego konstruując te zapisy dotyczące dowozów, staraliśmy się, aby one były maksymalnie precyzyjne. I stąd na przykład mamy takie, a nie inne zapisy w modelu, ale też modelowi towarzyszy podręcznik wdrożeniowy i z kolei w podręczniku wdrożeniowym mamy omówienie dobrych praktyk z gminy Gorlice i bardzo serdecznie zachęcam do lektury zarówno standardów dotyczących dowozu zawartych w modelu dostępnej szkoły, jak i analizy tego, jak te standardy w praktyce są w gminie Gorlice realizowane.
1: Agnieszko, chciałbym jeszcze wrócić do kwestii dostosowania tych pojazdów. Czy to jest tak, że model dostępnej szkoły zakłada, że dany pojazd jest już z automatu przystosowany do różnych potrzeb i posiada na swoim pokładzie jakieś konkretne specjalistyczne wyposażenie? Czy to w tym momencie rodzic zgłasza, jakie to wyposażenie powinno być i ten pojazd jest odpowiednio przystosowywany do potrzeb dziecka?
4: Model był tworzony z takim założeniem, że jego zapisy muszą być jak najbardziej uniwersalne. W związku z

0: umożliwia przewóz plecaków, toreb, ale także kul, chodzików czy złożonego wózka inwalidzkiego. W momencie, kiedy wiemy, że z tego pojazdu będzie korzystała osoba na przykład z ograniczeniami w poruszaniu się i zostaną zgłoszone takie potrzeby, to taki pojazd powinien być wyposażony, dostosowany do potrzeb konkretnych dzieci, specjalistyczne foteliki samochodowe do przewozu osób z niepełnosprawnościami. To są takie foteliki samochodowe, które mają dodatkowe wyposażenie stabilizujące na przykład głowę. Właśnie, zagłówki oraz, co jest bardzo istotne, rozwiązania umożliwiające przewóz osób na wózkach, na przykład taki specjalny przedział pasażersko-ładunkowy, gdzie można taki wózek zamontować, no i oczywiście podnośnik, windę, a jeżeli tego brakuje, to chociaż takie najazdy, po których można wózek do tej przestrzeni pasażersko-ładunkowej wprowadzić, no i pasy do przypięcia wózka. I to, co jest istotne w modelu, że koszty wprowadzenia tych dostosowań nie mogą obciążać rodziców dziecka z niepełnosprawnością. Nie można od rodziców żądać na przykład dostarczenia specjalistycznego fotelika. To jest po stronie organizatora dowozu.
1: A organizatorem dowozów jest zawsze czy przeważnie gmina? Jak to wygląda?
0: Obowiązek dowozu, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, leży zawsze na gminie. Ja tylko dodam, na gminie, w której dziecko mieszka. Nie tej gminie, w której jest szkoła, tylko na tej gminie, w której dziecko mieszka.
1: No cóż, w takim razie pozostaje życzyć wszystkim szerokiej drogi. A tobie, Agnieszko, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Czy ty masz jakiś pomysł, jak można przetłumaczyć tytuł Radio Świra za nas?
4: Nie, i chyba wolę, że tak powiem, potocznie tego nie rozkminiać.
1: Ja myślałem, że powiesz, że przypuszczasz, że robi to, co powinno robić w moim imieniu, czyli na przykład śpiewać.
4: A myślisz, że to coś takiego?
1: Może tak, no, świra, ćwierka, tak? Coś tak jakby mi się kojarzy z tym. No.
4: A mnie ześwirować, więc dlatego tak powiedziałam, że nie wiem w sumie o co tutaj może chodzić. Więc jeżeli macie jakiś pomysł albo znacie w ogóle język, w którym to jest, bo to też nie wiem po jakiemu, także to prosimy, żebyście do nas pisali, dzielili się waszą wiedzą w tym temacie. Nasz Facebook jest otwarty, nasza strona internetowa też jest i czeka na wasze komentarze w tej i we wszelkich innych medialnych sprawach.
1: Tak jest. Pani Jelena Tomasewicz zaczęła dzisiejsze 99. wydanie programu RTV. Czy wy wiecie, co to oznacza? Bo my doskonale wiemy.
4: Chyba musimy zrobić wydanie 99 i 3/4, żeby tak jeszcze to rosło bardziej.
1: Tak, tak.
4: No nie będziemy aż tacy wredni, nie będziemy tutaj oszukiwać symulacji. Kolejne wydanie to będzie już to wydanie,
1: setka,
4: na które czekają i będzie to, na co wszyscy czekają i co zapowiadamy już od chyba kilkunastu wydań. No tylko jeszcze nie wiadomo, kiedy to będzie. To oczywiście kwestia tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o bieżące medialne tematy, więc albo za tydzień, myślę jednak, że za dwa tygodnie, no ale oczywiście śledźcie naszego Facebooka, bo to się może zmieniać i się może okazać, że moje zapowiedzi tutaj są niewiele warte, więc za tydzień lub za dwa tygodnie to wydanie setne będzie miało miejsce i będzie miało miejsce Q&A. Jeszcze nie ustaliliśmy, czy ono będzie po audycji, czy następnego dnia. To też myślę, że będzie zależało od tego, ile akurat tematów w audycji będzie i jak to będzie nam najlepiej ułożyć wszystko. Nie zmienia to jednak fakt,

0: że już malutko czasu zostało na wysyłanie nam pytań, ale jeszcze trochę czasu jest, także nie przegapcie tej szansy, bo następna taka to chyba dopiero przy wydaniu 200.
1: Albo 1000.
0: O, no to już w ogóle.
1: To się już w ogóle
0: myślę,
1: wtedy...
0: że to bardziej przekonujące. Dobrze.
1: No,
0: to...
1: no wiesz, no nie ma co robić ludziom takiej okazji co setkę, tylko już wtedy, jak ktoś nie zadał pytania teraz, no to będzie musiał poczekać 900 odcinków. To już...
0: No dobrze, no. Może bym była łaskawsza, może 500 niech będzie.
1: Ewentualnie już... 666.
0: Jest taka możliwość. W każdym razie to jeszcze kilka lat do jakiegoś takiego jubileuszu, takiego atrakcyjnego jak ten, więc to ostatnia taka szansa, możecie pytać. No, mogę zaryzykować, powiedzieć, że o wszystko?
1: No tak, no, a my będziemy odpowiadać.
0: Jeszcze, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Co z tego wyjdzie, tak jest. A my będziemy odpowiadać na te pytania w zależności od naszych możliwości, zdolności i predyspozycji. Możecie pytać na Facebooku, możecie pytać na Tyflopodcaście w komentarzach pod audycją i na YouTubie, również YouTube Tyflopodcastu. Pod audycjami możecie wrzucać swoje komentarze. Przy okazji, skoro mowa o YouTubie, to pamiętajcie, sub, dzwoneczek i łapka w górę pod tam każdym odcinkiem. Zresztą nie tylko RTV, ale także i pod każdym odcinkiem Tyflopodcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, bo tam właśnie audycje RTV się znajdują. Co prawda bez warstwy muzycznej, ale za to z naszymi głosami. To jest, myślę, że wartość wysoce dodana.
0: A są to głosy takich osób jak Michał Dziwisz, który mówił do was przed chwilą.
1: I Milena Wiśniewska, która mówiła do was też przed chwilą.
0: Przed chwilą.
1: Tak jest.
0: To czy oni teraz wiedzą, kto jest kto?
1: Nie, no ja myślę, że jednak mimo wszystko ja mam dość wysoki głos jednak, co by nie mówić, ale chyba jednak jesteśmy rozróżnialni w kwestii płci.
0: Chyba, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to piszcie, jest to jakiś wątek na Q&A i możemy to jakoś zawsze rozstrzygnąć.
1: Kto jest kto?
0: Kto jest kto? Jest to dobre pytanie, wymaga jakiejś takiej głębokiej filozoficznej analizy, a teraz chyba nie czas na takie analizy, bo czas na bieżące medialne tematy i się przenosimy do telewizji TVN na początek.
1: Dokładnie, bo tu będziemy budować z klocków Lego.
0: Tak, nowość, jest. W połowie nowość. Listopada. Nowości są zawsze we wrześniu, tam w październiku jakieś są, a ci dali nowość w listopadzie. Nowość na sobotnie wieczory, ona już od dziś startuje. Przypuszczam, że już chyba o tym mówiłam, że to miało być tak, że ona miała wskoczyć w miejsce Mam Talent, bo jakoś zawsze mniej więcej o tej porze się kończyło w listopadzie Mam Talent i ono wypełniało wcześniej sobotnie wieczory. No a w tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa Mam Talent nie mogło się odbyć, w związku z czym no, tego programu nie było, pasmo sobotnie wieczorne było wypełnione filmami. No i dlatego dopiero teraz TVN ma dla nas coś na sobotnie wieczory. No i to właśnie będzie program o budowaniu. A co będziemy budować, to wam już o tym Michał opowie.
1: Lego Masters, tak nazywa się ten program i w każdym jego odcinku uczestnicy będą musieli zmierzyć się z zadaniami oraz tworzyć spektakularne konstrukcje z klocków Lego. No i już się wszystko wyjaśniło, z czego będą budować. Będzie to sprawdzian zdolności uczestników, ich kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. No więc rzeczywiście wygląda na to, że sporo wyzwań, ale walczyć jest rzeczywiście o co. Pod koniec każdego odcinka najsłabsza para opuści program. W ogóle 6 par ponoć będzie uczestniczyło w tym odcinku, w tym programie w ogóle, jak dobrze pamiętam. O finał zawalczą 3 najlepsze pary i będzie to prawdziwe starcie mistrzów. Zwycięzca otrzyma tytuł mistrza Lego, wycieczkę do Legolandu i nagrodę 100 tysięcy złotych. Program składać się będzie z 6 odcinków, a prowadzącym będzie Marcin Prokop. Jurorami zaś w programie będą Ola Mirecka i Paweł Brodaty Geek Duda. Pani Mirecka jest jedyną Polką, która projektowała dla Lego. Ponad 3 lata tworzyła linię Lego Friends. Stworzyła w sumie ponad 15 zestawów zabawkowych. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Royal College of Art w Londynie. Z kolei pan Duda od 3 lat...
0: Ale Paweł,
1: nie inny. Prowadzi recenzujący zestawy Lego kanał Brodaty Geek w serwisie YouTube. Pierwszy odcinek już dziś o godzinie 20 na antenie telewizji TVN. Program dostępny będzie również w serwisie player.pl, no gdzieżby indziej. I cóż w tym pierwszym odcinku nas czeka? Otóż każda z par ma wykonać makietę miasta, a w następnym etapie dokonać na nią ataku i zniszczyć część budowli. Potem spróbować ją zrekonstruować tak, aby stworzyć historię oblężenia tego miejsca. Stawka toczy się o złoty klocek, który daje wygranej drużynie specjalne przywileje w kolejnym odcinku. Więc zapowiada się dosyć interesująca walka. Mam tylko wrażenie, że jeżeli w tym programie nie będzie audiodeskrypcji, a nic nie wiem o tym, żeby miała być. No właśnie, z TVN-em to jest słaba sprawa, jeżeli o te kwestie chodzi. Ja mam wrażenie, że dla nas to jakoś takie mało atrakcyjne może być.
0: No chyba, że ten Marcin Prokop tam będzie jakimś takim, wiesz, narratorem i będzie w swoim stylu opowiadał, co się tam dzieje. To zależy, jaki jest na to pomysł. Nie wiem, czy chce mi się to weryfikować, bo raczej nie jest to tematyka, która mnie interesuje, ale może wy będziecie chcieli sprawdzić. Tu się zwracam do naszych niewidomych słuchaczy. No a oczywiście słuchacze widzący również. Będzie nam miło, jeżeli podzielicie się z nami swoimi wrażeniami odnośnie tego programu, odnośnie tych konstrukcji, które będą w nim powstawały. Możecie do nas pisać w ciągu tygodnia też i w kolejnej audycji, kiedy już obejrzycie odcinek lub dwa tej nowej produkcji. A skoro jesteśmy w TVN-ie, to jeszcze taka mała uwaga odnośnie programu, o którym już mówiłam, zapowiadałam, że TVN go szykuje. To jest program Tacy Sami i ja mówiłam, że on się miał pojawić od początku października, w poniedziałek i miał być emitowany po 22:30. Potem w tym miejscu się pojawił projekt Lady, bo tam jeszcze ta Dorota Szelongowska się pojawiła o 21:30 i tak dalej. Pojawił się projekt Lady o 22:30 i wtedy powiedziano, że Tacy Sami wejdą do ramówki, ale nieco później, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. No i teraz już podjęto decyzję, że wejdą nieco później, ale to nie będzie ta jesień. Także spokojnie, jeżeli czekaliście ten program, no to jeszcze musicie trochę na niego poczekać. On dopiero pojawi się w ramówce wiosennej. Tam już się wcześniej mówiło, że no, produkcja potrzebuje więcej czasu na nagranie tego programu niż początkowo przewidywano, więc w sumie dobrze się stało, że też inne propozycje wcześniej weszły do ramówki, bo mają właśnie więcej czasu, żeby przygotować ten format w takim kształcie, w jakim chcieliby już go pokazać publiczności. Także już na pewno w kontekście, na pewno, no oczywiście mogło to znowu zmienić, ale zapowiada się tak, że w kontekście wiosennej ramówki będziemy wam mówić o programie Tacy Sami. No i co, pewnie wtedy zagramy piosenkę Tacy Sami. No
1: zespołu jako... Lady Punk.
0: Tak, ale dzisiaj nie Lady Punk, a inny polski artysta, który zaśpiewał co nieco właśnie o klockach Lego.
1: Tak, życie z klocków Lego. Mam wrażenie, że ta piosenka powstawała w czasach, kiedy klocki Lego w naszym kraju to był towar wybitnie deficytowy, ale może pan Andrzej Rybiński miał jakieś chody i mógł sobie wyjeżdżać za granicę i to i owo z tej zagranicy przywozić. I stąd ma taką orientację, jak to mogłoby wyglądać. Życie z klocków Lego, bo właśnie taka piosenka już teraz pojawi się na antenie Radia DHT.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Życie z klocków Lego, tak nam śpiewał Andrzej Rybiński. A teraz w programie RTV będzie dalej TV, ale TVP.
0: No ja właśnie tak chciałam zapowiedzieć tajemniczo, że przenosimy się teraz do Imperium Prezesa Jacka. No, ale już
1: Imperium
0: Michał
1: Prezesa Jacka
0: zdradził, co to jest, dokąd się przenosimy, więc w sumie to moja zapowiedź trochę nie tak wyszła, jak wyjść miała, no ale nic to, bo sporo informacji w tym wejściu będę wam miała do przekazania, bo to ja tak trochę się tutaj rozeznałam, co nowego się dzieje w tym imperium wspaniałym, bo w tym imperium zostaje powołany nowy kanał. Ja już też o tym mówiłam, że on będzie, bo były już takie zapowiedzi wcześniej, że wystartuje 19 listopada, no a że to już w przyszłym tygodniu, no to czas najwyższy poznać trochę więcej szczegółów. A ten kanał to długo wyczekiwany i zapowiadany TVP Dokument. W czwartek to będzie miało miejsce, 19 listopada rozpocznie nadawanie właśnie nowy kanał pod nazwą TVP Dokument i na jego ramówkę, tak mówiąc na razie w skrócie, złożą się przede wszystkim różnorodne tematycznie filmy dokumentalne z całego świata, jak i produkcje TVP. Emitowane mają być także liczne serie dokumentalne, zarówno przyrodnicze, jak i popularno-naukowe, czy podróżnicze. Nie wiem, czy to w ogóle wiesz, bo ja tak się nigdy o tym nie zastanawiałam, ale dyrektor tego kanału, pan Tomasz Piechal, relacjonuje, że TVP jest jednym z największych producentów filmów dokumentalnych w kraju.
1: No w kraju to ciężko mu nie przyznać racji.
0: Na przyszły rok mają w planach 50 premier. Będą zresztą też autorskie produkcje realizowane dla TVP Dokument, o czym wspomnę. Więc no mają trochę tego własnego, że tak powiem, kontentu plus produkcje ze świata, jak wspomniałam, więc jest czym wypełnić tę ramówkę. No i właśnie co do ramówki. Ona będzie się składać, jak to jest określone, z trzech strategicznych pasm nadawanych w godzinach 6:12, 12:19:30. I 19:30 do 3:00. Tak długo, późno w noc będzie można to oglądać. I teraz tak, poranne pasmo oparte będzie na produkcjach przyrodniczych, popołudniowe na filmach popularno-naukowych, podróżniczych i biograficznych, zaś wieczorem pojawią się flagowe serie dokumentalne TVP, jak i to, co jest nazwane pojedyncze filmy dokumentalne, no czyli filmy nie wchodzące w skład jakichś serii, tak? Po prostu takie osobne byty. Co do tego pasma popołudniowego, to mamy taką ciekawostkę odnośnie weekendów, bo w weekendy TVP Dokument od 14:30 do 18:30 będzie pokazywać filmy w ramach specjalnego pasma Weekend z BBC, na które złożą się produkcje z portfolio brytyjskiego nadawcy publicznego. W ramach weekendów z BBC emitowane będą filmy przyrodnicze, popularno-naukowe, jak i serie podróżnicze czy produkcje z gatunku, to są takie nazwy tutaj, wiecie, factual entertainment, czyli jakieś rozrywki pewnie, tak? Nie wiem.
1: I faktu, tak?
0: Nawiązującej do faktu, jak jakieś takie połączenie. W ramach popołudniowych pasm weekendowych widzowie zobaczą także najnowszą produkcję Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej, Tomek na granicach Rzeczypospolitej, w której znany podróżnik i reporter Tomasz Grzywaczewski udaje się w podróż wzdłuż dawnych granic II RP. TVP Dokument zaoferuje także znane z jedynki cykle Polskie Ślady i Zakochaj się w Polsce. I co do tych pasm wieczornych, no bo one tutaj chyba mają być taką ważną wizytówką tego kanału i ma się w nich znaleźć sporo takich flagowych, interesujących treści. Najważniejszą częścią wieczornego pasma TVP Dokument, czyli tego, które jest nadawane od 19:30 do 3:00, będą własne serie dokumentalne, nadawane premierowo o 20:30, a powtórki będą o 19:30. Czyli jak nie obejrzycie, z tego co rozumiem, danego odcinka o 20:30 na przykład w poniedziałek, no to następnego dnia o 19:30 będzie powtórka. No i będą emitowane produkcje realizowane również specjalnie dla TVP Dokument, o których zaraz powiem, oraz powstałe dla TVP w latach poprzednich. W ramach ramówki jesiennej w poniedziałki i wtorki widzowie będą mogli oglądać znaną z TVP serię Moje 600 gramów szczęścia, a w czwartki i w piątki trzeci sezon popularnego serialu dokumentalnego Młodzi lekarze. Z kolei w środę o 20:30 będzie można oglądać oglądać klasykę polskiego dokumentu. W ramach tego pasma pokazywane będą najgłośniejsze i najważniejsze polskie produkcje dokumentalne z dawnych lat. No właśnie, wspomniałam o tych produkcjach autorskich. Od nowego roku mają być emitowane te premierowe seriale wyprodukowane specjalnie dla TVP Dokument. Prace nad kilkoma autorskimi produkcjami są już podobno zaawansowane. I pan Piechal, który tym wszystkim zarządza, deklaruje, że TVP Dokument nie będzie kopiować rozwiązań znanych z innych stacji dokumentalnych, bo powstające serie mają być przede wszystkim wyrazem pogłębionego spojrzenia na dane zjawiska, a nie służyć wyłącznie rozrywce, jak to ponoć ma miejsce w produkcjach innych stacji komercyjnych oczywiście.
1: Ciekawe tylko, kto tyle dokumentów robi w Polsce, skoro oni są najwięksi.
0: Nie wiem, do kogo on tam pije. Ponadto każdego dnia na widzów czekają filmy te, które zostały określone jako pojedyncze, czyli te, wiecie, które nie wchodzą w skład jakichś tam serii składających się z iluś odcinków. I każdego dnia będą to filmy o odmiennej tematyce. Na przykład w poniedziałki będą pokazywane filmy o współczesnym świecie, a w środy produkcje typu Human Stories, czyli jakieś ludzkie historie będą pokazywane. Wybaczcie takie zaburzenie chronologii, ale wrócę jeszcze do wtorku, powiedziałam poniedziałku i środzie, ale we wtorek będzie taka jeszcze niespodzianka, bo we wtorkowe wieczory TVP Dokument emitować będzie program pod tytułem Barbara Włodarczyk zaprasza. Będzie to autorska audycja dziennikarki i dokumentalistki, która będzie wstępem do wtorkowego pasma filmów z gatunku Current Affairs, czyli jakieś sprawy bieżące.
1: Tak.
0: Z tego, co czytałam zapowiedzi, jakie to będą już filmy, to będą to jakieś sprawy międzynarodowe. Będziemy się przynosić do Estonii, do Czech, jakieś tam kwestie istotne pewnie w danym kraju, czy też ciekawe, będziemy poznawać. A Barbara nam to wszystko przybliży. Będzie nam to przybliżała we wtorki, przy czym pierwszy odcinek pokazany zostanie wyjątkowo w niedzielę 22 listopada o godzinie 12. A jeśli ktoś nie kojarzy pani Barbary, to warto przypomnieć, że ona pracuje w TVP od roku 1985. W latach 2004-2009 była korespondentką TVP w Moskwie. W ramach swojego autorskiego cyklu Szerokie Tory zrealizowała ponad 100 reportaży poświęconych sytuacji i życiu mieszkańców w krajach Europy Wschodniej, więc rzeczywiście
1: doświadczenie ma.
0: Tak, Europa Wschodnia to jest to, w czym się specjalizuje. Nieraz można ją zobaczyć w TVP, kiedy się wypowiada, jest ekspertką w związanych z tym tematach, no i również jak widać kwestia dokumentów, ich produkcji nie jest jej obca, więc myślę, że te jej programy, jej wypowiedzi będą dobrym wprowadzeniem do kontekstu tych dokumentów, które będą pokazywane, przypomnijmy, we wtorkowe wieczory. Z kolei w weekendy planowane są emisje najbardziej prestiżowych i wielokrotnie nagradzanych pełnometrażowych dokumentów. W soboty widzowie będą mogli obejrzeć dokument tygodnia, a w niedzielę najlepsze dokumentalne filmy biograficzne w ramach pasma Prawdziwe historie. Jak wspomniałam, TVP Dokument rozpocznie nadawanie w czwartek 19 listopada i będzie to o godzinie 5.55. No i gdzie to można w ogóle obejrzeć? Otóż kanał będzie nadawany w jakości HD, od tego trzeba zacząć, i ma być dostępny satelitarnie i w sieciach kablowych, ale na razie jeszcze nie wskazano, w których dokładnie, więc niestety nie zaspokoję tutaj waszej ciekawości. Jeżeli korzystacie z kablówek, no to nie wiem, czy akurat w waszej kablówce to będzie, czy jeszcze nie. Pewnie już są jakieś wstępne informacje, ale jeszcze nie zostało to wszystko zebrane. No i TVP chce wprowadzić TVP Dokument do naziemnej telewizji cyfrowej, ale na chwilę obecną nie zdradza więcej informacji, jak to chce zrobić, gdzie, w którym multipleksie i tak dalej. No ale myślę, że zgodzisz się ze mną, że dobrze byłoby, gdyby taki kanał pojawił się w naziemnej telewizji cyfrowej, ponieważ może on, i sądzę, że będzie on przekazywał szereg wartościowych treści.
1: No jest to bądź co bądź po prostu jakiś przejaw misyjności TVP.
0: Oczywiście, tak, też miałam o tym powiedzieć. Więc dobrze byłoby, gdyby miał okazję dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a to właśnie gwarantuje naziemna telewizja cyfrowa, jak sądzę.
1: Owszem.
0: Na pierwsze dni emisji przygotowano dla widzów specjalną ofertę. W wieczornych pasmach od 20:20 do późnej nocy będą pokazywane najlepsze filmy z ostatnich lat, w których powstawanie zaangażowana była Telewizja Polska. Będą to na przykład Książę i Dybuk czy Beksińscy album wideofoniczny. Prawdziwymi perłami będą jednak niespodzianki, premiery naprawdę głośnych w ostatnim czasie filmów dokumentalnych do obejrzenia wieczorami w pierwszym tygodniu emisji, tak właśnie informuje wspomniany pan Piechal. Jak również on powiedział, pozwolę go sobie tutaj zacytować, żeby nie było żadnych przeinaczeń. Mylą się ci, którzy myślą, że TVP Dokument będzie anteną opartą przede wszystkim na archiwalnych, starszych produkcjach i bardzo poważną i ciężką. Myślałeś tak?
1: Szczerze powiedziawszy, tak uważałem, że przynajmniej może nie, że tylko opartą, tylko o to, ale że tego typu materiały będą stanowić przynajmniej początkowo lwią część oferty.
0: No to widzisz, to już ci pan Piechal powiedział, że się mylisz, bo przyjęta przez nas, znaczy przez nich, konstrukcja kanału skupia się na tym, aby był on dynamiczny, z bardzo zróżnicowanymi treściami, gdzie wspólnym mianownikiem jest wysoki poziom realizacji i jakość produkcji. Mamy zamiar emitować najlepsze i najciekawsze dokumenty z Polski i ze świata z ostatnich lat. Będą zarówno dokumentalne hity kinowe, jak i filmy nagradzane na festiwalach. Naturalnie będziemy także korzystać z naszego archiwum, ale w tym aspekcie przygotowujemy specjalną ofertę na start anteny. Materiały archiwalne TVP z dawnych lat po rekonstrukcji cyfrowej w specjalnie dedykowanym paśmie. Będziemy więc się starać o odpowiedni balans między przeszłością a teraźniejszością. Tak komentuje szef TVP Dokument i jak również informuje, TVP Dokument będzie kanałem kierowanym do każdego widza, który jest zainteresowany światem i drugim człowiekiem. Interesujące produkcje znajdzie u nas zarówno widz poszukujący wysokiej jakości filmów przyrodniczych, popularno-naukowych, jak i fan biografii ciekawych ludzi, podróży czy innych kultur. Stawiać będziemy również na wysokiej klasy pełnokrwiste dokumenty, które będą emitowane w wieczornych pasmach.
1: I to naprawdę brzmi ciekawie.
0: Tak. Oczywiście. Co ważne, ramówka TVP Dokument została skonstruowana tak, aby zapewnić maksymalną synergię z pasmem dokumentalnym, które funkcjonuje obecnie na antenie TVP1 oraz TVP2. Fan dokumentu będzie mógł oglądać zbliżone tematycznie filmy w sąsiedztwie godzinowym do tych pasm, a jeżeli przegapi jakiś film z TVP1 lub TVP2, ma gwarancję, że będzie mógł go obejrzeć również na antenie TVP Dokument.
1: No i ja podejrzewam, że większość z tych materiałów jednak prędzej czy później również będzie dostępna w serwisie TVP. Co prawda,
0: no pewnie tak.
1: Tak, co prawda a propos dostępności, to on tam dostępnością nie grzeszy jakoś specjalnie, no ale jak ktoś bardzo chce, to obejrzy.
0: Powstanie tego kanału to po prostu krok ku kompleksowej ofercie dokumentalnej dla naszych widzów. Co ważne, będzie to kanał inny od tych, które już ma w swoim portfolio Telewizja Polska. To nie jest dublowanie tematyczne, a rozszerzenie oferty publicznego nadawcy. Nie da się z tym nie zgodzić, dlatego że rzeczywiście to jest coś, czego nie było. Te dokumenty się gdzieś tam były, błąkały. Filmy przyrodnicze cały czas przecież są w telewizyjnej jedynce, chyba tam jakaś Natura w jedynce. Są te wieczorne serie dokumentalne. No ale wiecie, na przykład takie TVP seriale. Myślę, że to jest najlepszy przykład. Przecież co ten kanał wnosi komuś nowego do życia?
1: Kompletnie
0: poza tym,
1: nic.
0: Że przypomina teraz stare odcinki Klanu. No to po 10 latach w końcu coś zrobili.
1: Dokładnie.
0: Ludzkości. A tak poza tym, no to Rancho jest wszędzie, dajcie już spokój. A ci tutaj jednak będą mieli zarówno te produkcje, które już były wcześniej w TVP, ale i te rzeczy z BBC, i autorskie produkcje, więc rzeczywiście, no to nie jest dublowanie. I to myślę, że się ceni. Po to chyba taki kanał się powinno otworzyć. Pozdrowienia dla Polsatu, który ma ileś kanałów, które po prostu robią to samo.
1: I też ma tam jakiś dokiu, zdaje się.
0: Ma, ale nie wiem, co tam dzieje.
1: Też nie wiem.
0: Wiesz, może to jest takie dokiu, że tam leci Dlaczego ja? Przecież para...
1: Para dokiu?
0: Nie wiem, ale może, wiecie, nie chcę tutaj teraz siać sensacji, bo po prostu tego nigdy nie oglądałam. Jak znacie ramówkę Polsat Docu i jesteście w stanie jakoś porównać z tym, co nam zapowiada TVP Dokument, no to zapraszamy. Kanałem kierować będzie wspominany już tu wielokrotnie Tomasz Piechal i w ogóle skąd on się wziął. To jest dotychczasowy kierownik działu Dokumentu Telewizji Polskiej. Piechal w TVP pracuje od połowy 2018 roku. Wcześniej był m.in. starszym analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Zajmował się tematyką Ukrainy. Redaktorem prowadzącym projekt Partnerstwo dla Kultury w serwisie eastbook.eu oraz dziennikarzem działu Opinie w Superekspresie. Też warto przypomnieć rys historyczny, że uruchomienie TVP Dokument Telewizja Polska zapowiadała już od wielu lat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji koncesję na tę stację przyznała nadawcy w 2013 roku z zastrzeżeniem, że musi on zostać uruchomiony 18 miesięcy od daty przyznania koncesji. No i stacja miała wystartować w sierpniu 2014 roku, ale ówczesny prezes Juliusz Braun miał zdecydować się na przesunięcie tej kwestii, no zdecydował się w zasadzie, no i zdecydował, że to będzie przeniesione na czas, kiedy będzie wiadomo, jak zostanie zagospodarowany multiplex 8. No i wtedy już były takie zapowiedzi, że w kanale miałyby się znaleźć dokumenty i seriale o tematyce społecznej, reportaże, telenowele dokumentalne oraz programy edukacyjne i poradnikowe. No to w sumie nie wiem, co z tymi poradnikowymi na przykład, czy takie teraz będą w ofercie. Chyba na razie nie było takich zapowiedzi.
1: Przynajmniej tego nie zapowiadają. Być może to gdzieś tam się prędzej
0: no,
1: czy później pojawi.
0: No to wszystko może być poszerzane jeszcze. Wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano. Kanał miał być stworzony tylko wtedy, kiedy, jak podał nadawca, pozwolą na to dodatkowe środki ze źródeł, jakie tamkolwiek źródła miał na myśli. No ale to się wtedy nie udało. No i ten pomysł został odłożony, przyszła nowa władza i plany uruchomienia TVP Dokument publiczny nadawca potwierdził w karcie powinności złożonej wiosną tego roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wskazał tam jeszcze 3 stacje, które chce utworzyć w najbliższych latach, czyli przypomnijmy, bo o tym mówiliśmy, TVP Muzyka, TVP Nauka i TVP 4K. Więc no, skoro takie zadeklarował w tej karcie powinności, to rzeczywiście może coś z tym zrobi.
1: A to już to TVP Kobieta, to już to nieaktualne jest?
0: Ale TVP Kobieta to później było
1: mówione. A
0: mówione,
1: to później, okej. Okay.
0: Start tych nowych stacji tematycznych zapowiedział też prezes Jacek i to on w sierpniu tego roku w czasie wystąpienia przed członkami Rady Mediów Narodowych, którzy powołali go ponownie na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej i on wtedy powiedział właśnie chyba o TVP Dokument, ale on właśnie wtedy zapowiedział TVP Kobieta. Nie było tego, nie ma tego w karcie powinności, więc nie ma tego na papierze, tak, że mają takie plany już na kolejne lata, że już sobie na to kroją budżet, tylko prezes Jacek po prostu o tym powiedział, żeby przekazać, jakie to on ma wspaniałe plany na przyszły rozwój Telewizji Polskiej i żeby po prostu znowu go zrobili prezesem Jackiem.
1: On po prostu chce 300% normy wyrobić.
0: Oczywiście, także czekamy, jak to będzie dalej wyglądało, czy będą kolejne kanały tematyczne rzeczywiście uruchamiane, czy to się jakoś rozejdzie, tak jak to było z tym TVP Dokument kilka lat temu. I ja czekam osobiście na to, aż to się pojawi w naziemnej telewizji cyfrowej, dlatego że nie mam kablówki i takie możliwość odbierania tej stacji przez naziemną telewizję cyfrową byłaby dla mnie najwygodniejsza, a sądzę, że każdy może w niej znaleźć dla siebie jakieś ciekawe treści, dzięki którym będzie mógł zgłębić jakieś ważne zjawiska.
1: Też raczej małe szanse są na to, że będzie można ten kanał oglądać w jakimś takim streamingu oferowanym przez TVP, ze względu na to, że oni będą tam emitować treści nie tylko swoje, ale tak jak na przykład wspomniałaś BBC, a streaming i kwestie licencji, no to są jeszcze jakieś dodatkowe opłaty wtedy i po prostu wątpię, żeby sobie nadawca na takie coś pozwolił.
0: To prawda. Zostajemy na chwilę jeszcze w TVP, no bo jak wszyscy wiedzą, mamy pandemię i pandemia wymusza zmianę pewnych formatów, ich dostosowywanie do obecnej sytuacji. No nie tylko TVP to przecież spotkało, bo chociażby Polsat, program The Four Bitwa o Sławę, który wczoraj miał finał. No i również taki los spotyka inny program wokalny emitowany właśnie przez TVP, czyli The Voice of Poland. Z uwagi na pandemię TVP zdecydowała się na przeprowadzenie 3 poprzedzających wielki finał odcinków w odmienionym kształcie niż ten kształt, który znamy z poprzednich 10 edycji. Najważniejsze zmiany są takie, że odcinki będą nagrywane bez udziału publiczności, a zawsze były na żywo i z publicznością. I druga zmiana, że finalistów The Voice of Poland 11 wybierze jury. A przypomnijmy również, że no zawsze jury miało tam jakiś głos, dany trener w kontekście swojej drużyny, ale głos ten decydujący należał również do widzów przed telewizorami. A skoro odcinki będą nagrywane, no to nie będzie to możliwe, aby tutaj publiczność z telefonami w dłoni miała głos. Pewnie w tym finale finałów już Telewizja Polska chciałaby, żeby to rzeczywiście publiczność wybrała zwycięzcę. Pytanie, na ile to będzie możliwe, no bo ten finał wypada w grudniu. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą wtedy obostrzenia, bo te obostrzenia obecne są do końca listopada, które uniemożliwiają organizację takich dużych wydarzeń z publicznością. Więc zobaczymy, jakie będą plany na finał. Na razie wiemy, jakie są na te 3 najbliższe odcinki, z których pierwszy już dziś o 21:00. No i właśnie dziś w sobotę, 14 listopada, jesteśmy, jakby ktoś się pogubił w kalendarzu, na scenie The Voice wystąpi 16 uczestników, po 4 od każdego z trenerów, którzy zawalczą o udział w kolejnym odcinku programu. Decyzję o tym, którzy uczestnicy pożegnają się z The Voice, którzy powalczą o wygraną, podejmą, jak wspomniałam, trenerzy, czyli Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Thompson i Baron z zespołu Afromental. Występy finalistów będą punktowane przez 4 trenerów, czyli to już zaczynamy te nowości. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego teamu, informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka. Kolejne 2 osoby z zespołu, które zyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym odcinku programu. W przypadku remisu o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny. Zasada ta będzie obowiązywała przez 3 odcinki finałowe, chociaż wiadomo, że z pewnymi modyfikacjami, tak, bo tych uczestników będzie mniej i mniej. Jak dla mnie to się na razie wydaje trochę takie skomplikowane, więc wam przeczytałam, co oni tutaj napisali i też trochę jeszcze nie do końca sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało w praktyce, na pewno dzisiaj zobaczymy. Ale też, co ważne, taka ciekawostka, żeby tam wszystko było porządnie, żeby tam żaden szachermacher nie miał miejsca, to nad głosowaniem trenerów czuwać będzie notariusz, proszę sobie wyobrazić.
1: Tak? To tak mi się to kiedyś, to mi się kojarzy z tymi czasami, kiedy była wielka gra.
0: Tak.
1: Pan mecenas nad prawidłowym przebiegiem, tu czuwa pan mecenas. Było tak, pani Stanisława tak Ryster o tym mówiła. Prawda. Zawsze.
0: No i taka niefajna dosyć informacja. Koronawirus dotyka wszak również uczestników takich produkcji. Tak było w Tańcu z Gwiazdami, tam chyba ktoś miał koronawirusa, czy ktoś był na kwarantannie, co też zmuszało produkcję do zmiany tego formatu, do skrócenia go o tydzień, o czym mówiłam. No i w Voice mamy też taką sytuację. Jeden z uczestników, to jest Michał Matuszewski, ma koronawirusa. I z uwagi na tę właśnie sytuację musiał zrezygnować z udziału w programie. Bardzo szkoda, bo to chłopak z naprawdę charakterystycznym, ciekawym głosem, naprawdę wyróżniający się z tej całej stawki, więc bardzo żałuję, że to jego nie usłyszymy. On był w drużynie, z tego co pamiętam, pani Urszuli Dudziak i jego miejsce zajmie osoba, która odpadła tuż przed tymi odcinkami, no, które były wcześniej live, a teraz nie są, to jest Martyna Zygadło, więc ona dostaje drugą szansę, a Michałowi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego.
1: Dużo i powrotu zdrowia. Do zdrowia.
0: I mam nadzieję, że go jeszcze usłyszymy w jakichś jego własnych produkcjach, no, które myślę, że mogą być całkiem frapujące. No i jeszcze jakby nie było, że się mało nagadałam, to się jeszcze nagadam trochę.
1: O panu Samuelu.
0: O panu Samuelu, ja tutaj przyznam, że chciałam zagrać Portugalczyka Osculati, ale się powstrzymałam. bo wiecie, bo jest taki problem z ludźmi, że ludzie czytają tylko nagłówki. No i ludzie zaczęli czytać, że pana, zaczęli z nich wnioskować właściwie, że pana Samuela nie będzie już w TVP. No bo on trochę tak zabłysnął w tym negatywnym sensie, jeżeli można tak powiedzieć, swoimi relacjami ze Stanów Zjednoczonych, bo on relacjonował wybory w Stanach, które niedawno mieliśmy, i tam się trochę popisał swoim nie najlepszym angielskim, tam mówił, że pan Joe Biden, wiecie, nie Joe Biden, tylko Joe Biden.
1: Może przyjaciół się za dużo naoglądał po prostu.
0: I zrobił sobie gdzieś na ulicy zdjęcie z jakąś osobą, podpisując, że ta osoba, ten pan jest podobny do kogoś z jakiegoś serialu, a to po prostu jest kwestia tego, że to była osoba czarnoskóra, więc wiecie, jak on już widzi osobę czarnoskórą, to mu się kojarzy z jakimś bohaterem serialu, który oglądał, prawda? Bo prawdopodobnie nigdzie indziej poza serialem nie widział osoby czarnoskórej, tylko w serialu. To jak widzi już osobę o takiej skórze, to już mu się serial przypomina i z założenia wszyscy czarnoskórzy są do siebie podobni.
1: No po prostu dziennikarski sznyt za sznytem tu pan Samuel objawił.
0: Tak, no więc trochę, jak to mówią, siara. No i zaczęły się pojawiać takie nagłówki o tym, że on już tam w tym TVP Info, w tej redakcji internetowej, że już jej nie przewodzi. No ale ludzie nie otwierają tych artykułów i sobie myślą, aha, no to czyli pewnie podpadł, już pewnie nawet TVP uznało, że wstyd, i zwolnili Samuela, jak mogli zwolnić taką gwiazdę. No ale rzecz w tym, że to tak nie jest. Ja wiem, że to generalnie nikogo nie obchodzi, na jakim stanowisku dyrektora, wicedyrektora jakiejś tam redakcji jest Samuel Pereira, czy inna osoba w TVP, ale po prostu sądzę, że należy to wyprostować, że to nie jest tak, że pana Samuela nie ma, on dalej jest w TVP, tylko po prostu doszło do restrukturyzacji, więc on zajmuje inne stanowisko niż zajmował i jak sądzę, nie ma to w ogóle związku z jego relacjami ze Stanów Zjednoczonych o Joe Bidenie.
1: Wiesz co, a może mieć? Może to jest awans?
0: No właśnie, tak trudno, chyba niekoniecznie. Trudno powiedzieć, a może wicedyrektor jest ważniejszy od dyrektora w TVP?
1: Wicedyrektor zależy czego, wicedyrektor, nie? To też wszystko zależy.
0: Nie wiem, jakie zasady panują w imperium prezesa Jacka. No w każdym razie Samuel Pereira w wyniku zmian w strukturze telewizji polskiej po ponad 3 latach stracił stanowisko redaktora naczelnego serwisu TVP Info. I to jest prawda, to o czym mówiły te nagłówki. Redakcja TVP Info była do dotychczas w strukturach ośrodka kanałów i serwisów internetowych TVP, kierowanego przez Kubę Sufina. Decyzją zarządu spółki serwis podlega od kilku dni telewizyjnej agencji informacyjnej. I w tejże właśnie telewizyjnej agencji informacyjnej utworzono redakcję mediów interaktywnych, której kierownikiem został Daniel Liszkiewicz, dotychczas zastępca kierownika redakcji publicystyki. Z kolei Samuel Pereira, dotychczasowy redaktor naczelny TVP Info, objął stanowisko zastępcy kierownika redakcji mediów interaktywnych do spraw TVP Info. Brzmi to wspaniale, jeżeli sądzić o ważności danej funkcji po długości tytułu, jaki otrzymuje osoba ją sprawująca,
1: to
0: no to awans. Rzeczywiście Samuel jest ważny teraz.
1: Tak. Media interaktywne, to wiesz, tak, jak to w ogóle brzmi.
0: Ale do spraw TVP Info mi się podoba, nie? Zawsze tak. do spraw to mi się wydawało, że jakieś publicystyki, rozrywki, czegoś, a do spraw TVP Info. Funkcję redaktora naczelnego serwisu pełni Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. Natomiast Samuel Pereira, redaktorem naczelnym TVP Info, był od sierpnia 2017 roku. Poprzednio był zastępcą kierownika redakcji publicystyki telewizyjnej agencji informacyjnej. To się wszystko po prostu mieli w jednym kotle. Do telewizyjnej agencji informacyjnej trafił w marcu 2016 roku. Wcześniej pracował w Gazecie Polskiej codziennie, więc pewnie tam nabrał takiego sznytu dziennikarskiego. No, i w ostatnich latach, jak wspomniałam, był krytykowany za te swoje relacje z USA. No ale będzie dalej czuwał nad wysoką jakością informacji w TVP. Ja lubię zawsze ten hashtag, który jest przy tych... Ja lubię ten hashtag, który jest zawsze przy tych newsach na TVP Info. Jest jakiś taki news z Księżyca i hashtag wiesz więcej.
1: Wiesz więcej.
0: Więc pan Samuel będzie dalej czuwał nad tym, żebyśmy wiedzieli więcej.
1: Będzie pogłębiał naszą wiedzę. Być może za jakiś czas na przykład, ja nie wiem, czy jeszcze chyba już zrezygnowano w ogóle z tego pomysłu szkoła z TVP. Jakoś cicho o tym jest.
0: Cichaczem wycofali z tego w maju.
1: Ale to teraz pan Samuel mógłby na przykład angielskiego uczyć, tak myślę.
0: Teraz w sumie mamy drugi lockdown, tak nieformalnie, ale jednak, więc no, szkoły są zamknięte, to też
1: teraz za to są, do tego. Teraz ale... za to są elekcje i jak wpiszesz sobie na YouTubie elekcje, to znajdziesz dużo rzeczy, które po prostu powodują, że ja łapię się za głowę i zastanawiam się, jak do tego doszło. Nie wiem.
0: Nie wiesz, no właśnie, ja też nie wiem, ale no... Kariera pana Samuela się rozwija i być może na przykład za jakiś czas do TVP Dokument trafi i tam będzie dbał o to, żebyśmy wiedzieli więcej. Wszak temu ma służyć ten kanał, jak sądzę. No i jako, że on był głównym tematem tej mojej tutaj wypowiedzi całej, nie pan Samuel, tylko kanał TVP Dokument, no to właśnie o dokumencie zagramy teraz piosenkę.
1: Dokładnie. Tak, będzie to Claudio Exposito z utworem zatytułowanym Dokument i to będzie piosenka w języku naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy my w ogóle dziś cokolwiek będziemy mówić o radiu, to tak, będziemy tak mówić, ale jeszcze nie teraz.
0: Jeszcze nie ten czas.
1: Jeszcze nie teraz, ale zajrzymy do niejednej stacji radiowej. I tak, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dalej w Halo Radio, to też się dowiecie. Bo
0: w medium, tak, wiecie, obywatelskim. Dobra, Michał zaraz się udławi, tak, a ty teraz ma wam opowiadać
1: ja o źle nowościach. Reaguję po prostu.
0: I to, o nowościach, tak, w kanałach Kuchnia Plus i Domo Plus, a potem będziesz sobie kaszleć.
1: A potem będę sobie kaszleć, tak, ale spokojnie, to chyba nie COVID. Tymczasem właśnie zabieramy się za temat kanału Domo Plus, bo właśnie ten kanał wprowadza do ramówki dwie lokalne produkcje. Nowy program pojawi się też w Kuchni Plus, ale o tym za moment. Joanna Dymel, autorka książki Gdzie rosną pieniądze, poprowadzi w Domo Plus program pod tym samym tytułem. Będzie pokazywać, że domy i mieszkania są pełne rzeczy, które można sprzedać. Program będzie emitowany od tego weekendu w soboty od godziny 18. Druga nowość w Domo Plus to Moje wymarzone miejsca. Bohaterowie programu mają swój kawałek działki i budżet na jej zagospodarowanie. Ekipa z architektem Maciejem Rempalskim pomoże im realizować marzenia. Odcinki programu emitowane będą w niedzielę o 17 od 29 listopada. No to jeszcze trochę sobie poczekacie na to. Natomiast w listopadowej ramówce Kuchni Plus znajdzie się program Nie bój ryby. Prowadzący Bartek Lisek, który pracował jako kucharz okrętowy, w każdym odcinku przedstawi trzy dania z ryb. To będzie przystawka, zupa i danie główne. Zastanawiam się, ile może być zup rybnych, ale podejrzewam, że Bartek Lisek nam o tym wszystkim opowie. Nie bój
0: nie
1: ryby.
0: Nie będzie deseru z ryby.
1: Tak, nie będzie.
0: Rozczarowana.
1: Nie będzie.
0: Już liczyłam na taką kreatywność. Jakieś, tak się da.
1: Jakieś sushi, coś jeszcze tam ewentualnie. Tak, natomiast program Nie bój ryby nadawany będzie w niedzielę o godzinie 12.30 od 29 listopada również, więc sobie jeszcze też trochę na to poczeka.
0: Ale sobie wyobraźcie, że są tacy, którzy by chcieli zrobić konkurencję nadawcy, o którym była mowa przed chwilą, no bo jest kanał Domo Plus, a wyobraźcie sobie, że są takie plany, żeby startował kanał pod nazwą Kanal Plus Domo. Przecież to się będzie absolutnie wszystkim myliło.
1: Oczywiście.
0: Skoro chcą zrobić temat, zrobić kanał o takiej tematyce, to można było jakąś inną nazwę wymyślić. Kanal Plus Home, coś takiego, prawda? To by chyba miało jakiś większy sens, bo Domo Plus, Kanal Plus Domo, już nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Ale no nie wiem, może jeszcze zmienią zdanie. Na razie to są takie wstępne plany. Podczas środowego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spółka Kanal Plus Polska otrzymała zgodę na rozpowszechnianie nowego kanału telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych. Na razie wiadomo, że program pod nazwą Kanal Plus Domo ma mieć charakter wyspecjalizowany dokumentalno-rozrywkowy i będzie nadawany minimum 12 godzin na dobę, ale firma nie zdradza jeszcze, jakie konkretnie propozycje mają znaleźć się w ofercie i kiedy rozpocznie się nadawanie tej stacji. A skoro już mowa o koncesjach, to wracamy do, mogę chyba powiedzieć, takiej malutkiej afery, która już od jakiegoś czasu jest, o której była mowa w naszym poprzednim programie. Mianowicie mówię o tym, co się dzieje w ATM Rozrywka, a raczej co się dzieje z tą stacją, bo tam był wątek tego, że mieliby no, zakończyć swoje nadawanie, bo nie dostarczyli rzekomo na czas dokumentów potrzebnych do wydania nowej koncesji, mimo że oni twierdzą, że wysłali te dokumenty i tam w ogóle chcieli wejść na drogę prawną. No ale Krajowa Rada stwierdziła, że nie wysłali, to nie wysłali, po co drążyć temat. I w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na miejsce, na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, na to miejsce, które obecnie jest zajmowane przez ATM Rozrywkę. Stacja może mieć tak naprawdę dowolny profil i chyba nadawca ATM Rozrywka rozważa to, żeby starać się o tę koncesję po prostu tą drogą, jeżeli tak nie uda im się jakoś inaczej od tego odwołać. Nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, jeżeli już wyszło takie ogłoszenie o nowej koncesji. No to prawdopodobnie oni się będą starać, więc może się okazać, że się tak naprawdę nic w praktyce nie zmieni, a może jakiś nowy gracz już czyha na to miejsce.
1: Kto wie, ale wiesz, mnie to tak zastanawia naprawdę w dzisiejszych czasach. Mamy XXI wiek, społeczeństwo informacyjne, nauczanie zdalne, wszystko i tak dalej, serio. Jeszcze jest ważne to, żeby dosłać dokumenty papierowe gdzieś tam na czas. Naprawdę? Nie można tego po prostu elektronicznie zrobić? Przecież mamy te wszystkie podpisy elektroniczne, no wszystko. I to jest tak absurdalne po prostu, że ja nie mam słów komentarza co do tego. No ale za to możemy co nieco powiedzieć na kolejny temat. Tym razem przenosimy się do Kanal Plus i do Polsatu tak poniekąd, bo dziennikarka Paulina Czarnota-Bojarska dołączyła do redakcji Polsat Sport, a poprzednio przez ponad 20 lat była związana z Kanal Plus Polska. W Polsat Sport będzie zajmowała się piłką nożną oraz sportami walki, a w stacji zadebiutowała we wtorek 3 listopada w studiu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poprzednio Paulina Czarnota-Bojarska przez ponad 20 lat pracowała w Kanal Plus Polska. Przede wszystkim była reporterką podczas spotkań piłkarskiej Ligi Ekstraklasy i gal bokserskich. Pracowała też przy programach studyjnych, a przez kilka lat prowadziła również talk show Czempioni w Plusie. Z nadawcą pani Paulina pożegnała się z końcem lipca, przy czym umowa obowiązywała ją do końca października, więc dopiero teraz mogła się pojawić na antenie telewizji Polsat Sport. I to było kolejne z tych odejść, bo tam mówiliśmy jakiś czas temu o rotacjach różnego rodzaju personalnych, jeżeli chodzi o redakcję sportową Kanal Plus, to nowy redaktor. Aktor naczelny się tam pojawił i trochę pozmieniał, kilku zaprosił, kilku wyprosił, no i prawdopodobnie to również jest z tym związane.
0: Dokładnie, no cóż, my zagramy teraz piosenkę w odniesieniu do tematu, od którego rozpoczęliśmy.
1: Czyli będzie o rybie.
0: Czyli będzie o rybie, skoro mamy program Nie bój ryby, no to się można na przykład teoretycznie obawiać tego, co powie ryba, no mamy się nie obawiać, takie jest założenie, więc się nie boimy, tylko posłuchamy zespołu Elektryczne Gitary.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, 99. odcinek dziś i ten odcinek już powoli się kończy, ale zanim powiemy wam
0: tak to szybko
1: pa, pa, to jeszcze trochę tu porozmawiamy sobie o radiach i bytach okolicznych.
0: O internetach, tak o radiach w internetach, no takie są.
1: O YouTubach w internetach.
0: YouTube są, media są obywatelskie, mniej lub bardziej. No wracamy do tego tematu, który u nas w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu właściwie zajął dużą część naszego programu. No to czyli Halo Radio i Reset Obywatelski, czyli inicjatywa stworzona przez dziennikarzy, którzy z Halo Radia odeszli sami lub też odejść im kazano.
1: Z pomocą.
0: Tak, no i zaczniemy właśnie od Resetu, a potem Halo Radio, żeby się tam nie wydawało, że
1: Halo Radio jest ważne. Bo tam się też dzieje.
0: Tak, ale no powiedzmy, znaj proporcje. I nie, ja nawet nie pamiętam, czy my o tym 2 tygodnie temu mówiliśmy, czy już zapowiadaliśmy to pierwsze spotkanie, na którym to Marcin Celiński zaprezentował pierwszą ramówkę Resetu Obywatelskiego. Być może o tym nawet nie powiedzieliśmy i może nie obejrzeliście. A Reset Obywatelski już nadaje 2 tygodnie. No i ma swoją ramówkę. Częściowo dziennikarze otrzymali te pasma, które zajmowali w Halo Radiu, ale nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach są to nowe pasma, nowe dni, nowe godziny. Dlatego myślę, że warto to sobie uporządkować, kto kiedy nadaje, kogo można kiedy posłuchać.
1: Dodajmy w ogóle, że Reset Obywatelski jest kanałem na YouTubie. Przynajmniej na razie, jak zapowiada Marcin Celiński, ma być to z czasem własna platforma, żeby można było tam chociażby emitować muzykę chronioną prawami autorskimi, bo na YouTubie no, tego robić nie można, bo jak tak zwany Content ID nas złapie, to nie ma przebacz i są problemy. Natomiast no, tu po prostu jest, na razie wygląda to tak, że pojawiają się prowadzący, jest kanał na YouTubie, można dać suba i wtedy wszystko wiecie kiedy, co i jak. Ale jeżeli nie jesteście przekonani, czy warto dać suba, no to teraz wam powiemy o ramówce.
0: Jak ją zaprezentujemy? Będziemy się wymieniać audycjami? Czy jaki tutaj jest na to pomysł?
1: Ja myślę, że... Słuchaj, jak rozmawialiśmy na temat ramówki, to powiedziałaś, że znasz ją na pamięć, więc ja ci oddaję głos.
0: No ale, sądziłam, że jakoś uzupełnisz, bo też chyba coś pamiętasz.
1: Nie, no coś pamiętam, oczywiście.
0: Wszak jesteś słuchaczem.
1: Oczywiście,
0: dobrze, więc
1: tak.
0: Zacznijmy od poli... No to jednak będę ci tutaj tak dopytywać, żeby nie była się nagadała o Imperium Prezesa Jacka, to teraz będę sama mówić o Imperium Celińskiego i reszty. Zaczniemy od poniedziałku, bo generalnie jest tak, że przynajmniej na razie ma być wypełnione zawartością pasmo między godziną 17 a 21. I tak jest w większość dni, ale jeszcze nie we wszystkie. Wiecie, no jak sami twórcy mówią, projekt tak długo oni przygotowywali, wiecie, to oczywiście no ironia, bo jednak tak naprawdę z dnia na dzień musieli to wszystko tutaj ogarnąć, no że jeszcze trwają rozmowy, trwają przygotowania i na pewno to nie jest ostatnie słowo, będą się pojawiały nowe audycje, o których wam jeszcze tutaj nie powiemy, bo sami o nich nie wiemy, ale no już w większość dni to pasmo jest zagospodarowane audycjami dwugodzinnymi. Jest jedna godzinna, ale w poniedziałek mamy to pasmo wypełnione, 2 audycje dwugodzinne i od 17 do 19 można posłuchać Tomka Koncy z audycją Dobra Pora.
1: A potem jest drugi Tomek, Tomek tak. Piątek.
0: Z audycją pod tytułem Dochodzenie Prawdy.
1: Tak jest. I jakiś materiał chyba mu już usunięto z YouTube'a nawet.
0: Tak,
1: tak, te o Kai Godek, ten pierwszy.
0: A, to.
1: Coś tam była jakaś afera wokół tego.
0: No widzisz. We wtorek od 17 Marta Woźniak w programie o dość intrygującym tytule. Tytuł zaczerpnięty jest z Gwary Śląskiej, języka śląskiego, bo pani Marta jest z Katowic. Tytuł, który oznacza, nawiązuje w zasadzie do takiego słowa, takiej grupy słów oznaczającej słodycze.
1: Ale też grymaszenie.
0: Grymaszenie, coś... tak, bo są takie słowa, jak się okazuje, bo ja nie znam, wiecie, tego języka, jak maszkety, czyli właśnie słodycze.
1: Słodycze i maszkecić.
0: Grymasić jest też maszketny. No i właśnie tym się pokierowała pani Marta, bo w jej audycji jest tak wiele tematów, tak wiele rzeczy ją interesuje, tak wiele tych ciekawych rzeczy, tak wiele tych ciekawostek, smakołyków czeka na słuchaczy, że postanowiła nazwać swój program Maszketnik.
1: Tak jest. I to jest po godzinie 17, od 17 do 19. To już działa, można sobie posłuchać i obejrzeć.
0: A od 19 osoba, o której nie mówiliśmy, że odeszła z Halo Radia, bo wtedy, kiedy prowadziliśmy ostatni program, jeszcze nie było to wiadome, ale ten pan się pożegnał w niedzielę po swojej ostatniej audycji w Halo Radiu w niedzielę, a tutaj we wtorki reżyser, twórca licznych filmów, dokumentalnych też. Ciekawe, czego w TVP Dokument będą pokazywać. Konrad Szołajski z programem Na Wspak.
1: Na pewno prezentują go w polskim radiu, bo jakiś czas temu nawet jakieś słuchowisko zrobił dla polskiego radia. Także z mediami publicznymi
0: no,
1: pan...
0: ale zrobił film, wiesz, o egzorcyzmach, to nie wolno pokazywać takich rzeczy.
1: Ale z drugiej strony jest, czekaj, jak to stanowisko się nazywa, już nie pamiętam teraz, asystentem społecznym Grzegorza Brauna, tak?
0: Grzegorza Brauna, tak, to też w ramach jakiejś tam obserwacji uczestniczącej, żeby przygotować jakiś film, kolejny swój, nie pamiętam w tym momencie, czemu to miało konkretnie służyć, więc niewykluczone, że i w TVP Dokument go zobaczymy, ale w Resecie Obywatelskim na pewno, przypomnijmy, wtorek 19:21 program Na Wspak.
1: W środę mamy Piotra Szumlewicza.
0: Tak, to jest już znana pora, bo również w Halo Radiu był obecny w środę od 17 do 19. Program nazywa się Czas na Związki i nie jest to jakiś program o randkach, bo może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy znają
1: pana Piotra. Związki zawodowe.
0: Tylko związki zawodowe, proszę państwa. I taka ciekawostka, w tę środę był program poświęcony sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Gościem był pan Rafał Bakalarczyk, więc możecie sobie obejrzeć, posłuchać, żeby się dowiedzieć, jak to zostało przedstawione. A o 19 robi się nieco jaśniej, bo przez 2 godziny obecnie jest na antenie Kornel Wawrzyniak i właśnie Nieco jaśniej to jest tytuł jego programu.
1: Tak jest. W czwartki, co my tam mamy? W czwartki mamy właśnie chyba osobę, której
0: nie
1: było, Halo Radio nie było.
0: Znaczy nie było. Bywała gościnią.
1: Owszem.
0: Na przykład Tomasza Piątka czy Radka Grucy, ale swojego programu nie miała. To jest program godzinny, bo jest to osoba bardzo zapracowana obecnie, do tego stopnia, że w tym tygodniu program nie mógł się odbyć, bo walczy na froncie, na wojnie, w strajku kobiet. To jest wojna.

0: uspokoi, no to może dłużej, no i być może to pasmo będzie jakoś wypełnione też szerzej, bo od 17 nie mamy jak na razie nikogo. Być może coś tam dla nas jeszcze szykują, jakieś maszkety na ten czas.
1: Tak jest. Za to w piątki mamy Radka Gruce.
0: Tak. Też od 17 na razie się nic nie dzieje, natomiast od 19 jest Radek Gruca w programie Katarzys. I tematy pedofilii w kościele, to jest temat Radkowi bardzo bliski, żeby nie było, Radek sam jest osobą wierzącą, więc no, z perspektywy osoby, dla której kościół jest ważny, jest dla niego takie istotne, aby te kwestie były rozwiązane wreszcie, porządnie, a nie jakoś tam byle jak, nie były zamiatane pod dywan, ale nie tylko te tematy, wczoraj chyba było o policji, tydzień temu coś o pandemii też było, więc myślę, że się dla każdego coś znajdzie. I przechodzimy do weekendów.
1: Tak jest.
0: Do tego, co dziś.
1: Tego, co dziś.
0: Będą oni.
1: Dziś będą oni, tydzień zleciał, bum!
0: Bum.
1: No to już, tak, to już wiadomo, czego się można spodziewać.
0: Tak, Wojtek Krzyżaniak oraz Marcin Celiński od 21 do 23 będą podsumowywać ten tydzień, który zleciał.
1: Bum! A w niedzielę też będzie podsumowywać tydzień, no i z gośćmi rozmawiać, ale już solo Marcin Celiński.
0: Tak, Marcin Celiński od 19. No ale to takie podsumowanie już wiecie, bardziej na poważnie. Z Wojtkiem na poważnie, no to tam bardzo
1: nie da się,
0: więc... I można zadzwonić tam sobie do nich, jakbyście chcieli. Także polecamy cały Reset Obywatelski.
1: I warto też przypomnieć, że... prezenterzy poszczególni Resetu Obywatelskiego, przynajmniej niektórzy, bo tak, na pewno Wojtek Krzyżaniak i Tomek Konca, oni mają swoje kanały na YouTubie, co z Kornelem chyba też coś albo miał mieć, albo będzie miał, ale na pewno tych dwóch to ma swoje kanały, więc też im warto dać suba. Wojtek jest od poniedziałku do soboty między 10 a 13, głos szczerej słowiańskiej szydery, także dzieje się, Wojtek mówi dużo, mówi ciekawie, mówi różne rzeczy, głównie zabawne, ale też i czasem jest poważnie, gra swoje piosenki. To jesteś prawda. Fanką.
0: Jestem fanką. Możemy już zapowiedzieć, że będzie u nas piosenka Wojtka za chwilę. Możemy to zapowiedzieć. Będzie Owieczek. No i jak wspomniałeś, Tomek Konca.
1: Radio Koncao.
0: Tam się te godziny pozmieniały, kiedy on ma nadawać, więc powiem szczerze, że troszkę się już w tym zagubiłam, bo miał nadawać rano, a ostatecznie chyba będzie nadawał we wtorki i w czwartki, tak? Tuż po
1: 15.
0: audycjach Wojtka, żeby Wojtek mógł go wprowadzać. Chyba taki tam jest plan ostatecznie.
1: Okay.
0: Ale to właśnie się troszeczkę zmienia, więc znajdziecie to wszystko oczywiście na jego Facebooku, na jego YouTubie, bo też dostosowuje pewnie te godziny do tego, jak mu tam najbardziej pasuje i jak słuchaczom najbardziej pasuje. I do tego jeszcze można Tomka usłyszeć w Radiospacji.
1: Dokładnie, więc warto o tym pamiętać. W piątki po 15.
0: Tak, w audycji winy love.
1: Love, tak, tak, winy tak. Love.
0: A wiesz, że już Wojtek znalazł owieczka na winylu i chce go dać Tomkowi, żeby grał tam w Radiospacji.
1: Super, to po prostu owieczek będzie wszędzie. Zdaje się, że owieczek też był swego czasu na liście przebojów trójki. Jakoś tak się tam gdzieś znalazł, więc...
0: Wspaniale. Warto też jeszcze powiedzieć o Romanie Kurkiewiczu, dlatego, że początkowo dwa tygodnie temu mówił Marcin Celiński, że Roman Kurkiewicz chce też wystartować ze swoim kanałem, oczywiście, że będzie wspierany przez ekipę Resetu, w tym sensie, że również jego programy będą zapowiadane, przypominane będzie na Facebooku, że one są i tak dalej, no bo to jest też takie fajne, że oni się wszyscy wspierają, jak nawet mają właśnie te swoje inne kanały, no to zawsze można znaleźć informacje, Wojtek mówi, co będzie w Resecie, obywatelskim i tak dalej.
1: Jak mu ktoś podrzuci informację, kiedy to w ogóle jest.
0: Bo mu maili nie wysyłają i on się denerwuje, że nie dostaje informacji, co w resecie będzie danego dnia, jakież to tematy przygotowali redaktorzy na daną audycję. I były takie informacje właśnie o panu Kurkiewiczu, a coś tu właśnie Wojtek przebąkiwał chyba wczoraj czy przedwczoraj, że pan Kurkiewicz jednak ma dołączyć do resetu, więc nie wiem, albo jedno i drugie zrobi naraz, albo jednak wybrał tylko reset. Czekamy cały czas, co z nim.

0: będzie. Jeżeli będzie w resecie, to kiedy go będzie można usłyszeć, na pewno wam damy znać.
1: No wiesz, jak się robi najdroższy format, czyli format TOK, to się trzeba wspierać, żeby to wszystko działało.
0: No właśnie, format TOK. My coś o tym chcemy powiedzieć, prawda? O tym medium obywatelskim. Michał będzie kaszleć i może coś powie, jak już się rozkaszle.
1: To znaczy tak, bo w ogóle jeszcze było takie... My już teraz nie będziemy tego tłumaczenia przytaczać, ale po...
0: Bo to
1: dużo tam słów było.
0: Mało sensu.
1: Tak, ale warto powiedzieć o tym, że... jak on tam ma, menedżer programowy i dyrektor radia wystosowali takie oświadczenie, znaczy tam podpisał się jeden chyba tylko, czyli Kuba Wątły się podpisał, że w ogóle to już było, z tego oświadczenia wynikało, że te działania, które podjęli ci, co odeszli z Halo Radia, to one już były wcześniej planowane.
0: Tak, tak.
1: Ja myślę, że Wojtek to najbardziej to planował.
0: Bardzo to planował, tak, tak. On już szykował ten swój kanał, tylko tak mówi, że to z dnia na dzień wszystko
1: tak,
0: zrobił.
1: Tak, tak,
0: a
1: tak.
0: W ogóle to na antenie nie ma miejsca na radykalizmy i prezentowanie jednej wizji świata. Ja bardzo przepraszam, ale naprawdę, panie Jakubie i panie Rokosie, to znaczy, no pan Rokos to jest tam od niedawna, ale pan Jakub szczególnie, pan wiedział, kogo pan zaprasza do tego radia. Pan wiedział też, że to są osoby o poglądach lewicowych, więc czego się pan spodziewał? Z drugiej strony, przecież miał pan na tej antenie osoby, jeżeli chodzi o gospodarcze sprawy, o poglądach socjalistycznych jak Szumlewicz i o poglądach liberalnych jak Celiński, plus ma pan audycję Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli już
1: typowo centrum, tak.
0: To już takie trochę szkodliwe jest. Więc no, są różne wizje świata? No są. Jak najbardziej są.
1: A teraz to już w ogóle... Teraz to są,
0: no, teraz są,
1: teraz
0: różne,
1: to są różne wizje świata.
0: Bo wiecie, bo my nie wiem, czy o tym mówiliśmy, prawdopodobnie tak. Tak, pamiętam, że o tym wspominałam, iż do końca roku nie miały być wypełniane wakaty po osobach, których nie ma, a od stycznia ta nowa, piękna, świeża ramówka. No, się okazało, że trochę inaczej się zrobiło.
1: Trochę inaczej się zrobiło, ale najpierw to w ogóle warto wspomnieć, że nie ma kolejnej osoby, która była zaangażowana w Halo Radio. Moniki Płatek w środę miała swoją ostatnią audycję.
0: Tak było. Ona podała dwa powody. Pierwszy to jest powód rodzinny, dla którego zrezygnowała. A drugi to tak, i to jest jakaś straszliwie zawikłana historia, że ona na początku zgodziła się na to, żeby robić tę audycję za darmo, akceptując to, że radio jest w budowie, no i że może te środki by się na co innego przydały niż jej pensja, trudno to tak nazwać, wynagrodzenie kilkadziesiąt złotych za dwie godziny, a ona ma gdzie zarabiać. No ale stwierdziła, że ile tak można i ciągnięcie tego jest psuciem rynku. I teraz ja właśnie nie rozumiem, czy oni nie są w stanie wygospodarować, no już obecnie wychodzi na to, że
1: 60 złotych tygodniowo.
0: Zapłacić Monice Płatek, profesor Monice Płatek, to na co wy wydajecie pieniądze, o co wam chodzi? To nie jest to miliony monet. Więc, no, ale ona tam później jakieś dziwne rzeczy mówiła, które trochę średnio miały sens, więc trochę trudno tak...
1: Znaczy, ten drugi powód to niby był taki, że ona ma gdzie zarabiać, więc ona nie chce zabierać godzin, które mogliby dostać inni i mogliby na tym zarabiać, no, 60 zł tygodniowo, to faktycznie. No dobrze, może dla kogoś to są pieniądze, ale...
0: Dobra, razy 4, no, 200, dobra. Prawie 300 zł w miesiącu.
1: To coś już tam jest.
0: No. Można coś z tego
1: owszem,
0: mieć.
1: Ale to w mediach naprawdę cienko się wszędzie w dzisiejszych czasach. To jest prawda. No, w każdym razie takie jest tłumaczenie pani Moniki Płatek. Już jej nie usłyszymy jako prowadzącej własną audycję, natomiast no, jako gościnie pewnie jeszcze niejednokrotnie.
0: Nie wyklucza tego, że się może pojawiać jako gościni. No więc oczywiście się wszyscy zastanawiali, czy pojawi się w związku z tym w Resecie Obywatelskim. No to o tym mowy na razie nie ma, ale skoro tam też są jakieś przyczyny rodzinne, no to można się spodziewać, że nawet i to by też jej nie było na rękę i na razie nie ma niczym takim mowy, aby swoją audycję w Resecie miała prowadzić.
1: To jeszcze w międzyczasie warto wspomnieć o osobach, które się pojawiły w Halo Radio już jakiś czas temu, bo zapomnieliśmy chyba tak trochę o nich. Między innymi o pani Annie Dudek, która już od jakiegoś czasu ma swoją audycję w poniedziałki, tam między 13 a 15.
0: No chyba rzeczywiście o niej nie było.
1: Tak, o niej nie było, natomiast to już warto wspomnieć, jeżeli ktoś ma ochotę.
0: I jest, nie odeszła.
1: Tak, i ona nie odeszła, ona się trzyma. Natomiast teraz tak, trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o prowadzących. To znaczy, teraz prowadzących jest mniej, ale usłyszymy ich częściej. Na przykład, jeżeli ktoś bardzo lubi budzić się w towarzystwie głosu Mariusza Gzyla, to ma okazję od poniedziałku do piątku. I chyba tylko pan Mariusz jest z tego powodu najmniej szczęśliwy, bo on mówił, że on nie lubi wstawać rano. Jest zły i agresywny wobec wszystkich, więc ja nie wiem, czy to był dobry
0: pomysł. A to jak on tam się z wątłem zetknie, to już czuję, że lecą wióry. Natomiast jeżeli ktoś, jak ja, ma jakąś taką fascynację Jerzym Nasierowskim, to on też jest teraz częściej, na przykład będzie dzisiaj o 19. Mnie fascynują te audycje, wiecie, dlatego że to jest po prostu strumień świadomości tak. pana Jerzego. On co prawda zaprasza gościa, ale ten gość tak w toku audycji coś jest jakiś mniej istotny, bo pan Jerzy no jest już starszą osobą, doświadczoną, z bogatą życiową historią i bardzo lubi opowiadać o swoim życiu. I z jednej strony ja mam taki dysonans, że no okej, ale może w medium obywatelskim by się przydało mówić o jakichś ważnych obywatelskich sprawach, ale z drugiej, jak pan Jerzy opowiada o jakichś swoich romansach, jak podrywał kolegów, bo on jest gejem i mówi o tym otwarcie, albo jak poszedł do lekarza, bo ma jakiś problem, że puszcza straszne bąki, to ja czuję się trochę zafrapowana i się wciągam w tę historię, więc w sumie ja nie wiem, co ja uważam o tym.
1: Ja powiem szczerze, ja pana Nasierowskiego dłużej niż kilka minut nie jestem w stanie słuchać, bo ja się gubię w tym jego słowotoku i tu zaczyna mówić o czymś, później schodzi na jakiś inny temat, a potem wraca do tamtego i ja po prostu, ja nie nadążam. Dla mnie to jest zbyt skomplikowane, ale jeżeli lubicie taki słowotok, taki strumień świadomości, bo to jest dobre określenie, to jest strumień świadomości, po prostu pan Jerzy wchodzi na antenę i gada.
0: Tak,
1: a że jest aktorem, to ten sposób mówienia no, ma taki dosyć wyćwiczony. Już wiadomo, no, lata lecą i głos czasem trochę odmawia posłuszeństwa, ale rzeczywiście no, słucha się tego w sposób dosyć osobliwy. Także dziś po godzinie 19, jeżeli macie ochotę posłuchać pana Nasierowskiego, no, to będzie okazja. I w tygodniu jeszcze na pewno nieraz będzie też opcja, żeby posłuchać. Można też posłuchać niejakiego pana Zbigniewa Stefanika.
0: To jest dobra historia.
1: Pan Zbigniew Stefanik, otóż okazuje się, że to człowiek z naszego środowiska jest, bo to jest osoba niewidoma.
0: Tak. A może wy znacie, bo tak niewidomi się często znają, to że my nie znamy, nie znaliśmy wcześniej tej osoby. No to nie znaczy, że inne osoby nie zetknęły się z nią, nie wiem, w szkole czy gdzieś.
1: Dokładnie.
0: Może znaliście, bo my słuchaliśmy go, on był obecny na antenie Halo Radia, tylko że jako korespondent i miał takie tam relacje, bo on mieszka za granicą.
1: We Francji.
0: Tak. No i nie domyśliliśmy się wtedy, że to jest osoba niewidoma. Dopiero nasz research to wykazał. A teraz no już właśnie nie w takich krótkich korespondencjach, tylko w kilkugodzinnych pasmach go można usłyszeć.
1: Tak jest. Więc można posłuchać. Wcześniej pan Stefanik robił korespondencję dla tak znamienitych mediów jak w Realu 24, Radio Wnet, Telewizja Republika. I TVN24, żeby nie było. To także to tak różne tam media się pojawiały. A skąd my się w ogóle dowiedzieliśmy o tym, że pan Zbigniew nie widzi? Z jego notki na Salonie 24. Taki portal jest raczej ze skrętem w prawą stronę.
0: Kiedyś tam się dużo działo, bo to było takie właśnie miejsce do blogowania, gdzie głównie osoby o prawicowych poglądach blogowały, no ale chyba nie tylko takie. Tam kiedyś się więcej działo, teraz już już mniej chyba osób tam bloguje. Niemniej właśnie tam blogował pan Stefanik, ale miał problem.
1: Tak, miał problem i napisał, że jest osobą niewidomą, bo ludzie zarzucali mu, że nie odpowiada na komentarze. No i okazało się, że program odczytu ekranu, z którego korzystał, no, uniemożliwiał mu odpisywanie na te komentarze akurat właśnie na Salonie 24. Także taki research zrobiliśmy i tak nam po prostu właśnie wyszło. Natomiast mamy też Marcina Górskiego. To jest publicysta, politolog, wieloletni obserwator międzynarodowej sceny politycznej. Na antenie Halo Radia będzie zajmował się polityką międzynarodową. I zdaje się, że on w ogóle u Wojtka Krzyżaniaka kiedyś też był obecny, tak, w programie jako gość.
0: Wiecie, bo to jest taki żart, który już niestety jest nieaktualny, bo rzeczywiście tam pan Rokos przyznał, że no tak, zmieniła się sytuacja jest dynamiczna, musimy gonić i dlatego zatrudniliśmy osoby w tym roku jeszcze, mimo że nie mieliśmy tego robić. Ale kiedy on jeszcze się do tego nie przyznał na portalu wirtualnemedia.pl chyba, to można było sobie żartować, no że przecież miały być osoby, nie miało być zatrudniania nowych osób, a nagle się pojawiły jakieś nowe osoby, w związku z czym to chyba znaczy, że ci dziennikarze byli tam gdzieś od początku, tylko my może nieuważnie słuchamy, albo gdzieś siedzieli w kąciku tacy malutcy i nie było ich widać. I w przypadku pana Górskiego to rzeczywiście dosłownie wychodzi na to, że to prawda, że był od początku, dlatego że był gościem Halo Radia, w pierwszym dniu jego istnienia był gościem audycji Wojtka Krzyżaniaka, więc on był od początku, no ale nie w tym sensie właśnie prowadzącego audycję, no a teraz tym prowadzącym został.
1: Tak jest. Mamy też panią Joannę Warechę. Ona jest z kolei dziennikarką telewizyjną i prasową, publicystką, reportażystką i współpracowniczką Pulitzer Center. W Halo Radiu będzie zajmowała się tematyką społeczną ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych i gospodarczych polskiej wsi. No to rzeczywiście jest kwestia, która panią Joannę frapuje i nie od dziś, bo jak wpiszemy w Google'a jej imię i nazwisko, to widać, że po prostu sporo o tym nawet i gdzieś tam pisała dla różnych portali internetowych, dla różnych czasopism, także rzeczywiście tu pani Joanna się na tym zna.
0: Tak, rzeczywiście jest jej sporo teraz na antenie, ale to nie jest ostatnia osoba, widzicie, jednak sporo teraz pozyskali tych nowych osób, bo jest jeszcze niejaki pan Adam Bysiek.
1: Tak, pan Adam Bysiek, osoba, o której szczerze mówiąc ja nic nie wiedziałem, ale od czegoż jest wyszukiwarka internetowa. Pan Adam ma swoją stronę internetową nawet i tam na tej stronie napisał tak. Miałem przyjemność pracować dla grupy radiowej Agora. Swój głos od lat podkładam pod rozmaite spoty radiowe, a w wolnej chwili gram techno w klubach i podczas eventów. I nałogowo jeszcze do tego pan Adam sprawdza na sobie restauracje i opisuje swoje wrażenia na swojej stronie internetowej. Także to człowiek wszechstronny, tu DJ, lektor, wszystko. I jeszcze w dodatku lubi dobrze zjeść. I napisał na końcu, że jest hedonistą. O, tak jeszcze.
0: I będą też takie osoby, które będą z Halo Radiem współpracowały regularnie, tak można powiedzieć, bo dziś rano się dowiedzieliśmy. Prowadzenie programu zainaugurował Krzysztof Dałkrzewicz wspólnie z Iwo Wuko. I on się ma pojawić chyba raz w miesiącu w audycjach Iwo, które to z kolei będą w soboty między 9 a 11. To też jest nowa pora dla Iwo, dlatego że wcześniej o tej godzinie była Marta Woźniak w soboty. No a właśnie raz w miesiącu Iwo nie będzie sam. To znaczy prawdopodobnie z reguły będzie zapraszał gości, no ale takim stałym jego gościem będzie Krzysztof Dałkrzewicz, zaś w piątki po 16:30 jakiś taki swój felieton, wejście, nie wiem jak to tam będą nazywać, będzie miał Krzysztof Skiba. On to też, wiecie, wszędzie, przecież w telewizji był tam kiedyś i tak dalej. Tak.
1: Piosenkę z Korwinem kiedyś nagrał.
0: No, nie są mu obce tutaj różne klimaty. Czy my coś jeszcze chcemy dodać do tego wspaniałego radia, medium obywatelskiego?
1: Myślę, że tyle wystarczy.
0: Nie zasłużyli na więcej.
1: Wspomnieć jeszcze co najwyżej warto, że ruszyła ta słynna ciężarówka, na którą to była ta zrzutka, ile kosztuje nas Kościół. W tym tygodniu chyba w Białymstoku jeździ to auto.
0: W Białej Podlaskiej.
1: Tak, więc jeżeli tam będziecie, to możecie zrobić sobie fotkę z ciężarówką, wysłać wysłać Halo Radio. Będą się cieszyć.
0: Ale nie musicie też, no, po co śmiercieś.
1: Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o wpływy, spadają. Co prawda wiemy tylko o tym, ile tam jest tych wpływów w serwisie Patronite. Nie wiemy, ile jest w innych miejscach, ale w tym momencie miesięczny przychód Halo Radia z Patronite'a, no to jest jakieś tam 11 tysięcy, między 10 i 11 tysiącami złotych, a zbiórka na działalność Wojtka Krzyżaniaka w serwisie zrzutka.pl to jest w tym momencie ponad 14 tysięcy złotych.
0: Więc widzicie, jak to jest, jednak osobowość to osobowość. Słuchacze przeszli do Wojtka, do Resetu, tam również wspierają, chociaż Wojtek przoduje w tych opłatach, no bo wiadomo.
1: No pies Czesław.
0: Zawdzięcza to swoje osobowości oraz Czesinkowi, w sumie nie wiem w jakiej kolejności, może nawet odwrotnej. A ci tutaj cienko przędą, no bo im tyle nie wystarczy, oni to bo kilka razy tyle by potrzebowali.
1: W Halo Radio też jest pies Jakuba, jest Hilda.
0: Hilda, no, albo może jest mniej urokliwa niż Czesinek, względnie on ją rzadziej pokazuje. No dobrze, myślę, że tyle czasu wystarczy, które im poświęciliśmy, tak może nawet za wiele, ale po prostu dziennikarska, że tak, jeżeli tak mogę powiedzieć, dziennikarski obowiązek, raczej tak rzeknę, nam nakazał, żeby uporządkować te kwestie dotyczące medium obywatelskiego. A teraz będzie mowa o innym medium internetowym, dalej jesteśmy przy radiach w internetach, o radiu, które jeszcze nie powstało, które się rozkręca, aczkolwiek już nadaje pierwsze próbne audycje. Tak zgadliście, mowa o radiu 357, które w tym tygodniu nadało kolejne próbne audycje. Nie mówiliśmy wam o tym wcześniej, no bo nie wiedzieliśmy, oni o tym informują kilka dni przed danym programem. I tak w środę, 11 listopada od 19 był dwugodzinny program Piotra Stelmacha z polską muzyką, tak w ramach święta, a wczoraj od 16, no skoro popołudnie i skoro piątek, no to już się łatwo domyślić, Kuba Strzyczkowski miał taką swoją próbną popołudniówkę. No i mamy też informacje o kolejnych nowych osobach, które się pojawią na pokładzie i tak się złożyło, że będą to, przynajmniej dwie osoby, specjaliści od ekonomii. Jeden pan to jest taki pan, który już z Trójki odszedł jakiś czas temu, o tym była mowa u nas. I potem się pojawiła informacja, że dołączył do Wirtualnej Polski, że będzie tam prowadził programy wideo. No więc się wydawało w związku z tym, że no nie pójdzie ani do Nowego Świata, ani do 357, że poszedł jednak swoją drogą. Ale jak widać, Wirtualna Polska nie będzie mu przeszkadzała w działalności w Radiu 357. Pan Patrycjusz Wyżga, bo o nim mowa, dołączył do ekipy tej stacji.
1: Tak jest. Pan Patrycjusz, czyli człowiek, który zaczynał w Radiu Grudziądz. To warto wspomnieć. Jeszcze gdzieś tam zdaje się, że przez radiosferę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika się przewinął, ale no przede wszystkim zaczynał właśnie w Radiu Grudziądz. No i później Trójka, oczywiście Trójka.
0: No tam TVN24 jeszcze chyba
1: też,
0: po drodze.
1: Też. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne osoby, które się pojawiają...
0: Kolejne osoby związane z ekonomią.
1: Tak, tak, oczywiście. No to Paweł Sołtys. I to w dodatku no nie byle jaka postać, jeżeli chodzi o tu zarząd, bo Paweł Sołtys zostanie prezesem spółki 357, która będzie odpowiadać za bieżące zarządzanie radiem 357.
0: No ale, 357 nawet.
1: Tak, 357. Da.
0: Bo to się tak skleja.
1: Tak, dokładnie.
0: Jedną długą liczbę.
1: Tak. Natomiast tu warto wspomnieć, że twórcy stacji wyjaśniają na Facebooku, że funkcja prezesa, którą obejmie pan Paweł, będzie głównie nominalna, bo zarządzanie firmą będzie nadal zbiorowe i niedługo spółka zostanie jeszcze bardziej powiększona, tak zapowiadają udziałowcy. A kolejnym krokiem ma być powołanie spółdzielni dziennikarskiej i zawiązanie spółki komandytowej Radio 357. Także to w ogóle, jakiś taki ten model biznesowy, tu spółdzielnia, jedna spółka, druga spółka, to, no ale tam prawnicy za to odpowiadają.
0: Ja się tego nie chcę analizować.
1: Nie, nie, nie, zdecydowanie nie, tylko warto po prostu wspomnieć, że oni sobie sami tego nie wymyślili, oni nawet ostatnio tam polecali jakąś kancelarię prawną, która im podpowiada i doradza, jak to zrobić, żeby było dobrze i rzeczywiście, no myślę, że wsparcie prawne to mają państwo z Radia 357 dobre i wiedzą, co robią. A jeżeli chodzi o pana Pawła, to był on ostatnio szefem projektów audiowizualnych w Bonier Biznes Polska, to wydawca Pulsu Biznesu. Do wydawnictwa trafił w lutym 2017 roku. Wcześniej pracował w Radiowej Trójce. Pod koniec 2016 roku został zwolniony dyscyplinarnie za prezesury pani Barbary Stanisławczyk. A w wyniku ugody z Polskim Radiem pod koniec lipca 2017 roku wrócił do Trójki, ale odszedł z tej stacji na początku 2018 roku. Dziennikarz prowadził w programie trzecim Polskiego Radia bardzo ważny projekt i informator ekonomiczny. Był także zastępcą redaktora naczelnego Bloomberg Business Week Polska. Także rzeczywiście na pieniądzach to się zna.
0: Tak, a jego pojawienie się w projekcie zostało ogłoszone w ramach takiego specjalnego live'a z Michałem Olszańskim, tak? To była taka niespodzianka, było wiadomo, że to będzie live z nową osobą w ekipie, nie było wiadomo kto to, a się okazało, że to pan Paweł Sołtys.
1: Tak jest.
0: I jest kolejna nowa osoba, której możecie nie kojarzyć z Trójki, no bo jak widać też po takich dziennikarzy sięgają, natomiast z Trójką również była związana przez pewien czas. To jest pani Anna Dudzińska, wieloletnia reporterka Radia Katowice. Anna Dudzińska dołączyła do zespołu powstającego Radia 357. W czerwcu odeszła ona z Radia Katowice, z którym związana była od 1995 roku. Pracowała także w programie trzecim Polskiego Radia, ale przyznam, że nie wiem, kiedy to miało miejsce. A przez 4 lata była korespondentką publicznego radia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A w 2014 roku zdobyła nagrodę Grand Press w kategorii reportaż radiowy za materiał o tworzącym muzykę 14-latku z domu dziecka, więc też jest osobą utytułowaną i znającą się na swoim fachu, że się tak wyrażę. Śledźcie Facebooka Radia 357, oni też tam opublikowali jakieś takie zestawienie, na jakim teraz są etapie, jeżeli chodzi o poszczególne elementy tworzenia radia. No i przypomnijmy też, że obniżyli próg to jedno, ale dodali ten dodatkowy próg 350 tysięcy, tak aby radio uruchomić w trochę bardziej okrojonej formie, z mniejszą może ilością publicystyki, sportu, informacji, ale żeby już taka testowa forma ruszyła, no i są coraz bliżej tego celu, tak więc trzymamy kciuki.
1: Trzymamy kciuki i liczymy na kolejne ciekawe radio w polskiej części internetu, a tymczasem przechodzimy do programu trzeciego Polskiego Radia, któremu to, proszę państwa, słuchalność spadła poniżej 3%.
0: No, tak.
1: I ciekawe, kto tym razem poniesie konsekwencje działalności pani prezes. No bo przecież nie ona. Ale są różnego rodzaju nowości w ramówce radiowej Trójki, bo tam się cały czas zmienia. No i mamy panią Annę Popek. Ona to właśnie od minionego tygodnia prowadzi w programie trzecim Polskiego Radia audycję zatytułowaną Leniwe Przedpołudnie. Programu tego właśnie można słuchać w niedzielę między godziną 11 a 12. No, to tak za dużo to się pani Ania tam nie narobi.
0: Nie,
1: nie. No może to tak testowo, a później zostanie to wydłużone, kto wie. Warto wspomnieć, że ta pani od lipca 2019 roku ma już w Trójce mini audycję, program obyczajowy. Szczerze mówiąc, to ja nie trafiłem w ogóle na to, ale...
0: Jakoś rano chyba jest weekend, coś takiego, no ale to, nie jestem pewna.
1: Tak, zapewne jakiś taki felietonik krótki albo coś podobnego. Anna Popek prowadzi również program Między nami kobietami w Polskim Radiu 24. Od lat związana jest z Telewizją Polską, była jedną z prowadzących Dzień Dobry Polsko w telewizyjnej Jedynce i prowadziła poranki w TVP Info od maja 2017 do czerwca 2018 roku kierowała czymś, co się nazywało Pap Life i to był lifestyle'owy serwis polskiej agencji prasowej. I współpracowała również z Radiem Wnet. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy współpracuje jeszcze, ale ja kiedyś panią Annę Popek usłyszałem na antenie Radia Wnet. Piątek, godzina tam 17, pani Anna opowiadała o tym, jak to cudownie było na jakiejś tam pielgrzymce, jak było fajnie.
0: No to ja się bardzo cieszę jej szczęściem. Co do jeszcze trójki i takie informacje, otóż w piątkowe popołudnia, w ogóle te kwestie pasma popołudniowego się trochę tutaj zostało uporządkowane, i w piątkowe popołudnia pasmo w trójce prowadzi pan Karol Gnat, bo tak trochę nie było wiadomo, kiedy on ma to prowadzić, było wiadomo, że popołudnia, ale w który dzień, no to tak nie bardzo, no i wiadomo, że otrzymał piątki, natomiast w pozostałe dni usłyszeć można o tej porze Witolda Lazara, tak jak było, czy, teraz Michał wam potwierdzi, jak napisałam w notatce, Witolda Lazara, czy, dałam wielokropek,
1: tak,
0: jako Dymowskiego, serduszko.
1: Tak, mniejsze trzy, tak, potwierdzam, mamy to w notatkach.
0: Bo jestem taką fanką warsztatu radiowego Jędrzeja Kodymowskiego, że nie mogłam się powstrzymać. Tym bardziej, że ostatnio przecież się martwiłam, że on tam tylko ma tę audycję nad ranem i że to tak niedobrze, ale jednak ma audycję w prime time, więc bardzo się cieszę, że jego warsztat jest doceniany.
1: On jest doceniany ponoć jeszcze bardziej. Ja wczoraj otrzymałem taką informację od naszego słuchacza Roberta, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. Otóż Robert, testując swój kolejny nowy radioodbiornik, natrafił na Jędrzeja Kodymowskiego na antenie radiowej Jedynki.
0: O, proszę. No, to już będzie.
1: Też z Apteką Nocną, żeby było ciekawie.
0: To wspaniale, naprawdę, że wszędzie można te audycje wyemitować. Natomiast wspomniane pasmo popołudniowe ostatecznie otrzymało nazwę Tu Trójka, bo przez jakiś czas, po tych pierwszych zmianach, ono się nazywało Do Trójki Zaprasza. Warto też dodać, że z Trójki po 17 latach odszedł Grzegorz Zembrowski. On prowadził nocną audycję muzyczną Mikrokosmos, więc być może go kojarzycie, 17 lat to już jednak spory staż. Natomiast pan Marcin Pośpiech, o którym ostatnio mówiłam, że odszedł z Trójki i że jeszcze nie zdradza swoich dalszych planów, no to już wiadomo, co postanowił zrobić. Otóż przeszedł do Radia Łódź. Tak to wygląda. Myślałam, że coś bardziej spektakularnego zrobi gdzieś tam, jakiś projekt w internecie czy coś. Tyle jest tutaj tych mediów, a on w polskim radiu został, tylko no jednak wybrał oddział lokalny. I ostatnia już informacja na dziś. Przenosimy, no w sumie zostajemy w eterze tradycyjnym, ale przenosimy się do jego lokalnej części na Podlasie, drodzy Państwo, to tak w kontekście naszego słuchacza Roberta. Chociaż nie wiem, czy on odbiera to radio, o którym teraz będzie mowa, aż tak się nie znam na geografii Podlasia. Otóż w Siemiatyczach na częstotliwości 92,5 można już słuchać radia Ortodoksja. To jest radio kierowane do społeczności wyznawców prawosławia, które nadawało dotychczas tylko w Białymstoku. No i dzięki tej nowej częstotliwości sygnał dociera, co ciekawe, do Grabarki. To jest najważniejsze miejsce kultu prawosławia w Polsce. No, 19 lat stacja nadawała, Radio Ortodoksja, tylko w tym Białymstoku. 19 lat trzeba było czekać, żeby stacja dotarła do najważniejszego miejsca kultu. I tydzień po rozpoczęciu emisji w Siemiatyczach sygnał pojawił się również w Bielsku Podlaskim na częstotliwości 98,7. Według zapowiedzi nadawcy jeszcze w tym roku uruchomiona ma być kolejna częstotliwość w Sokółce na 91,3. I też co ciekawe, bo nie wiem czy wiecie, ale w Kościele Prawosławnym inaczej się rozkłada kwestia, jeżeli chodzi o diecezję. Na przykład ja jestem w diecezji elbląskiej, jeżeli chodzi o Kościół Katolicki, a w ramach Kościoła Prawosławnego to bym chyba była w Gdańsku-Białostockiej.
1: Tak. Niesamowite to jest po prostu. Jaki to obszar.
0: Ale to pewnie dlatego, że no tutaj na Pomorzu na przykład, czy gdzieś tam w centrum, no to nie ma tak dużo wyznawców tego prawosławia, to co się jeszcze mają dzielić? No i właśnie wraz z poszerzeniem zasięgu funkcjonujące dotychczas na obszarze wyłącznie diecezji gdańsko-białostockiej, Radio Ortodoksja pojawiło się na terenie diecezji warszawsko-bielskiej. To jest kolejna, jak widać, diecezja. I pierwotnie stacja miała się też pojawić w diecezji lubelsko-chełmskiej. To już widzicie, mamy mniejszy obszar, no bo pewnie jakoś jest tam tych wyznawców więcej, no to ja mają większą potrzebę się podzielenia na jakieś tam mniejsze części, żeby nie było po prostu pewnie jakoś tam za dużo tych jednostek w ramach danej diecezji czy coś w tym rodzaju. No ale się nie pojawią w tej lubelsko-chełmskiej. W Białej Podlaskiej i w Lublinie to miało być, ale w czerwcu tego roku nadawca zrezygnował z tych częstotliwości, pisząc, że ich uruchomienie z przyczyn niezależnych od niego nie będzie możliwe. No i warto też powiedzieć, może nie wszyscy to wiedzą, no w sumie skąd mają to wiedzieć, jak tego nie słuchali nigdy, a już zwłaszcza jak nie mieszkają na tych terenach, bo zgodnie z koncesją stacja nadaje w godzinach 16:21. I spoko, ja naprawdę nie mam problemu z tym, że nadaje stacja kierowana do wyznawców określonej religii. Absolutnie z tym nie mam problemu, szczególnie, że no, treści kierowanych do katolików mamy mnóstwo w tym kraju, więc no, przecież nie tylko katolicy tu mieszkają. Ale naprawdę po prostu szkoda tych częstotliwości, skoro oni nadają tylko 5 godzin dziennie. Widocznie nie chcą tego zmieniać, no bo gdyby chcieli, to by zmieniali, jakoś się starali o zmianę tych warunków koncesyjnych. I szkoda, że ta częstotliwość tam stoi pusta. Stała teraz ta w Białymstoku przez te 19 lat, teraz doszły te dwie w Bielsku i w Siemiatyczach.
1: Tam kiedyś, dawno temu na częstotliwości ortodoksji, to zdaje się, że Radio CCM było retransmitowane w momencie, kiedy oni nie nadawali, ale później z tego pomysłu zrezygnowano.
0: No bo tam chyba teraz po prostu jest nośno, oni nawet za bardzo nie mogą tam niczego nadawać, ale z tym CCM-em to rzeczywiście tak też chyba było, że jak się testowali, to emitowali ten CCM teraz właśnie na tych nowych częstotliwościach, bo oni mają jakoś z nimi współpracę, tam jakaś pomoc w obszarze sprzętu chyba jest ze strony radia CCM, więc to pewnie dlatego tak było, ale szkoda po prostu, że przez większą część doby tam się nic na tych częstotliwościach nie dzieje i z tej perspektywy można byłoby powiedzieć, że dobrze, że dwie częstotliwości, te w Lublinie i w Białej Podlaskiej, jednak no, będą czekać na jakichś innych nadawców, którzy wypełnią nimi jakimś programem całą dobę, czy też jej większość.
1: A częstotliwości radiowe są dobrem rzadkim.
0: Naprawdę. I dokładnie. To nie jest tak, że wiecie, idziecie na targ, poproszę 3 częstotliwości i płacę 30 zł.
1: O, jakby tak było, to...
0: No to już byśmy mieli ekspansję taką, że ho, ho, jeżeli chodzi o radio DHT. No ale dlatego po prostu szkoda, że nie da się jakoś tego pogodzić, żeby może jakiś inny nadawca właśnie nadawał przez resztę doby. No bo szkoda po prostu, że ta nośna tam wisi, więc mogłoby to jednak w przyszłych latach ulec zmianie. Kto wie, może ktoś się za to weźmie.
1: Albo się na przykład kilka tych różnych związków wyznaniowych dogadać, no ze sobą. I tu raz tacy, no po prostu, żeby jednak coś na tej antenie się działo, a zawsze to są jakieś pieniądze do podziału między tych wszystkich, którzy by to opłacali. Można by zawiązać jakąś jedną spółkę, gdzie byłoby iluś tych, którzy by to by inwestowali tam pieniądze w tę spółkę, no i jakoś można by to było zrobić, a do tej pory nikt na ten pomysł nie wpadł, a ja wpadłem dosłownie w trakcie tego wejścia.
0: No pytanie też, na ile by to miało sens, no bo wiesz, mówimy cały czas o jednym regionie, czyli Podlasiu.
1: Owszem, no
0: i
1: tak.
0: I ilu tam jest wyznawców innych religii? Mamy w Polsce przecież wyznawców wielu wyznań, ale oni też pewnie mają jakieś tam swoje skupiska w różnych regionach, bo to wynika z jakichś tam historycznych zaszłości, więc jakby zrobić, nie wiem, radio zielonoświątkowców, to pytanie, czy ono by miało dla kogo grać.
1: Zgadza się.
0: W miejscu konkretnym.
1: Tak, a tu jeszcze w międzyczasie napisał do nas słuchacz Wojciech z Białegostoku, no więc on jest w temacie i to bardzo dobrze. CCM dostarczył sprzęt nadawczy do Białegostoku na początku startu Radia Ortodoksja. Sama muzyka była w pozostałym czasie. O, to jeszcze nam tak tu Wojciech wyklarował. Dziękujemy bardzo. Tak jest.
0: I cóż, i to chyba jest ostatnia wiadomość na dziś. Oczywiście pożegnamy się muzyką już zapowiedzianą.
1: Owszem. Będzie na koniec Owieczek.
0: Owieczek,
1: piosenka Wojtka Krzyżaniaka. I słuchajcie, i ta piosenka jest nawet zupełnie legalnie do pobrania z sieci. Jak sobie wejdziecie na konkarino.pl, to tam sobie możecie pobrać nie tylko tę piosenkę, ale kilka innych, Gile Złociste i tam jeszcze różne inne utwory Wojtka, także zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę. A teraz Owieczka sobie posłuchacie na koniec 99. wydania magazynu RTV. Spotkamy się z wami albo za tydzień, albo za dwa. Prawdopodobnie za dwa, ale śledźcie nasze
0: wydaniu, co oznacza, że
1: będzie Q&A.
0: Zadawajcie nam pytania po prostu.
1: Tak jest, zadawajcie nam pytania i będziemy na te pytania w setnym odcinku odpowiadać. Możecie je zadawać na Facebooku, możecie je zadawać na naszym YouTubie, na YouTubie Tyflo Podcastu, a Facebook Radia DHT. I możecie zadawać je w komentarzach pod audycją w serwisie tyflopodcast.net, pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, w którym to ta audycja bez warstwy muzycznej. No to niestety, to też sobie nie posłuchacie w Tyflo Podcaście na przykład Wojtka właśnie. Nie Owieczka, posłuchacie sobie Owieczka. Ale
0: to przykre, ale jeżeli nie w naszej wersji określonej muzyką, no to przypomnijmy jeszcze raz, że piosenek Wojtka, innych również, można możecie posłuchać
1: u Wojtka,
0: słuchając jego programu na YouTubie, no bo on legalnie za bardzo no nie może emitować tego, co by tam sobie chciał, no bo roszczenia dotyczące praw autorskich i tak dalej.
1: I właśnie, tu myślę, że warto wspomnieć i warto z taką prośbą też w imieniu Wojtka również wystąpić do naszych słuchaczy, no bo trochę osób niewidomych muzyką się para w mniejszym lub większym stopniu. I Wojtek prosi, żeby przysyłać mu piosenki, które mógłby legalnie prezentować na swoim kanale. Więc to nie powinny być covery. To nie powinny być covery.
0: No nie mogą to być covery. Autorskie wasze piosenki, do których YouTube nie ma jakichś tam roszczeń.
1: Dokładnie, więc jeżeli macie takie piosenki, jeżeli coś tworzycie, jeżeli coś komponujecie, śpiewacie, no to wizja telemaupa@gmail.com, tam możecie Wojtkowi podesłać te piosenki i on będzie je grał. Jak mu się nie będą podobały, to najwyżej też wam szczerze powie, że mu się nie podobają, ale pewnie zagra. Tak czy inaczej, na razie jest jedna piosenka o psie emitowana, tylko z nią ma Wojtek w ogóle jakieś problemy.
0: To coś jej tam nie może wyemitować. Raz poszła raz dobrze, poszła, a chyba problem techniczny i nie może jej wyemitować. Bo wiecie, no Wojtek ma 3-godzinną audycję, on nie może tak 3 godziny po prostu mówić, ani to oddechu zaczerpnąć, ani tu nic zrobić, więc no
1: tam fajeczkę tam.
0: Cicho. Tak jak my też potrzebujemy przecież chwili wytchnienia i dlatego między innymi emitujemy piosenki, no to temu właśnie one również służą u Wojtka, tak więc jeżeli chcecie go w tym wesprzeć, to mu wysyłajcie utwory, no bo jak nie, to będziemy skazani wciąż na jego autorskie piosenki, które są bardzo interesujące, ale
1: Brzoskwiniowa dziewczyna, tak?
0: Jak brzoskwiniowa piosenka o brzoskwiniowej dziewczynie.
1: A przepraszam.
0: Jesteś nieprzygotowany, więc jak się słucha tego samego 5. dzień z rzędu, no to trochę wiecie sami, jak jest. Ale Owieczka chyba nie grał w tym
1: Owieczka
0: programie.
1: Nie grał.
0: Owieczek no to był emitowany w Halo Radio jeszcze ze starych czasów.
1: Tak, no to teraz Owieczek będzie wyemitowany u nas. My spotykamy się z wami w kolejnym odcinku programu RTV. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Trzeba przyznać, że troszeczkę się spóźniliśmy z tą piosenką. Dlaczego? O tym opowiemy wam za moment. Natomiast no, utwór nie bez przyczyny rozpoczyna to nasze 145. wydanie programu RTV. Jak się 2 tygodnie temu słyszeliśmy, to chyba nikt się jeszcze nie spodziewał wtedy, chociaż przesłanki były odnośnie tego, co się może wydarzyć.
0: Liczyliśmy, łudziliśmy się, że to się tak nie skończy, bo to się wydawało jednak mimo wszystko nierealna perspektywa. No ale tak się stało i ten kontekst wojny, te wątki nie ominął naszego dzisiejszego programu i dlatego też zaczęliśmy nieco nietypowo, bo zawsze rozpoczynamy piosenkami radiowymi lub telewizyjnymi, no ale tym razem inny akcent, no ale nieczęsto zdarzają się takie właśnie sytuacje. Za chwilę
1: zagramy piosenkę, którą grały radia. O, tak.
0: Tak, tak, tak. Jest to związane z radiowymi wątkami. Myślę, że za chwilę to jeszcze wyjaśnimy, ale zanim to się przedstawimy, powiemy, który raz my tutaj jesteśmy, aby tutaj wszystkim formalnościom stało się zadość.
1: Po raz 145 jesteśmy z wami, Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: I gdzieś tam za kablami Freddy, także...
0: No właśnie, już pytałam Michała poza anteną, tak. Czy Freddy dzisiaj planuje wystąpić, a czy może rozmawiają z nim na
1: to tego temat. Jeszcze nie wiadomo, ale jak stracimy kontakt z bazą, to znaczy, że Freddy postanowił zabawić się w realizatora. On jak na razie zabawił się w administratora sieci i kilka dni temu wyłączył nam dostęp do Wi-Fi, leżąc swoimi 4 literami na routerze, więc wszystko przed nim, to jeszcze wiele zdarzyć się może.
0: Tak jest, więc jeżeli coś się takiego wydarzy w trakcie tej audycji, że nagle przestaniecie nas słyszeć, coś się zerwie, to już wiecie, kto jest winien. Nie martwcie się, nam się nic złego nie stało, chociaż z Michałem to może być różnie, bo Freddy ma pazurki i może chcieć jednak okazać jakieś tam swoje zdenerwowanie, na przykład dlatego, że się z nim nie bawisz, prawda?
1: Owszem.
0: Tylko zajmujesz się czymś innym. Szczególnie, że to dzisiaj potrwa prawdopodobnie trochę długo, bo no tak się złożyło, że tych tematów mamy sporo. Po pierwsze z uwagi na sytuację wiadomą, po drugie z uwagi na naszą 2-tygodniową nieobecność, która skutkuje tym, że mamy trochę spraw do nadrobienia. Także nie przedłużajmy i udajcie się z nami w tę długą podróż. Rozpoczynamy od tematu, od którego zacząć musimy, czyli od wojny w Ukrainie, tak, bo przypominam, że staramy się inaczej nic na siłę, ale fajnie jest przestawiać się na taką formę, bo tak mamy w języku polskim, tak tam mi się jakoś ułożyło, że na to jest słówko, którego używaliśmy, mówiąc o takich obszarach, które były częścią na przykład jakiegoś państwa. Zauważcie, że mówimy, jedziemy na Podhale, na Mazowsze, ale no to na Ukrainie to się ostało jako taka zaszłość historyczna, kiedy Ukraina rzeczywiście jeszcze nie była samodzielnym państwem. Tymczasem no jednak właśnie o te suwerenność Ukrainy chodzi i mówiąc w, podkreślamy, że mamy na myśli suwerenne państwo i oby ono suwerennym, niezależnym pozostało, ale nic na siłę, nie chodzi też o to, żeby się przyzwyczajać, żeby na siłę zmieniać te przyzwyczajenia, jeżeli to dla kogoś jest zbyt trudne albo czuje się z tym niekomfortowo, nie ma tutaj mowy o błędzie językowym, tylko to jest po prostu taka uprzejmość.
1: To tak ja trochę per mówiła... analogia, jak w przypadku osób niepełnosprawnych, a z niepełnosprawnościami, tak, że w zasadzie, no jeżeli ktoś powie osoby niepełnosprawne, to też się nic złego nie stanie absolutnie, natomiast lepiej jest po prostu mówić i przyzwyczajać się do tej formy osoby z niepełnosprawnościami, tak jeszcze w kontekście
0: tak,
1: nas.
0: Tak, tak, tak, ale za formę niepełnosprawny się nikt nie obrazi raczej i za formę na Ukrainie też nie, także ja się będę starała mówić w Ukrainie, nie wiem jak ty, ale jeżeli się czasami zapomnę i powiem na Ukrainie, no to po prostu właśnie kwestia tych starych nawyków. Więc zaczynamy właśnie od tego i wytłumaczymy się teraz, dlaczego ten właśnie utwór pojawił się na początku u nas. W ten oto sposób przyłączyliśmy się do akcji, którą stacje radiowe zainicjowały wczoraj, w piątek, o godzinie 8:45. Ponad 150 polskich rozgłośni nadało ten właśnie utwór, czyli piosenkę Johna Lennona Give Peace a Chance. Ale to nie była wyłącznie nasza krajowa inicjatywa, bo polskie rozgłośnie przyłączyły się w ten sposób do ogólnoeuropejskiej akcji, która objęła swoim zasięgiem ponad 25 krajów. Wiecie, te 150 rozgłośni, no to
4: pewnie tam Radio SK z uwagi na swoją strukturę, którą wam ostatnio wyjaśniałam, pewnie jest liczone jako tam poszczególne rozgłośnie, a nie jako jedna, więc stąd pewnie się wzięła taka duża liczba, ale rzeczywiście większość tych nadawców o sporym zasięgu, ale też tych o zasięgu mniejszym, lokalnym dołączyło się do tej akcji, zatem my z pewnym opóźnieniem, ale również się do niej przyłączyliśmy w takim geście solidarności i dlatego od piosenki Johna Lennona rozpoczęliśmy nasze 145. wydanie programu RTV i zebraliśmy dla was te wątki związane z wojną w Ukrainie, które dotyczą w jakiś sposób mediów, bo oczywiście wątków jest tutaj szereg. My się zajmujemy tą naszą dziedziną.
1: Rzecz jasna, nie będziemy wchodzić w geopolitykę, bo na tym się nie znamy.
4: No od tego domorosłych specjalistów jest coraz więcej, którzy tam się bawią w wróżenie z fusów i próbują przewidywać, co będzie za chwilę, podczas kiedy rzeczywiście no, coś przewidzieć można, ale na pewno nie wszystko, bo jest zbyt wiele zmiennych. I tych wątków jest oczywiście sporo. Zebraliśmy dla was te, które nam się gdzieś tam udało, na które trafiliśmy. Nie jest wykluczone, że jeszcze jakieś medialne tematy tutaj pominiemy. Jeżeli będziecie wiedzieli o czymś jeszcze, to do nas piszcie. Jesteśmy na żywo. To myślę ważna informacja, więc nasz Facebook, facebook.com/radio-dht i nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji. No i nie będziemy mówić już jakoś bardziej szczegółowo o takich oczywistych rzeczach. No, wydawałoby się, no taka jest gdzieś tam powinność tych stacji informacyjnych, żeby w jak największym stopniu jak najbardziej wiarygodnie, rzetelnie relacjonować te wydarzenia i no one to robią, więc już gdzieś tam nie będziemy się może bliżej pochylać nad takimi sprawami jak nazwiska korespondentów, ale no oni rzeczywiście wykonują super ważną robotę.
1: I też niebezpieczną.
4: Jesteśmy pełni podziwu dla nich, ale my musieliśmy tutaj dokonać wyboru, a więc skupiliśmy się na takich akcjach rzeczywiście bardziej nietypowych, których no, 2 tygodnie temu byśmy się jeszcze zupełnie nie spodziewali, a wszystko zaczęło się w dniu rosyjskiej inwazji, czyli 24 lutego, bo już wtedy zapadła ważna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, żeby wykreślić z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskie kanały telewizyjne. No i operatorzy w związku z tym musieli usunąć niektóre stacje ze swoich ofert.
1: No i to Russian Today chociażby, tak?
4: Rzeczywiście wydarzyło tak właśnie jak z Russian Today, w związku z czym zwolniło się miejsce i tak oto wielu operatorów, już trudno w tym momencie wymienić, jacy to są, bo naprawdę mam wrażenie, że większość obecnych operatorów na rynku zastąpiło Russia Today kanałem TVP World, tym dotychczas takim internetowym przede wszystkim. Oni coś tam są z tą satelitą też chcieli kombinować, ale tym kanałem, którego się troszeczkę wszyscy tak nabijali, że nikt tego nie oglądał.
1: Teraz myślę, że jest szansa, że będzie więcej osób to oglądało, szczególnie osób, które z Ukrainy do nas przyjadą, no i po polsku mogą mieć problem, żeby cokolwiek zrozumieć, chociaż te języki są podobne, to nie jest tak, że nie.
4: Ponoć mamy 22% wspólnego słownictwa.
1: A no proszę, no to nawet sporo. Natomiast wiesz, tak sobie myślę, że jednak ten angielski to jest taki język bardziej powszechny i rzeczywiście tutaj no fajnie, że jest kolejny kanał, który będzie sobie można oglądać, no i jakieś informacji zaczerpnąć z wiarygodnego źródła. Wydaje mi się, że tu akurat w tym przypadku można sobie odpuścić lokalne gdzieś tam animozje TVP, TVN i tak dalej, bo no to nie dotyczy do końca nas, dotyczy naszych wschodnich sąsiadów i tu myślę, że wszystkich będzie stać na przekazywanie obiektywnych informacji.
4: Tak jest, zawsze lepsze takie źródło niż to, żeby gdzieś tam tutaj zostawał pusty slot, bo zawsze to szansa, że rzeczywiście
1: albo żeby zostawić Russia Today, bo to jest kanał, który sieje w tym momencie bardzo dużą kremlowską propagandę i to akurat słuszna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że wykreślono ich z listy nadawców telewizji kablowych i też z list dekoderów telewizji satelitarnych, bo oczywiście to nie jest tak, że nie da się tego kanału oglądać. Jeżeli ktoś jest bardzo przyzwyczajony, stęskniony za informacjami z Kremla, no to może.
4: Znamy takich w Polsce, co wciąż się kierują przekazem, podają za nimi informacje. Poseł Janusz, poseł Grzegorz, tacy są różni.
1: Natomiast no, fakt faktem jest teraz ciężej, żeby gdzieś tam te informacje pozyskiwać, albo żeby, inaczej, przypadkowo się na nie natknąć.
4: Tak, ale myślę, że w jeszcze większym stopniu teraz zainteresowanie mogą zyskiwać i zyskują na pewno kanały z Ukrainy. Raz, że Ukraińcy, którzy trafiają do Polski, chcą oglądać to, co znają i w tym nie ma nic dziwnego, a dwa, że również i my, oprócz tego, że śledzimy to, co się dzieje w polskich stacjach informacyjnych, to chcemy choćby dla ciekawości zobaczyć, jak to jest relacjonowane u źródła. No, osoby widzące mogą sobie popatrzeć przede wszystkim na obrazki. My też, nawet nie znając języka, coś tam pewnie możemy wyłapać i sobie takie kanały włączyć. A taka możliwość jest, bo operatorzy dołączają do swoich ofert kanał Ukraina 24. No, dołączają wciąż, bo jest coraz więcej operatorów, którzy zdecydowali się na to, aby ten kanał znalazł się w ich ofercie. Na pewno tutaj nie wymienię wszystkich, bo to, wiecie, może się zmieniać z dnia na dzień. To, co mi się udało ustalić, to na pewno jest on dostępny u takich operatorów jak Polsat Plus, Play, Orange, UPC, Vectra, przy czym w Vectrze był już od dawna, więc oni już tutaj nic nie musieli robić, a także jest w Playerze, jest w WP Pilocie i Onet go też udostępnia, no i to myślę, że fajne, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. No i jeżeli chodzi o poszerzanie zasięgu kanałów ukraińskich, to tutaj również mamy udział naziemnej telewizji cyfrowej, bo na multiplexie 8 naziemnej telewizji cyfrowej pojawił się Perszyj. To jest pierwszy kanał ukraińskiej telewizji publicznej i Telewizja Polska we współpracy z Emitelem oferuje go w ramach telewizji hybrydowej HBB TV. No właśnie, tutaj mam takie, wiecie, wątpliwości, w sensie oczywiście, że lepiej tak niż wcale i wiem, że coraz więcej teraz osób ma dostęp do tej telewizji hybrydowej, bo ma telewizory łączone z internetem, ale czy już nie można było tego normalnie jakoś tam wrzucić? Jak trzeba było zrobić zamiany na przykład w związku ze szkołą z TVP, żeby tam te kanały, gdzie te lekcje były emitowane, docierały do jak największej części Polski, to można było coś tutaj pozamieniać, więc myślę, że nic by nawet nie stało na przeszkodzie, żeby to dać po prostu na którymś z multiplexów, tak żeby była jeszcze większa szansa nawet dla tych osób nieogarniętych technicznie.
1: Oczywiście, że tak. W tym momencie Krajowa Rada... Tak, w tym momencie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podejrzewam, że absolutnie żadnych problemów by nie robiła w tej kwestii, no bo zresztą kto by robił?
4: Tak jest. Przypomnijmy, że na podobnych zasadach można oglądać też te kanały tematyczne, internetowe, że tak powiem, czyli TVP Historia 2, Kultura 2 i ABC 2. I nie bez przyczyny mówię o tym ostatnim kanale, bo Telewizja Polska w trosce o najmłodszych obywateli Ukrainy postanowiła wykorzystać wybrane pasma właśnie TVP ABC 2 na prezentację bajek przygotowywanych właśnie z myślą o dzieciach, które do nas z Ukrainy przybywają. Będą te bajki emitowane przez najbliższe tygodnie o godzinie 6, o 12 i o 18. I prawdopodobnie będzie jeszcze tego więcej, bo widziałam takie ogłoszenie, nawet chyba prezes Jacek o tym pisał na Twitterze, że poszukiwane są osoby, które by pomagały w przygotowywaniu właśnie wersji tych bajek dla dzieci ukraińskich, w spisywaniu list dialogowych. Są podane konkretne bajki, jakie mają zostać dostosowane do tego, aby ukraińskie dzieci mogły je oglądać i je rozumieć, ale znowu to jest ten sam wątek. TVP ABC2, czyli w ogóle raz kanał, który ruszył nawet niecały miesiąc temu, dwa, w telewizji hybrydowej. Także nie wiem, czy ktokolwiek o tym słyszał, czy naprawdę coś by się takiego stało. No okej, są tam te trzy pasma dziennie, ale chociażby jedno pasmo można by było dać zwykłym TVP ABC. No stałoby się coś komuś.
1: Myślę, oczywiście, że nic.
4: Ktoś właśnie pisał z osób, które obserwuję na Twitterze, osoba, która właśnie przyjęła do swojego domu matkę z córką z Ukrainy i ten pan właśnie napisał, że jego córki z tą ukraińską dziewczynką oglądają Świnkę Pepę po ukraińsku, więc no dzieci patrzą i też są w stanie
1: przy okazji
4: tego, co
1: języków
4: rozumieć,
1: się
4: coś tam
1: nauczą.
4: Załapią może z tego języka.
1: Dokładnie.
4: No.
1: Przecież ile osób, powiedzmy, no nie wiem, czy jeszcze za twoich czasów, ale za moich to na pewno, języka angielskiego, jeżeli chodzi o pierwsze szlify, to zdobywały oglądając Cartoon Network na satelicie.
4: No to tak, już wiem to bardziej ze wspomnień, ale ponoć tak rzeczywiście było. Także no znowu fajnie, że to jest. Ja nie krytykuję samego zamysłu, ale myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie i nikt by nie ucierpiał, gdyby to zrobiono jeszcze bardziej. Być może stanie się to, kiedy przygotują już większą liczbę materiałów dostosowanych właśnie do potrzeb dzieci z Ukrainy. No i z Telewizją Polską związany jest jeszcze jeden wątek, który poruszylibyśmy tydzień temu, gdybyśmy tu byli, ale nie mieliśmy takiej możliwości, więc was nie zaprosiliśmy na ten słynny koncert Solidarnie z Ukrainą, który odbył się w zeszłą niedzielę, był emitowany przez telewizyjną jedynkę i podczas którego była organizowana zbiórka właśnie na pomoc osobom z Ukrainy. No i co do samego koncertu, to nie był on tak niesmaczny jak murem za polskim mundurem. Absolutnie nie, to nie było aż takie złe.
1: Nie było Kapitana Jacka?
4: To właśnie, jak ja przeczytałam, że będzie ten koncert, to sobie pomyślałam, czy przyjadą Last Ketchup może wreszcie, bo wtedy nie dojechały, teraz by mogły, ale nie. Od początku były zapowiedzi, że to będą artyści z Polski i z Ukrainy. No trudno tutaj było z tej Ukrainy ściągnąć nie wiadomo kogo i w jakich ilościach. Była Julia Bellej, ona śpiewała już kilkakrotnie na jakichś imprezach w TVP, na Sylwestrze między innymi, i przed jej występem była taka informacja, że 4 dni temu musiała uciec z ojczyzny, więc no być może jej się po prostu udało to wcześniej zrobić i mogła też zaśpiewać w TVP, zresztą no jak wspomniałam, była z nim zaprzyjaźniona. Wystąpiła też pani Aleksandra Żurawel, która może być znana widzom polskich programów talent show, bo była i w Voice, i w Szansie na Sukces. No ja

0: najpierw do Rumunii, potem do Turcji. Ona gościła wczoraj na preselekcjach niemieckich, dzisiaj będzie chyba gościła na rumuńskich, no ale wiecie, to już rzeczywiście minęło trochę czasu, także no, TVP tutaj nie dałoby rady na przykład jej zaprosić. Ale też gdzieś czytałam, że inna reprezentantka Ukrainy z Eurowizji chyba sprzed 16 lat akurat jej się udało schronić w Polsce, także fajnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to dla mnie taką kwestią problematyczną, gdybym na przykład ja miała brać udział w takim koncercie, byłby dobór repertuaru. No bo jaki utwór tutaj wybrać, żeby było to stosowne, żeby w żaden sposób nie urazić niczyjej wrażliwości, żeby wpisać się w ten temat. No i mam pewną wątpliwość, czy na przykład utwór Superhero Vicky Gabor jest w pełni adekwatny. Z jednej strony część tekstu jest jak najbardziej okej, ale z drugiej no taki, wiecie, super taneczny, letni utwór, czy aby na pewno, z drugiej strony, czy można grać tylko piosenki smutne?
1: No można to jakoś obronić, wiesz, można to ewentualnie jakoś obronić, że takich superhero teraz Ukraina potrzebuje, tak, bohaterów i tak, tak dalej, i tak
0: no,
1: dalej.
0: W tym sensie w ten to sposób. Jeszcze jest, ale to jest utwór na każdą okazję, bo dla żołnierzy no tak. Tam to też śpiewała. Natomiast na przykład Natasza Urbańska śpiewająca Obok nas, Niemena, to już mi mocno zgrzytnęło, bo to jest po prostu piosenka o damsko-męskiej relacji, w której się dobrze układa i oni są tacy szczęśliwi, na co nam świat, na co czas. Nie każda spokojna i liryczna piosenka jest dobrym wyborem w takim kontekście, bo niektóre są po prostu kompletnie nie na temat.
1: Może no. Ktoś nie przeczytał tekstu, a zobaczył tylko, a obok nas. No w sumie dobra, to o sąsiadach. To będzie dobre.
0: O Boże, to nie pomyślałam o tym, że to jest o sąsiadach. Bardziej o tym, że to jest właśnie spokojna piosenka, to Natasza stwierdziła, że się nada, bo ponoć wykonawcy sami wybierali sobie piosenki. Także no było kilka takich występów, przy których się nieco zastanawiałam, czy to są najlepsze wybory, ale no ale okej, trudno. Jest natomiast jeszcze inny wątek związany z tym koncertem, czyli wątek wynagrodzeń. Ponieważ po swoim występie Justyna Steczkowska, która akurat wystąpiła tak całkiem z klasą, powiedziała, że swoje honorarium przekazuje na dzieci z Ukrainy. Jak już nie wiem, czy podała jakąś konkretną organizację, już generalnie na dzieci. Przypominam, że to jest koncert charytatywny, tak było tak no w właśnie. Zapowiedziach. Więc wszyscy byli tacy trochę zaskoczeni, od kiedy za koncerty charytatywne są wynagrodzenia. No i temat się rozrósł, zaczęły się pojawiać jakieś artykuły i wywiady z artystami, którzy tam wystąpili. I na przykład Maryla Rodowicz powiedziała, że ona nie wie, czy dostała jakieś pieniądze, bo nie sprawdzała konta. Wiecie, Maryla Rodowicz, która narzekała jeszcze parę miesięcy temu, że po tym rozwodzie jest taka biedna i mąż jej powinien alimenty płacić. Ale może Maryli trzeba, nie wiem, czy używa smartfona, może jej trzeba jakąś aplikację
1: bankową zainstalować, żeby tam powiadomienia wtedy będą przychodziły, chociaż wiesz, tak naprawdę to SMS-em też powiadomienia ci przychodzą o uznaniach, więc to
0: no zależy jak tam, co sobie skonfigurujesz, oczywiście. No i inni artyści, tam Edyta Górniak, Natasza Urbańska też stwierdzali, że w ogóle nie było żadnego wynagrodzenia, że Justyna Steczkowska kłamie, na co Steczkowska się zdenerwowała i napisała na Instagramie, dlaczego wy kłamiecie? Przecież wszystko jest w umowach i tam są konkretne kwoty, więc no dlaczego kłamiecie, skoro to jest wszystko do sprawdzenia? No i rzeczywiście się okazało, że jest do sprawdzenia, no później dziennikarze dotarli do konkretnych kwot i się okazało, że taka Maryla Rodowicz to chyba zainkasowała 40 tysięcy za taki koncert, ktoś inny 20 tysięcy, Ryszard Rynkowski 10 tysięcy, różne rzeczywiście były stawki. Widać, że indywidualnie dobierane, ale niekoniecznie na przykład na podstawie liczby, bo Enej miał dostać 2000. Chociaż z drugiej strony sam Enej twierdzi na swoim Facebooku, że oni nigdy za żaden koncert charytatywny nie zainkasowali pieniędzy. Więc jest to temat, no taki, wiecie, trochę śliski, ale z drugiej strony, no zgrzyta mi to, że się płaci tyle pieniędzy artystom, a z drugiej strony w trakcie koncertu organizuje się zbiórkę SMS-ową razem z Caritasem. Nie wiem, może jestem jakimś zbyt praktycznym człowiekiem, ale nie można było po prostu przelać tych pieniędzy.
1: Dokładnie. I czy w ogóle artystów w takiej sytuacji, w obliczu takich rzeczy, które się teraz dzieją, to po prostu nie było stać na gest, żeby przekazać te środki, albo żeby po prostu od razu powiedzieć, słuchajcie, no nie, ja nie chcę żadnych pieniędzy, dokładnie. Bo w tym momencie to są

0: ludzie, którzy zdecydowanie bardziej potrzebują tych pieniędzy niż ja.
1: No właśnie, więc tutaj jest taki duży dysonans w tej sprawie i tak mówiąc już całkiem serio z całą moją, wiecie, miłością do prezesa Jacka, no to nie jest okej, bo jednak taki koncert w tej sytuacji jest pokazówką, bo można byłoby zrobić jednocześnie zbiórkę, jednocześnie przelać te wszystkie pieniądze, które poszły na wynagrodzenia dla artystów, albo zrobić koncert charytatywny, a może nie robić go wcale, czy to teraz jest takie rzeczywiście najważniejsze, no nie wiem, jestem właśnie chyba zbyt praktyczna, jak widać. Także pozostawiam pod rozwagę, koncert przypuszczam, nie sprawdzałam, że jest do obejrzenia na TVP VOD, a mogę zdradzić, że na koniec tego wejścia zagramy sobie jeden z utworów, który w koncercie się pojawił pewnej polsko-ukraińskiej grupy, która właśnie koncert swoją obecnością zaszczyciła, ale nie wiem, czy wzięła jakieś honorarium, bo nie widziałam jej w tych zestawieniach. Przechodzimy sobie do kolejnych stacji telewizyjnych, które również no co nieco dostosowały do obecnej sytuacji, konkretnie do Polsat News. Tutaj mamy taką zmianę, że przedłużyli to swoje poranne pasmo Nowy Dzień, które jest też nadawane w głównym Polsacie i można tam je teraz oglądać do godziny 9:45. W TVN-ie, w TVN24 konkretnie też mamy taką istotną zmianę, bo przypomnijmy, że Fakty były serwisem nadawanym tylko w TVN i w TVN24 BIS też się okazuje, a TVN24 go nie emitował, włączając się dopiero na Fakty po faktach. A teraz no, uznano widocznie, że kiedy przygotowuje się jeden taki porządny zbiorczy serwis, no to rzeczywiście wszyscy już go powinni zobaczyć i również TVN24 o godzinie 19 Fakty nadaje, no i pewnie będzie je nadawać gdzieś tam no, przez jakiś najbliższy, dłuższy czas, no dłuższy do momentu, aż sytuacja się nie uspokoi, więc mam nadzieję, że to jednak nie będzie dłuższy czas. No i tak ni stąd, ni zowąd, ktoś powrócił na antenę. Ktoś, kto jeszcze niedawno w zimowym stroju opowiadał o skokach narciarskich. Pan Krzysztof Skórzyński wrócił na antenę TVN24 i już nie opowiada tam o sporcie, tylko właśnie komentuje te bieżące wydarzenia. No, ale też
0: krótkie
1: wiem,
0: to jego
1: można...
0: zesłanie było.
1: Tak, ale też wiem, że nie można mieć o to pretensji, bo praca redakcji jest na pewno przeorganizowana.
0: Jak to się mawia, wszystkie ręce na pokład teraz.
1: Tak, otóż to. Program na żywo jest emitowany w większym wymiarze. Początkowo był całodobowo, teraz to nie jestem pewna. No, w nocy jednak jeszcze mimo wszystko śpię, także nie wiem, czy oni tam coś na żywo nadają, czy nie. W każdym razie na pewno jest potrzebne więcej osób do realizowania tego programu, no to i on gdzieś tam tutaj się przydał, także nie mam do niego takiej dużej pretensji, znaczy do niego, do redakcji generalnie, do tej decyzji odnośnie tego, żeby wrócił. Zobaczymy, jak to będzie po wszystkim, czy to będzie właśnie wykorzystanie okazji, żeby wrócił do omawiania tych wydarzeń politycznych, tak wiecie, no gdzieś tam tutaj cichaczem wszedł, czy jednak będzie mu pamiętane to, co uczynił i będzie sobie gdzieś tam komentował te wydarzenia sportowe, skoki narciarskie. No i to przeorganizowanie ramówek stacji telewizyjnych dokonało się do tego stopnia, że stacje newsowe na pewien czas zrezygnowały z emisji reklam lub ją ograniczyły. Tu chyba TVN24 i TVP Info zrezygnowały. Polsat News emitował tych reklam zdecydowanie mniej. Teraz już powoli te bloki reklamowe wracają, ale chyba i tak jest ich mniej niż to było jeszcze przed 24 dniem lutego, no bo stawiają przede wszystkim stacje na informacje, uznając, że informacja podawana szybko, ale oczywiście przy tym wiarygodnie, jest tutaj najważniejsza. No i przechodzimy do kolejnej stacji. Tak myślicie pewnie, kogo tu brakuje? Było TVP Info wspomniane, Polsat News, TVN24, a Telewizja Republika to gdzie? No oni też tutaj są i też są po, że tak powiem, właściwej stronie mocy, pod tym przynajmniej kątem, bo rozpoczęli emisję nowego programu publicystycznego pod bardzo ciekawym tytułem. Tytuł brzmi Codziennie. Tutaj są, jest kilka gwiazdek.
0: Pięć. Zdaje
1: tak,
0: się.
1: A liczyłeś to? No tak, rzeczywiście pięć widzę. Putina. W programie tym Maciej Kożuszek przytacza, a następnie komentuje informacje z mediów społecznościowych, które dotyczą aktualnej sytuacji w Ukrainie. Jak powiedział sam prowadzący, oglądają Państwo tymczasową wersję programu codziennie, tutaj też 5 gwiazdek, burza. Także no, ja nie wiedziałam akurat, że tam taki program jest, bo nie jestem widzką, także on wykorzystał ten format, który miał, tylko go gdzieś tam dostosował do obecnej sytuacji. Pomiędzy codziennie a Putina każdy widz tego programu może wstawić słowo odpowiadające Państwa wrażliwości. Wulgaryzmy nie są obowiązkowe. Ważne, żeby kierunek był słuszny. Także myślę, że to takie fajne ćwiczenie na pobudzenie kreatywności widzów, to my Was też chyba możemy zachęcić, żebyście do nas pisali na Facebooku, co tu można wpisać pomiędzy codziennie a Putina. Tylko się teraz zaczęłam zastanawiać, czy to musi mieć rzeczywiście 5 literek, skoro 5 gwiazdek. No to rzeczywiście już trudne ćwiczenie, ale jeżeli, na pewno coś tam można wymyślić.
0: Jeżeli nie będą to wulgaryzmy, to przytoczymy na antenie.
1: Tak, bardzo chętnie, bo ja w tym momencie pomysłu nie mam poza tym takim, co się sam narzuca, prawda? I którego raczej mi nie wypada tutaj przytoczyć, także czekamy na inne, bardziej przyzwoite, ale we właściwym kierunku. Z ramówki wynika, że program będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:40. No i to tyle, jeżeli chodzi o telewizję. Oczywiście jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy pełni podziwu dla korespondentów stacji telewizyjnych, którzy z narażeniem niekiedy swojego życia z różnych części Ukrainy nam opowiadają o tym, co się dzieje i dbają o to, abyśmy mieli dostęp jak najszybciej do jak najbardziej potwierdzonych informacji. No mieliśmy też jakieś takie tymczasowe zmiany w głównych kanałach, zwłaszcza w tego pierwszego i drugiego dnia. Telewizyjna jedynka to chyba niemal cały czas emitowała przekaz z TVP Info, teraz już tego nie ma. No,
0: ale klan był.
1: Tak, klan był, a potem wrócili znowu do relacjonowania tych informacyjnych kwestii. No ale każdy, kto chce, no to ma szereg źródeł wiarygodnych, z których może te wieści czerpać. Przenosimy się do stacji radiowych, do radia publicznego. Program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczął emisję specjalnych serwisów informacyjnych w języku ukraińskim, które, no przypomnijmy, ze sprawą tego, że jedynka nadaje na falach długich, docierają nie tylko do osób przebywających w Polsce, ale też do części Ukrainy, Rosji i prawie całej Europy. Są one nadawane po aktualnościach o 10 i 17 polskiego czasu. Ponadto Polskie Radio udostępniło w swoim internetowym odtwarzaczu radiowym sygnał publicznego ukraińskiego radia. To zrobiono najpierw, ale na tym nie poprzestano, bowiem Polskie Radio do swojego multipleksu DAB+ dodało rzeczony pierwszy program ukraińskiego radia. Stacja o nazwie UR1, ja tak mówię, jak jest napisane, nie wiem, jak oni to czytają, dostępna jest w każdym województwie, a więc nie tylko lokalnie. O tym, co jest dostępne wyłącznie lokalnie, będziemy mówić za chwilę. Do zmiany zawartości multipleksu doszło wczoraj, czyli w piątek 4 marca o godzinie 11:30. No i teraz właśnie o tym, co lokalnie, bo tutaj mamy do czynienia z naprawdę fajną inicjatywą. Otóż grupa RMF uruchomiła w Przemyślu na częstotliwości 98,6 radio RMF Ukraina z informacjami i poradami dla uchodźców czekających w kolejkach na wjazd do Polski. Program nadawany jest w języku ukraińskim i zawiera najpotrzebniejsze informacje o procedurach podczas wjazdu do Polski oraz możliwościach uzyskania pomocy od organizacji charytatywnych. Na antenie są również podawane wiadomości na temat przepisów i ułatwień, jakie wprowadziła Polska, między innymi w takich sferach jak opieka zdrowotna dla uchodźców, czy możliwości poszukiwania pracy. Część informacji jest też podawana w języku angielskim, by dotrzeć z przekazem do osób nieukraińskojęzycznych, uciekających przed wojną. Radio RMF Ukraina udało się uruchomić w ciągu 30 godzin od powstania pomysłu, a więc widzicie, tutaj regulatorzy absolutnie nie robią problemu. czemu w takiej szczególnej sytuacji można wszystko szybko załatwić. Urząd Komunikacji Elektronicznej błyskawicznie dobrał częstotliwość i wydał decyzję na czasową emisję, która została uzgodniona z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Program RMF Ukraina przygotowują osoby mówiące biegle po ukraińsku, które do współpracy przy projekcie zaprosiła grupa RMF. No i rzeczywiście możemy potwierdzić, bo mieliśmy okazję posłuchać, to radio ma też stream internetowy.
0: Tak jest.
1: Więc za chwilę chyba podzielimy naszymi spostrzeżeniami, ale w tym kontekście powiem, że rzeczywiście te informacje po ukraińsku podają osoby z Ukrainy, a informacje po angielsku podają Polacy. No i też ważna informacja, że ten program nie zawiera przekazów reklamowych. To, co natomiast zawiera, oprócz komunikatów, to zawiera muzykę. Są tam utwory anglojęzyczne, ale są też piosenki po ukraińsku, tak? Są.
0: Są. I jest ich całkiem sporo.
1: Jest ich sporo. Są takie gdzieś tam hipotezy, bo grupa RMF chyba miała jakąś próbę wejścia na rynek ukraiński w 2009 roku.
0: Radio MAN to się nazywało, jak dobrze pamiętam, czy oni jakoś z nimi współpracowali. W każdym razie no, ten temat jest im bliski.
1: Więc być może stamtąd im się ostała jakaś baza muzyczna, którą tutaj mogli wrzucić, aby była emitowana w tym radiu, no bo też wiadomo, że trudno coś gdzieś tam na szybko skołować i wymyśleć, jakie by tutaj dodać piosenki. Zresztą one są najważniejsze, a najważniejszy jest przekaz, którego jest, myślę, że całkiem sporo.
0: Ten przekaz jest chyba dwa razy w ciągu godziny, mam wrażenie.
1: A wczoraj miałam wrażenie, że był częściej.
0: Wiem, a to może. W nocy na pewno dwa razy w ciągu godziny. Wczoraj słuchałem trochę ich w dzień i mam wrażenie, że też tak było, ale być może jakoś jest częściej, ale nie zwróciłem na to uwagi. W każdym razie w ciągu godzin nocnych to tam pełnej i o wpół do się pojawiały takie wejścia. Mam wrażenie, że one są nagrane, natomiast no, ważne jest to przede wszystkim, że te informacje są przekazywane, są rzeczywiście udzielane informacje odnośnie tego, no, jak to tutaj te pierwsze kroki w naszym kraju stawiać, gdzie można uzyskać pomoc, gdzie na przykład można, do jakich operatorów można się zwrócić o karty SIM z jakimiś dużymi pakietami danych, żeby mieć jakąś łączność i tak dalej, i tak dalej. Także...
1: Albo jak się udajesz do miasta Lublina, to musisz na dworcu się udać do jakiegoś tam punktu, albo możesz zadzwonić pod jakąś tam infolinię.
0: No tak.
1: A w następnym komunikacie, a jak do miasta Wrocławia, to znowu możesz gdzieś tam zadzwonić. A jak chcesz przewieźć zwierzęta, albo właśnie, że jesteście państwo zwolnieni z opłat za pociągi z wyjątkiem Pendolino, tak, bo to tak niestety jest, o co też posłowie się ubiegają, aby to było zmienione, bo przecież no, nie wszyscy muszą odróżniać rodzaje pociągów, które są u nas, prawda, i dlaczego
0: oczywiście
1: są te za darmo, a te nie, ale to tak na marginesie. Także pomysł jest dobry i fajnie, że to zostało wprowadzone, brawo RMF.
0: Nie wiem, czy wspomniałaś, gdzie oni nadają.
1: Nie powiedziałam, że w Przemyślu?
0: No właśnie nie pamiętam, dlatego stwierdziłem, że warto o tym przypomnieć albo powiedzieć. Nadają w Przemyślu.
1: Tak, w tej miejscowości gdzieś tam, w której wspomniałam, sprawdziłam w moich notatkach, musiałam to powiedzieć, ale żeby wybrzmiało jeszcze raz, to w Przemyślu, w tej miejscowości, do której no, gdzieś tam właśnie w tym pierwszym momencie trafia najwięcej osób. Jest ona właśnie taką przelutową.
0: Swoją drogą, tak mnie to zastanawia, jak do tego wszystkiego odnosi się nadająca przecież tam lokalna stacja Radio Fara.
1: A nie wiem, no to musielibyśmy posłuchać.
0: Trzeba by posłuchać, tak. Jak oni? Czy są tam jakieś programy? Czy coś się dzieje? Oni byli zawsze bardzo, bardzo nastawieni na przekaz religijny.
1: No tak.
0: Bo to jest stacja diecezjalna. Natomiast, no, czy w tym momencie coś tam się zmienia i czy próbują też jakoś pomagać? Ciekawe.
1: Nie jest też wykluczone, że będziemy mieć takich lub podobnych inicjatyw więcej w najbliższej przyszłości, bo no są takie gdzieś tam plotki, podejrzenia, że niebawem drogą naziemną może rozpocząć się emisja dodatkowych stacji radiowych i telewizyjnych dla uciekających przed wojną Ukraińców. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Urząd Komunikacji Elektronicznej ma mnóstwo pracy w związku z doborem częstotliwości, także nie jest wykluczone, że jeszcze nie wszyscy nam się objawili ze swoimi planami, ale że ktoś jeszcze chce pójść w ślady RMF-u. Jeżeli będziemy tylko o tym wiedzieli, to na pewno was będziemy informować w kolejnych kolejnych wydaniach. Tak czy inaczej, każda taka inicjatywa jest cenna, ważna i potrzebna. Podobnie jak inicjatywy grupy ZPR, bowiem od 28 lutego SK Supernova, Vox FM, SK Rock i Radio Plus nadają w języku ukraińskim komunikaty z najważniejszymi informacjami dla przebywających w Polsce uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Komunikaty dotyczą opcji pomocy oferowanej przez polski rząd i organizacje pozarządowe. Zawierają wskazówki dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w zakresie transportu, zakwaterowania, pomocy psychologicznej i medycznej. Komunikowane są również adresy stron internetowych, gdzie znajdują się potrzebne informacje. Komunikaty po ukraińsku są emitowane na koniec wiadomości z kraju i ze świata, na antenie wszystkich stacji oraz w serwisach lokalnych w Rzeszowie, Lublinie, Zamościu i Przemyślu. Będą one również dostępne na stronach internetowych stacji. Co więcej, stacje, a konkretnie Radio SK, solidaryzuje się w jeszcze większym zakresie, bowiem wczoraj w ramach pierwszego miejsca listy przebojów Gorąca 20 wyemitowany został hymn Ukrainy, ale to nie jedyny taki szczególny numer jeden, ponieważ tutaj zainspirowano się pomysłem, który już powstał jakiś czas temu przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to można sobie było wylicytować numer jeden Gorącej Dwudziestki i zagrać w ramach tego numeru jeden co się chciało. W zeszłym roku to chyba ktoś sobie zażyczył piosenkę Marchewkowe Pole. I teraz jest podobny pomysł. Też właśnie można wylicytować analogicznie numer jeden Gorącej Dwudziestki. No także myślę, że fajnie by było, oczywiście no, decyzja należy do tego, kto zapłaci, ale żeby to nie był jakiś przypadkowy utwór, tylko w jakiś sposób, prawda, związany z tematem, czy to z samą Ukrainą, czy to być może potępiający samego agresora, bo o Putinie też jest trochę piosenek ładnych i adekwatnych, także ja tutaj tak tylko podsuwam. I chyba też Radio Vox FM tutaj całkiem fajnie się zachowało, tam też ekipa od nich pojechała, ekipa porannego programu, jakoś też się zaangażowali w zbiórki. No już oczywiście nie mówię o tym, że zwiększono w tych poszczególnych stacjach liczby serwisów informacyjnych, no w RMF FM, no to z faktów gdzieś tam od lat słynie i dlatego też nie dziwi, że tych faktów jest więcej, w RMF Max również postawiono na to, przynajmniej w tych pierwszych dniach. No to są takie rzeczy, których gdzieś tam może byśmy się spodziewali, ale warto je podkreślić, że to jest robione tak jak należy. I również bardzo dobrze z tego wszystkiego wywiązuje się Radio 357, które w związku z sytuacją wprowadziło do ramówki nowy punkt programu. Przypomnijmy, że na antenie był już obecny zespół Dagadana, a konkretnie połowa tego duetu, czyli Daga, a teraz czas na obie panie, więc również na Danę. My z wami. Taki jest tytuł nowej audycji prowadzonej przez Dagę i Danę, czyli Dagmarę Gregorowicz i Danę Wynnycką. I tutaj mamy zapowiedź tego programu, więc pozwolę sobie ją zacytować. Będziemy wprowadzać Polaków w kulturalne i językowe meandry Ukrainy, zapoznawać słuchaczy z miejscami i regionami Ukrainy, z których pochodzą Ukraińcy. Będzie również kącik językowy, gdzie powiemy o tym, jak porozumiewać się z Ukraińcami. Przekazane zostaną podstawowe zwroty, ale też będą informacje o kalkach językowych. No i na przykład w pierwszym odcinku tego programu, z czym mogliśmy się zapoznać i możemy nadal, o czym za chwilę powiem. Skąd się wzięła Ukraina, kontekst historyczny, podstawowe pomocowe zwroty w języku ukraińskim i też rozwiane zostały wątpliwości na temat zwracania się do Ukraińców po rosyjsku. Ten program emitowany jest od wtorku i można go słuchać od poniedziałku do piątku o godzinie 9, ale nie tylko w tym miejscu. Być może zastanawiacie się, jak to, przecież Radio 357 udostępnia swoje wyemitowane już audycje wyłącznie dla patronów. Otóż tutaj jest wyjątek, zarówno audycje My z Wami, jak i generalnie wszystkie materiały związane z rosyjską agresją na Ukrainę są udostępniane w otwartym dostępie, a więc nie tylko patronom, ale również tym, którzy nie wpłacają swoich finansowych środków na funkcjonowanie radia. No to wszystko w trosce o to znów, aby informacje rzetelne, wiarygodne się szerzyły i były dostępne dla jak największego grona odbiorców, także myślę, że ta decyzja się chwali, że zdecydowali się te właśnie treści odblokować. Co więcej, stacja również zaangażowała się w zakresie pomocy finansowej. Wczoraj zostały zorganizowane specjalne licytacje na wzór tych licytacji świątecznych. Przedmioty również były nieprzypadkowe, ale w jakimś zakresie związane z Ukrainą, a więc tutaj również słuchacze jak zwykle hojnie wsparli ten cel, ale to nie jest koniec, ponieważ jeszcze są uruchomione akcje na portalu Allegro Charytatywnie, aukcje konkretnie dziennikarzy Radia 357. I tak na przykład można wylicytować współprowadzenie ścieżki dźwiękowej z Katarzyną Borowiecką i chyba może też wylicytować coś specjalnego od Piotra Kaczkowskiego, bo przypomnijmy, że z panem Piotrem to jest tak, że on nie chce, żeby jego audycje były umieszczane w podcastach, bo sobie tak ceni tę formę radiową, radia na żywo i gdzieś tam to, aby te audycje były nagrywane, odtwarzane później, to mu nie odpowiada, ale tutaj może przygotować specjalny podcast, chyba prawdopodobnie wychodzi na to, że w ogóle jedyny, jaki zrobi, dla tej jednej konkretnej osoby, która właśnie zalicytuje i wygra. No także to jest rzeczywiście, sądzę, nie lada gratka, a to wszystko w słusznym celu, więc jeżeli tylko macie możliwość wspierania, to zachęcamy. To myślę, że też dobry moment na to, by powiedzieć, że możliwości wsparcia jest więcej, bo w internecie znajdziecie szereg zbiórek, zrzutek na różne cele powiązane ze wsparciem Ukraińców. Tak więc gdzieś tam możemy z naszej strony zachęcić do wspierania. Nam z oczywistych względów najbliższe są te zbiórki, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, bo wiadomo, że w trakcie tej wojennej zawieruchy wszystkim jest trudno, a jeżeli jest jeszcze niepełnosprawność, to jest jeszcze gorzej. Trudniej.
0: Oczywiście tak, jest jeszcze trudniej. Tu między innymi Fundacja Ariari zorganizowała taką zbiórkę, ale to nie jest jedyna organizacja, która pomaga w sposób taki niekoniecznie finansowy, ale jako taki niesienie pomocy już tu na miejscu, to na przykład zaangażowała się Fundacja Prowadnica, co też jest bardzo dobry działaniem. No i na pewno jeszcze nie jedyni, też zresztą my jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego też w Krakowie szczególnie staramy się tam pomagać. No i oby jak najwięcej instytucji się w to wszystko zaangażowało, tego byśmy sobie życzyli, myślę wszyscy.
1: Dokładnie, nawet jeżeli nie mamy możliwości wspierania w zakresie przyjęcia kogoś do domu, czy zakupu jakiejś dużej ilości potrzebnych towarów, przedmiotów,
0: zresztą
1: możemy
0: teraz
1: chociażby się dołączyć do zrzutek.
0: Zresztą teraz tak? Chyba nawet bardziej potrzebne są pieniądze niż towary jako takie, bo też część z tych towarów różnego rodzaju ma określony termin przydatności.
1: I też a towary, jeśli już to kupowane z rozmysłem, z taką
0: dokładnie
1: wiedzą rzeczywiście, co jest potrzebne, a nie co nam się wydaje.
0: Dokładnie i na to też trzeba zwracać uwagę, żeby po prostu faktycznie ta pomoc, którą będziemy nieść, była maksymalnie skuteczna i też bardzo apelujemy o to wszystko, żebyście zwracali uwagę na te zbiórki, czy to są, czy nie, to są to jakieś podejrzane zbiórki, bo takich też nie brakuje w internecie. I też, skoro już jesteśmy w tym temacie, to myślę, że bardzo warto uczulić na to niekoniecznie związane z mediami jako takimi, z radiem i telewizją, ale ja to będę powtarzał do skutku. Uważajcie i bądźcie bardzo ostrożni w tym, co podajecie dalej. Każdą informację w tym momencie i w tym czasie należy zweryfikować przed podaniem dalej, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy jest to informacja wiarygodna, bo podając dalej niesprawdzone informacje, zwyczajnie siejecie panikę. A to w tym momencie, już obserwując to, co działo się kilka dni temu w Polsce i tak naprawdę co jeszcze gdzieś tam podejrzewam, że też się dzieje, jakieś kolejki przed stacjami paliw czy w supermarketach, absolutnie w tym momencie nie jest nam coś takiego potrzebne.
1: Dokładnie tak. No to cóż, chyba jeżeli chodzi o media, to zebraliśmy te najistotniejsze wątki. Jeżeli chcecie jeszcze coś tutaj dodać, być może odnośnie waszych lokalnych stacji radiowych czy telewizyjnych, które w jakiś sposób się włączają w te akcje pomocy czy w relacjonowanie tych wydarzeń, to czekamy na wieści od was. My na pewno będziemy w najbliższym czasie te sprawy monitorować i uzupełniać, chociaż życzymy sobie wszyscy, aby no to trwało jak najkrócej, byśmy niebawem już nie musieli zajmować się tą tematyką, aby po prostu sytuacja się uspokoiła, ale póki jest, to trwamy na froncie zbierania informacji i na froncie wspierania i solidarności. Teraz właśnie zagramy piosenkę, która o tym mówi, polsko-ukraińskiej grupy Taraka, którą możecie kojarzyć na przykład z eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji, w których startowali chyba 6 lat temu. No i bodajże w 2014 roku, w związku z tamtymi wydarzeniami, tamtym konfliktem z Rosją, nagrali taki utwór, który teraz jest, myślę, że również aktualny. On zabrzmiał na niedzielnym koncercie w Telewizji Polskiej, tak więc teraz zabrzmi u nas Taraka i Podaj rękę Ukrainie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV. Jesteśmy z wami po raz 145. No i jeszcze tu z wami będziemy. Oj, będziemy, bo my dopiero zaczynamy tak naprawdę informacje bieżące, takie już poza tematyką ukraińską, a mamy ich całkiem sporo.
1: Tak, bo początek marca to wiecie, że zawsze jest gorący okres, plus nasze zaległości dwutygodniowe, i zaczynamy od tego, co nas czeka dziś wieczorem, a dziś będzie się dużo działo pod względem nowości, chociaż tak naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy to się rzeczywiście wydarzy. Będziemy teraz mówić o stacji TVN, o której to stacji jednej nowości mówiliśmy wam już w poprzednim programie. Michał opowiadał wam wówczas o programie Przez Atlantyk emitowanym w środowe wieczory, i w tym tygodniu pojawiła się taka informacja, że zarówno Przez Atlantyk, jak i nowość planowana na wieczory sobotnie, czyli program Mask Singer, nie zostaną pokazane premierowo w tym tygodniu, tylko ich premiera zostanie jakoś tam opóźniona, nie wiadomo jeszcze o ile. Później jednak pojawiła się zapowiedź, że Przez Atlantyk jednak będzie. No mam wrażenie, że nadawca jakoś tak rozważał chyba to, czy może nie tyle, czy wypada, tylko czy ta premiera teraz kogokolwiek zainteresuje, bo oni planowali w miejsce Mask Singer, które będzie dzisiaj, dać film Shrek. Więc to wiecie, nie jest tak, że oni sobie pomyśleli, że teraz nie wolno się bawić, tylko właśnie być może się zastanawiali, czy to jest dobry czas na premiery, czy teraz ktokolwiek zwróci na tę premierę uwagę. I zapowiedzi tych programów w telewizji chodziły z takim komunikatem, nie z konkretną datą, tylko że wkrótce w telewizji TVN. Ale w momencie, kiedy jeszcze to sprawdzałam zarówno w ramówkach, jak i w EPG, to program Mask Singer był uwzględniony w dzisiejszej ramówce. Także jeżeli oni nie zmienią tej decyzji do dzisiejszego wieczornego pasma, no to ten program zobaczycie, ale wiecie, różnie to może być, także może się okazać, że go jednak nie będzie i zostanie przełożony na jakieś kiedyś. W każdym razie my zakładamy, że zgodnie z pierwotnym programem, planem, ten program jest, i wam teraz opowiem o tym, co konkretnie się będzie w nim działo, a zapowiada się, przynajmniej moim zdaniem, dziwnie. Mask Singer to jest program rozrywkowy oparty na południowo-koreańskim formacie King of Mask Singer, którego lokalne edycje zrealizowano do tej pory w 41 krajach. No to skoro w tylu krajach, no to wychodzi na to, że sukces,
0: że się coś podoba dobrego. Ludziom.
1: To może jednak tylko mnie się wydaje takie to dziwne z opisu, bo jakoś trudno mi w ogóle sobie to wyobrazić. No za chwilę się przekonacie, o co chodzi. W programie Mask Singer bierze udział 12 znanych osób. To są zazwyczaj aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze czy politycy, ale te osoby występują w kostiumach zwykle związanych z ikonami popkultury, zwierzętami czy roślinami. Przebrania mają za zadanie ukryć prawdziwą tożsamość gwiazd. Muzyczne występy oglądają widzowie, publiczność w studio i czwórka detektywów, którzy siedzą za stołem, tak jak jurorzy w wielu popularnych programach typu Talent Show. Detektywi zadają uczestnikom pytania, typują, kto ich zdaniem kryje się pod maską. Starają się też rozszyfrować tropy pojawiające się w filmach przed występami gwiazd. Wskazówki dotyczące zamaskowanych postaci na pewno pomogą tym, którzy dobrze znają życiorysy osób z pierwszych stron gazet, przebieg ich karier czy śledzą show biznesowe nowinki. W każdym odcinku publiczność i detektywi głosują na najlepszy występ. Uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia swoją tożsamość, zdejmując maskę. Zwycięzcą programu będzie uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka złotej maski. No to myślę, że wymarzona nagroda, prawie tak jak tytuł Superfarmera. Z oczywistych względów no, nie poinformowano nas, kto weźmie udział w tym programie, no bo to jest tajemnica, która ma być odkrywana w trakcie, no więc sam ten fakt już jest gdzieś tam nietypowy, bo nie jesteśmy do czegoś takiego przyzwyczajeni. Wiemy natomiast, kto się pojawi jako detektywi. No jak ja najpierw przeczytałam detektywi, to sobie myślałam, czyżby to jacyś prawdziwi detektywi mieli, być może detektyw Rutkowski przyjdzie i to będzie tutaj no tak, próbował rozszyfrować.
0: I jako celebryta już był no i właśnie, jako detektyw, to tak, to się łączy.
1: No otóż okazuje się, że nie. Ponieważ będzie Kuba Wojewódzki, tak? Myślę, że wam wszystkim w 2022 roku brakowało...
0: Jednoosobowa subkultura.
1: Tak. Myślę, że wam wszystkim już w tym roku, na tym etapie naszej rzeczywistości brakowało kolejnego programu, w którym Kuba Wojewódzki będzie robił to, co robił już wszędzie mnóstwo razy. Będą dwie aktorki. Jedna to Julia Kamińska, czyli aktorka znana z roli Brzyduli, a druga aktorka to pani, która, mam taką nadzieję, mogłaby kwitować te występy, które będzie oglądać w programie, takim słowem, fascynujące. Tak, moi drodzy, a Ludka z Rodziny Zastępczej, czyli Joanna Trzepiecińska, dawno chyba nie widziana, pojawi się właśnie jako pani detektyw i będzie też stand-uper Kacper Ruciński jako czwarty zamykający to grono. Natomiast program poprowadzi aktor Michał Meyer, który między innymi występował w jednej z głównych ról w serialu TVN Zakochani po uszy, był też uczestnikiem programu Twoja twarz brzmi znajomo, więc też programu, w którym trzeba się wcielać w jakieś role, no ale tam to przynajmniej jest znane.
0: Wiadomo kto i w co.
1: Tak jest. Premierowe odcinki Mask Singer TVN będzie emitować w soboty o 20:00. Jeżeli nic się nie zmieni, to od dziś, od 5 marca, a seria składa się z 10 odcinków. Co o tym sądzisz? Będziesz to oglądał?
0: Jakoś nie zainteresowało mnie, szczerze mówiąc. Natomiast no, to jest taka, trochę mam wrażenie, że po sukcesie Squid Game kolejna produkcja importowa z Korei Południowej, bo jakoś wcześniej się nie słyszało o tym, żeby z tego kraju coś przychodziło do nas i coś odnosiło jakieś sukcesy. Mam wrażenie, że dzięki temu serialowi, który wszędzie tak naprawdę zdobywał popularność, no to teraz się tak trochę otwierają także i w Polsce na takie produkcje, chociaż z drugiej strony, no jak wspomniałaś o tych 42 krajach pozostałych, to nie jest to jakaś świeżynka.
1: No właśnie, wszyscy to już widzieli, tylko nie my. Tak. Ja się właśnie trochę obawiam, czy to będzie odpowiadało gdzieś tam moim zainteresowaniom, mojemu poczuciu humoru, ale sprawdzę to po prostu z ciekawości, jak to w ogóle będzie wyglądało, jaka konkretnie ma być.

0: No i ledwo się w tym przysłowiowym studenckim kwadransie wyrobiliśmy, bo na naszym zegarze dokładnie 20:15.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie dwie wiadomości o czytnikach książek. Nowości z targów Side City. Focus Blue 6. generacji oficjalnie zaprezentowany. Nowości w grach. Quick Mail otrzymuje kalendarz i synchronizację kontaktów. Wheel Radio, kolejna aplikacja do słuchania radia internetowego z ciekawymi funkcjami. TeamTalk NG, alternatywny klient TeamTalka na iOS. Zmarł Jonathan Sharp, twórca notatnika Braille Note. Nowości w Clipmanie. Fast SMRW, duża aktualizacja klienta Mastodona i BlueSky'a. Vantage PM, dostępne narzędzie do zarządzania projektami. ChatGPT wraca na WhatsAppa. Czyściciel, narzędzie dla podcasterów i radiowców. Poczta Polska uruchamia własną aplikację mobilną. Orange poszerza usługę bezpieczny roaming i planuje zamknięcie rzadko używanych numerów informacyjnych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
0: No to zaczynamy. 341. wydanie Tyflo Przeglądu. Audycja już znowu wraca na swoje wtorkowe, tradycyjne tory. Witamy Was bardzo serdecznie. Jak na razie we dwóch, ale będzie nas trzech. Michał Dziwisz i Paweł Masarczyk.
3: Witajcie.
0: Dotrze do nas już za niedługo Piotr Machacz, także spokojnie. Tutaj czekamy jeszcze na niego, ale wierzymy, że i my mamy Wam to i owo do opowiedzenia, no zwłaszcza Paweł. Chociaż ja tutaj też mam jedną ciekawą informację.
3: Ty dzisiaj dbasz o to, żeby w tym powiedzianym było mniej, ale to
0: tak,
3: pokażesz.
0: Tak, ja dbam o to, żeby było mniej, ale konkretniej, a jeżeli ktoś jest ciekaw efektów narzędzia, o którym będę potem mówił, to może sobie posłuchać Tyflo Przeglądu numer 340, który jest na naszej stronie i tam może coś zauważycie. Ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie skupmy się na informacjach typowo z branży Tyflo, że tak powiem. Chociaż nie do końca. Bo najpierw będzie taki powrót do przeszłości. Dwa Tyflo Przeglądy temu,
3: tak,
0: to Piotr wspominał o słuchawkach Nothing Ear 3. I to jeszcze A, tak?
3: Tak.
0: Takie słuchawki pozwalają na to, żeby nagrywać to, co my w nich słyszymy. Czyli z jednej strony są słuchawkami, no a z drugiej strony są dyktafonem. I ty się, Pawle, skusiłeś.
3: Skusiłem się i już się nie kuszę, to znaczy już słuchawki wróciły tam, skąd przyszły. I bardzo chętnie opowiem o tym, jakie to doświadczenie było. No otóż zachęcony ewidentnie tym, co dwa przeglądy temu opowiadał Piotr o tym, co te słuchawki potrafią, stwierdziłem, że zaryzykuję i kupię je sobie, oczywiście pamiętając o tym, że mam prawo do zwrotu. W przypadku sklepu, z którego tu kupowałem, czyli Alzy, tu w Austrii, był to miesiąc, więc troszkę czasu na zastanowienie bym miał, natomiast ja już po kilku godzinach testów wiedziałem, że raczej z tych słuchawek zadowolony nie będę. Natomiast co udało mi się w ciągu tych kilku godzin ustalić? No więc słuchawki, tak jak Piotr opowiadał, mają dwa tryby, jeśli chodzi o nagrywanie. Z jednej strony jest to audio snapshot, czyli nagrywanie tego, co akurat w tych słuchawkach leci, tak po prostu. Nieważne, czy jest to nasza synteza, mowy, czy jest to jakaś muzyka, czy jest to podcast, czy YouTube, cokolwiek. No i ma też tryb, przynajmniej w teorii, nagrywania rozmów. No same słuchawki wyglądają fikuśnie, jeżeli mogę użyć takiego słowa, bo o ile AirPodsy mają takie bardzo małe to etui, które podnosi się takim wieczkiem z góry i tam te słuchawki są włożone z góry do środka, no to Nothing ma design dużo większy, trochę większe jest to puzdereczko i otwiera się to takim zatrzaskiem. To wygląda dla mnie trochę jak paczka takich, nie wiem, mniejszych gum do rzucia Winterfresh. I tam sobie leżą te słuchawki, one są tymi nóżkami, powiedzmy, tym elementem sterującym, który zwisa sobie w dół z naszych uszu, zaczepione w takich rynienkach. Same słuchawki są dokanałowe.
0: Właśnie, o to miałem zapytać. Tak, to są słuchawki dokanałowe.
3: Tak. Także dostajemy też w komplecie dodatkowe te elementy zatyczkowe, które wchodzą nam do uszu. Możemy je sobie wymienić. No i co? No i obydwie te słuchawki mają taki... Mówi się o tym, że to jest panel dotykowy, to jest de facto przycisk. Tam jest taki ewidentny feedback. Jak się to naciśnie, to czuć, że to tak wchodzi i odchodzi. Kliknięcie delikatne. No i te słuchawki można sobie połączyć z naszym smartfonem. Można je też połączyć z apką Nothing X Matters. Nie, Nothing X po prostu. I w tej aplikacji można... różne rzeczy odnośnie tych słuchawek ustawić. To jest ogólnie taka aplikacja hub służąca nam do spinania różnych akcesoriów, bo Nothing ma też jakieś opaski sportowe, czy tam smartwatche i takie rzeczy. O, tutaj będzie do wycięcia programem, ale to później. Więc mamy tą aplikację i aplikacja no, najdostępniejsza nie jest. Szczerze powiedziawszy, dużo tam fachową terminologią się posługując okien modalnych, czyli takich, które pokazują się w momencie, jak wywołamy jakąś akcję i powinny zniknąć dopiero, jak ją zamkniemy, czyli jakieś okienka z informacją typu o, tutaj jest jakaś nowa funkcja, może chciałbyś ją wypróbować, spróbuj, zamknij. Ewentualnie menu główne, ewentualnie jakieś tam rzeczy, które nie są widoczne dla osoby widzącej na ekranie, a my mimo to możemy do nich dotrzeć voiceoverem. Są pokazane, więc ta aplikacja sprawia wrażenie takiej bardzo nieuporządkowanej. Są tam elementy niezaetykietowane, więc no nie za przyjemnie się z tej aplikacji korzysta, ale da się. Także połączyłem słuchawki. No i pierwsza rzecz, która mi podpadła. Ja mogę te słuchawki wyjąć z uszu i wtedy być może jakieś odtwarzanie nawet się wstrzyma, ale to już nie są AirPodsy, że one po tym wyjęciu z uszu się odłączą. No więc, a jeżeli ja je wyjmę z uszu i nawet schowam do etui i go nie zamknę, co jest rzekomo wymaganiem, żeby zaktualizować oprogramowanie na przykład. Czyli mam wyjąć słuchawki z uszu, mam włożyć je do etui, ale mam tego etui nie zamykać. Takie są instrukcje. Mimo to ta aktualizacja nie zadziałała, ale że tak powiem, takie instrukcje dostałem. No efektywnie w tym momencie odcinam się od jakiegokolwiek sterowania tym telefonem, bo voiceover leci sobie radośnie dalej przez słuchawki, których ja już nie słyszę. Także no tutaj taki niezafajny element się pojawił. No zignorowałem tą aktualizację i postanowiłem zobaczyć, no, jakież to różne opcje te słuchawki mają. Więc mają one tryb wygłuszania tła, no, całkiem niezły, oraz tryb transparentny. Śmieszne są dźwięki, które słyszymy, kiedy przełączamy to, bo przy tym trybie transparentnym słychać taki oddech, takie bardzo zrelaksowane odetchnięcie. Ja bym nawet to określił jako oddech z ulgą. Natomiast kiedy włączamy sobie wyciszanie otoczenia, to jest takie i to nam odcina wtedy już to tło, więc jest taki dźwięk intro. No i to się przełącza przytrzymaniem tego przycisku, tego tak zwanego stemu, czyli no, tego przycisku sterowania, który jest na tej nóżce, na tym korzeniu tych słuchawek. Co my jeszcze tam mamy? No mamy różne equalizery, mamy wywoływanie asystenta, przeróżne rzeczy tam są. Można skonfigurować sobie, co te przyciski robią. Mamy play, pauzę, jeżeli naciśniemy chyba szybko dwa razy, a następny utwór jak trzy razy. Nie, chyba czy przytrzymanie przycisku. Nie, przytrzymanie to, bo to raz jest play pauza, dwa razy jest poprzedni, trzy razy jest następny. No i przechodzimy do sedna sprawy, czyli powodu, dla którego kupiłem te słuchawki, czyli nagrywanie. Ciężko było mi znaleźć informacje o tym, czy nagrywanie rozmów jest dostępne w Unii Europejskiej, a czy w którymś z krajów, z którym mam jakikolwiek związek na ten moment, czyli Polska lub Austria. Ani strona producenta jakoś tego wtedy nie wspominała, ani ChatGPT. Alza, pani w Alzie, bo zadzwoniłem specjalnie, żeby się dowiedzieć, stwierdziła, że, bo na sam opis w Alzie w ogóle nie uwzględniał żadnej z tych funkcji, ani audio snapshotów, ani nagrywania rozmów. Więc zadzwoniłem do Alzy, żeby się dowiedzieć, i bardzo miła pani powiedziała, że no, oficjalna specyfikacja techniczna wspomina o tych funkcjach, więc na pewno powinny być. To, że nie ma ich w opisie produktu w Alzie, to nic nie oznacza, bo czasami te opisy nie wspominają o wszystkich funkcjach. No, jeżeli to jest taka nietypowa funkcja, to dziwne, żeby on nie wspomnieli, ale okej, nie wspominają, no to nie wspominają. No i ja tą funkcję znalazłem. Oczywiście jako, że ta funkcja, ona nie jest stworzona z myślą o audiofilach czy ludziach, którzy chcieliby sobie po prostu coś nagrywać. Tu nie ma się co łudzić. Tu chodzi po prostu o AI. Te nagrania można potem transkrybować, podsumowywać, tłumaczyć i różne inne rzeczy z nimi robić AI-owe. W związku z czym, żeby w ogóle ta funkcja zadziałała, bo ja też myślałem, że kurczę, może te słuchawki mają jakąś pamięć wbudowaną. Może mogę je podłączyć do dowolnego urządzenia Bluetooth i nagrywać sobie z dowolnych urządzeń Bluetooth i potem to, nie wiem, synchronizować z telefonem albo, tu się bardzo już rozmarzyłem, podłączyć to do komputera i po prostu wyciągnąć sobie za pomocą USB. No, to ewidentnie się rozmarzyłem, bo żeby ta funkcja w ogóle działała, to musimy stworzyć konto w aplikacji NothingX. Konto na szczęście zbyt wielu danych nie wymaga, chcieli tylko maila i hasło. No i tu zaczyna się zabawa, bo opcja audio snapshots, a jakże, jest. Natomiast kilka rzeczy. Po pierwsze, zarówno ustawienia aplikacji, jak i ChatGPT, jak i wiele innych źródeł sugerują, żeby przytrzymać obydwie słuchawki naraz i wtedy się to włączy. No nie, u mnie to jakoś nie chciało działać. W ogóle ta prawa słuchawka jakoś nie bardzo, nie wiem, czy to był feller mojego egzemplarza, czy ja czegoś nie wiedziałem, ale jakiekolwiek gesty wykonywane na tej prawej słuchawce w ogóle nie reagowały. Przez chwilę myślałem, że ta prawa słuchawka ma jakoś inaczej skonstruowany ten sensor, że trzeba go tam, nie wiem, pogłaskać gestem albo coś innego zrobić. No ale nie, po prostu nie chciało mi to działać. Była alternatywna opcja, czyli naciśnięcie dwukrotne z przytrzymaniem jednego z przycisków. No więc robiłem to na lewej słuchawce i rzeczywiście zadziałało. Rozległ się dźwięk, przy czym to nie jest tak, że to działa jako stop i pauza. Znaczy jako start i właśnie stop lub pauza. To działa w ten sposób, że jest start. Jeżeli nie słychać nic, to automatycznie jest stop i zostawia się nam nagranie w pamięci, które trwało sekundę i nie słychać na nim nic. A jeżeli coś słychać, no to będzie słychać albo tak długo, aż zrobimy stop, czyli nie będzie słychać nic, albo przez ten czas określony, czyli tam chyba 2 minuty, aż skończy się czas ustalony w opcjach na ten snapshot.
0: Czyli nie da się tego zatrzymać tak z tej słuchawki.
3: Nie. Ja przynajmniej nie znalazłem takiej opcji. Ponowne wykonanie tego samego gestu, zdaje się, uruchamiało kolejne nagranie po prostu. Jest też opcjonalnie możliwość nagrywania 30 sekund przed, czyli słuchawki nagrywają de facto cały czas, a my w jakimś tam momencie decydujemy się, teraz zaczynaj nagrywać i to nagranie zawiera też ostatnie 30 sekund przed wykonaniem gestu. No tylko wtedy wiadomo, bardziej zużywane są baterie, akumulatory tych słuchawek. A czy te nagrania są dobre? Ty, Michale, słyszałeś. Mamy do wyboru dwie jakości. Jest jakość standardowa i jakość wysoka. Ty słyszałeś wysoką. No, napisane jest to, że jest to plik WAV. Okej.
0: Okay. No, plik WAV też może być zły.
3: Może być i ten jest.
0: 8 bitów na przykład. Pamiętamy rejestrator dźwięku w Windowsie. I to, co on robił z dźwiękiem, jakie to było podłe. No więc myślę, że to może nie aż tak. ale tam też się z tym dźwiękiem coś dziwnego dzieje. On się po prostu gotuje. Więc ja mam takie wrażenie, że tam ktoś po prostu zrobił tak, że ten dźwięk jest kompresowany i tak jakimś kodekiem stratnym, a następnie renderowany do Wave'a. Nie wiem zupełnie po co. No tak to brzmi. Być może nie mam racji, ale tak to brzmi.
3: Jak będziemy mieli chwilkę, to możesz też, Michale, albo ja, albo ty wyłuskać z naszej WhatsAppowej grupki wewnętrznej te nagrania i...
0: Postaram się.
3: Możemy je zaprezentować po prostu. W jednym po prostu przez chwilę mówił voiceover, w drugim był kawałek tyfloprzeglądu od początku tam do dżingla. Także słychać kawałek muzyczki, słychać kawałek słowa mówionego. Wszystko jest. Jakość standardowa brzmi po prostu jak telefon. Jest telefoniczna. No, niemniej jednak prawdopodobnie wystarczy to, żeby AI sobie tam z tymi nagraniami zrobiło to, co miało. I tu dwie rzeczy. Lista nagrań owszem jest, no ale co z tego? Znaczy, co z tego? No, możemy z niej korzystać, wszystko się da. Tylko każde z tych nagrań, zamiast być jakoś sensownie zaetykietowane, no to się nazywa po prostu przycisk, czyli nie mamy żadnej tekstowej etykietki dla tych przycisków. Do konkretnych nagrań. To zresztą tyczy się wielu przycisków w tym interfejsie. Tutaj częściowo pomocą jest AI, już to takie od dawna, dawien dawna wbudowane w iPhone'a, które czasem przeczyta, że tu jest odtwórz, a tu jest jakieś więcej, a tu jest coś tam. Także to podstawowe rozpoznawanie ikonek jak najbardziej coś tutaj zdziała. No więc mamy to. I co my jeszcze mamy? Mamy też reklamę, która się otwiera potem za każdym razem, jak wchodzimy w nagrania, tego, że a i owszem, fajna funkcja, ale jak chcesz, to możesz sobie na 3 miesiące wziąć okres próbny, a potem wykupić abonament jeszcze lepszego rozpoznawania i jeszcze lepszych mechanizmów czegoś tam. Więc rozumiem, że ta funkcja sama w sobie no w cenie słuchawek jest, ale będziemy co wejście nagabywani o to, żeby rozszerzyć sobie do jakiegoś abonamentu AI, który Nothing chce nam uporczywie wcisnąć. No i teraz creme de la creme, bo ja bardzo liczyłem na nagrywanie rozmów. No i niestety, my z Michałem takie dwie rozmowy przeprowadziliśmy, ja też dzwoniłem w kilka innych miejsc i niestety nie dzieje się nic, kiedy wykonuję ten sam gest. No co mam powiedzieć? Jak zapytałem o to czata GPT na dzień drugi, no to radośnie im potwierdził, tak, Nothing już opublikował listę krajów, w których to działa i na tej liście jest Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Stany i tam jeszcze parę krajów, ale ani Austria, ani Polska. Także my tą funkcją, podobnie jak w iPhone'ach, możemy się obejść smakiem, jeśli o to chodzi. No i niestety próbowałem w jakiś sposób dokopać się do tego, czy da się to jakoś obejść, czy da się w jakiś sposób... nie wiem, oszukać tą aplikację, że jest w innym kraju. No niestety prawdopodobnie jest to sprawdzane gdzieś po stronie serwera. No i my do tej funkcji tak łatwo się nie dokopiemy. Szkoda, no ale cóż poradzić. Takie mamy te słuchawki i takie mamy też te regulacje. W związku z czym, jako że słuchawki poza tym nie dawały mi w sumie niczego, czego ja też bym nie miał już z tym sprzętem, który mam, no to też te słuchawki zwróciłem. One kosztowały 100 euro tutaj, także ta cena, o której mówił Piotr, by się gdzieś tam potwierdzała.

0: zdecydowane, więc no, cóż mi z nim dyskutować? Posłuchajmy tej dłuższej próbki, która jest po prostu nagraniem fragmentu Tyflo Przeglądu.
1: Trzecia beta iOS 27 naprawia wejście ekranu Braille'a i przynosi nowe funkcje. Porada dla wymieniających bilety w Koleo. Podwyżka cen niektórych produktów Apple. Nowości w mObywatel.
0: No i...
2: Ekran zmian, Not Phoenix, aktywny.
3: To jeszcze ja.
2: Not Phoenix,
0: tak.
2: Wróć, przycisk, przycisk, nagra, trwa nagrywanie, przycisk, przycisk, trwa nagrywanie, wielokropek, przycisk, przycisk, trwa nagrywanie, wielokropek, przycisk,
3: no i to
2: przycisk,
3: właśnie to, próbuję znaleźć stop, tak? I w końcu mi się chyba udaje. Natomiast pewnie gdybym nie robił nic przez chwilkę, to nagrywanie by się samo zatrzymało, gdybym żadnego dźwięku tam nie emitował.
0: No, prawdopodobnie no i... tak.
3: I tak to brzmi.
0: I tak to brzmi, i tak to właśnie.
3: Mieliście też
0: jest.
3: Trochę próbkę aplikacji, także.
0: Tak. No, chyba niestety to nie byłby najbardziej udany z zakupów. W międzyczasie Piotr się pojawił w naszym wirtualnym studiu.
4: Tak, witajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Słychać cię głośno Super. I wyraźnie. Także jesteś i słuchacze też już są. Słuchajcie, dzwonią, więc odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dzień dobry. Paweł się kłania.
0: Cześć,
5: z tej
0: Paweł.
5: Strony.
0: Słuchamy.
5: Ja do was dzwonię, ponieważ chciałem poszerzyć troszkę tutaj wątek nagrywania w słuchawkach, bo mnie Paweł zaciekawił, ale zanim jakby tutaj poszerzę, to powiem wam, że miałem na Nothing Ear 2 słuchawki i podobnie jak mój imiennik, no za długo te słuchawki u mnie się nie nabyły, bo z tego się korzystać nie dało, ale oprogramowanie zaktualizować jakimś dziwnym sposobem mi się w nich udało, choć do łatwych rzeczy to nie należy.
0: Czyli tak krótko mówiąc, to te słuchawki to generalnie tak nothing special.
5: No to delikatnie rzecz ujmując. Ale chciałem was zachęcić do słuchawek Xiaomi Openware Stereo Pro. Tak one się nazywają. No, są troszkę drogie, to jest może ich jedyna wada, ale mają właśnie tą funkcję nagrywania różnych rzeczy, takiego dyktafonu jakby w słuchawkach. Niestety nie wiedziałem, że będzie się dzisiaj coś takiego mówić, bo bym się po prostu lepiej przygotował, bardziej to wytestował, żeby móc wam powiedzieć coś więcej, a ja się tylko tak troszkę tym nagrywaniem pobawiłem i rzuciłem to w kąt, natomiast tam na pewno nie ma żadnych abonamentów, niczego takiego. Możemy te nagrania sobie na pewno z poziomu aplikacji odsłuchać. Aplikacja przede wszystkim jest w pełni dostępna, więc nie ma problemu z używaniem. Słuchawki przede wszystkim fajnie leżą na uszach. Nie mają pałąka, więc jak ktoś jest przyzwyczajony do tego, że ma dwie słuchawki spięte pałąkiem, no to nie ma, ale nie należy się obawiać, one nie wypadają z uszów. Można nawet leżeć i nic się złego nie dzieje. Są bardzo fajnie zaprojektowane. Mają jakieś poprawiacze audio, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję przy odtwarzaniu dźwięku. Jakieś firma Karman bodajże te rzeczy związane ze sztuczną inteligencją tam w tych słuchawkach zaimplementowała. No, mogę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych słuchawek. To są jedne z moich takich najbardziej ulubionych. Jak ktoś by chciał właśnie nagrywać przynajmniej na pewno to, co się dzieje w naszym otoczeniu, czyli jesteśmy gdzieś na jakimś, nie wiem, spotkaniu, czy chcemy nagrać, jak ktoś coś do nas mówi, to naciskamy 3 razy prawą słuchawkę i nagrywanie się rozpoczyna. Tak samo jak znowuż naciśniemy powtórnie 3 razy, nagranie się kończy. Nie ma żadnych tam jakichś limitów ani niczego takiego.

0: I na dzień dzisiejszy wam jestem w stanie tylko tyle powiedzieć, bo tak jak mówiłem, tylko przez chwilę się tym bawiłem, nie testowałem tego jakoś bardzo dogłębnie.
1: Ja, Pawle, jestem ciekaw, jeżeli mógłbyś sprawdzić, rzeczywiście czy da się nagrywać rozmowy?
0: Nie słychać, jak ktoś tutaj od was coś odpowiada, więc... Ja się w takim razie żegnam.
2: O, co? A to
0: o, teraz, o, teraz
2: dobra, tak. ale dlaczego nie słychać tutaj? To jest zastanawiające.
1: Czy mnie teraz słychać?
2: Ciebie, Pawle, słychać. Ciebie, Pawle, słyszę, tylko Paweł cię nie słyszy.
0: Tak, ja jestem, tak, i słyszę, tak, też.
2: Słyszysz, tak?
0: Tak, teraz tak.
2: Okej, okay, no to...
1: Pawle, ja mam pytanie w takim razie. Czy mógłbyś przetestować, czy rzeczywiście, czy da się nagrywać rozmowy? A jeśli tak, to mam bardzo nietypowy test, który bym prosił o wykonanie, jeśli to możliwe. Gdybyś zadzwonił pod jakikolwiek krótki numer, typu, nie wiem, 4604, odezwie się ten komunikat, że połączenie nie mogło być zrealizowane. Czy jesteś w stanie to nagrać? Czy on wtedy odmawia i stwierdza, że to nie jest połączenie i nie nagrywa? Bo to jest takie troszkę nietypowe użycie, do którego ja szukam tego typu słuchawek, czyli... Bo ja, no, zresztą mamy taką grupę na Telegramie też, jest telefon, jest zabawa, polecam, bardzo fajnie się tam dzieje i my nagrywamy różne komunikaty serwisowe, telefoniczne.
0: No to do grupy pewnie dołączę bardzo chętnie, a co do testu, to możemy się umówić, że w przyszłym tygodniu zadzwonię i coś spróbuję więcej w tym kierunku podziałać.
2: A swoją drogą, Pawle, bo nie wiem, czy mówiłeś, bo wspomniałeś, że te słuchawki są droższe. Jaka to jest cena?
0: No, o ile sobie przypominam, to w granicach 600 zł.
2: Okej. No to już jest rzeczywiście...
0: Tylko są dwa modele. Jest bez Pro i jest właśnie wersja Pro. I tylko wersja Pro ma tą funkcję nagrywania.
2: Jasne. Jasne. No to
1: ja
2: trzeba...
1: mam wrażenie, że kiedyś o tych słuchawkach w ogóle czytałem i nie pamiętam, z jakiego powodu się na nie nie zdecydowałem. Czy to jest jakiś starszy model?
0: Tego nie wiem, bo nie wgłębiałem się.
1: Okej.
0: Bo to są jedyne Xiaomi, jakie generalnie widziałem i testowałem.
1: Okej, no dobrze. W takim razie ciekaw jestem testów. Ciekawe, czy to potrafi też nagrywać właśnie dźwięk z telefonu i rozmowy. No i
0: akurat pod tym kątem zupełnie mi nie zależało, więc tego nie sprawdzałem, ale zrobię taki test do przyszłego tygodnia.
1: Dzięki.
0: I wrócimy do tego.
2: Super. To czekamy, Pawle, w takim razie, a na dziś dzięki za telefon.
0: No to hej.
2: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie. Zajrzyjmy teraz do waszych wypowiedzi, bo tu się pojawiają jak na razie głosówki. Na przykład jest na naszym panelu kontaktowym wiadomość od Sylwestra.
3: Pierwsze pytanie do Michała. Mówił RTV w sobotę o Radio Bąs Suwałka. Mi chodzi o to, czy Fubar to radio będzie odtwarzał. Drugie pytanie, tym razem do Piotrka, jeśli będzie. Czy przeczytał artykuł o klawiaturze numerycznej na Macu, o zewnętrznych klawiaturach? Jeżeli tak, czy testował? Dobrze, żeby się wypowiedział.
2: Jeżeli chodzi o Bounce Radio, to tak, będzie działać stream do tej stacji w Fubarze. Ja co prawda akurat słuchałem w Winampie i tam to działa, więc w Fubarze będzie działało tym bardziej.
1: No, jak ktoś doda do Radio Browsera, no to będzie też do wyszukania w Fubarze.
2: Dokładnie,
1: przez radia,
2: dokładnie. Tak. A ciekawe swoją drogą, czy już jest w Radio Browserze. Jeżeli nie,
4: w katalogu TuneIn na pewno jest, wiem o tym przez testowanie Quill Radio, o którym powiem więcej później. Natomiast co do klawiatury numerycznej, artykułu nie czytałem, ale widziałem, że taki artykuł się pojawił. Sporadycznie korzystam z tej funkcji, jak mam podpiętą taką pełną klawiaturę do Maca i to jest, no, faktycznie fajny sposób pracy. Na pewno wygodniejszy, jeśli na przykład musimy coś zrobić jedną ręką, jak nie chcemy bawić się w szybką nawigację, to no generalnie taką podstawową i nawet taką bardziej rozbudowaną nawigację, bo czy to nawigację po elementach, czy interakcje, to mamy tak naprawdę wszystko pod jednym klawiszem. W ogóle swoją drogą ciekawostka, dużo z tych skrótów to jeszcze pamięta czasy Outspokena na klasycznego Macintosha, czyli taki chyba pierwszy poważny czytnik ekranu na graficzne systemy operacyjne, które zresztą też na Windowsie był. I te klawisze, tak z tego co pamiętam, kiedyś się chwilę Outspokenem bawiłem na Macu w emulatorze, to są bardzo podobne. Tylko wiadomo, Outspoken to tam pracowało się bardziej myszką i tam się chodziło głównie góra-dół, no a tutaj na Macu to mamy interakcje i mamy dużo nowych poleceń, ale tam dużo skrótów jest z tego co wiem w miarę podobnych do siebie.
2: Ot, patrzcie, jak czasem pewne elementy tak potrafią z historii do teraźniejszości przejść. Jeszcze mamy jedną wiadomość głosową, tym razem od Roberta.
5: Cześć wam, Roberto Lombino z tej strony. Nagrywam tą wiadomość około godziny 18.15, czyli pewnie ze dwie godziny przed audycją. I chciałem was zapytać, czy też macie problemy z usługami Google, a może do 20 to się rozwiąże. W każdym razie zauważyłem, ja wiem, 10-20 minut temu, że YouTube mi się wczytuje bardzo wolno. I na komputerze i na Androidzie też, w ogóle na Androidzie dyktowanie Google mi nie działa i wyszukiwanie Google też mi nie działa. Na Down Detektorze na ten moment Google i YouTube są chyba pierwszymi dwiema usługami, gdzie jest napisane doświadcza problemów. Nie wiem, jak te wykresy lepiej sobie zobaczyć, ale chciałem was właśnie zapytać, czy może coś wiecie, czy faktycznie trwa jakaś awaria. Ja nie mogę w internecie na ten moment nic znaleźć. A mówię, może do tej 20 to się rozwiąże, ale widzę już, że problem chyba nie jest po mojej stronie, bo to mam i na Androidzie niezależnie i na komputerze, to jakby są dwa inne łącza. Komputer mam na uczelnianym łączu, a Android jest na danych z T-Mobile'a. Więc macie może jakieś obserwacje, wiecie coś o tym. Dzięki z góry i miłej audycji. Cześć.
2: Z mojej perspektywy to przynajmniej jeżeli chodzi o YouTube'a, bo to testowałem no siłą rzeczy, wpuszczając nas w eter, no to YouTube działa. I tu widać, że mamy odbiorców na YouTubie. Więc wydaje mi się, że być może zostało to zażegnane, albo przynajmniej jakoś tam ten problem Google stara się rozwiązać. Czy skutecznie? No, ciężko stwierdzić. Pozostaje mieć nadzieję, że jak najszybciej uda im się to naprawić. No ale skoro Down Detector też mówi o tym, że tam są problemy z tymi usługami, no to niestety, to chyba po prostu jest to jakaś tam większa awaria. No, jakiś czas temu przecież znowu Facebook miał awarię, GitHub z niedzieli na poniedziałek bodajże też miał taką dość poważną awarię. Także no, te duże platformy czasem borykają się z takimi technologicznymi problemami. A teraz proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. Piotrze, ty masz dla nas nowości książkowe dotyczące konkretnie czytników książek.
4: Tak, tutaj mam dwie informacje. Pierwszą dla makowców, użytkowników Maców, a drugą dla użytkowników systemu Windows, no bo nam się pojawiły dwie aplikacje. Jedna w sumie nie taka nowa, ale na Macu nowa, a druga to po prostu, no w sumie dosłownie się nazywa nowa, tylko pisane przez V, ale może do tej aplikacji przejdziemy za chwilę. Ale zaczniemy sobie od Maca, na którego to zawitała aplikacja Vox Libri, którą możecie znać z iPhone'a, no bo na iPhone'ie ta aplikacja jest od jakiegoś czasu, no i ona zresztą właśnie dobrze tam rozwija się dość sprawnie. Niedawno na przykład trafiły do tej aplikacji możliwości synchronizacji po iCloudzie, które no na początku to może nie były aż tak przydatne, no bo ewentualnie mogliśmy synchronizować sobie między iPhone'em, iPadem i Watchem, no właśnie, bo jeszcze na Watchu Vox Libri jest dostępny jako aplikacja, natomiast teraz, kiedy mamy tą wersję na Maca, no to już te możliwości synchronizacyjne mają większy sens, no bo możemy sobie zacząć czytać jakąś książkę na komputerze, a potem płynnie przejść sobie na naszego smartfona, no i później z poziomu smartfona sobie dalej czytać, a potem jeszcze może zakończyć dzień na zegarku, no bo czemu nie? Więc niezależnie od tego, gdzie się poruszamy, to możemy sobie te postępy czytania synchronizować. Jeśli chodzi o wersję na Maca, no to dobra wiadomość jest taka, że tą wersję na Maca dostajemy w gratisie, jeśli mamy już tą aplikację na iOS-a zakupioną. Ona, teraz nie pamiętam, chyba coś około 40 zł chyba kosztowała, to nie jest abonament, to jest jednorazowy zakup generalnie i jego cena nie jest jakoś bardzo wygórowana. Dobrą drugą wiadomością jest to, że wszystkie funkcje, które znamy z wersji na iPhone'a, są też dostępne na Macu. Zła wiadomość jest taka, że ten port, mam wrażenie, czy przeniesienie tej aplikacji na Maca właśnie zostało zrobione szybko i niedokładnie, i trochę aplikacja na tym traci. Owszem, mamy tutaj natywne kontrolki, no bo generalnie aplikacje z iPhone'a na Maca no przenosi się stosunkowo łatwo. Natomiast to przeniesienie aplikacji to jest jedno, ale dostosowanie jej do realiów danego systemu operacyjnego to jest druga rzecz. No bo jednak na iPhone'ie nie mamy niektórych rzeczy, których byśmy się na komputerze spodziewali. Tutaj mówię o takich rzeczach jak, no nie wiem, pasek menu, jakieś skróty klawiszowe i tego typu kwestie. I właśnie na tej wersji na Maca takich rzeczy nie mamy. To po prostu jest wersja Vox Libri z iOS-a skopiowana na Maca żywcem. Do tego stopnia, że no, na przykład pierwsza rzecz, którą spróbowałem zrobić, to przejść sobie do ustawień skrótem command przecinek. I generalnie ten skrót będzie działał w 99% aplikacji na Maca, nawet tych przenoszonych z iOS-a. Z reguły deweloperzy dbają o to, żeby jednak gdzieś ta opcja ustawienia na menu się pojawiła. Tutaj tego nie mamy. Tutaj po prostu musimy sobie na ekranie głównym, który zresztą też tak bardzo iOS-owo nam wyświetla tylko jedną rzecz naraz, musimy kliknąć sobie przycisk ustawienia, no i tam ustawień możemy dokonać. I tutaj też spotkamy się z kolejnymi miejscami, gdzie ewidentnie widać, że ten port został zrobiony szybko, bo na przykład mamy pole wyboru do włączenia, wyłączenia haptyki, które na Macu nam się w ogóle nie przyda. No może chyba, że pad nam zawibruje, jak jest podłączony, nie wiem. Tego nie sprawdzałem. W wielu miejscach będziemy mieli komunikaty informujące nas, żeby stuknąć dwukrotnie w coś, żeby jakąś opcję wybrać, nie wiem, ustawienia głosu zmienić na przykład. Więc no widać, że tutaj to po prostu zostało zrobione tak średnio sensownie, tak bym to powiedział. Do czytania sama aplikacja oczywiście działa. Jeśli załadujemy sobie książkę, możemy sobie wybrać jakiś głos i on nam będzie tą książkę czytał. Możemy też wejść w interakcję z zawartością treści, ona się dla VoiceOvera wyświetla w liście i możemy sobie od danego elementu zacząć czytanie, możemy z czynności tam też inne opcje włączyć, natomiast przez to, że ta książka wyświetla się w formie listy, a nie pola edycji, no to nie możemy łatwo sobie na przykład literować treści, czy zaznaczać, nie możemy łatwo sobie jakiegoś dłuższego fragmentu na przykład zaznaczyć. Nie możemy nawet w ogóle strzałkami po tej liście chodzić, no bo ona po prostu nie przyjmuje tego fokusa systemowego punktu uwagi, tylko jeden sposób, żeby się do niej dostać, to wejście z interakcję z tą listą, z voiceoverem. I nie wiem, jakby to się zachowało w sytuacji, gdybyśmy mieli jakąś dłuższą książkę, gdzie nie jest widoczny nie jest widoczna cała treść. Więc no tutaj to by mogło działać lepiej, a na dodatek właśnie jeszcze nie mamy żadnych skrótów klawiszowych dodatkowych. A szkoda. Możemy chociaż włączyć sobie play pauzę i przeskakiwać do przodu lub do tyłu po wybranej jednostce nawigacji, używając klawiszy multimedialnych, czyli no jak ktoś na przykład ma klawiaturę z klawiszami multimedialnymi, to one zadziałają, czy to na MacBookach, to jest FN, F7, F8 i F9, to są tak poprzednia ścieżka, play, pauza, następna ścieżka. To działa, no ale na tym nasza przygoda ze skrótami klawiszowymi się skończyła. Całą resztę musimy sobie konfigurować z poziomu interfejsu, gdzie też mamy jakieś kolejne drobne błędy, które pokazują, wiem, że nie wiem, na aplikacjach była bardzo mało testowana. A tak na przykład na głównym ekranie mamy coś, co na iOSie pojawia się dość często, czyli przyciski, które są też jednocześnie suwakami, na przykład suwak głośności, suwak szybkości głosu, tak możemy sobie na ekranie czytania te parametry dostosowywać. One po prostu na wersji na Maca nie działają, nie są czytane jako suwaki, nie możemy z nimi wejść w interakcję, nie możemy z nimi tak naprawdę nic zrobić. Nie wiem, jak to przeszło, szczerze mówiąc, bo jak ja bym przynosił taką aplikację, no to jednak bym postarał się sprawdzić, żeby wszystkie funkcje jej działały albo były jakoś zaadaptowane, a tutaj niestety to się nie stało. Niemniej jednak, jeśli dużo faktycznie czytacie na iPhone'ie przez aplikację Vox Libri, bo ona generalnie na iPhone'ie działa naprawdę fajnie i do takiego czytania po prostu, nie wiem, tak do przyjemności od początku do końca, ewentualnie z jakimś sporadycznym skakaniem po książce, gdzie chcemy mieć synchronizację, no to ona na Macu też jak najbardziej się sprawdzi. Natomiast gdybyśmy chcieli czytać jakieś bardziej techniczne materiały, gdzie będziemy chcieli skakać po nich, coś szukać, coś zaznaczać, no to myślę, że w takiej sytuacji lepiej skorzystać z Paperbacka, który też nam ostatnio się pojawił na Macu, rozwija się prężnie i nawet też niebawem mają się pojawić jakieś wersje mobilne. Czy kiedyś dostanie synchronizację? Nie wiem, rozmawialiśmy o tym, że to byłoby fajne, no i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Natomiast jeśli już macie Vox Libri zakupione na iPhone'a, no to wersję na Maca możecie pobrać zupełnie za darmo i to jest też, myślę, że całkiem fajny atut tej aplikacji, więc no warto ją chociaż sprawdzić. Aczkolwiek no mogłoby to być zrobione lepiej. Miejmy nadzieję, że w kolejnych aktualizacjach te błędy będą naprawiane, że jakieś dojdą właśnie skróty, jakiś pasek menu sensowny i tak dalej. No będziemy musieli poczekać. To była pierwsza aplikacja, a drugą jest aplikacja nowa, pisana przez V i to jest czytnik książek na system Windows, napisany w języku Rust, więc w sumie bardzo podobnie do Paperbacka i to nie jest jedyna rzecz, która do Paperbacka w sumie jest podobna w tej aplikacji, bo sama filozofia działania też jest podobna, bo książki wyświetlają nam się po prostu w takim polu edycji tylko do czytu, po którym możemy się poruszać. I możemy tak naprawdę czytać większość takich najbardziej popularnych formatów książek. I takich mniej popularnych zresztą też podobnie jak w Paperbacku. Czyli jest to EPUB, ale to są też książki AZ2, książki MOBI, jakieś FB2. Są to też pliki HTML, Markdown, pliki PDF, pliki Microsoft Word, więc też możemy dokumenty DOCX ładować do tej aplikacji. I też możemy w tych dokumentach poruszać się o tyle, że mamy spis treści, możemy sobie zakładki robić zarówno takie, gdzie po prostu oznaczamy sobie jedną pozycję, jak i takie, gdzie podświetlamy jakiś fragment tekstu i sobie taką adnotację na ten wybrany przez nas fragment dodajemy. Także też można w ten sposób z tej aplikacji korzystać. Możemy skakać do konkretnego wiersza, do konkretnej strony, ale co ciekawe, nie mamy tak rozbudowanych opcji nawigacyjnych jak w Paperbacku, na przykład, nie wiem, H-Shift-H, żeby skakać po nagłówkach i tak dalej. Natomiast na przykład w inny sposób są wyświetlane tabelki, bo w Paperbacku mamy taki widok www, który możemy sobie w każdej chwili włączyć i wtedy nam się po prostu dany fragment wyświetla w takim widoku przeglądarki. Tutaj na szczytnik ekranu nam może pomóc nawigować po tabelkach. Natomiast w przypadku nowy te tabelki są konwertowane do takiego formatu wiersz, kolumny, dwukropek i jego wartość. I w ten sposób sobie możemy takie tabelki czytać. Może to dla kogoś będzie wygodniejszy sposób pracy. Może też ta aplikacja poradzi sobie lepiej z niektórymi formatami, z niektórymi plikami, z którymi na przykład Paperback mógłby mieć jakieś problemy. Tutaj autor się chwali, że nawet jakieś duże, kilkudziesięciomegabajtowe pliki tekstowe można w tej aplikacji otworzyć, aczkolwiek w Paperbacku zresztą też. Więc który program jest lepszy, no to każdy może sobie przetestować jeden i drugi. Jeszcze jedna rzecz, której Paperback nie ma, to biblioteka, bo w Paperbacku po prostu sobie otwieramy pliki z tak Ctrl-O i ewentualnie też Exploratora czy Findera i one po prostu są później otwarte. Mam listę ostatnio otwartych plików i możemy tak ewentualnie się do jakiegoś pliku wrócić i nasza pozycja będzie zapamiętywana. Natomiast w przypadku nowym możemy też pracować tak, ale mamy też bibliotekę, do której sobie możemy książki dodawać i jeśli to zrobimy, no to mamy wyszukiwarkę i możemy sobie te książki kategoryzować, możemy przeglądać tylko te, które rozpoczęliśmy, które skończyliśmy, których jeszcze nie zaczęliśmy, które chcemy przeczytać ponownie. No generalnie jak ktoś lubi sobie tak śledzić postępy w czytaniu i lubicie korzystać z takiego widoku biblioteki, no to tutaj właśnie nowa coś takiego posiada. Obie aplikacje są Zresztą darmowe i otwarto źródłowe nową też pobieramy z GitHuba. Jest dostępna zarówno w wersji instalacyjnej, jak i przenośnej, także jak kto woli, można sobie wybrać. Więc jeśli paperback wam z jakiegoś powodu się nie podobał, no to mamy tutaj konkurencję, którą każdy też może sobie ewentualnie sprawdzić.
2: To prawda. A teraz zaglądamy po raz kolejny na targi SiteCity. I co tam jeszcze, Pawle, z nowości nam się ostało?
1: Kilka rzeczy się pojawiło, dość ciekawych. Zobaczmy, co w tym tygodniu udało mi się odkopać. No także pierwszy produkt, na którym się pochylimy, jest to CapX firmy Capsys. CapX, czyli headset, który pozwala nam na wykrywanie przeszkód oraz jednocześnie sterowanie smartfonem i nawigację. Rok temu o nim już opowiadaliśmy. Produkt przez firmę Capsys, znaną na przykład ze smartfonów Smart Vision, szeroko zapowiadany. Już był obecny na zeszłorocznym SiteCity, natomiast był to prototyp. No a tym razem prototypem już nie jest jeszcze na rynku dostępny, ale już jest to kwestia, z tego co mówili producenci, miesięcy. No i czego się dowiedzieliśmy? Że w ciągu ostatniego roku zoptymalizowano design, czyli aktualnie uczyniono headset troszeczkę lżejszym. Waży on obecnie około 60 gram. To same słuchawki. Natomiast 200 gram waży mikrokomputer, który jest z tą słuchawką połączony, czyli kolejne urządzenie, które musimy sobie gdzieś schować, do plecaka, do kieszeni, gdziekolwiek. No i to ono jest odpowiedzialne za to, żeby te słuchawki po prostu działały i swoje funkcje potrafiły wykonać. Z przodu, po prawej stronie, mamy kamerkę, która wykrywa nam przeszkody i to ponoć jest dość szerokie spektrum, bo od przeszkód na podłożu, czyli pod naszymi stopami, do gdzieś wręcz poziomu głowy. I u szczytu prawego jakby ramienia tego, nie wiem, headsetu, okularów, można różnie to urządzenie nazywać, są trzy przyciski, które służą do sterowania urządzeniem, a z drugiej strony jest pojedynczy przycisk, który... To było tak trochę powiedziane, że do sterowania smartfonem, przypuszczam, że tu chodzi o wywołanie asystenta na smartfonie, czyli Siri albo pewnie teraz na Gemini'a na Androidzie. No i to, co też już wiedzieliśmy, czyli że po prostu dźwięk ze smartfona jest podawany na ten headset, także na przykład możemy korzystać z nawigacji. Jest na ten moment lokalizowanie przestrzeni wolnej od przeszkód, czyli po prostu będziemy za pomocą dźwięku 3D słyszeli, gdzie jest wolne. Czyli to nie jest to, że słyszymy o przeszkody, tylko słyszymy, gdzie możemy iść. I możemy też śledzić sobie jakiś konkretny obiekt, czyli jak znajdziemy jakiś obiekt, który nas interesuje, to możemy go śledzić i na niego sobie ustawić jakiś też dźwięk, tak, że będziemy mogli iść w tę stronę. Na ten moment działa to tylko na otwartej przestrzeni, ale do nawigowania po budynkach też już w tym momencie jest przemyśliwany jakiś wariant. Też pewien rozwój się dokonał na stanowisku firmy Unwired Things, czyli duńskiego producenta systemu Icon. Icon, czyli system różnych urządzeń, takich gospodarstwa domowego, które mogą nam się w codziennym życiu przydać, które są ze sobą połączone albo pilotem, bazą, które sam z siebie coś tam nam mówi i możemy sterować tymi urządzeniami, albo aplikacją mobilną, czyli te wszystkie informacje z tych urządzeń pojawiają się na naszym smartfonie. Są cztery nowe urządzenia w tym systemie, bo do tej pory mieliśmy już różne termometry, mieliśmy już jakieś takie mniejsze taśmy miernicze, jakieś wagi kuchenne, no przeróżne rzeczy. A tu mamy cztery nowe urządzenia. Mamy termometr do ciała, moduł rozpoznawania kolorów, SUV miarkę i kątomierz. Także nawet jakieś proste naprawy domowe już ten system nam pomoże wykonać. Rozpoznawanie kolorów było najszerzej opisane. Rozpoznawanych jest 20 podstawowych kolorów, ale łącznie z różnymi ich odcieniami, no to mamy tych kolorów około setkę. Jest też oznajmianie nasycenia, czyli jak bardzo jasna jest dana powierzchnia za pomocą dźwięku. No i mamy trzy tryby tutaj. Rozpoznawanie kolorów odzieży, czyli no, powierzchni raczej płaskiej, ale nie, mało stabilnej, czyli też różnokolorowej, materiału i tak dalej. Powierzchni ewidentnie płaskiej, czyli jakieś gdzieś coś leżącego na stole i tak dalej, bardziej twardego. I diody LED. To jest też fajne, że mamy urządzenie, które rozpoznaje kolory przy diodach w różnych urządzeniach, no bo też te diody nam pewne rzeczy sygnalizują. W planach jest też miarka do 5 metrów i aparat do mierzenia ciśnienia. Firma pracuje także nad modułami, które umożliwiają dostęp do urządzeń gospodarstwa domowego, czyli gdzieś tam jakieś pralki, zmywarki i tak dalej, ale na ten moment bardzo mało o tym chcieli powiedzieć. Stwierdzili, że jest to bardzo trudne, jest to bardzo skomplikowane, nie wiedzą, jakie podjąć działanie, bo z jednej strony, no jeżeli urządzenie już jakieś przyciski i pokrętła ma, no to po co im jeszcze dokładać kolejne, a z drugiej strony, jeżeli urządzenie ma apkę, to po co tworzyć kolejną. No i tak to będzie jakoś w przyszłym roku. Powinniśmy już troszkę więcej o tym usłyszeć, co w związku z tym wyniknie. Blind Shell, no tutaj jest przeciekawie, bo tutaj, prawda, firma Matapo opowiadała troszeczkę o Lunie, o tym, co ostatnio w kwestii Luny podziałali. Jest ona bardziej responsywna, czeka dłużej też na wypowiedź, czyli jeżeli ktoś mówi troszeczkę wolniej albo potrzebuje więcej czasu, żeby się wysłowić, no to Luna jest bardziej cierpliwa i da nam trochę więcej czasu na dokończenie całej wypowiedzi. Obserwo, czyli system rozpoznawania obrazów na Blind Shellu, pozwala na rozpoznawanie obrazów z galerii albo udostępnionych z innych aplikacji, na przykład z WhatsAppa. Pewnie użytkownicy Blind Shella już to wszystko znają. Można udostępniać też wygenerowane opisy dalej w innych aplikacjach. No i też są różne tryby, na przykład wykrywanie banknotów i tak dalej. No i poprawiono błędy w tandemie, na przykład niedochodzące powiadomienia na tych aplikacjach androidowych i iOS-owych. No i tutaj teraz zacznie się festiwal tego, czego w Blind Shellu nie będzie, bo padło kilka pytań o kilka różnych funkcji. Nie będzie opcji blokady klawiatury. Bo to było pytanie ponoć w zeszłym roku. Dużo osób też w społeczności niemieckiej ponoć o to pyta. No nie, nie będzie, bo jest to ciężkie w zaimplementowaniu. Tutaj producent powołuje się na inne funkcje, które są. Przypuszczam, że jakaś kurtyna na ekran, żeby zachować prywatność i tak dalej. Natomiast takiej blokady klawiatury, jaką znamy z Nokii.
4: No coś ciekawości, co się robi z Blind Shellem, jak go chce się schować do kieszeni? Teraz nie pamiętam, to jest jakiś przełącznik na blokadę?
1: Chyba nie, chyba się zakłada, że to się nie wciśnie, albo się ma jakieś etui.
4: Okej, okay, może jakiś kod PIN się da ustawić?
1: Może się da. Więc to było ciekawe. Też ma już wylecieć z katalogu aplikacji Lazario, ponieważ bardzo utrudniony jest rzekomo kontakt z twórcami tej aplikacji. No i już firma Matapo, twórcy telefonu Blind Shell, nie mogą liczyć na to, że ta aplikacja będzie dobrze z tym ekosystemem współdziałać. Padło też pytanie o samo Matapo, bo Matapo oprócz tego, że no Blind Shell, no to też jest Matapo Distribution Europe, czyli dystrybucja wielu tak naprawdę sprzętów, takich jak na przykład DotPad, monitor brajlowski, czy Biped, czy różne inne sprzęty na rynek europejski. No DotPad, no nie kupuje się go masowo, więc tutaj też producent odnotował, że tych zakupów nie jest aż tak dużo. Natomiast też ciekawostka, o tym nie wiedziałem, Biped się zarzuca w produkcję i wycofuje się z rynku. Także no, kolejny produkt, o którym było dość głośno. Wiem, że to było to, chyba wśród słuchaczy mam wrażenie, że zyskał taki przydomek Homonto, czyli system zakładany na szyję, który za pomocą różnych kamer miał nam wykrywać przeszkody i gdzieś pomagać w nawigacji i dźwiękiem nam uzupełniać i pomagać docierać do różnych celów. No także tu już i dla Bipeda ponoć czas nadszedł. No i ostatni produkt, który wyłuskałem z wywiadów, czyli Blind Sonar. To jest startup ze Stuttgartu, Habrik, założony w sumie przez uczniów przed maturą, bo oni też skorzystali z jakiegoś funduszu pozwalającego młodym ludziom w Niemczech prowadzić różne badania i wynajdować jakieś rozwiązania problemów. No i jest to opaska w takim formacie troszkę opaski sportowej na czoło, która ma ultradźwiękowe sonary. No i po prostu różnymi wibracjami będzie nam wskazywać przeszkody. Ponoć, bo padło też pytanie, czemu nie kamera? Skoro teraz wszystko ma jakieś aparat kamery, możemy użyć sztucznej inteligencji. No tutaj chłopakom, którzy nad tym pracują, zależało na tym, żeby zachowany był w miarę minimalistyczny design, żeby to było w miarę wygodne do noszenia i też mniejsze. No a rzekomo te ultradźwiękowe czujniki, które są wbudowane, sensory, no są na tyle dokładne, że jesteśmy w stanie odróżnić latarnie od drzewa na przykład. Także tutaj wielką wiarę pokładają w to. Aktualnie są prowadzone testy. Gdzieś zimą chcieliby wejść na rynek, ale póki co, czy w Niemczech, czy w Europie szukają testerów. Testy wyglądają też tak, że gdzieś na 10-15 minut zostawia się użytkownika z takim wirtualnym światem, który jest rozrysowany gdzieś na komputerze, zdaje się, czy w jakiś sposób zaimplementowany w formie gry komputerowej. Możliwe, że ta opaska jest jakoś z tym połączona i my nawigujemy po nim kontrolerem z Xboxa. Także i te przeszkody są tam gdzieś nam oznajmiane. No więc myślę, że możemy z czasem zobaczyć, może poza Niemcami też będą chcieli w jakiś sposób zawalczyć o rynek, albo przynajmniej znaleźć testerów. Ja link do projektu, do strony projektu zamieściłem, także spokojnie można sobie zapoznać się z tym materiałem. Też coś, co w głowie sobie tylko odnotowałem, no to i też mówiłem już o tym, że wracają na rynek monitory brajlowskie Vario. No i mają się pojawić dwa modele, na razie 43 chyba znaki i 64, ale już bazujące na nowych komórkach brajlowskich, ponieważ no Vario to jest też seria monitorów z dość długą historią. Zaczęło się od firmy Baum. Firma Baum z czasem się zwinęła i ogłosiła upadłość. Potem przejęła to firma Metek. Firma Metek też już przestała produkować komórki brajlowskie, więc też gdzieś tam się wycofali. No i aktualnie zajmuje się tą zarówno firmą, jak i czyli produkcją samych monitorów, jak i komórek brajlowskich, firma Lucas Components. I to są te nowe komórki brajlowskie. No poza tym wszystko po staremu, troszkę się zmienił design. Natomiast to, co w wywiadzie było bardzo szczegółowo omawiane, to była integracja tych monitorów z protokołem HID, HID, aby bez konieczności instalacji sterowników możliwe było podpięcie tego do różnych czytników ekranu. Bardzo szczegółowo przedstawiciel firmy wypowiadał się na ten temat, jak skomplikowana jest implementacja tego protokołu, jak bardzo trzeba uważać na to, co do czego się mapuje, że ten protokół nie do końca przewiduje też różne takie nietypowe implementacje, typu jakieś joysticki, typu jakieś klawisze nawigacyjne. No, ostatecznie tutaj firma zdecydowała się na tak zwany D-pad, czyli po prostu strzałka góra, dół, lewo, prawo i przycisk OK. No bo jakieś problemy były z różnego rodzaju stanami pośrednimi tych joysticków, z tym, co na przykład znany jest Pappenmeier, czyli ten wózek taki, który przesuwamy w lewo, w prawo, w górę, w dół. Taki szeroki na całą szerokość tej linijki, taki wózek, tak? Czyli element taki, który chodzi w prawo, w lewo po takich jakby szynach. No i się okazuje, że po prostu czy chcemy to zintegrować z JOS-em, czy z NVDA, no pewne rzeczy trzeba nam nadpisywać, jakieś tam pliki INI specjalne tworzyć, no bo mimo wszystko ten podstawowy standard HID takich nietypowych implementacji chyba nie przewidział. Jak ktoś bardzo by chciał sobie z niemieckiego taki materiał opracować, to na siteviews.de jak najbardziej ten wywiad jest. Można się zapoznać, jeżeli kogoś takie szczegóły techniczne interesują. No, była też przedstawiana, ja już też o nich mówiłem, firma DL, czyli Dräger Linet, która tworzy różne narzędzia pomagające osobom niewidomym na rynku pracy. I w sumie w samym wywiadzie nie wydarzyło się nic, co nas tu jako słuchaczy Tyflo Przeglądu mogłoby poruszyć. Natomiast ja pomyślałem sobie, ja już o tym wspomniałem kiedyś, ale pomyślałem sobie, że pokażę wam jeden z produktów tej firmy, który mam przyjemność jeszcze przez 3 tygodnie testować i uważam, że jest tam parę ciekawych patentów, które chciałbym wam pokazać, głównie z myślą o osobach, które vibe kodują i tworzą różne alternatywne interfejsy dla osób niewidomych, żeby nam się łatwiej korzystało z różnych usług albo danych, albo żeby nam się po prostu różne rzeczy łatwiej robiło. Także tutaj ja udostępnię mój dźwięk. Zobaczmy, czy mi się to uda. Rozumiem, że słyszymy teraz syntezę.
2: Jest, słyszymy.
1: Jest. Ja przejdę teraz do zakładki, do programu DLX Change i przełączę się na angielską syntezę, bo aplikacja jest jak najbardziej po angielsku. Ja korzystam teraz z mojego komputera służbowego, więc wybaczcie, że nie mam tu jakiejś sensownej polskiej syntezy. Będzie po prostu angielska Zira. No, teraz mamy Paulinę, więc...
6: Prędkość głos Glos Microsoft Sierra.
1: Tak, więc jesteśmy w oknie głównym aplikacji. To jest aplikacja kalendarza. Ten kalendarz na ten moment działa z kalendarzami Microsoft Exchange, czyli z Office'owskimi i z Google'owskimi, co dalej jest jako beta. Niestety nie działa to jeszcze ani z CalDAV-em, ani z iCal'em, więc nie mogę tego podpiąć do swojego kalendarza w pracy. No ale użyłem sobie po prostu mojego konta Gmail i na potrzeby testów myślę, że nam tutaj wystarczy zobaczenie sobie, jak to po prostu działa. No więc ja tutaj sobie jestem i mam...
6: Calendar lista. Paul Masarczyk, gmail.com, Paul Wybrew, Osnaxon 1z1.
1: Tak, czyli mamy mój kalendarz, Paweł Masarczyk, mój adres e-mail i jest oznaczony.
6: Hits lista. D21.07.2026. One appointment 1z2.
1: Tak.
6: Me too.
1: Tak, tutaj to są skróty dni. Nie wiem, czemu nie przetłumaczyło na angielski. To powinien być jakiś Tuesday, to jest Dienstag. Także to jest wtorek. I to jest dzisiejsza data i mam tutaj jeden termin. I teraz zauważcie jedną rzecz. To jest widok tabeli. Ja mogę po tym widoku sobie po prostu teraz chodzić strzałkami lewo-prawo. To jest wtorek.
6: Me too, two point.
1: To jest środa.
6: Two, two, three.
1: To jest czwartek. Nie wiem, czy słyszycie takie piknięcia delikatne?
6: Me too.
2: Są, tak.
1: Tak, tak są. A teraz będzie wtorek. Jest takie trochę inne. Tak brzmią dni, w których są jakieś terminy. Czyli jak mamy wolne dni, to będziemy mieli właśnie takie piknięcie. A jeżeli coś mamy zaplanowane na dany dzień, to mamy coś takiego. I to jest szczególnie przydatne, jak no, jesteśmy w firmie. Tych osób, z którymi te kalendarze dzielimy, jest troszeczkę więcej. I chcemy sobie szybko przejrzeć, czy ktoś inny w naszej firmie ma w danej chwili wolne. Ewentualnie planujemy sobie jakieś wydarzenie i chcemy sobie przejrzeć, czy dane sloty godzinowe, czyli powiedzmy chcemy ustalić jakieś spotkanie, czy wszyscy dadzą radę o 16? No ja sobie chodzę strzałkami i będę po prostu takimi dźwiękami słyszał tu wolne, więc ja nie muszę czekać, aż on mi przeczyta wszystko, a datę, a godzinę, czy tam godzinę, a że ktoś ma spotkanie, a ktoś ma zajęte. Ja po prostu lecę i tylko... O, tu jest zajęte. Także w ten sposób można bardzo szybko sobie tak naprawdę przelecieć po jakichś informacjach i zapoznać się bardzo szybko, tak pasywnie dostać informację najważniejszą. Ja wiem, że taki system też jest wykorzystywany w tych różnych klientach portali społecznościowych. Chyba FastSM właśnie, o którym ty będziesz, Piotr, mówił, czy ten RV, ta nowa wersja, coś tam już powoli takiego wprowadza, że na przykład są osobne dźwięki, jak podświetlimy sobie posta, który ma załączone jakieś multimedia, albo który jest odpowiedzią na jakiś tam wątek, albo który coś tam, więc nie musimy tego słyszeć, że zawiera multimedia, czy tam multimedia, coś tam, tylko po prostu słyszymy dźwięk i my już wiemy, o co chodzi. I to jest taka fajna praktyka, którą można zaimplementować sobie w takich vibe kodowanych właśnie aplikacjach, jeżeli prezentujecie jakieś dane i chcielibyście, żeby szybko po prostu od razu od kopa była dla was dostępna jakaś tam informacja, która jest ważna.
4: Żeby nie szukać daleko, no to przecież nawet najnowszy Xcode czy VS Code zresztą też mają dźwięki na błędy i ostrzeżenia w kodzie źródłowym, tak? Czy tam, gdzie jest akurat, gdzie jest program uruchomiony w tym momencie.
1: Tak. No i taki kalendarz właśnie taką funkcję ma. My takich widoków mamy więcej. Jednym z takich widoków jest też, zaraz zobaczysz, mi się to otworzy.
6: Hits pole edici, willow years o zero.
1: F7. Otwarło się pole edycji i co my tu mamy?
6: 07 dash dash.
1: Mamy tutaj cały mój terminarz na ten dzisiejszy dzień. Jak on wygląda?
6: 07 colon dash dash comma dash dash 08 colon dash dash comma dash dash 09 colon dash dash comma dash dash.
1: Mamy godziny wypisane. 7, 8, 9 i mamy myślnik, myślnik, przecinek, myślnik, myślnik. I zaraz zobaczymy, co mamy tutaj, jak będziemy mieli... O!
6: Tak,
1: i tutaj mamy właśnie ten mój termin. Był taki też widok, w którym udało mi się zrobić to, że te godziny były rozpisane i na momenty, gdzie był jakiś zaplanowany termin, miałem inny znaczek. To nie był myślnik, tylko to była jakaś gwiazdka czy coś. I po co się coś takiego robi? Pod monitory brajlowskie. Czyli otwieram sobie terminarz na cały dzień i jadę palcem po linijce, jeżeli nie korzystam z syntezy mowy. Po prostu przesuwam sobie w prawo i idę tym palcem, tu myślnik. Nawet nie muszę czytać tych godzin. Po prostu czuję ten wzorek, tak, że jest długa linia. O, tu coś się różni. I wtedy dopiero czytam godzinę. I to jest bardzo fajne, właśnie jak ktoś chce szybko z jakiejś informacji skorzystać za pomocą monitora brajlowskiego. Ja wiem, że sporo osób monitorów nie ma pewnie i większość naszych słuchaczy korzysta z mowy, ale to jest też inna rzecz, o której można by też pomyśleć. Na przykład właśnie, czy tutaj gdzieś nie mamy jakiejś osoby z linijką i pod tą linijkę zrobić jakieś delikatne ulepszenie, czy jakiś specjalny widok, który by jakieś te dane pokazywał tak troszeczkę bardziej graficznie, za pomocą znaczków. O, tu mam ten dzień z terminami i jak na przykład chodziłem lewo-prawo, jak teraz zejdę w dół.
6: 2000 hours to 2359 T-flow pairs Eglid. From 2000 hours to 2359. Username palmesarchikgmail.com2z2.
1: O, i tu mam jakiś termin, tak? I mam po prostu strzałką w dół będę szedł po terminach, a w prawo mogę sobie nawigować po konkretnych częściach tego terminu. Czyli tu dostałem taki ogólny odczyt, a tu mam
6: 2000 hours.
1: O, tu jest, że o 20, to wiem, że zaczyna się o 20.
6: 23:59.
1: To jest czas zakończenia, bardzo jestem optymistyczny dzisiaj.
6: Paul Masarczyk, Gmail.
1: Tutaj użytkownik, no bo jeżeli mamy jakiś kalendarz współdzielony, no to warto wiedzieć, kogo ten termin dotyczy.
6: 2000 hours, 2020.
1: I to samo od początku.
6: Paul May, 2020.
1: I to wszystko od początku. Gdybym miał tu więcej terminów, to bym strzałką w dół mógł schodzić. Mamy też więcej widoków.
6: File res, edit, go to res, view res, day view, control D, oznak zone D. Week view, control W.
1: Mogę sobie tu przełączać na przykład między widokiem tygodnia, czyli mogę zobaczyć sobie na przykład cały tydzień. Tak, tu jest widok. Widok miesiąca mogę też sobie zrobić i roku.
6: Working week control.
1: Oraz tygodnia roboczego, ale
6: refresh F text view F7T.
1: To jest widok tekstowy, czyli ten dla monitorów brajlowskich, o którym mówiłem.
6: List view shift F7 oznak zone L.
1: To jest widok listy, ale mamy też na przykład
6: tree view control shift.
1: Mam na przykład też widok drzewa.
6: DLMO2.
1: I tu mamy
6: D21MO20.07.0226KW31Z7POGIOM0.
1: To jest drzewko i w tym momencie mogę sobie chodzić po prostu jak po drzewie. Tu mam wtorek.
6: Me 22 Pogiom 1200 hours is Naxon Eras Winiet. Pogiom MO2D21 Pogiom 1200 hours.
1: I tu mam rozwinięte drzewo i zamiast chodzić jakąś dziwną strzałką w dół i gdzieś tam nawigować, to mogę sobie chodzić po drzewie i po prostu mam różne dni w formie drzewa, a w tych dniach zagnieżdżone są na wyższym poziomie konkretne terminy, które mam, więc tak też sobie mogę zrobić. Mogę też zrobić
6: show a point, get detail, group individual calendar, show free times only s.
1: O, mogę zrobić sobie też, że pokaż tylko wolny czas.
6: Show free times in the tabular view as yjane.
1: Mogę pokazać czas wolny właśnie jako tabelę.
6: Show only date.
1: Mogę zrobić coś takiego.
6: Settings s, day view, show get detail, show a get group in, show free times, show only dates s, show free times only s. Show dates and free times oznak zone S.
1: A tak,
6: show,
1: mogę wybrać sobie, jak to jest anonsowane.
6: Show search at tabular view control F7.
1: Mam też widok tabeli.
6: DL exchange calendar dialog. The tabular view is only available for the day view. OK, pair with DL.
1: Dobrze, no to przełączymy się na dzień ten.
6: File go to review day view control D oznak zone week day get group tabular view control DL exchange.
1: O, i tu mamy tabelkę. I tabelka wygląda jak
6: Paul Masarczyk G 21.07.2026 21.07.2026 Paul Masarczyk.
1: To jest pierwsza kolumna tabeli. Idę w dół.
6: Midnight to 2000 hours element 2 of 4 2000 hours to 2359 2000 hours.
1: A, i to jest cały mój dzień podzielony na terminy, czyli mogę chodzić góra-dół i tu mam, o, Tu mam wolne od północy do 20 mam wolne i to jest dźwiękiem oznaczone.
6: Midnight to 2000 hours element 2 of 4.
1: Tutaj mam
6: 2000 hours to 2350.
1: Zajęte?
6: 23.
1: A tu mam już wolne. No i to właśnie tak się sprawdza szybko, nie? Kiedy mam wolne?
6: Paul Masarczyk 21.
1: Tak jest.
6: Midnight Paul 2000 hours to 2359 T flow pairs Eaglet.
1: No i tutaj chodzę sobie...
6: 21 points. Paul May. 21. Paul May. Paul May. 20.
1: Tak, i tutaj trochę jest taka nielogiczna ta nawigacja, bo trzeba przejść strzałką w górę. No, ale dowiem się, co to za termin mam, że nie jestem w ogóle wolny. Także kilka takich prostych porad. Tak, które mogą komuś, kto sobie vibe koduje, na pewno może zainspirować w jakiś sposób do tego, jak można by jeszcze, skoro już tworzymy do czegoś dostępny interfejs, jeszcze go podkręcić, żeby po prostu korzystało się z tego nie tylko w sposób dostępny, ale po prostu szybciej i bardziej efektywnie. Może macie też swoje jakieś takie porady, jak już coś tworzyliście własnego, jak można jakieś dane zaprezentować w jakiś bardziej ergonomiczny sposób.
2: Ja szczerze powiedziawszy nie, ale też jakoś nigdy nie skupiałem się właśnie na tych takich dźwiękach, podpowiedziach dźwiękowych, a to wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach rzeczywiście mogłoby być fajne, żeby pewne rzeczy po prostu sygnalizować innym dźwiękiem. To naprawdę jest rzecz fajna. Także...
1: Ja się zastanawiam na przykład, czy w programiście by się to do czegoś mogło przydać. No.
2: Aha.
1: Nie wiem do czego jeszcze, ale... To jest też taki typowy program, który pokazuje jakieś dane.
2: Dokładnie, no dokładnie.
1: Można by pomyśleć, co tam by można było dźwiękiem na przykład oznajmić. Też nie chodzi o to, żeby to wpychać wszędzie na siłę, nie? Ale no jest to jakiś
2: Ale jest
1: sposób...
2: to jakaś koncepcja, tak. Jest to koncepcja ciekawa. To na
1: tak,
2: pewno.
1: To na pewno. No i różne widoki, te dane można na tak. milion różnych sposobów pokazać. I ciekawie można się pobawić, jak się ma władzę nad tym, jak ten interfejs będzie wyglądał.
2: A jeżeli chodzi o tę aplikację, no bo ona będzie aplikacją, czy nawet jest już aplikacją płatną, tak?
1: Tak, i ona jest głównie pod miejsca pracy, to znaczy pewnie można by się jakoś postarać, oni teraz są gdzieś na takim etapie, że bardzo by chcieli, żeby to weszło też pod strzechy.
2: Aha.
1: Natomiast no, zanim do tego dojdzie, to jeszcze trochę wody w rzece upłynie, a na ten moment ona jest, ja nawet ceny, szczerze mówiąc, nie znam, bo te ceny głównie znają firmy, albo miejsca, które dofinansowują technologię do miejsca pracy. Ja będę się starał, myślę, z jakiś czas o to, żeby dostać dofinansowanie na to, żeby mieć taki kalendarz w swoim miejscu pracy, bo no jest to na ten moment najwygodniejszy sposób, jak mogę podglądać sobie jakieś tam właśnie terminy, które się dzieją. Zwłaszcza, że to można zarządzać, to można stworzyć sobie nowy termin, zaprosić osoby, dołączyć załączniki, zobaczyć, czy te osoby mają wtedy czas. No i jest to bardzo ergonomiczne. Sam prywatnie aż tak kalendarzami nie zarządzam, żebym potrzebował jakoś mocno je współdzielić na przykład. Natomiast, no kto wie, Team tam, znaczy ten, powstaje też Aperio, także mam nadzieję, że dla osób prywatnych też coś się znajdzie. W sumie w Aperio też można by zasugerować takie bajery.
2: To też prawda, więc zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Tymczasem, jeżeli chodzi o rozwój i mowa o rozwoju, no to monitory brajlowskie Focus też się rozwijają i mamy już ich kolejną generację, szóstą.
4: Tak, i ta informacja pojawiła się naprawdę po cichu, bo, znaczy, no dobra, mówiliśmy o tym, że Vispero prezentowało te monitory w taki bardzo krótki sposób, bo tam był przez chwilę jakiś film demonstracyjny na ich stronie, który, znaczy film został, strona została szybko zdjęta, bo chyba ktoś to opublikował za szybko, nie wiem do końca. I to było właściwie tylko jedyna rzecz, którą mieliśmy, była ta strona. I wtedy mówiliśmy o tym, że ten monitor nazywał się Focus 640 i tak się zastanawialiśmy, może tutaj się zmieni nazwa. No nie, bo teraz już mamy oficjalnie pierwsze miejsce, gdzie to urządzenie można kupić. I co ciekawe, to nie są Stany Zjednoczone, to jest Wielka Brytania, bo na stronie brytyjskiego dystrybutora Sight and Sound Technologies właśnie to urządzenie się pojawiło, nie pod nazwą Focus 640, a bardziej znaną dla nas Focus 40 Blue, tylko po prostu szóstej generacji. Zanim ktoś zapyta, z tego co wiem, jeszcze wersji 14 i 80 nie ma, może w przyszłości też te modele się pojawią. I co nam ta najnowsza generacja oferuje? Tutaj mamy bardzo fajny skrót dla tych, którzy właśnie zastanawiają się nad tym urządzeniem. Co jest nowego w stosunku do generacji poprzedniej? No, największą nowością są przeprojektowane komórki brajlowskie, które mają być bardziej wytrzymałe i odporne na jakieś uszkodzenia. I tutaj firma sobie tą technologię oznaczyła znakiem towarowym, bo no właśnie postanowili zaprojektować własne komórki, czyli to są komórki Vispero Microcell, no, czyli właśnie takie mikrokomórki. Jak to ma dokładnie wyglądać? No, komórki stworzone od zera i również wygląd pojedynczych pinów, czyli tych takich bolców, jak to nazwijmy, które wyświetlają nam pojedyncze punkty, żeby były po prostu bardziej wytrzymałe. Mamy też przyjemniejsze doświadczenie w czytaniu poprzez pełne nakładki na całe komórki. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Może chodzi tutaj o to, że no, po prostu te komórki będą, zwłaszcza jeśli mamy jakąś pustą komórkę, to ona będzie taka bardziej gładka. No generalnie po prostu ta pokrywa, która jest nad każdą komórką, z której te punkty się wysuwają, została jakoś przeprojektowana po prostu, żeby nam się czytało lepiej. Oprócz tego łączność Bluetooth 5.1 w poprzedniej generacji to było bodajże Bluetooth jakiejś wersji 4.coś, teraz nie pamiętam dokładnie. Łączność USB-C i ładowanie, no tutaj bez zaskoczenia to wcześniej też było i no to się sprawdza bardzo dobrze. Parowanie poprzez NFC, to jest też fajne, czyli na urządzeniu mamy taki chip NFC i wystarczy, że przyłożymy, no właśnie co, zobaczymy. No, czy to zadziała na przykład też ze smartfonami, mam taką nadzieję, czy z komputerami będziemy po prostu mogli linijkę przyłożyć do naszego komputera i ona po prostu automatycznie powinna się połączyć. No myślę, że to może być bardzo fajne, zwłaszcza, że nawiązywanie takich połączeń czasami jest no dosyć powolnym procesem, bo no, trzeba wiedzieć, gdzie do czytnika ekranu się dostać, żeby to połączenie nawiązać. W voiceoverze, no to tam trzeba trochę się naszukać, tam nie możemy najpierw sparować linijki z telefonu, tylko musimy to zrobić przez voiceovera. Na komputerach to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo no, na Windowsie najpierw musimy nawiązać połączenie, a później skonfigurować czytnik ekranu. No, JAWS się konfiguruje sam, ale i tak musimy to urządzenie sparować. No a po tej zmianie teoretycznie to powinno być znacznie uproszczone i po prostu będzie wystarczyło przyłożyć linijkę do urządzenia, tak jak głośnik Bluetooth na przykład, i ona powinna automatycznie się połączyć. Rozwinięta funkcja notatnika, czyli Scratchpad, ze wsparciem dla Braille'a skrótowego. No to myślę, że też może ucieszyć osoby, które z takiego Braille'a korzystają. Tutaj oczywiście mówimy o Braille'u angielskim, aczkolwiek nie wykluczam, że kiedy to urządzenie trafi do Polski, to może polskie skróty też będą w tym notatniku wspierane. Czterostronny D-pad, czyli coś, o czym mówił przed chwilą Paweł w przypadku tych monitorów Vario. Tutaj też jak dla kogoś Focusy miały jeszcze za mało przycisków, no bo one miały gdzieś te dwa, w piątej generacji to były te dwa rockery po każdej stronie monitora i też na przednim panelu tam były dwa klawisze Shift, jeszcze takie dwa zestawy takich pszczołek góra-dół jakby, jeszcze prawym i lewym rogu urządzenia też mieliśmy dwa przyciski, które nam pozwalały różne rzeczy potwierdzać lub wychodzić. No i w połączeniu z tymi przyciskami i różnymi literami na klawiaturze brajlowskiej mogliśmy różne rzeczy wywoływać w zależności od naszego czytnika ekranu. No i tutaj nie wiem, czy któreś z tych przycisków zostały usunięte z tej nowej wersji, ale generalnie oprócz nich też po prostu będziemy mieli takie cztery strzałki i przycisk OK. To też może być całkiem fajne do nawigacji, na przykład po komputerze czy po smartfonie, to może być całkiem intuicyjny sposób na nawigację. Skonfigurowalne powtarzanie klawiszy dla szybszego przewijania po tekście czy po linijce brajlowskiej. No w piątej generacji w sumie ta funkcja też jest, przynajmniej jeśli chodzi o te właśnie tak zwane te rockery na prawym, lewym końcu monitora, więc nie wiem, czy tutaj po prostu producent postanowił tą funkcję powtórzyć. Może po prostu można jeszcze szybciej to przewijanie ustawić. Ewentualnie można je rozszerzyć na inne przyciski. Jeśli tak, no to w sumie fajna funkcja, to też może być całkiem przydatne. poprawione przełączanie się między wieloma urządzeniami. No to fajnie, aczkolwiek nawet też w poprzedniej generacji nie było z tym problemów, ale jak to jeszcze zostało usprawnione, no to super. Jeszcze bardziej wytrzymała konstrukcja z silikonowymi zabezpieczeniami na obu końcach urządzenia. To w sumie też już w poprzedniej wersji w jakimś stopniu było zrobione i rozumiem, że w tej najnowszej wersji po prostu te takie, ja to nazywam tak zderzakami, bo tak odstają trochę od z każdego końca monitora, no po prostu ewentualnie to urządzenie zabezpieczają, gdyby nam upadło, czy coś się stało. I czas działania na baterii do 20 godzin, także całkiem cały czas sporo. No i poza tym wszystkie funkcje, które z Focusa znamy już w poprzedniej wersji cały czas są dostępne. Tutaj jeszcze patrzę na szczegółowy opis, czy o czym zapomnieliśmy. Cały czas możemy połączyć się z 5 urządzeniami na Bluetooth plus USB. Wszystkie urządzenia, które były wspierane do tej pory, cały czas są wspierane. I więc tutaj, czy to jest Windows, czy to jest Mac, czy to jest Chrome OS, czy to jest iOS, czy Android, no generalnie ze wszystkim będziemy w stanie się połączyć. Co też myślę, że jest kwestią bardzo istotną i też co fajne, to te nowe Focusy nawet w poprzedniej generacji mają wsparcie właśnie tego protokołu HEAR, więc nie musimy już instalować sterowników, co w poprzednich wersjach było wymagane. Na przykład jakby ktoś chciał z Focusa korzystać, no to na Windowsie to nawet ostatnio trzeba było JOSa instalować.

0: Bo no tutaj pozostała specyfikacja jest taka, jaka była, czyli to akurat w tym przypadku jest to znakowa komórka, przyciski przywołania kursora, no i wspierane urządzenia już przeczytaliśmy. No to co, może pospekulujemy trochę na temat ceny, jakie to urządzenie może mieć w Polsce. Jeśli chodzi o dystrybucję brytyjską, to to urządzenie z podatkiem VAT kosztuje 3186 funtów. Na złotówki to jest około 16200 zł, 16183 na ten moment. Bez podatku VAT to jest około 13 tysięcy z hakiem. Teraz dokładnie nie pamiętam. Gdyby tutaj doliczyć nasz polski VAT 8% na urządzenia brelowskie, no to by wychodziło około 15 tysięcy. Jak ta cena będzie się kształtowała w Polsce, to jest bardzo dobre pytanie. Na ten moment na stronie Altixa tego urządzenia jeszcze nie mamy. Cały czas mamy dostępny Focus piątej generacji. Natomiast co ciekawe, on na stronie Altixa jest dostępny w dwóch wersjach i nigdzie nie ma informacji, czym one się różnią. Na pewno różnią się rzeczą jedną, a mianowicie ceną. I różnica jest bardzo istotna, bo mamy wersję Focus Blue Edu, czyli rozumiem jakaś wersja edukacyjna. Nie wiem, czy to jest na przykład jakaś zniżka, która jest dostępna tylko, nie wiem, dla uczniów, dla studentów. I ona kosztuje 13300 zł, więc to mniej więcej tyle, ile kiedyś Focusy kosztowały. I mamy wersję bez dopisku Edu. I ta wersja na ten moment kosztuje około 17 tysięcy, 17,5 tysięcy. No to jest dużo, jak na to, co to urządzenie potrafi. I teraz pytanie właśnie, w jakim przedziale cenowym będzie ta nowa wersja tego urządzenia. No będziemy musieli zobaczyć. No i też pytanie, jak będzie z wytrzymałością tego urządzenia. No na pewno Focusy mają bardzo fajny design i są urządzenia generalnie dość szybkie. Przez to, że nie mają jakiegoś bardzo skomplikowanego oprogramowania, no to są to urządzenia bardzo stabilne. Natomiast one jakoś dużo funkcjonalności nie mają, więc ta cena, do, jeśli by się na tym poziomie kształtowała, no to nie jest moim zdaniem ceną małą. No będziemy musieli po prostu poczekać, kiedy to urządzenie trafi do Polski, ile będzie kosztowało. No i też no, jestem bardzo ciekawy właśnie, jaka jest różnica między tym modelem Edu, a tym modelem nie Edu, bo na stronie nigdzie o tym informacji przynajmniej na ten moment nie znalazłem. No ale mniej więcej, jeśli ktoś Focusy lubi i czekaliście na ich nową wersję, no to już się pomału doczekaliśmy. Myślę, że stopniowo ta nowa wersja, szósta generacja będzie wdrażana i miejmy nadzieję, że do Polski też niebawem trafi.
1: Oby tak było. I oby cena była taka na naszą kieszeń, a przynajmniej na kieszeń dofinansowań. Tego byśmy sobie, myślę, wszyscy życzyli. Teraz zaglądam do waszych wypowiedzi, bo tutaj mamy kilka różnych wątków poruszonych. Pierwsza wiadomość to jest wiadomość od Sylwestra. Pytanie, jak pobrać polskie głosy Supertonic TTS na Windows, bo z GitHuba nie da się pobrać. Próbowałem, szukałem po całym GitHubie i nie znalazłem numerów katalogów i innych informacji, wersji i rozmiarów, nic z tego. Może zadzwonię do was w drugiej połowie audycji. Sylwestrze, jeżeli chodzi o Supertonic TTS, to ja już zdaje się o tym mówiłem, ale wspomnę o tym jeszcze raz, że no ten syntezator nie jest taką syntezą czasu rzeczywistego, która byłaby sensowna w użyciu w czytniku ekranu. Ja próbowałem zrobić podejście do Supertonika, do polskiego głosu i stworzyć do niego wtyczkę, do NVDA. No i efekt tego niestety jest nie najlepszy, bo ta synteza po prostu działa wolno. Ona jest nieresponsywna. Z niej się korzysta źle. I z Supertonika, to jeżeli chciałbyś korzystać, no to bardziej jako jakiegoś takiego właśnie lektora, żeby sobie na przykład plik tekstowy przetworzyć i zapisać w postaci audio jakąś ładną syntezą, żeby na przykład jakiś asystent na komputerze mówił ci lokalnie generowaną syntezą. No to są tego typu rzeczy, a nie synteza do czytnika ekranu. Niestety, bo rzeczywiście nie brzmi to najgorzej, a naprawdę jak na otwarty model, który możemy sobie pobrać za darmo, to całkiem fajnie i też żałuję, że to tak, ale no niestety przynajmniej na razie nic innego nie jestem w stanie ci

0: odpowiedzieć. I mamy tu jeszcze wiadomości od Mariusza. Dwie wiadomości. Mam w domu pralkę Haier i Pro 3. Ta pralka jest produkcji chińskiej, choć ta firma jest angielska. Ten model jest wyprodukowany w Chinach. Co ta pralka posiada? Pralka ma wsad 9 kg, ma 23 programy, takie jak miks, wełna, bawełna, kołdra, pościel, Eko, program wirowanie, płukanie, krótki program, 18 minut i wiele dodatkowych nieopisanych w tym modelu. Ma 12 fizycznych przycisków i jest obsługiwalna manualnie. Jest bardzo oszczędna, ma klasę oszczędności, woda A, prąd A. Dawne A plus 4 razy. Ten model ma ukryte funkcje. Jak się zresetuje, dając pokrętło na 0 i przycisk start, to pralka zyska nowe możliwości. Dodatkowe wyższe obroty i możliwość ustawiania dodatkowych minut podczas wirowania. Inaczej przedłużenie cyklu programów 8 do 11 minut lub większe obroty z 1400 do 1600, a nawet 1800. Ta pralka ma programy i funkcje suszenia, po praniu i wirowaniu. I funkcje rozrzucenia ubrań po bębnie, tak zwane trzepanie odzieży. Posiada funkcję ułatwiającą prasowanie i funkcję odświeżania ubrań. Ma zabezpieczenie drzwiczek przed dziećmi i wagę elektroniczną. Sama dobiera ilość wody do ilości wsadu. Ma program do prania ręczników. Można dodać do cyklu programów dodatkowe 3 płukania i wirowania do prania jako dodatkowe opcje. Ma regulację temperatury, obrotu z fizycznych przycisków. Metalowe skokowe pokrętło ze znacznikiem do wybranego programu. Ma dodatkowy dorzut pary przed praniem, w trakcie prania i po praniu. Suszy trochę długo, w niektórych przypadkach nawet 12 godzin, w zależności od wsadu. Taki to model tej pralki. Przy resetowaniu pralki zalecane jest wyłączanie urządzenia z gniazdka, wyciągnięcie wtyczki z kontaktu. Pralka ma program antyalergiczny, dodatkowe płukania i wirowania, które wypłukują resztki proszku i płynu. Pralka jest bardzo cicha przy praniu, płukaniu, wypuszczaniu wody i wirowaniu. Ma silnik inwerterowy, który działa bardzo cicho podczas pracy pralki i zmniejsza drgania podczas wirowania. Na niektórych programach ma tylko 2 płukania. Zalecane jest włączać na dodatkowe. Podczas wirowania zdarza się pralce na chwilę wyłączyć wirowanie, a potem wznowić je ponownie. Tak kilka razy, zanim osiągnie właściwy poziom wirowania i złapie odpowiednie maksymalne obroty. Są inne wersje tego modelu. Wersja 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg i inne. Po skończonym cyklu należy wyzerować pokrętło, ustawiając znacznikiem do góry, bo pralka się nie włączy na ten sam program, w przeciwieństwie do innych pralek, na przykład Beko, którą miałem poprzednio. Ten model ma też wady. Jeśli wsadzi się zbyt dużo ubrań, to pralka nie będzie chciała wirować lub będzie miała problemy z szybkim załapaniem maksymalnych obrotów. Zajmie jej to więcej czasu. Beko nie miała żadnych problemów z załapaniem wirowania przy przepełnionym bębnie. Haiery tak mają. Czasami przesadza z oszczędnością, niekiedy nie dopiera ubrań i nie dopłukuje. Trzeba włączać jeszcze raz na płukanie, a czasem na dodatkowe wirowanie. Pralka nie ma panelu dotykowego, bo wszystkie funkcje uzyskujemy z przycisków i pokrętła. Funkcje pary uruchamiamy z przycisku i pokrętła, tak jak płukania, wirowania czy ekoprogramy. Po odpowiednim pokazaniu i zaznaczeniu programów niewidomy i słabowidzący w jakimś stopniu może obsłużyć tę pralkę. Jak ktoś jest eko, to ten model jest dla niego. Przyciski trochę stawiają opór, ciężko się je przyciska, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Pralka ma dużo więcej funkcji, o których mógłbym pisać długo, między innymi system ATP, który zapobiega brzydkiemu zapachowi, w miarę utrzymuje gumę i drzwi w czystości za pomocą warstwy cynku przeciw zarazkom. Pralka pokazuje upływ czasu podczas programu, ale nie pokazuje innych funkcji, które inne pralki wyświetlają. Przebiegu cyklu programu. Podczas wirowania nie wyświetla ilości obrotów wcześniej ustawionych przed wciśnięciem przycisku start. To informacja dla widzących. Jak ktoś pierze mało, a często, to ten, no przypuszczam, że tu było dalej, model jest dla niego, bo tu niestety się wiadomość urwała. Jeszcze jedna wiadomość od Mariusza. Tak w ogóle, Mariuszu, bardzo ci dziękujemy za recenzję urządzenia. Bardzo fajnie, że się chwalicie tym, co macie i tym, co wam się sprawdza. Na Blind Shellu, tak pisze Mariusz, blokuje się klawiaturę i cały telefon naciskając i przytrzymując klawisz gwiazdki przez 2 sekundy. Wtedy ekran gaśnie i się blokuje i klawiatura też jest zablokowana. I cały telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon Blind Shell, należy przytrzymać klawisz gwiazdki około 2 sekund i wtedy wtedy telefon się odblokuje.
1: Czyli po prostu to, o co tam ludzie proszą, to chyba jakaś inna kombinacja klawiszy w takim razie, no bo blokada ogólnie jest, na szczęście.
0: No właśnie, no to ciekawe. I mamy, słuchajcie, jeszcze wiadomości głosowe, ale zanim te głosowe, to jeszcze zajrzyjmy do waszych wypowiedzi na YouTubie, bo tutaj też piszecie, więc głosówki za momencik, a zaraz będą, najpierw te tekstowe, a zaraz będą głosówki. O! Tak chciałem powiedzieć. Pisze do nas Ewelina. Cześć, mam pytanie do Piotra. Czy będzie kiedyś platformówka na iOS dostępna dla nas? Pozdrawiam.
1: Też bym tego chciał.
0: Otóż to. I jeszcze mamy taką wiadomość od kogoś, kto się podpisuje. Akustyczne serce. Kiedy Tyflocentrum na iPhone'a oficjalnie? Beta mega, ale nie mogę komentować na iPhone'ie. A dlaczego nie możesz komentować na iPhone'ie? Powinno się dać, bez problemu. Jeżeli jest to jakiś konkretny problem, konkretny błąd, to daj proszę znać. Spróbujemy to jakoś naprawić, bo to jest coś, czego nikt mi nie zgłaszał. Dobra, komentować, wysyłać komentarze. Faktycznie tej funkcji jeszcze nie ma. To już wiem, myślałem, że jest problem z komentarzem w trakcie audycji, czyli z głosówkami i tekstówkami, a sobie uświadomiłem, że rzeczywiście nie ma jeszcze tej funkcji dodawania komentarzy na iOS-ie. No to powiem tak. Myślę, że za jakiś czas Tyflocentrum doczeka się wersji też już takiej publicznej do pobrania w sklepie App Store. Jeszcze chwilę nam to zajmie, ale mam nadzieję, że już długo nie trzeba będzie czekać. I teraz zgodnie z obietnicą te głosówki mamy pierwszą wiadomość od Maćka.
2: Cześć kochani, ja tak z doskoku dzisiaj, dosłownie. Mianowicie tylko dlatego, że wpadła mi w ręce dosyć istotna nowość dla użytkowników Centrum Komunikacji, o którym w zasadzie było jakiś czas temu, dosyć szeroko, między innymi kiedy się też dzieliłem wrażeniami i tak dalej. O co chodzi? Ano o to, że najnowsza wersja aplikacji umożliwia w końcu, chciałoby się rzec, a lepiej późno niż później, rejestrację, czy raczej potwierdzenie tożsamości i rejestrację przy pomocy węzła krajowego, jak oni to nazwali. Dosłownie pół godziny temu wpadła do App Store'a, do mnie przynajmniej, ta aktualizacja. Aplikacja w wersji 1.1.0, właśnie gdzie jedyną nowością bardzo istotną jest właśnie ta rejestracja za pomocą profilu zaufanego. Także ode mnie tyle na ten tydzień, tylko tyle albo aż tyle z uwagi na mnogość obowiązków zawodowych. Pozdrawiam was cieplutko i mam nadzieję do następnego razu, że już się faktycznie pojawię jako współprowadzący, a nie gdzieś tam doskakujący, nawet niestety niesłuchający. Trzymajcie się. Dobrego prowadzenia audycji i w kontakcie po tej czy po drugiej stronie. Pa, pa.
0: Dzięki Maćku za tę wiadomość i za informację. I jeszcze jedna głosówka, tym razem od Wojtka.
3: Cześć, mam nadzieję, że to się nagra. Ja mam takie pytanie odnośnie do tej informacji o monitorach Vario, bo nie wiem, czy z niemieckim sobie poradzę. Chciałbym wiedzieć po prostu, kto się tym teraz zajmuje, czy jest jakaś strona internetowa, czy oni przewidują aktualizację dla tych starszych modeli, bo my takie monitory posiadamy. Vario Ultra 20, to są bardzo dobre monitory i niedawno je sobie odświeżyliśmy, teraz mają gniazdo USB-C. No i świetnie działają, ale już nie we wszystkich kontekstach, na przykład na Macu tylko można je podłączyć przez USB-C, nie można ich podłączyć przez Bluetooth, co ciekawe, na iPhone'ie nie ma najmniejszego problemu. Także to by mnie ciekawiło, czy te zmiany obejmą więcej modeli niż tylko te nowe, czy do tych starych jest coś planowanego i ewentualnie jakaś strona internetowa tego obecnego, że tak powiem, opiekuna marki. Pozdrawiam.
4: No na ten moment dalej wszystkie oficjalne informacje na temat monitorów są na jeszcze funkcjonującej stronie Visio Braille. Visio przez V Braille.de, przynajmniej po niemiecku. Natomiast oficjalnie teraz tą całą produkcją i wszystkim zajmuje się Lucas Components. Przy czym nie widzę jeszcze, żeby jakaś wystartowała z tym strona oficjalna. Także to wszystko jest jeszcze chyba gdzieś w przenosinach.
0: Tyle waszych wiadomości, przynajmniej na razie. No to teraz pytanie, Piotrze, do ciebie. W cóż tym razem będziemy mogli pograć?
1: No jak zwykle całkiem sporo rzeczy się pojawiło. Może zacznę od takiego bardzo ciekawego nowego tytułu audio, który myślę, że spodoba się fanom symulatorów. No bo mieliśmy symulator samolotów, mieliśmy symulator pociągów. No to jaki jeszcze środek transportu nie został zasymulowany? No co powiecie na autobusy? Bo grupa osób z Brazylii postanowiła właśnie taki symulator stworzyć i on właśnie doczekał się angielskiego przekładu i teraz więcej osób się o nim dowiedziało. Projekt nazywa się Simbus, pisane przez 2S, a nie przez 1, jak by się można było spodziewać. Będzie oczywiście do wszystkiego link, jest już wątek na forum Audio Games, sama strona jest też dostępna po angielsku. Jest też grupa na WhatsAppie podlinkowana na stronie projektu zrzeszająca angielskich graczy tejże gry. No i jest to bardzo imponujący projekt. Nie wiem, ile on już się rozwija. Są jeszcze jakieś drobne błędy, natomiast jak ktoś lubi symulatory, no to tutaj jest w co się gryźć i to jest gra dość skomplikowana, bo możemy sobie jeździć tak naprawdę różnymi autobusami, nie tylko autobusami zresztą, bo nawet jakieś tramwaje, trolejbusy też są dostępne. I to nie tylko w Brazylii, no w Polsce jeszcze nic nie ma, ale głównie jest to Brazylia, ale znalazło się też kilka tras w Niemczech, znalazła się trasa w Londynie, znalazła się też jakaś trasa w Toronto i chyba coś ze Francji jeszcze znajdziemy. Modeli autobusów, które możemy prowadzić, jest kilkadzieścia, jak nie więcej, zarówno spalinowe, jak i też kilka elektrycznych. I są to różne autobusy, bo mamy takie linie miejskie, które sobie po różnych miastach jeżdżą, międzymiastowe i to już nawet takie bardziej, takie dłuższe trasy, na przykład trasy tam Rio do São Paulo, no to już taka trasa a la Flixbus, której przejechanie zajmie nam kilka godzin. Na szczęście gra pozwala nam zapisywać grę, także jakby ktoś nie chciał tyle siedzieć przed komputerem, choć oczywiście można, no to też jesteśmy w stanie tą grę sobie zapisać. I o co musimy dbać podczas jazdy? No całkiem sporo. Oczywiście przy uruchomieniu gry no musimy najpierw sobie włączyć zasilanie, włączyć zapłon, odpalić silnik. Musimy poczekać, żeby nam się powietrze naładowało, żeby w ogóle autobus nam pozwolił otworzyć drzwi. Oczywiście jeśli akurat tak te drzwi się otwierają tak z powietrzem sprzężonym. No i wtedy pasażerowie sobie do nas po prostu wsiądą, no a później możemy ruszać. I jeśli chodzi o prowadzenie, no to tutaj oprawa dźwiękowa jest zrobiona naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No niektóre autobusy brzmią lepiej niż inne, no ale generalnie pozyskiwanie dobrych nagrań takich pojazdów pewnie nie jest łatwe, a no tutaj ewidentnie deweloperzy się postarali, bo zarówno mamy dźwięki na środek i na zewnątrz tego autobusu i na przykład możemy sobie czy to przełączyć kamerę na kamerę zewnętrzną i prowadzić sobie od zewnątrz, albo po prostu otworzyć okno kierowcy. I wtedy ten dźwięk faktycznie się zmienia, dźwięki tła nie są wtedy takie przytłumione, no i ten silnik czy wiatr na przykład słychać inaczej, no i słychać też ruch, który jeździ po ulicy, bo też podczas jazdy będziemy musieli uważać na inne pojazdy, czy to jakieś inne autobusy, samochody, czy jakieś motocykle, czy nawet jakieś pojazdy oprzywilejowane, bo takie też się zdarzają. No i też musimy właśnie odpowiednio na te różne pojazdy reagować. Musimy oczywiście też skręcać i skręcanie chyba jest najtrudniejszym aspektem w tej grze. Ono wygląda bardzo podobnie do skręcania w Eurofly'u, to nie jest Forda, to jest właśnie bardziej bardziej Eurofly, gdzie kiedy zbliżamy się do zakrętu, tu mamy dźwięki klawiszem, konkretnie tą literą F, sprawdzamy, ile stopni musimy skręcić i później literami D i A, bo generalnie tutaj sterowanie wygląda tak, że W to jest gaz, A i D to są skręty w prawo i w lewo, a S wyśrodkowuje nam kierownicę, no to w ten sposób te zakręty nabieramy. I to jest ta część, która zajmuje testowanie najwięcej czasu. Ja się jeszcze tego uczę. Gdyby ktoś chciał spróbować, no to tak jak to proponują deweloperzy, najlepiej, kiedy już podjedziemy do zakrętu, się całkowicie zatrzymać, skręcić maksymalnie z kierownicą w prawo, zwłaszcza jeśli jest zakręt na 90 stopni i później delikatnie na pierwszym biegu w ten zakręt wchodzić. No ale jednocześnie też musimy właśnie uważać na inne pojazdy. Co mamy jeszcze innego symulowane oprócz tego? Nie mamy, co ciekawe, na razie rozkładu jazdy, więc akurat nie musimy się martwić, że się spóźnimy. Ale są limity prędkości, są światła, więc też musimy zatrzymywać się na czerwonych światłach, gdybyśmy takie napotkali. Jest symulowana pogoda, więc możemy jeździć zarówno w słońcu, czy w deszczu. I co ciekawe, to jest pierwsza gra, która gdzie włączenie świateł czy wycieraczek jest faktycznie wymagane, no bo generalnie, czy to właśnie w TWS-ie, czyli w tym symulatorze pociągów, czy w Euroflyu, tam jak padało, mogliśmy sobie włączyć wycieraczki, no i to było fajnie. Natomiast w tej grze, jeśli tych rzeczy nie włączymy, no to gra nas poinformuje, na przykład, że jest za ciemno i musimy włączyć światła, czy musimy ustawić klimatyzację w autobusie, żeby pasażerom było ciepło, czy właśnie te wycieraczki w deszczu włączyć. Jeśli oczywiście się z kimś zderzymy, no to nasz autobus dostanie uszkodzenia, które później musimy ewentualnie naprawić. Jeśli już poziom uszkodzeń przekroczy 100%, no to gra się kończy, więc no, musimy faktycznie się pilnować. No, jest to na pewno gra, która wymaga trochę nauki, ale jak ktoś lubi właśnie prowadzenie różnych pojazdów, lubicie symulatory, no to myślę, że to jest projekt, który warto sprawdzić. Nie wiem, czy do końca podoba mi się domyślna klawiszologia. Niektóre klawisze są takie mało intuicyjne, bo tak już wspominałem o tym, że W to jest gaz, ale hamulec już nie jest S, a domyślnie jest to znak minus. Między innymi oczywiście też tam jest hamulec ręczny, no właśnie jeszcze mamy pojazdy zarówno z automatyczną, jak i ręczną skrzynią biegów i o tym też musimy pamiętać, jeśli jedziemy autobusem z ręczną skrzynią biegów, no to też musimy najpierw naciskać sprzęgło, zanim zmienimy biegi. No generalnie warto sobie dokumentację przeczytać, która wszystkie skróty klawiszowe wymienia i też podobnie jak w Euroflyu pod Alt H jak Help mamy w samej grze też w każdej chwili dostępną listę wszystkich skrótów, a gdyby jakieś skróty nam nie pasowały, to też w ustawieniach gry możemy je sobie zmieniać. Można grać offline, można grać online i w tym momencie możemy sobie też z innymi graczami rozmawiać na czacie. Ja akurat jeszcze trybu online nie sprawdzałem, ale taki tryb jest dostępny. A gdyby ktoś chciał tworzyć własne pojazdy czy trasy, no to też deweloperzy od razu udostępnili nam edytor. Edytorem też się jeszcze nie bawiłem, bo on, co ciekawe, też wymaga od razu rejestracji, więc cokolwiek robimy już jest jakby chyba od razu wrzucane na serwer, z tego co wiem, ale jakby ktoś chciał pobawić się też w tworzenie własnych tras, no to można. Na ten moment deweloper główny nie ma dostępu do komputera, więc nie wiem, kiedy pojawi się kolejna aktualizacja, ale ma się niebawem pojawić. Natomiast to, co już nawet jest w tym momencie, jest naprawdę ciekawe dla tych, którzy lubią symulatory. Jeszcze raz gra Simbus. No, to jest jeden z ciekawszych tytułów, które niedawno się pojawiły obok tego symulatora komputerów, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Ale co jeszcze się pojawiło? Pojawiło się tradycyjnie kilka modów, między innymi pojawiła się właściwie pierwsza wersja moda do Dragon Ball Kakarot. I to jest kolejna gra w uniwersum Dragon Balla, natomiast to jest taka bardziej otwartoświatowa gra RPG, w której sobie chodzimy po otwartym świecie różnymi postaciami. Próbka, którą ja widziałem, odbywała się, chyba tutaj autor grał modem Goku akurat. I no, mamy różne misje, które musimy sobie przechodzić i też oczywiście, jak to bywa w Dragon Ballu, no też dużo walczymy, tylko że nie walczymy w takiej grze 2D, jak na przykład to było w przypadku tego innej gry Dragon Ball, która niedawno została moda, bo to jeszcze gier też wyszło dużo, wiem, że dwie zostały zmodowane, takie te najciekawsze i najnowsze. No i w tym modzie na ten moment mamy zaimplementowaną nawigację, oczywiście praktycznie cały interfejs jest czytany, mamy dźwiękowy radar, który nam pomaga po świecie się poruszać i też tam autor opisał, co w tej bieżącej wersji jest dostępne. Wszystkie menu są czytane, menu pauzy, sklepy, menu zarządzania przedmiotami, drużyna, no bo tak mówię, to jest gra RPG i postacie, zapisywanie i wczytywanie gry, opcje są czytane, wybór umiejętności, tak, drzewko umiejętności jest dostępne, gotowanie, łowienie ryb, więc to widzicie też, jakie rzeczy będziemy musieli robić, statystyki postaci, czyli karta postaci jest czytana, dialogi, w tym napisy, samouczki i tak dalej. To jest gra, która z tego co wiem jest udźwiękowana tylko po japońsku, na innych języków po prostu mamy napisy i nam mod te napisy czyta. Informacje o nazwach odcinków i rozdziałów, no właśnie, bo my w tej grze chyba też jakoś rozgrywamy fabułę z Dragon Balla, więc jak ktoś oglądał w dzieciństwie, no to też może być fajny sposób, żeby sobie poprzypominać różne rzeczy. Nawigacja, audio, to już o tym wspominaliśmy. Co jeszcze nie jest wspierane, to też myślę, że może być ważna informacja. Encyklopedia, minigra w baseball, menu fabuła i rozmawianie z innymi postaciami w naszej drużynie, w miastach, to pewnie będzie niedawno zaimplementowane. I to jest na ten moment, to są jedyne rzeczy, które nie są wspierane. Też ten mod przynajmniej, bo sama gra chyba jest grywana na klawiaturze, natomiast ten mod na ten moment wymaga kontrolera, więc jeśli macie pada do gier, no to w tej grze się wam przyda. Jeśli nie macie, no to na ten moment sobie w Kakarota, przynajmniej z tym modem nie pogracie, no ewentualnie można użyć jakiegoś narzędzia, które symulują pada na klawiaturze, bo takie narzędzia też są dostępne. Co mamy jeszcze? Mamy grę, która jest darmowa do jutra i to zainspirowało Rashada, który już też pojawił się parę razy tutaj, do stworzenia moda. Właściwie to zrobił to praktycznie jeden czy dwoma poleceniami do Kloda i jest to taka typowa gra typu podejmujemy decyzję, taka bardziej powieść wizualna może bardziej. Nazywa się The Life and Suffering of Ser Brante i jest to gra, w której wcielamy się w, no tak naprawdę postać, którą rozwijamy od dzieciństwa, żyjącą w takim bardzo opresyjnym królestwie, gdzie no generalnie każdy ma jakąś wybraną rolę i jeśli nie zgadzamy się z tym, co nam każą robić, no to jesteśmy bardzo szybko karani. No i generalnie po prostu musimy podejmować decyzje dla naszej postaci, pamiętając o tym, że jeśli nie pójdziemy za tym, co każe władza, no to no, możemy prawdopodobnie być ukarani, ale z drugiej strony nawet takie pojedyncze decyzje mogą wpływać nie tylko na nas samych, ale też na całe imperium. I jak tutaj pisze Steam, niektóre sceny w tej grze, chociaż to jest gra tekstowa, są dość brutalne, więc jak ktoś nie lubi takich gier, takich mrocznych, to może nie być gra dla was, a jeśli lubicie sobie czasami też bardziej poczytać, no to może być to całkiem ciekawa gra. Ma pełną uprawę muzyczną i dźwiękową. Muzyka jest całkiem fajna. Miałem okazję chwilę posłuchać, jak ta muzyka brzmi. A jeszcze gra jest zupełnie darmowa. Jeśli nas słuchacie na żywo, ta gra też jest na forum Audio Games w sekcji New Releases. Simbass i Dragon Ball to one są akurat w tym pokoju Playtest, więc jakbyście tych gier szukali, no to znajdziecie je tam. Więc warto sobie ewentualnie zakupić, nawet właściwie bardziej pobrać i potestować. I jeszcze mam dwie gry na koniec. Jedna gra jest na komputery i to jest gra darmowa. Dla tych, którzy lubią sobie postrzelać do zombie. Gra Welcome to the Apocalypse to jest pierwszy tak zwany twin stick shooter w audio i to jest w ogóle też ciekawe, bo no do tej pory nie mieliśmy tego gatunku zrobionego w audio. A o co w tym gatunku chodzi? No generalnie to jest gra, którą lepiej grać na padzie, to jest też najbardziej naturalne, ale można to grać też na klawiaturze. O co w tych grach chodzi? No w nazwie mamy twin stick, czyli dwa drążki. O co chodzi? Lewym drążkiem w takich grach się poruszamy, a prawym, niezależnie od tego, w jakim kierunku idziemy, możemy celować. Więc możemy na przykład iść do przodu, ale strzelać prawo albo w lewo, albo do tyłu, albo do przodu, tak jak idziemy. I właśnie tak możemy robić w tej grze, a właśnie będziemy strzelać do zombie. Gra to jest taka typowa zręcznościówka. Mamy kilka minut do przejścia poziomu, w którym to właśnie musimy do zombie, które się na planszy pojawiają, strzelać. Będziemy czasami znajdywać różne lepsze bronie. Tam zaczynamy od takiego podstawowego pistoletu, ale nawet możemy skończyć z jakimiś karabinami maszynowymi, czy nawet wyrzutniami rakiet, więc bronie, do jakich będziemy mieli dostęp, no, stają się coraz to bardziej imponujące. I jednocześnie musimy też szukać cywili, którzy też na tej mapie się będą znajdować, będą wołać o pomoc. I no, jeśli ich znajdziemy, to też dostaniemy jakieś bonusy i czas gry zostanie przedłużony. Jeśli nie uda nam się znaleźć wszystkich cywili na danym poziomie, albo po prostu zombie nas zabiją, no to tracimy życie i po prostu dany poziom się dla nas kończy. I na koniec jeszcze coś dla tych, którzy mają iPhony i lubią gry logiczne. Mianowicie pojawiła się bardzo ciekawa gra logiczna, mianowicie nazywa się ona Erwin i jest to, można powiedzieć, gra 2048, ale na sześcianie, gdzie nie mamy tylko takiej jednej planszy, którą musimy uzupełnić, tylko mamy taki pływający sześcian na ekranie, w którym mamy, no, jak można się domyślić, sześć ścian. Każda ściana ma planszę 4x4, w której to, podobnie jak w 2048, mamy po prostu pola, na których są cyfry i musimy tą planszą manipulować tak, żeby najeżdżać i takie same cyfry, żeby takie same liczby właściwie nawet, żeby one się ze sobą mnożyły. Czyli dwie dwójki dają nam czwórkę, jak połączymy dwie czwórki, no to dostaniemy ósemkę, czy szesnastkę nawet, bo to tak to wyglądało i tak dalej. No i naszym celem jest osiągnięcie 2048 na wszystkich sześciu polach. I VoiceOverem działa to bardzo intuicyjnie, chociaż ta gra nie jest stworzona dla osób niewidomych, to sterowanie jest bardzo przemyślane, bo można tą grą sterować na kilka sposobów, bo są czynności na każdym polu i możemy po prostu czynnościami poruszać planszą w górę, dół, lewo, prawo. Możemy użyć gestu przewijania trzema palcami, więc podobnie jak na przykład w grze 2048 od Oriola. No i też oczywiście możemy przewijać samą planszę, stukając poza tą siatką i też przesuwając trzema palcami albo używając czynności. I oprócz tego z kolejnymi poziomami będą jakieś inne dodatkowe efekty się uaktywniały, które nam pozwolą te plansze różne jakoś ze sobą mieszać i inne tego typu ciekawe rzeczy się będą działy. Sama gra kosztuje około 25 zł, 5 dolarów, jak tutaj pisze deweloper. Natomiast jeśli ktoś chciałby tę grę przetestować za darmo, to też dla osób niewidomych, bo właśnie chcę sprawdzić, jak dobrze ta gra działa z voiceoverem, oferuje dla pierwszych kilku osób, które do niego napiszą kody promocyjne, więc jeśli to jest gra, która kogoś z was ciekawi i chcielibyście taki kod dostać, no to też można napisać na adres info@erwin-game.com, info@erwin-game.com, ewentualnie jeśli chcecie po prostu sobie tę grę kupić, no to wątek jest akurat tutaj na Applebee's, nie na forum audiogames.net i też gra powinna być do znalezienia w App Store po prostu, także też można ją w ten sposób sobie znaleźć. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry w tym tygodniu.
0: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze informacje, które dla was mamy. Zbliżamy się co prawda powoli do końca Tyflo Aktualności, ale jeszcze potem technikalia przez chwilkę będą, także jeszcze na moment tu z wami zostaniemy. Teraz czas na drobne newsy.
1: Tak, a w drobnych newsach, co mamy tutaj zapisane jako pierwsze? Ogólnie dużo będzie aktualizacji. No i a propos kalendarzy. Rozmawialiśmy przed chwilą o kalendarzach i do tematu wracamy, bo aplikacja QuickMail, której dawno nie mówiliśmy, ale ona cały czas jest i cały czas prężnie się rozwija. Właśnie taki kalendarz tu stała i on jest kompatybilny zarówno z właśnie z Gmailem i chyba z Exchange'em jeszcze też, I właśnie po prostu możemy sobie zarówno tworzyć i zarządzać zdarzeniami czy spotkaniami, które do tego kalendarza dodane. I mamy też kilka widoków dostępnych. Mamy po prostu listę, mamy widok według dnia, tygodnia i miesiąca. Do wszystkiego są skróty klawiszowe, jak przystało na aplikację dla osób niewidomych. Możemy sobie przeskoczyć do konkretnej daty. Możemy też sobie ustawiać przypomnienia dla danych spotkań i jeśli otworzymy wiadomość, która ma link do spotkania, to też z poziomu aplikacji możemy od razu zaakceptować takie spotkanie i dodać je do naszego kalendarza, co też jest, myślę, że bardzo fajnie. Jakie mam wspierane kalendarze? No, co ciekawe, jest to Microsoft i Google, oraz iCloud też jest wspierany, czyli takie najbardziej popularne usługi kalendarzy są wspierane. Oprócz tego mamy też synchronizację kontaktów, której wcześniej nie było. Wcześniej Quick Mail miał własną zintegrowaną listę kontaktów, do której musieliśmy kontakty sobie dodawać ręcznie. Natomiast teraz, w tej najnowszej wersji, jeśli mamy już jakieś kontakty po stronie serwera, czyli to właśnie czy to na Gmailu, czy w Outlooku, czy w iCloudzie, no to te kontakty będziemy w aplikacji widzieć. To jest na razie synchronizacja jednostronna, więc jakbyśmy jakiś kontakt dodali z poziomu aplikacji, to on z tą chmurową usługą się na ten moment przynajmniej nie synchronizuje, ale pewnie w przyszłości taka funkcja też się pojawi. Jeszcze nie zdążyłem tego kalendarza sprawdzić, natomiast no to jest kolejna, wydaje mi się, całkiem sensowna alternatywa dla takiego dostępnego kalendarza i myślę, że no może kogoś to zainteresować. Sam Quick Mail ma całkiem przyjemny interfejs, więc no jeśli szukacie jakiegoś prostego klienta do poczty, nie pasuje wam Thunderbird, nie pasują wam te aplikacje, o których mówiliśmy, Outlook, czy ten klasyczny, czy webowy, no to może warto się właśnie Quick Mailem zainteresować, bo on też całkiem, cały czas prężnie się rozwija. Podobnie zresztą jak aplikacje z serii Quill. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że tam w Quillu dzieje się dużo i Quill jako Quill, czyli edytor tekstu, nie jest jedyną aplikacją, która jest dostępna, bo powstają aplikacje poboczne i tak powstała aplikacja do radia, o której właśnie chcę powiedzieć trochę więcej, jak i aplikacja do podcastu, która ma się niebawem pojawić. Na razie rozwój nad tą aplikacją się zatrzymał, bo trwa konferencja ACB, czyli też takiej dużej, drugiej organizacji dla zrzeszającej osoby niewidome w Stanach Zjednoczonych, no ale po tej konferencji pewnie rozwój aplikacji zostanie wznowiony. I długo zastanawiałem się, czy w ogóle o tej aplikacji mówić, bo ostatnio takich aplikacji do słuchania radia pojawiło się dużo. Niemniej jednak postanowiłem ją chociaż sprawdzić. No pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że aplikacja jest duża, bo ma prawie 1 GB po rozpakowaniu. Jest to spowodowane tym, że przychodzi z nią pełna wersja narzędzia FFmpeg z jeszcze pobocznymi narzędziami i chyba skompilowane tak, że są tam wspierane wszystkie formaty, łącznie z formatami wideo i chyba przez to te binarki są tak duże. No samo radio nie jest jakąś dużą aplikacją, bo sama aplikacja radio to ma jakieś 24 MB, natomiast no właśnie te narzędzia pomocnicze już są trochę większe. Natomiast dlaczego ostatecznie zdecydowałem się na opowiedzenie o tej aplikacji? Bo po prostu mamy naprawdę dużo możliwości, jeśli chodzi o nie tylko słuchanie, ale też nagrywanie stacji radiowych. I to myślę, że może wiele osób zainteresować. Może zacznijmy od tego, czego taka każda aplikacja powinna mieć i co tutaj w tej aplikacji jest. No mamy kilka katalogów, bo nie jest to tylko Radio Browser, ale na przykład jest to też na przykład TuneIn Radio, więc jak ktoś woli szukać stacji z tego katalogu, no to są one też dostępne. Mamy też stacje od ACB i NFB, czyli tych dużych organizacji dla osób niewidomych. Soma FM to jest bodajże głównie taka muzyka relaksacyjna chyba,
4: Tak, mają różne kanały tego ambientu, takiego ambientu, tych wszystkich chilloutów, tych wszystkich lo-fi i tak dalej. Tak mi się wydaje. Czyli taka muzyczka do pracy w tle.
1: Tak, no i właśnie tutaj załadowało mi się ten katalog i faktycznie tutaj mamy różne takie gatunki, które sobie można puścić. No i oprócz tego właśnie mamy katalog TuneIn, iHeart, katalog społecznościowy, co ciekawe, więc każdy może PGM3 uładować i w ten sposób ten katalog rozwijać. Mamy też dostęp do katalogu Icecast i to jest wszystko. W sumie no, okazuje się, że Radio Browsera nie ma, myślałem, że jest, ale no, tutaj w TuneIn też większość stacji znajdziemy i ewentualnie można jakieś stacje dodawać do katalogu własnego. Jak te stacje są sortowane, to już zależy od katalogu, no bo na przykład TuneIn nie organizuje inaczej niż właśnie Soma FM, gdzie po prostu te wszystkie stacje mamy od razu na widoku. Jest też oczywiście wyszukiwarka. Jeśli jakąś stację sobie włączymy, no to można ją też łatwo sobie dodać do ulubionych. Ulubione nam się wyświetlają na głównym ekranie aplikacji. W ogóle też główne okno aplikacji jest bardzo proste, bo mamy drzewko ulubionych stacji pod Alt-F. Oprócz tego mamy przyciski Play, Alt-P, Record, Alt-R do nagrywania, Browse Station, czyli przeglądaj stację, Alt-P, to nam otworzy taki drugi ekran z drzewkiem, gdzie te wszystkie katalogi sobie przeglądamy i z polem edycji, gdzie możemy szukać. I to jest wszystko na głównym ekranie. Też z poziomu paska menu mamy różne skróty klawiszowe do zmieniania głośności, odtwarzania. Też na tym ekranie przeglądania stacji jest suwak głośności. Te skróty też generalnie są dość intuicyjne, bo tam kontrol, strzałka góra-dół na przykład to jest zmiana na głośności, no i generalnie to działa tak całkiem logicznie. Aplikacje można też zminimalizować. Skróty klawiszowe chyba nawet można sobie skonfigurować tak, żeby były żeby były globalne. Mamy też kilka silników odtwarzania tych stacji radiowych. Może to być automatycznie wybierane, albo może to być Windows Media Player, albo MPV, to jest taki otwartoźródłowy odtwarzacz. Na pewno to też ma wpływ na wielkość aplikacji. Możemy odtwarzanie wznowić przy starcie, więc jakbyśmy chcieli, żeby od razu nam się konkretna stacja otwierała, to można. Więc to też jest całkiem fajne, ale z takich ciekawszych funkcji, które nie zawsze mamy dostępne. Możemy na przykład sobie ustawiać korektory i to nawet te korektory mogą być zapisywane osobno dla każdej stacji. Jeśli chodzi o nagrywanie, to tutaj też to jest całkiem fajnie zrobione, bo po pierwsze możemy nagrywać więcej niż jeden strumień, więc jeśli na przykład są dwie audycje, które nas interesują, no wiadomo, my nie możemy się zbytnio rozdwoić, możemy słuchać tylko jednej z nich, no to nie jest problem dla aplikacji, bo możemy sobie nagrać po prostu jedną audycję słuchając drugiej, albo nagrywać obie, ale jednocześnie jednej z nich słuchając. Możemy sobie planować nagrywanie, nawet do tego stopnia, że też można sobie planować włączenie aplikacji, gdybyśmy chcieli na przykład do jakiejś konkretnej stacji się obudzić, jeśli komputer jest cały czas włączony, no to można też tak z niej korzystać. Mamy też całkiem rozbudowane opcje nagrywania i rzecz, która cieszy mnie, no to w ustawieniach oprócz takich standardowych rzeczy typu w jakim folderze stacje mają być zapisywane oraz jak ma być tworzona nazwa pliku, no to mamy wybór formatu i domyślnie to jest wybrany format MP3, jest też dostępny format OGG, jest dostępny format FLAC, można sobie oczywiście parametry tych opcji, tych formatów ustawić, jest też format WAV i na dole mamy też, jeśli chodzi o formaty, opcję RAW Stream, czyli po prostu surowy strumień, czyli co nam dane radio poda, no to aplikacja nam do takiego samego typu pliku zapisze i to jest bardzo fajne, jak ktoś nie chce, żeby te nagrania były rekodowane jeszcze raz, to wtedy zawsze jest jakaś utrata jakości, no to można powiedzieć z aplikacji, dobra, jeśli to radio jest w MP3, nagrywaj do tego, po prostu zapisz mi to MP3. Jeśli to jest AAC, zapisz mi to AAC. Nie wiem, jak to się zachowa w przypadku stacji działających po HLS. Jeszcze tego nie zdążyłem sprawdzić. Wydaje mi się, że no byłoby to też do zrobienia. Jest tam FFmpeg, więc no to jest jakiś AC, więc pewnie dałoby się to zrobić. Nie zdążyłem jeszcze tego sprawdzić. Natomiast no dla tych, którzy lubią nie tracić jakości i chcecie po prostu dosłownie nagrać to, co leciało, No to w tej aplikacji można sobie coś takiego zrobić. Też, co jest bardzo fajne, to można skonfigurować, co aplikacja ma zrobić, gdyby na jakiś czas połączenie zostało utracone. Może automatycznie znów połączyć się z radiem, nawet można ustawić, ile razy ma próbować nawiązywać połączenie, gdyby coś poszło nie tak. I też można nagrać te efekty, które są na stację nałożone, ten korektor na przykład, jakby ktoś chciał nagrywać właśnie taki już przetworzony dźwięk, to takie opcje też są w tej aplikacji dostępne. Jedyna rzecz, która dla nas nie będzie bardzo przydatna, no chyba, że mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, to jest moduł pogody, bo on jest ewidentnie nastawiony na Stany Zjednoczone. No po pierwsze mamy też w aplikacji wszystkie strumienie National Weather Service, czyli takich 24-godzinnych strumieni, gdzie po prostu jest pogoda czytana cały czas. No a też z poziomu aplikacji można sobie pogodę sprawdzić, natomiast to też właśnie działa tylko dla miast i Stanów, no w Stanach Zjednoczonych w ten sposób dowiedziałem się, że nawet jest jakieś małe hrabstwo, które ma taką samą nazwę jak miejscowość, w której mieszkam, więc to też tak no, ciekawie. Ale no, jak ktoś jest w Stanach, to no, można nawet jakieś alerty sobie skonfigurować na tą pogodę i posłuchać sobie lokalnej tej stacji pogodowej dla miejsca, w którym jesteśmy. No, po prostu u nas to nie zadziała. Natomiast no, takie rzeczy nam ta aplikacja pozwala. No całkiem ciekawa funkcja. No myślę, że zwłaszcza to nagrywanie do tego samego formatu, co daje nam dane radio i nagrywanie kilku strumieni jednocześnie może być dla wielu osób przydatne. Także no może jednak jest jakiś powód, dla którego warto się tą aplikacją zainteresować. Mimo to, że takich aplikacji do radia jest ostatnio całkiem dużo takich aplikacji.
4: Ja w sumie trochę inne pytanie, no? Bo oni coś zapowiadali i nie wiem, czy ta funkcja weszła ostatecznie, że ma być funkcja wykrywania strumieni radiowych na stronach internetowych, czyli że podajemy mu adres do jakiejś strony, gdzie wiemy, że jakieś radio tam gra, czy jest zakodowane i on sobie sam to wyłuska. Czy to też już weszło, czy...
1: Wiesz co, myślę, że tak, bo w Many Stations jest polecenie Find Streams from Website. Nie sprawdziłem tego, bo no, dużo jest tych funkcji, ale faktycznie to też może być bardzo przydatne.
4: Ciekawe, jak dobry jest ten mechanizm ekstrakcji. Czy to działa trochę tak jak ta wtyczka HTTP Live Headers, którą kiedyś tutaj używaliśmy sobie w Firefoxie, a potem w Bazylisku? Czy jakoś jakimś innym mechanizmem jest to zrobione? Ale może to być ciekawe.
1: No ciekawe. Na pewno warto sprawdzić. Ja akurat nie wiem, czy ktoś ma jakąś taką stację pod ręką, gdzie to by mogło się przydać, no ale jeśli właśnie jest jakaś stacja, która nie oferuje nam takiego bezpośredniego linku, no to w tej aplikacji może dałoby się to i tak obsłużyć. Ciekawe, czy to by zadziałało na strumieniu wideo. W sumie.
0: To wszystko tak naprawdę to bardzo mocno podejrzewam, zależy od tego, jak ten strumień jest ukryty, bo niektóre strumienie to dość łatwo wyłuskać, nawet jeżeli one nie są gdzieś tam powiedzmy wrzucone tak wprost, podlinkowane, tylko są osadzone na przykład jako obiekt audio na stronie, albo jakimś prostym playerem, tam typu JW Player, albo jakieś inne, czy WP Player. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy komuś intencjonalnie zależy na tym, żebyśmy my tego radia nie posłuchali z innego miejsca niż strona internetowa. No i tu się zaczynają różne triki na to, żeby coś takiego zablokować. No i tu sobie ta aplikacja może nie radzić.
1: Tak. No, miało być zrobione newsy, w sumie to ten Queer Radio to mógł być osobny segment, ale no tak wyszło, teraz będzie zdecydowanie szybciej, bo kolejne rzeczy pewnie zajmą dużo mniej czasu. Dla fanów TeamTalka pojawiła się nowa aplikacja na iPhone, na ten moment dostępna wyłącznie w Test Flightie i jest to, z tego co rozumiem, kontynuacja oficjalnej aplikacji do TeamTalka, która ma więcej funkcji. Jakie to są funkcje? Za dużo informacji nie mamy. Jedna rzecz, do której udało mi się dostać, to na pewno aplikacja wspiera ładowanie własnych schematów dźwiękowych, bo ktoś chciał sobie dźwięki pozmieniać, jakie są odtwarzane, bo oficjalny mobilny TeamTalk na to nie pozwala, na komputerze jak najbardziej można takich zmian dokonywać, no to w tej aplikacji można. Czy jeszcze coś zostało zoptymalizowane? Tutaj deweloper pisze, że nawigacja po kanałach, bardzo możliwe. Ja nie zdążyłem osobiście jeszcze tej aplikacji sprawdzić, natomiast wiem, że generalnie za osób, które to sprawdzały, to piszą, że no tam dużo jeszcze zostało po staremu, więc jest to w dużej mierze po prostu oficjalny TeamTalk, tylko z jakimiś drobnymi dodatkami, ale jeszcze jakieś błędy, które w tym oficjalnym TeamTalku są w tej wersji, też jeszcze się znajdują. Na przykład jeśli wyciszymy sobie transmisję Magic Tapem, czyli tak dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, no to później jej nie włączymy z powrotem, tym samym gestem musimy nacisnąć ręcznie przycisk. Także jeszcze tutaj na pewno jest potencjał do ulepszania tej aplikacji, no bo jednak TeamTalk na iPhone'ie ma braki pod względem wersji na komputery, czy nawet na Androida ostatnio, bo na Androidzie na przykład mamy transfery plików, których chyba na iPhone'ie nie ma, więc zobaczymy, czy ta aplikacja będzie się rozwijała względem no, tej wersji oficjalnej, czy no, jak tutaj to będzie wszystko wyglądało. Co mamy dalej? Dalej mamy smutną informację, bo zmarł Jonathan Sharp, osoba, której możecie z imienia nie znać, ale jest to osoba, która bardzo przyczyniła się do rozwoju sprzętu dla osób niewidomych, bo jest to osoba odpowiedzialna między innymi za notatniki Braille Note, czy właściwie nawet bardziej za oprogramowanie Keysoft, które za nimi stoi, no bo okazuje się, że Keysoft no to sięga swoich początków do połowy lat 80., w 86 roku konkretnie. Właśnie ten człowiek stworzył jego pierwszą wersję na jakieś przenośne komputery firmy Epson, które właśnie już wtedy pozwalały osobom niewidomym korzystać z takiego pełnoprawnego notatnika, który też później doczekał się na przykład funkcji terminala, który pozwalał później łączyć się poprzez modem z różnymi BBS-ami tak zwanymi. No to już pozwalało na komunikację z innymi osobami z całego świata. To były lata 80., kiedy to dużo osób widzących nawet nie miało jeszcze komputerów, a tym bardziej laptopów. A tutaj właśnie Jonathan Mosen wspomina zarówno te pierwsze urządzenia, jak i samego pana Sharpa, no bo on właśnie był Nowozelandczykiem, podobnie zresztą jak Jonathan Mosen, i już właśnie wtedy, jeszcze wtedy jako nastolatek, Jonathan Mosen pomagał w rozwoju tego rozwiązania, które później trafiło na komputery PC pod DOS-em, a na początku lat 2000 właśnie pojawił się pierwszy notatnik, który był w to oprogramowanie poszerzony, to już na bazie Windowsa CE. No akurat te pierwsze wersje może w Polsce nie były popularne, ale na pewno urządzenia Humanware, no czy wtedy to była Pulse Data, później została przyjęta przez firmę Humanware, no to myślę, że większość z was zna zasłyszenie czy tych późniejszych wersji, które jak najbardziej u nas już się pojawiły, także jest to jak najbardziej osoba, która ma duże dziedzictwo i bardzo dużo tej osobie zawdzięczamy, jeśli chodzi o rozwój notatników brajlowskich, monitorów brajlowskich, czy interfejsów na te urządzenia, jak dobrze takie aplikacje projektować, jak dobrze projektować pomoc, tryby pomocy na tych urządzeniach, no także też niech będzie panu Sharpowi ziemia lekka, no i kolejna legenda, myślę, że tak można powiedzieć, z tego świata odeszła. Skoro mówimy o Humanware'ze, to też taka krótka informacja, która pojawiła się niedawno, ale no, tak naprawdę tyle wiemy. Do użytkowników, którzy są zasubskrybowani na ich listę mailingową oraz na ich profile mediów społecznościowych została wysłana informacja, że użytkownicy muszą szykować się na podwyżki cen sprzętu, no bo wszystko drożeje. Głównie tutaj mówimy o komponentach takich jak pamięć, czy to po prostu dyski, czy pamięć RAM. Nowe ceny wejdą w życie na początku przyszłego roku. Gdyby ktoś chciał kupić ich urządzenia w cenach obecnych, no to lepiej to zrobić teraz niż później. O ile te ceny wzrosną? Nie wiemy. Nigdzie nie ma o tym informacji. Spekulujemy, co to, jakie dokładnie te podwyżki mogą być. No, na ten moment po prostu tego nie wiemy. Może samo Humanware tego nie wie, bo akurat jeśli chodzi o te ceny komponentów, to one dynamicznie się zmieniają i to niestety nie na dobre. Albo po prostu te podwyżki mogą być tak znaczące, że po prostu nie chcą jeszcze, nie wiem, ludzi przestraszyć i podać ich do informacji publicznej. Trudno mi powiedzieć. No, na ten moment nie wiemy, jakich to produktów dotknie. No obawiam się, że nawet ten Brainload najnowszy, który już był produktem drogim, jeszcze może podrożeć. No i pytanie, czy też inne urządzenia, czy to linijki brajlowskie, czy Victory, Stream, czy inne urządzenia Humanware też nie podrożeją. No jest możliwe, że tak, ale na jakieś bardziej konkretne informacje po prostu będziemy musieli poczekać też, jaki to będzie miało wpływ na ceny w Polsce. Ale teraz może takich kilka bardziej pozytywnych informacji. Między innymi Clipmon od Andrego Lujego cały czas prężnie się rozwija. Ostatnio, kiedy o tej aplikacji mówiliśmy, to wspomnieliśmy, że jest on dostępny na Maca oprócz Windowsa, no bo to zaczęło się od historii schowka, ale też później ta aplikacja doczekała się możliwości synchronizacji. Później doszły zabezpieczenia, na przykład możemy sobie skonfigurować program tak, żeby inteligentnie rzeczy typu hasła, numery kart płatniczych i tak dalej nie były do historii zapamiętywane, on po prostu inteligentnie wykrywa, że coś właśnie z hasłem czy numerem karty i po prostu tego nie dodaje. Później doszła synchronizacja po plikach, czyli na przykład jak mieliśmy jeden plik, czy to na jakimś dysku lokalnym, czy w Dropboxie, czy w jakiejś innej chmurze, no to między kilkoma komputerami mogliśmy sobie takie schowki synchronizować. A od najnowszej wersji doszedł jeszcze i jeden tryb synchronizacji, a mianowicie dedykowany serwer, który możemy sobie odpalić, czy to na jednym komputerze, czy to na jakimś właśnie serwerze, czy to w naszej sieci lokalnej, czy poza. I wtedy wszystkie komputery będą się właśnie synchronizowały z tym serwerem, co może mieć swoje plusy i w wielu sytuacjach działać lepiej, jeśli na przykład właśnie nie mamy takiej chmury, albo nie chcemy po prostu przez pliki tej synchronizacji dokonywać, to wtedy też jest wszystko szyfrowane oczywiście, więc też nasze dane sobie nie latają. A ma to jeszcze jeden istotny plus. Taki serwer jest też kompatybilny z aplikacjami mobilnymi, które są już w drodze i są w dość zaawansowanym stadium rozwoju. Tutaj niedawno czytałem na Macedonii, że Andrzej już tam wykupuje sobie konto deweloperskie Apple, żeby ci te aplikacje opublikować niebawem. No i no, te aplikacje będą dostępne zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Chyba nawet gdzieś na GitHubie te aplikacje latają. Muszę poszukać, czy uda mi się to zainstalować na iPhone'ie. Jestem bardzo ciekawy, jak to działa. Z tego, co widziałem z demonstracji, przynajmniej na Androidzie, to nie jest tak, że aplikacja sobie... Może na Androidzie jest tak, że to działa w tle, tak jak na Windowsie czy na Macu automatycznie schowek jest synchronizowany. Na iPhone'ie może być z tym problem, no bo po prostu Apple nie pozwala na takie aplikacje działające w tle w taki sposób, żeby one miały cały ciągły dostęp do schowka, chyba że jest to Alt Store, tam w Alt Store jest taka aplikacja. No generalnie pewnie najbardziej sensownym sposobem, jakby to zrobić, to pewnie byłyby jakieś skróty, że po prostu otwieramy aplikację i nam się wtedy historia schowka ładuje, tak możemy sobie szybko coś wkleić, no tak na przykład sobie przypisać gest do tego. No i podobnie wysyłanie schowka, też po prostu jak coś skopiujemy, będziemy musieli ręcznie wywołać jakieś polecenie, żeby nam się to do historii skopiowało, ale kiedy już się to skopiuje, no to bez problemu później możemy sobie na przykład na komputerze z Windowsem później taki tekst na przykład skopiować, a to może być jak najbardziej przydatne i ta aplikacja staje się naprawdę bardzo ciekawą opcją dla tych, którzy pracują na wielu urządzeniach, czy to w wielu komputerach, niezależnie od tego, jakie one mają systemy operacyjne, czy nawet jak pojawią się te wersje na smartfony. No to w ogóle może być bardzo ciekawie, zwłaszcza dla ludzi, którzy na przykład mają Windowsa i iPhone'a, gdzie nie mamy tego uniwersalnego schowka. Więc no, robi się ciekawie. Na pewno będę musiał te mobilne aplikacje przetestować, a kiedy one już gdzieś pojawią oficjalnie w sklepach, no to na pewno też o tym damy znać. Co jeszcze się dzieje? Na przykład pojawiła się nowa wersja aplikacji FastSM. Właściwie to jest teraz FastSM RW. Czyli klient do Mastodona i do Blue Sky od Masona, który został przepisany. Stąd jest właśnie to RW, jak rewrite. Aplikacja wcześniej była pisana w Pythonie, a teraz jest to generalnie interfejs natywny i to zarówno na komputery, jak i na urządzenia mobilne. Mamy jakby jeden rdzeń, który jest odpowiedzialny za komunikację zarówno z Mastodonem, jak i z Blue Skyem. No i później na różne systemy jest pisana aplikacja. Najbardziej rozwinięta jest wersja na Windowsa, jak i na Maca i to są bardzo teraz szybkie aplikacje. No i już pozwalają w tym momencie na takie wszystkie podstawowe działania na obu portalach. Tak jak ostatnio wspominał Paweł, mają też dźwięki, kiedy najedziemy na jakiś post, który ma dźwięk, który ma jakiś załącznik, czy to jest obrazek, czy to jest jakiś dźwięk, czy coś innego. Ale oprócz tego mamy takie funkcje, jakich byśmy się mogli spodziewać takiej aplikacji dla osób niewidomych. Oczywiście jest interfejs niewidzialny, jest interfejs graficzny, ale co ciekawe, jak ktoś nie chce mieć taki interfejs niewidzialny, ale nie chcemy sobie zaśmiecać całej klawiatury, to FastSM ma taki bardzo fajny patent, mianowicie możemy sobie pracować w trybie warstwy. Jak to działa? Zamiast przypisywać całej masy skrótów klawiszowych do wszystkiego, możemy sobie przypisać skrót jeden, który uaktywnia nam warstwę. Domyślnie jest to Ctrl Windows Spacja i kiedy jesteśmy w warstwie, no to po prostu nam wtedy klawiatura tymczasowo steruje tym FastSM-em i wtedy strzałkami możemy sobie chodzić po postach, możemy odpowiadać na wszystkie generalnie takie najbardziej potrzebne funkcje mamy do dyspozycji, bardzo to fajnie działa i kiedy skończymy, po prostu naciskamy Escape i warstwa nam się wyłącza. Ta opcja jest dostępna tylko na Windowsie, na Macu mamy cały czas interfejs graficzny, ale on jest szybki. To jest największy atut tej aplikacji, tak jak wcześniej podobała mi się Fedra, bo ona też była szybka w FastSM, przez to, że to jest też taki bardzo natywny interfejs, no to jest równie szybki na Windowsie czy na Macu, no z tym, że FastSM no, ma na przykład więcej dźwięków niż Fedra i też można paczki dźwiękowe sobie wgrywać, więc no tutaj też ta aplikacja zdecydowanie wygrywa. Co też jest bardzo fajnie rozwiązane, to konfiguracja tego, co ma być

0: Włosy przenosić, żeby ta kolejność przestawiać w górę lub w dół. Także tak sobie konfigurujemy, co ma być czytane. Co też jest bardzo w tej aplikacji fajne, to mamy skróty, mamy coś w rodzaju pokrętła i możemy tym pokrętłem poruszać się po różnych bardzo ciekawych jednostkach czasu, bo możemy na przykład skakać sobie po dowolnej osi czasu co godzinę, co 3 godziny, po postach od jednego autora, po danym wątku, no i parę takich innych opcji jest. I te pokrętła są też bardzo przydatne na urządzeniach mobilnych. No właśnie, no bo oprócz tego, że FastSM ma wersję na Windowsa i na Maca, no to mamy wersje mobilne. Mówiliśmy o tym, że FastSM wcześniej już miał wersję na Androida i ta wersja została. To jest też rozwijana wersja na iPhone'a. Ona rozwija się trochę wolniej na ten moment, no w tym momencie większość rozwoju jest skupione na tych wersjach komputerowych. Nie wiem też, czy ta wersja mobilna jest tak bardziej publicznie dostępna. Jest generalnie test, jak ktoś by chciał do niego dołączyć, to można po prostu do Masona na Mastodonie na przykład napisać, ale pewnie on też na dzień powinien się pojawić bardziej publicznie. No i mogę potwierdzić, że tam to pokrętło też jest dostępne. Więc pewnie za jakiś czas też te aplikacje na urządzenia mobilne też znów zaczną być rozwijane. I wtedy to może być naprawdę bardzo ciekawa alternatywa dla, no, na przykład dla Mone i tego typu aplikacji. Zwłaszcza, że tutaj znów ona jest naprawdę bardzo szybka, no i w przeciwieństwie do tych innych aplikacji, też jak ktoś lubi sobie grzebać w dźwiękach, personalizować różne dźwięki, no to w tych wersjach mobilnych to będzie możliwe i w przeciwieństwie do Mone, ona będzie też w stanie synchronizować naszą pozycję w czytaniu, na przykład na Mastodonie, pomiędzy różnymi urządzeniami, pomiędzy różnymi platformami. Także jak ktoś szuka takiej mobilnej alternatywy do czytania, czy to Mastodona, czy Blue Sky'a, no z Blue Sky'a zwłaszcza może być problem, no to FastSM może być naprawdę bardzo ciekawą alternatywą. I na koniec, z mojej strony przynajmniej, aplikacja, która może być przydatna dla tych, którzy dużo pracują w jakichś korporacjach i szukają narzędzia do zarządzania projektów, czyli jakieś tutaj planowanie zadań, jakieś listy błędów i tego typu rzeczy. Mamy program Vantage PM, który pozwala nam zarządzać takimi projektami i sobie tworzyć listę zadań, które musimy sobie tworzyć. Możemy sobie też zapisywać listę osób, które w danym projekcie mają brać udział. I generalnie tego typu zadaniami się możemy zajmować. Aplikacja może synchronizować się albo po prostu lokalnie, albo przez dysk Google, więc no, niestety nie integruje się tutaj z jakimiś narzędziami firm trzecich, z którymi dostępnością też jest niestety różnie. Ale jak ktoś takiego narzędzia szuka, no to może być no, ciekawe narzędzie do sprawdzenia. Generalnie aplikacja jest aplikacją webową działającą pod Electronem, ale na ten moment nie mamy wersji skompilowanych, musimy sobie tą aplikację skompilować ręcznie. Równolegle Taylor Arnes też opublikowała podobną platformę, mianowicie Start Testing pod adresem starttesting.net. To już jest usługa chmurowa, która jest też objęta abonamentem. Dostępne są różne plany, zależności od tego, jak dużymi projektami chcemy się zajmować. Tam też można różne typy błędów na przykład zgłaszać i później takimi błędami się zajmować. To nawet AI nam może pomóc priorytetyzować błędy, które zostały zgłoszone. To też może być przydatne dla tych, którzy, nie wiem, audytują dostępność aplikacji czy stron i tego typu rozwiązaniami. Mamy też wersję darmową do bardziej przetestowania, bo tam możemy mieć jedno wszystko. Jeden projekt, jakiś jeden błąd zgłoszony, jednego użytkownika, więc to możemy się po interfejsie rozejrzeć, ale to tak naprawdę wszystko, co w tej aplikacji możemy zrobić. To też platforma, która rozwija się dynamicznie, bo nam na początku nie było możliwości dodawania załączników, co no, może być przydatne, jakbyśmy chcieli na przykład jakiś zrzut ekranu czy jakieś logi dołączyć, jakieś dzienniki zdarzeń, ale te rzeczy już zostały dodane, więc tutaj też pewnie to jest projekt, który będzie prężniej się rozwijał. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje drobne newsy, ale generalnie drobnych newsów to jeszcze nie jest koniec.
1: No, Pawle, czy się słyszymy? Czy jesteś z nami? No chyba. Paweł.
2: Chyba jesteśmy, jest. Tylko coś tu się przywiesiło.
1: Super.
2: Tutaj padło pytanie o ten program.

0: który zamieściłem, tak? Czyli What Cables. On jest też tutaj w drobnych newsach zamieszczony. No to jest program na Maca, który siedzi sobie w naszym pasku menu i opowiada nam troszkę o naszych kablach, które podpinamy do tego Maca, czyli z jaką prędkością mogą być transmitowane dane. Czy ten kabel potrafi ładować, czy nie, a jeśli tak, to również, że tak powiem, którą technologią. Jakie to urządzenia są podpięte. Też możemy sobie rejestrować, które jakby taki wykres tego, jak w miarę upływu czasu te kable się zużywają, także dość szybko możemy też otrzymać informację, no, że któryś z naszych kabli może niedługo wymagać gdzieś tam wymiany. Jest też wersja Pro, ale w wersji podstawowej da się dość sporo rzeczy załatwić, także można z tego programu skorzystać. A tutaj Piotr wspominał też o Vantage PM, o tym zarządzaniu projektów. Ja dzisiaj się tym bawiłem troszeczkę. Na ten moment jest bardzo skomplikowany proces sprawienia, że to w ogóle się u nas uruchomi, bo to jest instalowane przez Node.js-a, tam trzeba sobie w Google Cloud tak naprawdę w tym takim środowisku do tworzenia różnych eksperymentów z kodem i jakieś hostowania infrastruktury, potem jakieś nasze aplikacje i tak dalej. Można sobie stworzyć projekt, więc jest to troszeczkę zachodu. No sam program działa fajnie, działa ciekawie, to znaczy interfejs jest fajny do śledzenia, kto nad czym pracuje, dodawania tego, zarządzania tym, ile zadań jest aktualnie jakby do zrobienia, a ile jest w trakcie, jakieś suwaki i tak dalej, można spersonalizować, ile procent już danego zadania wykonaliśmy. No i wszystko fajnie, tylko, znaczy są oczywiście błędy, bo gdzieś jakieś komunikaty Aria Live, czyli te automatyczne powiadomienia, czasami zostaje jakiś tekst po nich gdzieś tam na stronie, nie jest to jakoś czyszczone na bieżąco. Skróty klawiszowe, które są zapowiedziane, że mają działać, to nie działają, przykładowo Alt-Q do szybkiego dodania zadania. Także no jest tam jeszcze praca, a to co najważniejsze, no dla nas są dostępne te różne komponenty, ale największym wyzwaniem jest stworzenie, i to ty, Michale, myślę, potwierdzisz, masz doświadczenie też z takimi narzędziami, tych różnych wizualizacji danych, które osoby widzące bardzo lubią.
1: Tablice Kanban na przykład
0: tak
1: i
0: jest.
1: Inne takie.
0: Także mam wrażenie, że to jest jeszcze w powijakach, że po prostu chodzi o samo zarządzanie zadaniami i przyporządkowanie ich do osób w zespole, natomiast no właśnie te wizualizacje i tak dalej, co mogłoby sprawić, że jakiś zespół, w którym osoba niewidoma pracuje, mógłby chcieć takie narzędzie zainstalować, się na nie zdecydować, no to jeszcze tych wizualizacji tam nie ma.
1: No dobrze, to skoro to tyle drobnych newsów, to teraz odbieramy telefon, bo słuchacz czekał, i się doczekał, o ile jest jeszcze z nami. Kogo witamy? A już chyba nikogo nie witamy. Się słuchacz znudził czekaniem tutaj na nas. No, trudno się dziwić, bo trochę tych drobnych newsów tym razem mieliśmy. Natomiast skoro w takim razie tak, to teraz myślę, że możemy przejść do technikaliów, a w technikaliach tutaj już mamy dla was tak naprawdę kilka informacji. No i zaczynamy od czata GPT, który wraca na WhatsAppa.
2: Tak, to jest informacja, którą przesłał Maciek, za którą dziękuję. I no to może być informacja, która myślę, że sporo z was może ucieszyć. Trochę kontekstu. Możecie pamiętać, że jakiś czas temu ChatGPT był dostępny na WhatsAppie jako bot, do którego po prostu mogliśmy czy to napisać, czy wysłać jakieś załączniki ze zdjęciami, czy nawet nagrać jakąś głosówkę, i on był w stanie nam na te wiadomości odpowiedzieć. Nawet dało się, z tego co pamiętam, podpiąć go pod nasze konto i wtedy mieliśmy dostęp do pamięci, do historii naszych rozmów. Wszystko skończyło się w momencie, kiedy Meta postanowiło zmienić regulamin WhatsAppa i generalnie zakazać różnym botom właśnie dającym dostęp do takich usług AI tak po prostu przez WhatsAppa. Oczywiście ich AI, czyli Meta AI jak najbardziej, jest dostępny, jest nawet bardzo intensywnie promowany. Na to nie spodobało się Unii Europejskiej, która w tym roku nakazała, żeby WhatsApp dawał dostęp do tego typu usług i no po prostu Meta musiała na to pozwolić i bardzo szybko na to zareagowało OpenAI i ChatGPT na WhatsAppa wrócił. Nie wiem, czy na całym świecie, czy tylko w Unii Europejskiej, ale generalnie no, u nas ta opcja jak najbardziej powinna być dostępna. Natomiast to jest wdrażane powoli i może być tak, że kiedy spróbujecie taką rozmowę sobie utworzyć, no to na początku to jeszcze może nie zadziałać. Gdyby tak się stało, to po prostu spróbujcie jeszcze za jakiś czas, gdyby wam jakiś błąd wyskoczył. A jak to zrobić? No bardzo prosto. W WhatsAppie wchodzimy sobie w pole stworzenie nowej wiadomości i musimy podać numer w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście my nie będziemy za to płacić jakichś dużych stawek, no bo przecież to jest WhatsApp. Numer to jest 1-800-CHAT-GPT, jak to lubią podawać w Stanach Zjednoczonych, a po cyfrach jest to plus 1-800-242-8468 i to jest ten numer. Czyli jeszcze raz, plus 1-800-242-8478. Jak wpiszecie sobie ten numer, no to po prostu z czatem GPT możemy sobie porozmawiać i tak jak wcześniej po prostu możemy czy to właśnie pisać, czy to mówić, czy to wysłać mu jakieś zdjęcie i on po prostu nam na nasze pytania odpowie. Także jeśli komuś się nie podoba oficjalna aplikacja, czy to na komputerze, czy na smartfonie, wolicie pracować przez WhatsAppa, który no trochę od czasu świetności tej usługi się popsuł, zwłaszcza na komputerach, ale jednak myślę, że jest to interfejs, który wielu z was lubi, no to ponownie możemy z takiej możliwości sobie na WhatsAppie skorzystać.
1: No to w takim razie czas teraz przejść do waszych wiadomości, bo kilka tu ich się zebrało, więc zanim opowiem o aplikacji Czyściciel, to najpierw jeszcze zajrzyjmy tutaj. Mamy wiadomość od Tomasza. Witajcie, mam pytanie o tłumaczenie materiału z YouTube'a. Jak najprościej na iPhone'ie pobrać film w postaci dźwiękowej i dokonać transkrypcji i przetłumaczyć tekst na polski. Często korzystam z YouTube'a na iOS, szukając praktycznych porad i instrukcji. Pewnie tego typu operacja jest wykonywalna w kilku etapach, ale poproszę o jak najprostszą instrukcję. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszelkie materiały dotyczące technologii wspierających. Tak, trzymajcie, Tomasz. To jest ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że tu mógłby pomóc notebook LM od Google'a.
2: No, tak, to chyba byłoby najprostsze rozwiązanie, bo tam po prostu można wkleić link do filmu.
1: Tak.
2: Ja ostatnio miałem potrzebę coś sobie pobrać nawet nie z YouTube'a, a z Facebooka, gdzie no, nie za bardzo Facebook chciał współpracować, bo to było zapis transmisji. I ja sobie z tym poradziłem w taki bardzo techniczny sposób. To na pewno nie będzie rozwiązanie dla wszystkich, ale jakby ktoś chciał. Czy da się uruchomić YTDLP na iPhone'ie? Da się. Da się przez aplikację Eshell, o której jakiś czas temu mówiliśmy, czy to jest to takie terminalowe środowisko, w którym niektóre narzędzia możemy uruchomić. I tam na przykład właśnie jest Python, nawet zintegrowany. I w tym Pythonie mamy dostępny menadżer pakietów pip, czyli właśnie tak się generalnie różne zależności pythonowskie instaluje. YTDLP jest jednym z narzędzi, które w repozytoriach pip jest dostępny. Więc no, jak komuś nie przeszkadza wpisywanie poleceń w terminal, no to wpisując pip spacja install przez 2L spacja YT-DLP, no to możemy sobie go pobrać. Musimy też ręcznie ściągnąć sobie FFmpega, gdybyśmy na przykład chcieli wydobyć tylko dźwięk z danego filmu, a prawdopodobnie to nam będzie przydatne. Pytanie tylko, tak teraz pomyślałem, to ja to pobierałem z Facebooka, natomiast na YouTubie to tam teraz ostatnio jeszcze jakieś środowisko do JavaScriptu trzeba pobrać. Czy to będzie w Eshellu dostępne, bo tam Apple generalnie dość rygorystycznie podchodzi do wykonywania kodu. Trudno mi powiedzieć, no trzeba byłoby sprawdzić, natomiast no trzeba wtedy też sobie w internecie sprawdzić składnie YTDLP, natomiast kiedy już plik pobierzemy, no to on jest dostępny w aplikacji pliki. Tam dałoby się go jeszcze później przepuścić, nie wiem, przez jakiegoś Whispera na przykład, żeby wydobyć tekst, a potem taki tekst sobie przetłumaczyć. Natomiast myślę, że pomysł Michała z notebook elementem będzie dużo szybszy, bo tam po prostu wystarczy wkleić link i poprosić go, żeby to przetłumaczył.
1: I to się wszystko zadzieje, a potem tak. Dodatkowo jeszcze możesz się pytać o różne rzeczy związane z tym materiałem, bo to będzie nie tylko takie podsumowanie, czy opis, czy przetłumaczenie, ale na przykład możesz jeszcze po prostu zadawać pytania, taka wchodzić w taką interakcję z tym materiałem wideo z YouTube'a. Teraz zaglądamy do waszych kolejnych wiadomości. Tu mamy od Pawła wiadomość. Cześć, mam pytanie odnośnie wspominanej wcześniej aplikacji Vox Libri, a konkretnie jej wersji na iOS. Jak wskazuje App Store, ta aplikacja nie ma polskiego interfejsu. Sama obsługa po angielsku nie stanowi dla mnie problemu, natomiast się zastanawiam, jak sprawa ma się z odczytem tekstów zawierających polskie litery. Przypuszczam, że kodowanie UTF-8 to jest takie, z którym aplikacja sobie radzi, ale jak sprawa ma się z odczytem środkowoeuropejskiego ANSI? Czy wiecie, jak przedstawia się ta kwestia? Jeśli nie, to czy ktoś z was mógłby to przetestować? Pozdrawiam.
0: Znaczy, na pewno sam odczyt polskich znaków jest możliwy. Ja ostatnio coś czytałem sobie w Vox Libri. Zaimportowałem sobie to ze strony www. Akurat jedno opowiadanie zostało opublikowane na blogu WordPressowym. I sobie je zaimportowałem tak, więc pewnie to wyszło w Unicode. Można wybrać sobie dowolną syntezę z naszego pakietu dostępnych syntezatorów, w tym też głosy polskie, no i wtedy będzie to czytane poprawnie. Ale ANSI istotnie nie testowałem.
1: Generalnie to jest w ogóle problem z kodowaniem innym niż Unicode w obecnych czasach. To pamiętam, że VoiceDream nawet miał problemy z kodowaniem chociażby Windows CP1250, w których to stronach kodowych sporo różnych plików tekstowych osobiście miałem, więc trzeba było to konwertować do Unicode'a, do UTF-8. Zresztą w ogóle notatnik, jak późno w Windowsie, dostał możliwość zapisu do Unicode'a. To jest przecież od tam iluś lat zaledwie. A ten format jest z nami naprawdę długo, długo. Microsoft bardzo skutecznie się bronił przed tą stroną taką uniwersalną kodową i bardzo długo trzymał ten swój standard, zresztą inny niż inne systemy, bo jeżeli ktoś pamięta dawne czasy internetu, to zawsze było takie zalecenie, żeby polskie znaczki kodować w ISO 88592, dlatego że to był system, który był wspierany przez większość, jeżeli nie wszystkie różne egzotyczne systemy, a końcówka lat 90., początek 2000, no to były takie czasy, że ten internet to był obsługiwany nie tylko przez Windowsa czy tam Maca, ale też i różne inne takie mniej znane systemy, no chociażby nawet jeszcze z Amigi ludzie potrafili korzystać z internetu i to wcale nie były jakieś rzadkości. Natomiast no tu taki standard był zalecany, ale Microsoft bardzo skutecznie pilnował swojego i zachęcał, żeby korzystać z tych stron kodowych Windows CP1250. No a potem przyszedł Unicode i wyrównał wszystko i bardzo dobrze zresztą. Mamy wiadomość kolejną od Mojsiora. Takie informacje ode mnie, najpierw zacznę od gry. Dla tych, co lubią strategię, jest gra strategiczna, podobna do Lords and Knights na system iOS o nazwie Sidera, gdzie rozbudowujemy nasze królestwo oraz musimy prowadzić wojnę z innymi graczami. Gra jest online, na dzień dzisiejszy jest po angielsku i nie posiada dźwięków, ale autor planuje je dodać. Gra jest w fazie beta, w test flight i można ją znaleźć na forum Audio Games w sekcji playtesting. I to była pierwsza wiadomość od Mojsiora, a druga wiadomość od Mojsiora. I jeszcze jedno. Gdyby ktoś szukał aplikacji Notebook LM, no właśnie o tej aplikacji, o której wspominałem przed momentem, to teraz aplikacja nazywa się Gemini Notebook. A to dobrze wiedzieć.
2: Konsolidacja
1: tak,
2: marek.
1: Tak, po prostu ja Google tu rzeczywiście chce jednak wszystko trzymać pod jedną taką parasolową marką, żeby się to ludziom nie myliło. I to są, słuchajcie, wszystkie wiadomości, które mamy. No to teraz myślę, że czas przejść do mojego dzisiejszego wkładu, jeżeli chodzi o news w tej audycji, bo na dziś przyniosłem kolejną aplikację zrobioną przez siebie, no i rzecz jasna przez sztuczną inteligencję, przez modele AI. Ale to jest aplikacja, która rzeczywiście robi naprawdę pożyteczną rzecz, bo jeżeli chodzi o podcasty, czy w ogóle jakiekolwiek inne formy takie słowne, audycje radiowe, no nie każdy ma takie zdolności, dużo osób ich nie ma, powiedziałbym, ja też ich nie mam, żeby mówić bardzo płynnie przez długi, długi czas. I bardzo często zdarza się nam, chcemy czy nie chcemy, świadomie to robimy czy nieświadomie, używać tak zwanych wypełniaczy, czyli wszelkiego rodzaju i tak dalej. I prawdopodobnie właśnie kiedy będziecie słuchać Tyflo Podcastu, to tych wypełniaczy na stronie nie usłyszycie. A to dlatego, że stworzyłem właśnie narzędzie, które materiały audio skutecznie z takich wypełniaczy odsiewa. Po prostu wycina te wypełniacze z pliku audio. Aplikacja jest bardzo prosta. Nazwana jest Czyściciel. No, to słowo może nie kojarzy się dosyć pozytywnie, ale tak szukałem dobrej takiej łatwej do zapamiętania nazwy, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Zresztą ja tak właśnie mam taką wizję, żeby różnym aplikacjom nadawać takie proste nazwy, typu właśnie programista, tak jak aplikacja do wyświetlania ramówek, no to tu będzie czyściciel, no bo czyści. No i teraz pozwolę sobie pokrótce pokazać, jak wygląda interfejs tej aplikacji, żeby po prostu pokazać wam, o co w ogóle w niej chodzi. Spróbuję sobie włączyć RH Voice'a. O, proszę bardzo, mamy. I kiedy uruchomimy sobie tę aplikację, to znajdujemy się...
3: Pliki do wyczyszczenia, lista Alt plus P.
1: Po prostu na liście plików do wyczyszczenia. I teraz tu mam przycisk.
3: Dodaj pliki, przycisk Alt plus D. Dodaj folder, przycisk Alt plus F.
1: Dodaj folder, no wiadomo, wszystko prosto, ładnie, pięknie. Otwieramy sobie okienko do wybrania folderu, do wybrania konkretnych plików i możemy sobie nie tylko jeden plik, ale wiele plików za jednym zamachem wyczyścić.
3: Usuń z listy przycisk Alt plus.
1: No, jeżeli bym chciał
3: wyczyść listę.
1: Właśnie, usunąć zaznaczone pliki, to jest jeden przycisk do wyczyszczenia listy, jest drugi przycisk do czyszczenia po prostu wszystkich plików z listy, jeżeli byłoby ich dużo.
3: Opcje czyszczenia
1: i
3: grupa.
1: Tu przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli wybieramy sobie...
3: Opcje czyszczenia grupa. Co wycinać grupa? Wycinaj fillery i ciszę, przycisk opcji oznaczone.
1: To jest jeden tryb.
3: Wycinaj tylko fillery, przycisk opcji oznaczone.
1: No, myślę, że to wyjaśnia się samo.
3: Wycinaj tylko ciszę, za długie pauzy, przycisk opcji oznaczone.
1: Tak jest. I mamy wycinaj tylko ciszę, za długie pauzy, więc to są te trzy tryby pracy programu. Kolejna opcja.
3: Skracanie pauz. Lista rozwijana, umiarkowany, domyślny, dobry kompromis, zwinięte Alt plus S.
1: Tu są trzy presety. Ja pracuję na tym domyślnym, ale gdyby ktoś chciał bardziej lub też mniej, to też można sobie to zmieniać. Myślę, że w którejś z kolejnych wersji po prostu dodam jakąś możliwość definiowania sobie tego. Na razie są po prostu trzy presety, które jakoś tak metodą prób i błędów dostroiłem.
3: Zwarty, radiowe, zwięzłe tempo.
1: No właśnie.
3: Zachowawczy, ledwo zauważalne skracanie pauz.
1: Tak jest, więc co kto woli, można sobie po prostu to wypróbować. Następna opcja.
3: Pole edycji zaznaczone 0.30.
1: Tutaj właśnie, tu muszę dodać jakąś etykietkę, bo oczywiście nie dodała mi się, to jest do poprawy. 0.30 to jest długość danego wypełniacza, czyli jeżeli jakiś dźwięk, jakieś trwa dłużej niż 0,30 sekundy, no to po prostu jest traktowane jako taki wypełniacz. No bo nie jest to coś naturalnego dla naszej mowy i powinno zostać usunięte.
3: Format wyjściowy grupa. Format lista rozwijana mp3.mp3, zwinięte Alt plus F.
1: I tu mamy formaty, w jakich możemy sobie te pliki zapisywać. Jest tego całkiem sporo. Widzę, że w międzyczasie ktoś do nas dzwoni, więc sobie zaraz odbierzemy ten telefon. Natomiast co tutaj mamy?
3: ac.m4a, opus.opus, ogg.vorbis.ogg, wma.wma, ac3.ac3, flac bezstratny.flac, alac bezstratny.m4a, waw nieskompresowany.waw.
1: No właśnie, MP3. To jest standardowe narzędzie FFmpeg, które to wszystko sobie po prostu koduje, więc nie jest to jakaś tam wielka magia. Tu wybieramy sobie...
3: Kanały, lista rozwijana, stereo zwinięte.
1: Kanały,
3: bitrate,
1: bitrate w kilobitach, domyślnie jest ustawione 192.
3: Co zapisać, grupa, tylko plik audio, przycisk opcji oznaczone.
1: No i tutaj mamy... kilka też opcji, które myślę, że mogą być przydatne. Tylko plik audio. To jest dla tych, co ufają aplikacji i dla tych, którzy po prostu chcą odpalić, przepuścić dany plik, no i zachować to, co aplikacja uzna, że warto odfiltrować. I to, powiem szczerze, nie działa najgorzej. No naprawdę aplikacja dość ładnie radzi sobie z różnego rodzaju takimi wypełniaczami. Ale jeżeli ktoś chce mieć większą kontrolę nad tym procesem, to oczywiście można wybrać inną opcję.
3: Tylko projekt reapera.rpp, przycisk opcji oznaczone. Audio i projekt reapera, przycisk opcji oznaczone.
1: No właśnie, jeżeli chcemy mieć i to, i to, to możemy, jeżeli chcemy mieć tylko plik MP3, to też, czy jakiś tam inny plik oczywiście.
3: Tylko plik
1: to
3: audio.
1: To wszystko zależy od tego, co tu wybierzemy. I w tym momencie muszę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy, która jest nie bez znaczenia, jeżeli przetwarzamy wiele plików i zdecydowalibyśmy się na wybranie projektu Reapera. Jeżeli wybierzemy projekt Reapera, to razem z tym projektem do katalogu, który wskażemy, trafi wyrenderowany ten plik oryginalny, ale skonwertowany do formatu FLAC. Dlaczego? Z takiego mianowicie powodu, że ja oczywiście pierwszą moją myślą, jaka była, to po prostu no, mamy plik źródłowy, więc wystarczy mi tylko dorzucić do niego Reapera. Projekt reaperowski, niech on sobie tam będzie i niech po prostu on będzie już odpowiednio przygotowany. O tym, jak on może być przygotowany, to opowiem za chwileczkę. Natomiast okazuje się, że to niestety nie jest dobra droga. Dlatego że jeżeli plik jest skompresowany, jest w postaci chociażby MP3, no to mamy taki kłopot, że te markery czy itemy w Reaperze są niestety z drobnym offsetem, z drobną różnicą. Więc nie mamy dokładnie tego samego efektu 1:1, który daje nam plik wyjściowy z samej aplikacji. A moim założeniem było coś takiego, że no dobrze, mamy aplikację, która zrobiła co mogła, ale dajmy na to w jakimś tam miejscu się pomyliła. No to ja teraz nie chcę, nie wiem, ileś tam siedzieć nad tym, tylko chcę poprawić tych kilka rzeczy, które ta aplikacja zrobiła źle. I najzwyczajniej w świecie chcę to wszystko wyedytować sobie w Reaperze i wyrenderować po prostu już zrobiony plik. No okazuje się, że gdybym nie szedł tą drogą w postaci wyrenderowania tego pliku FLAC, no mogłem jeszcze Wave'a, ale FLAC będzie jednak troszeczkę mniejszy, to trzeba by było każdy taki item przesuwać odrobinkę. I to się mija z celem. Zupełnie. Więc tą drogą zdecydowałem się nie iść, tylko po prostu no kosztem tego, że trochę więcej na dysku nam to będzie zajmowało. Co jeszcze? No, ważna jest kwestia też taka, że po prostu im więcej tych plików, no to tym więcej będzie jednocześnie tych flaków, tych kopii w postaci pliku flak. Także z tym też trzeba się liczyć. Jeżeli wybierzemy sobie Reapera jako źródło...
3: Co zapis? Tylko projekt
1: Reapera. Na przykład mamy tutaj, wybieramy sobie tak.
3: Wariant projektu Reapera grupa. Gotowy. Fragmenty już wycięte i dosunięte, przycisk opcji oznaczone.
1: No właśnie, to jest już zrobione. To jest po prostu projekt, w którym mamy dokładnie to samo w odsłuchu, co w pliku przetworzonym przez czyściciela. Natomiast no w Reaperze, jeżeli załadujemy sobie taki projekt, to każdy item możemy na przykład rozszerzyć, jeżeli uznamy, że wyciął za dużo, albo jeżeli wyciął za mało, no to sobie możemy na tych itemach pracować i nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy też wybrać...
3: Do przejrzenia. Fragmenty oznaczone wytnij, ripple, przycisk opcji oznaczone.
1: No właśnie, fragmenty oznaczone jako wytnij po prostu będą w odpowiedni sposób pooznaczane i jeżeli chcemy to sobie tylko poprzeglądać, to można. No, wydaje mi się, że ta opcja...
3: Gotowy.
1: Będzie jednak lepsza, ale dodałem do wyboru, jeżeli ktoś by potrzebował. Mamy coś jeszcze? Mamy.
3: Pomijaj fragmenty z muzyką, nie tnij, gdy gra muzyka, pole wyboru oznaczone Alt plusem.
1: No właśnie, okazało się na moich testach, że taki program i ten algorytm do usuwania tych różnych wypełniaczy jest super, ale problemem jest to, że jeżeli na przykład mamy jakąś prezentację, chociażby w naszych tyflopodcastach gry, gdzie jest muzyka i ktoś mówiąc na tej muzyce też właśnie troszeczkę się gdzieś tam zamyśli, zacznie używać właśnie takich wypełniaczy, no to ten program zrobi to, do czego został stworzony, czyli zacznie wycinać też te elementy muzyczne. Jeżeli mamy wszystko na jednej ścieżce. Alternatywą oczywiście no byłaby jakaś tam próba może pracy w projekcie, dorzucania wielu ścieżek. Natomiast to jest gdzieś do przemyślenia na przyszłość. Na razie zakładamy, że pracujemy po prostu na jednej ścieżce. I teraz co z tym zrobić? Jest opcja do wygaszania tego programu, jeżeli mamy muzykę. Oczywiście też nie byłoby dobrze zostawić to na zasadzie włącz-wyłącz, bo nie zawsze ta muzyka, nie zawsze te dźwięki w tle są na tyle istotne, że będzie nas to jakoś bardzo bolało, jeżeli one będą pocięte. Bo załóżmy, że mamy jakiś ambient, mamy coś tam w tle, na co specjalnie nie zwracamy uwagi, czy to się tnie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, on to nam po prostu coś tam w tle gra. No to wystarczy, żeby po prostu zostawić to takie pocięte i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Więc tu mamy suwaczek.
3: Czułość wykrywania muzyki. Suwak 50 Alt Pluso.
1: Domyślnie ustawiony na 50%. Jak przesuniemy sobie na stówkę, to będzie bardzo czuły i nawet jakieś bardzo delikatne dźwięki w tle będzie wykrywał jako coś, no, z czym trzeba ostrożnie, na co po prostu nie wolno reagować. Natomiast jak ustawimy na zero, to tak jakbyśmy te opcje praktycznie wyłączyli.
3: Folder wyjściowy, pole edycji
1: no
3: Alt
1: mamy
3: plus
1: folder
3: wypusta.
1: Wyjściowy, tu mamy
3: wybierz przycisk
1: wybierz, gdzie chcemy zapisać te nasze pliki wynikowe.
3: Uruchom czyszczenie F5, przycisk Alt plusu.
1: I mamy uruchom czyszczenie, odpalamy i właśnie. No i tu jest jeszcze taka dodatkowa kwestia, o której muszę powiedzieć, a właściwie kwestii jest kilka. Po pierwsze, ta aplikacja wykorzystuje model sztucznej inteligencji i to tak naprawdę kilka modeli. Jest jeden model do wykrywania przerw, jest jeden model do wykrywania właśnie tych wypełniaczy różnego rodzaju. Swoją drogą on jest dla języka polskiego, czy w ogóle dla słowiańskich jest dobry. Pytanie, jak radzić sobie będzie na przykład angielskiej mowie. A dlaczego mam takie wątpliwości, to o tym powiem za moment. Natomiast to są dwa modele. Mamy jeszcze dodatkowy model, który jest odpowiedzialny za wykrywanie sygnałów, które mogą być muzyką, które po prostu nie są mową. Więc tu już mamy trzy modele, które się dociągają. Mamy to całe środowisko Torch Pythonowskie. Mamy sterowniki do karty graficznej, która no, jest bardzo mile widziana, czyli do kart NVIDIA, które wspierają CUDA i po prostu to wszystko aplikacja dociąga sobie za pierwszym uruchomieniem. No, wszystko fajnie, wszystko pięknie, robi co ma robić, ale to jest kilka gigabajtów, więc to pierwsze uruchomienie nie dość, że będzie zajmowało trochę czasu, to dwa, no to narzędzie będzie trochę potrzebowało miejsca na dysku. Jeżeli chodzi o procesor, to jeżeli ktoś ma tylko procesor, nie ma odpowiedniej karty graficznej, no to też to zadziała, ale będzie bardzo wolno. Oj, bardzo wolno. To na przykład taki, powiedzmy, tyfloprzegląd kilkugodzinny, to w zasadzie ta operacja trwa kilka minut na nim, a tak naprawdę najwięcej jest takich działań, które polegają na tym, że ten plik się dekoduje, koduje, samo wycinanie to jest ułamek tej pracy. A, i jeszcze tu akurat teraz nie mam wczytanego żadnego pliku i prawdopodobnie dlatego to się tu nie pokazało, albo dlatego, że nie mam wybranego...
3: Co zapisać, opcje, czyż, co za... Wariant pro, co, audio i projekt, wariant, zapisz też osobny plik z tym, co wycięte, do odsłuchu, pole wyboru nieoznaczone.
1: I to jest naprawdę zabawne, jak się tak zaznaczy to pole wyboru, i potem się tego posłucha, bo zrobiłem właśnie takich kilka eksperymentów. Jak w ogóle to jest skuteczne? No i żeby też ocenić jakość tego algorytmu, czy nie wycina za dużo. No to z różnych audycji potestowałem, zresztą nie tylko na naszych, ale też na innych. No potestowałem i muszę powiedzieć, że to potrafi wyciąć nawet do kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu minut z audio. I to nie, żeby wycinało źle, tylko po prostu no my tyle mówiąc najzwyczajniej w świecie robimy tych wypełniaczy. Niektóre świadomie, niektóre zupełnie nieświadomie. Ale mamy narzędzie, które właśnie jest darmowe i to jest chyba jedyne takie darmowe narzędzie, bo jakoś nie wiem, nie wiedzieć dlaczego, ale wszyscy chcą na tym robić biznes. Jest takie narzędzie Clean Voice AI. I ja to narzędzie testowałem, tylko muszę powiedzieć, że w przypadku języka polskiego to płatne narzędzie to działa o wiele gorzej niż działa czyściciel. W języku angielskim może działa lepiej, ale ja potrzebowałem dla polskiego. Ono ma trochę więcej różnych funkcji. Można tam na przykład jeszcze dodatkowo procesować ten dźwięk. Można go obrabiać, odszumiać. Ja tego nie potrzebuję. Nasz dźwięk, co do zasady, na którym pracujemy, jest dość dobry. I nie chcę poddawać go jakimś dodatkowym efektom, no chyba, że mam taką wyraźną potrzebę. Więc ta aplikacja jest na razie uboga. Będę jeszcze starał się ją rozwijać. Będę chciał dodać jeszcze na przykład parę jakichś takich kwestii związanych na przykład z jakimiś mlaśnięciami, może się uda coś z oddechami zrobić, jeżeli oczywiście byłoby to w miarę płynne, też żeby to albo wycinać, albo przynajmniej skracać, no bo to też niekoniecznie zawsze jest zalecane, żeby te wszystkie oddechy wycinać, żeby to było takie bardzo sterylne. Też ta aplikacja nie wycina wszystkiego. I myślę, że to też zachowuje taki zdrowy kompromis, że te nagrania są naturalne. No tak jak mówię, możecie sobie posłuchać tyfloprzeglądu 340, który jest na stronie, RTV najnowszy, zresztą też już został potraktowany tym narzędziem. Także można sobie sprawdzić, jak to działa. Myślę, że działa dobrze. Projekt jest u mnie na GitHubie do pobrania. Jest też link do niego na mojej stronie internetowej dziwisz.net. Tam znajdziecie, bo tak w końcu doczekałem się swojej strony, która działa i na której po prostu zamieszczam wszystkiego rodzaju rzeczy, nad którymi pracuję. Także jeżeli chcecie, to po prostu dziwisz.net i tam sobie szukacie czyściciela, no i możecie na nim pracować. I myślę, że na przykład nawet to się nie tylko radiowcom czy podcasterom może przydać. To się może przydać nawet w sytuacji, kiedy mamy jakiś materiał, nie wiem, z wykładu i chcemy, żeby on był bardziej zwarty. To też można sobie przerzucić takim narzędziem i będzie się tego, myślę, przyjemniej słuchało.
3: Wybór dolny.
1: Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o to narzędzie, a teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami?
4: Sylwester.
1: Witamy i słuchamy.
4: Tak, bo dobrze, Michale, wyjaśniłeś mi tą sytuację z tym supertonikiem, no. Ale ja jeszcze drugą sprawę. Zainstalowałem tego Google'a TTS-a na NPODA i poprawiam te polskie głosy. No i nie bardzo mi się tak słucha. I chciałem zapytać, czy są jakieś jeszcze takie płatne wersje polskich głosów? I u kogo to można kupić?
2: No jest kilka opcji. Dwie, o których mi wiadomo, no to po pierwsze mamy głosy Vocalizer. One akurat w tym momencie mają taki okres przejściowy, jeśli chodzi o to, kogo to można kupić. Ja o tym mówiłem w poprzedniej audycji, więc tutaj po prostu myślę, że odeślę do audycji 340, bo tam szczegółowo omawiałem, do kogo trzeba pisać. Jeszcze nie ma strony internetowej do tego. Natomiast druga opcja to są głosy a cappella i można te głosy pobrać ze strony acapella-nvda.com. One kosztują tam chyba 70 euro chyba, tego co kojarzę, ale też jest 15-dniowy okres próbny, możesz sobie te głosy pobrać, przetestować. Jeszcze ale też... Tak?
4: Tak, ale w jaki to sposób zakupić po prostu? Bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, będę mówił kogoś tu.
2: No generalnie w obu tych przypadkach pewnie będziemy płacili online. W przypadku a cappella to na pewno można albo kartą, albo kontem PayPal zapłacić. Nie wiem, jak to będzie z Vocalizerem, ale myślę, że tutaj sytuacja będzie podobnie wyglądała, no bo...
1: Podejrzewam, że tak, przecież... no bo to jest jednak międzynarodowa firma. Tak.
4: A przez jakiego dystrybutora to nie można by było?
2: Kiedyś ktoś oferował Vocalizery do NVDA, ale chyba to już nie ma miejsca. Ewentualnie można też kupić czy to głosy Vocalizer, czy głosy Iwona w wersji SAPI od Harvo.
4: Tak. A czy Altix czegoś nie ma na Windowsa na przykład?
1: Speak jest oczywiście.
2: No kiedyś było Loquendo, ale czy jeszcze jest, to nie wiem.
4: Ale Speak jest jeszcze dostępny.
1: Tak, no to jest normalny syntezator na SAPI, więc na spokojnie możesz z niego korzystać.
4: Ale czy męski, bo ja szukam takiego męskiego bardziej, nie chcę tych.
2: No Speak to jest zdecydowanie głos męski.
1: Speak tak, Speak to jest głos męski, aczkolwiek to pamiętasz, jak brzmi Speak. On brzmi tak bardzo robotycznie.
4: No ale ja szukam takiego, żeby się mi dobrze słuchało po prostu.
1: To ja myślę, że ze Speaka będziesz zadowolony. To jest głos, który nie każdy lubi. Ja, jeżeli musiałbym używać czegokolwiek software'owego, to używałbym Speaka. Właśnie, to byłby mój ulubiony głos. Ale to no, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości.
4: Tak. Chciałem właśnie o tych monitorach Focusa poruszyć. Bo słyszałem, że no trochę droższe będą te nowsze, ale jeszcze mi się nie spieszy. Ale dobra taka informacja na razie, to jeszcze poczekam. A z tymi czytnikami, jak to jest z tymi nowymi?
1: To znaczy, ale o co pytasz?
4: No, tymi no, tych książek mówionych tam jako tam.
2: Jeśli mówimy o sprzętach, no to nie wiemy. No, HumanWare zapowiedziało podwyżki swoich sprzętów, czyli tutaj będzie mowa o Wiktorze, ale nic nie wiemy, jak duże będą te podwyżki. Natomiast jeśli chodzi o innych producentów, czyli do Altix, to sprzedaje Oriony, ECE, zresztą też ECE jeszcze SensePlayery sprzedaje, nie mamy informacji, czy inni producenci też jakieś podwyżki planują.
4: No właśnie. Tak rozczarowany jestem tym aplowskimi urządzeniami, że jestem okropnie rozczarowany, że tak podwyższają ceny. I jeszcze jedno takie spostrzeżenie, co do dysków i pamięci RAM. Jeszcze powtarzam, że jest za mało producentów. Za mało zdecydowanie i dlatego to tak drożeje.
1: No wiesz Sylwestrze, na to akurat nie mamy wpływu.
4: Właśnie i mi się wydaje, że ktoś to musi stuknąć. Do Europy, do Stanów i do Indii, do Chin, bo to będzie katastroficznie, jak będzie tak ceny górę szły, a producenci będą wypadać.
1: Znaczy producenci to raczej nie będą wypadać, bo producenci po prostu mają w tym momencie naprawdę złoty czas, zostanie, gdzie tak, mogą rzeczywiście.
4: Czas, tak, tylko że złoty czas zostanie jeden, dwóch, trzech, a było kiedyś 10 albo 15.
1: No, jak widać, nie wszyscy się po prostu utrzymali.
4: No właśnie, i konkurencja słabnie. I wtedy to tak wychodzi. No, no i tyle takiego postrzeżenia do tego. A dla mnie Apple teraz nie jest konkurencyjny, jak kiedyś był. słabiej wypada. A co to do OnePlusa, żalem i tego Realme, że wypada z rynku.
1: No myślę, że...
2: Realme w Polsce zostaje w Europie, tylko Realme wypadło z Chin.
1: Aha. OnePlus.
4: OnePlus to już w ogóle wypada z Europy. I tylko zostaje Oppo. Mhm.
2: Oppo i Realme. Oppo jako takie bardziej telefony flagowe z wyższej półki, a Realme takie bardziej tanie.
4: No właśnie, to tak patrzę. I bo nie wiem, jaka będzie sytuacja na jesieni z tymi Samsungami. Coś wiecie jeszcze?
2: Na pewno będą kolejne modele zapowiadane. Jeśli będą jakieś istotne zmiany, no to na pewno o nich opowiemy. No generalnie premiery sprzętu no to są koło jesieni. Na pewno gdzieś chodzi o iPhone'y. Pixele mają być nowe w sierpniu zaprezentowane. Były zaproszenia rozesłane po różnych redakcjach, więc jak będą jakieś informacje w tych sprawach, to na pewno o nich powiemy.
4: Dobrze. Tak. I tak to na razie was pozdrawiam, bo jeszcze nie wiem, bo jak będę miał coś, to może za tydzień. Czwartek się nie odzywał wcale. Po prostu już mi coś tam wsiadło w komputerze syntezam i wsiadło i musiałem od nowa. Dlatego do was się nie odzywałem.
1: Okej, Sylwestrze, dziękujemy ci bardzo za telefon. Dobrej nocy życzymy, a teraz zaglądamy do waszych komentarzy tekstowych. Kaśka do nas pisze. Testował ktoś może czyściciela na niemieckim tekście? Kasiu, nie, ale jak coś podeślesz, to z chęcią przetestuję.
0: Dokładnie o tym rozmawialiśmy przed audycją, tak swoją drogą. W sensie, bo ja mam jakieś materiały u siebie, które nawet ostatnio coś tam obrabiałem i nie wiem, czy jeszcze mam oryginał, muszę zobaczyć i ten trochę tam właśnie pohaczyliśmy i zobaczyłbym sobie wtedy, na ile czyściciel sobie z tym radzi. Ja ty jestem... mówisz, że ten model, którego używasz...
1: To bardziej do słowiańskich, tak. Szukałem przede wszystkim czegoś, co będzie kompatybilne z językiem polskim. Natomiast, słuchajcie, żaden problem jest poszukać modeli, które wspierają inne języki i na przykład, żeby użytkownik mógł sobie wybrać, że chce pracować z angielską mową, niemiecką, czy tam jakąś jeszcze inną i odpowiedni model będzie dociągany. To jest, wiecie, to na razie szykowałem coś takiego przede wszystkim na swoje potrzeby, ale jak będzie zapotrzebowanie, żeby zrobić bardziej międzynarodowo, przede wszystkim jeżeli się okaże, że po prostu on sobie nie radzi z obcojęzycznymi tekstami, no to ja jestem otwarty. Można rozwijać, czemu nie? I jeszcze mamy wiadomość od Bartka. To jest wiadomość głosowa. No to posłuchajmy.
5: Witam, z tej strony Bartek. Michał, taka propozycja a propos tego programu Czyściciel. Jeżeli jak już będziesz dodawał jakieś nowe rzeczy, to może też właśnie dodaj chociażby chrząknięcia czy kasłania. Taka moja drobna propozycja. Pozdrawiam.
1: No... to jest oczywiście coś, co myślę, że warto będzie dodać. Na pewno będę szukał sposobów, żeby to jeszcze jakoś usprawnić. Na razie dodałem to, co ja gdzieś tam najbardziej zauważam i co chciałbym w miarę możliwości wyeliminować, a potem będziemy dodawać kolejne opcje, bo potencjał jest, to na pewno. To rzeczywiście prawda. Dobrze, przechodzimy teraz do następnego tematu. Jeszcze mamy tutaj dwa na liście. Na dobry początek Poczta Polska, która uruchamia własną aplikację mobilną. Piotrze, co tam?
2: Tak, i to jest kolejna informacja, którą podesłał Maciek. Tutaj będziemy czytać akurat z Gazety Prawnej. No, jest aplikacja, która może być bardzo przydatna dla niektórych osób, bo jest to aplikacja, która pozwala na obsługę cyfrowej korespondencji bez wychodzenia z domu. Główne funkcje aplikacji to e-doręczenia, czyli jakby komuś interfejs zamówienia w hotelu nie pasował, to możemy dosłownie po prostu z poczty sobie te e-doręczenia pobierać, no tylko, że z wersji cyfrowej. I mamy też funkcję e-polecone, czyli komercyjny, cyfrowy list polecony między firmami i osobami prywatnymi. Co ważne, dostęp do tego wszystkiego, będziemy mieli dostęp 24 godziny na dobę z każdego miejsca i będziemy też mogli otrzymywać bezpłatne powiadomienia push o nowych przesyłkach. To też myślę, że bardzo może być przydatne, zwłaszcza w przypadku jakichś e-doręczeń, tak po prostu, jeśli mamy aplikację pobraną, no to ona będzie nam w stanie po prostu powiadamiać, kiedy taki list do nas przyjdzie. Obie usługi posiadają moc prawną, czyli no właśnie mamy potwierdzenie doręczenia takiej wiadomości, to też może być istotne w przeciwieństwie do takiego zwykłego maila, chociaż oczywiście można poprosić o wysłanie raportu przeczytania wiadomości e-mail, aplikacje do poczty mają taką funkcję, natomiast no właśnie one mocy prawnej nie mają, natomiast takie, czy to e-doręczenia, czy takie e-listy cyfrowe, taką moc prawną mają, co może oznaczać, że to możemy czekać końca słynnych awiz, no bo już nie będziemy musieli czekać, jak przyjdzie do nas jakiś list polecony, akurat nas nie będzie w domu, no to będziemy mogli, czy to takie e-doręczenie, tak to jest w przypadku e-obywatela obsłużyć, czy takie listy cyfrowe, które też będziemy mogli z poziomu takiej aplikacji udostępnić. Co jeszcze warto tej aplikacji wiedzieć, no to nie będziemy czytać takich cytatów, na co nam to wszystko pozwoli, ale pierwszy etap wdrożenia aplikacji, no to jest skrzynki polecanych i e-doręczeń. Te listy polecone to jest taka usługa komercyjna, nie wiem jak dokładnie ewentualnie by kosztowało wysłanie takiej usługi, natomiast o doręczeniach to już mówiliśmy bardzo dużo, to są formy listów, które już są też będą stopniowo wymagane od każdej instytucji w Polsce do wysyłania swojej komunikacji. Aplikacja oczywiście będzie dostępna zarówno na system iOS i Android. I z czasem też mają być kolejne usługi pocztowe, udostępnianie, nie wiem, może jakieś cyfrowe wysyłanie listów, jakby ktoś chciał, które później będą wysyłane fizycznie. No, jakieś wszelkie inne usługi, które oferuje Poczta Polska, może śledzenie przesyłek, chociaż oczywiście też jest dużo innych aplikacji tego typu, funkcji, działań nawet. Natomiast wcale bym się nie dziwił, gdyby w przyszłości takie funkcje do tej aplikacji też trafiły. Oczywiście pytanie ze 100 punktów jest takie, czy to wszystko dla nas z czytnikiem ekranu, czy to na systemie iOS czy Android będzie dostępne? No, mam nadzieję, że tak. Byłoby dobrze.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że w Polsce się już też pojawia cyfryzacja poczty, bo ja z radością korzystam właśnie z podobnych usług w Austrii. I to, co najbardziej mi rzeczywiście się sprawdza i działa, to jest informacja właśnie o nadchodzących przesyłkach. I to dosłownie działa tak, i to już mi się parę razy tak zdarzyło, że coś zamawiałem, jakąś paczkę, czy ktoś mi przysyłał paczkę, głównie właśnie jakieś takie towarowe kwestie. I w momencie, kiedy paczka została nadana, ja nie musiałem nic robić, nie musiałem, znaczy oczywiście, że przyszedł jakiś e-mail, ale nie musiałem dopytywać o żadne numery, przesyłki i tak dalej. W momencie, w którym została nadana do mnie paczka, ja dostawałem pusha, że hej, taki a taki nadawca nadał do ciebie paczkę. I w tym momencie to już było do śledzenia w apce. Coś, co próbuję sobie aktywować i już po raz drugi czekam na list aktywacyjny, to jest właśnie elektroniczna skrzynka odbiorcza. I też do końca jeszcze nie wiem, jak to działa, w sensie kto może mi takie przesyłki elektroniczne wysyłać, czy tylko firmy, czy osoby prywatne też. Tego nie wiem, natomiast jest też opcja frankowania. Chyba zdaje się, że po prostu ktoś może tu przyjść i podbić mi znaczek i wrzucić do koperty i wysłać, to oczywiście kosztuje, ale też bardzo przydatna rzecz, mogą przyjechać tutaj i mi odebrać jakąś przesyłkę i spakować i wysłać, także ja nie muszę iść na pocztę, to też oczywiście kosztuje tam kilka euro ekstra wtedy, no ale mogę sobie taką usługę do domu zamówić. No temat, który też mi ostatnio wpadł pod radar, to jest to, co w Niemczech jest oferowane przez pocztę, gdzie w ogóle poczta się zrosła z DHL-em, to jest też ciekawym rozwinięciem historii. I teraz jest wspólna aplikacja Post DHL, gdzie można sobie zaktywować usługę informowania o nadchodzących listach. Także jak ktoś wysyła do nas list, to też dostajemy powiadomienie o tym, kto wysyła do nas list, jeżeli list jest w drodze. No, sam list jeszcze chyba nie jest digitalizowany, ale informacja o tym, kto, to raczej tak.
1: A swoją drogą, jak byś, Pawle, porównał, bo mówisz, że mogą od ciebie odebrać przesyłkę właśnie z poczty, przyjść i odebrać taką przesyłkę, to jest w ogóle opłacalne w porównaniu do na przykład usług kurierskich, no bo w sumie kurier też może odebrać, przynajmniej w Polsce tak jest, można zlecić tak zwany odbiór przesyłki kopertowej.
0: Wiesz co, jeszcze się tym nie bawiłem, to jest chyba 3 czy 4 euro. Gdybym miał tutaj przyjść i to ode mnie jeszcze odebrać. Także nie sprawdzałem, jak to robią inne firmy kurierskie, czy DHL, czy jakiś GLS i tak dalej. Także niestety ci nie powiem.
1: Mhm. No ale w każdym razie, gdybyście mieli potrzebę wysłać przesyłkę, taką listowną nawet, a nie moglibyście z jakiegoś powodu udać się na pocztę, to też taka informacja, że kurierzy po prostu odbierają takie przesyłki. Odbierają kopertowe przesyłki, to nie jest żaden problem. One też nie są jakoś super tanie, zwłaszcza w naszym przypadku, jeżeli na przykład możemy wysłać przesyłkę dla osób niewidomych, jeżeli taki oczywiście przypadek w naszej sytuacji może być zastosowany, natomiast no fakt faktem po prostu to tak informuję, gdyby ktoś chciał i potrzebował. Kiedyś u nas telefon i poczta to w sumie była jedna firma. Potem się to podzieliło na Telekomunikację Polską i Pocztę Polską, a z Telekomunikacji Polskiej jest Orange. I tak oto dochodzimy do tego, co tam Orange zmienia.
2: Tak, tutaj dwie informacje. Jedną też wysłał Maciek, drugą ja znalazłem dzisiaj, aczkolwiek informacja nie jest nowa, była opublikowana w zeszłym roku, ale chyba Gazeta Wrocławska jako pierwsza odkopała tą informację i teraz znów zaczęto o niej mówić. Może zacznijmy od tej informacji, co zostanie rozszerzone. Mianowicie usługa bezpieczny roaming, która niedawno przez Orange została wprowadzona, nawet już w roku 2024, bo osoby, które mają umowę podpisaną właśnie na początku tego roku lub później mają to już włączone za darmo, po prostu tak jak domyślnie, natomiast inne osoby mogą sobie za darmo tą usługę włączyć. Ta usługa została poszerzona o nowe kraje. Jakie to są kraje, to zanim do tego przejdziemy, to myślę, że warto powiedzieć, co ta usługa właściwie robi, bo jest to bardzo fajna sprawa. Generalnie, jeśli podróżujemy sobie po Unii Europejskiej, no to o roaming tak naprawdę nie musimy się martwić, no bo operatorzy są zobowiązani do zaoferowania nam pakietów w takich samych cenach jak lokalnie, więc no w praktyce roaming w Unii to nie powinien nas praktycznie nic kosztować, możemy cały czas dzwonić, korzystać z internetu tak jak do tej pory. Schody zaczynają się, kiedy jedziemy do kraju poza Unią Europejską i to wcale nie musimy jechać jakoś bardzo daleko, bo to są niektóre kraje bałkańskie, na przykład tutaj Bośnia i Hercegowina, czy na przykład Wielka Brytania, która też jest, myślę, dla całkiem sporej ilości ludzi kierunkiem popularnym. No i co wtedy? No wtedy roaming staje się trochę droższy i właśnie w takich sytuacjach ta usługa może być bardzo przydatna, no bo bardzo łatwo możemy sobie przez taki międzynarodowy roaming, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie internetu, nabić duże rachunki, no zwłaszcza na współczesnych smartfonach, które no z tego internetu korzystają dużo i to w tle. I co robi ta usługa? No po prostu robi tyle, że kiedy wkroczymy do jakiegoś kraju, gdzie taki roaming jest wymagany, to jest nam automatycznie aktywowany pakiet za 15 zł, dający nam 1 GB internetu na 24 godziny. Kiedy my ten gigabajt przekroczymy, no to internet nam jest automatycznie po prostu blokowany, jest wyłączony do następnego dnia, kiedy nasz telefon znów by następnego dnia potrzebował internetu, no to znów po prostu nam kolejne 15 zł nam będzie z konta pobrane i roaming zostanie znów włączony. Możemy też oczywiście ręcznie sobie taki pakiet dokupić, gdybyśmy jednak potrzebowali tego internetu więcej, nie wykupiliśmy sobie jakichś usług, takiej dodatkowej karty SIM, no to po prostu możemy sobie taki pakiet dodatkowy dokupić. I od teraz właśnie ta usługa została rozszerzona o kilka, nawet kilkanaście nowych państw. Między innymi jest to Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Białoruś, Botswana, Demokratyczna Republika Kongo, Dominikana, Gibraltar, Guatemala, Gwinea, Honduras, Kamerun, Kuwait, Malediwy, Mali, Oman, Panama, Paragwaj, Puerto Rico, RPA, Salwador, Tanzania, Urugwaj, Wielka Brytania oraz Wyspa Guernsey. Chyba dobrze to przeczytałem. No także tutaj dużo krajów zostało na tą listę dopisaną. No myślę, że taka najważniejsza

który będzie podlinkowany. To jest coś, co Orange nam rozszerza, ale też Orange robi porządki. I ta informacja pojawiła się tak naprawdę w zeszłym roku, no ale właśnie tak jak wspominałem dzisiaj, zaczęto znów o niej mówić i no można powiedzieć, myślę śmiało, że będzie wyłączany kawałek historii w pewnym sensie. Ale zanim o numerach, jakie zostaną wyłączone, bo to dla tych, którzy korzystali z usług Orange na kartę i korzystaliście z usługi rozmowy bez limitu do komórkowych w Orange na kartę, to ta usługa zostanie wyłączona 30 lipca. Od tego czasu po prostu już nie będziemy mogli tej usługi konkretnej zamówić i do końca sierpnia będą mogły korzystać z tej usługi osoby, które jeszcze miały jakiś cykl billingowy aktywny, a po tym czasie po prostu już tej usługi korzystać nie będziemy mogli. Przypuszczam, że tutaj w międzyczasie też pojawiły się inne, dużo bardziej atrakcyjne taryfy, jak ktoś korzysta z Orange na kartę, czy w jakichś innych abonamentów Orange, no to tutaj pewnie będziemy w stanie sobie jakąś dużo bardziej atrakcyjną ofertę znaleźć, tak przypuszczam przynajmniej. Natomiast też zostanie wyłączone bardzo dużo takich informacyjno-usługowych numerów, które nam oferowało Orange. I zresztą te numery były uruchomione tak naprawdę właśnie jeszcze za czasów telekomunikacji polskiej. I ba, ponadto prawo telekomunikacyjne w Polsce wymagało, żeby operatorzy takie infolinie udostępniali. Natomiast ten wymóg jakiś czas temu został sprawa usunięty, no i bardzo szybko Orange po prostu stwierdziło, że pod koniec roku 2027 z tej możliwości skorzysta i po prostu te numery wyłączy. No pewnie by chcieli to zrobić szybciej, ale tutaj wymogi wymagają tego, żeby też ze wszystkimi podmiotami, z innymi operatorami się mówili, żeby odpowiednio zmodyfikować umowy klienckie, w których te zapisy o tych numerach są dostępne. Na wszystkie z tych numerów połączenie kosztowało 36 groszy za minutę, właściwie cały czas kosztuje, aby ktoś chciał jeszcze te numery sprawdzić, a no jest tutaj kilka takich numerów kultowych. Jak mamy tutaj listę numerów, które zostaną wyłączone? No jest ich 13 i jest to między innymi numer 19050 i to jest zamówienie rozmów krajowych, no to pewnie rzadko faktycznie używany. Podobnie jak numer 19051, to jest zamówienie rozmowy międzynarodowej. 19222 to jest zamówienie połączenia na koszt odbiorcy i no niestety z tego też nie skorzystamy. Jakby ktoś potrzebował, no to po prostu takiej opcji nie będzie. Nie będzie też już zegarynki pod numerem 19226. I ja myślę, że będę próbował coś, jakiś zegar, może do Wala stworzyć na podstawie tej zegarynki. No bo po ten numer zdarzyło mi się parę razy zadzwonić i on faktycznie cały czas obowiązuje, chociaż no paręnaście lat temu się głos, pamiętam, zmienił. I no po prostu tej zegarynki nie będzie. Nie będzie podobnie numeru, na który też mi się kiedyś zdarzyło dzwonić, a mianowicie numeru z bajkami. 19228. Zostanie też usunięty serwis informacyjno-rozrywkowy, to jest numer 19229. Nie będzie też informacji miejskiej, to jest numer 19491 i co ciekawe, to jest numer, na który jeszcze starsze osoby na przykład we Wrocławiu cały czas dzwonią i nawet tam konsultanci podpowiadają im, że jeśli na przykład poproszą o jakiś numer do szpitala, no to oni pozyskują to z internetu, natomiast no można rozumieć, że dużo osób, które tak z telefonu korzystają, no, zwłaszcza osób starszych, mogą nie potrafić na tyle internetu obsługiwać. Nie będzie też numeru na bank danych, to jest numer 9493. Nie będzie biura zleceń, numer 919497. Nie będzie też dobrego numeru, wszystkie informacje w jednym miejscu. To jest numer 118.00. Nie będzie też międzynarodowego biura numeru, no właśnie tutaj dochodzimy do sedna, bo głównym tutaj nagłówkiem właśnie było to, że już nie będzie biura numerów, no bo generalnie wszystko teraz mamy w internecie. Numer 118.912. Nie będzie też biura numerów ogólnokrajowego 118 913 i
nie będzie usługi Poland Country Direct. Nie wiem.

0: do czego ta usługa służy. Natomiast no, na pewno jakiś kawałek historii zostanie usunięty. W ogóle ostatnio, jeśli chodzi o takie rzeczy, które funkcjonowały dużo, to, no to takie usługi zaczynają znikać. Zegar rynku jakiś czas temu też wyłączyła Australia, natomiast Australia, co ciekawe, udostępniła symulator swojej zegarynki w internecie. Też niedawno przestała działać, dla tych, którzy interesują się radiem, stacja czasowa uruchomiona przez Kanadę na falach krótkich. Ona też była przez chyba 80 albo 90 lat aktywna, natomiast w tym roku postanowili ją wyłączyć. No i teraz do tego grona w przyszłym roku dołączy tutaj nasza polska zegarynka. No szkoda w pewnym sensie, ale no też rozumiem, że faktycznie, no powiedzmy sobie szczerze, 99% osób korzysta raczej po prostu z telefonu czy jakiegoś innego zegara. Niemniej jednak jeszcze jakieś pojedyncze osoby z tych usług korzystały. Czy bardzo dużo, no rzecznik Orange mówił, że w 2025 roku takich połączeń było 2500, w pierwszym kwartale tego roku to było jakieś 1200. Więc to głównie na przykład właśnie były osoby dzwoniące na to biuro informacji miejskiej. No, także jeśli ktoś jeszcze nie sprawdzał tych numerów, albo może macie wspomnienia związane z tymi numerami, no to teraz może być dobry moment, żeby ewentualnie jeszcze sobie raz zadzwonić, coś poprzypominać, no bo w przyszłym roku po prostu niedługo tej możliwości nie będzie.
1: To jeszcze tak
2: albo
1: a propos...
2: nagrywajcie i na jest telefon, jest zabawa. Tak. My zawsze chętnie takie nagrania przyjmiemy.
1: Zdecydowanie no tak. A jeszcze a propos usługi Poland Direct, o której Piotrze wspomniałeś, to ja tak na szybko się upewniłem i wyszukałem informacji, na czym ta usługa polega. I to jest coś zbliżonego do takiej rozmowy na koszt osoby, do której dzwonimy, bo usługa Poland Direct polega na tym, że przebywając za granicą możemy uzyskać połączenie ze wskazaną przez siebie osobą w kraju, nie płacąc przy tym za połączenie. Koszt połączenia pokryje osoba, do której dzwonimy po uprzednim wyrażeniu na to zgody. I połączenie realizowane, no przynajmniej kiedyś było przez telefonistkę, teraz pytanie, jak to wygląda, swoją drogą, te zamawianie rozmów, czy krajowych, czy zagranicznych, to też właśnie polegało na tym i to też jest taka ciekawostka, którą jeszcze pamiętam z lat 90., że niektóre numery telefonów niektórych mniejszych miejscowości, taki najsłynniejszy przykład, który przychodzi mi do głowy z mojego regionu, jeszcze w roku tam powiedzmy 93, 4, 5, to w Suszu była, wyobraźcie sobie, centrala ręczna i numery telefonów właśnie w Suszu były bardzo krótkie, na przykład 113, powiedzmy taki numer. I kwestia tego była taka, że pod te numery dało się dodzwonić tylko właśnie za pomocą rozmowy międzymiastowej. Trzeba było wykręcić wtedy, pamiętam, 900, bo to był numer telefonu, 900 i wtedy po prostu zamawiało się takie połączenie. Na niektóre numery po prostu nie dało się dodzwonić za pomocą central automatycznych. I jeszcze był jeden taki myk, to dla tych wszystkich, którzy chcieli się dodzwonić do jakiegoś radia na konkurs. Otóż telefonistki pracujące tam właśnie w tych biurach połączeń, tych właśnie połączeń czy krajowych, czy międzynarodowych, no bardziej to krajowych rozmowy, to mogły jakby rozłączyć połączenie, które trwało i nas wrzucić po prostu na te linie, jakby miały priorytet. Więc jak ktoś o tym wiedział, to podejrzewam, że niejednokrotnie, jak była jakaś naprawdę mocno okupowana linia, to zamawiał sobie rozmowę międzymiastową do jakiegoś radia czy telewizji, żeby wziąć udział w konkursie. Kwestia była tylko taka, że potem to już ci ludzie z tych właśnie stacji wiedzieli o tym i też apelowali, żeby tak nie robić, bo po prostu oni nie będą przyjmować takich połączeń. Ale myślę, że przez pewien okres czasu to się ludziom udawała ta sztuka.
2: Ja ostatnio się dowiedziałem w ogóle i to też robiąc sobie research, tak jak wspomniałem, my na grupce się w różne rzeczy bawimy. Ostatnio moim odkryciem jest operator VoIP Discount. Znaczy, to nie jest jakieś odkrycie, bo on istniał sobie już od dawna. To jest bardzo stary operator VoIP-owski z dużą historią.
1: 2004, trzeci rok jakoś, tak?
2: Dokładnie. I to jest jeden z niewielu operatorów, który jeszcze potrafi, jakby nie odfiltrowuje właśnie komunikatów różnych typu, nie ma takiego numeru i tak dalej. I można sobie dzwonić, jak się oczywiście wie jak, to już też powoli się tego uczę, jakie są prawdopodobne końcówki numerów, które wyglądają po formacie tak, jakby mogły być prawdziwe, ale raczej nie są przypisane, więc wygenerują prawdopodobnie błąd, no to, to się dzwoni po różnych krajach i się rejestruje komunikaty, na przykład z Urugwaju albo z Tajlandii, lokalne, nie ma takiego numeru. Natomiast właśnie robiąc sobie taki research a propos tego, jakie są przypisane gdzieś tam w różnych krajach strefy numeracyjne, no to się przekonałem, że w Szwajcarii istnieje usługa informacji telefonicznej względnie zestawienia połączenia specjalna dla osób właśnie niewidomych. I nie wiem, na czym polega, jakby czym ona się różni od typowej. Może typowa już jest wyłączona, tego nie wiem. Albo historycznie jakoś było tak, że osoby niewidome uważano, że no mają trudniej przez to, że nie mają dostępu do klasycznej książki telefonicznej, nie wiem.
1: Może jest natomiast bezpłatna na przykład.
2: Prawdopodobnie tak. I to trzeba sobie rzeczywiście wtedy wyrobić przez jedną tam z organizacji jakieś pozwolenie, że nasza linia jest podpięta do dostępu do takiej bezpłatnej linii. Także to jeszcze funkcjonuje w Szwajcarii na przykład.
1: A propos zbierania różnych takich sygnałów, to jeszcze zwłaszcza w latach 90. i na początku 2000. Teraz to już nie jest aż takie to atrakcyjne, ale kiedyś pamiętam, że zbierało się też sygnały tak zwanych marszrut. To nie wiem, Pawle, czy Piotrze, czy wy się załapaliście jeszcze na coś takiego jak marszruta. Dokładnie.
0: Tak się załapałem, nie wiedziałem, jak to się nazywa.
1: To tak, takie to króciutkie sygnały przed tym tak zwanym sygnałem wołania. Tak. I to było bardzo routing ciekawe. Mhm. Tak, dokładnie. To połączenie wtedy było zestawiane. I to było o tyle ciekawe, że na przykład jeżeli nasze połączenie przebiegało przez kilka central, to mogliśmy usłyszeć sobie na przykład 2-3 marszruty, czasem się zdarzało. I w ogóle te sygnały wołania potem, czyli te właśnie takie tut, kiedy tak, czekamy na podniesienie słuchawki, to no, też brzmiały bardzo różnie, zwłaszcza jeżeli były te centrale mechaniczne. One tak bardzo, w bardzo różny sposób brzmiały. Tak naprawdę każda inaczej troszeczkę. No, teraz to się ustandaryzowało już, bo to wszystko jest cyfra, więc...
2: Ja pochodzę z Knurowa na Śląsku i tam ja byłem w stanie odróżnić, do której części miasta się to dzwaniam. Po
1: tak.
2: Po tym, jak były sygnały.
1: To ja też. Bo wiedziałem, że na przykład pod Wiławie to było tak, to jeszcze pamiętam do dziś, 2, 6, 7 to była już nowoczesna centrala cyfrowa, natomiast jeszcze bardzo długo 3, 4 i 5 to była centrala analogowa, 1 to były, to tam można było trafić na wszystko, bo to były okoliczne wsie, czy jakieś małe miejscowości od Iławy, a 9 to była, zdaje się, 9 to nawet nie pamiętam, co było. 9 też może, nie, 9 była chyba też cyfrowa, ale 0, po 0 to była telekomunikacja kolejowa, więc tam też to inaczej brzmiało, bo też była inna centrala. Oczywiście po prefiksie naszym, który też się zmieniał, bo było najpierw 18, potem 48, a potem 648 i 649, jak powstało więcej central w mieście. No taka ciekawostka.
2: To jeżeli kogoś by interesowały takie tematy, to polecam kanał na YouTubie, moje ostatnie odkrycie, Tones of Tones. To się chyba pisze Tones of Tones. I czy Tones nawet przez Z. I to jest chyba z Włoch, przynajmniej lokalizacja kanału to są Włochy. Bardzo sympatyczny człowiek, który mi odpowiada zawsze w komentarzach, jak go właśnie pytam o różne rzeczy, który no aktualnie ma taką zajawkę, że wrzuca co tydzień kompilację różnych komunikatów, właśnie nie ma takiego numeru, który ponagrywał z różnych krajów. I tam jest naprawdę wszystko łącznie z jakimiś wyspami Świętego Bartosza. A jak się popatrzy w bardziej historyczne jego filmy, to on poodtwarzał sobie brzmienia różnych właśnie sekwencji, tych marszrut, sygnałów z różnych lat, od 50. lat do współczesności w różnych krajach na podstawie dokumentacji ITU, czyli tej Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, tak jak one były pozapisywane w standardach, że ten kraj to ma tam ileś herców przez ileś tam, albo dwa nałożone na siebie sygnały, jeden taka częstotliwość, drugi taka częstotliwość. I naprawdę dużo roboty ten ktoś włożył w to, żeby te sygnały zgodnie z prawdą poodtwarzać. Ja się śmieję, że jakby ktoś chciał zrobić jakiś, nie wiem, klient Telegrama czy inny komunikator, który by miał dźwięki zestawiania połączeń, to można by autentycznie się pobawić i tam zasymulować to i owo. Po prostu ściągając z tego YouTube'a te efekty dźwiękowe. Bo naprawdę sporo wysiłku poszło w to, żeby to posymulować. Polski niestety nie ma, ale jest dużo różnych innych i no, brzmi to ciekawie.
1: A pamiętajcie poza tym, że jeszcze grupa dyskusyjna PL Mist Telefonia, archiwa dostępne w aplikacji WinBrowser, którą też zresztą jakiś czas temu stworzyłem, więc jak ktoś ma ochotę powspominać, to ja serdecznie polecam sobie poczytać PL Mist Telefonia i te niekończące się dyskusje, jak można przez 0800 wejść do internetu. Bo to kiedyś było pytanie, które naprawdę wiele osób nurtowało i czy to się w ogóle da. Dobrze, mamy jeszcze jedną wiadomość na naszym panelu kontaktowym od Kaśki.
3: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja jeszcze ten temat czyściciela troszeczkę podrążę. Ja się nad tym zastanawiam z takiej czysto strony językowej. Jak sobie tam rozbijemy język na fonemy, morfemy i tego typu rzeczy, to jakby w językach azjatyckich no mamy jakieś takie słowa, które, nie wiem, są jakimś tam, mogą brzmieć jak jakieś zaśmianie się albo właśnie chrząknięcie, albo coś takiego, co możemy nie chcieć, a są słowem. No i że model może mieć problemy z czymś takim, to rozumiem, ale szczerze mówiąc, nie wiem. Znaczy zastanawiam, nie? Skąd mógłby być, skąd mógłby wynikać problem modelu słowiańskiego z niemieckim? Że co mógłby zrobić z tym? Na pewno to przetestuję, jak się już pojawi pod audycją link do pobrania, bo mnie to fascynuje bardzo. I bardzo dzięki za pomysł na taką aplikację, bo myślę, że bardzo przydatne narzędzie dla wielu i w wielu zastosowaniach różnych. Pozdrawiam.
1: No to, żebyś nie musiała czekać, to adres strony, z której sobie pobierzesz czyściciela, dziwisz.net, i tam jak wejdziesz, to jest on też po prostu jako jedno z tych narzędzi, które stworzyłem, więc tam można od razu sobie to pobrać. No tylko uprzedzam, to trochę będzie wymagało jednak mocy obliczeniowej komputera. Karta graficzna Nvidia jest naprawdę wskazana, bo po prostu on sobie będzie na tej karcie graficznej pracował. Także miłej zabawy i daj znać, czy udało ci się coś podziałać i uzyskać jakieś efekty. To tyle, jeżeli chodzi o nasze notatki i to tyle chyba, jeżeli chodzi o 341 Tyflo Przegląd. Jeszcze we wtorek kończymy i dziękujemy wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
1: Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Braille Lighta razem z włączonym syntezatorem mowy, żeby pokazać, jak to się obsługuje. Zresztą, jeżeli ktoś ma gdzieś Braille and Speaka, to i nie pamięta jego obsługi, to obsługa jest dosłownie taka sama. To się prawie niczym nie różni. Z tym, że oczywiście Braille and Speak, o ile dobrze pamiętam, no nie występuje w tej wersji Millennium, tak jak Braille Light, więc no chyba, że ja o czymś nie wiem. Dobrze, no to dalej może o wyglądzie powiedzmy. To jest tak, nad każdym modułem, jak powiedziałem, jest kursor routing. Za kursorami, za tymi przyciskami kursor routing jest taka długa pałka. Ona służy do przesuwania tekstu o 20 znaków. O, tak ją naciskam, naciska się na lewy koniec, wtedy przesuwa się do tyłu, jak na prawy, to się przesuwa do przodu o 20 znaków. Można nawet to skonfigurować tak, żeby to zupełnie odwrotnie działało, czyli jak naciśniemy prawy koniec, to przesuwa się w lewo, tylko nie wiem, szczerze powiedziawszy, komu to jest potrzebne. No dobrze. Zatem, czyli ta ścianka górna na wierzchu, to jest klawiatura. W Braille'cie tym starszym tam było 6 klawiszy ułożonych równo koło siebie. To było... To akurat tutaj jest bardzo podobnie, czyli jest długi klawisz spacja, nad nimi jest 6 klawiszy brajlowskich. Z tym, że tam w Braille'cie było ułożenie takie idealnie równo, tutaj jest klawisze są troszkę w różny sposób ułożone, a to głównie zależy, to wspomaga jakby, że tak powiem, no, ulepsza ułożenie palców na klawiaturze. Te środkowe klawisze, czyli drugi i piąty, są bardziej wysunięte do przodu, czyli bardziej do tej tylnej ścianki. Natomiast klawisze czwarty, trzeci, przepraszam, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty są bliżej. Są to różnice minimalne, ale wyczuwalne. Poniżej nich jest najdłuższy klawisz spacja. I jeszcze Millennium, w przeciwieństwie do Braille'a 2000, ma jeszcze dodatkowe 2 klawisze, czyli ma klawiaturę 8-punktową, a nie 6. Lewy klawisz to jest do cofania, tak jak backspace, a prawy jest znaczy on jest po prostu uważany jako enter, ale to jest, dzieje się tak tylko wtedy, kiedy Braille'a jest skonfigurowany w trybie 6-punktowym. Jeżeli jest konfigurowany w trybie 8-punktowym, wtedy normalnie za pomocą tych 2 pozostałych klawiszy piszemy odpowiednie punkty. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten wierzch. Teraz tak, teraz pozostały nam ścianki tylne i boczne. Ta przednia w sumie nie ma nic, jest gładka. I teraz tak, lewa boczna, licząc od siebie w przód, czyli mamy najpierw port taki bardzo podobny do słynnego portu PS2. Ten port, on jest na lewej ściance bocznej, służy do tego, żeby podłączyć zewnętrzne urządzenia. Bardzo często, zwłaszcza ten starszy Braille'ite, miał chyba dodawane, aczkolwiek nie wiem, czy to nie kosztowało jeszcze dodatkowe pieniądze, nie powiem, nie jestem pewien w 100%, specjalną stację dyskietek. Ja pamiętam jeszcze jeden z moich kolegów, używając Braille'a właśnie tego starszego 2000, miał również na wyposażeniu, ale to było wypożyczone z uczelni, właśnie taką specjalną stację dyskietek do obsługi Braille'a, żeby można było zgrywać pliki poprzez dyskietki. No oczywiście nie było to wymagane, bo można było po prostu połączyć z kablem i zgrać przez kabel przez program WinDisk. Ja pokażę już w dalszej części, jak to zrobić. Czyli te lewe gniazdo jest do podłączenia akcesoriów. Tam kiedyś, pamiętam, był Freedom Scientific, czyli producent Braille'a, był w stanie zaoferować całkiem fajne, pożyteczne akcesoria do tego Braille'a. Pamiętam, że był ekran LCD, żeby można było czytać, co ktoś pisze. Na pewno była stacja dyskietek, czy coś jeszcze było, nie wiem. Na pewno te dwa akcesoria, te dwa urządzenia najbardziej zapamiętałem. Dalej do przodu od portu PS2 jest włącznik, ale właściwie to jest przełącznik, bo on nie włącza Braille'a. On jak jest w pozycji tak do przodu, czyli bliżej ustawiony tej tylnej ścianki Braille'a, to jest w trybie notatnika. Natomiast jeżeli go przełączymy do siebie, o tak on brzmi, taki dźwięk wydaje, to jest to, teraz BrailleLite jest ustawiony w trybie monitora brajlowskiego. Ja przełączyłem go z powrotem do trybu notatnika, ponieważ główna część podcastu będzie raczej w tych funkcjach notatnika, aczkolwiek o wykorzystaniu jako monitor brajlowski też powiem. Także to jest taki przełącznik, on jest bardzo wygodny, bo pamiętam, że w tych starszych BrailleLite'ach trzeba było chyba wejść do ustawień parametrów mowy, ja to w dalszej części wyjaśnię, gdzie tam wejść, co ustawić, i potem nacisnąć taką specjalną kombinację, to było akord P, czyli wszystkie klawisze układające się na brajlowskie P i spacja. Ja potem wszystko wyjaśnię, tą terminologię. Dobrze, dalej od tego przełącznika, który przełącza w trybie notatnika i linijki brajlowskiej, mamy gniazdo, takie dość duże, i to jest gniazdo zasilania. No i tutaj spokojnie możemy sobie podłączyć oczywiście ładowarkę dostępną w zestawie. Normalnie BrailleLite jest wyposażony w baterię litowo-jonową, gdzie właściwie tak 4 godziny ładowania pozwala na pracę na 30 godzin. No więc całkiem nieźle. I właściwie ta bateria, faktycznie pamiętam, że pracowała przez 30 godzin, bo ja tu teraz mam zmieniony akumulator, bo już po prawie 5 latach niestety bateria straciła swoją żywotność. Ale jeżeli ktoś ma jeszcze z oryginalną baterią, to spokojnie może pracować przez 30 godzin. Po wyładowaniu oczywiście dane nie są tracone, natomiast jeszcze bateria w 100% się nie wyczerpała, ponieważ ona się wyczerpała na tyle, żeby wspierać, że ona się wyczerpała na tyle, że my nie możemy pracować na tym notatniku. Natomiast ona jeszcze ma tyle energii, żeby przez 2 tygodnie podtrzymać pamięć i wszystkie zasoby, które mamy w pamięci, RAM i flash. No jeżeli niestety przez 2 tygodnie nie będziemy ładować, no to niestety wszystkie dane nam znikną. Dlatego jeżeli ktoś używa dość często BrailleLite'a albo chce zacząć używać, to radzę ładować tak jak się wyczerpie, albo nawet nie musi być ładowany tylko wtedy jak się wyczerpie, bo wiadomo, bateria litowo-jonowa pozwala właściwie na ciągły kontakt z tym gniazdem zasilającym, także to nic nie uszkodzi tej baterii. BrailleLite może pracować na zasilaczu jak i samodzielnie. To nie ma w ogóle problemu. No oczywiście producent radzi, żeby używać tylko ładowarki dostępnej w zestawie, żeby nie kombinować. No, powiedziawszy szczerze, no nie kombinowałem, nie miałem okazji, więc no póki co nie miałem z tym problemów. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ściankę boczną. Teraz ścianka tylnia, idąc zgodnie ze wskazaniem wskazówek zegara, tak? Czyli ścianka tylna. To jest tak. Najpierw mamy taki duży port, to jest port LPT. Dzisiaj raczej drukarek do portu LPT się nie podłącza, no chyba że ktoś ma starą drukarkę. Ale spokojnie, dzisiaj wszystko mamy całe szczęście na USB. Natomiast no niestety był jeszcze taki czas, kiedy port LPT był w dużym użyciu i no trzeba było jakoś temu zaradzić. No i BrailleLite po prostu miał możliwość wydrukowania. Zresztą kiedyś testowałem to, miałem okazję przetestować. Niestety tutaj nie będę w stanie tego pokazać, aczkolwiek powiem, co zrobić, żeby wydrukować. Także spokojnie. Miałem okazję wydrukować jakiś tam prosty plik i faktycznie mi się udało. Także to jest taki no, dość pożyteczny port, jeżeli ktoś ma jeszcze starą drukarkę, a chciałby komuś coś zanieść na kartce, a nie na pendrive'ie. Poniżej tego portu LPT, a właściwie na obu jego końcach, są bardzo małe otwory. One mieszczą w sobie ukryte przyciski resetu sprzętowego. Powiem szczerze, że nie był mi jak do tej pory potrzebny w ogóle reset sprzętowy. To chyba jakieś naprawdę muszą być niezłe numery, żeby w ogóle wymusić reset sprzętowy. To są dwa przyciski, które trzeba nacisnąć jednocześnie szpileczkami wsadzonymi w te otwory. No bo one są na tyle małe, że no po prostu palcami zrobić się tego nie da. O ile dobrze pamiętam, w wersji Millennium 40 jest nie dwa przyciski, a jeden chyba do resetu i on jest normalnie na obudowie widoczny, można go wcisnąć. No, szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś nie ma powodu, to nie radzę tego robić. Dobrze, dalej w prawo za portem LPT mamy dwa porty. Górny port, taki długi, to jest port kart Compact Flash. To jest bardzo przydatna rzecz, szczerze powiedziawszy. No, chyba każdy dzisiaj dostrzega wartość pamięci elektronicznych, tych takich kart pamięci czy pendrive'ów, czyli ogólnie zwanych pamięci flash. To bardzo pomaga. Ja szczerze powiedziawszy bardzo lubiłem używać Braille'a z kartą Compact Flash. Miałem kiedyś taką kartę 512 mega, teraz mam 4-gigową i niestety on jej nie czyta. Ale ostatnio sprawdzałem, czy ta karty 2-gigowe. Więc nie wiem, czy sobie nie kupię 2-gigowej przypadkiem. Na karcie pliki można przeglądać, można je czytać, ale nie można edytować. Ale ja jeszcze co do obsługi karty oczywiście zaprezentuję to. Niczego nie omieszkam powiedzieć. Mam nadzieję, że naprawdę uda mi się wszystko to powiedzieć, co zamierzam, a jest tego niestety sporo. Dobrze, tu mamy port Compact Flash. Poniżej tego portu mamy port oznaczony najczęściej jako RJ11. RJ11 to jest ni mniej, ni więcej tylko port modemowy. Braillight chyba był pierwszy notatnik, który w miarę pozwalał na połączenie się z internetem, ale tylko i wyłącznie do odbioru maili. W sumie nic innego nie można było z nim zrobić. Był programik do zarządzania mailami, był programik do odbierania maili, te programiki ja mam. Być może zrobię drugą część w ogóle podcastu, takie uzupełnienie właśnie na temat oprogramowania odpalanego na Braillight'cie, ponieważ razem z update'ami, jeżeli się poprosiło firmę Altix, która była dystrybutorem tych notatników, żeby dała również programiki. To są takie fajne programiki pisane pod Braillighta z rozszerzeniem BNS, czyli bodajże chyba pochodziło to od Braille and Speak, ale to może kiedyś powiem o tym. No ale właśnie tutaj jest ten port modemowy i to było nawet wygodne, powiem szczerze, że jak mi się nie chciało wchodzić do internetu, to bardzo często podłączałem sobie tylko tutaj wtyczkę i konfigurowałem sobie providera i fajnie można było sobie te maile pościągać. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ściankę tylnią. Teraz mamy prawą boczną. I znowu będę od siebie mówił, czyli ode mnie w przód do tylnej ścianki. No i tutaj pierwsze co mamy, to mamy drugi port PS2. Właściwie to nie są oczywiście dosłownie porty PS2, tylko podobne bardzo do tych portów. No cóż, ten port służy do połączenia kabelka, żeby połączyć Braillighta z komputerem i używać go albo jako przepraszam, monitor Braille'owski, albo poprzez program WinDisk wrzucić na niego pliki albo zrzucić właśnie na komputer. Tutaj pamiętam, jeżeli mam jeszcze porównywać to ze starszymi modelami, te gniazda, one nie były po obydwu stronach, bo tutaj właśnie wraz z tą nową wersją zmienił się troszkę wygląd Braillighta. W ogóle starszy Braillight, nie Millennium, tylko 2000, One w ogóle wszystkie porty miały chyba po lewej stronie, o ile dobrze pamiętam. A na pewno był dwa porty koło siebie umieszczone. To były te podobne porty do PS2 na bocznej ściance lewej. Poniżej tych dwóch portów był port LPT do drukarki. Bliżej tylnej ścianki chyba był zasilacz, a po prawej stronie był tylko chyba włącznik i gniazdo słuchawek. Tutaj na prawej ściance to tyle, jeżeli chodzi na razie o dygresję do starszych modeli. Wracamy do Millennium 20. Za portem po prawej stronie mamy włącznik Braille-Lite'a. On jak jest przełączony na pozycję tak ode mnie do tylnej ścianki, to jest włączony. Teraz jest wyłączony, czyli ustawiony w drugą pozycję. I za włącznikiem jest gniazdo zwykłe do słuchawek. I to tyle, jeżeli chodzi oczywiście o wygląd Braille-Lite'a. No to teraz zaraz przejdziemy do tej podstawowej obsługi całego tego urządzenia. Przyznam się szczerze, że w ogóle urządzenie jest dość bogate, w ogóle ma dość spore możliwości. No także jest co omawiać. Dobrze. Ok, to może włączmy Braille-Lite'a. Ok. No właśnie słyszeliście syntezator mowy, ja go może zwolnię, żeby był bardziej zrozumiały. Przepraszam. No może tyle wystarczy. Ja go wyłączę i jeszcze raz włączę, żebyście mogli wszyscy usłyszeć, jaki on w ogóle taki jakby znak zgłoszenia daje. Millennium 20, no, czyli po prostu Braille-Lite Millennium 20, gotowy, czyli się odpalił wszystko. Pomoc otwarta, czyli to jest plik o nazwie pomoc, to jest plik fabryczny, który się instaluje zawsze po jakimś update'cie, ponieważ Braille-Lite można update'ować. No, kiedyś było można, bo teraz już właściwie tych nowszych update'ów nie ma. 10 stron, czyli plik zajmuje 10 stron, bo Braille-Lite pokazuje, to znaczy on jak od razu po odpaleniu jest ostatnio otwarty plik, się pokazuje, czyli jakiś plik edytowaliśmy albo czytaliśmy, to właśnie ten plik się pokazuje. No tutaj nie było żadnego pliku, więc oczywiście domyślnie otworzyła się pomoc. Pomoc ma numer 0, ponieważ pliki umieszczone w pamięci RAM są numerowane. Pliki umieszczone w pamięci RAM można edytować. Pliki w pamięci flash są tylko do odczytu. Tutaj mamy taki komunikat. Syntezator powiedział Braille Millennium 20 gotowy, pomoc otwarta, 10 stron, czyli on ma 10 stron jakby czarnodrukowych. No, on tak sobie mniej więcej to przelicza. Ale co mamy na linijce? Na linijce mamy następujący komunikat. 0, czyli znak cyfry i po prostu no, literkę J oznaczającą 0, bo można ustawić Braille-Lite'a, żeby pokazywał numerki właśnie w sposób taki, jaki najczęściej widzieliśmy na papierze, ale można też ustawić Braille-Lite'a w sposób taki, żeby pokazywał Braille'em komputerowym. No ja osobiście wolę ten typ Braille'a, czyli komputerowy, ale to dojdziemy do tego, jak go ustawić. Na razie mamy poprzez znaki cyfry tutaj ładnie pokazane, czyli 0, czyli plik numer 0, pomoc, no nazwa pliku i mamy potem 39576, to jest liczba znaków, czyli bajtów, bo to jest plik tekstowy, ile ten plik zajmuje. I teraz po prostu jak zaczniemy cokolwiek robić, to będziemy ten plik sobie czytać. Zanim w ogóle przejdę do wszelkich menu, obsługi, wyjaśnień, różnych tych podprogramów, co ma, to ja może najpierw omówię, jak poruszać się w ogóle po pliku, ponieważ no, ktoś nowy dostaje Braille-Lite'a w swoje ręce i nie wie, co robić, no to przynajmniej będzie wiedział na początek, jak się poruszać po pliku. Więc najpierw przejdę do poruszania się po pliku. Oczywiście tekst najprościej przewijamy tą pałeczką długą, czyli jak naciśniemy prawy koniec, to przesunie nam się o 20 znaków w prawo, jak w lewo, no to wiadomo. Syntezator mowy nie czyta tego, co się pojawia na linijce. Ja mogę przesuwać tą pałką i teraz właśnie to robię. O, skacze mi tutaj tekst, ale syntezator tego nie czyta. Teraz wracam na początek. Jeżeli jesteśmy na początku pliku i naciśniemy lewy koniec tej pałki, to dostaniemy komunikat początek pliku. Analogicznie, jeżeli jesteśmy na końcu pliku i naciśniemy w prawo, dostajemy komunikat koniec pliku. Teraz tak. Najpierw takie podstawowe poruszanie się po pliku. Jest parę kombinacji, może właśnie ja najpierw przejdę do wyjaśnienia a propos kombinacji, bo kombinacje to są najczęściej litery brajlowskie z tak zwanym akordem. Akord to jest nic innego jak spacja, czyli jak naciśniemy jakąś dowolną literę ze spacją, no to najczęściej coś się będzie działo. Nie zawsze oczywiście. I teraz tak. No jesteśmy gdzieś w środku pliku i teraz trzeba przejść gdzieś na początek. No to zamiast klikać cały czas tą pałką, bo to będzie dość długo trwało, to naciskamy L, czyli pierwszy, drugi, trzeci, z akordem, czyli ze spacją. Początek pliku. O proszę, nawet nam powiedział początek pliku. Na linijce akurat tego komunikatu się nie pojawia, ale jest za to już pierwsza linia tekstu. Teraz, żeby przejść na koniec pliku, bardzo podobnie robimy, czyli znak, o ile dobrze pamiętam, na papierze to jest kursywa, czyli czwarty, piąty, szósty z akordem, czyli ze spacją. Koniec pliku. No właśnie. I mamy ostatnią linię pliku. Czyli tak już wiemy, jak skakać po końcach pliku. Ja znowu skoczę na początek. Początek pliku. I teraz tak. Kolejne kombinacje do poruszania się po pliku. Czwarty punkt ze spacją, czyli czwarty akord. To jest następna linia. O właśnie, tu jest po angielsku ta pomoc, więc no, dlatego nam przeczytał tak dziwnie, a syntezator jest zrobiony, znaczy to jest akurat oprogramowanie polskie, więc następna linia, czyli właściwie następny akapit, bo to chodzi po prostu o znak Enter, to właśnie tutaj nam napisało trzy gwiazdki, czyli oznaczenie tak jakby podrozdziału pomocy i writing functions. Teraz to była następna linia, poprzednia linia analogicznie punkt pierwszy z akordem, przepraszam. O właśnie, powiedział nam tu Millennium 20 Help Final Revision 5. Tylko oczywiście, no mówię, no to jest polski syntezator i on tak przeczytał, jak przeczytał. Dobrze. To było skakanie po liniach, teraz skakanie po słowach. Oczywiście, jeżeli chodzi o dowolny znak, który na przykład chcemy poprawić, bo edytujemy plik, no to oczywiście wystarczy nad danym modułem nacisnąć kursor routing. Ja tutaj akurat palce mam na słowie help, mam H i naciskam. No i mam kursor. Jest? Jest. Dobrze, wracam do początku. Teraz tak, poruszanie się po słowach. To mamy analogicznie do przodu, to jest akord, piąty punkt. O właśnie, akurat byłem na słowie milenium, czyli na początku pliku, teraz jestem na 20. Teraz na help. No to file, czyli file. Teraz poprzednie słowo to jest akord z drugim punktem. No właśnie, cofnęliśmy się znowu na początek, ponieważ kilka razy nacisnąłem akord z drugim punktem. Poruszanie się po znakach właściwie powiedziałem, ale no czasem niestety musimy, jest to nam przydatne, żeby jednak poruszać się po znakach w inny sposób. Więc kombinacje do poruszania się po znakach to jest akord szósty punkt do przodu. Milenium było, więc jestem teraz na drugiej literze L, czyli M, I, L, L. No i właśnie jestem na tym drugim L. A do tyłu oczywiście analogicznie trzeci punkt, akord trzeci punkt. No właśnie, tu był taki wyższy ton tego M, to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko duża litera. Co jeszcze tutaj można o tym poruszaniu się po plikach? Po akapitach. O, przepraszam, musiałem tylko sprawdzić ten kombinację. Aha, jeszcze co do poruszania się po znakach, a właściwie. No dobrze, to może potem. Teraz poruszanie się po akapitach. Jest bardzo proste. Kombinacja piąty, szósty akord do przodu, drugi, trzeci akord do tyłu. Tam były takie sekcje writing functions i teraz mamy line editor functions. I teraz cofam się, bo skoczyłem na trzeci akapit. Teraz skaczę na drugi z powrotem. OK. I teraz na początek pliku. O proszę. Nawet nam tu ładnie powiedział, że początek pliku. Dobrze. Teraz tak. Jeżeli chcemy się posługiwać jednak tym syntezatorem, to warto zapamiętać kilka bardzo fajnych kombinacji do czytania. Akord C, czyli pierwszy, czwarty i spacja, czyta nam bieżącą linię, o ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze się domyśliłem. Akord drugi, piąty czyta nam bieżące słowo. No właśnie, jesteśmy na początku pliku, mówi nam milenium, no bo to jest pierwsze słowo pliku. Bieżący znak to jest trzeci, szósty akord. M, czyli duże M. No nawet tutaj podwyższa ton swojej wymowy, jeżeli to jest duża litera. No tutaj chyba bieżącego akapitu nie odczytamy. Nie. Okej. Przepraszam. Okej, już jesteśmy. Dobrze. Teraz jeszcze bardzo fajna, pożyteczna funkcja, jeżeli ktoś chce posługiwać się syntezatorem. Znaczy to były, te kombinacje trzy, to były do odczytywania bieżącej bardziej pozycji, coś takiego. Natomiast jeżeli ktoś chce, ktoś mimo wszystko lubi ten głos, niewyraźny, ale może dla niego jest wyraźny, a chce, nie chce mu się czytać palcami, a chce przeczytać sobie cały dokument. To jest bardzo taka fajna funkcja, tylko może ja najpierw się przełączę na jakiś bardziej ludzki plik. Zaraz zobaczę, czy mam coś w ogóle. Zaraz zobaczę, czy ja mam w ogóle. Momencik. Okej. Zaraz zobaczę, czy mam jakiś plik po polsku, no bo tu po angielskim pliku, no to tak ciężko, szczerze powiedziawszy, żeby czytał polski głos. O! Mam tutaj pomoc do Braille'a, podręcznik w języku polskim. I teraz, okej, no nie chce mi się go czytać palcami, chociaż ja wolę palcami, ale ktoś nie woli, nie lubi. No to mamy bardzo pożyteczną kombinację. Wszystkie znaki bez trzeciego, czyli tak jakby w Braille'u znak miana i akord. I to... Jeżeli mamy syntezator mowy, to nam bardzo ładnie zacznie to czytać. Jeżeli mamy wyłączony syntezator mowy, to linijka brajlowska co jakiś czas będzie nam się przesuwała o 20 znaków do przodu. Czyli nie musimy naciskać tej pałki. Podczas pracy tego trybu piąty punkt, czyli klawisz piąty, zwiększa prędkość przekładania tego tekstu. Drugi punkt zwalnia prędkość przekładania tekstu. I przerywamy akord Z. Akord Z to jest taki, jakby można powiedzieć, taki escape w komputerze. Tylko tutaj, w przeciwieństwie do escape'a, ze wszystkiego można praktycznie wyjść. Jeżeli gdzieś się zagubiliśmy, nie wiemy co robić w ogóle, naciskamy parę razy akord Z, czyli Z ze spacją. I powiem szczerze, że to jest bardzo wygodne. Ja pamiętam, że jak na początku w ogóle poznawałem Braille'a i nie mogłem się połapać co, gdzie i jak, to bardzo mi ta funkcja była pomocna. Ok, no to najpierw spróbujmy przeczytać kawałek tego pliku. O, przepraszam. Zaraz jeszcze raz puszczę. Jak jest syntezator włączony, to punkty drugi, piąty i drugi nie działają, tylko przerywają wtedy odczyt. Natomiast jeżeli nie ma syntezatora, to one wtedy działają, bo wtedy szybciej nam linijka przekłada tekst. Ok, no to może przez parę sekund, może kilkanaście, niech nam syntezator mowy poczyta tutaj podręcznik do Braille'a. No dobra, właśnie słyszeliście taki komunikat przerwanie, to ja właśnie nacisnąłem akord Z. No, nie wiem, czy ktoś zrozumiał, co tu było mówione. To tutaj był pierwszy rozdział, czyli takie podstawy, co się można spodziewać po Braille'cie, jak on wygląda, jak go się używa. No to był podręcznik napisany przez dystrybutora, czyli firmę Altix. I po prostu, no, on to kawałek tego przeczytał. Nie wiem, może jakbym go jeszcze trochę zwolnił, może by był jeszcze bardziej może do zrozumienia. Ale faktycznie, no niestety muszę przyznać, że syntezator mowy w tym notatniku nie jest wyraźny. Nie był wyraźny ten syntezator w tych poprzednich modelach. Tak samo nie jest wyraźny ten syntezator tutaj. Myślę, że gdyby Altix wbudował tutaj jakiś polski syntezator, nie wiem, no nawet niech będzie Readboard, czy cokolwiek, no myślę, że on już był bardziej do zrozumienia. Ale no niestety wyszło jak wyszło. Firma Altix postanowiła ułożyć angielskie fonemy tak, żeby brzmiał jak język polski. No i mamy tego efekt w sumie. No, może niektórym się to podoba, nie wiem. Ja mam koleżankę, która lubi ten syntezator mowy. No, może jest tak łatwiej, ale ona tylko go lubi dlatego, że ma dość wyraźną mowę angielską. Więc no wtedy może faktycznie lepiej się to czyta. Aczkolwiek no nie wiem, ja chyba nie dałbym rady. Ja wolę zdecydowanie palcami. Dobrze, co tu jeszcze o tym poruszaniu się po pliku? Taka przydatna funkcja, jeśli potrzebujemy o konkretną wartość skoczyć w pliku. Na przykład o kilka znaków. No kilka to jeszcze pół biedy, ale na przykład potrzebujemy o 3 strony skoczyć albo o 50 linii. No to jak tu skakać, nie? No 50 razy naciskać to i owo, no przecież to zwariować można. No to cóż, no producent wymyślił bardzo przydatną funkcję, znak cyfry z akordem, inaczej po angielsku taki znak hash, czyli znak number. Różnie na to mówią. I teraz tak, ja go nacisnę. Przesuń. napisał i powiedział. Dobrze. I teraz tak. Możemy z menu, poruszając się czwarty punkt za akordem, albo pierwszy punkt za akordem, albo za pomocą pałki, wybrać o co ma przesuwać, czy o wiersz, czy o słowa, czy o strony. Ja tu pokażę, jakie są opcje. Bezwzględna strona, czyli chyba jakaś tam strona czarnodrukowa, albo jakaś jego własna miara. Momencik. Strona brajlowska. Znak. Wiersz. Zaznaczony blok. Strona czarnodrukowa. Słowo. I tyle. Właśnie, jak jesteśmy na końcu jakiegoś menu, to mamy taki dźwięk. O właśnie. Dobrze, ja skoczę na początek. O ile dobrze pamiętam, są do tego odpowiednie skróty klawiszowe, czyli nie musimy tak koniecznie chodzić po menu. Dla wiersza najczęściej się wpisuje wtedy L, jak z angielskiego line. Dla słowa W, jak word. Dla znaku C, jak character. Dla strony brajlowskiej B, jak braille page. Dla strony czarnodrukowej nie pamiętam, jaki znak, niestety. Przykro mi bardzo. Coś tu jeszcze było. Nie pamiętam, jaki jest skrót też dla bloku zaznaczonego, dla zaznaczonego fragmentu tekstu. Ale my na przykład chcemy o linię. No po prostu jak się nie pamięta jakichś skrótów, zawsze można chodzić tutaj po menu. No dobrze, my chcemy, dajmy, o 100 linijek skoczyć. No to wpisujemy L. Powiedział wiersz. I teraz on oczekuje na ilość wierszy. Jeżeli nie napiszemy mu tych ilości wierszy, tylko damy Enter, a Enter w Braille'cie to jest E akord, czyli pierwszy, piąty i spacja. Ja przepraszam za te wręcz może idiotyczne wyjaśnienia, ale no jeżeli ktoś za bardzo nie umie Braille'a, nie wie, jak się nim posługiwać, to naprawdę czasem wolę przesadzić z wytłumaczeniami niż po prostu czegoś nie dopowiedzieć. I teraz tak, jeżeli wpiszemy cyfrę, czyli tam liczbę, no to wtedy skoczymy o te parę linijek. Jeżeli nie wpiszemy, tylko naciśniemy Enter, wtedy on policzy nam, ile jest linii w danym pliku. No może nie będziemy tutaj tego liczyć, bo ten plik jest spory, ale w każdym razie warto znać taką opcję. To znaczy ja mogę na razie włączyć, żeby on przesuwał się na koniec, tylko mu po prostu w odpowiedniej chwili przerwę, no bo to niestety chyba dość długo potrwa. No dobrze, więc najpierw nie wpisujemy cyfry, tylko dajemy Enter.
6: Proszę czekać.
5: Proszę czekać. Jest długa cisza. No i on prawdopodobnie gdzieś... O! Słychać pisk, znaczy takie sygnały dźwiękowe. Ja może... O, proszę, policzył nam. No proszę, nie sądziłem, że to będzie tak szybko. 4198 linijek ma ten podręcznik. To skoczyłem na początek pliku. Słyszeliście być może podczas tego, jak ja wytłumaczyłem takie cichutkie sygnały dźwiękowe, no to on właśnie zawsze tak piszczy, jak coś robi. No dobrze, teraz skoczmy o tyle, ile chcieliśmy, czyli na przykład o 100 linijek.
6: Przesuń,
5: czyli znak cyfry z akordem.
6: Wiersz,
5: czyli L. No i teraz chcemy o 100 linijek, czyli piszemy 100. Zaraz wyjaśnię jeszcze, jak napisać tutaj cyfry, bo to nie jest takie łatwe, jak się niestety wydaje. I dajemy Enter. O, proszę. Przesunął się o 100 linijek i od razu przeczytał nam tą linijkę, syntezator. Dobrze, ja skoczę na początek i teraz wyjaśnię, o co mi chodziło z tym podawaniem cyfr. Nie wiem, czy się spotkaliście, przynajmniej niektórzy, może użytkownicy takiej linijki jak BrailleX 2D Screen dla systemu DOS jeszcze dawno, dawno temu. Ta linijka miała specyficzną tablicę brajlowską. To była tablica niemiecka. Otóż ten BrailleLite również ma taką tablicę.

litery. Czyli jedynka to jest on, dwójka to jest eł, trójka to jest ci, czwórka eń, piątka ę, szóstka, no akurat to nie jest polski znak, ale to są, wyobraźcie sobie takie odwrotne n, czyli nie pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Siódemka, no to też nie jest polska litera, to jest właśnie taki znak miana. Ósemka to jest odwrotne T, czyli nie drugi, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, piąty, szósty. I dziewiątka to jest Eś, a zero to jest ukreskowane. No więc tak, jeżeli chodzi o pisanie plików brajlowskich, ponieważ BrailleLite honoruje pliki brajlowskie, one są z rozszerzeniem BRL, BRF lub BFM, to można pisać za pomocą sześciopunktowego Braille'a, czyli cyfry wtedy ze znakiem cyfry i literki normalnej, w ogóle nie martwimy się o to, a polskie litery piszemy tak jak polskie litery. Ale niestety, jeżeli podajemy jakiś parametr albo piszemy plik tekstowy, no to musimy wtedy cyfry piszemy jak znaki polskie. Znaki polskie się wtedy wpisuje, jeżeli piszemy plik tekstowy w taki sposób, że naciskamy znak plus z akordem i wstawiamy polską literę. Czyli po prostu, jeżeli chcemy eł, piszemy akord plus, czyli plus ze spacją i naciskamy literkę eł. Dlatego, ponieważ jest to no, dość mało wygodne, no to dobrze jest pisać po prostu w pliku brajlowskim i potem go sobie przekonwertować na plik tekstowy. No ja to pokażę później za jakiś czas, jak to zrobić. Ale właśnie trzeba zapamiętać, że parametry do jakiejś opcji, tak jak tutaj do przesuwania się o określoną ilość, no to jest. To trzeba podawać tak, jakbyśmy pisali polskie znaki, czyli jedynka, on i tak dalej. Czyli jak ja pisałem 0, 100, to podawałem on i dwa razy ukreskowane. No to jest 100. Ja myślę, że można się do tego przyzwyczaić. To nie jest takie trudne. Na początku może tak. Ja jeszcze może wyjaśnię parę niuansów, jeżeli chodzi o tą tablicę w BrailleLite. Nawiasy okrągły. One są tak samo jak cudzysłów taki na papierze, czyli otwarty nawias. To jest drugi, trzeci, szósty, zamknięty, trzeci, piąty, szósty. Cudzysłowy to jest otwarty i zamknięty tak samo, czyli piąty punkt. Wykrzykniki plus to są tak samo, aczkolwiek, no nie, no tak, dobrze. Aczkolwiek jeżeli piszemy plik tekstowy, on czasem ten wykrzyknik normalny, czyli drugi, trzeci, piąty, może potraktować jak plus. I wtedy, jeżeli mamy włączony ośmiopunktowy Braille, dobrze jest napisać ten plus, ale z ósmym punktem. No to są takie niuanse, ale do których naprawdę można się przyzwyczaić. To nie jest jakiś taki wielki problem. Dalej, co jeszcze? Szósty punkt. Normalnie to chyba powinien być apostrof, ale tutaj to jest znak podkreślenia, czyli shift z minusem normalnie na klawiaturze. I czwarty punkt to jest oczywiście apostrof. No wiadomo, trzeci punkt to jest kropka i tak dalej. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe niuanse. Jeszcze momencik, niech sobie przypomnę, chyba nawiasy kwadratowe to chyba normalnie tak jak w Braille'u pisanym, czyli wszystkie bez czwartego to jest otwarty, wszystkie bez trzeciego zamknięty. Natomiast jeżeli chodzi o nawiasy klamrowe, no to musimy już wtedy mieć włączony Braille ośmiopunktowy, bo to jest normalnie tak jak kwadratowy, tylko że z ósmym punktem. Z siódmym, przepraszam, z siódmym. No, mam nadzieję, że nie namieszałem nic. O, tutaj był komunikat. Ja przez chwilę wyjaśniałem, nic nie pisałem i BrailleLite, jak pozostanie przez dłuższy czas niewłączony, to mówi hej.
W angielskim mówi hello, a jeżeli nie mamy wyłączony syntezator mowy, to po prostu pisz.

Piśnie raz i po prostu za 5 minut kolejny raz. I tak w kółko, jeżeli go nie wyłączymy. Na linijce, ponieważ go teraz na razie nie używam, jest napisane hej ze znakiem zapytania. Także to jest taki tryb, jeżeli on zawsze tak, że tak powiem, komunikuje, że go zostawiono bez naciskania jakichś klawiszy, w ogóle bez obsługi, czyli tak jakby o nim zapomniano. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o poruszanie się po pliku. Takie podstawowe kombinacje. Może teraz przejdziemy do menu. Najpierw dobrze jest omówić menu statusu, czyli to jest ni mniej, ni więcej, tylko konfiguracja Braillite'a. Ale zanim przejdę do konfiguracji, jeszcze coś mi się przypomniało a propos tego przesuwania, o ile dobrze pamiętam. Tak, przesuwanie. Czyli ta komenda znak cyfry akord. Tam można zamiast braku numeru podać 0. Ewentualnie jeszcze zamiast, to znaczy nie zamiast, do cyferek, do tych liczb, o które chcemy przesunąć plik, podajemy, możemy podać plus, żeby dokładnie określić kierunek, czy przesuwamy się w przód, czy w tył. No minus, oczywiście przesuwamy się w tył, plus do przodu. I taka fajna ciekawostka, jeżeli jesteśmy w tym, na początku pliku i damy minus, to nam Braillite skoczy do końca pliku i zacznie odliczać strony, czy też linie, czy też słowa, zależy, no, że tak powiem, o jaką wartość się przesuwamy do tyłu. Jeżeli jesteśmy na końcu pliku, to automatycznie nam skończy na początek pliku i się sprawa, no można powiedzieć, powtórzy. Okej, jeszcze chyba z takich rzeczy technicznych miałem coś powiedzieć. Bardziej na początku powinno być mówione. O pamięci flash. Pamięć flash, dokładnie jeżeli chodzi o liczby, ma 12 mega. RAM ma 2 mega, więc łącznie 14 mega. Ja myślę, że na pliki tekstowe, no to chyba zdecydowanie wystarczy. To aż za dużo, szczerze powiedziawszy, nie znam żadnego pliku tekstowego, który mógłby mieć powyżej 4 megabajtów. I chyba coś jeszcze mi chodziło, ale to chyba już wszystko. To już wszystko, co mamy. Dobrze, ok, to przejdźmy do konfiguracji. W zasadzie Braillite ma tak jakby trzy rodzaje menu, takie główne menu. Pierwsze to jest menu statusu, do którego dostajemy się poprzez akord trzeci, czwarty i spacja. To jest backslash w Braillite, to jest, jeżeli chodzi o ten Braille angielski, te skróty brajlowskie, czyli Grade 2 z angielskiego, to jest ten znak zastępuje znaki S i T, czyli ST. No, w dokumentacji jest to dokładnie napisane ST sign, czyli znak ST. To jest trzeci, czwarty akord. Ja teraz go uderzę. Aha, momencik, ja miałem jeszcze trochę zwolnić Braillite'a. Momencik. Okej, może tyle wystarczy. Idę jeszcze raz. Trzeci, czwarty akord. Dobrze. Konwersacyjny wyznacznik, to powiedział menu stanu, tak dokładnie mówi. Chodzi ni mniej, ni więcej tylko o menu statusu. Po angielsku to się ładnie nazywa status menu. I tutaj, w tym miejscu, właściwie mamy dostęp do niemal wszelkiej konfiguracji Braillite'a. Tutaj możemy praktycznie wszystko skonfigurować. Poruszamy się po menu właśnie tą pałką, albo też

poprzez właśnie wspomniane wcześniej kombinacje czwarty punkt z akordem i pierwszy punkt z akordem, do pierwszej pozycji menu możemy skoczyć L z akordem, czyli pierwszy, drugi, trzeci i spacja. Na koniec menu, czyli do ostatniej pozycji, analogicznie czwarty, piąty, szósty akord. Jeżeli jesteśmy na pierwszej pozycji i cofniemy się, będziemy chcieli się cofnąć, czyli pierwszy z akordem albo pałka w lewo, to przeskoczymy na ostatnią pozycję i analogicznie na ostatniej pozycji, jeżeli pójdziemy do przodu, to skoczymy od razu na pierwszą pozycję, czyli to jest takie menu zawijane, można powiedzieć. Dobra, to my na razie się tym nie będziemy zajmować. Wyjście z menu statusu to jest Enter, czyli pierwszy, piąty, czyli E akord, albo akord Z, czyli taki Escape Braille'owy. Powiedział wyjście, ja w tej chwili nacisnąłem akord Z. I okej, zanim jeszcze przystąpię do drugiego menu, czyli ustawienia parametrów mowy, właściwie nie jest menu, tylko takie okienko jakby dialogowe w wydaniu tego Braille'a, to przypomniało mi się, o czym jeszcze miałem powiedzieć, mianowicie kółeczka. Ja opisywałem na początku scrollery. No te scrollery nie zostały stworzone tak sobie, żeby było ładnie, tylko właśnie one mają jakąś konkretną funkcjonalność. Dokładnie możemy je przekręcać do przodu i do siebie. I do czego one służą? One służą po prostu do przewijania tekstu. Nic więcej, tylko przewijanie tekstu. I teraz, naciskając je, bo je można naciskać, możemy ustawić o jaką pozycję, o jaki dokładnie, jaką jednostkę chcemy przekładać tekst. Teraz mam ustawione o linię. Tutaj syntezator mowy tego nie powie, ale jak ja teraz przekręcę do siebie, może usłyszycie. O właśnie. To jestem na następnej linijce, czyli tutaj, ponieważ jestem z powrotem w pomocy, czyli writing functions, teraz z powrotem od siebie, jakby raz o jeden ząbek przekręcę, to wrócę do tej samej pozycji, co byłem poprzednio. O właśnie. I to samo jest z prawym kółkiem, natomiast naciskając właśnie te kółka, możemy je oprogramować. Każde kółeczko można zaprogramować oddzielnie. Czyli na przykład naciskam teraz lewe. Zdania. Powiedział zdania i na linijce również jest napisane zdania. Czyli ja teraz przesuwam się o zdania, a nie o linię. Proszę bardzo, przesunąłem się. I mam pierwsze zdanie, bo tamto to był tytuł, to Millennium 20 Help i tak dalej. A teraz mamy pierwsze zdanie, które oznacza, co oznacza B chord. B chord. Czyli po angielsku pisze się to chord przez ch, albo właśnie dot 7, czyli ten siódmy punkt, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko klawisz backspace. To jeszcze szczegóły powiem przy edycji. No i tak mogę sobie skakać. A prawe kółeczko mam tak dalej zdefiniowane na przesuwanie się po liniach. Także no, naprawdę każdy sobie może oprogramować jak mu będzie pasować, to naprawdę wszystko rzecz gustu. Dobra, kolejna możliwość a propos tych kółek. Naciskam znowu kółeczko lewe. Akapity, czyli teraz skaczę po akapitach, czyli akapity, jak wiadomo, oznaczamy enterem. Jak damy enter, to jest to akapit, czyli ponieważ tam był enter po tym tytule, czyli Millennium 20 Help i tak dalej, więc znowu skoczę na Writing Functions i skoczyłem. Teraz znowu skaczę do początku pliku. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję. Nawet jest ładnie napisane początek pliku, bo jak za daleko się przesunę, to on mi mówi, że jest początek pliku. No właśnie kółeczka niestety mają tą jedną wadę, że czasem niechcący naprawdę Braille skoczy nam o więcej niż zamierzamy. Więc

0: kółeczkami trzeba uważać, aczkolwiek nie powiem, są one bardzo wygodne. Ok, dalej naciskam. Ekrany. No, czyli tam ileś tam konkretnych linii, tu jest bodajże 25 czy ile. I nam skacze. Byłem na początku pliku, teraz jestem gdzieś nie wiem gdzie. Znowu jakiś chyba writing functions czy Bóg wie co. Nie wiem, gdzieś tu skacze. O, znowu gdzieś w ogóle skoczyłem. No dobra. W końcu to tak mniej więcej skacze. To też chyba działa, teraz tak zauważyłem, że to działa podobnie jak ta pałka długa, że nie tyle co 25 linii, co jako ekran on traktuje tą całą linijkę. Zaraz zobaczę, czy to prawda. No tak mniej więcej. On tak trochę dziwnie to kółko skacze po tych ekranach. Także trudno mi dokładnie opisać, co to jest. Także przepraszam za chaos informacyjny, jeżeli tutaj jakiś wywołałem. Ok, dalej naciskam kółko. Wiersze. No, czyli linie po prostu. No i mamy tak. Wiersze, zdania, akapity, ekrany. I wróciłem do wierszy. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o kółka, bo właściwie no, w menu statusu można je oczywiście włączać, wyłączać wedle upodobania. Jeśli komuś te kółeczka przeszkadzają, zawsze można je wyłączyć. To wszystko według upodobania, ale o menu statusu czy całej konfiguracji powiem później. Dobrze, przejdźmy teraz do ustawień parametrów mowy. Skończę sobie na początek pliku. I to jest tak, one właściwie najbardziej są widoczne tylko wtedy, jeżeli jest włączony syntezator mowy. Domyślne ustawienia Braille'a włączają ten syntezator mowy, czyli przy starcie on się nam włącza. Jeżeli go wyłączymy, ja w dalszej części opiszę jak, to właściwie te ustawienia mowy nic nam nie mówią. Oczywiście można je dalej przeprowadzać. Ale tak naprawdę tylko odnosi skutek zwiększanie lub zmniejszanie głośności, ponieważ wraz z syntezatorem mowy zwiększa się głośność tych krótkich sygnałów, jakie czasem możemy usłyszeć, czy to przy szukaniu, którego jeszcze nie opisywałem, ale opiszę, czy to przy poruszaniu się o konkretną wartość. No to już wiadomo, każdemu dowoli, jak kto chce. Ok, do menu ustawień parametrów mowy wchodzimy poprzez akord trzeci, czwarty, piąty punkt ze spacją, czyli w Braille'u pisanym jest to znak wiersza, o ile dobrze pamiętam. Tak, znak wiersza, czyli trzeci, czwarty, piąty. Uwaga, naciskam. No i powiedział. Jeszcze tutaj chyba możemy przeczytać ustawienie. Damy tą pałkę w prawo parametrów mowy. Ok. I teraz tak, jak powiedziałem, to nie jest menu, bo menu to ma jakieś konkretne opcje, po których możemy skakać w taki czy inny sposób. Tutaj jest bardziej takie okno dialogowe czy coś takiego. No trudno powiedzieć to. Bo to nie jest, tu nie ma jakichś kontrolek, to wszystko polega na tym, że naciskamy dowolne odpowiednie klawisze, które oznaczają jakieś parametry. I teraz tak, jeżeli chcę zwiększyć głośność, to naciskam czwarty punkt. 5, czyli jakiś tam środkowy, że tak powiem, środkowa wartość głośności. Mniej więcej głośność można zwiększać lub zmniejszać od 0 do 9. Teraz mamy 5. Jeszcze głośniej. O. Tu już jest koniec, dlatego mamy taki sygnał dźwiękowy. Ok. I teraz będę go ściszał, czyli pierwszy punkt. O, już go prawie nie słychać. Mam nadzieję, że to się nagra. bo to jest strasznie cichutki dźwięk. Ok, no to może ustawmy na jakąś w miarę rozsądną tą głośność. Ok, myślę, że na 5 wystarczy. Kolejna rzecz, czyli punkty 2, 5. To zmieniają głosy syntezatora. Tutaj mamy syntezator Triple Talk, on ma kilka głosów, tylko one się nazywają niestety po angielsku, mają nazwy po angielsku, tak jak Perfect Pull, Precise Speed, Vader, Rubble Robert, Big Bob i tak dalej. On niestety będzie czytał po polsku, więc no, chyba nie muszę mówić, jak będzie to czytane. Więc żeby to lepiej pokazać, ja na wszelki wypadek wyjdę stąd, czyli albo Z akord, albo E akord. Nacisnąłem E akord. I przejdę do menu statusu na szybko i zmienię język. Potem wyjaśnię, o co tu chodzi. Ok, mamy tutaj teraz język angielski. I może właśnie tutaj lepiej pokażę te głosy. Czyli znowu wchodzę do ustawienia parametrów mowy. Trzeci, czwarty, piąty ze spacją. Set speech parameters. I teraz tak. Ok, pierwszy głos. Perfect Paul. To był Vader. Ja jeszcze raz się cofnę, żebyście usłyszeli, jak mówi Perfect Paul. Perfect Paul. Teraz Vader będzie. Vader. Taki bardzo niski głos. Następny głos. Big Bob. Precise Speed. O, to był pogłos. Tu nazwa tego głosu to jest Ricochet Randy. Tak mniej więcej. Nie wiem, chyba dlatego tak się nazywa, bo jest ten pogłos towarzyszący wymowie tego głosu. Ja jeszcze raz się cofnę do Precise Speed. Jeszcze raz pokażę, jak on wymawia Ricochet Randy. A może ja zwolnię jeszcze syntezator? Zaraz pokażę, jak zwolnię. No niestety niżej się nie da, czyli jest najwolniej. Następny głos. Przepraszam, nie to. Kurczę, przepraszam. Okej, piąty ma być. Cały czas mi się mylą klawisze. Beef. To też taki w miarę niski głos. I ostatni głos. A nie, jeszcze nie ostatni. Skip. Rubble Robert. No to taki robotyczny trochę głos. Szczerze powiedziawszy, w ogóle dla mnie ten syntezator jest dość niewyraźny. A co dopiero, jeżeli kurczę jest, no, jeszcze z takimi jakimiś efektami, pogłosami dodatkowymi. No niewiele tu można, szczerze powiedziawszy, zrozumieć. Może dla kogoś jest ten syntezator w miarę zrozumiały. No przyznam się szczerze, że po angielsku faktycznie trochę lepiej brzmi niż po polsku. No to co by o tym syntezatorze nie mówić, jest jednak w miarę wyraźny, jeżeli chodzi o język angielski, ale też nie za szybko. Dobra, na razie wyjdę z tego. Exit. I wrócę. Może nie, może wróćmy do Perfect Paul. Dobra. Ja przełączę się z powrotem na język polski. Ja potem wyjaśnię, o co chodzi z tymi językami. Dobra, jesteśmy. Czyli to była zmiana głosów syntezatora. Z powrotem jesteśmy w ustawieniach parametrów mowy. I teraz będzie zwiększanie i zmniejszanie szybkości wymowy. Teraz to było 2, teraz tak jest najwolniej, czyli 0. A zmniejszamy to 3 punktem, zwiększamy 6. Teraz będę zwiększać. Ja go jeszcze w miarę rozumiem. ale reszta może go nie rozumieć. Dlatego ja go zwolnię do może jedynki, tak jak było poprzednio, albo do dwójki. No chyba tyle wystarczy. Okej, dalej. Intonację możemy zwiększać poprzez naciskanie czwarty, szósty. Ok. No i może zejdźmy też do zera, żeby pokazać, jaka jest najniższa. Zmniejszamy literę K, czyli pierwszy, trzeci. Ok. No to ustawmy tak, jak było, czy tam chyba 5 czy 6. Ok. Dalej, teraz kombinacją, momencik, piąty, szósty zwiększamy bez akordu oczywiście, ja powiem, jeżeli coś będzie z akordem, zwiększamy, albo może, nie, dobrze, ok, niech to będzie, zwiększamy wysokość. Ok, to mamy maksimum, czyli 9. I teraz schodzimy do zera, czyli drugi, trzeci. 8 niżej, 7 niżej, 6 niżej, 5 niżej, 4 niżej, 3 niżej, 2 niżej, 1 niżej, 0 niżej. Ok, i to jest najniżej. Jak pójdziemy dalej, to usłyszymy dźwięk. O, właśnie. O, dobra, to ustawmy go tak, jak był, czyli... O, mniej więcej... W tym punkcie byliśmy. Teraz to cały czas jeszcze omawiam takie parametry, które można jakoś tam zwiększać lub zmniejszać. Była głośność, prędkość, intonacja, wysokość. Zmienialiśmy głosy. No to może teraz artykulacja. Artykulację zwiększamy poprzez naciskanie czwartego punktu z akordem. Ok. I zmniejszamy pierwszym punktem z akordem, czyli tak jakbyśmy chodzili po menu. 8 artykulacja, 7 artykulacja, 6 artykulacja, 5 artykulacja, 4 artykulacja, 3 artykulacja, 2 artykulacja, 1 artykulacja, 0 artykulacja. No dobra, ustawmy tak jak było, czy mniej więcej na 5. Dobra. Czyli to wszystko tak mniej więcej wypoziomowane jest. Ok. Dalej. Teraz właściwie już się skończyły takie parametry, że tak powiem, takie, które można płynnie jakoś tam zwiększać czy zmniejszać. I teraz mamy taki parametr. Teraz są takie parametry, które zależą od wciśnięcia odpowiedniej kombinacji. Na przykład ustawianie wymawiania interpunkcji. Jak naciśniemy Z, to jest brak wymawiania interpunkcji. Nie interpunkcja. Powiedział nie interpunkcja. No, czyli po prostu no, nie będzie wymawiał interpunkcji. Teraz interpunkcja taka minimalna, taka podstawowa. Naciskamy literę S jak sam interpunction. Punctuation, Boże, jakie... O Jezu, mój angielski. No dobrze. Punctuation. Przepraszam. Zaprezentowałem swój poziom angielskiego. Ok. Niektóre interpunkcja. Dobra. No to nam będzie czytał jakieś znaki przystankowe, takie, no mówię, te najbardziej podstawowe. Jeszcze, żeby zwiększyć tą interpunkcję, no to jest most, taki stopień, most punctuation, czyli M, litera, M jak Maria. Większość interpunkcja. No i żeby już zmaksymalizować, czyli dosłownie wszystko ma mówić, czyli T, jak chyba z tego, co się domyślam, total punctuation. Coś mi dzisiaj odbija. Dobrze. Spacja, spacja, spacja, spacja, spacja. O proszę, nawet tam tu ładnie powiedział, jak on jest w stanie mówić. Nacisnąłem literę T i zaczął nawet nam spację czytać. No, mnie to by wynerwiało, jak on by tak wszystko czytał, więc ja zazwyczaj, ponieważ i tak bardzo rzadko używam syntezatora, to ustawiam na brak interpunkcji, czyli litera Z. Ok. A aktualne ustawienie interpunkcji możemy sprawdzić poprzez literę P jak punctuation.
1: Aktualna interpunkcja jest nie.
0: No właśnie, aktualna interpunkcja jest nie, czyli mamy ustawione, że brak interpunkcji. Dobrze, dalej ustawianie wymawiania liczb. Mamy tylko dwie możliwości, czyli albo pełne liczby, żeby czytał, albo cyframi. I to się ustawia literą N jak number. Mów pełne liczby. Mów cyfry. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy ustawianie znaków i wyrazów, znaczy echo, klawiszy i tak dalej. I to się przełącza klawiszem spacją. Domyślnie jest echo klawisza włączone. I teraz ja będę naciskał spację i poznamy kolejne możliwości ustawień.
1: Echo klawisza słowa.
0: Echo klawisza słowa, czyli po prostu jak damy spację, to będzie nam wymówił ostatnio napisane słowo.
1: Echo klawisza znaki słowa.
0: No to chyba jasne, normalnie jak piszemy mówi znaki, ale jak damy spację powie też słowo.
1: Z klikiem klawiszy.
0: Z klikiem klawiszy. Nic nie mówi. Ani znaków, ani wyrazów, natomiast podczas pisania jest klik klawiszy, taki sygnał. I to zależy, czy piszemy tekst, czy podajemy nazwę pliku, tak samo ten dźwięk klawiszy jest aktywny.
1: Klawisze wyciszone.
0: Klawisze wyciszone, czyli nie ma kliku klawiszy. Nie ma w ogóle żadnej wymowy klawiszy, jakie wciskamy, nic, totalnie. Echo klawisza, czyli po prostu chodzi o echo znaków i to było domyślnie ustawione. Teraz tak, teraz mamy jeszcze takie dwie pożyteczne kombinacje, bardzo fajne. Pierwsza z nich, właściwie obydwie z nich, włączają tryb syntezatora mowy, ponieważ Braille'a nie tylko możemy używać jako notatnik, nie tylko jako linijkę brajlowską, ale także jako syntezator mowy. Ja spróbuję może już w znacznie dalszej części podcastu jakoś to zaprezentować, jak używać Braille'a jako syntezator mowy. Nie wiem tak naprawdę, czym się te opcje różnią. Pierwsza to jest akord P, ja ją zaraz nacisnę. Ja wiem tylko, że w Braille'ach tych starszych, czyli 2000, ta opcja mogła uruchamiać tryb monitora brajlowskiego. Znaczy formalnie to on chyba też mówił, że to był tryb syntezatora mowy, ale można było uruchomić w screen readerze właśnie linijkę brajlowską Braille'ite i powiem, no jakoś to chodziło, pamiętam. Nie wiem, testowałem, było nieźle. Dobrze, no to ja nacisnę najpierw to akord P, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i spacja. No niestety przyspieszył. I teraz, żeby powrócić, muszę nacisnąć ustawienie parametrów mowy, czyli czwarty, trzeci, czwarty, piąty z akordem i akord P. Ok, powróciliśmy, bo tam właściwie jak będziemy w tym trybie syntezy, to właściwie chyba nic nie jesteśmy w stanie praktycznie zrobić. Tylko tyle, że on czeka na połączenie i po prostu z czasem, jeżeli czekanie chyba przekroczy jakiś tam limit, to będzie cały czas mówił komunikat oczekiwanie na połączenie szeregowe. Właściwie taką samą rolę odgrywa kombinacja akord S, czyli ponieważ on nam wyszedł nawet z ustawień parametrów mowy, więc ja wejdę jeszcze raz. Trzeci, czwarty, piąty akord.
1: Ustawienie parametrów mowy.
0: I akord S. Drugi, trzeci, czwarty i spacja. No i mamy to samo. I wychodzimy tak samo.
1: Ustawienia parametru powiem. Wyjście.
0: OK. Czyli wchodzimy jeszcze raz potem do ustawień parametrów mowy, czyli 3, 4, 5 i spacja i jeszcze raz S akord. I to tyle, jeżeli chodzi o parametry mowy. W sumie tu chyba nie ma co jakoś tam ustawiać. Aha, tylko jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz związana z ustawieniami parametrów mowy. Czyli jeszcze raz wracamy do ustawień parametrów mowy, czyli 3, 4, 5 z akordem, czyli ze spacją.
1: Ustawienie parametrów mowy.
0: I teraz tak, mamy jeszcze taką jedną kombinację fajną dostępną. Mianowicie to jest 5, 6 akord i 2, 3 akord. I co tym zwiększamy albo co zmniejszamy? Okej, okay. Już mówię. To jest ustawienie. Ja może zaprezentuję, co Braillight mówi, jak będziemy przełączać te profile.
1: Numer głosu 1, numer głosu 2, numer głosu 3, numer głosu 4.
0: Może jeszcze go troszkę zwolnię.
1: 4 wolniej. 1 wolniej.
0: Bo się tutaj nie posłuchał. O.
1: 0 wolniej.
0: Dobra. Aha, bo on był ustawiony. Momencik, to ja już wyjaśniam, bo tu właśnie słychać, że tu on z różną szybkością mówi. Te numerki, czyli numer głosu 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, chyba do 5 jest, to są nic innego jak profile ustawień mowy. W tej chwili domyślny jest numer 1 i on po prostu sobie tutaj jest ustawiony, że ma gadać wolno. Ja teraz wszystkie postaram się zwolnić do zera. To jest jedynka. Teraz 5, 6 akord przesuwamy się do przodu, czyli teraz będzie numer 2. Ok. I teraz też go zwalniamy, czyli trzeci punkt. Dobra. Teraz numer głosu 3, czyli 5, 6 akord. Znowu cofamy się 2, 3 akord analogicznie. Ok, zwolniony. Zwolniony. Ok. I teraz tak, do czego służą w ogóle te profile? Te profile służą do tego, żeby sobie po prostu ustawić każdy jakby profil osobno, żeby potem w razie czego móc go w każdej chwili sobie włączyć. Bo na przykład jakiś plik komuś się czyta z takimi ustawieniami i do kolejnego pliku, który według danej osoby powinno się czytać z innym głosem, inną prędkością i tak dalej. No, trzeba by zmieniać ustawienia całego Braillighta. No to po co tak? Lepiej ustawić sobie takie profile, których jest 1. Znaczy, przepraszam, 5, Boże, co ja gadam? 5, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, 5. 5 takich profili. I po prostu potem go sobie w danej sytuacji ładnie włączyć. Braillight domyślnie pracuje na profilu pierwszym, natomiast syntezator mowy, jak przełączymy go w syntezator mowy, używa profilu 5, dlatego wcześniej jak pokazywałem, jak się przełączyć w tryb syntezatora mowy, mówił głos numer 5. O ile dobrze pamiętam. Dobrze. I teraz tak. Ok, no to już sobie ustawiliśmy. Mamy pierwszy ten profil bardzo mocno zwolniony. Ustawmy sobie drugi na przykład, żeby był po prostu troszkę szybszy. Ok. I żeby używał innego głosu. Na przykład Big Bob. Ok, Enter. I teraz tak, jak sobie załadować taki profil? Jesteśmy gdzieś w pliku, Wpisujemy akord Y, czyli pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, szósty akord. Głos. I tu musimy wpisać numerki. Wpisujemy jedynkę. OK. I już to mamy. Numer głosu 1. O, i widać nawet już. Później dajemy Enter po jedynce. On mówi numer głosu 1. Nie wybieramy tego z menu, tylko po prostu naciskamy jedynkę i dajemy Enter, czyli E akord. I teraz chcemy zmienić na tą naszą dwójkę. No to znowu Y akord, głos i teraz dwójkę. O, i od razu nam się zmienił, Enter. Tu już nic nie mówi, ale już jesteśmy w tym profilu 2. No, czyli to tak mniej więcej pracuje, jest to bardzo przydatne. Tak sobie myślę. Dobrze, to teraz ja może... Okej, to chyba tyle co do ustawień parametrów mowy. Znaczy jest jeszcze jedna rzecz, ale ona się przyda w innych sytuacjach. Znaczy jest jeszcze taka ładna jedna rzecz, ale ja ją zaprezentuję przy okazji jednej z opcji menu statusu. I to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia parametrów mowy. I to też tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część podcastu o Braille'cie Millennium. Do zobaczenia w następnej części. Jeżeli ktoś by chciał ze mną się skontaktować, to podaj adres fura2@o2.pl. Tam można pisać jakieś uwagi na temat tej pierwszej części i w ogóle moich podcastów, może jakieś propozycje na następne podcasty. Niestety ostatnio rzadko bywam na TikToku, ale czasami można mnie tam spotkać. No i jak powiedziałem, do zobaczenia w przyszłej części. Jeżeli chodzi o tą część, to już dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rutkowski.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Uber w systemie iOS. Kilka słów na początek wstępu. Aplikacja Uber służy do obsługi usługi tej firmy w celu przewozu osób. W ramach Ubera rejestrują się prywatni kierowcy, którzy otwierają własne działalności gospodarcze i jeżdżą jako po prostu firmy przewozowe. Uber generalnie stał się bardzo popularny na świecie. Jest to globalne rozwiązanie. Ja pokażę już co prawda logując się na konto, gdyż no nie utrzymam stworzone. Lecz kilka słów na, jeżeli chodzi o rejestrację, też zaraz przedstawię. Wszedłem do aplikacji i od razu słyszymy.
2: W drogę z Uber, nagłówek.
1: I oto komunikat.
2: Wpisz numer telefonu komórkowego. Wpisz numer telefonu, pole tekstowe, edycja.
1: Teraz kilka słów o logowaniu i rejestracji. Zarówno przy rejestracji, jak i logowaniu do aplikacji podajemy swój numer telefonu. Jak się rejestrujemy pierwszy raz, dostajemy kod SMS w celu weryfikacji numeru komórkowego. Wpisujemy do SMS-a do aplikacji. Później wprowadzamy swój adres mailowy. Ustalamy hasło. I jesteśmy już zarejestrowani, jesteśmy już użytkownikami Ubera. Później należy jeszcze dodać kartę płatniczą. Natomiast jeżeli się już logujemy kolejny raz, bo na przykład była przeinstalowana aplikacja, było wylogowanie ręczne, bo inne konto chcieliśmy użyć jakiegoś użytkownika, no to wracając do aplikacji, znowu jesteśmy proszeni o numer telefonu.
2: Pole tekstowe, edycja, 512 milionów, punkt wstawiania na końcu. 5, 8, 6, 6, 6, 9, 64, 605, 605, 603, 603, 605, 601, 609, dalej. Pole tekst, dalej.
1: Znajdujemy przycisk dalej.
2: Dalej, bezpieczne pole tekstowe, edycja, wpisz hasło, tryb znaków, punkt wstawiania na końcu.
1: I ze względu, że to już jest kolejne logowanie, jesteśmy proszeni o hasło. Znajdujemy przycisk dalej. Co prawda oczywiście to mamy...
2: Nie pamiętam, dalej. Nie pamiętam hasła, przycisk.
1: Mamy takie przyciski, nie pamiętam hasła.
2: Nie mam konta, przycisk.
1: I nie mam konta.
2: Dalej.
1: My wybieramy dalej.
2: Dalej, wygaszony. Ekran główny, dokąd jedziemy, przycisk.
1: Jesteśmy już na ekranie głównym aplikacji.
2: Menu, przycisk, menu, przycisk.
1: Idąc gestem na maksa w lewo mamy menu, przycisk, przycisk menu. Idziemy w prawo.
2: Dokąd jedziemy? Przycisk.
1: Stukając tutaj, to dwa razy jednym palcem, bieramy.
2: Ekran wyszukiwania lokalizacji. Destination. Pole wyszukiwania.
1: Naszą lokalizację pobiera automatycznie z GPS-u. Oczywiście trzeba zatwierdzić od pierwszego uruchomienia aplikacji, że chcemy korzystać z usług lokalizacji. Wprowadzamy jakąś lokalizację.
2: Plugin Szarek 9 Plug. Dodaj miejsce zamieszkania. Dodaj lokalizację, praca, przycisk.
1: Możemy też mieć dodane jakieś konkretne lokalizacje.
2: Silesia City Center, Chorzowska 107, Katowice, przycisk.
1: Bierzemy przykładową lokalizację.
2: Zaznaczone. Silesia City Center, ekran opcji przejazdów. Czas oczekiwania, 11 minutę, odbiór, słucha 7, dotknij dwukrotnie, aby edytować miejsce odbioru.
1: No i od razu lądujemy w takim oto miejscu fokusem, voiceover. Dostajemy informację o czasie oczekiwania, właśnie dokąd jedziemy. Idziemy w prawo.
2: Miejsce docelowe. Silesia City Center. Dotknij dwukrotnie, aby edytować miejsce docelowe. Wróć. Przycisk. Dotknij tych pól, aby zmienić miejsce odbioru lub docelowe. Ekonomia. Strona 1 z 1.
1: Tutaj mam informację, że to jest wariant ekonomiczny Uber w przypadku Ubera, gdyż na terenie Śląska jeszcze nie występuje opcja Select, czyli wyższa opcja, jeżeli chodzi o samochody. Też droższa jest to opcja.
2: Wybrane 3 przecinki UberPop od 24,00 zł do 32,00 zł.
1: Przewidywana opłata za przejazd.
2: Od 1 do 4 miejsc. Karta Mastercard o numerze zakończonym cyframi 2330.
1: Moja karta płatnicza.
2: Zamów UberPop. Zamów UberPop.
1: Oczywiście musimy mieć dodaną kartę płatniczą, żeby móc skorzystać, ponieważ zamawiamy Ubera, przyjeżdża, wsiadamy, jedziemy do punktu docelowego, wysiadamy, jest automatycznie pobierana opłata. Przycisk zamów. Ja aktualnie niestety nie mogę pokazać głębiej, jak już zamówimy, gdyż jestem po prostu w punkcie, w akademiku, gdzie teraz tą aplikację Państwu prezentuję, siedząc w akademiku, więc zamówienie kierowcy i anulowanie po chwili wiąże się z kosztami po prostu. Naliczana jest już opłata, ale powiem pokrótce, że jak klikniemy, żeby zamówić, przenosi nas do kolejnego ekranu, gdzie mamy informacje o czasie przyjazdu, informacje, za ile będzie po prostu kierowca, informacje o imieniu kierowcy, jaki to jest pojazd, o cenie. Klikając w te informacje, wchodzimy w podmenu, gdzie mamy opcję, żeby anulować przejazd, przewidywany czas dotarcia do punktu docelowego, no i żeby się skontaktować z kierowcą, bo czasami niestety jest problem, żeby się wspólnie namierzyć. Teraz kilka słów odnośnie menu aplikacji.
2: Karta, odjedę, wybrany, wróć, miejsce docelowe, czas oczekiwania, miejsce,
1: wróć. Dobrze, wróćmy.
2: Sile, zaplanuj, dokąd, menu, dokąd, zaplanuj przejazd z wyprzedzeniem.
1: Do tego jeszcze możemy mieć oczywiście przejazd zaplanowany wcześniej z wyprzedzeniem.
2: Sile, siastki, center, Staropogońska, 60. Dokąd jedziemy, przycisk. Wybrać ekonomia, strop, wróć, miej, czas oczekiwania, miej, wróć, przycisk.
1: Minus jest taki, że czasami niestety wpływa kursor w tej aplikacji.
2: Zaplanuj przejazd z wyprzedzeniem. Przycisk. Wróć.
1: Przechodzimy do okienka.
2: PON 20.11 OGOC 7. PON dzisiaj. Wybierz godzina 07. 55 minut. Ustaw czas odbioru. Ustaw czas odbioru.
1: Jak Państwo słyszą, można sobie ustawić czas odbioru.
2: PON. Wróć. Wróć. Menu. Menu. Przycisk. Menu. Zamknij.
1: Przechodzimy do menu aplikacji.
2: Zamknij. Mateusz niewidomy tuc.
1: W profilu warto sobie dodać w informacjach profilowych w polu imię, wprowadzić swoje imię i po spacji dopisać, że jest się niewidomym.
2: 4.90.
1: To ułatwi kierowcom odnalezienie nas.
2: 4.98.
1: To jest teraz informacja, jak nas kierowcy oceniają. Ponieważ my możemy oceniać kierowców, ale także kierowcy mogą oceniać nas, pasażerów.
2: Korzystasz z usługi Uber dla firm. Przycisk. Płatności. Korzystasz z usług.
1: To jest przycisk, który jak niechcąc sobie klikniemy i zamówimy, no to będziemy niestety potraktowani po stawce biznesowej. I czasami niestety można... ostrzegam, żeby nie klikać w to przypadkiem po prostu. Tak powiedzmy.
2: Płatności.
1: Płatności.
2: Twoje przejazdy.
1: Twoje przejazdy.
2: Darmowe przejazdy.
1: Darmowe przejazdy. Pozycje w menu. Kolejne.
2: Pomoc.
1: Pomoc.
2: Ustawienia.
1: Ustawienia.
2: Zostań kierowcą.
1: Zostań kierowcą.
2: Informacje prawne.
1: Informacje prawne.
2: Informacje prawne. Ustawić pomoc. Twoje płatności. Płatno. Wróć. Przycisk.
1: Pozycja w menu płatności.
2: Płatność. Nagłówek.
1: Nagłówek mamy.
2: Sposoby płatności. Nagłówek. Karta Mastercard o numerze zakończonym cyframi 2300.
1: To jest moja karta, którą mam dodaną, z której korzystam na co dzień.
2: Dodaj sposób płatności. Przycisk. Promocje. Dodaj sposób.
1: Możemy dodać kolejną kartę lub usunąć, dodać nową i usunąć starą.
2: Promocje. Nagłówek.
1: Promocje, jeżeli się jakieś pojawią.
2: Dodaj kod promocyjny ukośnik podarunkowy.
1: Tutaj możemy właśnie dodać kod, jeżeli jakieś promocje się pojawiają.
2: Dodaj kod kartę. Sposób płatny. Wróć. Przycisk. Ekran. Dokąd jedzie? Menu. Przycisk. Menu. Zostań. Informacje praw. Pomoc. Darmo. Twoje przejazdy.
1: Pozycja w menu Twoje przejazdy. Tutaj mamy historię, wszelką historię z korzystania z Ubera.
2: Twoje przeszłe, przycisk, nadchodzące, przycisk, rodzinny, przycisk.
1: Ale potrafimy mieć też na historię plus zaplanowane. Oraz w momencie, gdy mamy nadchodzące, to jest nasze indywidualne. A w przypadku właśnie przeszłych mamy albo po prostu przeszłe indywidualne, albo rodzinne.
2: 17.11.2017, 22, 7, 31,6, Skoda Rapid. 17.11.24, Peugeot 301.
1: I właśnie w historii mamy informacje. Każda pozycja to jest data, kwota za przejazd i jaki był pojazd. Jak wejdziemy w szczegóły, no to możemy się dowiedzieć konkretnie o informacjach, czy o szczegółach przejazdu, do tego zgłosić jakieś reklamacje, zażalenia. Gdyż czasami, no... są nieporozumienia i nie utrwam, że już nieraz zgłaszałem reklamacje, pod których były zwracane koszty przejazdu.
2: Menu, przycisk, menu.
1: Bo na przykład kierowca przyjechał samochodem dostawczym. Taki przykład.
2: Mapek 4 krok. Korzystasz. Płat. Twoje darmowe przejazd. Pomoc. Ustawienia. Pomoc.
1: Pomoc to. Jeśli nie będziemy zagłębiać.
2: Ustawienia.
1: Ustawienia aplikacji.
2: Ustawienia. Wróć. Przycisk. Mateusz nie... Wróć. Wróć. Ustawienia. Mateusz niewidomy duc. 690. Ulubione. Mateusz niewidomy...
1: Tam informacje profilowe.
2: Ulubione.
1: Ulubiona.
2: Dodaj miejsce zamieszkania. Przycisk. Dodaj lokalizację praca. Przycisk.
1: Żeby dodać lokalizację, jedną i drugą.
2: Więcej zapisanych miejsc. Przycisk.
1: Zapisane miejsca.
2: Imprezy i wydarzenia.
1: Imprezy i wydarzenia.
2: Skróty kalendarza. Podłącz kalendarz.
1: Możemy sobie podpiąć kalendarz, że jeżeli będziemy mieli jakieś wydarzenia, to będziemy mogli automatyzować zamawianie przejazdów.
2: Rodzina.
1: Rodzina.
2: Ustaw członków rodziny. Płać ze swoich bliskich i otrzymuj powiadomienia o przejazdach.
1: Również takie grupowe sprawy.
2: Profile. Dodaj profil służbowy. Oddziel rachunki służbowe i prywatne.
1: Rozdzielenie spraw prywatnych i biznesowych.
2: Ustawienia prywatności.
1: Prywatność.
2: Wyloguj się.
1: Możliwość wylogowania się z aplikacji.
2: Wyloguj się. Dodaj ulubiony. Mapę. Ustawię. Wróć. Przycisk. Dokąd jedziemy? Przycisk.
1: Nie utrwam, że dosyć często korzystam z Ubera. Ze względu na dużo niższe ceny względem taksówek. Nie znając po prostu okolicy tutaj. Gdzieś dalszego terenu poza Sosnowcem, gdzie studiuję. Użytkuję aplikację, jest w miarę okej. Kierowcy z reguły są mili. No i jakoś się udaje znaleźć wspólnie z kierowcą. To jeszcze zaznaczę, że kierowca ma aktualnie 4 minuty. Ma czekać. Po 4 minutach ma zadzwonić. Jeżeli się nie zadzwoni, może odjechać, anulować kurs i wtedy nam naliczy opłatę 10 zł. Tak samo jeżeli my anulujemy kurs, było kiedyś 5 minut, teraz jest albo 1 minuta, albo 2 minuty na anulowanie kursu, bezpłatne. Powyżej tego również jest właśnie pobierana opłata 10 zł. Tyle właśnie w temacie aplikacji Uber. Aplikacja prosta, dostępna. Dziękuję za uwagę.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Pluszczyk Paweł, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Dość głośno zrobiło się ostatnio o audiodeskrypcji, w związku z tym chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. Co jakiś czas na listach dyskusyjnych pojawiają się informacje bądź to o jakiejś audycji emitowanej właśnie z audiodeskrypcją, bądź też to o tym, że jakaś stacja telewizyjna wprowadza kolejne programy z audiodeskrypcją właśnie. Zainspirowany tym faktem, jak i również tym, że co jakiś czas na liście pojawiają się pytania o to, jak włączyć audiodeskrypcję, postanowiłem nagrać Tyflo Podcast dotyczący uruchamiania audiodeskrypcji na dekoderach, które oferuje platforma Cyfra Plus. Jako, że jestem abonentem tej platformy, mam dostęp do dwóch najczęściej oferowanych w tejże platformie dekoderów. Ten krótki instruktaż, mam nadzieję, pozwoli Państwu, gdy zajdzie taka potrzeba, w sposób bezproblemowy uruchomić odpowiednią ścieżkę językową. Właśnie tutaj jest sedno sprawy, że każdy, kto ma dostęp do programu, który emituje jakąś pozycję z audiodeskrypcją, a jest abonentem bądź to telewizji kablowej, cyfrowej, bądź to którejś z cyfrowych platform, ma możliwość bez zbędnych dodatków uruchomić właśnie takową ścieżkę. Dziś skupimy się na dwóch dekoderach, jak już powiedziałem, które oferuje platforma Cyfra Plus, a będą to dekodery Pace PVR z dyskiem 500 giga oraz dekoder Sarzem.com. Zaczniemy od dekodera Pace i opisu jego pilota, gdyż funkcję audiodeskrypcji uruchamiamy korzystając właśnie z pilota. Pilot do dekodera Pace jest dosyć duży, a na pewno każdemu, kto weźmie go do ręki, rzuci się pod palce całkiem spora ilość przycisków. Jednakże niech ten fakt nas nie zniechęca, gdyż funkcję, którą będziemy omawiać, uruchamia się w sposób łatwy i szybki. Na pilocie Jak już powiedziałem, przycisków mamy sporo, ale można pilot podzielić na jakby dwie części. Czyli w cudzysłowie to, co na górze i to, co na dole. Gdyż mniej więcej w połowie długości pilota znajduje się bardzo charakterystyczne kółko z czterech przycisków, które są od siebie oddzielone. I są to klawisze strzałek góra-dół, prawo-lewo, a po środku znajduje się przycisk służący do zatwierdzania naszego wyboru. Warto nadmienić, że we wszystkich dekoderach cyfry, z którymi do tej pory się spotkałem, czy też na wszystkich pilotach, z którymi miałem do tej pory do czynienia, ścieżkę audio zmieniamy wybierając przycisk plus. Za chwilę o tym powiem szerzej, ale mówię o tym dlatego, że na dekoderach, których nie będziemy tutaj omawiać, ponieważ nie mam do nich dostępu, działa to w podobny sposób. Tak więc wystarczy poprosić osobę widzącą, bądź też sami, jeśli na tyle widzimy, aby coś tam na tym pilocie dostrzec, szukamy klawisza oznaczonego symbolem plus i to znacznie ułatwi nam uruchomienie pożądanej przez nas ścieżki audio. Jeśli chodzi o pilot do dekodera Pace, bardzo łatwo jest nam odnaleźć ten przycisk plus, ponieważ znajduje się on w rzędzie klawiszy nad wspominanym już kółkiem. Nad tym omawianym kółeczkiem mamy na osi poziomej trzy klawisze. Nas interesuje klawisz środkowy, czyli znajdujący się dokładnie nad strzałką w górę na owym kółeczku. Dzisiaj na potrzeby Tyflo Podcastu cofniemy się nieco do lat młodzieńczych, tudzież bardzo wczesnego dzieciństwa, gdyż za tło do naszego nagrania posłuży nam kanał Mini Mini Plus, który emituje bajki dla dzieci młodszych. Za chwileczkę przedstawię Państwu, jak należy dokonać zmiany ścieżki audio. Najpierw posłuchamy sobie krótkiego fragmentu audycji bez audiodeskrypcji, a następnie, omawiając to, co robię, przejdziemy do ścieżki z dedykowanej.

0: Uruchamiam tą audycję, o której wspominałem przed chwileczką.
1: Wymyślasz je teraz? I czego sobie życzysz? A, przepraszam. Wymyśliłeś? Nie mogę się doczekać, aż je poznam. Jej!
0: Słyszymy, że bajka sobie leci. Mamy głos narratora. A teraz naciskam na pilocie przycisk plus. Dla osób, które coś widzą, informacja, że w prawym dolnym rogu ekranu pojawia nam się menu, które ma kilka pozycji, ale domyślnie jesteśmy na wyborze ścieżki audio. I teraz na owym kółku, które już kilkukrotnie tutaj było na porządku dziennym, klawiszami strzałek prawo-lewo zmieniamy ścieżkę audio. I teraz ja pokażę, co się stanie, jeśli ja nacisnę klawisz strzałki w prawo.
1: Zwłaszcza jeśli masz czarodzieja, on spełni je dzięki magii.
2: Przywołuje go łapką. Mrozik wskakuje po schodach i już jest przy tronie. Król Kuba szepce mu do ucha swoje życzenie. Mrozik klaszczy skrzydłami, wyczarowuje dwóch królewskich błaznów. To Belarina i Konik w kolorowych czapkach tańczą przed tronem.
1: Król Kuba życzy sobie, by odtańczono dla niego taniec.
2: Czarodziej Mrozik klaszcze i czary mary! Bellarina i Konik znikają. Król przywołuje czarodzieja łapką. Mrozik wskakuje po schodach i już jest przy tronie.
0: I właśnie, ten krótki fragment pozwala nam stwierdzić, że początkowo mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia z głosem lektora, a po zmianie przeze mnie ścieżki audio pojawiła się ścieżka z audiodeskrypcją.
1: Znaczy bardzo królewsko. Tak, wąsy godne króla.
2: Król Kuba jest bardzo dumny. Podkręca wąsy, schodzi z tronu, spaceruje przed pałacem.
0: I teraz zmienię ścieżkę audio.
2: Za nim idą czarodziej.
1: A tak, pewnie ci gorąco, skoro spacerujesz w upale z ciężką koroną na głowie, mój królu.
0: I tak wygląda sytuacja, gdy z powrotem zmienię ścieżkę na ścieżkę oryginalną. Jak powiedziałem wcześniej, po środku kółka składającego się ze strzałek prawo-lewo, góra-dół znajduje się przycisk, którym zatwierdzamy nasz wybór. Więc dopóki po wybraniu bądź to ścieżki oryginalnej, czy też ścieżki z audiodeskrypcją, nie naciśniemy tego przycisku, to menu, które wspomniałem, że pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu, ciągle jest widoczne. I możemy dokonywać zmiany ścieżki, natomiast jeśli wybierzemy na ten przykład ścieżkę z audiodeskrypcją, naciśniemy klawisz OK, to cały czas, dopóki nie dokonamy ponownej zmiany, bądź też nie zmienimy kanału i nie wrócimy na ten, który oglądaliśmy, ta nasza zmiana będzie zachowana. Jak wspomniałem wcześniej, domyślnie kanał uruchamia nam się ze ścieżką oryginalną, tak więc po zmianie kanału i powrocie na ten, który oglądamy, będziemy mieli dostępną ścieżkę audio bez audiodeskrypcji. Tak to wygląda w wypadku dekodera Pace PVR z dyskiem 500 GB. Jak wspomniałem, skupimy się dzisiaj na dwóch dekoderach. Drugim dekoderem Sagemcom DSi83. To drugi dekoder najczęściej oferowany. Tutaj dodać należy, że wcale nie jest powiedziane, że abonenci innej platformy cyfrowej nie trafią na taki sam dekoder. Więc jest pewna doza prawdopodobieństwa, że abonent innej platformy cyfrowej może się okazać, że ma w domu taki sam dekoder, więc być może ten Tyflo Podcast nie będzie pomocny tylko dla abonentów telewizji Cyfra Plus. Sprawa z tym drugim dekoderem jest nieco bardziej skomplikowana. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że pilot do tego drugiego dekodera, mimo iż tych klawiszy ma nieco mniej, to wydaje mi się jednak nieco trudniejszy do ogarnięcia. Postaram się jednak najlepiej, jak potrafię, przedstawić wygląd tego drugiego pilota i przybliżyć, gdzie znajdziemy przycisk z symbolem plusa do zmiany ścieżki audio. Pilot do dekodera Sarzem.com jest znacznie bardziej

0: paski niż mamy to w przypadku dekodera Pace. Wracając na moment jeszcze do dekodera Pace, mimo mnogości klawiszy nie trudno jest zorientować się, jak należy trzymać pilota, gdyż na przedniej ściance jego, jeśli trzymamy go tak, jak trzymać się go powinno, mamy bardzo łatwo wyczuwalną diodę podczerwieni, która po prostu wysyła sygnał do dekodera. W wypadku dekodera Sagemcom sytuacja jest nieco inna. Nadmieniłem już, że pilot jest bardziej płaski i tych klawiszy jest mniej. Niemniej jednak troszeczkę trudniej jest się zorientować na sam początek, gdzie znajduje się jego front, a gdzie tył. Oczywiście, jeśli go trzymamy w sposób prawidłowy. Niemniej jednak po krótkim dotknięciu go możemy sobie to wszystko ustalić, uporządkować i wziąć pilota w taki sposób, jak należy. A mianowicie, jeśli trzymamy pilot prawidłowo, to w górnej jego części mamy grupę klawiszy w bardzo charakterystycznym układzie. A mianowicie, w obu górnych rogach znajdują się dwa płaskie klawisze kwadratowe. Tuż pod nimi jest krótka przerwa, to znaczy nie ma tam żadnych klawiszy, jest po prostu obudowa pilota. A odrobinę niżej dwa analogiczne klawisze, które wyglądają dokładnie tak samo, mają taki sam kształt, taką samą fakturę. Pomiędzy tymi klawiszami, tak jakby bardziej zgrupowane, bardziej do środka, znajdują się cztery, a w zasadzie pięć mniejszych klawiszy. Klawisze te, po pierwsze, jak już powiedziałem, są mniejsze, a po drugie dla osób, które potrafią coś tam dostrzec, zauważyć, mają inny kolor. Są to klawisze strzałek, analogicznie, prawo, lewo, góra, dół oraz centralnie klawisz, taki dosyć mocno wypukły, bardzo łatwo go zauważyć, to klawisz OK, którym dokonujemy wyboru funkcji, która nas interesuje. Z racji tego, iż jak już nadmieniłem, ten pilot wydaje mi się nieco bardziej skomplikowany, pozwolę sobie omówić jeszcze kilka grup klawiszy, dlatego że odnalezienie przycisku z symbolem plusa jest nieco trudniejsze niż w wypadku dekodera Pace. Pod grupą klawiszy, którą omówiliśmy przed chwileczką, jest kolejny ich blok. Mamy tutaj dwa klawisze w osi pionowej, przy czym w dolnej części tych klawiszy mamy charakterystyczne wgłębienie na palec, czy też na opuszkę palca, i klawisz lewy, jak powiedziałem, zorientowany pionowo, to klawisz służący do zmiany natężenia dźwięku, natomiast klawisz prawy to klawisz służący do wyboru kanału, czy też zmiany kanału góra-dół plus-minus. Pomiędzy tymi klawiszami znajdują się klawisze następujące. Klawisz górny to klawisz plus, o którym za chwilę będziemy mówili nieco więcej. Klawisz dolny, tak jak powiedziałem, zwróćmy uwagę, że znajduje się pomiędzy tymi klawiszami, które omawialiśmy przed chwilą, zorientowanymi pionowo. To klawisz do wyciszenia głosu. Pod tymi klawiszami, czyli biegnący przez całą szerokość pilota, klawisz w osi poziomej, to klawisz 0. To bardzo charakterystyczne dla tego pilota, iż mimo, że cyfry od 1 do 9 mamy taki sam układ jak na klawiaturze telefonu komórkowego, to klawisz 0 znajduje się nad klawiszem 2. Czyli on jakby zamyka tą grupę klawiszy, o których wspomniałem przed chwileczką, czyli właśnie klawisze do zmiany siły głosu, kanałów oraz klawisz wyciszający dźwięk, jak i klawisz z symbolem plus. On jakby zamyka ten klawisz 0, tą grupę klawiszy od dołu. Od góry ten blok klawiszy zamykają dwa przyciski, również zorientowane w osi poziomej. Przycisk lewy, tak samo płaski jak wszystkie, jak większość innych klawiszy na pilocie, to klawisz menu. Natomiast klawisz prawy, klawisz bardzo charakterystyczny, z taką wypukłością na całej swojej długości, to klawisz umożliwiający nam podgląd tytułu audycji, jaka aktualnie jest nadawana na kanale, który obecnie oglądamy. Parokrotnie w zasadzie otarliśmy się już o sedno sprawy, czyli o klawisz oznaczony symbolem plusa. Klawiszem tym wywołujemy menu, które pozwala nam zmienić ścieżkę audio. Jeszcze raz powtórzę, klawisz plus znajdujący się pomiędzy dwoma klawiszami zorientowanymi pionowo, klawiszem do zmiany głośności oraz do zmiany kanałów, pod klawiszami bezpośrednio, pod klawiszami menu oraz klawiszem umożliwiającym nam podgląd tytułu audycji, jaka obecnie jest nadawana. Ten klawisz, o którym wspomniałem przed chwileczką, czyli właśnie ten wypukły, którym podglądamy sobie tytuł audycji, jest to klawisz opisany jako pilot, po prostu. Na obu dekoderach jest tak samo. I teraz znów pokażę, jak zmienia się ta ścieżka audio przy wykorzystaniu pilota do dekodera Sarzem.com DSI83. Będzie to w zasadzie analogiczne jak w wypadku dekodera Pace, ale ponieważ mamy taką możliwość, no to posłuchajmy, jak też to wygląda. Ja w tym momencie uruchamiam audycję.
1: Król chyba nie powinien wdepnąć w błotko.
0: Nie mamy uruchomionej ścieżki audiodeskrypcji, ponieważ przyłączyliśmy się na ten kanał i jest ścieżka oryginalna. Naciskam przycisk plus. W prawym dolnym rogu pojawia nam się zmiankowane przeze mnie już menu. Teraz klawiszami strzałek, które jak już nadmieniłem, znajdują się na górze pilota. Prawo, lewo, zmieniamy ścieżkę.
2: O.
1: Chciałbyś pachnieć jak te kwiatki?
2: Tak, Kuba kiwa głową. Podchodzi czarodziej Mrozik. Król pokazuje na kwiatki, potem na swoje futerko. Czary mary. I głowa Kuby jest jak kwiatek. Buzie otaczają niebieskie płatki.
0: Zmieniam ścieżkę na oryginalną.
1: Zabawnie. A Mrozik nie może odwrócić życzeń. Może bycie królem i spełnianie swoich życzeń nie jest takie wspaniałe?
0: Jak słyszeliśmy, po zmianie ścieżki audio na oryginalną, ścieżka z audiodeskrypcją została wyłączona i słyszeliśmy tylko głos narratora. I w taki oto prosty sposób możemy dokonać tego wyboru. Minusem tego wszystkiego niestety jest to, że żaden, powiedzmy, z kilku programów telewizyjnych, z informacji o programach telewizyjnych stron, z których korzystam w internecie, niestety nie pokazuje w sposób czytelny dla nas informacji, że dana audycja jest audiodeskrypcją. Nie sądzę również, aby był to jakiś znaczek widoczny dla osób widzących, jakoś odpowiednia ikonka, tak jak mamy na przykład ikonki dotyczące kategorii wiekowej, jakiej dedykowany jest program. Mam nadzieję, że z czasem się tego doczekamy w sytuacji, gdy nieco bardziej się to u nas spopularyzuje. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że być może dla kogoś, kto słucha Tyflo Podcastu, nie mając pilota w ręku, moje wyjaśnienia mogą wydawać się nieco zawiłe. Niemniej jednak mam nadzieję, iż dla każdego, kto weźmie do ręki jeden z dwóch omawianych pilotów, w zależności od tego, jaki sprzęt posiada, wszystkie te wyjaśnienia będą jasne i w łatwy sposób pozwoli mu to dokonać pożądanej zmiany. W sytuacji, gdyby coś było niejasne, zapraszam do pisania do mnie prywatnie, ale też gorąco zachęcam do umieszczania swoich komentarzy pod linkiem do owego Tyflo Podcastu. Na pewno wasze komentarze związane z tym, jak zostało to zaprezentowane, pozwolą mi w przyszłości wystrzec się błędów, gdyż zamierzam w najbliższym czasie coś jeszcze nagrać związanego z audiodeskrypcją i zmianą ścieżki przy okazji telewizji DVB-T. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę łatwego i szybkiego zmieniania ścieżek audio. Życzę jak największej ilości programów z audiodeskrypcją. Serdecznie pozdrawiam. i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

to jest, przypominam, Tyflo Radio, którego słuchacie na www.tyflopodcast.net. Na tej samej stronie internetowej dostępne są również wszystkie audycje, które swoją premierę mają w Tyflo Radio, później do pobrania w formie podcastów, czyli audycji w postaci plików MP3, które są dostępne zupełnie za darmo do ściągnięcia, a także do darmowej dystrybucji, jeżeli ktoś by miał na to ochotę. www.tyflopodcast.net. Przypominam raz jeszcze, to adres. Tu można nas słuchać. A dziś w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz. Na wstępie przepraszam za moje warunki głosowe i jakieś tam ewentualne odchrząkiwania i podobne rzeczy. No niestety jesień ma to do siebie, że przeziębieniami nas raczy i niestety także i mnie uraczyła przeziębieniem, w związku z czym po prostu mogę kaszleć, kichać nie będę, chyba, chociaż nigdy nie wiadomo, co to dziś dziać się może. Ale dobrze, tyle o mnie, bo ja to tu jestem tylko prowadzącym, ale chciałem się wytłumaczyć, gdyby jakieś problemy miały miejsce w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji. Obiecuję, że nie będzie długa, bo też i dzisiejszy temat, jaki mam do poruszenia, raczej nie jest zbyt wyczerpujący. Jest krótki, ale treściwy. Bo otóż chciałbym się z wami dziś, drodzy słuchacze, podzielić jednym ze swoich narzędzi codziennej pracy. Być może niektórzy wiedzą, albo i nie wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to się teraz dowiedzą, że no, z komputerami mam do czynienia na co dzień. Na co dzień nie tylko w Tyflopodcaście, opisując różnego rodzaju rzeczy, ale także i przychodzi do mnie całkiem sporo różnego rodzaju komputerów, które mam za zadanie, że tak powiem, odświeżyć. Czyli zazwyczaj sprowadza się to do postawienia na nowo systemu operacyjnego. O tym może też kiedyś opowiem. Natomiast dziś skupię się na innej czynności, która niektórym z pewnością sen z powiek może spędzać. Jeżeli dostaniemy jakiś komputer, albo po prostu zreinstalujemy system operacyjny naszego komputera, no to niestety pojawia nam się problem pod nazwą sterowniki. Sterowniki, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie niewielkie programy, które umożliwiają funkcjonowanie prawidłowe wszystkich podzespołów naszego komputera. Czy to jest karta dźwiękowa, czy to jest karta sieciowa, czy to jest karta graficzna, czy to jest płyta główna, albo jeszcze jakieś inne urządzenia, monitor, klawiatura. Każde takie urządzenie posiada swój sterownik i te sterowniki zazwyczaj, no niestety, nie są dostępne z systemem operacyjnym. Nowe systemy, takie jak chociażby Windows 7 czy 8, już w znacznie większej mierze niż Windows XP jakieś tam sterowniki posiadają, co chociażby umożliwia nam dostęp do dźwięku, do kart dźwiękowych w trakcie instalacji tych systemów. Jednak to nie oznacza, że mamy do naszej dyspozycji wszystko. Niestety często okazuje się, że po prostu te sterowniki albo nie mają wszystkich funkcji, no albo po prostu jakieś urządzenie tych sterowników nie posiada. I co wtedy? Jeżeli mamy taką sytuację, że korzystamy z jednego komputera, no to problemu jakiegoś wielkiego nie ma, bo to zazwyczaj jest tak, że czy na jakiejś partycji, tak zwanej recovery, albo na płytce dołączonej do komputera, dostajemy te sterowniki. Co jednak w przypadku, kiedy taka partycja nam się zniszczy, albo płytka ze sterownikami gdzieś nam się zagubi? Trzeba oczywiście szukać w internecie. No oczywiście można posiłkować się różnego rodzaju narzędziami typu Everest, odgrzebywać jakieś tam numery seryjne naszej płyty głównej, szukać poszczególnych urządzeń, no ale możemy w ten sposób się naszukać,
a potem się może okazać, że no, na przykład jednak nie do końca trafiliśmy, bo i tak się zdarza. Ja w dzisiejszej audycji będę chciał opowiedzieć o narzędziu, które proces cały bardzo skutecznie automatyzuje. Jeszcze od razu namiary nasze kontaktowe podam, gdyby ktoś chciał o coś zapytać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, Skype o loginie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Dziś będę opowiadał o narzędziu, które jest jakby modyfikacją narzędzia poprzedniego, z którego korzystałem już dawno, dawno, mianowicie takiego projektu, który nazywał się driverpacks.net. To było narzędzie, za pomocą którego można było wkompilować jakby sterowniki w instalator naszego systemu operacyjnego. Można było sobie przygotować taką płytkę, za pomocą której instalowało się system operacyjny już tak naprawdę ze sterownikami. Z gotowymi sterownikami nie trzeba było niczego dodatkowo robić. Takie rozwiązanie oczywiście ma swoje zalety, czyli sprawia, że no po prostu mamy taką jedną płytkę, instalujemy sobie system, mamy aktualne sterowniki. Natomiast no niestety taką płytkę trzeba aktualizować, trzeba ją każdorazowo wypalać albo nagrywać gdzieś tam na nośnik USB, co jak wiadomo, no niektórzy chcą to robić, niektórzy nie. Natomiast są to pewne problemy. Oczywiście taką płytkę warto gdzieś tam sobie przygotować, bo w kontekście osób niewidomych szczególnie to jest istotne ze względu na dźwięk, bo niestety jeszcze nie wszystkie karty, nawet i w tych nowszych systemach, są rozpoznawalne od razu i czasem może się okazać, że po prostu nasza karta muzyczna odmówi nam posłuszeństwa i w trakcie instalacji systemu nie będziemy mieli do niej dostępu. Oczywiście mam tu na myśli tę drugą fazę instalacji systemu, kiedy to już powiedzmy możemy sobie uruchomić na przykład narratora i odpowiadać na pytania kreatora. Natomiast ja dziś będę mówił o narzędziu, które wywodzi się z projektu DriverPacks. Jest to mianowicie DriverPacks Solution. To bardzo prosta aplikacja skanująca nasz komputer w poszukiwaniu odpowiednich sterowników. Kiedy znajdzie te sterowniki, to po prostu je zaktualizuje. Istnieje także możliwość taka, aby DriverPacks Solution instalował oprogramowanie typu, no nie wiem, jakieś przeglądarki internetowe, DirectX-y, Microsoft .NET Framework i podobne rzeczy. Natomiast ja osobiście z tego nie korzystam. Lepiej korzystać do tego z innych narzędzi, o których może też kiedyś opowiem. Dziś zatem skupię się tylko i wyłącznie na instalacji sterowników, ale na dobry początek, zanim o sterownikach, skąd w ogóle pobrać to rozwiązanie, ten pakiet sterowników, DriverPacks Solution. Otóż pobieramy go ze strony pod adresem drp.su. Ja może od razu wejdę tu na tę stronę i pokażę, jak go pobrać. Otwieramy sobie przeglądarkę internetową drp.su. No i tu mamy